0: Romanowskiego. Tymczasem w obozie rządowym są politycy, którzy zgadzają się z decyzją sądu.
1: Z decyzją sądu zgadza się przewodnicząca klubu Lewicy. Anna Maria Żukowska mówi, że list żelazny to szansa na powrót Marcina Romanowskiego do Polski i przeprowadzenie procesu. Europoseł Lewicy Robert Biedroń uważa, że takiej gwarancji nie ma. Jak mówił w programie pierwszym, list może posłużyć do ucieczki z Europy.
2: Bo ten list żelazny będzie mu to gwarantował, ponieważ zostanie zniesione ENA.
1: Europoseł KO Michał Wawrykiewicz uważa, że list wydał tak zwany neosędzia. Gość programu trzeciego spodziewa się, że prokuratura podniesie ten argument w zażaleniu.
3: Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o samo powołanie formalne przy udziale neo-KRS-u pana Mielcarka, ale także na jego bardzo liczne koneksje z tym obozem Ziobry.
1: Marcin Romanowski usłyszał 11 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Zablokujemy ulice Warszawy, jeśli nie zmienicie polityki energetycznej, ostrzegają górnicze związki zawodowe. W katowickiej filii Ministerstwa Energii złożyli petycję z postulatami. Dotyczą one m.in. zaprzestania importu węgla i wstrzymania likwidacji kopalń Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych i Sośnica w Gliwicach. Zdaniem przewodniczącego Sierpnia 80 Bogusława Ziętka likwidacja tych zakładów może mieć tragiczne skutki.
4: Jeżeli zlikwidujemy te kopalnie, to zlikwidujemy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, stabilność energetyczną, dostępność do tej energii, bo nikt z nami energią się nie podzieli, bo to jest w tej chwili dobro deficytowe.
0: Uczmy się na własnych błędach, apeluje Artur Wilk ze Związku Zawodowego Kontra.
5: Likwidacja energetyki czy górnictwa to jest w okolicach 5-6 miejsc pracy w poszczególnych regionach. Boimy się, że ta dzika likwidacja będzie taka sama jak była w Wałbrzychu, że zubożało miasto i faktycznie tam jest bardzo duże bezrobocie i do dnia dzisiejszego nie da się tego odbudować.
0: Ministerstwo Energii nie komentuje protestu i mówi, że adresatami postulatów są Ministerstwo Aktywów Państwowych i Polska Grupa Górnicza. Ta także nie zdecydowała się na komentarz i zwraca uwagę, że to nie spółka decyduje o terminie zamykania kopalń. Światło, które potrafi włączać i wyłączać komórki nerwowe. Za takie odkrycie przyznano tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Metodę nazwaną optogenetyką testują dziś laboratoria na całym świecie. Werdykt komentowali naukowcy i lekarze z Uniwersytetu Warszawskiego i Wojskowego Instytutu Medycznego.
6: Na razie optogenetyka służy przede wszystkim naukowcom badającym mózg zwierząt. Na terapię dla pacjentów trzeba jeszcze poczekać, mówi profesor Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
7: Od tej przysłowiowej probówki do łóżka pacjenta jeszcze droga jest daleka, ale sama technologia jest bardzo atrakcyjna.
6: Najbliżej zastosowania u ludzi jest leczenie ślepoty, bo do oka światło dociera naturalnie. Próby kliniczne takiej terapii już trwają. Lekarzy fascynuje też sama historia odkrycia, które zaczęło się od badań nad glonami, mówi profesor Ewa Wiesik-Szewczyk z Wojskowego Instytutu Medycznego.
8: Jestem zafascynowana tym, że od alg przeszliśmy do tajemnic mózgu ludzkiego.
6: Za to odkrycie laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: W wieku 109 lat zmarł kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Kapitan Lutak był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego i najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce. W kampanii wrześniowej w 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Armii Krajowej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
0: W nocy przeważnie od 5 do 11 stopni synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą na południu kraju, która będzie ograniczać widzialność, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii.
10: To około 100-200 metrów. Nad ranem temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, od 7 do 9 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie nad samym morzem, tam około 11 stopni. Natomiast najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, tam lokalnie około minus 1 stopnia.
9: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.

0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Tysiące przedsiębiorców w ostatnim czasie przekonały się w praktyce o tym, co oznacza bycie administratorem danych osobowych. Włamania hakerskie do systemów, które miały ułatwić prowadzenie biznesu, doprowadziły do nerwowych sytuacji, a wszystko zaczyna się od pytania, zgłaszać czy nie zgłaszać incydent do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. A jeśli tak, to co dalej? Dziś postaramy się rozwiać te wątpliwości. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Andrzej Zieliński, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli i Naruszeń w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
1: Tym bardziej, że mamy o czym porozmawiać, bo w ostatnim czasie dość sporo informacji napływało z rynku, że niestety te ataki hakerskie się zdarzają. Na początku to były duże serwisy medyczne, potem serwis do wystawiania faktur. No trochę tego jest niestety.
2: Niestety te czasy, gdzie była bardzo mała ilość tego typu zdarzeń, myślę, że już bezpowrotnie minęły. Żyjemy w nowej rzeczywistości. Coraz większą ilość usług przynosimy do rozwiązań chmurowych, coraz większą ilość informacji zlecamy do przetwarzania podmiotom zewnętrznym, dlatego sytuacje tego typu zdarzają się i będą się zdarzać i dlatego warto być na nie przygotowanym, bo to nie jest kwestia, czy staniemy się ofiarą tego typu incydentu, ale raczej kwestia, kiedy staniemy się ofiarą i musimy wiedzieć, jak zareagować, jak się poprawnie zachować.
1: To wyjaśnijmy naszym słuchaczom takie podstawowe pojęcie. Wielu przedsiębiorców, to właściwie wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają styczność z danymi swoich klientów, kontrahentów, to administratorzy danych osobowych. Kropka. I nawet jeżeli oddają te dane na przechowanie, czy też do zarządzania zewnętrznej firmie, która na przykład prowadzi serwis związany z wystawianiem faktur, to oni nadal są administratorami tych danych.
2: No właśnie, mamy czasem wrażenie, że jeżeli chodzi o to pojęcie administratora, no jest pewne niezrozumienie, bo część firm, część przedsiębiorców ma takie mylne pojęcie, że zlecając pewne czynności na zewnątrz, zlecając zadania, jednocześnie pozbawiają się odpowiedzialności. Można delegować zadania, no ale nie można delegować odpowiedzialności. To, że mamy jakąś relację z klientem, to, że przychodzi on do nas, żeby zrealizować jakąś usługę albo coś kupić, no to ufa nam, ma z nami bezpośredni kontakt. Nie wszystko jesteśmy w stanie we własnym zakresie i własnymi środkami zapewnić w obsłudze takiego klienta, dlatego zlecamy czynności na zewnątrz. Posłużę się tutaj pewną metaforą. Załóżmy, że prowadzi pan sklep i wynajmuje pan zewnętrzny magazyn i ten magazyn jest chroniony przez zewnętrzną firmę ochroniarską. I w tym magazynie dochodzi do włamania i zostaną skradzione paczki pańskich klientów. Wiadomo, że klienci nie pójdą do ochrony, nie pójdą do właściciela magazynu, ale zwrócą się do pana, no bo to pan jest tym właśnie administratorem danych. A wszystkie podmioty, które pomagają przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności, czyli dostawcy systemów, dostawcy różnego rodzaju usług chmurowych, czyli wykonawcy czy podwykonawcy, to właśnie mają status tak zwanych podmiotów przetwarzających.
1: To idźmy dalej w tę metaforę, bo z pewnością jeżeli doszłoby do takiego włamania do tego magazynu, to w pierwszej kolejności zapewne dowiedziałbym się właśnie od tego ochroniarza. No ktoś się włamał do twojego magazynu i wielu przedsiębiorców w Polsce w ostatnich dniach znalazło się w takiej sytuacji. To znaczy to był spokojny wieczór, może spokojne popołudnie i nagle przychodzi informacja i takich informacji może też być więcej od innych systemów kiedyś w przyszłości. Miejmy nadzieję, że na tym to się skończy, że no, doszło do nieuprawnionego dostępu do naszych serwisów. W tym gronie są również państwa dane, dane pana klientów, pana kontrahentów. No i co wtedy? I wtedy mamy problem.
2: Ja myślę, że tu trzeba zrobić krok wstecz.
1: Dobrze.
2: Bo najczęściej jest tak, że to ten przedsiębiorca, ta firma, no nie ma narzuconego dostawcy, tak ma jakąś autonomię.
1: No wybiera.
2: Wybiera. No i przed dokonaniem wyboru no trzeba wziąć pod uwagę to, że będziemy zlecać przetwarzanie pewnych danych osobowych. No i trzeba wybierać z głową. W zasadzie trzeba wybierać, biorąc pod uwagę te wymogi, które z RODO wynikają. Czyli warto zweryfikować, czy taki nasz wykonawca no będzie właściwie chronił dane osobowe, które mu powierzamy. Poza tym,

0: że weryfikujemy takiego wykonawcę przed tym, jak zdecydujemy się na podjęcie współpracy, no to powinniśmy okresowo sprawdzać, czy to, co słowo klucz, umowa powierzenia przetworzenia danych, to, co w takiej umowie wpiszemy, jest faktycznie realizowane przez tego typu zleceniobiorcę, bo tak jak mówiliśmy na początku, jeżeli dojdzie do jakiegoś incydentu, no to klienci nie będą się zastanawiali, nie będą szli do zleceniobiorcy, ale przyjdą do przedsiębiorcy.
1: No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że faktycznie zweryfikowaliśmy tego dostawcę. Ma setki tysięcy, nieważne, czy to jest kwestia medyczna, czy to jest kwestia systemów zarządzania fakturami, czy jakikolwiek inny system, który pomaga nam w biznesie. Zweryfikowaliśmy, byliśmy z tą firmą od lat. No i nagle przychodzi taki mail, bardzo niepokojący, z sugestią, że trzeba się właśnie zwrócić do państwa i dokonać zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo tak wyglądają czasami te maile. W tym konkretnym przypadku akurat firmy Fakturownia tak to właśnie wyglądało, więc pytanie do pana. Pytanie, zgłaszać, nie zgłaszać? Tutaj to jest nasza decyzja, należy do nas, do przedsiębiorców, do administratorów danych osobowych.
0: Tak, administrator odpowiada jakby za to, co zrobić i podstawą do tego, żeby podjąć decyzję, zgłaszać, nie zgłaszać, powinna być ocena ryzyka, czyli ta ocena ryzyka powinna nam pomóc odpowiedzieć na pytanie, co złego może się wydarzyć naszym klientom w związku z tym, że ktoś niepowołany dostanie się do danych tych klientów.
1: Metoda czarnowidza. Musimy sobie to wyobrazić.
0: To nie jest tak do końca, że musimy sobie wyobrażać, bo wiemy, co, jakie dane zlecamy.
1: Jasne.
0: I na tej podstawie już możemy wywnioskować, jeżeli takie dane trafią w niepowołane ręce, jeżeli to będzie jakiś, powiedzmy, numer telefonu czy adres e-mail, no to może dojść do jakiegoś spamu, może dojść do jakiegoś phishingu. Jeżeli to będą dane medyczne, no to nie każdy chciałby, żeby jakaś niepowołana osoba miała dostęp do historii leczenia.
1: Oczywiście. I tutaj podzielmy, panie dyrektorze, sobie na kilka kategorii różne dane. Na początek wyobraźmy sobie, że prowadzimy albo przychodnie, albo sklep internetowy. No i obsługujemy przede wszystkim osoby fizyczne. Czyli to są osoby, no tutaj musimy mieć imię, nazwisko, adres zamieszkania. W przypadku tych medycznych historii często PESEL, datę urodzenia. No i tutaj już nam się komplikuje. To są już dane szczególnie istotne. Jeśli jeszcze do tego dodamy te dane medyczne odnośnie chorób, no to już robi nam się naprawdę paczka bardzo niebezpiecznych danych. Oczywiście takie dane i utratę takich danych bezwzględnie należy zgłosić, rozumiem.
0: Tak, no tu to, o czym pan wspomniał, ten segment B2C, to nie budzi żadnej wątpliwości, że to są dane osobowe. I też, tak jak wspominałem, na początku analiza ryzyka, bo też zlecając pewne usługi, nie możemy mieć pewności, nie możemy założyć z góry, że ktoś się włamał i dostał się do całego pakietu, jaki zleciliśmy.
1: Jasne.
0: Dlatego nie zalecam podejmowania pochopnych decyzji, że mamy informację, że jakaś firma została zhakowana, doszło do włamania do jakiejś firmy, a my jesteśmy klientem, bezmyślnie piszemy zgłoszenie, zgłaszamy.
1: Nie wszystko trzeba zgłaszać.
0: Bo tak, to jest kolejna rzecz. Może się okazać, tak jak tu w przypadku tym wspomnianym przez pana fakturowni, z informacji dostępnych na stronie tej firmy wynika, że naruszeniu uległy te dane bardziej historyczne. Tak? Czyli prawdopodobnie klienci, którzy od niedawna zawarli, współpracują z tym podmiotem, no to mogą czuć się troszeczkę bezpiecznie, chociaż powinni to potwierdzić.
1: Czujność musi być. Dobrze, panie dyrektorze, to wiemy, ta pierwsza kategoria bezwzględnie, te dane są niebezpieczne. Druga kategoria, jednoosobowe działalności gospodarcze. Bardzo często w tym wariancie już B2B, czyli zmieniamy ostatnią literkę C na B, przedsiębiorcy współpracują z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. I my tak naprawdę nie wiemy, bo my zaciągamy na przykład po NIP-ie numeru NIP wszystkie dane przedsiębiorcy. Mamy po pierwsze nazwę firmy, w której zgodnie z prawem musi być imię i nazwisko. Później mamy adres. Nie wiemy, ale czasami może się tak zdarzyć, że to jest adres prywatny, bo ktoś prowadzi warsztat mechaniczny na swoim podwórku i siedzibą firmy jest akurat adres jego zamieszkania. Albo też inna działalność gospodarcza. No ale te wszystkie dane są w CIDG. One są publicznie dostępne jeszcze w wielu innych serwisach. Co wtedy? Czy to są dane, które też podlegają ochronie, skoro są wszędzie?
0: Tutaj może niestety albo niestety dla niektórych dane związane z jednoosobową działalnością gospodarczą stanowią dane osobowe.
1: Również
0: podlegają ochronie. I tak to, co jest w CIDG, to jest pewnie jakiś kawałek tych danych. Jeżeli mamy takie serwisy jak ten, o którym pan wspominał na początku, to zakładam, że poza tym, że są tam te dane jeden do jednego z CIDG, to są tam też informacje,

0: informacje nie upublicznione w tym rejestrze. Czyli to, że wiemy, że przedsiębiorca nazywa się Jan Kowalski, że prowadzi działalność pod jakimś adresem, to jest jedno, ale możemy jeszcze poznać numer telefonu, który nie jest w tym rejestrze upubliczniony i szereg innych informacji. Dlatego są to dane osobowe, a to, czy wyciek takich danych, to czy nieuprawniony dostęp do takich danych trzeba zgłaszać, no tak jak mówię, oceniamy ryzyko, zastanawiamy się, jak dużo jest tych danych i zastanawiamy się, w jakim kontekście są one przetwarzane.
1: To spróbujmy ocenić takie ryzyko. Wyobraźmy sobie ten warsztat mechaniczny, w którym wykonywaliśmy na przykład, nie wiem, usługę budowlaną. Wystawiliśmy fakturę właśnie na ten warsztat. Tam jest Jan Kowalski, który prowadzi firmę pod taką i taką nazwą. Mamy adres, mamy numer telefonu, bo być może został też upubliczniony w bazie. I mamy no, jakieś tam szczegóły, no chociażby usługę, czy nazwę usługi, jaką wykonaliśmy. I co w tej sytuacji? W tej sytuacji musimy zgłaszać, czy nie musimy zgłaszać? Gdzie jest ta granica?
0: Nie chciałbym tu jednoznacznie odpowiadać, bo
1: jasne,
0: jakby odpowiedzialność jest po stronie administratora.
1: No ale spróbujmy.
0: Wydaje się, że w tej sytuacji byłoby łatwiej znaleźć uzasadnienie do tego, żeby no, wstrzymać się z decyzją o zgłoszeniu, tak? Ale to, że nawet pewnych incydentów nie zgłaszamy, no to mamy obowiązek udokumentowania te incydenty w takim wewnętrznym rejestrze. Chociaż z drugiej strony mogą się zdarzyć sytuacje, a propos na przykład faktur, że tak na pozór informacja o tym, że wystawiono fakturę na jakiegoś przedsiębiorcę, no to nie wydaje się jakaś powodująca szkody dla tej osoby. No ale jeżeli na przykład faktura będzie dotyczyła świadczenia, powiedzmy, usług terapeutycznych, no to już upublicznienie takich informacji.
1: Masaż barku na przykład spracowanego.
0: Tak, no ale może to powodować, że jakby osoba nie będzie chciała dzielić się takimi informacjami z żadnym,
1: oczywiście,
0: całym światem zewnętrznym. Tak, mamy też inne bardziej, sprzedając nawet pewnego rodzaju, no nie chcę tu podawać nazw, produkty, nie zawsze ten kupujący chciałby, żeby sąsiedzi, znajomi czy ktoś postronny wiedział, co kupuje.
1: Cała długa lista takich produktów może tutaj wystąpić. Dobrze, trzecia kategoria danych i kontrahentów ewentualnych, czyli te wszystkie spółki, fundacje, organizacje, które mają numer KRS, które są w tej bazie KRS, to mogą być spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne albo jakieś fundacje. Co wtedy i co wówczas powinniśmy zrobić? Zgłaszać czy nie zgłaszać?
0: Jeżeli kompromitacji uległy dane te dotyczące właśnie dotyczące firm w zakresie NIP, REGON, czy jakiś ogólny adres e-mail, no to myślę, że nie będzie potrzeby zgłoszenia. Mhm. Może się jednak okazać, że pośród tych danych będą na przykład informacje o konkretnym pracowniku.
1: Czyli jeżeli będzie mail na przykład j.kowalski@nazwafirmy.pl,
0: to tutaj potrzeba będzie o dłuższą chwilę rozwagi. No, trzeba się zastanowić, oszacować, co złego może się stać takiemu Kowalskiemu, gdyby ktoś niepowołany dostał się w posiadanie adresu.
1: W którym momencie wkracza Urząd Ochrony Danych Osobowych, kiedy już się stanie coś złego, czy wcześniej? Bo tutaj, wie pan, z oceną może być różnie. Możemy ocenić, nie, to nie jest groźne, tym bardziej, że tylko jedna literka z nazwiska, to jest tylko mail. Ten mail może gdzieś się pojawiać, nie wiem, na wizytówkach, w innych miejscach, na stronie internetowej. No i też trudne do weryfikacji.
0: No, Urząd Ochrony Danych Osobowych stara się podchodzić zdroworozsądkowo. Tak? Mhm. Prowadzimy, rozumiemy, jak działa biznes i rozumiemy, że biznes co do zasady nie żyje z danych osobowych i staramy się dlatego przygotowywać bardzo dużo różnego rodzaju poradników, które pozwolą samodzielnie przedsiębiorcom właśnie odpowiednio oszacować to, czy w konkretnej sytuacji trzeba zgłaszać, czy nie trzeba zgłaszać. Mamy taki poradnik jak dotyczący zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych. Bardzo serdecznie do niego zachęcam. To jest taka dosyć rozbudowana pozycja, ale świetnie opisuje te wszystkie niuanse. A dla kogoś, kto by chciał w skróconej formie zapoznać się z takimi wytycznymi, to w październiku 2025 w naszym biuletynie, publikujemy taki biuletyn UODO, został opublikowany artykuł mówiący o 7 czynnikach powodujących konieczność, które trzeba wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zgłoszeniu bądź niezgłoszeniu naruszeń. Myślę, że nie mamy teraz na tyle czasu, żeby to wszystko omawiać. Dlatego zachęcam do lektury. Jest to dostępne wszystko na stronie internetowej urzędu.
1: Niestety nie mamy dużo czasu, a jeszcze tyle tutaj przygotowałem dla pana pytań. Dobrze, to jeszcze

0: Pytam o jedną rzecz. Wszystko jasne i wszystko dobrze wygląda. Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i wystawia niewiele tych faktur, to może przeanalizować sobie całą historię, zobaczyć, a tu jest taki mail, a tutaj maila nie ma, a tutaj to jest w ogóle mail biuro@nazwafirmy.pl, więc tutaj żadnych danych osobowych nie mamy. A co w sytuacji, kiedy ja znalazłem w mediach społecznościowych w komentarzu do tej sprawy jednego przedsiębiorcy, który mówi, ja mam kilkuset klientów w bazie, co ja mam teraz zrobić? Mam to wszystko weryfikować po kolei? No i tutaj zaczynają się schody, bo to jest z punktu widzenia fizycznego i zdroworozsądkowego no niemożliwe, żebyśmy przeanalizowali nagle setki tysięcy pozycji, które są w bazie danych.
1: Tu zatrzymałbym się na samym nazwie RODO, tak? Nie wszyscy zdają sobie sprawę, albo pamiętają o tym, że RODO to jest rozporządzenie o ochronie osób w związku z przetwarzaniem tych danych
0: fizycznych.
1: Tych osób. Tak, ale przetwarzanie o ochronie osób. I no, uważam, że nawet jeżeli mamy kilkuset klientów, to no, warto zweryfikować, jakie informacje o tych klientach mamy, no bo bez tego nie będziemy w stanie ustalić, co złego może się stać tym klientom w związku z tym, że ich dane trafiły w niepowołane ręce.
0: Ale przy kilkuset tysiącach to jest już problem.
1: Ale przy kilkuset tysiącach, to ja myślę, że to są dane ustrukturyzowane.
0: Jasne.
1: Czyli jest to dużo łatwiejsze do zrobienia.
0: Jasne, czyli zastanówmy się, jakie dane generalnie wpisywaliśmy, jak to może wyglądać. Tak, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy mogą być tam osoby fizyczne, czy to są tylko głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, czy spółki i fundacje.
1: Każdy postępuje według określonego schematu, no bo inaczej nie mógłby prowadzić biznesu. I myślę, że mając wiedzę na temat tego, jaki schemat, jaki rodzaj informacji zbiera, łatwiej jest w dosyć szybki sposób wyciągnąć pewne wnioski i oszacować to ryzyko.
0: Dobrze, to teraz sytuacja, którą przeżyło wielu przedsiębiorców w miniony weekend, który to był weekend trochę stresujący i pracochłonny i pierwszy raz musieli zderzyć się z koniecznością zgłoszenia do UODO. Przypomnijmy, to są tylko 72 godziny od momentu, w którym dowiemy się od tak zwanego procesora, czyli tej firmy, która przetwarza dane osobowe, że doszło do incydentu. Czas biegnie bardzo szybko i taki wyścig z czasem. Ktoś wypełnił ten wniosek, klika i okazuje się nagle, że na biznes.gov.pl występuje błąd, bo ta sieć była bardzo mocno przeciążona w ostatnich godzinach. No i są takie historie, możemy je znaleźć w internecie, że ktoś siadł, stwierdził, wypełni rzetelnie, podejdzie do tego, zgłosi to zgłoszenie wstępne, które kiedyś uzupełni, a tutaj się okazuje, że nie działa.
1: Tak jak wspominałem, my jesteśmy racjonalni i prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podchodzi z bardzo dużym zrozumieniem, bo ma świadomość ograniczeń technologii. Jeżeli komuś nie udało się wywiązać z tego terminu, a my wiemy, jakie są okoliczności, no to myślę, że nie ma się co obawiać żadnych negatywnych konsekwencji, no bo to jest niezależne od tego osoby, która próbowała zgłosić.
0: Czyli jeżeli w polu, bo w tym formularzu jest specjalne pole, gdzie możemy uzasadnić takie opóźnienie, napiszemy, że powodem były problemy techniczne związane z systemem i opiszemy to w miarę szczegółowo, to wówczas tutaj te negatywne konsekwencje zostaną oddalone.
1: Zmitygowane, bo my bierzemy to pod uwagę. No, jesteśmy dla obywateli.
0: Jeden stres mniej, drodzy przedsiębiorcy, dla państwa.
1: I chcemy pomagać i zachęcam również, jeżeli macie państwo kontakt ze strony samego urzędu, bo zdarza się, że dopytujemy o pewne rzeczy, to zachęcam do tego, żeby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dzwonić do nas. Kontaktować się.
0: Bardzo linie nie są przeciążone u was w ostatnim czasie?
1: Ale jeżeli dostaniecie państwo jakąś informację bezpośrednio, na przykład z Departamentu Kontroli i Naruszeń, to w stopce takiego pisma znajdziecie numer telefonu. Będzie to informacja, będzie to numer do osoby, która waszą sprawą się zajmuje. I w interesie tej osoby jest to, żeby jak najsprawniej ta sprawa była procedowana i żeby państwu pomóc. Naprawdę. Jesteśmy po to, żeby państwu, jakkolwiek to zabrzmi, pomagać, bo nie chodzi o to, żeby rozwlekać sprawy i jakieś dodatkowe stresy u przedsiębiorców wywoływać. Są wątpliwości, czegoś nie rozumiecie. Lepiej zadzwonić, dopytać, niż wymieniać się niepotrzebnie korespondencją.
0: Panie dyrektorze, to jeszcze jedna rzecz. Już zauważyłem, że niektórzy przedsiębiorcy w mediach społecznościowych zaczęli publikować takie publiczne oświadczenia o tym, że mieli w tym miejscu, przetwarzali takie i takie usługi, no i że doszło do wycieku. Informują, jakie ewentualnie konsekwencje negatywne mogą się pojawić. No taka informacja ogólna, ostrzegająca kontrahentów. Inni na przykład wysyłają maile do swoich kontrahentów już teraz, chociaż nawet tutaj wspomnijmy nazwę, sama fakturownia mówi poczekajcie na te bardziej szczegółowe

0: informację. To dobry krok, że już ktoś wysyła taką informację, że dba o swoich klientów, gdyby jakiś tam smishing czy phishing się pojawił, żeby oni zareagowali?
1: Ja myślę, że można to w pewnym sensie rozgraniczyć, bo jedna rzecz to realizacja tego obowiązku powiadamiania osób tu na kanwie RODO,
0: jasne,
1: a druga rzecz, i myślę, że to jest dobra praktyka, to poinformowanie swoich tych klientów o tym, że coś złego może się wydarzyć, że ktoś może się z nimi kontaktować, może próbować podstępem zmusić tę osobę do wykonania określonych czynności, które spowodują na przykład szkodę majątkową.
0: I to już jest bardzo poważna historia.
1: W przypadku tych w przypadku powiadamiania tego na podstawie RODO, to jednak preferowana jest taka forma bezpośredniej komunikacji.
0: Bezpośredniej, to znaczy mail na przykład do
1: tak,
0: takiej
1: jeżeli
0: osoby?
1: Mamy dane do klienta, do kontrahenta, mamy najczęściej numer telefonu, mamy adres e-mail. Taka informacja dobrze, żeby była skierowana bezpośrednio do klienta. Z takim zastrzeżeniem może się okazać, że skompromitowane zostaną adresy e-mail. No to też trzeba wziąć pod uwagę, no bo wtedy...
0: I też trzeba wysłać.
1: Wtedy trzeba by się zastanowić, czy wysyłać na adres e-mail, na skrzynkę mailową, co do której wiemy, że została skompromitowana.
0: Ładne słowo swoją drogą, skompromitowana skrzynka mailowa. To jeszcze jedna rzecz, panie dyrektorze. Wyobraźmy sobie też dane nieaktualne, bo też są takie dane. Czyli na przykład jest ten J. Kowalski, małpa, nazwa firmy.pl, ale się okazuje, że pan J. Kowalski to już karierę rozwija w zupełnie innej firmie. I co wtedy?
1: I tu się kłania troszeczkę jeszcze inna zasada RODO. No, powinny firmy dbać o to, żeby dane były aktualne. To wynika wprost z zasad, jakie...
0: Ale nie, te dane, które są gdzieś tam, nie wiem, w danych naszych, które wpisaliśmy do bazy danych w 2022 roku na przykład. No i co
1: tu zahacza pan o bardzo wrażliwy temat, bo zdarza się, że właśnie wpisaliśmy do bazy w 2022 roku. Trzeba też mieć świadomość, że wszystkie dane, jakie przetwarzamy, mają termin ważności. Powinniśmy je przechowywać, przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do realizacji tych celów biznesowych, czy jak długo to wynika z przepisów prawa. My identyfikujemy często takie sytuacje, że dochodzi do naruszeń i naruszeniu ulegają dane, które już jakby no, nie powinny być przetwarzane. Tu mam wrażenie, że w przypadku fakturowni, tak czytając komunikaty na stronie, no jest tam napisane, że są to dane nawet sprzed kilku lat, więcej niż 5 lat.
0: Bo 5 lat to dla celów podatkowych, to znaczy 5 plus 1, ta zasada podatkowa, tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Ale co, to też jest dana osobowa, czyli na przykład J. Kowalski, małpa, nazwa firmy.pl i pan J. Kowalski dawno nie pracuje i jest wśród 100 tysięcy naszych kontrahentów i nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować?
1: Ale skoro nie jesteśmy w stanie zweryfikować, to nie możemy wykluczyć, czy to jest dana osobowa.
0: Jasne. Dobrze, szanowni państwo, to ten temat na pewno znajdzie ciąg dalszy. Panie dyrektorze, mam taką propozycję, żebyśmy jeszcze się spotkali w najbliższym czasie i porozmawiali na ten temat, bo wydaje się, że ta sprawa jest rozwojowa i warto na ten temat porozmawiać.
1: Dziękuję panu bardzo za zaproszenie.
0: Jesteśmy umówieni?
1: Myślę, że mamy jeszcze tutaj trochę tematów, które dobrze by było, żebyśmy przedsiębiorcom w taki zjadliwy sposób przedstawili, tak żeby wiedzieli, jak praktycznie stosować te zasady RODO, bo to jest z korzyścią dla wszystkich.
0: Mam nadzieję, szanowni państwo, że trochę wyjaśniliśmy, jak wygląda ta sytuacja, chociaż też mam świadomość, że to jest raczej materiał na wielogodzinną rozmowę. Pan Andrzej Zieliński, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli i Naruszeń Urząd Ochrony Danych Osobowych, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: A ja nazywam się Marek Klapa, to był magazyn Saldo. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: I z nami też już pan Bogusław Hrabota, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Prezydent Karol Nawrocki i jego miesiąc, a właściwie rok miodowy, definitywnie pana zdaniem dobiega końca?
4: Rok minął, natomiast czy to
3: czy miodowy?
4: Miodowy, mówi się o miesiącach miodowych i myślę, że ten miesiąc miodowy tam kiedyś miał miejsce. Natomiast po roku no, jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości niż w momencie startu. Karol Nawrocki jest dość mocnym prezydentem. Wiele się o nim dowiedzieliśmy, o jego metodzie politycznej, aspiracji. intencjach, ambicjach i tak dalej. No jest też po pierwszej takiej porażce zasadniczej, jaką było jednak zmuszenie go przez jego albo otoczenie, albo ekspertów, albo siebie samego do podpisania jednak umowy o nadzwyczajnych zyskach.
3: Ustawy.
4: Jak wiemy, było to trzecie

0: podejście. Tym razem udane premiera Donalda Tuska i cóż, i Karol Nawrocki, w co nikt nie wierzył, ustąpił i podpisał. Skutkiem tego mamy od soboty obniżone ceny paliw w Polsce i Polacy troszeczkę odetchnęli. Nie wiem, jak to interpretuje Karol Nawrocki, czy to jest wielka ujba na honorze, pewnie nie, no ale dostał troszeczkę po nosie, bo musiał zmienić zdanie.
1: No i tych trudności przed prezydentem w ostatnim czasie piętrzy się więcej, no bo ta teoretyczna porażka, czy też praktyczna porażka w postaci podpisania ustawy, którą zaproponował rząd, z drugiej strony zbliżający się szczyt G20 z udziałem nie tylko prezydenta Trumpa, ale być może także Władimira Putina. Pan o tym pisze szeroko w swoim artykule na łamach Rzeczpospolitej, że to może być swego rodzaju pułapka dla polskiego prezydenta.
0: Tak, to może być pułapka. Karol Nawrocki, idąc do polityki, nie spodziewał się tego, że to jest skomplikowana gra z aż tyloma różnymi punktami odniesienia i niewiadomymi. Wydawało mu się, że ten kurs na Trumpa i prezentowanie siebie jako rodzaju adwokata ruchu MAGA w Europie, że to też może przynieść pewne negatywne skutki i konotacje. I teraz tak, Polska jest dość, jak wiemy, protrumpowskim krajem. To znaczy, to nie jest tak, że w Polsce Donald Trump jest krytycznie oceniany przez większość ankietowanych. To ciekawe, w Polsce Donald Trump ma większe poparcie niż w Stanach Zjednoczonych. Te ostatnio dane na temat zaufania do pana prezydenta Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych są bardzo niekorzystne. To jest 30% Amerykanów go wspiera w jego polityce. Natomiast Polska wciąż jest krajem bardzo proamerykańskim. Myślę, że gdyby przeprowadzić teraz badania wizerunkowe Trumpa w Europie, to w Polsce ten wizerunek byłby dość wysoko wciąż zawieszony, a to ze względu na to, że po prawej stronie zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i częściowo Konfederacja i jest zdecydowanie za tą prezydenturą. My oczywiście jakich precyzyjnych badań nie mamy, ale może warto je zrobić rzeczywiście. No i teraz Karol Nawrocki, on tak naprawdę nie zyskuje dzięki temu, że Donald Trump wciąż jest dla niego patronem politycznym i punktem odniesienia w polityce, ponieważ Donald Trump to są regularne porażki dzisiaj, prawda? I tą porażką na przykład jest wojna w Zatoce Perskiej, konflikt z Iranem, który miał być epizodem, a jest potężnym obciążeniem dla całej gospodarki światowej. No i tutaj nie ma dwóch zdań na ten temat dyskusji. No to jest to wina Trumpa, który wprowadził Amerykę oraz Izrael na ścieżkę konfliktu, który szkodzi wszystkim. Gdyby ten konflikt był szybko wygrany, zapewne świat biłby brawo Donaldowi Trumpowi za pokonanie reżimu ajatollahów, znienawidzonego w wielu państwach. No ale się nie udało i dzisiaj świat jest zniechęcony do tej polityki, do tej wojny, krytykuje, a ta krytyka osoby i polityki Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie, no jak powiedziałem, jest jak świat szeroki i długi, dość powszechna, może w Izraelu w mniejszym stopniu. I teraz mamy jeszcze kolejny problem, prawda? To znaczy mamy problem G20. To jest dla Polski duży zaszczyt, że na zaproszenie Donalda Trumpa Polska weźmie udział w szczycie G20. No ale i tutaj mamy pułapkę w tym szczycie na Florydzie, w Miami, w połowie grudnia pojawi się również na zaproszenie Donalda Trumpa Władimir Putin. Czy się pojawi, czy nie, tego nie wiemy, ale w każdym razie został zaproszony i z perspektywy jego wizerunku ja nie mam żadnych wątpliwości, że ta potrzeba pojawienia się tam jest bardzo kusząca. On by chciał pokazywać się bez tych obciążeń związanych ze zbrodniczą wojną na Ukrainie. Co więcej, będą tam na tym szczycie G20 przywódcy, którzy mają doskonałe relacje z nimi, jak choćby Xi Jinping czy prezydent inni, Modi, prawda? W związku z tym on tam będzie miał sojuszników na tym szczycie G20. I do tej pory tego typu ludzie z takim obciążeniem wizerunkowym raczej się do takiego grona nie byli zapraszani. Tym razem Donald Trump osobiście zaprosił Władimira Putina

0: istnieje duże prawdopodobieństwo, że Władimir Putin tam się pojawi, no ale będzie tam też Karol Nawrocki. I tutaj dochodzimy do punktu kulminacyjnego całej tej historii. To jest dość wąskie grono, kilkudziesięciu osób. Troszkę więcej niż 20 osób, a bierze udział, bo na przykład bierze udział w takim spotkaniu zarówno premier czy prezydent RPA, jak i przedstawiciel Unii Afrykańskiej. W związku z tym tam są dopraszani, czy na przykład przewodniczący Unii Europejskiej też weźmie udział, ale to wciąż jest niewielkie grono. W związku z tym to zrobienie sobie zdjęcia pamiątkowego, czyli takie family photo tego grona, tudzież uściśnięcie ręki, jest tam normą. Mhm. No i tutaj mamy właśnie ten problem, że podawanie dłoni człowiekowi, który jest zbrodniarzem, przynajmniej z perspektywy polskiej polityki i jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny i tak dalej, no to nie byłoby najlepsze wizerunkowo dla Karola Nawrockiego i nie wiadomo, czy on przed takim wyzwaniem nie stanie.
1: No i stanie właśnie przed tym dylematem, czy narazić się na niezadowolenie prezydenta Trumpa, którego na ten szczyt G20 zaprasza, czy narazić się polskiej opinii publicznej, która co prawda Trumpa popiera, no ale w sprawie Władimira Putina no to ma jednoznaczne zdanie, nie tylko negatywne, a wręcz no tutaj potępiające samego Putina i to, co robi, nie tylko w Ukrainie.
0: Właśnie, a my jesteśmy jeszcze w kleszczach. W kleszczach tego, że Polska oczekuje na to jednoznaczne i ostateczne potwierdzenie obecności amerykańskich jednostek w Polsce i budowy tutaj bazy. To jest w rękach Donalda Trumpa. I my nie możemy, cała polska polityka dzisiaj tak naprawdę profesjonalna, nie mówię o tej, która kontestuje współczesność, ale zarówno po stronie i koalicji rządzącej i opozycji, ta jedność głosu w sprawie bazy amerykańskiej jest pełna, prawda? Tylko wariaci i zdrajcy dzisiaj protestują przeciwko obecności Amerykanów czy wzmocnieniu tej obecności w Polsce. W związku z tym wszyscy działają na rzecz tej decyzji Trumpa. Tam jest niezła i myślę, że permanentna polityka i polityków związanych z obozem rządzącym. No, obecność w ciągu ostatnich tygodni w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie było kilku polskich wiceministrów, w tym dwóch wiceministrów obrony narodowej, prawda, którzy rozmawiali na temat tego fortu Trump i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, dzisiaj gra na rzecz Trumpa z perspektywy jego decyzji o bazie w Polsce jest niezbędna.
1: A wiemy też, jak bardzo spersonalizowana jest ta polityka zagraniczna prowadzona przez Trumpa.
0: I Karol Nawrocki jest to bardzo głęboko zaangażowany. I stąd zresztą też on jest ciągle wyróżniany. On jest wspominany przez Donalda Trumpa jako ten jego człowiek w Europie Środkowej. No ale z drugiej strony ten Trump dokłada jakichś tam starań, wciąż nieskutecznych i nieudolnych do tego, żeby zamknąć wojnę w Ukrainie. I jak wiemy, te relacje z Putinem nie są takie złe. Skoro on go zaprasza do Miami, to ma jakiś plan. To ma plan albo wymuszenia na nim jakichś działań, naiwny mam wrażenie, albo postawienia go pod w sytuacji dwuznacznej. Pamiętajmy, nie będzie tam Zelenskiego najpewniej na tym G20. A pamiętając uściski Trumpa z Putinem w Anchorage na Alasce, nie sądzę, żeby Donald Trump tym razem miał jakieś skrupuły przeciwko ściskaniu się z Putinem. Jeśli rzeczywiście ma taki plan, żeby troszeczkę odbudować reputację Putina w świecie, to będzie mu na pewno zależało na tym, żeby ten uścisk ręki Karola Nawrockiego i Putina miał miejsce. I Karol Nawrocki może po prostu być pod presją wybieraną przez człowieka, od którego, jak powtórzę to po raz kolejny, zależy decyzja w sprawie fortu Trump bądź jakiejkolwiek innej, inaczej nazwanej bazy w Polsce. W związku z tym, no, powiedziałbym, węzeł gordyjski trochę.
1: No i rzeczywiście duże wyzwanie, które stoi przed prezydentem Karolem Nawrockim. A propos tych starań całej polskiej klasy politycznej, panie redaktorze, jeśli chodzi o utworzenie w Polsce stałych baz albo stałej bazy amerykańskiej w Polsce, no to dzisiaj dowiedzieliśmy się o spotkaniu i o rozmowie. O rozmowie, bo nie wiem, czy mówi się o spotkaniu, czy o rozmowie szefa polskiego MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera polskiego rządu, z prezydentem Donaldem Trumpem. Do tego spotkania, do tej rozmowy miało dojść w marcu.
0: No tak. Mamy tą wiedzę od końca zeszłego tygodnia. I jak mówię, tutaj nie ma żadnych znaków zapytania. No, intencja i po stronie koalicji rządowej.

0: rządzącej i opozycji jest ta sama. W interesie Polski i mi się to podoba, prawda, że racja stanu tutaj jest dość podobnie rozumiana, czy jednoznacznie rozumiana, czy interpretowana przez także spolaryzowaną polską politykę. Tak nam ta obecność amerykańska w Polsce wzmocniona poprzez istnienie bazy jest niezbędnie potrzebna. I oczywiście o tym na pewno rozmawiał prezydent Trump z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, o ile do tej rozmowy rzeczywiście doszło. Natomiast niezależnie od wszystkiego, to gdyby dzisiaj, gdyby doszło do tego, przed czym ostrzegam, czego się obawiam, ale do czego może dojść, czyli do tego przejawu serdeczności, bądź przynajmniej podania ręki pomiędzy Putinem a Karolem Nawrockim, no to w Polsce to zostanie bardzo źle odebrane i na pewno w tym sporze z rządem no nie będą to punkty dla prezydenta.
1: No tak, tym bardziej, że pan również w tym swoim tekście, do którego się odwołujemy w tej rozmowie, panie redaktorze, wspomina także o postawie i o deklaracjach Radosława Sikorskiego, człowieka, który depcze po piętach Karolowi Nawrockiemu, prezydentowi, w sondażach zaufania, o tym, że on swojemu odpowiednikowi rosyjskiemu na podobnym szczycie ministrów spraw zagranicznych państw grupy G20 ręki nie poda, ani nie będzie pozował z nim do wspólnego zdjęcia.
0: No tak, tylko że tam nie będzie Trumpa. Pamiętajmy, że my mówimy o dwóch różnych spotkaniach. To spotkanie, w którym weźmie udział Donald Trump, prawdopodobnie Władimir Putin oraz Karol Nawrocki, co już zapowiedział, to będzie połowa grudnia w Miami. I tam będą głowy państw, to będzie wyższy szczebel niż spotkanie ministrów zagranicznych, spraw zagranicznych. Natomiast spotkanie szefów MSZ-ów odbędzie się w końcu października, 31 października. To w zupełnie innej lokalizacji i tam nie będzie tej presji. Jak powiedziałem, ryzyko jest tylko w tym, że tą presję na Nawrockiego wywrzeł Donald Trump. Gdyby nie było tej presji, ja też nie wykluczam tego, że Donald Trump będzie wprowadzony w kulisy polsko-rosyjskich relacji. Zrozumie, że Nawrockiemu nie wypada uściskać ręki Putinowi, dlatego nie postawi go przed taką sytuacją. To też jest wyobrażalne i możliwe. Natomiast wiemy też, że Donald Trump względami dyplomacji średnio się kieruje.
1: Albo nie kieruje się wcale.
0: Argumentów, tak, albo i może tych argumentów nie wziąć pod uwagę. Natomiast na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych nie będzie takiej sytuacji, ponieważ wątpię, żeby szef Departamentu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, który zaprasza i gości tych liderów dyplomacji z poszczególnych krajów G20, żeby do tego Radosława Sikorskiego zmusił. No w to już kompletnie nie wierzę. Już nie mówiąc o tym, że zapewne Sikorski nie dałby się zmusić, bo to nie jest taka postać, która jest, nie wiem, identyfikuje się w pełni z ruchem MAGA, czy ma się za lokalnego sojusznika administracji amerykańskiej tej akurat. W związku z tym to zobaczymy.
1: Całą tę sprawę rozpatrujemy oczywiście, panie redaktorze, w kontekście sporu prezydenta z rządem. Podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych mogłoby być interpretowane jako... może jeszcze nie przełom w tych trudnych relacjach i w tej skomplikowanej, trudnej koabitacji, ale gdzieś jakiś pierwszy sygnał, że porozumienie jest możliwe, tym bardziej, że wiele...
0: Ja właśnie inaczej to rozumiem kompletnie. Mm-hmm. To nie jest kwestia porozumienia. Karol Nawrocki nie chciał, ale musiał ustąpić. Mm-hmm. Czyli mówiąc krótko, jest to nieporozumienie, a raczej to będzie moim zdaniem zaogniało konflikt pomiędzy prezydentem i premierem.
1: No tak, ale to się odbywa
0: natomiast
1: wszystko pod presją.
0: Prezydenta.
1: Ale wszystko to się odbywa pod presją opinii publicznej, bo sondaże na to wskazywały jeszcze przed tą decyzją o podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach. Teraz pojawiają się także sondaże, które jednoznacznie wskazują na to, że ten konflikt między rządem a prezydentem wyborcom właściwie od prawa do lewa się nie podoba. Czy po tym sondażu, po tym badaniu, który Ibris przygotował dla Wirtualnej Polski, może przyjść jakieś długofalowe opamiętanie po obu stronach?
0: Nie sądzę. Mamy coraz bliżej wyborów. Oba ośrodki, prezydencki i premierowski, szykują się do wyborów. Mam wrażenie, że sytuacja będzie się zaogniała. Będzie postępowała polaryzacja tutaj pomiędzy tymi dwoma ośrodkami. Natomiast No, w pewnych

0: sytuacjach rzeczywiście któryś z tych polityków będzie musiał ustąpić. Na razie ustąpił Karol Nawrocki. I nie ma w tym nic dziwnego. Żyjemy wszakże w demokracji. To nie jest tak, że polityk ma prawo kompletnie oderwać się od zdania swoich wyborców, bo po prostu traci. I teraz pytanie, co traci Karol Nawrocki? Gdyby systematycznie tracił, to przestanie być tym potencjalnym liderem prawicy, który będzie potem partycypował w potencjalnym budowaniu rządu po wyborach w 2027 roku. Tym autorytetem, liderem, takim człowiekiem z mocą sprawczą budowania przyszłej koalicji, potencjalnej rzecz jasna, może być tylko polityk, który ma duże wsparcie społeczne. Jeżeli to wsparcie społeczne Karola Nawrockiego byłoby małe, poniżej 30-35%, to jego siła sprawcza jest dużo, dużo mniejsza. W związku z tym bezwzględnie dzisiaj Donald Tusk buduje poparcie elektoratu na potrzeby wyborów. I dokładnie to samo robi Karol Nawrocki, który mimo, że nie jest premierem, chce sprawować rząd dusz na prawicy i zapewne taki jest jego plan.
1: A jak wpływa na jego wizerunek prezydenta, ta sprawa, ta historia, która żyła dość intensywnie, szczególnie w mediach społecznościowych, w internecie, związana z końmi utrzymywanymi przez kancelarię prezydenta?
0: No, to są żarty, moim zdaniem. To nie jest coś takiego, co by wpłynęło istotnie na recepcję osoby prezydenta. Oczywiście Polacy nie lubią tego, jak politycy na ich koszt, bo o to chodzi, uprawiają tam... Ale ja myślę sobie, że nawet zbudowanie siłowni na potrzeby Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim było bardziej kosztowne od zakupu tych i utrzymania tych koni. To jest sytuacja, moim zdaniem, anegdotyczna, która w niewielkim stopniu wpłynie na wizerunek Karola Nawrockiego. Myślę, że część ludzi nawet się uśmiechnie, prawda? To takie uczłowieczanie jego, w ogóle zwierzęta jako takie wpływają pozytywnie.
1: Ocieplają
0: na wizerunek.
1: Wizerunek, prawda?
0: Tak, tak. Polityków. No wyobrażamy sobie Jarosława Kaczyńskiego bez kota. No nie, no ten kot przez lata robił mu wiele punktów opinii publicznej. Karol Nawrocki kota nie ma, z tego co wiem, ale ma za to konie. I jak się zaczną pokazywać gdzieś tam w mediach społecznościowych jego ładne zdjęcia, rodzinne zdjęcia na koniach, to wielu ludzi się uśmiechnie, powie, o, fajny facet.
1: Na razie politycy...
0: Wziął żonę i córkę na konie.
1: Na razie politycy rządu z premierem i wicepremierem Sikorskim na czele publikują swoje fotografie właśnie. Albo na koniu, tak, albo z koniem.
0: Ale czy to jest sprawa anegdotyczna, to jest Michałek polityczny. Dużo ważniejsza będzie ta sytuacja na Florydzie, w Miami, kiedy Karol Nawrocki stanie oko z Putinem i tak jak się zachowa i jakie z tego będą zdjęcia, to może w znacznej mierze wpłynąć na jego losy polityczne przez kolejne lata.
1: Pan Bogusław Hrabota, dziennik Rzeczpospolita, wieloletni naczelny Grammy Media był z nami. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: W naszym programie teraz zmieniamy temat. Pan doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista, połączony z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor.
1: O tym, co się dzieje za oceanem, będziemy rozmawiać także za sprawą tej tragicznej, bulwersującej sprawy, nieudanej egzekucji, która wywołała znowu pytanie, czy wywołała znowu dyskusję o karze śmierci w Ameryce?
3: Ta dyskusja trwa od praktycznie 50 lat, kiedy decyzją Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych przywrócono karę śmierci, choć formalnie nigdy jej nie zniesiono, ale był taki okres w pierwszej połowie lat 70, kiedy wyroki śmierci nie były wykonywane i dopiero decyzja z 76 roku przywróciła obecnie obowiązujący stan prawny, czyli obchodzimy 50. rocznicę tego faktu i w tym okresie szacuje się, że około 64 przypadków było nieudanego przeprowadzenia egzekucji, czyli to nie jest pierwszy przypadek, ba, to nawet nie jest pierwszy przypadek w tym roku w stanie Tennessee, bo to już drugi raz tego podobnego rodzaju sytuacja ma miejsce, kiedy właśnie ten proces przeprowadzenia egzekucji nie przebiega w taki sposób, w jaki powinien, co oczywiście staje się tematem społecznym i to też widać w wynikach badania opinii publicznej, że tego rodzaju sytuacje powodują, że w Stanach Zjednoczonych zmniejsza się poparcie społeczeństwa dla właśnie tej formy kary. Na początku lat 2000 to było ponad 60%, teraz jest niewiele ponad 50%.

0: 80% Amerykanów popiera tego rodzaju karę.
1: No i wszystko oczywiście też nabiera kontekstu wyborczego w związku ze zbliżającym się terminem głosowania w tych wyborach uzupełniających, połówkowych do kongresu. Czy to może stać się jeden z ważniejszych tematów kampanii wyborczej?
0: Raczej nie. Tutaj jednak takie klasyczne tematy wyborcze, takie przede wszystkim jak ceny podstawowych produktów, w tym paliw, żywności, są tutaj głównym tematem kampanii wyborczej. Na pewno to nie jest wygodny temat dla obecnie urzędującego prezydenta, czy szerzej partii republikańskiej, kiedy dochodzi do tej do tego rodzaju sytuacji, bo stan Tennessee jest właśnie rządzony przez partię republikańską. Więc raczej to nie będzie temat istotny z punktu widzenia nadchodzących wyborów, ale aczkolwiek no, jest to temat, który bardzo mocno interesuje opinię publiczną.
1: Ta kampania wyborcza przed listopadowymi wyborami wchodzi w decydującą już fazę, czy to jeszcze jest daleko do tej ostatniej prostej, jak zwykliśmy określać ten ostatni etap przed dniem, przed terminem głosowania?
0: Ten czas wyborczy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wydłużony i widać, że tutaj czas gra przeciwko republikanom. Każde kolejne sondaże, badania opinii publicznej pokazują rosnące poparcie dla partii demokratycznej. Raczej pewne jest to, że, znaczy wiele wskazuje na to, precyzyjnie powiem, że demokraci odbiją Izbę Reprezentantów, czyli niższą Izbę amerykańskiego parlamentu. Pojawia się na horyzoncie szansa, że też odbiją wyższą izbę amerykańskiego parlamentu, jaką jest Senat, ale oczywiście bez takiej większości, która by pozwalała odrzucać prezydenckie weta, czy nawet przegłosować ustawy. Bo tutaj trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych jest ten system legislacyjny stanowienia prawa dosyć złożony i wcale nie potrzeba większej niż 50% plus jeden głos większości w Senacie, żeby móc przegłosować ustawę. Więc wynik wyborczy, nawet jeżeli będzie po myśli partii demokratycznej, to nie spowoduje, że nastąpi jakaś przełomowa zmiana w amerykańskiej polityce, przynajmniej do czasu, kiedy obecną kadencję będzie kontynuował Donald Trump.
1: A on jest, jego prezydentura i sama postać prezydenta Donalda Trumpa jest takim dodatkowym silnikiem, wzmocnieniem republikanów w tym wyborczym wyścigu, czy raczej taką kulą u nogi i staje się coraz większym obciążeniem dla partii republikańskiej Donald Trump?
0: Raczej staje się coraz większym obciążeniem, co niektórzy kandydaci republikańscy starają się unikać poparcia głowy państwa, co wydaje się dosyć kuriozalne. Nie chcą być łączeni z tą niepopularną polityką obecnego prezydenta, ponieważ i kwestie gospodarcze, ale też i polityka zagraniczna, bo przecież nie budzi entuzjazmu Amerykanów wojna z Iranem. Więc tutaj starają się, co niektórzy, właśnie unikać tego poparcia, no ale no, czasami amerykański prezydent wchodzi w taką rolę, że, no, no, że to on jednak jest tym, który sprawi, że kandydaci partii republikańskiej zwyciężą, więc niejako wbrew woli lokalnych struktur partii organizowane są z jego udziałem wiece wyborcze i tutaj mamy wręcz taką kuriozalną niekiedy sytuacje, kiedy nazwijmy to doły partyjne, organizacje partyjne stanowe starają się unikać tego poparcia amerykańskiego prezydenta, a amerykański prezydent stwierdza, że no, kiedy on występuje na karcie do głosowania, no to przecież to partia republikańska wygrywa. Cały czas ma przeświadczenie, że to on jest głównym gwarantem tutaj tych sukcesów, był przyczyną tych sukcesów wyborczych w ostatnich wyborach.
1: W jakiej kondycji jest partia demokratyczna? No bo to, co się dzieje w tej chwili wokół prezydenta Trumpa, to jego słabnące poparcie Amerykanów dla niego, rekordowo niskie. niskie. To, co się dzieje na świecie, polityka zagraniczna obecnej administracji, no klęska Amerykanów, no może to za dużo powiedziane, ale na pewno nie sukces w Zatoce Perskiej, no to wszystko dla demokratów powinno być polityczne złoto.
0: Tak, tylko też trzeba pamiętać, że demokraci mają

swoje własne problemy wewnętrzne. W tej partii jest widoczny bardzo mocny podział generacyjny, choć tutaj to jest jak zawsze pewne uproszczenie, ale można przyjąć, że młodzi demokraci, jak kongresmenka Ocasio-Cortez, czy burmistrz

0: radykalnie w prawo, bo Le Monde dzisiaj pisze o tym, że administracja amerykańska rozważa albo już nawet uzależnia udzielenie pomocy zagranicznej od realizowania polityki antyaborcyjnej na przykład.
1: Tak, no to jest realizacja tego, co znalazło się niewiele, no prawie rok temu w dokumencie w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, kiedy właśnie amerykańskie działania wobec sojuszników miały być właśnie uzależnione od realizacji agendy politycznej obecnej administracji. Więc absolutnie mnie nie dziwi pojawienie się takich doniesień, bo to jest konsekwentna realizacja właśnie założeń przedstawionych w tym dokumencie. Więc tutaj można by powiedzieć, no niebezpieczne to jest to o tyle niebezpieczne, że powoduje, że amerykańska polityka zagraniczna jest jest przewidywalna, ale powoduje takie reakcje, że nie można długoterminowo myśleć o Stanach Zjednoczonych jako o stabilnym partnerze, ponieważ jeżeli dzisiaj obecna administracja ma takie poglądy i próbuje je realizować narzędziami polityki zagranicznej, dyplomacji, i powiedzmy, jeżeli nie chcemy pogorszyć relacji ze Stanami Zjednoczonymi, mamy się do tego dostosować, to później, jeżeli nastąpi zmiana polityczna w Waszyngtonie, to my musimy też do tego się, prawda, dostosować.
0: Pan doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista, był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kamuflaż skuteczniejszy o 30% i materiał 7 razy bardziej odporny na ścieranie. Wojsko Polskie zaprezentowało nowy wzór munduru polowego, zmieniony po 33 latach.
1: Nazwa nowego wzoru nie jest przypadkowa.
2: No, ryś występuje w polskich lasach. Jak najbardziej stawiamy na to, żeby był to produkt w 100% polski.
1: Jak podkreśla wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, nowy kamuflaż jest dopasowany do polskich warunków.
3: 5 kolorów. W porównaniu do Pantery jest to oczywiście jaśniejszy.
1: Tłumaczy pułkownik Maciej Rzetelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
3: Badania skuteczności maskowania w terenie pokazały jednoznacznie. Po prostu musieliśmy odejść od tak ciemnych barw, jakie mamy w tej chwili.
1: Nowy mundur ma elastyczny, odporny na ścieranie i wodę materiał, a także chociażby kieszenie przelotowe.
2: Jest to najlepiej oceniony przez żołnierzy mundur, a testy pokazały, że jest najbezpieczniejszy.
1: Pierwsze mundury trafią do żołnierzy w tym roku. Wymiana umundurowania w całym wojsku potrwa 2 lata. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Donald Trump rozważa utworzenie stałej bazy USA na Litwie. Amerykański prezydent był o to pytany przez dziennikarzy w Białym Domu.
4: Lithuania has invited US to establish a permanent US base in Lithuania. Would you consider that?
0: Litwa zaprosiła Stany Zjednoczone do utworzenia stałej bazy USA w tym kraju. Czy jest to brane pod uwagę? To są moi przyjaciele, wspaniali ludzie. Z pewnością to rozważymy. Znam wielu ludzi na Litwie. Są wspaniali. 2 tygodnie temu prezydent Litwy Gitanas Nausėda poinformował, że do kraju przybędzie kolejny kontyngent ze Stanów Zjednoczonych. Jak powiedział, obecność wojsk USA w regionie jest istotna nie tylko ze względu na ich zdolności bojowe. Jego zdaniem sama obecność zmniejsza prawdopodobieństwo konfliktu lub agresji militarnej. Amerykańscy żołnierze stacjonują na Litwie rotacyjnie od 2019 roku. Kolejny kontyngent przybędzie pod koniec października. Zmarła piesza potrącona na przejściu przez wóz bojowy Straży Pożarnej na ulicy Zgierskiej w Łodzi. Do zdarzenia doszło po południu tuż przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży.

0: pożarnej. Wóz prowadził będący na służbie 22-letni strażak, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1: Nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
0: Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Od 1990 roku polska gospodarka urosła o 250%, a przeciętny Polak jest dziś zamożniejszy od prawie 85% ludności świata. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Analityk Maciej Klucznik zwraca uwagę, że w najbliższych latach naszą gospodarkę będzie napędzać ekspansja zagraniczna i skalowanie polskich firm.
2: Jeżeli zobaczymy sobie na przykład statystyki za ostatnich 15 lat, to liczba polskich firm, które posiadają jednostki zagraniczne, podwoiła się. Polskie inwestycje zagraniczne są dzisiaj obecne na wszystkich kontynentach na świecie. W praktyce widzimy, że nasze firmy po prostu rosną.
0: Wyzwaniem dla polskiej gospodarki pozostaje niska dzietność. Po porażce z Bośnią i Hercegowiną kibice piłkarskiej reprezentacji Polski są rozczarowani zarówno wynikiem, jak i postawą biało-czerwonych. Piłkarze Jana Urbana po mało widowiskowej grze przegrali 1-0. Gospodarze pod koniec meczu strzelili bramkę z rzutu karnego. W Poznaniu mecz razem z kibicami biało-czerwonych oglądał nasz reporter Maciej Szefer.
3: Patrząc na to, to tam myśli taktycznej nie było widać, ale no, potem będą może piłkarze mówić o murawie, o ciężkim terenie i tak dalej, ale no, nie było tam widać. Oprócz jednego strzału w pierwszej połowie chyba, w drugiej też no, nie mieliśmy jakichś klarownych sytuacji.
4: Rozczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie i ten poziom był tutaj rozczarowujący. Nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
5: Jakby był Lewandowski?
4: No nic by to nie zmieniło.
6: Bez napastnika nie będziemy w stanie nic zrobić przez następne lata. Mamy coś ekstra, jak gra Robert Lewandowski.
0: Reprezentacja Polski zagrała bez swojego kapitana i najlepszego napastnika Roberta Lewandowskiego, który musiał pauzować z powodu nadmiaru żółtych kartek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Ostrzeżenie przed gęstą mgłą dla południowej części województwa lubelskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego oraz podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Tam widzialność ograniczona do 200 metrów. W dzień po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu, a temperatura od 16 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na południu kraju.
7: W Polskim Radiu 24.
8: Jeremia Mrożek. Dzień dobry. Prawie 1000 zł zarabiał za kilkuminutowy zabieg dr Łukasz Grabarczyk w szpitalu w Piszu. Neurochirurg w placówkach północno-wschodniej Polski latami wykonywał proste zabiegi przeciwbólowe kręgosłupa. Te same, przez które problemy mają szpitale w Mogilnie i Miastku. To pierwsza strona wirtualnej Polski i od tego zaczniemy nasz komentarz.
7: Gość Polskiego Radia 24.
8: Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz wirtualnej Polski razem ze mną. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Tylko za jeden rok placówka musiała oddać panu doktorowi ponad 670 tysięcy złotych. Lekarz zapowiedział, że kontrolerkę NFZ będzie ścigał karnie i cywilnie. Ze szpitalem walczy o wypłatę przed sądem. To pierwsza strona dzisiaj wirtualnej Polski. O sprawie pisze m.in. redaktor Jadczak. Czy to oznacza, że saga pod tytułem Lekarze Milionerzy jeszcze się nie zakończyła?
9: Tak, tak. No, ja myślę, że są tutaj w tym studiu nawet o tym mówiłem, że i nie jest to żadne odkrycie, że takich historii w Polsce powiatowej jest na pewno mnóstwo, że doktor Kacprzyk to na pewno to był tylko wierzchołek góry lodowej, czy ci lekarze w Miastku, którzy jakieś gigantyczne pieniądze za zabiegi inkasowali. Myślę, że wszędzie, że zewsząd takie historie będą wypływać i to na pewno nie jest koniec. Myślę, że w wielu szpitalach w Polsce takie historie się zdarzają.
8: A te przepisy, które zostały ogłoszone przez ministra zdrowia, to jest to, co powinno ukrócić takie wydarzenia, takie zachowania, takie wypłaty?
9: Na pewno trochę przystopuje, ale czy całkowicie uszczelni? Ja mam wątpliwości, bo to jednak jest też tak, że jak są

0: jakieś takie lokalne społeczności, gdzie trochę to oko centralne nie sięga, to tam się zawsze da ominąć jakoś system. Zawsze da się, może na mniejszą skalę, ale tak zrobić, żeby było dobrze, w cudzysłowie dobrze dla tych, którzy w tym procederze chcą uczestniczyć. No pewnie tu by trzeba gruntownie jakoś reformować ten system, zastanowić, bo to jest takie tam na razie takie ad hoc łatanie. No,
1: rzucamy hasło, zabieramy pieniądze, tak, wszyscy zadowoleni, tak, z wyjątkiem
0: tak,
1: lekarzy.
0: Tak. Dokładnie tak. Więc trzeba by chyba przeprowadzić jakąś gruntowną reformę systemu ochrony zdrowia, żeby faktycznie uszczelnić ten system, żeby takie do takich patologii nie dochodziło.
1: Reforma zdrowia na rok przed wyborami ryzykowne.
0: Ryzykowne i nikt się za to nie zabierze. Zresztą chyba nikt się za to nie ma ochoty ani siły zabierać ani rok przed wyborami, ani rok po wyborach.
1: Chociaż pewnie recept usłyszymy bardzo wiele.
0: A potem, czy zazwyczaj najlepsze recepty mają ci, którzy są aktualnie w opozycji, po czym gdy przejmują władzę, to nagle ich recepty tracą w magiczny sposób moc. To dotyczy każdej władzy. Każda władza, która kiedyś była opozycją, miała świetne patenty na uzdrowienie wszystkiego. Gospodarki i ochrony zdrowia, no absolutnie wszystkiego. Potem po przejęciu władzy okazywało się, że te recepty jakoś traciły właśnie swoje magiczne właściwości.
1: W większości Polaków bycie milionerem raczej nie grozi, ale myślę, że kilka osób odetchnęło z ulgą, kiedy zobaczyło, że na stacjach paliw jest trochę taniej.
0: Jest trochę taniej, tak.
1: No ale mówimy trochę taniej. No to jest złoty 20, złoty 30. No zobaczymy jeszcze oczywiście, co się wydarzy na Bliskim Wschodzie i to może się okazać, że nie jest tak, że to jest, te ceny się zatrzymały na tym poziomie i to już nie wzrośnie. To jeszcze może się pozmieniać. A kto politycznie wygrał, kto przegrał na CPN 3.0?
0: Ja myślę, że finalnie jednak to jest sukces taki wizerunkowy Donalda Tuska i rządu, którzy konsekwentnie powtarzali, że naciskali na prezydenta, żeby tę ustawę podpisał. No, finalnie to się stało, więc można powiedzieć, że rząd te batalie wygrał, choć oczywiście dało się też to wprowadzić bez podpisu prezydenta, może na nieco mniejszą skalę, bo przecież z faktu, że te paliwa są dużo droższe, czy z tego, że paliwa są dużo droższe, wynika fakt taki, że Orlen i inne koncerny zarabiają dużo więcej i po to była ta ustawa, no ergo oddają więcej pieniędzy w postaci podatków do budżetu. To jest około miliarda złotych miesięcznie więcej, więc można
1: No nie będę płakał po Orlenie, który zarobi ciut mniej niż tak, i tak miał zarobić
0: tak,
1: ponad.
0: Tak, ja myślę, że pod tym kątem to też jest sukces, że nikt nie będzie płakał z tego powodu, że Orlen czy inny koncern zarobi nie kilka miliardów, tylko no, o ten miliard powiedzmy mniej.
1: Dla nich to w prawo, w lewo. To
0: jest tam bez różnicy. To jest podobnie jak z bankami, prawda? Że też nikt nie będzie płakał i gdyby opodatkować banki czy jakieś wielkie korporacje i zmusić je do płacenia wyższych podatków. Mówię tylko, że też sprytnie rząd to rozegrał, stawiając pod ścianą prezydenta i jednak wygrywając tutaj narrację taką narracją, że no bez prezydenta tego się absolutnie nie da i że prezydent jest hamulcowym, żebyśmy zapłacili chociaż trochę mniej na stacji. Mówię, prezydent próbował się jego otoczenie przebić z tą narracją swoją, że to nieprawda, że rząd ma narzędzia, żeby cenę trochę obniżyć i prezydenta do tego nie potrzebuje. Z tym się akurat poniekąd zgadzam.
1: Natomiast... No to dlaczego wygrała ta narracja premiera, a nie prezydenta? Prezydent też zaproponował swoje przepisy. One zostały skierowane do Sejmu, no a tutaj to już rządzi pan marszałek Czarzasty.
0: Tak, ale chyba dlatego, że bardzo prosto, że ta sytuacja wyglądała właśnie bardzo prosto, plus czy z punktu widzenia przeciętnego człowieka. No jest jakiś koncern, jest jakiś Orlen, który zarabia i tak miliardy, którego prezes zarabia setki tysięcy czy dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, więc jak ten koncern zrobi trochę mniej, to cóż ci prezydencie szkodzi podpisać i tak ten koncern swoje zarobi, bo to nie jest dodatkowy podatek od tego bazowego zysku, tylko od tego nadmiarowego. Więc tak, swoje, które ten koncern miał w planie zarobić, i tak zarobi.
1: Tak nie straci.
0: Tak nie straci, więc podziel się koncernie tą nadwyżką. Więc myślę, że ten przekaz najmocniej wybrzmiał i on jakby zdominował całą tę sprawę, dlatego nikt tam nie wchodził w niuanse, że pewnie i bez tego dałoby się to zrobić.
1: Mówiło się o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory na 500+, że to był taki game changer, że nikt tego wcześniej nie wprowadził, oni to wprowadzili i proszę. Co prawda teraz jest już 800+, ale przyzwyczailiśmy się do tego. Tak. A czy Koalicja Obywatelska

0: dla Koalicji Obywatelskiej CPN może być takim 500+, czy to jest jeszcze
1: za mało? To jest za mało. No 500+ jednak gwarantowało jakąś zmianę jakościową życia wielu rodzin. Było czymś też nowatorskim. To obniżenie ceny paliwa złotówkę, czy tam złoty 20 na litrze, a trochę, to jest bardziej i tak...
0: Jakby było po 5,19, jak mówi opozycja.
1: A, no to wtedy byłoby co innego. To wtedy pokazałoby, że rząd że potrafi dokonać cudów, bo to już byłaby taka symboliczna zmiana, że wszędzie w Europie paliwo jest po 2 euro, ponad już pod 10 złotych podchodzi, a tutaj nagle bach, 5,19.
0: Polska drugim Kuwejtem.
1: Polska drugim Kuwejtem. Złoty 20 to jest symboliczne, ale takie właściwie, no to jest taki miły gest. Natomiast czy to jest aż tak wielka w przeciętnym budżecie ulga? No ileż, powiedzmy, że nie wiem, średnio robimy 10 tysięcy kilometrów rocznie, niech będzie nawet ten 1000 rocznie, 1000 miesięcznie, no to przy średnim spalaniu samochodu tam na poziomie, nie wiem, 8 litrów, to tak sobie liczę, to jest 10, to jest 80 litrów, no to jest 100 zł powiedzmy w miesięcznie w portfelu ekstra.
0: No ja tak policzyłem, że na tej awanturze, bo pierwsza ustawa o CPN-ie trafiła na biurko pana prezydenta 24 lipca, a podpisał ją pod koniec września. No tak policzyłem, że w tym okresie jakieś 250 zł, powiem kolokwialnie, jestem w plecy w związku z tą polityczną awanturą. Tyle mógłbym zapłacić mniej za paliwo, gdyby tej awantury całej politycznej nie było.
1: No i oczywiście lepiej mieć 250 zł niż nie mieć, ale czy to są pieniądze, które zmieniają nam jakość życia?
0: Tak, no nie. To są jakieś takie dwie lekcje jazdy na koniu.
1: Chyba, że jest się prezydentem, to wtedy nie trzeba za to płacić.
0: Przed chwilą gościliśmy Jacka Karnowskiego, który powiedział, pana wiceministra, który powiedział, że no każdy ma taką kasztankę, jaką
1: chce mieć.
0: Pan
1: prezydent ma chyba trzy nawet i to...
0: Trzy
1: i to takie...
0: Skąd teraz się pojawiła ta historia?
1: Bo, a to jest ciekawe.
0: Bo mówią, że przecież od lat 90. zwierzęta towarzyszyły, że tak powiem, pałacowi prezydenckiemu. No i faktem jest, że w ostatnim czasie pojawiły się tam dwa nowe konie, ale już za prezydenta Dudy był koń, więc no teraz, no fakt, pojawiły się, ale... Takie emocje to budzi?
1: Nie wiem, to też dla mnie zagadka, aż sobie sprawdziłem rano, o co jest cała ta dyskusja i ta awantura. No nie wiem, może dlatego, że koń to się kojarzy, że jazda konna z jakąś taką elitarną rozrywką, to może to jest taki trochę...
0: Wielka Warszawska,
1: że takie trochę jak te ośmiorniczki, które też rozpalały emocje i wyobraźnię, mimo że te ośmiorniczki to znowuż nie jest...
0: Emocje budzi to, że konie są państwowe, w sensie kupione za, rozumiem, państwowe pieniądze, a nie prywatne.
1: Tak, tylko zatrudniamy prezydenta na pełen... Prezydent, czy człowiek, który zostaje wybrany prezydentem, ja wiem, że sam się na ten urząd pcha, więc chcącemu nie dzieje się krzywda. Mhm. Ale z drugiej strony, no to nie jest taki rodzaj pracy, do której wychodzę o 8 i wracam o 16 i mogę sobie rozdzielić życie zawodowe od prywatnego. No prezydent mieszka w swoim miejscu pracy, no właściwie jest prezydentem jest 24 godziny na dobę. No trudno, żeby przez co najmniej 5 lat ten człowiek miał zrezygnować ze wszystkich swoich potrzeb, które może nie są jakieś niezbędne z punktu widzenia interesu czy bezpieczeństwa państwa, no ale...
0: No dobrze, no ale ja rozumiem na przykład, nie wiem, w piątek beze z malinami, bo tak dla poprawy humoru, ale koń?
1: Koń. Czy to jest jakieś aż tak bardzo... No nie wiem, mnie to nie oburza na przykład. I też uważam, że nas powinno stać na to, żeby...
0: Żeby jeśli... prezydent miał nawet trzy konie.
1: Żeby prezydent miał nawet...
0: Alpakę?
1: Tak, miał jak ma taką potrzebę, niech ma. No przecież cóż mi tam szkodzi, żeby prezydent miał...
0: Donosiliśmy, że serwal uciekł, więc może jeszcze ewentualnie serwal się odnajdzie.
1: Może się i tam odnajdzie. No może gdyby to było jakieś takie, nie wiem, no, w stylu wschodnio, też takim bizantyjskim, gdyby prezydent sobie nagle zażyczył, że chce mieć, że kocha piękne samochody, więc chce mieć stajnie, nie wiem, Ferrari, Lamborghini i Bóg wie czego, to może tu bym trochę się... To tutaj trochę miałbym pewnie opory, no ale jazda konna to jest takie szlachetne bardzo chyba zajęcie i takie piękne. Więc...
0: Mówimy tutaj o trzech koniach, a nie o 200 pod maską. To zupełnie co innego.
1: A i utrzymanie takich trzech koni może być wcale nie droższe albo tańsze niż tych 200 pod maską, więc zwłaszcza
0: ja
1: przy
0: się nie mogę doczekać
1: paliwa,
0: to... kolejnej defilady wojskowej. To
1: ale że prezydent przedefiluje na tym koniu?
0: A ewentualnie faktycznie wojska husaryjne się pojawią.
1: No właśnie mógłby zaprezentować, skoro już jest takie zamieszanie, to mógłby pan prezydent swoje umiejętności jazdy konno zaprezentować.
0: To zatrzymajmy jeszcze te spirale.

0: tutaj śmiechu.
1: Te konie, zatrzymajmy konie.
0: Hold your horses. I jeszcze chciałbym dopytać o stałe bazy amerykańskie w Polsce. A raczej
1: tam
0: w kontekście...
1: chyba koni nie będzie.
0: Tam chyba, no właśnie, a będzie sukces, bo są takie doniesienia, że Donald Trump miał przekonywać Władysława Kosiniaka-Kamysza, przepraszam to określenie, Władku, jeżeli zmienisz koalicję, jeżeli pójdziesz do koalicji z prawicą, to tutaj drzwi obrotowe w gabinecie owalnym dla Polski będą.
1: No tak, tylko zgadzanie się na taką propozycję to jest bardzo ryzykowna rzecz, bo to jest no już takie bardzo poddańcze, czyli oddanie prezydentowi Stanów Zjednoczonych decyzji o tym, jak ma wyglądać polska polityka już w 100%, a jeszcze biorąc pod uwagę, jak zmiennym jest pan prezydent Trump, to absolutnie nie ma to chyba większego sensu.
0: Ja bym grał na czas na wybory połówkowe.
1: Na wybory połówkowe, tak. No chyba, to, znaczy nie wiem, czy akurat tutaj piłka jest po naszej stronie i czy my tutaj nie jesteśmy trochę, może nie petentami, no ale takimi bardziej klientami. No grunt, żeby ta baza była. Chyba w grudniu ma się to wszystko ostatecznie wyjaśnić. Dobrze, że premier Kosiniak-Kamysz spotkał się na kilkadziesiąt minut z prezydentem Trumpem. To też chyba pokazuje, że temat jest poważnie traktowany przez obie strony. To jest akurat, myślę, dobry sygnał tutaj.
0: I koniec. I tak. Janusz Jasnorzewski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Janusz, bardzo dziękuję ci.
1: Dziękuję.
0: Za to spotkanie.
2: Komentarz. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Szochowska.
2: Komentarz.
3: Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry Pani doktor.
4: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
3: Oskarżony przebywa za granicą. To jest podstawowy warunek zastosowania listu żelaznego. Składa oświadczenie, że stawi się przed sądem lub prokuratorem w oznaczonym terminie. Jeszcze kilka warunków przyznania listu żelaznego. Jeżeli sprawa znajduje się na etapie postępowania przygotowawczego, taki list może być wydany na wniosek prokuratora lub przy braku jego sprzeciwu. Udział prokuratora w posiedzeniu jest obowiązkowy. Pani doktor, prokuratura była przeciw. Czy prosty wniosek, aż się zawahałam, brzmi sędzia złamał prawo w tej sprawie?
4: No dlatego mamy w Polsce dwuinstancyjność. Dzięki temu prokuratura ma prawo się odwołać od wyroku, z którym się nie zgadza i który pewnie dowiedzie tutaj w drugiej instancji, że być może był to błąd, być może nie wzięcie pod uwagę właśnie tych zapisów. Także myślę, że wszystko w tej chwili w rękach prokuratury i właściwego uzasadnienia tego wniosku. Myślę, że minister Żurek tutaj w wielu wypowiedziach bardzo ostro wypowiedział się właśnie na temat tego, co stało się w sądzie, na temat tego, w jaki sposób też zadziałała prokuratura w sprawie tego, że no, pan sędzia jest uznawany za tak zwanego neosędziego. I tutaj prokuratura jednak nie wyłączyła, nie zawnioskowała o wyłączenie sędziego. Więc okoliczności mamy sporo i myślę, że przed nami jakby dopiero początek spektaklu.
3: No tak, tylko czy to nie byłoby przypadkiem korzystne dla sprawy? Przede wszystkim, ale też politycznie, bo o tych aspektach rozmawiamy. Gdyby pan minister Romanowski stawiał się na każde wezwanie i składał zeznania...
4: To ciężko powiedzieć, dlatego że pamiętajmy, że gdyby pan Romanowski rzeczywiście dostał ten list żelazny i mógł funkcjonować w Polsce, no to pewnie zachowywałby się jak rasowy polityk, chodziłby po mediach, opowiadałby swoje wersje. No i jednak w poczuciu sprawiedliwości takich przeciętnych obywateli myślę, że gdzieś byłby taki zgrzyt pomiędzy sprawczością obecnego obozu rządowego, a praktycznie tym, co by się działo. Więc wizerunkowo, a nie prawnie, patrząc politologicznie, nie jestem prawniczką, no to wydaje mi się, że jednak list żelazny nie jest korzystny dla obozu rządzącego.
3: No to czekamy na odwołanie i decyzję w sprawie pana posła Romanowskiego. Czytam, właściwie taka pora, jesień, zbliża się ofensywa wyborcza Mateusza Morawieckiego, on ją zapowiadał na 15 października i padają pytania o wybory kopertowe. Jest właściwie jedynym politykiem, który usłyszał zarzuty w tej sprawie. Myśli pani, że i ta jesień, i wiosna wyborcza przyniesie więcej takich prokuratorskich postępowań?

0: postępowań czy konkretów w tej sprawie, bo Mateusz Morawiecki, no, prokuratura krajowa już kilka miesięcy temu ogłaszała zarzuty. Przestępstwo urzędnicze, tak? Zgoda pomimo wielu, zgoda na przeprowadzenie tej procedury pomimo wielu opinii, o które sam wnioskował, między innymi. To może kolejne zarzuty w drodze.
1: To podobnie i tak, dlatego że tutaj obóz rządzący będzie robił wszystko, żeby właśnie pokazać tę sprawczość, o której wspominałyśmy. A więc jest to taki moment, w którym faktycznie trzeba zrobić wszystko, żeby w kampanii wyborczej pokazać przynajmniej swojemu elektoratowi, że faktycznie działamy, jesteśmy sprawczy. A pamiętajmy, że w tej chwili bój będzie przede wszystkim o frekwencję, dlatego że osoby, które pewnie będą rozczarowane tym, co dzieje się w Koalicji Obywatelskiej, łącznie z partiami, które są właśnie w tej koalicji, no to myślę, że nie zagłosują na przeciwników, natomiast po prostu mogą nie pójść do wyborów i to może się skończyć klęską dla Koalicji Obywatelskiej, więc niewątpliwie ta jesień i pewnie wiosna będzie składała się z wielu tego typu sytuacji, w których właśnie, jeśli nie będą ogłaszane zarzuty, bo te zarzuty już w stosunku do wielu polityków one są, ale być może rozpoczną się procesy, być może rozpoczną się kolejne zatrzymania, ewentualnie przesłuchania. No i być może właśnie ta polityka będzie w ten sposób wyglądać, że gdzieś będziemy mieli te dwie narracje. Z jednej strony rozliczeń, a z drugiej strony będziemy mówić cały czas o tym, że są to procesy polityczne i że one nie mają tak ogromnego znaczenia. No także zobaczmy, pani redaktor, przed nami naprawdę dość ciekawy czas.
0: No nudy nie będzie, bez dwóch zdań. Jedynym podejrzanym jest Mateusz Morawiecki, jak wspomniałam, ale upewniłam się, bo czasem nie dowierzam, że czas tak szybko płynie. Półtora roku temu, nie kilka miesięcy temu usłyszał zarzuty. Akt oskarżenia cały czas nie trafił do sądu, ale coraz częściej szepcze się, albo mówi się, uwielbiam to określenie, że pojawia się albo wraca wątek możliwej odpowiedzialności prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy. Pani doktor, to tak a propos stajni pana prezydenta. Jacek Karnowski, przypomnijmy, co mówił w Polskim Radiu.
2: Każdy ma kasztankę, jaką ma. No jeżeli tak będzie, no to wtedy koniowi się należy darmowe jedzenie i koniuszy się należy panu prezydentowi.
0: Są drwiny, ironia. Myśli pani, że to się przełoży na sondaże też. Właściwie pytanie, które nie bardzo lubię zadawać, bo to nie o politykę sondażową chodzi, ale to się przełoży na opinię na temat pana prezydenta dodatkowe? Czy pan prezydent ma prawo mieć swoją stajnię?
1: Ja myślę, że tutaj tłumaczenia kancelarii prezydenta są w miarę rozsądne, tak, że rzeczywiście te konie tam już były, jakie by one nie były, to gdzieś tam sobie pomieszkiwały. Pani prezydentowa Kwaśniewska podobno kiedyś w prezencie dostała konia. Natomiast o co innego tutaj chodzi, pani redaktor? Tu chodzi tak naprawdę o to, że pan prezydent gdzieś zaczyna mieć takie problemy wizerunkowe, dlatego że pamiętajmy, że pan prezydent kreował się na osobę bardzo silną, ewentualnego przywódcę prawicy, więc mamy tutaj naprawdę taki dysonans, dlatego że nie ma nic gorszego dla polityka niż go ośmieszyć. I to ośmieszanie naprawdę trwa. Widać wyraźnie taką mocną ofensywę również pana premiera, który wreszcie przeprosił się z mediami społecznościowymi i od razu zyskał w sondażach, dlatego że pan premier był bardzo sceptyczny co do właśnie kształtowania polityki wizerunkowej. Ja przypomnę, było takie hasło robimy, nie gadamy. Natomiast okazuje się, że trzeba też gadać. No i o to gadanie chodzi, czyli o to, kto przejmie w tej chwili narrację i kto w tej chwili właśnie będzie mówił prześmiewczo o panu prezydencie. Biorąc pod uwagę chociażby, tak jak powiedziałam, z jednej strony kancelaria, sensownie się tłumaczy, ale z drugiej strony widać takie coraz większe próby nadmiarowego tłumaczenia prezydenta. No i myślę, że tutaj Polacy, którzy nie są z tej zupełnie takiej bańki pana prezydenta, bo głosowali na pana prezydenta trochę, żeby było na przekór, trochę, żeby nie zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. No i myślę, że wśród tego elektoratu zaczynają się ludzie zastanawiać, czy faktycznie faktycznie dobrą decyzję podjęli.

0: że ta pułapka, w którą trochę pan prezydent wpadł w związku z ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, no też pokazuje, że gdzieś taka polityka wetowania i tylko i wyłącznie bycia przeciwko, no nie do końca się sprawdza.
1: Nie chcę przypisywać sobie jakichś szczególnych umiejętności czy predyspozycji, ale od miesięcy jestem zdania, że to prędzej czy później odbije się na notowaniach pana prezydenta, zwłaszcza, że niektóre weta są trudne do wyjaśnienia. Niektóre decyzje ustawowe są nam po prostu potrzebne, jak choćby o statusie osoby najbliższej. No i kilka innych, ja już nie mówię o tych głęboko stricte politycznych, tylko zmieniających też nasze otoczenie i reagujących na nasze potrzeby. Tyle. Jest sondaż United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że spór między Karolem Nawrockim a rządem wpływa na bezpieczeństwo Polski. Na przykład 44,2% pytanych wybrało wariant, że bardzo szkodzi, a 42%, nieco ponad 42%, że raczej szkodzi. Łącznie to ponad 86%. Ale to bezpieczeństwo możemy rozumieć w bardzo różny sposób, prawda? Od cen paliw po sejf.
0: Oczywiście, pani redaktor, ale bądźmy szczerzy, Polacy mają dokładnie bardzo dobrą intuicję i bardzo dobre rozeznanie w tym, w jaki sposób oceniają pana prezydenta i to, że taka sytuacja no nie może trwać za długo, bo to się przekłada też na politykę zagraniczną. Ja z kolei przyglądam się właśnie tej polityce zagranicznej i bardzo często jest tak, że Polska nie jest zapraszana do takich szerokich gremiów, dlatego że z tyłu głowy którzy teraz zaproszenia rozdają, no mają świadomość tego, że u nas trwa właśnie spór pomiędzy prezydentem a premierem. Więc do końca nie możemy być takim sensownym, stabilnym państwem. A biorąc pod uwagę jeszcze, jak kancelaria prezydenta zamierza właśnie rozgrywać to bezpieczeństwo, które moim zdaniem no jest wręcz w skandaliczny sposób rozgrywane. Mówię tutaj o wojskach amerykańskich, które mają być w Polsce i że ma to być wykorzystywane w kampanii, tak żeby przypisać wszelkie zasługi panu prezydentowi, albo właśnie dyskusje na temat tego, że rząd spowalnia utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich. No dla mnie to jest po prostu skandal, takie właśnie wykorzystywanie partykularne, takie marketingowe do tego, żeby ratować wizerunek prezydenta i do tego, żeby prowadzić kampanię wyborczą. No gdzieś to przekroczyło moim zdaniem sensowne podejście, dlatego że sytuacja międzynarodowa jest bardzo poważna. No i po prostu nie możemy tego wykorzystywać właśnie do takich partykularnych interesów.
1: No tak, a zaczęło się od tego, że jedni drugim nie przekazują informacji, chociaż przypominam sobie ostatnie wypowiedzi szefa BBN-u, który mówił no, w wypowiedziach medialnych formułował takie przekonanie, że obieg informacji jest, że informacje są przekazywane, za chwilę usłyszymy, że jednak nie są. Zaczyna się od tego, kończy się na amerykańskich albo przez amerykańskie bazy. Dokąd to zmierza? Nie ma sufitu w tej sprawie.
0: To prawda i biorąc pod uwagę chociażby właśnie ostatnie wypowiedzi, które miałam okazję słuchać pana Bielana, no to rzeczywiście to zaczyna być bardzo mocno wykorzystywane i gdzieś myślę, że właśnie Polacy w tym sondażu odpowiedzieli sobie na to pytanie, że gdzieś jednak ten limit musi zaistnieć i politycy muszą w końcu mówić jednym głosem.
1: Dziękuję bardzo za komentarz, doktor Agnieszka Zaryba z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.
1: Zaskakująca propozycja byłego premiera, chodzi o polityków i szkolenia wojskowe. Proponujemy obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich parlamentarzystów do 60 roku życia. Tak mówił dziś były premier Mateusz Morawiecki. Dlaczego jego zdaniem to jest tak ważne? No bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo. Nie może być tak, że parlamentarzyści są z czegokolwiek wyłączeni. Każdy obywatel, każda obywatelka ma obowiązek służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, a ta siła będzie tym większa, im bardziej nasze społeczeństwo będzie spójne, a będzie tym bardziej spójne, jeśli parlamentarzyści dadzą przykład, jeżeli nie będą żadne

0: wyjątkiem nie ma się co chować za jakąkolwiek ustawą, tak mówi były premier, no, polityk w politycznej ofensywie. Zaraz zapytamy naszego gościa, czy to dobry pomysł?
1: Komentarz.
0: A z nami generał Roman Polko. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry.
0: Czy powinni, no żeby nie powiedzieć jakoś dosadnie, ale jakieś świętości w tej sprawie powinny być w sytuacji, w której jesteśmy, ktokolwiek powinien być z takiego obowiązku wyłączony?
2: To znaczy pierwsze pytanie jest takie, kogo, do czego, na jakim sprzęcie, w jaki sposób, w jakim miejscu edukujemy czy szkolimy, bo to jest zasadnicze pytanie tak naprawdę, ponieważ takie byle jak zorganizowane zajęcia to tak powodują niepróżnujące próżnowanie, krótko mówiąc, albo piknik z grochówką w gotowości, w cudzysłowie oczywiście. Dobrze byłoby przeszkolić grzybiarzy, żeby mieli te plecaki, bo w plecakach podobno ma być kompas. Grzybiarzom na pewno by się przydał, bo jak się gubią w lesie, to można się znaleźć, ale nie znam jednego przypadku w Ukrainie, żeby gdzieś tam ktoś za pomocą kompasu sobie życie uratował. Tak jak nie widziałem też obrazków z Ukrainy, żeby ktoś filtrował wodę przez piasek i serwiwal też lubię, też jest fajny, ale pytanie to jest zasadnicze. Jeżeli szkolimy cywili z przetrwania, obrona cywilna, ochrona ludności, to w jakim zakresie? Pierwsza pomoc zawsze się przydaje, serwiwal zawsze się przydaje. No tylko kto, do czego, jak i tak samo rezerwy, jeżeli szkolimy wojskowe, no to do jakich działań? Czy wykorzystamy ten potencjał firm, które inwestują w drony, żeby budować wojska dronowe, czy to już będą drony odrzutowe, czy też inne? Kto będzie szkolił, w których koszarach, czy są na to dostępne poligony, czy wręcz nawet do takich prozaicznych rzeczy zejdziemy, jak ciągi żywnościowe, które zlikwidowano wtedy, kiedy zawieszono zasadniczą służbę wojskową, czy będą odtworzone. Czyli krótko mówiąc, warto szkolić Polaków, ale to musi być odpowiednio przygotowane, przemyślane, metodologicznie realizowane, a nie może być na zasadzie sztuka dla sztuki, że ktoś tam będzie udawał, że szkoli, ktoś inny będzie udawał, że się szkoli, a wszyscy będą zadowoleni, bo będzie miło, ładnie i przyjemnie, a na koniec będzie wojskowa, w cudzysłowie oczywiście, grochówka.
0: Dziś w siedzibie pierwszej dywizji piechoty Legionów w Ciechanowie ma zostać zaprezentowane nowe umundurowanie polowe, które ma odpowiadać współczesnym wymaganiom pola walki i doświadczeniom wyniesionym z ostatnich konfliktów zbrojnych. Między innymi chodzi o nowy rodzaj nadruku maskującego, czyli kamuflażu. Panie generale, obecny mundur polowy funkcjonuje w wojsku od 33 lat. No to już można mówić o jakichś muzealnych odniesieniach.
2: Znaczy, teren chyba w Polsce się nie zmienił. Kamuflaż,
0: 33 jeżeli... lata w no ale, tak ale, zmieniającej się sytuacji dynamicznie?
2: Zaraz. Mundur się nie dopasowuje do sytuacji, tylko do kamuflażu. I faktura munduru co najwyżej ma być bardziej wygodna dla żołnierzy. Kieszenie, żeby były łatwo dostępne. No i tyle. No, zmiana kamuflażu. Otóż sztuczna inteligencja dzisiaj nawet jest tak programowana, że właśnie rozpoznaje konkretny kamuflaż, może to o to chodzi, i na bazie konkretnego kamuflażu wręcz można doprowadzić do sytuacji, że drony ze sztuczną inteligencją będą atakować ludzi w takich konkretnych wzorach umundurowania. To jest wiele takich wyzwań z tym związanych, czy współcześni żołnierze mają się ubierać w takim razie pstrokaty, żeby temu zapobiegać, czy w różne barwy. Natomiast z tego co wiem, to szata, jeżeli na Polskę patrzy się z zewnątrz, jesień wygląda też tak samo kolorowo, wiosna podobnie, zielono w Polsce, to jeżeli strefa klimatyczna się nie zmienia, no to i ten kamuflaż jest adekwatny do wyzwań. A jeżeli zmieniamy mundury, no to chciałbym, żeby to też... No, wiązało się z poprawą komfortu żołnierzy i zapewnieniem tego, żeby te mundury czy to nowoczesne wyposażenie mieli wszyscy żołnierze. Z tego co pamiętam, minister Kosiniak-Kamysz obiecał, że każdy rezerwista będzie miał plecak taki alarmowy, powiedziałbym wojskowy w domu. Rozumiem, że wszyscy już mają hełmy, wszyscy mają kamizelki kuloodporne, że to co pisał Onet o tym, że kurtki zimowe niespecjalnie spełniają wymogi utrzymania żołnierza w cieple przy niskich temperaturach, to jest jakiś fake news i ta sprawa oczywiście nie ma żadnego znaczenia.

0: Czyli, czy ja dobrze wyczuwam ironię w pana głosie, panie generale?
1: Dokładnie, dokładnie tak. No, naprawdę, generał kiedyś, jak się nie znał na robocie, to sprawdzał kurze w wojsku i taki generał niespecjalnie żyć nie cenił.
0: Myśli pan, że panterka,
1: zna się na modzie, to,
0: no tak,
1: to
0: panterka mogłaby
1: tutaj,
0: no. Panterka mogłaby się ostać, bo to chodzi o nowy...
1: Nie, ja nie będę w ogóle dyskutował z panią o mundurach. No,
0: nie, ale chcę pana zapytać...
1: To... Rozmawiajmy poważnie o wyposażeniu.
0: Ale chcę panu zadać bardzo poważne pytanie.
1: Żeby tarcza wschód to były zęby smoka, a żeby to były krzyżaki, nie jakaś osłona przeciwpancerna, tylko ochrona przeciwdronowa, za to odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej, a nie będziemy rozmawiać o mundurowaniu. W tej chwili
0: ale
1: dzisiaj...
0: panie generale, jeżeli minister Obrony Narodowej proponuje zmianę, to ja mam podstawę, żeby traktować to poważnie. Dlatego też pana pytam, ale rozumiem.
1: 30 lat temu byłem w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowywałem się do kursu Ranger i tam otrzymałem talon i poszedłem do salonu mundurowego, bo tak to jest rozwiązana kwestia mundurowa. I sam sobie wybierałem. Buty w jednym rozmiarze, były 3-4 różne tęgości, różna przepuszczalność. Mogłem sobie dobrać podeszwę. Bluzę kupowałem osobno, spodnie osobno. Płaciłem za to talonem, który dostałem z wojska. I myślę, że po prostu trzeba systemowo to rozwiązać, tak żeby to nie było na zasadzie jak rzeczywiście w minionej epoce, że przychodził do wojska, rzucał mu magazynier mundur, będziesz ubierał taki, jaki mi się wymyśliło. Otóż najwyższa pora, żeby rzeczywiście wprowadzić nowoczesne systemy, tak żeby żołnierz sam decydował, jakie elementy wyposażenia chce mieć. Oprócz tego, co obowiązkowo mi przysługiwało na kurs Ranger, to mogłem zapłacić tą kartą, to Amerykanie dali mi $2000 w tamtym czasie, żebym sobie dokupił jeszcze indywidualne rzeczy, które w tym salonie mundurowym były, które mi pasują. Czy to jakiś kompas z szybką stabilizacją, czy to jakiś zegarek, czy to jakiś specjalny nóż taki, który mnie bardziej będzie pasował. No, myślmy o takim indywidualnym wyposażeniu, o tym programie Szpej, który był z hukiem ogłoszony w sposób poważny i doprowadźmy do tego, żeby rzeczywiście żołnierz sam mógł decydować o tym, w czym mu będzie wygodnie, a kolor munduru, czy taki, czy inny kamuflaż, to oczywiście zależnie od terenu działania. Wtedy, kiedy działamy na pustyni, to kolor pustynny, w lesie to oczywiście też zapewniający kamuflaż, to nie jest sprawa pierwszorzędna.
0: Ja pytam absolutnie poważnie. Panie generale, coś, panterkę odkładamy na bok, tak? Czy ona jest M, czy ma jakiś inny symbol, to jest pana zdaniem mniej ważne, ale generalnie mundury do poprawki? Wspomniał pan o kieszeniach bardziej dostępnych. Ja wiem, to są niuanse i takie detale, ale...
1: Skarpety są bardzo ważne, bo żołnierz, jeżeli dużo maszeruje, to sobie nogi obciera.
0: Jasne. Buty podobno każdy może sobie dobrać już...
1: Na kurs miałem jedną parę na jeden dzień, czyli tak obliczono, że wtedy, kiedy zmieniałem cykl, to mogłem zmieniać też skarpety. Double, taki podwójny system skarpetkowy zakazany. No krótko mówiąc, no możemy sobie rozmawiać o kwestii mody, ale naprawdę, to szkoda w ogóle czasu, to są kwestie, które właściwie już różnego rodzaju podróżnicy, taternicy, nie wiem, alpiniści rozwiązali i trzeba...
0: Nie, no jasne, ale pytanie o to, czy...
1: korzystać z pozytywnych rozwiązań i dać żołnierzom swobodę wyboru. Ja nie będę z panią naprawdę rozmawiał o tym, czy ma mieć taką kieszeń, czy inną, bo dobrze by było, żeby żołnierz sam miał możliwość wyboru, gdzie tą kieszeń chce mieć, w którym miejscu. I w tych salonach mundurowych 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych na zapleczu była taka szwalnia i tam żołnierz sobie mógł jeszcze poprawki wprowadzać, takie, które powodowały, że ten mundur był dla niego bardziej wygodny.
0: No tak, to zamykając temat, to proszę mi wybaczyć, ale no, chciałabym wiedzieć, czy nasi żołnierze mają takie mundury, w których jest im bezpiecznie i wygodnie. To nie jest kwestia mody, panie generale.
1: Znaczy, ja też chciałbym wiedzieć, ale wiem, że na rynku są takie, które są bezpieczne i wygodne. I jeszcze raz powtarzam, salon mundurowy. W tym salonie mundurowym był też szef. Jak na przykład żołnierz amerykański, który w lesie działał, wybierał się na fazę pustynną, to poszedł do szewca. Ja też byłem zdziwiony, po co szewc w tamtym czasie. Teraz niektórzy też będą w głowę się stukać. On miał po prostu buty z miękkiej skórki i sobie wymieniał podeszwę, tak żeby mieć dogodną do chodzenia po piasku.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje przepisy, które mają być ustawą przedwojenną. To jest informacja od wiceszefa resortu Cezarego Tomczyka. Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny w Ukrainie. Co jest pana zdaniem do zrobienia na tu i teraz?
1: No przede wszystkim na tu i teraz potrzebna jest strategia, polityczno-strategiczna dyrektywa obronna i wprowadzenie w normie prawnej polskiej pojęcia

0: myślałem, że wojna hybrydowa będzie wprowadzona. Czyli zdefiniowanie tego stanu wojny, nie wojny, z którym mamy do czynienia, a który w aktach normatywnych nigdzie nie istnieje. Powszechnie minister zawsze używał pojęcia wojna hybrydowa, a teraz mówi o stanie przedwojennym. No i jakkolwiek byśmy to nie nazwali, to z pewnością trzeba określić, co rozumiemy przez ten stan i jakie ograniczenia w związku z tym zostaną zniesione, tak aby wojsko mogło działać skutecznie. Ja tutaj wyczuwam pozytywną inicjatywę dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, który no rzeczywiście, jak sądzę, przekazał ministrowi obrony narodowej, że chociażby taka kwestia jak wizualne rozpoznanie celu, no to jest coś, co nie może funkcjonować, jeżeli chcemy skutecznie tym działaniom takim o charakterze prowokacji czy takim atakom dronowym przeciwdziałać.
1: Minister Tomczyk mówi o tym, że przepisy dotyczą m.in. przerzutu wojsk sojuszniczych, zakupów dla armii, rozbicia, ja cytuję, pewnych węzłów gordyjskich, które często od wielu lat gdzieś tam wiszą w powietrzu. Co to za węzły gordyjskie? Jakie mamy słabe punkty?
0: Dokładnie tak. No jeden z tych słabych punktów, to już pani powiedziałem o tym rozpoznaniu wizualnym. Oczywiście jest wiele takich barier biurokratycznych, które no, obowiązują na czas pokoju i które rzeczywiście, tak jak nawet kwestia ruchu wojsk w Europie, bo to nie dotyczy tylko Polski, które powodują, że wojsko no, nie może być tak mobilne, jakbyśmy chcieli, żeby było, w szczególności w sytuacji takiego zagrożenia o charakterze dywersyjnym. To jest kwestia nawet uprzywilejowania czasem pojazdów wojskowych po to, aby w sytuacjach kryzysowych, gdy prowadzone są jakieś różnego rodzaju działania o charakterze terrorystycznym na obiekty wojskowe czy inne, żeby po prostu mogły się przemieszczać. Myślę, że takiego obszaru znaleźć można mnóstwo. W tej chwili trudno, żebym tutaj po kolei mówił, ale tak, zgadzam się z panem ministrem, że wiele takich gordyjskich węzłów po prostu trzeba przeciąć, żeby no nie tyle nakręcać spiralę wojenną i tak dalej, tylko żeby wzmacniać naszą odporność i zdolności obronne.
1: No tak, bo dobrym przykładem jest sytuacja transportu czy przerzutu wojsk choćby sojuszniczych, prawda? Przez terytorium naszego kraju, ale na przykład, prawda, gdyby próbowali wjechać czy wejść do naszego kraju od któregoś z sąsiadów, potrzebna jest regulacja czy koordynacja działań między poszczególnymi organami władzy, instytucjami. Próbuję sobie wyobrazić skalę takiego przedsięwzięcia i chyba nie jestem w stanie.
0: No to jest rzeczywiście duży problem, ponieważ no, dopiero teraz tak naprawdę budzimy się w kwestiach obrony cywilnej, ochrony ludności. Dopiero teraz więcej jest takich dyskusji, działań, które mają na celu no właściwie spowodowanie, żeby to państwo było odporne. Słyszymy te głosy, że no, bezpieczeństwo to nie jest tylko sprawa wojska. Widać nawet, jak to się dzieje w Ukrainie, że no, musi zaistnieć synergiczne współdziałanie pomiędzy poszczególnymi ministerstwami. No i szkoda, że ten program SAFE nawet, który jest wprowadzany, to on bardziej dotyczy wojska. Gdyby pan prezydent podpisał, no to też pomagałby w integrowaniu wysiłków pozostałych służb mundurowych, policji, straży granicznej, czy działań w zakresie infrastruktury, no ale z pewnością to są działania, które wreszcie są podejmowane, wreszcie ten struś wyjął głowę z piasku i problemy nie są zamiatane pod dywan.
1: A w tej chwili to by się udało tak organizacyjnie? To znaczy zastanawiam się nad tą koordynacją węzłami gordyjskimi, dostosowaniem prawa, ile czasu by to zajęło, ja myślę, na przykład redaktor, przejście od jednej granicy do drugiej.
0: Myślę, że to jest trochę tak, jak w tej chwili z tą rewolucją technologiczną, która się dokonuje w armii, też na bazie tych doświadczeń, które są w Ukrainie. To jest proces, którego cele najbliższe są założone na około 5 lat, ale to będzie proces niekończący się. To cały czas trzeba będzie nad tym pracować. Myśmy naprawdę przez na przykład właściwie ponad 2 lata nie mieli obrony cywilnej, bo ustawa o obronie ojczyzny właściwie wykreśliła obronę cywilną z normy prawnej, czy w ogóle z pojęć w Polsce i dopiero ustawa z obronie cywilnej, ochronie ludności z 2025 roku zaczyna ją z powrotem tą obronę cywilną budować i na szczęście buduje ją według już takich wzorców, które przystają do rzeczywistości, a nie na zasadzie czegoś, co po prostu ma być, ale nikt się tym specjalnie nie przejmuje.
1: No tak, według Rzeczpospolitej chodzi m.in. o rozszerzenie liczby podmiotów biorących udział w systemie stałych dyżurów.

0: w systemie kierowania obroną państwa, czyli pewnie wspólny mianownik to koordynacja. Panie generale, dziękuję bardzo. Generał Roman Polko z Państwem w Polskim Radiu 24.
1: Powtórka programu. Komentarz.
0: Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak się liczy te koszty, panie Marku?
2: No i to jest dobre pytanie, panie redaktor.
0: Cieszę się.
2: Dlatego, że...
0: Taki dobry początek dlatego, że... tygodnia?
2: Dlatego, że cały dzień, cały czas tak do końca nie wiemy, bo nie dość precyzyjnie jednak podaje nam to Ministerstwo Finansów, przynajmniej ja nie spotkałem się z takim bardzo precyzyjnym określeniem w stosunku do czego te koszty są liczone. No bo mamy tu parę możliwości. Na przykład był jakiś plan dotyczący wpływów z podatków od sprzedaży paliw w Polsce na rok 2026. No więc czy to jest zmniejszenie wpływów w porównaniu z tym planem na rok 2026? Jest taka możliwość. Oczywiście przy założeniu, że ten CPN działa. Czy też jest to utrata wpływów przy założeniu, że mamy takie ceny paliw, jakie mieliśmy jeszcze w piątek, czyli bardzo wysokie. W związku z tym tu głównie chodzi o ten podatek VAT, ponieważ akcyza jest kwotowa, natomiast VAT jest procentowy. Im wyższa ta część, na którą nakładamy procentowy VAT, tym oczywiście z tego VAT-u jest więcej pieniędzy. No więc czy w stosunku do tej wielkości liczymy te straty budżetu? No tak do końca tego nie wiem, prawdę mówiąc. Natomiast nie zmienia to faktu, że na pewno te koszty są. No i budżet jest bardzo, bardzo napięty, więc rozumiem oczywiście, że najlepiej wprowadzać tego typu działania wtedy, kiedy ma się jakieś dodatkowe źródło finansowania. No ale też chyba zgodzimy się z tym, że przez decyzję wcześniejszą prezydenta doszło tutaj do ewidentnej jeszcze rozgrywki politycznej. Jeśli Nawrocki nie podpisze, no to oczywiście nie będzie funkcjonował program CPN, czyli nie będzie niższych cen paliw i to jest jego wina. Taką mniej więcej mieliśmy retorykę. No, jeśli nie podpisze, to oczywiście jest to jego wina, no bo przez niego nie działa ten program. I tu chyba trzeba się zgodzić z tym, że te kwestie właśnie PR-u politycznego chyba zdecydowały o tym, że jednak ta wersja ustawy została podpisana, bo ona się specjalnie nie różni od tej poprzedniej. Ale wracając do tych kosztów, więc
0: jeszcze,
2: myślę...
0: Jeszcze chcę pana dopytać, no bo ustawa ma obowiązywać od 1 listopada, ale to wcale nie przeszkadza, żebyśmy cenę obniżali już, prawda?
2: Tak, dlatego że ona co prawda ma obowiązywać, wejść w życie może tak, bo właśnie chcę obowiązywać. Ona wchodzi w życie, no to w tym sensie obowiązuje od 1 listopada, ale dotyczy okresu od 1 marca. W związku z tym rząd już wie, że będzie miał dodatkowy wpływ wynikający z tych wyższych marż, które mieliśmy poprzednio, czyli od 1 marca. W związku z tym będą te pieniądze już fizycznie, dlatego można CPN obniżyć. Ja bym powiedział więcej. Gdyby rząd nie wprowadził w tej chwili CPN-u, czyli od razu po tym, jak prezydent podpisał tę ustawę, to myślę, że teraz rozmawialibyśmy i bardzo mocno krytykowali właśnie takie działania, że no przecież nie o to chodziło. No to tłumaczyliście, że to jest wina prezydenta, a teraz jak już macie podpisaną ustawę, no to dalej nie chcecie tej ceny obniżyć. Więc pieniądze już, nie ma ich jeszcze oczywiście fizycznie na rachunku państwa, natomiast one tu wpłyną i wiemy, ile tych pieniędzy będzie. To jest właśnie kolejny ciekawy element układanki, bo my wiemy, ile w tych poprzednich miesiącach wyniosła ta marża dodatkowa. To
0: czy
2: znaczy,
0: te nadmiarowe,
2: ja nie wiem, bo...
0: tak zwane nadmiarowe zyski, padała kwota 16 miliardów złotych w przypadku Orlenu. Chodziło o zysk firmy. Nie wiem, czy no, właśnie, to jest podstawa do tego opodatkowania
2: do tego
0: dodatkowego.
2: Już do tego wrócimy, tylko najpierw jeszcze w kwestii właśnie tych wielkości, więc to historycznie to już znamy. Oczywiście ja nie znam, nie mam dostępu do danych Orlenu takich szczegółowych, a w szczególności do szczegółowych danych za wrzesień na przykład. Natomiast oczywiście Orlen już jest w stanie to jakoś oszacować. Natomiast co będzie w październiku, listopadzie i grudniu, no tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy dlatego, że nie wiemy, ile będzie kosztowała ropa. Nie wiemy, ile będzie wynosiła marża, bo to nie jest jakaś liniowa zależność. Jak ropa rośnie o tyle, to marża rośnie o tyle. To zależy od wielu elementów rynkowych, więc do końca roku nie wiemy, ile ten podatek będzie wynosił. No właśnie, jak
0: wie
2: to
0: pan,
2: jest teraz?
0: Ja myślę, że do listopada, do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump też nie będzie ryzykował żadnych, powiedziałabym, chaotycznych ruchów na Bliskim Wschodzie. Ja wiem, że sięgam daleko, ale on sobie nie może pozwolić na kolejne zawirowania przed tymi wyborami, co w moim przekonaniu może wskazywać na to, że będziemy mieć do czynienia z taką względną stabilizacją.
2: No, wiele osób...

0: tak uważa, z tym, że wie pan, ja w ogóle uważałem, że on zrobi wszystko, żeby obniżyć tę cenę benzyny, bo tu głównie o tę benzynę chodzi w Stanach. On oczywiście mówi o oleju napędowym, bo to jest kwestia głównie transportu, tak jak u nas. Ten olej napędowy również mocno podrożał. Tak samo jest taka sama różnica między ceną oleju napędowego a benzyną w Stanach jak w Europie. Natomiast głównie chodzi o benzynę i ja sobie wyobrażałem, że on zrobi wszystko, żeby obniżyć cenę benzyny, no właśnie ze względu na wybory listopadowe. Tymczasem pamiętamy bodajże 3 tygodnie temu konwencję, na której powiedział, że wojna się zakończy po wyborach. Zgłosujcie na republikanów, bo jak oni wygrają, to ja mam taką władzę, jaką mam i będę władny.
1: No nie mógł powiedzieć, że zakończy się przed wyborami, dlatego że się nie zakończy.
0: No właśnie, myślę, że po prostu jest problem z tym, żeby sytuację opanować. No więc wymyśla się tego typu rzeczy. Ale wracając teraz do tej marży, bo tutaj też różne gdzieś tam w pewnym momencie pojawiały się koncepcje. No patrząc na te ustawy, to jest tak, że mamy jakąś średnią marżę, którą oczywiście jesteśmy w stanie określić za rok 2025. Weźmy Orlen, bo to jest najważniejszy element układanki, jeżeli chodzi o podatek. Tam tych firm w sumie jest około 30, ale największa część tych wpływów do budżetu z tytułu nadmiarowego zysku będzie pochodziła oczywiście z Orlenu. No więc mamy ten średni poziom marży za zeszły rok i oczywiście jesteśmy go w stanie policzyć, bo to jest wielkość historyczna, jest to pewna dana. Do tego dodajemy 20%, czyli zwiększamy tę marżę o 20% i wszystko, co jest ponad te 20%, uznajemy za ten zysk, za tą marżę nadmiarową, czyli na tą wynikającą z sytuacji rynkowej, czyli z mocnego wzrostu cen ropy, z tych niedoborów. Nawet jeżeli one nie były realne, to oczywiście spekulanci rozkręcali taką atmosferę albo próbowali osiągnąć taki efekt niedoboru tego paliwa. I 60% teraz z tego, powyżej tych 20% średniej marży, 20% dodanych do średniej marży zeszłego roku, 60% z tego to jest właśnie to, co zostanie zabrane przez państwo, czyli to jest ten podatek od tego ponadmiarowego czy nadmiarowego zysku. No, nie jest to może najprostsze Jasne. Rozwiązanie, ale chyba dość logiczne mimo wszystko.
1: No dobrze, to co musiałoby się wydarzyć, żeby benzyna, dobrze, nie diesel, benzyna była po 5,19. Pan prezydent ma takie oczekiwanie w stosunku do rządu.
0: No to jest właśnie pani jeden z kabareciarzy parę tygodni temu powiedział, nie, w zasadzie wszystko się zgadza, tylko cyfry się poprzestawiały, 9,51. Ale to oczywiście żart. No to jest tak, jak się rzuci jakąś, przepraszam za kolokwializm, jak się rzuci jakąś wielkość bardzo określonej sytuacji rynkowej i ona potem za człowiekiem się ciągnie. Nie wiem, czy pamięta pani Donald Tusk.
1: Ja tylko dodam, że ktoś przeliczył, biorąc pod uwagę inflację, wzrost cen i tak dalej, wzrost płac, że te 5,19 z 2022 roku, bo wtedy padała ta deklaracja, to dziś 6,50.
0: Ale my wcale nie musimy podchodzić do tego. Ja wiem, znam oczywiście to przeliczenie. Tutaj znowu, no, pewnie po to, żeby trochę pierowsko to wygładzić, robi się takie rzeczy. Ale właśnie dlaczego mielibyśmy podchodzić do tego z punktu widzenia inflacji? Przecież jak popatrzy pani na ceny ropy z ostatnich 20 lat, to one przy wzroście inflacji potrafią spadać. Oczywiście one są jednym z ważnych czynników wzrostu inflacji. To w tę stronę działa. Ale wcale nie musi być tak, że wzrost inflacji oznacza wzrost cen ropy. Więc ja bym bardziej podchodził do tego nawet nie w kontekście inflacji, tylko siły nabywczej, jeżeli już miałbym coś takiego robić. Czyli właśnie to, co pani przed chwilą powiedziała, wzrost wynagrodzeń. Czyli powiedziałbym, ile przeciętnie Polak mógł kupić tego paliwa w 2022 roku, ile może kupić i ile musiałoby kosztować, żeby to była ta sama wielkość dzisiaj. No i z pewnością oczywiście to będzie dużo więcej niż 5,19. Przede wszystkim ten 2024 rok, czyli bardzo mocny wzrost wynagrodzeń w ogóle, w szczególności na przykład w administracji, on spowodował to, że dzisiaj mówilibyśmy już o dużo wyższej wielkości, na pewno powyżej 6 zł. No więc można tak do tego podchodzić, ale słowo tak. Się rzekło. No padło jeszcze to 5,19.
1: Jasne. Przepraszam, że tak radykalnie, bo niewiele czasu nam zostało, a chcę pana zapytać o Radę Polityki Pieniężnej. Jutro posiedzenie.
0: Ciekawie będzie.
1: Stopy w górę?
0: Myślę, że nie. Natomiast na pewno też wracam do tej konferencji Glapińskiego, ostatniej konferencji, czyli prezesa Narodowego Banku Polskiego sprzed wakacji dla Rady Polityki Pieniężnej, kiedy on sugerował te obniżki stóp. Myśmy mówili, że to trochę za odważne jest, chociaż oczywiście pojawiały się przesłanki wtedy tego, że tak to się może zakończyć, czyli jakąś obniżką stóp, no ale nie doszło do trwałego obniżenia cen ropy. W związku z tym dzisiaj na pewno mogę powiedzieć tak, że prawdopodobieństwo podwyżek jest już zdecydowanie większe niż obniżek. O obniżkach możemy na razie zapomnieć. Natomiast no, ja bym jednak tych stóp nie podnosił. Ja bym poczekał jeszcze przynajmniej miesiąc, dwa.

No bo teraz, jeżeli mamy ten CPN, także już działający na przedsiębiorców, bo tu mamy też obniżkę akcyzy, która powoduje, że także trochę jest taniej, no niedużo, 30 groszy niecałe, ale

0: skoro kabaretowo, to słyszałam pewną propozycję kabaretową, że może by poszerzyć cieśninę Ormus i wtedy sytuacja by się wyprostowała, no ale to życie, a nie kabaret. Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB z Państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Komentarz. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 10 osób zostało poszkodowanych w wyniku nocnego pożaru w szpitalu specjalistycznym na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie. Ogień został już ugaszony, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej.
1: Pożar wybuchł na 10 piętrze w sali o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na oddziale wewnętrznym. W tym czasie na oddziale znajdowało się 38 pacjentów. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy. W wyniku tego zdarzenia 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi.
0: W szpitalu trwają czynności, które mają ustalić przyczyny pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa weryfikuje przyczynę omyłkowego wysłania wczoraj alertu do mieszkańców niezagrożonego województwa. Komunikat zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny został wysłany do mieszkańców województwa lubuskiego. Sprawa jest wyjaśniana, informuje Polskie Radio rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk.
2: Po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście zagrożenia z powietrza. Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
0: Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach. We Francji ponad 5 tysięcy osób zostało zatrzymanych od początku protestów licealistów. Od ponad tygodnia uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki. Jednak ich protesty przerodziły się w zamieszki.
3: Jak podało francuskie MSW, spośród 5060 osób zatrzymanych od początku protestów niemal 90% to osoby nieletnie. Dziś do incydentów doszło w ponad 400 liceach, to mniej niż w poprzednim tygodniu. Zapowiadane na jutro demonstracje w całym kraju nie wskazują jednak na osłabienie protestu. Licealistów dodatkowo mobilizuje sprzeciw wobec tego, co określają jako brutalną represję policji. Dziś w Lons 15-latek stracił dłoń w wyniku eksplozji policyjnego granatu. Oburzenie studentów wywołało również wkroczenie oddziałów przeznaczonych do tłumienia zamieszek na Uniwersytet Sorbonne Nouvelle w Paryżu, gdzie doszło do starć. Wielu polityków lewicy oskarża rząd o skłanianie policji do brutalnych działań. Władze podkreślają z kolei, że w wyniku wypadków lub działań manifestantów w ciągu tygodnia rannych zostało już około 200 uczniów, dziesiątki pracowników szkół oraz ponad 600 funkcjonariuszy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Kłopoty z mieszkaniami, migracja, podejrzenia o korupcję w otoczeniu premiera oraz klęski żywiołowe to tylko niektóre kłopoty rządu w Hiszpanii. Premier Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory, które odbędą się 29 listopada.

0: Profesor Cezary Taracha mówił w TVP Info, że ta decyzja może nie uratować lewicowego rządu.
1: Prawdopodobnie jeśli dojdzie do utworzenia nowego rządu po wyborach, to partia Partido Popular wejdzie w koalicję z konserwatywnym Voxem, który jest jeszcze bardziej na prawo od Partido Popular. I ta zmiana polityki wewnętrznej i zagranicznej Hiszpanii może być daleka. Ta bieżąca sytuacja, ten kryzys właśnie migracyjny, kryzys mieszkaniowy, a tutaj warto jeszcze dodać, że ten kryzys mieszkaniowy wierzy się przede wszystkim, że buduje się za mało mieszkań. Brakuje około 700 tysięcy mieszkań do tego, żeby zaspokoić oczekiwania.
0: Bezpośrednią przyczyną rozpisania nowych wyborów jest porażka rządowego projektu, który miał rozwiązać narastający kryzys mieszkaniowy. Propozycje premiera spotkały się z dobrym przyjęciem społecznym, ale w ubiegłym tygodniu zostały odrzucone przez prawicowych posłów. W wieku 86 lat zmarł Jeffrey Archer, brytyjski autor powieści sensacyjnych i konserwatywny polityk. Napisał prawie 40 książek, które sprzedały się na całym świecie w łącznym nakładzie ponad 300 milionów egzemplarzy. Jego najnowsza powieść Adam i Ewa ukazuje się dziś. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Po ciepłym początku tygodnia czeka nas ochłodzenie. Jeszcze przed weekendem pogoda zacznie się pogarszać, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie. Zmiana pogody rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek. Tutaj od zachodu wkroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni.
0: Dziś po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na północy, 20 w centrum do 23 na południu kraju. Synoptycy ostrzegają też przed gęstymi mgłami, szczególnie na południu. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 rano.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Tysiące przedsiębiorców w ostatnim czasie przekonały się w praktyce o tym, co oznacza bycie administratorem danych osobowych. Włamania hakerskie do systemów, które miały ułatwić prowadzenie biznesu, doprowadziły do nerwowych sytuacji, a wszystko zaczyna się od pytania, zgłaszać czy nie zgłaszać incydent do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. A jeśli tak, to co dalej? Dziś postaramy się rozwiać te wątpliwości. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Andrzej Zieliński, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli i Naruszeń w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
4: Tym bardziej, że mamy o czym porozmawiać, bo w ostatnim czasie dość sporo informacji napływało z rynku, że niestety te ataki hakerskie się zdarzają. Na początku to były duże serwisy medyczne, potem serwis do wystawiania faktur. No trochę tego jest niestety.
5: Niestety te czasy, gdzie była bardzo mała ilość tego typu zdarzeń, myślę, że już bezpowrotnie minęły. Żyjemy w nowej rzeczywistości. Coraz większą ilość usług przynosimy do rozwiązań chmurowych, coraz większą ilość informacji zlecamy do przetwarzania podmiotom zewnętrznym, dlatego sytuacje tego typu zdarzają się i będą się zdarzać i dlatego warto być na nie przygotowanym, bo to nie jest kwestia, czy staniemy się ofiarą tego typu incydentu, ale raczej kwestia, kiedy staniemy się ofiarą i musimy wiedzieć, jak zareagować, jak się poprawnie zachować.
4: To wyjaśnijmy naszym słuchaczom takie podstawowe pojęcie. Wielu przedsiębiorców, to właściwie wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają styczność z danymi swoich klientów, kontrahentów, to administratorzy danych osobowych. Kropka. I nawet jeżeli oddają te dane na przechowanie, czy też do zarządzania zewnętrznej firmie, która na przykład prowadzi serwis związany z wystawianiem faktur, to oni nadal są administratorami tych danych.
5: No właśnie, mamy czasem wrażenie, że jeżeli chodzi o to pojęcie administratora, jest pewne niezrozumienie, bo część

0: firm, część przedsiębiorców ma takie mylne pojęcie, że zlecając pewne czynności na zewnątrz, zlecając zadania, jednocześnie pozbawiają się odpowiedzialności. Można delegować zadania, no ale nie można delegować odpowiedzialności. To, że mamy jakąś relację z klientem, to, że przychodzi on do nas, żeby zrealizować jakąś usługę albo coś kupić, no to ufa nam, ma z nami bezpośredni kontakt. Nie wszystko jesteśmy w stanie we własnym zakresie i własnymi środkami zapewnić w obsłudze takiego klienta, dlatego zlecamy czynności na zewnątrz. Posłużę się tutaj pewną metaforą. Załóżmy, że prowadzi pan sklep i wynajmuje pan zewnętrzny magazyn i ten magazyn jest chroniony przez zewnętrzną firmę ochroniarską. I w tym magazynie dochodzi do włamania i zostaną skradzione paczki pańskich klientów. Wiadomo, że klienci nie pójdą do ochrony, nie pójdą do właściciela magazynu, ale zwrócą się do pana, no bo to pan jest tym właśnie administratorem danych. A wszystkie podmioty, które pomagają przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności, czyli dostawcy systemów, dostawcy różnego rodzaju usług chmurowych, czyli wykonawcy czy podwykonawcy, to właśnie mają status tak zwanych podmiotów przetwarzających.
1: To idźmy dalej w tę metaforę, bo z pewnością jeżeli doszłoby do takiego włamania do tego magazynu, to w pierwszej kolejności zapewne dowiedziałbym się właśnie od tego ochroniarza. No ktoś się włamał do twojego magazynu i wielu przedsiębiorców w Polsce w ostatnich dniach znalazło się w takiej sytuacji. To znaczy to był spokojny wieczór, może spokojne popołudnie i nagle przychodzi informacja i takich informacji może też być więcej od innych systemów kiedyś w przyszłości. Miejmy nadzieję, że na tym to się skończy, że no, doszło do nieuprawnionego dostępu do naszych serwisów. W tym gronie są również państwa dane, dane pana klientów, pana kontrahentów. No i co wtedy? I wtedy mamy problem.
0: Ja myślę, że tu trzeba zrobić krok wstecz.
1: Dobrze.
0: Bo najczęściej jest tak, że to ten przedsiębiorca, ta firma, no nie ma narzuconego dostawcy. Tak, ma jakąś autonomię.
1: No wybiera.
0: Wybiera. No i przed dokonaniem wyboru no trzeba wziąć pod uwagę to, że będziemy zlecać przetwarzanie pewnych danych osobowych. No i trzeba wybierać z głową. Mhm. W zasadzie trzeba wybierać, biorąc pod uwagę te wymogi, które z RODO wynikają. Czyli warto zweryfikować, czy taki nasz wykonawca no, będzie właściwie chronił dane osobowe, które mu powierzamy. Poza tym, że weryfikujemy takiego wykonawcę przed tym, jak zdecydujemy się na podjęcie współpracy, no to powinniśmy okresowo sprawdzać, czy to, co słowo klucz, umowa powierzenia przetworzenia danych, to, co w takiej umowie wpiszemy, jest faktycznie realizowane przez tego typu zleceniobiorcę, bo tak jak mówiliśmy na początku, jeżeli dojdzie do jakiegoś incydentu, no to klienci nie będą się zastanawiali, nie będą szli do zleceniobiorcy, ale przyjdą do przedsiębiorcy.
1: No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że faktycznie zweryfikowaliśmy tego dostawcę. Ma setki tysięcy, nieważne czy to jest kwestia medyczna, czy to jest kwestia systemów zarządzania fakturami, czy jakikolwiek inny system, który pomaga nam w biznesie. Zweryfikowaliśmy, byliśmy z tą firmą od lat i no i nagle przychodzi taki mail bardzo niepokojący z sugestią, że trzeba się właśnie zwrócić do państwa i dokonać zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo tak wyglądają czasami te maile. W tym konkretnym przypadku akurat firmy Fakturownia tak to właśnie wyglądało, więc pytanie do pana. Pytanie, zgłaszać, nie zgłaszać. Tutaj to jest nasza decyzja, należy do nas, do przedsiębiorców, do administratorów danych osobowych.
0: Tak, administrator odpowiada jakby za to, co zrobić i podstawą do tego, żeby podjąć decyzję, zgłaszać, nie zgłaszać, powinna być ocena ryzyka. Czyli ta ocena ryzyka powinna nam pomóc odpowiedzieć na pytanie, co złego może się wydarzyć naszym klientom w związku z tym, że ktoś niepowołany dostanie się do danych tych klientów.
1: Metoda czarnowidza. Musimy sobie to wyobrazić.
0: To nie jest tak do końca, że musimy sobie wyobrażać, bo wiemy, co, jakie dane zlecamy.
1: Jasne.
0: I na tej podstawie już możemy wywnioskować, jeżeli takie dane trafią w niepowołane ręce, jeżeli to będzie jakiś, powiedzmy, numer telefonu czy adres e-mail, no to może dojść do jakiegoś spamu, może dojść do jakiegoś phishingu. Jeżeli to będą dane medyczne, no to nie każdy chciałby, żeby jakaś niepowołana osoba miała dostęp do historii leczenia.
1: Oczywiście. I tutaj podzielmy, panie dyrektorze, sobie na kilka kategorii różne dane. Na początek wyobraźmy sobie, że prowadzimy albo przychodnie, albo sklep internetowy. No i obsługujemy przede wszystkim osoby fizyczne. Czyli to są osoby, no tutaj musimy mieć imię, nazwisko, adres, zamieszkania.

0: W przypadku tych medycznych historii często PESEL, datę urodzenia, no i tutaj już nam się komplikuje. To są już dane szczególnie istotne. Jeśli jeszcze do tego dodamy te dane medyczne odnośnie chorób, no to już robi nam się naprawdę paczka bardzo niebezpiecznych danych. Oczywiście takie dane i utratę takich danych bezwzględnie należy zgłosić, rozumiem.
1: Tak, no tu to, o czym pan wspomniał, ten segment B2C, to nie budzi żadnej wątpliwości, że to są dane osobowe. I też, tak jak wspominałem, na początku analiza ryzyka, bo też zlecając pewne usługi, nie możemy mieć pewności, nie możemy założyć z góry, że ktoś się włamał i dostał się do całego pakietu, jaki zleciliśmy.
0: Jasne.
1: Dlatego nie zalecam takiego podejmowania pochopnych decyzji, że mamy informację, że jakaś firma została zhakowana, doszło do włamania do jakiejś firmy, a my jesteśmy klientem, bezmyślnie piszemy zgłoszenie, zgłaszamy.
0: Nie wszystko trzeba zgłaszać.
1: Bo tak, to jest kolejna rzecz. Może się okazać, tak jak tu w przypadku tym wspomnianym przez pana fakturowni, z informacji dostępnych na stronie tej firmy wynika, że naruszeniu uległy te dane bardziej historyczne. Tak? Mhm. Czyli prawdopodobnie klienci, którzy od niedawna zawarli, współpracują z tym podmiotem, no to mogą czuć się troszeczkę bezpiecznie, chociaż powinni to potwierdzić.
0: Czujność musi być. Dobrze, panie dyrektorze, to wiemy, ta pierwsza kategoria, bezwzględnie one, te dane są niebezpieczne. Druga kategoria, jednoosobowe działalności gospodarcze. Bardzo często w tym wariancie już B2B, czyli zmieniamy ostatnią literkę C na B, przedsiębiorcy współpracują z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. I my tak naprawdę nie wiemy, bo my zaciągamy na przykład po NIP-ie numeru NIP wszystkie dane przedsiębiorcy. Mamy po pierwsze nazwę firmy, w której zgodnie z prawem musi być imię i nazwisko. Później mamy adres. Nie wiemy, ale czasami może się tak zdarzyć, że to jest adres prywatny, bo ktoś prowadzi warsztat mechaniczny na swoim podwórku i siedzibą firmy jest akurat adres jego zamieszkania. Albo też inna działalność gospodarcza. No ale te wszystkie dane są w CIDG. One są publicznie dostępne jeszcze w wielu innych serwisach. Co wtedy? Czy to są dane, które też podlegają ochronie, skoro są wszędzie?
1: Tutaj może niestety albo niestety dla niektórych dane związane z jednoosobową działalnością gospodarczą stanowią dane osobowe.
0: Również
1: podlegają ochronie. I tak to, co jest w CIDG, to jest pewnie jakiś kawałek tych danych. Jeżeli mamy takie serwisy jak ten, o którym pan wspominał na początku, to zakładam, że poza tym, że są tam te dane jeden do jednego z CIDG, to są tam też informacje nie upublicznione w tym rejestrze. Czyli to, że wiemy, że przedsiębiorca nazywa się Jan Kowalski, że prowadzi działalność pod jakimś adresem, to jest jedno, ale możemy jeszcze poznać numer telefonu, który nie jest w tym rejestrze upubliczniony i szereg innych informacji. Dlatego są to dane osobowe, a to, czy wyciek takich danych, to czy nieuprawniony dostęp do takich danych trzeba zgłaszać, no tak jak mówię, oceniamy ryzyko, zastanawiamy się, jak dużo jest tych danych i zastanawiamy się, w jakim kontekście są one przetwarzane.
0: To spróbujmy ocenić takie ryzyko. Wyobraźmy sobie ten warsztat mechaniczny, w którym wykonywaliśmy na przykład, nie wiem, usługę budowlaną. Wystawiliśmy fakturę właśnie na ten warsztat. Tam jest Jan Kowalski, który prowadzi firmę pod taką i taką nazwą. Mamy adres, mamy numer telefonu, bo być może został też upubliczniony w bazie. I mamy no, jakieś tam szczegóły, no chociażby usługę, czy nazwę usługi, jaką wykonaliśmy. I co w tej sytuacji? W tej sytuacji musimy zgłaszać, czy nie musimy zgłaszać? Gdzie jest ta granica?
1: Nie chciałbym tu jednoznacznie odpowiadać, bo
0: jasne,
1: jakby odpowiedzialność,
0: ale spróbujmy
1: jest,
0: pomóc
1: odpowiedzialność
0: ludziom
1: jest po stronie administratora.
0: No ale spróbujmy
1: wydaje
0: pomóc
1: się, że w tej sytuacji byłoby łatwiej znaleźć uzasadnienie do tego, żeby no, wstrzymać się z decyzją o zgłoszeniu. Tak? Ale to, że nawet pewnych incydentów nie zgłaszamy, no to mamy obowiązek udokumentowania te incydenty w takim wewnętrznym rejestrze. Chociaż z drugiej strony mogą się zdarzyć sytuacje a propos na przykład faktur, że tak na pozór informacja o tym, że wystawiono fakturę na jakiegoś przedsiębiorcę, no to nie wydaje się jakaś powodująca szkody dla tej osoby. No ale jeżeli na przykład faktura będzie dotyczyła świadczenia, powiedzmy, usług terapeutycznych, no to już upublicznienie takich informacji.
0: Masaż barku na przykład spracowanego.
1: Tak, ale może to powodować, że jakby osoba nie będzie chciała dzielić się takimi informacjami z żadnym,
0: oczywiście,
1: całym światem zewnętrznym. Tak, mamy też inne bardziej, sprzedając nawet pewnego rodzaju, no nie chcę tu podawać nazw, produkty, nie zawsze ten kupujący chciałby, żeby sąsiedzi, znajomi czy ktoś postronny wiedział, co kupuje.
0: Cała długa lista takich produktów może tu

0: tutaj wystąpić. Dobrze, trzecia kategoria danych i kontrahentów ewentualnych, czyli te wszystkie spółki, fundacje, organizacje, które mają numer KRS, które są w tej bazie KRS, to mogą być spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne albo jakieś fundacje. Co wtedy i co wówczas powinniśmy zrobić? Zgłaszać czy nie zgłaszać?
1: Jeżeli kompromitacji uległy dane te dotyczące właśnie dotyczące firm w zakresie NIP, REGON, czy jakiś ogólny adres e-mail, no to myślę, że nie będzie potrzeby zgłoszenia. Mhm. Może się jednak okazać, że pośród tych danych będą na przykład informacje o konkretnym pracowniku.
0: Czyli jeżeli będzie mail na przykład j.kowalski@ i nazwa firmy.pl,
1: to tutaj potrzeba będzie o dłuższą chwilę rozwagi. Trzeba się zastanowić, oszacować, co złego może się stać takiemu Kowalskiemu, gdyby ktoś niepowołany dostał się w posiadanie adresu.
0: W którym momencie wkracza Urząd Ochrony Danych Osobowych? Kiedy już się stanie coś złego, czy wcześniej? Bo tutaj, wie pan, z oceną może być różnie. Możemy ocenić, nie, to nie jest groźne, tym bardziej, że tylko jedna literka z nazwiska, to jest tylko mail. Ten mail może gdzieś się pojawiać, nie wiem, na wizytówkach w innych miejscach, na stronie internetowej. No i też trudne do weryfikacji.
1: No, Urząd Ochrony Danych Osobowych stara się podchodzić zdroworozsądkowo. Tak? Mhm. Prowadzimy... Rozumiemy, jak działa biznes i rozumiemy, że biznes co do zasady nie żyje z danych osobowych i staramy się dlatego przygotowywać bardzo dużo różnego rodzaju poradników, które pozwolą samodzielnie przedsiębiorcom właśnie odpowiednio oszacować to, czy w konkretnej sytuacji trzeba zgłaszać, czy nie trzeba zgłaszać. Mamy taki poradnik jak dotyczący zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych. Bardzo serdecznie do niego zachęcam. To jest takie dosyć rozbudowana pozycja, ale świetnie opisuje te wszystkie niuanse. A dla kogoś, kto by chciał w skróconej formie zapoznać się z takimi wytycznymi, to w październiku 2025 w naszym biuletynie, na stronie publikujemy takie biuletyny UODO, został opublikowany artykuł mówiący o 7 czynnikach powodujących konieczność, które trzeba wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zgłoszeniu bądź niezgłoszeniu naruszeń. Myślę, że nie mamy teraz na tyle czasu, żeby to wszystko omawiać, dlatego zachęcam do lektury. Jest to dostępne wszystko na stronie internetowej urzędu.
0: Niestety nie mamy dużo czasu, a jeszcze tyle tutaj przygotowałem dla pana pytań. Dobrze, to jeszcze zapytam o jedną rzecz. Wszystko jasne i wszystko dobrze wygląda. Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i wystawia niewiele tych faktur, to może przeanalizować sobie całą historię, zobaczyć, a tu jest taki mail, a tutaj maila nie ma, a tutaj to jest w ogóle mail biuro@nazwafirmy.pl, więc tutaj żadnych danych osobowych nie mamy. A co w sytuacji, kiedy ja znalazłem w mediach społecznościowych w komentarzu do tej sprawy jednego przedsiębiorcy, który mówi, ja mam kilkuset klientów w bazie, co ja mam teraz zrobić? Mam to wszystko weryfikować po kolei? No i tutaj zaczynają się schody, bo to jest z punktu widzenia fizycznego i zdroworozsądkowego, no niemożliwe, żebyśmy przeanalizowali nagle setki tysięcy pozycji, które są w bazie danych.
1: Tu zatrzymałbym się na samej nazwie RODO, tak? Nie wszyscy zdają sobie sprawę albo pamiętają o tym, że RODO to jest rozporządzenie o ochronie osób w związku z przetwarzaniem tych danych
0: fizycznych.
1: Tych osób. Tak, ale przetwarzanie o ochronie osób. I no, uważam, że nawet jeżeli mamy kilkuset klientów, to no, warto zweryfikować, jakie informacje o tych klientach mamy, no bo bez tego nie będziemy w stanie ustalić, co złego może się stać tym klientom w związku z tym, że ich dane trafiły w niepowołane ręce.
0: Ale przy kilkuset tysiącach to jest już problem.
1: Ale przy kilkuset tysiącach, to ja myślę, że to są dane ustrukturyzowane.
0: Jasne.
1: Czyli jest to dużo łatwiejsze do zrobienia.
0: Jasne, czyli zastanówmy się, jakie dane generalnie wpisywaliśmy, jak to może wyglądać. Tak, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy mogą być tam osoby fizyczne, czy to są tylko głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, czy spółki i fundacje.
1: Każdy postępuje według określonego schematu, no bo inaczej nie mógłby prowadzić biznesu. I myślę, że mając wiedzę na temat tego, jaki schemat, jaki rodzaj informacji zbiera, łatwiej jest w dosyć szybki sposób wyciągnąć pewne wnioski i oszacować to ryzyko.
0: Dobrze, to teraz sytuacja, którą przeżyło wielu przedsiębiorców w miniony weekend, który to był weekend trochę stresujący i pracochłonny i pierwszy raz musieli zderzyć się z koniecznością zgłoszenia do UODO. Przypomnijmy, to są tylko 72 godziny od momentu, w którym dowiemy się od tak zwanego procesora, czyli tej firmy, która przetwarza dane osobowe, że doszło do incydentu.

0: Czas biegnie bardzo szybko i taki wyścig z czasem. Ktoś wypełnił ten wniosek, klika i okazuje się nagle, że na biznes.gov.pl występuje błąd, bo ta sieć była bardzo mocno przeciążona w ostatnich godzinach. No i są takie historie, możemy je znaleźć w internecie, że ktoś siadł, stwierdził, wypełni rzetelnie, podejdzie do tego, zgłosi to zgłoszenie wstępne, które kiedyś uzupełni, a tutaj się okazuje, że nie działa.
1: Tak jak wspominałem, my jesteśmy racjonalni i prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podchodzi z bardzo dużym zrozumieniem, bo ma świadomość ograniczeń technologii. Mhm. Jeżeli komuś nie udało się wywiązać z tego terminu, a my wiemy, jakie są okoliczności, no to myślę, że nie ma się co obawiać żadnych negatywnych konsekwencji, no bo to jest niezależne od tego osoby, która próbowała zgłosić.
0: Czyli jeżeli w polu, bo w tym formularzu jest specjalne pole, gdzie możemy uzasadnić takie opóźnienie, napiszemy, że powodem były problemy techniczne związane z systemem i opiszemy to w miarę szczegółowo, to wówczas tutaj te negatywne konsekwencje zostaną oddalone.
1: Zmitygowane, bo my bierzemy to pod uwagę. No, jesteśmy dla obywateli.
0: Jeden stres mniej, drodzy przedsiębiorcy, dla państwa.
1: I chcemy pomagać i zachęcam również, jeżeli macie państwo kontakt ze strony samego urzędu, bo zdarza się, że dopytujemy o pewne rzeczy, to zachęcam do tego, żeby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dzwonić do nas. Kontaktować się.
0: Bardzo linie nie są przeciążone u was w ostatnim czasie?
1: Ale jeżeli dostaniecie państwo jakąś informację bezpośrednio, na przykład z Departamentu Kontroli Naruszeń, to w stopce takiego pisma znajdziecie numer telefonu. Będzie to informacja, będzie to numer do osoby, która waszą sprawą się zajmuje. I w interesie tej osoby jest to, żeby jak najsprawniej ta sprawa była procedowana i żeby państwu pomóc. Naprawdę. Jesteśmy po to, żeby państwu, jakkolwiek to zabrzmi, pomagać, bo nie chodzi o to, żeby rozwlekać sprawy i jakieś dodatkowe stresy u przedsiębiorców wywoływać. Są wątpliwości, czegoś nie rozumiecie. Lepiej zadzwonić, dopytać, niż wymieniać się niepotrzebnie korespondencją.
0: Panie dyrektorze, to jeszcze jedna rzecz. Już zauważyłem, że niektórzy przedsiębiorcy w mediach społecznościowych zaczęli publikować takie publiczne oświadczenia o tym, że mieli w tym miejscu, przetwarzali takie i takie usługi, no i że doszło do wycieku. Informują, jakie ewentualnie konsekwencje negatywne mogą się pojawić. No taka informacja ogólna, ostrzegająca kontrahentów. Inni na przykład wysyłają maile do swoich kontrahentów już teraz, chociaż nawet tutaj wspomnijmy nazwę, sama fakturownia mówi, poczekajcie na te bardziej szczegółowe informacje. To dobry krok, że już ktoś wysyła taką informację, że dba o swoich klientów, gdyby jakiś tam smishing czy phishing się pojawił, żeby oni zareagowali?
1: Ja myślę, że można to w pewnym sensie rozgraniczyć, bo jedna rzecz to realizacja tego obowiązku powiadomienia osób tu na kanwie RODO.
0: Jasne.
1: A druga rzecz, i myślę, że to jest dobra praktyka, to poinformowanie swoich tych klientów o tym, że coś złego może się wydarzyć, że ktoś może się z nimi kontaktować, może próbować podstępem zmusić tę osobę do wykonania określonych czynności, które spowodują na przykład szkodę majątkową.
0: I to już jest bardzo poważna historia.
1: W przypadku tych w przypadku powiadamiania tego na podstawie RODO, to jednak preferowana jest taka forma bezpośredniej komunikacji.
0: Bezpośredniej, to znaczy mail na przykład do
1: tak,
0: takiej
1: jeżeli
0: osoby?
1: Mamy dane do klienta, do kontrahenta, mamy najczęściej numer telefonu, mamy adres e-mail. Taka informacja dobrze, żeby była skierowana bezpośrednio do klienta. Z takim zastrzeżeniem może się okazać, że skompromitowane zostaną adresy e-mail. No to też trzeba wziąć pod uwagę, no bo wtedy...
0: I też trzeba wysłać.
1: Wtedy trzeba by się zastanowić, czy wysyłać na adres e-mail, na skrzynkę mailową, co do której wiemy, że została skompromitowana.
0: Ładne słowo swoją drogą, skompromitowana skrzynka mailowa. To jeszcze jedna rzecz, panie dyrektorze. Wyobraźmy sobie też dane nieaktualne, bo też są takie dane. Czyli na przykład jest ten J. Kowalski, małpa, nazwa firmy.pl, ale się okazuje, że pan J. Kowalski to już karierę rozwija w zupełnie innej firmie. I co wtedy?
1: I tu się kłania troszeczkę jeszcze inna zasada RODO. No, powinny firmy dbać o to, żeby dane były aktualne. To wynika wprost z zasad, jakie...
0: Ale nie, te dane, które są gdzieś tam, nie wiem, w danych naszych, które wpisaliśmy do bazy danych w 2022 roku na przykład. No i co
1: tu zahacza pan o bardzo wrażliwy temat, bo zdarza się, że właśnie wpisaliśmy do bazy w 2022 roku. Trzeba też mieć świadomość, że wszystkie dane, jakie przetwarzamy, mają termin ważności. Powinniśmy je przechowywać, przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do realizacji tych celów biznesowych, czy jak długo to wynika z przepisów prawa. My identyfikujemy

0: obserwujemy często takie sytuacje, że dochodzi do naruszeń i naruszeniu ulegają dane, które już jakby no, nie powinny być przetwarzane. Tu mam wrażenie, że w przypadku fakturowni, tak czytając komunikaty na stronie, no jest tam napisane, że są to dane nawet sprzed kilku lat, więcej niż 5 lat.
1: Bo 5 lat to dla celów podatkowych, to znaczy 5+1, ta zasada podatkowa, tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Ale co, to też jest dana osobowa, czyli na przykład jkowalski@nazwafirmy.pl i pan J. Kowalski dawno nie pracuje i jest wśród 100 tysięcy naszych kontrahentów i nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować?
0: Ale skoro nie jesteśmy w stanie zweryfikować, to nie możemy wykluczyć, czy to jest dana osobowa.
1: Jasne. Dobrze, szanowni państwo, to ten temat na pewno znajdzie ciąg dalszy. Panie dyrektorze, mam taką propozycję, żebyśmy jeszcze się spotkali w najbliższym czasie i porozmawiali na ten temat, bo wydaje się, że ta sprawa jest rozwojowa i warto na ten temat porozmawiać.
0: Dziękuję panu bardzo za zaproszenie.
1: Jesteśmy umówieni?
0: Myślę, że mamy jeszcze tutaj trochę tematów, które dobrze by było, żebyśmy przedsiębiorcom w taki zjadliwy sposób przedstawili, tak żeby wiedzieli, jak praktycznie stosować te zasady RODO, bo to jest z korzyścią dla wszystkich.
1: Mam nadzieję, szanowni państwo, że trochę wyjaśniliśmy, jak wygląda ta sytuacja, chociaż też mam świadomość, że to jest raczej materiał na wielogodzinną rozmowę. Pan Andrzej Zieliński, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli i Naruszeń Urząd Ochrony Danych Osobowych, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję państwu.
1: A ja nazywam się Marek Klapa, to był magazyn Saldo. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: I z nami też już pan Bogusław Hrabota, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Prezydent Karol Nawrocki i jego miesiąc, a właściwie rok miodowy, definitywnie pana zdaniem dobiega końca?
4: Rok minął, natomiast czy to
3: czy miodowy?
4: Rok miodowy? Mówi się o miesiącach miodowych i myślę, że ten miesiąc miodowy tam kiedyś miał miejsce. Natomiast po roku no, jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości niż w momencie startu. Karol Nawrocki jest dość mocnym prezydentem. Wiele się o nim dowiedzieliśmy, o jego metodzie politycznej, aspiracji, ambicjach i tak dalej. No jest też po pierwszej takiej porażce zasadniczej, jaką było jednak zmuszenie go przez jego albo otoczenie, albo ekspertów, albo siebie samego do podpisania jednak umowy o nadzwyczajnych zyskach.
3: Ustawy.
4: Jak wiemy, było to trzecie podejście. Tym razem udane premiera Donalda Tuska i cóż, i Karol Nawrocki, w co nikt nie wierzył, ustąpił i podpisał. Skutkiem tego mamy od soboty obniżone ceny paliw w Polsce i Polacy troszeczkę odetchnęli. Nie wiem, jak to interpretuje Karol Nawrocki, czy to jest wielka ujba na honorze. Pewnie nie, no ale dostał troszeczkę po nosie, bo musiał zmienić zdanie.
3: No i tych trudności przed prezydentem w ostatnim czasie piętrzy się więcej, no bo ta teoretyczna porażka, czy też praktyczna porażka w postaci podpisania ustawy, którą zaproponował rząd. Z drugiej strony zbliżający się szczyt G20 z udziałem nie tylko prezydenta Trumpa, ale być może także Władimira Putina. Pan o tym pisze szeroko w swoim artykule na łamach Rzeczpospolitej, że to może być swego rodzaju pułapka dla polskiego prezydenta.
4: Tak, to może być pułapka. Karol Nawrocki, idąc do polityki, nie spodziewał się tego, że to jest skomplikowana gra z aż tyloma różnymi punktami odniesienia i niewiadomymi. Wydawało mu się, że ten kurs na Trumpa i prezentowanie siebie jako rodzaju adwokata ruchu MAGA w Europie, że to też może przynieść pewne negatywne skutki i konotacje. I teraz tak, Polska jest dość, jak wiemy, protrumpowskim krajem. To znaczy, to nie jest tak, że w Polsce Donald Trump jest krytycznie oceniany przez większość ankietowanych. To ciekawe, w Polsce Donald Trump ma większe poparcie niż w Stanach Zjednoczonych. Te ostatnio dane na temat zaufania do pana prezydenta Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych są bardzo niekorzystne. To jest 30% Amerykanów go wspiera w jego polityce. Natomiast Polska wciąż jest krajem bardzo proamerykańskim. Myślę, że gdyby przeprowadzić teraz badania wizerunkowe Trumpa w Europie, to w Polsce ten wizerunek byłby dość wysoko wciąż zawieszony, a to ze względu na to, że po prawej stronie zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i częściowo Konfederacja i jest zdecydowanie za tą prezydenturą. My oczywiście

0: Jakich precyzyjnych badań nie mamy, ale może warto je zrobić rzeczywiście. No i teraz Karol Nawrocki, on tak naprawdę nie zyskuje dzięki temu, że Donald Trump wciąż jest dla niego patronem politycznym i punktem odniesienia w polityce, ponieważ Donald Trump to są regularne porażki dzisiaj, prawda? I tą porażką na przykład jest wojna w Zatoce Perskiej, konflikt z Iranem, który miał być epizodem, a jest no, potężnym obciążeniem dla całej gospodarki światowej. No i tutaj nie ma dwóch zdań na ten temat dyskusji. No to jest to wina Trumpa, który wprowadził Amerykę oraz Izrael na ścieżkę konfliktu, który szkodzi wszystkim. Gdyby ten konflikt był szybko wygrany, zapewne świat biłby brawo Donaldowi Trumpowi za pokonanie reżimu ajatollahów, znienawidzonego w wielu państwach. No ale się nie udało i dzisiaj świat jest zniechęcony do tej polityki, do tej wojny, krytykuje, a ta krytyka osoby i polityki Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie, no jak powiedziałem, jest jak właściwie jak świat szeroki i długi, dość powszechna, może w Izraelu w mniejszym stopniu. I teraz mamy jeszcze kolejny problem, prawda? To znaczy mamy problem G20. To jest dla Polski duży zaszczyt, że na zaproszenie Donalda Trumpa Polska weźmie udział w szczycie G20. No ale i tutaj mamy pułapkę w tym szczycie na Florydzie, w Miami, w połowie grudnia pojawi się również na zaproszenie Donalda Trumpa Władimir Putin. Czy się pojawi, czy nie, tego nie wiemy, ale w każdym razie został zaproszony i z perspektywy jego wizerunku ja nie mam żadnych wątpliwości, że ta potrzeba pojawienia się tam jest bardzo kusząca. On by chciał pokazywać się bez tych obciążeń związanych ze zbrodniczą wojną na Ukrainie. Co więcej, będą tam na tym szczycie G20 przywódcy, którzy mają doskonałe relacje z nim, jak choćby Xi Jinping czy prezydent inni Modi, prawda? W związku z tym on tam będzie miał sojuszników na tym szczycie G20. I do tej pory tego typu ludzie z takim obciążeniem wizerunkowym raczej się do takiego grona nie byli zapraszani. Tym razem Donald Trump osobiście zaprosił Władimira Putina. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Władimir Putin tam się pojawi, no ale będzie tam też Karol Nawrocki. I tutaj dochodzimy do punktu kulminacyjnego całej tej historii. To jest dość wąskie grono, kilkudziesięciu osób. Troszkę więcej niż 20 osób, a bierze udział na przykład w takim spotkaniu zarówno premier czy prezydent RPA, jak i przedstawiciel Unii Afrykańskiej. W związku z tym tam są dopraszani, czy na przykład przewodniczący Unii Europejskiej też weźmie udział. Ale to wciąż jest niewielkie grono, w związku z tym to zrobienie sobie zdjęcia pamiątkowego, czyli takie family photo tego grona, tudzież uściśnięcie ręki, jest tam normą. No i tutaj mamy właśnie ten problem, że podawanie dłoni człowiekowi, który jest zbrodniarzem, przynajmniej z perspektywy polskiej polityki i jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny i tak dalej, no to nie byłoby najlepsze wizerunkowo dla Karola Nawrockiego i nie wiadomo, czy przed takim wyzwaniem nie stanie.
1: No i stanie właśnie przed tym dylematem, czy narazić się na niezadowolenie prezydenta Trumpa, którego na ten szczyt G20 zaprasza, czy narazić się polskiej opinii publicznej, która co prawda Trumpa popiera, no ale w sprawie Władimira Putina no to ma jednoznaczne zdanie nie tylko negatywne, a wręcz no, tutaj potępiające samego Putina i to, co robi nie tylko w Ukrainie.
0: Właśnie, a my jesteśmy jeszcze w kleszczach. W kleszczach tego, że Polska oczekuje na te jednoznaczne i ostateczne potwierdzenie obecności amerykańskich jednostek w Polsce i budowę tutaj bazy. To jest w rękach Donalda Trumpa. I my nie możemy, cała polska polityka dzisiaj tak naprawdę profesjonalna, nie mówię o tej, która kontestuje współczesność, ale zarówno po stronie i koalicji rządzącej i opozycji ta jedność głosu w sprawie bazy amerykańskiej jest pełna, prawda? Tylko wariaci i zdrajcy dzisiaj protestują przeciwko obecności Amerykanów, czy wzmocnieniu tej obecności w Polsce. W związku z tym wszyscy działają na rzecz tej

0: i decyzji Trumpa. Tam jest niezła i myślę, że permanentna polityka i polityków związanych z obozem rządzącym. No, obecność w ciągu ostatnich tygodni w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie było kilku polskich wiceministrów, w tym dwóch wiceministrów obrony narodowej, prawda, którzy rozmawiali na temat tego fortu Trump i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, dzisiaj gra na rzecz Trumpa z perspektywy jego decyzji o bazie w Polsce jest niezbędna.
1: A wiemy też, jak bardzo spersonalizowana jest ta polityka zagraniczna prowadzona przez Trumpa.
0: I Karol Nawrocki jest to bardzo głęboko zaangażowany. I stąd zresztą też nas ciągle wyróżniany. On jest wspominany przez Donalda Trumpa jako ten jego człowiek w Europie Środkowej. No ale z drugiej strony ten Trump dokłada jakichś tam starań, wciąż nieskutecznych i nieudolnych do tego, żeby zamknąć wojnę w Ukrainie. I jak wiemy, te relacje z Putinem nie są takie złe. Skoro on go zaprasza do Miami, to ma jakiś plan. To ma plan albo wymuszenia na nim jakichś działań, naiwny mam wrażenie, albo postawienia go pod w sytuacji dwuznacznej. Pamiętajmy, nie będzie tam Zelenskiego najpewniej na tym G20. A pamiętając uściski Trumpa z Putinem w Anchorage na Alasce, nie sądzę, żeby Donald Trump tym razem miał jakieś skrupuły przeciwko ściskaniu się z Putinem. Jeśli rzeczywiście ma taki plan, żeby troszeczkę odbudować reputację Putina w świecie, to będzie mu na pewno zależało na tym, żeby ten uścisk ręki Karola Nawrockiego i Putina miał miejsce. I Karol Nawrocki może po prostu być pod presją wywieraną przez człowieka, od którego, jak powtórzę to po raz kolejny, zależy decyzja w sprawie fortu Trump bądź jakiejkolwiek innej, inaczej nazwanej bazy w Polsce. W związku z tym, no, powiedziałbym, węzeł gordyjski trochę.
1: No i rzeczywiście duże wyzwanie, które stoi przed prezydentem Karolem Nawrockim. A propos tych starań całej polskiej klasy politycznej, panie redaktorze, jeśli chodzi o utworzenie w Polsce stałych baz albo stałej bazy amerykańskiej w Polsce, no to dzisiaj dowiedzieliśmy się o spotkaniu i o rozmowie. O rozmowie, bo nie wiem, czy mówi się o spotkaniu, czy o rozmowie szefa polskiego MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera polskiego rządu, z prezydentem Donaldem Trumpem. Do tego spotkania, do tej rozmowy miało dojść w marcu.
0: No tak. Mamy tą wiedzę od końca zeszłego tygodnia. I jak mówię, tutaj nie ma żadnych znaków zapytania. No, intencja i po stronie koalicji rządzącej i opozycji jest ta sama. W interesie Polski, i mi się to podoba, prawda, że racja stanu tutaj jest dość podobnie rozumiana, czy jednoznacznie rozumiana, czy interpretowana przez także spolaryzowaną polską politykę. Tak nam ta obecność amerykańska w Polsce wzmocniona poprzez istnienie bazy jest niezbędnie potrzebna. I oczywiście o tym na pewno rozmawiał prezydent Trump z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, o ile do tej rozmowy rzeczywiście doszło. Natomiast niezależnie od wszystkiego, to gdyby dzisiaj, gdyby doszło do tego, przed czym ostrzegam, czego się obawiam, ale do czego może dojść, czyli do tego przejawu serdeczności bądź przynajmniej podania ręki pomiędzy Putinem a Karolem Nawrockim, no to w Polsce to zostanie bardzo źle odebrane i na pewno w tym sporze z rządem no nie będą to punkty dla prezydenta.
1: No tak, tym bardziej, że pan również w tym swoim tekście, do którego się odwołujemy w tej rozmowie, panie redaktorze, wspomina także o postawie i o deklaracjach Radosława Sikorskiego, człowieka, który depcze po piętach Karolowi Nawrockiemu, prezydentowi, w sondażach zaufania, o tym, że on swojemu odpowiednikowi rosyjskiemu na podobnym szczycie ministrów spraw zagranicznych państw grupy G20 ręki nie poda, ani nie będzie pozował z nim do wspólnego zdjęcia.
0: No tak, tylko że tam nie będzie Trumpa. Pamiętajmy, że my mówimy o dwóch różnych spotkaniach. To spotkanie, w którym weźmie udział Donald Trump, prawdopodobnie Władimir Putin oraz Karol Nawrocki, co już zapowiedział, to będzie połowa grudnia w Miami. I tam będą głowy państw, to będzie wyższy szczebel niż spotkanie ministrów zagranicznych, spraw zagranicznych. Natomiast spotkanie szefów MSZ-ów odbędzie się w końcu października, 31 października. I to w zupełnie innej lokalizacji. I tam nie będzie tej presji. Bo jak powiedziałem, ryzyko jest tylko w tym, że tą presję na Nawrockiego wywrze Donald Trump. Gdyby nie było tej presji, gdyby... Ja też nie wykluczam tego, że Donald Trump będzie wprowadzony w kulisy

0: polsko-rosyjskich relacji. Zrozumie, że Nawrockiemu nie wypada uściskać ręki Putinowi, dlatego nie postawi go przed taką sytuacją. To też jest wyobrażalne i możliwe. Natomiast wiemy też, że Donald Trump względami dyplomacji średnio się kieruje.
1: Albo nie kieruje się wcale.
0: Tak, albo i może tych argumentów nie wziąć pod uwagę. Natomiast na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych nie będzie takiej sytuacji, ponieważ wątpię, żeby szef Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, który zaprasza i gości tych liderów dyplomacji z poszczególnych krajów G20, żeby do tego Radosława Sikorskiego zmusił. No w to już kompletnie nie wierzę. Już nie mówiąc o tym, że zapewne Sikorski nie dałby się zmusić, bo to nie jest taka postać, która jest, nie wiem, identyfikuje się w pełni z ruchem MAGA, czy ma się za lokalnego sojusznika administracji amerykańskiej tej akurat. W związku z tym to zobaczymy.
1: Całą tę sprawę rozpatrujemy oczywiście, panie redaktorze, w kontekście sporu prezydenta z rządem. Podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych mogłoby być interpretowane jako... może jeszcze nie przełom w tych trudnych relacjach i w tej skomplikowanej, trudnej koabitacji, ale gdzieś jakiś pierwszy sygnał, że porozumienie jest możliwe, tym bardziej, że wiele...
0: Ja właśnie inaczej to rozumiem kompletnie. Mm-hmm. To nie jest kwestia porozumienia. Karol Nawrocki nie chciał, ale musiał ustąpić. Mm-hmm. Czyli mówiąc krótko, jest to nieporozumienie, a raczej to będzie moim zdaniem zaogniało konflikt pomiędzy prezydentem i premierem.
1: No tak, ale to się odbywa wszystko pod presją.
0: Prezydenta.
1: Ale wszystko to się odbywa pod presją opinii publicznej, bo sondaże na to wskazywały jeszcze przed tą decyzją o podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach. Teraz pojawiają się także sondaże, które jednoznacznie wskazują na to, że ten konflikt między rządem a prezydentem wyborcom właściwie od prawa do lewa się nie podoba. Czy po tym sondażu, po tym badaniu, który Ibris przygotował dla Wirtualnej Polski, może przyjść jakieś długofalowe opamiętanie po obu stronach?
0: Nie sądzę. Mamy coraz bliżej wyborów. Oba ośrodki, prezydencki i premierowski, szykują się do wyborów. Mam wrażenie, że sytuacja będzie się zaogniała. Będzie postępowała polaryzacja tutaj pomiędzy tymi dwoma ośrodkami. Natomiast w pewnych sytuacjach rzeczywiście któryś z tych polityków będzie musiał ustąpić. Na razie ustąpił Karol Nawrocki. I nie ma w tym nic dziwnego. Żyjemy wszakże w demokracji. To nie jest tak, że polityk ma prawo kompletnie oderwać się od zdania swoich wyborców, bo po prostu traci. I teraz pytanie, co traci Karol Nawrocki? Gdyby systematycznie tracił, to przestanie być tym potencjalnym liderem prawicy, który będzie potem partycypował w potencjalnym budowaniu rządu po wyborach w 2027 roku. Tym autorytetem, liderem, takim człowiekiem z mocą sprawczą budowania przyszłej koalicji, potencjalnie rzecz jasna. Może być tylko polityk, który ma duże wsparcie społeczne. Jeżeli to wsparcie społeczne Karola Nawrockiego byłoby małe, poniżej 30-35%, to jego siła sprawcza jest dużo, dużo mniejsza. W związku z tym bezwzględnie dzisiaj Donald Tusk buduje poparcie elektoratu na potrzeby wyborów. I dokładnie to samo robi Karol Nawrocki, który mimo, że nie jest premierem, chce sprawować rząd dusz na prawicy i zapewne taki jest jego plan.
1: A jak wpływa na jego wizerunek prezydenta, ta sprawa, ta historia, która żyła dość intensywnie, szczególnie w mediach społecznościowych, w internecie, związana z końmi utrzymywanymi przez kancelarię prezydenta?
0: No, to są żarty, moim zdaniem. To nie jest coś takiego, co by wpłynęło istotnie na recepcję osoby prezydenta. Oczywiście Polacy nie lubią tego, jak politycy na ich koszt, bo o to chodzi, uprawiają tam... Ale ja myślę sobie, że nawet zbudowanie siłowni na potrzeby Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim było bardziej kosztowne od zakupu i utrzymania tych koni. To jest sytuacja moim zdaniem anegdotyczna, która w niewielkim stopniu wpłynie na wizerunek Karola Nawrockiego. Myślę, że część ludzi nawet się uśmiechnie, prawda? To takie uczłowieczanie jego, w ogóle zwierzęta jako takie wpływają pozytywnie.
1: Ocieplają wizerunek, prawda?
0: Tak, tak. Polityków. No bo wyobrażamy sobie Jarosława Kaczyńskiego bez kota. No nie, no ten kot przez lata robił mu wiele punktów opinii publicznej.

0: Król Nawrocki kota nie ma, z tego co wiem, ale ma za to konie. I jak się zaczną pokazywać gdzieś tam w mediach społecznościowych jego ładne zdjęcia, rodzinne zdjęcia na koniach, to wielu ludzi się uśmiechnie, powie, o, fajny facet.
1: Na razie politycy...
0: Wziął żonę i córkę na konie.
1: Na razie politycy rządu z premierem i wicepremierem Sikorskim na czele publikują swoje fotografie właśnie. Albo na koniu, no tak, albo z koniem.
0: Ale to jest sprawa anegdotyczna, to jest Michałek polityczny. Dużo ważniejsza będzie ta sytuacja na Florydzie, w Miami, kiedy Karol Nawrocki stanie oko w oko z Putinem. Mhm. I tak jak się zachowa i jakie z tego będą zdjęcia, to może w znacznej mierze wpłynąć na jego losy polityczne przez kolejne lata.
1: Pan Bogusław Hrabota, Dziennik Rzeczpospolita, wieloletni naczelny Gremi Media, był z nami. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: W naszym programie teraz zmieniamy temat. Pan doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista, połączony z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor.
1: O tym, co się dzieje za oceanem, będziemy rozmawiać także za sprawą tej tragicznej, bulwersującej sprawy, nieudanej egzekucji, która wywołała znowu pytanie, czy wywołała znowu dyskusję o karze śmierci w Ameryce?
3: Ta dyskusja trwa od praktycznie 50 lat, kiedy decyzją Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych przywrócono karę śmierci, choć formalnie nigdy jej nie zniesiono, ale był taki okres w pierwszej połowie lat 70., kiedy wyroki śmierci nie były wykonywane i dopiero decyzja z 76 roku przywróciła obecnie obowiązujący stan prawny, czyli obchodzimy 50. rocznicę tego faktu i w tym okresie szacuje się, że około 64 przypadków było nieudanego przeprowadzenia egzekucji, czyli to nie jest pierwszy przypadek, ba, to nawet nie jest pierwszy przypadek w tym roku w stanie Tennessee, bo to już drugi raz tego podobnego rodzaju sytuacja ma miejsce, kiedy właśnie ten proces przeprowadzenia egzekucji nie przebiega w taki sposób, w jaki powinien, co oczywiście staje się tematem społecznym i to też widać w wynikach badania opinii publicznej, że tego rodzaju sytuacje powodują, że w Stanach Zjednoczonych zmniejsza się poparcie społeczeństwa dla właśnie tej formy kary. Na początku lat 2000 to było ponad 60%, teraz jest niewiele ponad 50% Amerykanów popiera tego rodzaju karę.
1: No i wszystko oczywiście też nabiera kontekstu wyborczego w związku ze zbliżającym się terminem głosowania w tych wyborach uzupełniających, połówkowych do Kongresu. Czy to może stać się jeden z ważniejszych tematów kampanii wyborczej?
3: Raczej nie. Tutaj jednak takie klasyczne tematy wyborcze, takie przede wszystkim jak ceny podstawowych produktów, w tym paliw, żywności, są tutaj głównym tematem kampanii wyborczej. Na pewno to nie jest wygodny temat dla obecnie urzędującego prezydenta, czy szerzej partii republikańskiej, kiedy dochodzi do tej do tego rodzaju sytuacji, bo stan Tennessee jest właśnie rządzony przez partię republikańską. Więc raczej to nie będzie temat istotny z punktu widzenia nadchodzących wyborów, ale aczkolwiek jest to temat, który bardzo mocno interesuje opinię publiczną.
1: Ta kampania wyborcza przed listopadowymi wyborami wchodzi w decydującą już fazę, czy to jeszcze jest daleko do tej ostatniej prostej, jak zwykliśmy określać ten ostatni etap przed dniem, przed terminem głosowania?
3: Ten czas wyborczy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wydłużony i widać, że tutaj czas gra przeciwko republikanom. Każde kolejne sondaże, badania opinii publicznej pokazują rosnące poparcie dla partii demokratycznej. Raczej pewne jest to, że, znaczy wiele wskazuje na to, precyzyjnie powiem, że demokraci odbiją Izbę Reprezentantów, czyli niższą izbę amerykańskiego parlamentu. Pojawia się na horyzoncie szansa, że też odbiją wyższą izbę amerykańskiego parlamentu, jaką jest Senat, ale oczywiście bez takiej większości, która by pozwalała odrzucać prezydenckie weta, czy nawet przegłosować ustawy. Bo tutaj trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych jest ten system legislacyjny stanowienia prawa dosyć złożony i wcale nie potrzeba większej niż 50% plus jeden głos większości w Senacie, że

0: by móc przegłosować ustawę. Więc wynik wyborczy, nawet jeżeli będzie po myśli partii demokratycznej, to nie spowoduje, że nastąpi jakaś przełomowa zmiana w amerykańskiej polityce, przynajmniej do czasu, kiedy obecną kadencję będzie kontynuował Donald Trump.
1: A on jest, jego prezydentura i sama postać prezydenta Donalda Trumpa jest takim dodatkowym silnikiem, wzmocnieniem republikanów w tym wyborczym wyścigu, czy raczej taką kulą u nogi i staje się coraz większym obciążeniem dla partii republikańskiej Donald Trump?
0: Raczej staje się coraz większym obciążeniem, co niektórzy kandydaci republikańscy starają się unikać poparcia głowy państwa, co wydaje się dosyć kuriozalne. Nie chcą być łączeni z tą niepopularną polityką obecnego prezydenta, ponieważ i kwestie gospodarcze, ale też i polityka zagraniczna, bo przecież nie budzi entuzjazmu Amerykanów wojna z Iranem. Więc tutaj starają się, co niektórzy, właśnie unikać tego poparcia. No ale czasami amerykański prezydent wchodzi w taką rolę, że, że to on jednak jest tym, który sprawi, że kandydaci partii republikańskiej zwyciężą. Więc niejako wbrew woli lokalnych struktur partii organizowane są z jego udziałem wiece wyborcze. I tutaj mamy wręcz taką kuriozalną niekiedy sytuacje, kiedy, nazwijmy to, doły partyjne, organizacje partyjne stanowe starają się unikać tego poparcia amerykańskiego prezydenta, a amerykański prezydent stwierdza, że kiedy on występuje na karcie do głosowania, to przecież wszyscy, to partia republikańska wygrywa. Cały czas ma przeświadczenie, że to on jest głównym gwarantem tutaj tych sukcesów, był przyczyną tych sukcesów wyborczych w ostatnich wyborach.
1: W jakiej kondycji jest partia demokratyczna? No bo to, co się dzieje w tej chwili wokół prezydenta Trumpa, to jego słabnące poparcie Amerykanów dla niego, rekordowo niskie. To, co się dzieje na świecie, polityka zagraniczna obecnej administracji, no klęska Amerykanów, no może to za dużo powiedziane, ale na pewno nie sukces w Zatoce Perskiej. No to wszystko dla demokratów powinno być polityczne złoto.
0: Tak, tylko też trzeba pamiętać, że demokraci mają swoje własne problemy wewnętrzne. W tej partii jest widoczny bardzo mocny podział generacyjny, choć tutaj to jest jak zawsze pewne uproszczenie, ale można przyjąć, że młodzi demokraci, jak kongresmenka Ocasio-Cortez, czy burmistrz Nowego Jorku Mamdani, to jest reprezentanci właśnie tego nowego nurtu, młodego nurtu w Partii Demokratycznej, osób o bardziej lewicowych poglądach, na przykład krytykujących poparcie udzielane przez Stany Zjednoczone Izraelowi, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Natomiast establishment Partii Demokratycznej to raczej to są zwolennicy bardziej stonowanego kursu w polityce.
1: I panie doktorze,
0: i oni
1: im
0: nie
1: bardziej
0: cieszą się takim poparciem.
1: Im bardziej demokraci skręcają w lewo, tym bardziej prezydent Trump, jego ludzie, jego administracja i być może cała partia republikańska będą ulegać tej pokusie, żeby iść radykalnie w prawo, bo Le Monde dzisiaj pisze o tym, że administracja amerykańska rozważa albo już nawet uzależnia udzielenie pomocy zagranicznej od realizowania polityki antyaborcyjnej na przykład.
0: Tak, no to jest realizacja tego, co znalazło się niewiele, no prawie rok temu w dokumencie w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, kiedy właśnie amerykańskie działania wobec sojuszników miały być właśnie uzależnione od realizacji agendy politycznej obecnej administracji. Więc absolutnie mnie nie dziwi pojawienie się takich doniesień, bo to jest konsekwentna realizacja właśnie założeń przedstawionych w tym dokumencie. Więc tutaj można by powiedzieć, niebezpieczną to jest to o tyle niebezpieczne, że powoduje, że amerykańska polityka zagraniczna jest mało, znaczy jest przewidywalna, ale powoduje takie reakcje, że nie można długoterminowo myśleć o Stanach Zjednoczonych

stabilnym partnerze, ponieważ jeżeli dzisiaj obecna administracja ma takie poglądy i próbuje je realizować narzędziami polityki zagranicznej, dyplomacji, i powiedzmy, jeżeli nie chcemy pogorszyć relacji ze Stanami Zjednoczonymi, mamy się do tego dostosować, to później, jeżeli nastąpi zmiana polityczna w Waszyngtonie, to my musimy też.

0: zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Poważny pożar w szpitalu specjalistycznym w Krakowie na osiedlu Złotej Jesieni. W nocy ogień pojawił się w jednej z sal na 10. piętrze budynku. Jak mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej, pielęgniarki rozpoczęły ewakuację pacjentów jeszcze przed przybyciem służb.
1: Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy. W wyniku tego zdarzenia 10 osób zostało poszkodowanych.
0: Te osoby ucierpiały głównie z powodu silnego zadymienia. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną pojawienia się ognia. Polska i Litwa mają wspólne stanowisko w sprawie zagrożeń hybrydowych, nielegalnej migracji i unijnej polityki migracyjnej. Mówili o tym ministrowie spraw wewnętrznych obu państw po spotkaniu w Budzisku. Rozmowy trwały prawie 2 godziny i dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa i sytuacji na granicy.
2: Rozmowy obu ministrów odbyły się po ubiegłotygodniowych polsko-litewskich ćwiczeniach mobilizacyjnych. Wspólne działania pokazały kierunek zmian, podkreślał minister MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Krajowy plan ewakuacji, który mamy przygotowany, wymaga po tych ćwiczeniach aktualizacji, ciekawe wnioski, chociażby te kwestie ujednolicenia, kwestii przejść granicznych. Na wypadek jakiegokolwiek kryzysu Litwa jest też naturalną drogą dla krajów bałtyckich do przemieszczania się w kierunku Unii Europejskiej, więc na to też musimy być przygotowani.
2: Litewski minister Martinas Katelinas dodaje, że gdyby zagrożenie osiągnęło poziom skłaniający ludzi do przemieszczania się w głąb Europy, Estończycy, Łotysze, Litwini korzystaliby ze wspólnego korytarza.
4: Geografii
2: nie da się zmienić. Jest jaka jest. W konsekwencji przesmyk suwalski stałby się trasą, którą przemieszczałby się milion lub więcej osób. Dlatego też współpraca między państwami bałtyckimi a Polską w dziedzinie obrony cywilnej i bezpieczeństwa jest kluczowa. Iza Kasakowska, Polskie Radio Białystok.
0: Tymczasem, jak pisze Rzeczpospolita, Rosja może wykorzystać Królewiec do prowokacji wobec jednego z państw NATO. Taki scenariusz ma rozważać polski rząd. Nie chodzi jednak o otwarty atak, ale o skłócenie państw członkowskich sojuszu i pogrążenie go w sporach. Nie będzie niższego oprocentowania kredytów. Powodem jest wzrost cen. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni wysokości stóp procentowych.
5: To, czego możemy być pewni w 100%, to że Rada nie obniży stóp z tego względu, że inflacja no niestety nam przyspieszyła. No w tej sytuacji oczywiście nie ma przestrzeni na to, żeby stopy procentowe dalej obniżać, a nawet w takiej sytuacji można zastanawiać się, czy stopy nie powinny zostać podwyższone.
0: Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy w środę. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu, który na początku lipca uderzył w 14 samochodów w Warszawie. 6 osób zostało wtedy rannych. Prokuratura zarzuca mężczyźnie sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy sprawdzili stan techniczny pojazdu, mówi prokurator Piotr Antoni Skiba.
6: Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
0: Analiza materiału dowodowego pozwoliła na postawienie kierowcy zarzutu, dodał prokurator Skiba.
6: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień. Wobec tego podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa we właściwej jednostce policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.
0: Śledczy zapowiadają jeszcze badania psychiatryczne kierowcy. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Gola na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył.

0: w 84. minucie Iwan Basić, skutecznie wykonując rzut karny odgwizdany po faulu Jana Bednarka na rywalu. Trener Jan Urban uważa, że karny został podyktowany niesłusznie.
1: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję, gdzie takie sytuacje nawet na środku boiska często nie są odgwizdywane. Tą piłkę przecina nasz bramkarz. Nie powinno być rzutu karnego po prostu.
0: Była to druga porażka biało-czerwonych w rozgrywkach. Podopieczni Jana Urbana oddalili się od czołówki grupy i pozostają na trzecim miejscu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed gęstą mgłą, szczególnie dla południowej części województwa lubelskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego oraz województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Tam widzialność ograniczona do 200 metrów. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 9 rano. W dzień po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na południu.
3: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Świat w powiększeniu.
5: Benjamin Netanyahu dostał kilka dni temu niemal idealny obrazek do kampanii wyborczej. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu o włos uniknął katastrofy. Pasażerowie obezwładnili drugiego pilota, a premier czekał później na jednego z bohaterów na lotnisku i ściskał go przed kamerami. Tyle, że za dwa dni, w najbliższą środę, Izrael będzie obchodził trzecią rocznicę 7 października, czyli ataku Hamasu na Izrael. Ataku, od którego rozpoczęła się wojna w Gazie. I właśnie teraz wraca pytanie znacznie trudniejsze. Co Netanyahu wiedział przed największą katastrofą w historii Izraela od czasu II wojny światowej i dlaczego jej nie powstrzymał? A 27 października Izraelczycy pójdą do wyborów. Sondaże nie dają Netanyahu większości, ale też nie dają też jej jego przeciwnikom. Czy zatem człowiek, który rządzi Izraelem niemal nieprzerwanie od 30 lat, może przegrać wybory i nadal pozostać u władzy? O tym z naszym gościem. Państwa i moim gościem jest Mariusz Borkowski, były korespondent Polskiego Radia i były korespondent w krajach arabskich, specjalista od Bliskiego Wschodu. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Zacznijmy od tego obrazka z lotniska, kiedy samolot linii Fly Dubai wylądował bezpiecznie po perturbacjach. Kilka godzin później izraelski rząd dystrybuował film, na którym Benjamin Netanyahu wita się i ściska z jednym z pasażerów, którzy uratowali ten samolot, który podniósł jakby ten samolot i dzięki temu on przestał opadać. To chyba rzeczywiście był dla niego prezent wyborczy, chociaż trzeba powiedzieć, tak mi się wydaje, że Netanyahu wykorzystał doskonale tę historię.
6: Wykorzystał doskonale tą historię. Była to złota okazja, praktycznie slogan przedwyborczy, bo on nie tylko witał tego bohatera, ale w podtekście było: jeśli mnie wybierzecie, wybierzecie bezpieczeństwo. Bo co się stało 24 godziny wcześniej? Otóż premier Netanyahu wypowiedział się dla mediów izraelskich, mówiąc: przed tymi wyborami czekają nas akty terroru sponsorowane czy dokonane przez naszych wrogów. Musimy być na to gotowi. I 24 godziny później złota okazja, terrorysta, który próbuje rozwalić samolot na lotnisku Ben Guriona w Izraelu. Premier Izraela wita i w podtekście co jest? Ja zajmuję się bezpieczeństwem, wybierzcie mi jeszcze raz, to będzie złota era i jednocześnie zgodnie ze sloganami i z doktryną, którą wpaja Izraelczykom właściwie od samego początku swojego premierowania. O cóż co chodzi? Musimy walczyć, musimy prowadzić wojny przeciwko naszym sąsiadom arabskim, bo jeśli nie będziemy ich bili, to oni będą atakowali nasze bezpieczeństwo i to jest główna teza w jego kampanii. On nie zajmuje się w swojej kampanii kwestiami gospodarki Izraela, problemami praworządności i tak dalej, i tak dalej. Jedynym mottem jest to.

0: Musimy zapewnić sobie bezpieczeństwo, bo wszyscy na nas dbają o nasze bezpieczeństwo. Jeśli tego nie będzie, no to będzie koniec Izraela i to motto przewijało się przez wiele, wiele okazji i teraz się mówi, jego krytycy mówią, no dobrze, rozpocząłeś wojny z Iranem, niedokończona, to Amerykanie musieli pomóc. W południowym Libanie toczymy nadal wojnę, podpisałeś porozumienia, ale prowadzimy nadal wojnę. Prowadzimy wojnę w południowej Syrii. Zresztą cały czas rząd prowadzi tą wojnę w Gazie i nie tylko w Gazie, bo na zachodnim brzegu Jordanu. Krótko mówiąc, on ma na koncie kilka takich operacji, które powodują co? Że siły izraelskie są w stanie nieustannego pogotowia. Ludzie, część armii jest pełni, jak to się mówi, tą służbę rotacyjnie. Muszą zostawić swoje biznesy, swoje miejsca pracy, idą.
1: Tak, bo wyjaśnimy, że to nie tylko żołnierze, którzy są w czynnej służbie, ale też rezerwiści. W Izraelu jest to, że wszyscy idą do wojska, a po wojsku wszyscy zostają rezerwistami. No prawie wszyscy poza ortodoksami.
0: No tak.
1: I gospodarka izraelska też dlatego
0: cierpi.
1: Cierpi, bo ludzie muszą zamknąć swoje właśnie biznesy, sklepy, bo nie ma ludzi, którzy przychodzą do pracy. Firmy mają braki w personelu, bo ludzie jadą na front.
0: Tak, i na tym froncie również giną, bo to jest to, co i teraz jest, następuje takie rozwarstwienie. 80% społeczeństwa izraelskiego no, popiera tezy, bo pamiętajmy, mówimy o tych wyborach, które będą za 3 tygodnie. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o główne motto, główny slogan w kampanii, to jest cały czas to, co narzucił Netanyahu. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, zagrożenie, musimy walczyć przeciwko wszystkim, wszyscy na nas dybają, krótko mówiąc dybią, a jeśli chodzi o Europę, to jest skrajnie antysemicistą, w związku z tym to też jest niebezpieczeństwo dla nas. Problem polega na czym? 20%, nawet mniej społeczeństwa mówi, zaraz, zaraz, to nie jest do końca tak. I ostatnio, i to jest rzecz dosyć symptomatyczna, zresztą, jeszcze wrócę do wstecz. Mottem w kampanii, i to bardzo niekorzystnie przewijającym się dla Netanyahu, jest stwierdzenie, pojawiło się w dzienniku izraelskim Haaretz, który mówi, Netanyahu doskonale wiedział, był uprzedzony przez premiera Kataru, był uprzedzony przez rząd egipski, że Hamas szykuje jakąś spektakularną akcję, atak na kibuce izraelskie.
1: To pozwolę sobie jeszcze do tego wrócić, bo to jest też właśnie bardzo, bardzo ciekawy wątek. Natomiast jeszcze zamykając tą kwestię samej kampanii, gospodarka Izraela jest w bardzo złym stanie. Nie to, żeby się kraj walił. Praworządność, o czym pan wspomniał, to są między innymi protesty przeciwko pomysłom Netanyahu z początku 23 roku, które potem jakby się skończyły, a potem była wojna w Gazie i nikt już o tym nie pamiętał. I ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, że ta kampania idzie pod dyktando Netanyahu. Netanyahu ma sondaże, które, wyjaśnimy naszym słuchaczom, Knesset liczy sobie 120 miejsc, żeby izraelska polityka jest bardzo rozdrobniona, to znaczy nie zdarzyło się jeszcze tak w historii, żeby jedna partia miała większość, w związku z czym to zawsze są koalicje, tak jak teraz koalicja partii Netanyahu z małymi, skrajnie prawicowymi koalicjami. Natomiast według sondaży no, trzeba mieć 60 albo 61 mandatów, żeby mieć większość, ta koalicja musi mieć. Według sondaży Netanyahu miał 30, teraz ma 40 parę, może 50 mandatów, czyli nie jest w stanie jak na razie wygrać tych wyborów, a mimo wszystko mam wrażenie, ta kampania jest dokładnie pod jego dyktando.
0: Tak, bo opozycja, która się teraz zjednoczyła, nawet trzy siły stanowiące tą opozycję, zjednoczyły się z tym, że jeśli chodzi o tezy, to Netanyahu narzucił. Nie mówi się o jego niepraworządności, gospodarce i tak dalej, przyszłości Izraela. Mówi się o zagrożeniu bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o tą koncepcję polityki zagranicznej, którą narzucił Netanyahu, została powtórzona przez opozycję i tak naprawdę, jeśli opozycja wygra, mówi się obecnie, według najnowszych sondaży, pan wspominał, że opozycja ma szansę na 63 mandaty, czyli stworzenie rządu i odsunięcie Netanyahu, a odsunięcie Netanyahu to jest wznowienie procesów nie tylko o korupcję, ale właśnie o tą zdradę, bo to zakwalifikowane jako zdradę. Mhm. Wiedział, nie uprzedził, potem wyrzucił dowódców służb bezpieczeństwa wewnętrznych i zewnętrznych, dowódców armii, którzy mówią, że oni skierowali do niego raport o grożącym niebezpieczeństwie. Netanyahu zareagował tak, że ich wyrzucił, a teraz grozi Haretzowi procesem za zniesławienie i nawet zarząd

0: Oglądał od premiera Kataru, żeby zdezawuował te wszystkie pogłoski, że on wiedział, że on z nim nie rozmawiał na ten temat. Do tej pory jednak Katar ani Egipt nie zdezawuowały tego.
1: No więc właśnie, jeszcze... bo mamy, mamy dwa dni do rocznicy ataku Hamasu, który, od którego zaczęła się ta wojna. Tam zginęło 1200 Izraelczyków po stronie palestyńskiej, 74 tysiące osób.
0: Co najmniej.
1: Co najmniej. Ale jeśli chodzi o Izraelczyków, to była rzeczywiście największa katastrofa Izraela po Holokauście. Zresztą to jest może trudne do wytłumaczenia, bo Izraelczycy, co prawda, zwłaszcza na południu, żyli no niemal płot w płot z Gazą, ale mieli to poczucie takiego bezpieczeństwa, że ten płot, te wszystkie nowe, przepraszam za wyrażenie, zabawki wojskowe, ten elektroniczny wywiad, ci żołnierze, którzy tam ich strzegą, że dają im poczucie bezpieczeństwa, to się wszystko zawaliło. I ten 7 października, ja zresztą pamiętam, jak byłem kilka miesięcy temu w Izraelu, w tych miejscach, gdzie doszło do tego ataku Hamasu, to jest to jakby nowe miejsce pamięci. Izraelczycy już coraz mniej jakby traktują Auschwitz jako miejsce pamięci, a coraz bardziej te nowe miejsca, Nir Oz i tak dalej. I w tym momencie mamy kampanię, w której dla Netanyahu ten 7 października jest bardzo niewygodną rzeczą. Właśnie przez to, że coraz więcej osób oskarża go, że on wiedział o tym, co się kroi, ale to zlekceważył.
0: Gorzej, bo teraz generał emerytowany, który zresztą był, to jest generał Nizan Alon, on był odpowiedzialny za negocjacje w sprawie uwolnienia izraelskich zakładników po tym ataku 7 października 23. I on oświadczył ostatnio, zresztą na takim forum amerykańskim, ale również środkom przekazu, ale tym bardziej lewicowym, między innymi Haresowi i nie tylko, że tak naprawdę można było uzyskać uwolnienie tych zakładników już w paręnaście tygodni po tej operacji, że Hamas za pośrednictwem znowu Kataru proponował czasowy rozejm, oddamy wam tych zakładników, my wycofamy swoich na parę tygodni, nie będzie działań zbrojnych z obu stron i z tych terenów walk wycofamy cywilów palestyńskich. W związku z tym, że jeśli będziemy walczyli ze sobą, to tylko na tym terenie. On co więcej powiedział, że twierdzenia Netanyahu, że można zawrzeć rozejm w sprawie Gazy dopiero po całkowitym zmiażdżeniu i anihilacji Hamasu są nieprawdziwe, ponieważ cele osiągnięto już w kilka tygodni po 7 października, czyli krótko mówiąc, ta wojna była przeciągana niepotrzebnie i Netanyahu, a nie tylko on, ale również Smotrich, który minister spraw finansów, ale również, który reprezentuje skrajną prawicę izraelską, torpedował wszelkie próby porozumienia się z Hamasem za pośrednictwem Kairu, za pośrednictwem Kataru. To było osiągane, czyli wszystkie ofiary śmiertelne, które były zamordowani albo też, którzy zginęli z wyczerpania w niewoli palestyńskiej, to na konto idą Netanyahu. Tylko, że do większości opinii izraelskiej to nie dotrze. Tak naprawdę Alon Pinkas, który jest również byłym dyplomatą izraelskim, powiedział, że tak naprawdę porozumienia rozejmowe rzeczywiście można było bardzo szybko osiągnąć, ale ta kwestia nie będzie miała znaczenia dla opinii izraelskiej, która żyje całkowicie w tym szoku i pod dyktando Netanyahu, który mówi, mamy tą swoją rocznicę siódmego, zginęło 1200 Izraelczyków, to jest pamięć nasza i w związku z tym będziemy prowadzili walkę przeciwko wszystkim. Co więcej, on oświadczył parę miesięcy temu, jeśli ktokolwiek na Bliskim Wschodzie spróbuje zagrozić naszym interesom militarnym, gospodarczym czy politycznym, zmiażdżymy go. Czyli to jest zapowiedź, będziemy bombardowali każdego. Zresztą już widać bardzo nerwową reakcję Izraela na to, że Amerykanie będą dostarczali F-35 samoloty z Arabii Saudyjskiej i że obiecali Arabii Saudyjskiej cywilne reaktory atomowe. Izrael powiedział, my do tego nie dopuścimy.
1: Czyli krótko mówiąc, Izrael jest jedynym krajem na Bliskim Wschodzie, który ma atom.
0: Tak. I szykuje się kolejna konfrontacja, być może nawet konfrontacja z polityką amerykańską. Amerykanom zależy na przyjaźni, dobrych stosunkach z Arabią Saudyjską. Krótko mówiąc, być może Netanyahu, narzucając tą swoją politykę bliskowschodnią, storpeduje jakiekolwiek szanse na trwały spokój. Już nie powiedziałem o pokoju, ale spokój na Bliskim Wschodzie.
1: To jest niesamowite. Mamy za moment właśnie rocznicę 7 października, bardzo niewygodną dla Netanyahu.

0: Netanyahu. Mamy społeczeństwo zmęczone walkami, co nie oznacza, że mówiące stop, żeby było jasne, ale społeczeństwo, które naprawdę ledwo zipie przez to, że wojska są wysyłane wszędzie. To jest Liban, to są wzgórza Golan na terenie izraelsko-syryjskim, czy na pograniczu izraelsko-syryjskim. To jest wciąż Gaza, która formalnie wojna się skończyła, ale działania wciąż trwają. To jest wreszcie operacja w Iranie. Jest tyle rzeczy, które jakby świadczy przeciwko Netanyahu, a on wciąż ma poparcie, no tak jak pan mówi, 40 do 50% włącznie z potencjalnymi koalicjantami i wciąż, o czym do czego za chwilę bym chciał wrócić, ale wciąż nie oznacza to, że on przegra wybory.
1: Nie, on cały czas bazuje na tym sentymencie zagrożenia. On to budzi, buduje to niezaufanie, a jednocześnie on właściwie wyczerpał argumentację logiczną, bo nawet senator amerykański Van Hollen, który kiedy Netanyahu przyjechał na sesję ONZ, nazwał go bezczelnym łgarzem i zbrodniarzem wojennym, który odpowiedzialny jest za śmierć obywateli amerykańskich. Bo są obywatele amerykańscy palestyńczycy, ale są również Amerykanie, wolontariusze, którzy ginęli, tak jak nasz wolontariusz, który rozdawał zupę tym cywilom palestyńskim w Gazie. Ale co więcej, i tu jest ogromny problem. Tak naprawdę widzimy, że w Izraelu również na razie to jest zjawisko marginalne, nie przesadzajmy, to nie zaważy na wyborach, ale pojawia się grupa wojskowych, którzy mówią zaraz, zaraz, tam były zbrodnie, myśmy uczestniczyli w zbrodniach. Jest ten film NASA, który niedługo będzie pokazywany i nakręcony przez dwóch reżyserów izraelskich. Reakcja Netanyahu jaka? Odbierzemy im obywatelstwo izraelskie, to są antysemici, to są zdrajcy. Zresztą mówi również o dzienniku Haaretz izraelskim. To są antysemici, to są zdrajcy w sprawie narodowej. Ktokolwiek krytykuje jego politykę czy politykę rządu izraelskiego, Izrael dla niego jest antysemitą i zdrajcą. On się zaplątał w tym momencie, w tym wyścigu nieustannym. Wojna, wojna, wojna za wszelką cenę. I właściwie nie bardzo wiadomo, jaka jest alternatywa, bo opozycja właściwie nie ma możliwości, bo również opozycja się przyłącza do tych głosów. Film NASA, który mówi, że wiedziano o tym i bombardowano cywilów palestyńskich, wiedzą, że to nie są terroryści. Ten film, już nie będę teraz go reklamował, ale pokazuje, w jaki sposób prowadzono państwową politykę zbrodni wojennych. I teraz on nadał taki rytm tej kampanii, że nawet opozycja, nikt nie śmie w ogóle skrytykować. Co więcej, izraelski deputowany Ofer, który w parlamencie izraelskim powiedział dosyć tej kampanii zbrodniczej, został ostatnio, próbowano go wykluczyć z możliwości kandydowania ponownie, nazwano go antysemitą, że jest przeciwny Izraelowi i tak dalej. Krótko mówiąc, każdy, kto zaczyna krytykować, no staje się jakby nie tylko, że podejrzany, ale człowiekiem do wytępienia. I to zaczyna przypominać sytuację, którą no, rozpętano w Niemczech w latach 30. Ktokolwiek się sprzeciwiał najwyższemu Führerowi, był posądzany o zdradę i do wykluczenia. Krótko mówiąc, to prowadzi do kolejnej, być może jeszcze odległej, ale fazy ostrej konfrontacji militarnej na Bliskim Wschodzie. Izrael skłóca się teraz i uważa za swojego głównego wroga kogo? Ankarę i Turcję.
0: I to teoretycznie powinno być widoczne dla ludzi w Izraelu i jest widoczne dla ludzi w Izraelu, ale fascynuje mnie, żeby, nie wiem czy to jest dobre słowo, to, że biorąc wszystko to, o czym pan mówi pod uwagę, ta machina izraelska propagandowa działa bez zarzutu, machina, która jakby no działa na rzecz de facto polityki Netanyahu, by wspomnieć choćby przykład serialu Fauda. Piąty sezon serialu Fauda, który całkiem niedawno wyszedł, znanego takiego serialu, tym, którzy nie widzieli. To jest serial o takim komando Shin Betu, który działa na zachodnim brzegu i tam niszczy palestyńskie bojówki terrorystyczne. To jest serial, który, ja powiem szczerze, zacząłem oglądać ten piąty sezon. On jest zupełnie inny od tych poprzednich sezonów. On się też między innymi skupia na 7 października. Tam są dwa odcinki fenomenalne pod względem kina akcji, jeśli chodzi o retrospekcję tego, co działo się 7 października 2023 roku. I powiem szczerze, ja dojechałem gdzieś do 8 chyba odcinka i mam takie wrażenie, że to jest fenomenalnie zrobiona propaganda dokładnie tego, czego chce Netanyahu, bo tam jest akcja żeby nie palić. Między

0: nimi przenosi się do Marsylii, 2 lata po Gazie, tam jest ścigany jeden z dowódców Hamasu, który był w kibucu Nir Oz, teraz jest człowiekiem, który zakłada Centrum Kultury. Podprogowy przekaz, że no właśnie, że antysemici, że siły terrorystyczne, ekstremistyczne, islamskie są wszędzie w Europie i my, Izrael, bronimy waszego europejskiego świata przed terrorem, bo to komando jedzie i ostatecznie go zabija i tak dalej. To są rzeczy żywcem wyjęte z propagandy izraelskiej, tej rządowej.
1: Powiem więcej. Udowodniono. Pojawiło się to zresztą w portalu izraelskim, takim antyrządowym, powiedziałbym, to jest taka lewica trochę, która mówi: Izrael zaczyna wykorzystywać na pełną skalę sztuczną inteligencję. Karmi tą inteligencję dogmatami polityki Netanyahu, tezami i bardzo dużo wpycha tych tez. Także oni mówią, w ciągu 2-3 lat, jeśli będziesz szukał czegokolwiek na temat Izraela, czy na Izrael a Arabowie, Izrael a Palestyńczycy, otrzymasz przez to przetworzone przez sztuczną inteligencję wyłącznie tezy izraelskie, które będą indoktrynowały już nie społeczeństwo izraelskie, ale cały świat. Krótko mówiąc, oni opanowali nie tylko technikę wojenną, no, mają ją opanowaną. Również świat polityki. Mają sojusznika nie do odstraszenia, Stany Zjednoczone, prawda? Mają swój dogmat, że wszyscy w Europie boją się krytykować Izraela, bo zaraz zostaną oskarżeni o antysemityzm. I co więcej, niedługo będziemy mieli w internecie, jak będziemy szukali jakiegokolwiek hasła, będzie ten internet będzie nakarmiony tezami izraelskimi. Zresztą wiadomo, jak się instruuje tą inteligencję. W Stanach Zjednoczonych karmi się to książkami jeszcze z ubiegłego wieku po to, żeby ona miała więcej tez. I te tezy właśnie kanalizuje między innymi Izrael po to, żeby za parę lat teza głoszona przez Netanyahu i skrajne skrzydło rządu izraelskiego prawicowe było jedyną objawioną prawdą dotyczącą Bliskiego Wschodu.
0: To zanim jeszcze zapytam o pańską prognozę na wynik tych wyborów, to jeszcze zapytam, czy to, że Netanyahu, który jest już w oczach samych Izraelczyków potencjalnie tak skompromitowany, bo nie trudno jest znaleźć Izraelczyków, którzy mówią mamy dosyć. Netanyahu, który prowadzi tak takiego typu działania, które naprawdę widać no, gołym okiem, a mimo to ma te 50 parę głosów i nie jest wykluczone, że jeśli rzeczywiście ta opozycja nie dojdzie do zgody, tam też jest kwestia partii arabskich, bez tych partii arabskich, które potencjalnie zostały wykluczone, chociaż nie do końca, jeśli nie będzie tych partii arabskich, jeśli oni jednak mimo wszystko się nie zjednoczą, to, no, to Netanyahu nie uzyska większości, ale wygra wybory i dalej będzie rządził. To czy to jest przejaw tego, jak słaba jest opozycja izraelska, czy to jest przejaw takiego makiawelicznego geniuszu Benjamina Netanyahu?
1: Jedno i drugie. Jedno i drugie. On potrafi rzeczywiście mobilizować opinię swoją w kraju i ci, którzy są przeciwko niemu, są wyrzucani poza nawias społeczeństwa. Po drugie, ma nieustraszonych popleczników w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych cały czas ta formuła Izrael jedynym i głównym naszym sojusznikiem na Bliskim Wschodzie i na świecie. Trzecia wreszcie rzecz to jest słabość opozycji izraelskiej i brak, nie tylko Unii, braku u Netanyahu, braku opozycji, jakiejkolwiek wizji strategicznej. Jak ma wyglądać Bliski Wschód i pozycja Izraela w ciągu najbliższych lat? To, co dominuje, to jest pryncyp walka siłowa, zdusimy wszelkich przeciwników, czyli krótko mówiąc wojna, ktokolwiek się pokaże, dostanie w łeb. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna. To jest koncentracja ludzi, czy skupianie się ludzi pod flagą. I Netanyahu wmusił tezę dla wszystkich Izraelczyków, jesteśmy zagrożeni. To nie jest czas na dzielenie się. Musimy skupiać się przy tym, który jest najbardziej efektywny, najbardziej skuteczny i teraz nie czas na rozdrabnianie się, czyli szukanie jakiejś tam historii. I jeszcze jedna historia. Tak naprawdę Netanyahu i jego partie skrajnie prawicowe mają poparcie kolonistów. No to są z jednej strony indoktrynowani religijnie, bo to jest ziemia Izraela i tak dalej, i tak dalej. Inni są motywowani politycznie, ale zapominamy o trzeciej części. To są ludzie, którzy mogą zamieszkać w koloniach żydowskich na okupowanym zachodnim brzegu, dlatego że tam mieszkania są bardzo tanie. Koszt wynajmu czy zakupu mieszkania w rdzennym Izraelu jest niesłychanie wysoki. Ale jeśli się pojedzie do tej kolonii, za nieduże pieniądze ma się komfortowe warunki, bardzo bliski dojazd, no bo tam naprawdę są

0: odległości niewielkie, czyli krótko mówiąc, mamy trzy siły jakby, które będą wspierały Netanjahu, bo ta jego polityka jest dla nich korzystna albo z powodów religijnych, albo z powodów politycznych, albo z powodów ekonomicznych.
1: Mhm. No dobra, to w takim razie jaki pana zdanie będzie wynik tych wyborów?
0: A to trudno przewidywać. Może się okazać, że naprawdę opozycja wygra i będzie miała te 2-3 głosy więcej, ale może też się okazać, że przed wyborami nagle dojdzie do spektakularnych aktów terroru, które wzmocnią Netanjahu. Czy one będą takie spontaniczne, czy będą inspirowane? Nie wiadomo. Nie chcę tutaj być Machiavellim, prawda? Natomiast wszystko jest możliwe i ten zwrot sytuacji na Bliskim Wschodzie może być bardzo szybki i niespodziewany. I to może umocnić pozycję Netanjahu. Dobrze, wredny jest, naruszał, zaniedbał i tak dalej, ale to jest jedyny facet, który ma, jak to się mówi, tą pięść stalową, może walnąć naszych przeciwników. Tu nie czas na zmienianie zaprzęgu pośrodku rzeki, jak to się mówi.
1: Był taki moment, że izraelskie media, nawet izraelskie media już mówiły, Gadi Eisenkot, nowy premier Izraela, on teraz też w zasadzie już przestaje istnieć w tej kampanii.
0: Co
1: prawda?
0: Więcej, na ścianach są takie przedwyborcze plakaty, które pokazują na czele Netanjahu i wali pałą uciekającego Palestyńczyka czy Araba, bo nie wiadomo tam. Mhm. A za nim idzie zaraz Gadi, który ma również emblemat, prawda, izraelski. Mówi, my im pokażemy, czyli niezależnie, czy będziesz głosował na to, czy na to, to my będziemy i tak prowadzili taką samą politykę i to jest prawdopodobnie, jeśli chodzi o te miejsca, o które pan pyta, no mogą być tutaj przesunięcia w jedną czy drugą stronę, ale nie zmieni to chyba ani o jotę polityki przyszłego rządu izraelskiego.
1: Zwłaszcza, że jak pamiętamy historię z 2021 roku, czyli historię wyborów, które odsunęły Netanjahu wtedy od władzy na rok, jak się okazało, to była ta koalicja Bennetta i Lapida. Oni, jak pamiętamy, byli rotacyjnie premierami. Mnie to trochę przypominało niektóre sceny z polskiej polityki, czyli koalicja, której jedynym spoiwem było to, żeby odsunąć Netanjahu od władzy.
0: A to jest trochę mało, chociaż te obciążenia 7 października i te oskarżenia odbijają się mocnym echem. Już może nie tyle, czy można było tych zakładników wcześniej wyciągnąć i jak to prowadzić te konfrontacje z Arabami i tak dalej, ale ten 7 października i zaniedbania ze strony Netanjahu, no są elementem, który w świadomość Izraelczyków mocno zapadł i to może być ten kamień u szyi, który pogrąży Netanjahu.
1: Zobaczymy 27 października, może nie zobaczymy, bo może być w ogóle taka sytuacja, że będą znane wyniki wyborów, a wciąż nie będzie wiadomo, kto się z kim dogada koalicyjnie i kto będzie rządził Izraelem. W każdym razie w Izraelu to jest bardzo gorący czas. O tym czasie i o tym, co było i co może się zdarzyć, opowiadał państwu Mariusz Borkowski, były dziennikarz Polskiego Radia, były korespondent w krajach arabskich. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, a za ostatnie pół godziny dziękuję Wojciech Cegielski.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych podpisana. Od weekendu tankowanie na stacjach paliw boli trochę mniej, bo znów działa program CPN, ale i tak polscy kierowcy i przedsiębiorcy słono już zapłacili za to, co wciąż dzieje się na Bliskim Wschodzie. Jaka to kwota i dlaczego kolejne interwencje państwa nie rozwiązują problemu? Jak poradzić sobie z takim permanentnym kryzysem, z którym mamy do czynienia od kilku lat? Te pytania zostawiam na razie bez odpowiedzi, ale myślę, że odpowiedzi na nie wybrzmią w naszej rozmowie. W studiu Fryderyk Karp z Fundacji Instrat. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie trwa, ale płacimy za nią tutaj w Polsce. Ile?
4: 23 miliardy złotych dodatkowego kosztu dla Polski, dla kierowców i dla budżetu państwa. Chodzi mi nie o całkowity koszt, jaki przez te 6 miesięcy od wybuchu wojny w Iranie Polska poniosła, ale o dodatkowy względem cen przedwojennych.
3: Taki, czyli właśnie jak wyglądała metodologia tych obliczeń
4: waszych?
3: Już mówię,
4: taki, który bierze po prostu wyższe ceny paliw, które wzrosły od początku wojny. Z czego to się bierze? My jako Polska w pół roku, w 6 miesięcy konsumujemy około 16,5 miliardów litrów paliw silnikowych typu benzyna i diesel, bo tylko te bierzemy pod uwagę w analizie.

0: analizie.
1: Czyli tutaj nie ma mowy też o gazie,
0: ani LPG,
1: o LPG,
0: ani paliwach lotniczych,
1: który też trochę
0: ani,
1: zdrożał.
0: Dokładnie. Tu tylko dwa podstawowe, benzyna i diesel. Mnożymy je przez zmianę ceny. Te ceny wzrosły średnio o 20-25%, jeśli chodzi o benzynę i diesla. I bierzemy oczywiście pod uwagę segmentację odbiorców, czy to na typ paliwa właśnie, czy to na kierowców indywidualnych, mieszanych, czy firmowych, którzy przecież sobie VAT odliczają. Mhm. I w ten sposób wychodzi właśnie 23 miliardy złotych dodatkowego kosztu, czyli tyle, ile mogłoby zostać wydane na postawienie nowego szpitalu w każdym z województw w Polsce. Mm-hmm.
1: No to jest ogromna kwota, jeżeli ktoś myśli 23 miliardy złotych. Kto mocniej odczuł, kto więcej z tej kwoty zapłacił właśnie? Czy kierowcy prywatni, czy przedsiębiorcy?
0: Z 23 miliardów złotych zdecydowaną większość wzięli na siebie kierowcy, czyli to jest 20 miliardów złotych, a z tych kierowców najbardziej poszkodowane były firmy. Kierowcy firmowi. Jest to około 12 miliardów złotych poniesionych kosztów przez nich. Trzeba przyznać, że im te pakiety pomocowe, ceny paliw niżej, przysłużyły się najmniej, bo one i tak odliczały VAT, więc ta obniżka VAT-u
1: więc
0: ich nie dotknęła.
1: Więc jeżeli mieliśmy VAT zerowy, no to
0: tak,
1: nie było czego
0: odliczać.
1: Tak,
0: jedynie obniżka akcyzy im pomogła i to tylko w pierwszej fazie, bo tylko wtedy obowiązywała. Więc 12 miliardów złotych zdecydowanie najwięcej firmy. Kolejne 5 miliardów złotych to są kierowcy indywidualni, a pozostałe 3 miliardy, żeby dojść do 23 miliardów, to jest koszt budżetu państwa.
1: To znaczy?
0: To znaczy, to jest koszt, który został przeniesiony z kierowców do budżetu, używając właśnie programu pomocowego ceny paliw niżej, który obniżał podatek VAT i akcyzę w pierwszej jego fazie trwania.
1: Czyli z tego tytułu wpłynęło mniej podatków do budżetu państwa, więc jakby no budżet państwa o te 3 miliardy się uszczuplił.
0: Dokładnie.
1: W ten sposób.
0: Ale tutaj jeszcze ważne jest rozróżnienie pomiędzy tym, jak my definiujemy koszt budżetowy, który w naszej analizie wypadł na 3 miliardy złotych, a kosztem fiskalnym, który rząd podaje na nieco wyższy, bo ponad 5 miliardów złotych. To wynika z innego punktu odniesienia. To znaczy my, tak jak powiedziałem, liczymy koszt względem cen przedwojennych, natomiast koszt fiskalny liczony przez rząd uwzględnia już ceny rzeczywiste, ale scenariusz kontrfaktyczny, gdyby żadnego pakietu pomocowego nie było. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że przecież były też okresy pomiędzy okresami z CPN, czyli marzec tuż po wybuchu wojny i wakacje, kiedy żaden pakiet pomocowy nie obowiązywał, a ceny wciąż były wyższe. Wtedy wpływy z VAT de facto były wyższe do budżetu państwa, więc tak naprawdę można powiedzieć, że budżet państwa odnotował pewne nadmiarowe wpływy z VAT, że trochę zarobił. Dlatego biorąc to pod uwagę, my mówimy, że to jest około 3 miliardów złotych łącznego kosztu budżetowego.
1: No to jest takie bardzo dokładne wyliczenie, bo rzeczywiście do tej pory słyszeliśmy tylko, ile dany CPN, ile dany program będzie kosztował, prawda? A tutaj rzeczywiście wzięliście pod uwagę no te wszystkie zmienne, które się zadziały przez te 6 miesięcy.
0: Tak, same nadmiarowe wpływy z VAT-u to jest około 650 milionów złotych.
1: No i teraz jesteśmy w takiej sytuacji po podpisanej przez prezydenta ustawie o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wprowadzony jest czasowy podatek dla tych koncernów. Program CPN wrócił, ceny paliw na stacjach wyraźnie rzeczywiście spadły. No to po sprawie.
0: Niezupełnie.
1: Dlaczego?
0: Faktycznie większość branży zgadza się z tym, że wyższe ceny paliw prowadzą do wyższych zysków koncernów paliwowych, szczególnie w segmencie rafineryjnym i bardzo dobrze, że ten podatek od nadzwyczajnych zysków został dogadany.
1: No bo to będzie dodatkowy zysk dla budżetu państwa znów.
0: Oczywiście, że tak. I bardzo słusznie również, że jest to pomoc dla właśnie, jest to znaczy finansowanie dla tych programów typu ceny paliw niżej, bo to dotyka gospodarstwa domowe, te wyższe ceny paliw i bardzo dobrze, że jest to jakoś ten koszt przeniesiony z ich barków na budżet państwa, aczkolwiek wciąż jest to leczenie jedynie doraźnych przyczyn, a nie systemowej choroby, którą w tym wypadku jest import paliw z bardzo daleka.
1: Tak, no to jest tylko plasterek na bardzo krwawiącą ranę, która krwawi już od tak naprawdę ładnych paru lat.
0: Dokładnie.
1: I tylko nakładamy na to kolejne plasterki. Dlaczego nie tędy droga?
0: Nie tędy droga, bo to już nie jest pierwszy raz, kiedy my mamy szok w energetyce. Parę lat temu byliśmy świadkami, wciąż jesteśmy niestety, rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Wtedy znacząco wzrosły ceny gazu do powyżej 300 euro za megawattogodzinę na rynkach europejskich.

0: Dziś jest ten gaz kosztuje około 80 euro w porywach, więc dużo mniej, aczkolwiek dziś jesteśmy świadkami, znaczy w tym roku, znaczących podwyżek cen paliw. I Unia Europejska i Polska w dużym stopniu płacimy za to, za w ogóle płacimy za import węglowodorów, bo w normalnym roku bezkryzysowym już płacimy my 25 miliardów euro, czyli około 100 miliardów złotych. Europa około 400 miliardów euro, a w roku kryzysowym, czyli dajmy na to 22, było to jakieś dwa razy więcej. 200 miliardów złotych kosztu rocznego za import węglowodorów w Polsce to jest taki sam rząd wielkości jak roczne wydatki na armię. Więc proszę sobie uzmysłowić skalę tych kosztów.
1: I to w tych czasach, kiedy no na tę armię wydajemy rekordowo dużo, prawda? No ale ktoś w takim razie pomyśli, skoro ceny gazu na początku wojny na Ukrainie wzrosły, ale potem spadły, no to może ten konflikt na Bliskim Wschodzie też prędzej czy później się skończy i ceny też znów wrócą do tego poziomu sprzed wojny.
0: To znaczy, oczywiście, że tak możemy sobie żyć w takiej iluzji i ciągle, tak jak mówię, leczyć doraźne przyczyny bez patrzenia na szerszy obraz, ale moim zdaniem jednak wypadałoby przygotować strukturalną odpowiedź, taką, która będzie nas de facto uniezależniała od wydarzeń, które się dzieją tysiące kilometrów stąd, a opierała się bardziej na tym, co my możemy zagwarantować, zaplanować i co od nas zależy.
1: Strukturalna odpowiedź, to mi się podoba i to w takim razie chyba musimy rozszerzyć, na czym ta odpowiedź by polegała, w jakie obszary powinniśmy zainwestować my jako państwo, być może Unia Europejska też, żeby no właśnie nie odczuwać aż tak bardzo tych negatywnych skutków kryzysów.
0: Tutaj przede wszystkim mowa o elektryfikacji transportu. Zacznijmy może sobie najpierw od segmentu samochodów osobowych, bo już dzisiaj widzimy wymierne korzyści z elektryfikacji transportu. To znaczy samo...
1: Tego indywidualnego czy zbiorowego?
0: Na razie powiem o indywidualnym, dobrze. Potem przejdziemy do zbiorowego. To znaczy ładowanie samochodu elektrycznego, jeśli ktoś ma dostęp do ładowania domowego w domu, już dziś kosztuje około 3 zł za umowny litr w przeliczeniu. Czyli przy dzisiejszych cenach paliw to praktycznie trzykrotnie mniej niż tankowanie samochodu spalinowego.
1: Jeżeli ktoś ma własne ładowanie, mówimy o własnym źródle energii, czyli o fotowoltaice, czy w ogóle wystarczy tylko gniazdko?
0: Nie,
1: chodzi
0: mi o pobieranie z domu, jasne, z sieci. Aczkolwiek oczywiście nie każdy jest w stanie zapewnić sobie takie ładowanie domowe. Ładowarki publiczne, czy to zmiennoprądowe, czy szybsze stałoprądowe, są nieco droższe. Aczkolwiek wciąż, nawet biorąc pod uwagę ceny przedwojenne paliw na stacjach, wychodzi to ładowanie samochodu elektrycznego taniej. No chyba, że ładujemy tylko na drogich i szybkich stacjach prądu stałego, wtedy faktycznie tak nie jest, ale w większości przypadków to ładowanie samochodu elektrycznego się opłaca i co jest najważniejsze, te ceny energii elektrycznej w przeciwieństwie do cen importowanych paliw zależą w większym stopniu od nas, szczególnie w średnim i długim terminie. Ta energia, która jest produkowana z krajowego słońca, z krajowego wiatru, teraz z węgla krajowego, w przyszłości z atomu, w większym stopniu jesteśmy w stanie zaplanować to, jak to będzie wyglądać i jakoś tym sterować, niż tym, co się dzieje w Zatoce Arabskiej czy w jakimkolwiek innej części świata.
1: Wystarczy spojrzeć na inne kraje europejskie, choćby Danię, która w swoim miksie energetycznym ma około 80% energii z odnawialnych źródeł, którą produkuje u siebie, prawda? No to jest zupełnie inna pozycja niż ta, w której my jesteśmy.
0: A Dania jeszcze jest dużo, dużo bardziej na czele tego wyścigu elektromobilności w Europie. Ona już naprawdę poczyniła ogromne postępy, jeśli chodzi o rejestrację samochodów elektrycznych i tym podobne rzeczy. Bo u nas jeszcze trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że istnieją pewne bariery. Jedną z większych jest infrastruktura ładowania.
1: Chociaż z tym nie jest też aż tak źle. Zresztą to chyba nawet z waszych wyliczeń, czy wyliczeń Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności wynika, że tych stacji ładowania jest już więcej niż stacji tradycyjnych paliw.
0: Tak, to prawda. Tylko chodzi też o to, żeby po pierwsze te stacje ładowania były, jeśli chodzi o trasy dużych mocy, ogólnodostępne, żeby nie było tak, że sprawdzam w aplikacji akurat, czy jedyna stacja, jaka mi pasuje, jest dostępna, czy ja nie muszę kolejne 50 km czy 100 km jechać do następnej. I tak samo, jeśli chodzi o pojemność baterii, to też jest ciągle problem, że w tych modelach, które teraz, to się szybko zmienia oczywiście, ale w wielu obecnych modelach wciąż

0: nie jest możliwe przejechanie w trasie, gdy samochód zużywa dwa razy więcej energii niż w mieście, choćby trasy z Krakowa do Warszawy na jednym ładowaniu. Więc to jest problem, więc są pewne bariery, ale ta elektromobilność indywidualna i zbiorowa, poza tym, co już powiedziałem, czyli poza istotną korzyścią w wymiarze finansowym, jeśli chodzi o takie codzienne użytkowanie, to jeszcze nie zapominajmy o innych kwestiach niż finansowe, czyli na przykład emisja szkodliwych substancji, nie tylko z punktu widzenia środowiska, ale też naszego zdrowia. Bo przecież przesiadka na samochód, czy to osobowy, czy autobus elektryczny, powoduje zmniejszenie emisji szkodliwego pyłu PM10 o mniej więcej połowę, węglowodorów niemetanowych o 100% praktycznie, a tlenków azotu też już dziś nie emitowalibyśmy w miastach, a w perspektywie 10 lat, gdy już ten miks produkcji energii elektrycznej będzie dużo czystszy, również w całym rozrachunku te tlenki azotu znacząco ulegną redukcji.
1: No i świetnie to brzmi. Rzeczywiście każdy chciałby tankować za 3 zł, a nie za 8. Dzisiaj, no tylko jeżeli ktoś myśli nad zakupem samochodu elektrycznego, to często bariera jest na samym początku. Chodzi o cenę takiego auta. Czy to też jednak się zmienia? Albo być może są inne rozwiązania, żeby temu zaradzić?
0: Tak, to prawda. Kolejną barierą jest fakt, że nie każdego stać obecnie na samochód elektryczny, przez to, że koszty baterii, one spadają rok do roku, ale wciąż stanowią tą różnicę między samochodem spalinowym a elektrycznym, a używane auta elektryczne no, dzisiaj nie stanowią aż takiej wartości ze względu na degradację baterii. Więc faktycznie jest to problem, ale i na to jest rozwiązanie, które już istnieje we Francji. Jest to leasing społeczny aut elektrycznych.
1: Jak to wygląda, jak to działa?
0: Już mówię, może na razie powiem, dlaczego w ogóle ten leasing społeczny, skąd powstał ten pomysł. To znaczy, nie w każdym regionie, albo nie w każdej gminie, powiecie, czy po prostu adresie jest możliwość dojechania transportem publicznym, transportem zbiorowym. Nie wszędzie na przykład dojeżdża kolej, która na marginesie podczas tego roku, podczas kryzysu, znacząco nie wzrosły ceny na kolej. To znaczy, to też jest alternatywa, żeby właśnie tą kolej rozwijać. Niestety nie każdy punkt adresowy w Polsce ma tą możliwość. Ostatnio czytałem, że 45% około punktów adresowych jest dotknięta wykluczeniem komunikacyjnym w jakimś stopniu. I dla tych gospodarstw domowych faktycznie często jedynym rozwiązaniem jest samochód, ale albo ich nie stać na samochód elektryczny nowy, albo mają stary samochód, załóżmy dieslowy, tak, w pełni spłacony, tak, którego koszty użytkowania rosną ze względu na i rosnące ceny paliwa, i koszty rosnące napraw czy serwisowania. Więc dla takich właśnie gospodarstw można przygotować ofertę leasingu społecznego, która już się sprawdziła we Francji. I na czym ona polega? Ona polega na tym, że jeśli spełnia się określone kryterium dochodowe, czyli jest się w tej, załóżmy, połówce uboższych gospodarstw domowych, kryterium lokalizacyjne, czyli jeśli potrzeba jest dojechania tam 10 km do miejsca pracy, bądź pracy właśnie w samochodzie służbowym jako swojego zawodu, to wtedy dostaje się szansę na długoterminowy, czyli przynajmniej 3-letni wynajem samochodu elektrycznego po niskiej racie miesięcznej.
1: Czyli tak jak działa leasing na takich zasadach,
0: dokładnie,
1: tylko że to jest taki leasing
0: współfinansowany.
1: No współfinansowany przez państwo, przez samorząd. Tutaj pewnie są różne możliwości, różne rozwiązania.
0: I tam we Francji to jest maksymalnie do 200 euro miesięczna rata, nawet niektóre to jest standardowe samochody 100 euro. I faktycznie to się sprawdziło, bo to już trwa trzecia edycja tego programu we Francji. I można tylko powiedzieć, że te 50 tysięcy aut, które wzięło udział na przykład w obecnej edycji, w samej jednej edycji stanowi już 36% wszystkich niefirmowych aut elektrycznych we Francji. Więc widzimy, że to jest potrzebne, bardzo szybko to się rozchodzi zresztą, jest zapotrzebowanie na to i dlatego analogiczny program moglibyśmy odtworzyć w Polsce, oczywiście przeskalowując to, czyli biorąc pod uwagę, że samochodów w Polsce jest ogółem mniej, około dwukrotnie, mogłoby to być 25 zamiast 50 tysięcy samochodów, a rata miesięczna mogłaby wynosić poniżej 500 zł za miesiąc. Rynkowa wynosi 2000, ale jeśli odejmiemy rabat za zakup hurtowy około 400 zł, bo tak jak powiedziałem 25 tysięcy to już jest duża skala, jeśli odejmiemy 1000 zł dotacji, to przez te 3 lata, które powiedziałem, bo na taki okres byśmy ten leasing społeczny mogli proponować, przez te 3 lata robi to nam koszt około 35 tysięcy dotacji, czyli taki porównywalny z tym, co był w programie Nasze Auto.
1: Nasze Auto, tak jest,
0: dokładnie.
1: 40 tysięcy.
0: Dodatkowo, jeśli obniżymy stopę oprocentowania do stopy WIBOR-u plus 3%, to nam odejmie około, kolejne około 100 zł.

0: złotych, to nam daje wtedy ratę 500 zł. Do tego trzeba doliczyć oczywiście ubezpieczenie. Tak samo we Francji. OC i AC. Załóżmy 150 zł. Mamy za 650 zł miesięcznie samochód elektryczny w leasingu z tym tanim ładowaniem, z tymi benefitami wszystkimi, o których powiedziałem. No tutaj kompromisem jest to, że nie mamy go na własność, po pierwsze, a po drugie, że faktycznie jest to zobowiązanie finansowe na 3 lata dla większości gospodarstw domowych, bo tutaj mówimy o tych właśnie bardziej ubogich gospodarstwach domowych, do których byłby adresowany pewnie ten program.
1: No ale czasami łatwiej udźwignąć jednak tę mniejszą kwotę rozłożoną na lata, niż wydać raz kilkadziesiąt, czy nawet ponad 100 tysięcy złotych na auto elektryczne. Czyli to trochę no też na zasadzie przyznawania mieszkań komunalnych, tak? Mamy jakiś próg dochodowy i właśnie na tej zasadzie dane osoby mogą skorzystać z takiej mieszkania, ale to jak działa we Francji? Jeszcze dopytam, czy tam są prywatni operatorzy, właśnie firmy leasingowe oferują taki program, a państwo tylko jakby dopłaca też do tego?
0: Tak, to działa bardzo podobnie, że firmy leasingowe oferują ten program. Państwo dopłaca, jest to akurat finansowane ze świadectw efektywności energetycznej, ale generalnie jest to z budżetu państwa finansowane. I tak jak tam są bardzo skomplikowane też kryteria dochodowe, bo tam w zależności od tego, ile osób przypada na gospodarstwo domowe, to się wylicza różnie ten współczynnik jakby graniczny, od kiedy można się ubiegać, ale tak jak mówiłem, około 50% tych uboższych gospodarstw, czyli praktycznie połowa gospodarstw domowych jest upoważniona do skorzystania z tej oferty i tak jak mówię, to już jest trzecia edycja w tym roku. Dwie poprzednie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, więc widać, że to działa i że może być wykorzystywane również w innych krajach.
1: Czy to lepsze rozwiązanie niż jednak ten program dopłat, który był w Polsce na przełomie roku? No, też się cieszył bardzo dużym powodzeniem. Nawet ostatnio pojawiła się informacja, że tam NFOŚ musiał dorzucić jeszcze 80 milionów, żeby zrealizować wszystkie wnioski w programie Nasze Auto.
0: Ja nie jestem przeciwnikiem na pewno programu Nasze Auto. To był program, który zapoczątkował wielki boom na elektromobilność.
1: No, w pewnym momencie doszliśmy do poziomu, gdzie Polska chyba była liderem, jeśli chodzi o rejestrację nowych aut elektrycznych dzięki temu programowi.
0: Natomiast jest jeden główny problem z nim, to znaczy to, że beneficjentem tego programu były głównie gospodarstwa klasy średniej bądź wyższej, bardziej zamożne, które mieszkają w obwarzankach wielkich miast, mają swój dom, często swoją własną produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, których po prostu stać na zakup takiego auta elektrycznego i taką zachciankę.
1: A tu się jeszcze trafiła okazja, że można było dostać dotację.
0: Więc jak najbardziej ten program przysłużył się do rozwoju elektromobilności, ale niestety nie adresuje problemu właśnie wykluczenia komunikacyjnego w takim stopniu i nie adresuje tego problemu braku możliwości zakupu nowego auta wśród gospodarstw najuboższych. Więc dlatego ten leasing społeczny jest de facto dopełnieniem tego rozwoju indywidualnej elektromobilności poprzez właśnie włączenie, większą inkluzywność tych gospodarstw domowych, które dotychczas nie mogły sobie na to pozwolić.
1: Myślę, że jednak problem polega na tym, że z programu CPN skorzysta 20 kilka milionów kierowców, no a z takiego programu społecznego leasingu aut elektrycznych, no tych odbiorców byłoby trochę mniej. Więc no, biorąc pod uwagę czystą, niestety polityczną kalkulację, no na razie mamy do czynienia z tym, co mamy, czyli z tym plasterkiem, jak to nazwałem.
0: Tak to zawsze jest. Te długoterminowe rozwiązania są mniej modne, powiedziałbym, mniej sexy. I dlatego często się je po prostu odkłada na później.
1: Natomiast no, to powinno być jedną z dróg, która nas doprowadzi do takiego uniezależnienia się, coraz większego uniezależniania się od dostaw paliw kopalnych z daleka, między innymi z Bliskiego Wschodu. No tylko, że do tego potrzeba też właśnie odważnych decyzji i takiego patrzenia dalekosiężnego pewnie, a nie tylko na to, co jest tu i teraz.
0: Tak, dokładnie. Już mówiłem o elektromobilności indywidualnej. Może jeszcze tylko wspomnę o transporcie zbiorowym. Mhm. Bo tutaj też jest wielkie pole do poprawy, do budowania właśnie odporności poprzez transport publiczny. Wspominałem już o biletach na kolej, które znacząco nie wzrosły, więc bardzo ważne jest rozwijanie tej sieci kolejowej również w tych miejscach, do których aktualnie ona nie dojeżdża. Aczkolwiek trzeba też zwrócić uwagę na transport miejski, to znaczy tabor autobusów. Obecnie autobus spalinowy jest wciąż tańszy niż autobus elektryczny, około 1/3. Aczkolwiek obecnie w większości przypadków tą różnicę może pokryć dotacja publiczna, a w niedalekiej przyszłości spadające koszty baterii, które widzimy rok do roku, jak koszty baterii spadają na świecie, w niedalekiej przyszłości to właśnie te koszty baterii spadające zniwelują tą różnicę między autobusem elektrycznym a spalinowym. A nawet jeśli będziemy mieć do czynienia z kolejnym pesymistycznym scenariuszem, wybuchem kolejnej

0: wojny, konfliktu, to bardzo możliwe, że cena diesla wyrówna te dwa, można powiedzieć, całkowite koszty posiadania autobusu elektrycznego i spalinowego. I tutaj też trzeba pamiętać, ja już wspominałem o korzyści zdrowotnej, środowiskowej, trzeba też pamiętać o korzyści z wyższego komfortu jazdy. To jest niższy hałas, bo autobus elektryczny emituje 40 decybeli, podczas gdy spalinowy 100 decybeli. Dla porównania taka kosiarka spalinowa to jest około 90 decybeli, więc nawet troszkę mniej niż taki autobus spalinowy. To jedna rzecz. Druga rzecz to są niższe wibracje. Na większości nawierzchni, szczególnie podczas stania w korku czy na nawierzchniach asfaltowych, to ma znaczący wpływ na nasze po prostu samopoczucie i zdrowie psychiczne. A kolejna rzecz jeszcze to jest tak zwana technologia Vehicle to Grid, czyli V2G. To jest technologia, która umożliwia oddawanie energii elektrycznej z baterii z powrotem do sieci. To może być zarówno korzyść dla autobusów, jak i samochodów osobowych.
1: Czyli autobus albo samochód mogą stać się takim wielkim powerbankiem.
0: Dokładnie, te baterie na kołach, my liczyliśmy to w tym roku w Fundacji Instrat. Dla gospodarstwa domowego może to być korzyść nawet rzędu 800 zł rocznie. Tylko że faktycznie tutaj są dwie główne bariery, to znaczy dwa główne problemy do rozwiązania. Pierwsze to jest takie, żeby większość nowych modeli pojazdów było wyposażonych w ładowanie dwukierunkowe, czyli właśnie możliwość oddawania energii z powrotem do sieci. A druga rzecz, tutaj już bardziej mówię o, z powrotem o gospodarstwach domowych, o indywidualnych kierowcach, to jest to, żeby oni mogli tą energię w sposób prawny, legalny oddać, sprzedać do sieci, bo aktualnie jest to możliwe tylko dla prosumentów, czyli dla tych, którzy mają już jakąś swoją produkcję, na przykład z paneli fotowoltaicznych. Więc to jest kluczowe, żeby móc na tym zarobić. I tak samo autobusy miejskie elektryczne, choćby szkolne autobusy w przyszłości, które mają dość takie ograniczone kursowanie, że tak powiem, i bardzo jasno sprecyzowane, mogłyby pomagać systemowi elektroenergetycznemu właśnie poprzez oddawanie swojej energii do sieci, kiedy on tego potrzebuje. A poza tym jeszcze te baterie, które są używane w autobusie elektrycznym, można im nadać drugie życie. Ostatnio był taki przykład w Jaworznie, kiedy zużyte baterie autobusu elektrycznego posłużyły za magazyn przesyłowy bateryjny właśnie, więc o tym też można pamiętać, że istnieje drugie życie dla tych baterii zużytych w autobusach.
1: Super, czyli ta elektromobilność rzeczywiście w wielu wymiarach może nam pomóc w uniezależnianiu się od paliw kopalnych, w tworzeniu też takiego bezpieczeństwa energetycznego, o czym wielokrotnie w naszej audycji rozmawialiśmy. I tak właśnie od tego kryzysu paliwowego do rozwoju elektromobilności przeszliśmy w naszej rozmowie. Bardzo za nią dziękuję. Fryderyk Karp z Fundacji Instrat był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę wszystkim słuchaczom.
1: I ja dziękuję Państwu również za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
3: Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @

0: polskieradio24.pl, ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Nocny pożar w szpitalu specjalistycznym w Krakowie. Służby informują o 10 poszkodowanych osobach. Ochrona ludności pod lupą ministrów. Dziś posiedzenie rządu i ważne decyzje w sprawie naszego bezpieczeństwa. Będzie też głos rozgoryczonych kibiców. Po porażce w meczu z Bośnią Polacy przegrali na wyjeździe 0-1. Minęła 6. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Dziesięć osób poszkodowanych po pożarze w szpitalu specjalistycznym na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie. Ogień pojawił się w nocy w sali chorych oddziału wewnętrznego. To 10. piętro budynku.
2: W tym czasie na oddziale znajdowało się 38 pacjentów. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy.
1: Relacjonował rzecznik Małopolskiej Straży Hubert Ciepły. 10 pacjentów trafiło na SOR z objawami podtrucia dymem. Przyczynę wybuchu pożaru ustalą eksperci. Co najmniej 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 najbliższych lat rząd zamierza przeznaczyć na program ochrony ludności. Uchwałą w tej sprawie zajmą się dziś ministrowie. Szczegóły posiedzenia zna Sylwia Białek.
3: Program ochrony ludności i obrony cywilnej przewiduje budowę nowych i adaptację już istniejących schronów. Zakłada tworzenie miejsc doraźnego schronienia oraz budowę odpornej infrastruktury medycznej. W programie zapisano, że zapasy magazynowe i sprzęt muszą pozwolić na zachowanie ciągłości dostaw energii, żywności, wody pitnej i ciepła w razie kryzysu. W przyszłym roku na ten cel rząd zamierza przeznaczyć co najmniej 23,5 miliarda złotych. Ministrowie zapoznają się także z informacją resortu finansów dotyczącą redukcji nadmiernego deficytu. Procedurą tą zostaliśmy objęci przez Unię Europejską 2 lata temu. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że rząd będzie pracował nad tym, żeby sukcesywnie obniżać deficyt. Mamy w tej chwili propozycje, które przedstawia rząd, jak chociażby program CPN, czy też 3 zmiany w systemie podatkowym. To są propozycje, w których pokazujemy uczciwie, jak wygląda źródło finansowania. Tak mówił szef resortu finansów. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: A w kontekście finansów w informacjach nowe ceny paliw. Dziś za 95 płacimy 6,79, czyli o 6 groszy więcej niż wczoraj. Dla równowagi o 6 groszy spadła cena diesla. Za litr zapłacimy 7,82. Odgórnie ustalane ceny maksymalne to kluczowy element programu osłonowego CPN. Rząd przywrócił go w sobotę. Minister finansów Andrzej Domański uważa, że interwencja będzie miała pozytywny wpływ na inflację.
4: Dzięki temu programowi inflacja w Polsce będzie niższa, bo to mówimy o wpływie na średnioroczną inflację rzędu 0,2-0,3%. W ujęciu miesięcznym to jest spadek pewnie około 0,7% inflacji, czyli bardzo, bardzo dużo. No to ma też bardzo szerokie znaczenie dla całej gospodarki, dla takiej pewności konsumenckiej.
1: Optymizmu ministra finansów nie podziela prezes NBP. Według Adama Glapińskiego wzrost cen surowców energetycznych sprawia, że do końca roku nie ma przestrzeni na obniżki stóp procentowych, a to wpłynęłoby na wysokość rat kredytów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa sprawdza, jak i dlaczego doszło do pomyłki z wysłaniem alertu dotyczącego ataku z powietrza. SMS-y miały trafić tylko do odbiorców na Lubelszczyźnie. Trafiły też do mieszkańców niezagrożonego województwa.
5: Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
1: Mówił rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk. Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach. Kibice rozczarowani wynikiem i postawą piłkarzy po wczorajszym meczu z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Piłkarze Jana Urbana po mało widowiskowej grze przegrali na wyjeździe 0-1. Gospodarze pod koniec meczu strzelili bramkę z rzutu karnego. Polacy nie zdołali odpowiedzieć golem.
6: Patrząc na to, to tam myśli taktycznej nie było widać, ale no, potem będą może piłkarze mówić o murawie, o ciężkim terenie i tak dalej, ale no, nie było tam widać. Oprócz jednego strzału w pierwszej połowie chyba, w drugiej też no, nie mieliśmy jakichś klarownych sytuacji.
7: Rozczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie i ten poziom był tutaj rozczarowujący. Nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
8: Jakby był Lewandowski?
7: No, nic by to nie zmieniło.
9: Bez napastnika nie będziemy w stanie nic zrobić przez następne lata. Mamy coś ekstra, jak gra Robert Lewandowski.

0: Ale w meczu z Bośnią nie zagrał, bo pauzował za kartki. Sytuacja w tabeli jest nieciekawa. Polacy oddalili się od czołówki grupy. Z 4 punktami pozostają na 3 miejscu. Bośnia jest druga, wyprzedza nas o 4 punkty, a liderem pozostaje Szwecja. Ma punktów 10.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na południu kraju nawet do godziny 9 mogą się utrzymywać gęste mgły. Jest ostrzeżenie IMGW i warto zachować czujność. Gdy mgły ustąpią, będzie przyjemnie słonecznie i ciepło. 16 stopni na Podlasiu, 20 w centrum, do 22 w pasie od Dolnego Śląska aż po Podkarpacie. Późnym popołudniem na północy kraju pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz.
1: Klima.
0: Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. O poranku najgorzej oddycha się na Śląsku. Tam jakość powietrza jest umiarkowana. Na pozostałym obszarze Polski dobra lub bardzo dobra. Już 27% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Dopiero wieczorem, między 18 a 20, zalecane jest oszczędzanie prądu. W tych godzinach największa część energii będzie powstawała z węgla.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut po godzinie 6. Dziś jest wtorek, 6 dzień października, to 279 dzień roku. Słońce w znaku Wagi wzejdzie o godzinie 6.45, a zajdzie o 18.03. Dzień będzie trwał więc 11 godzin i 18 minut. Imieniny dziś obchodzą Albert, Artur, Bronisław, Brunon, Fryderyka i Monika. Jeremia Mrożek. Dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowali Rafał Wardzyński, Natalia Jędrzejewska. Za realizację odpowiada Adam Waliszewski, a teraz czas już na kalendarium historyczne.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to
7: habemus papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: 6 października 1788 roku w Warszawie rozpoczął obrady Sejm Czteroletni. Głównym dziełem Sejmu Wielkiego było uchwalenie 3 maja 1791 roku nowej konstytucji ustrojowej.
12: Konstytucja nie obalała istniejącego porządku społecznego, hierarchii stanów, ale bardzo radykalnie zmieniły się instytucje polityczne, bo Sejm całkowicie podporządkował się zasadzie głosowania większością, a więc do lamusa historii odeszło liberum veto.
11: Przypomniał profesor Piotr Ugniewski. Dziś 160. rocznica urodzin wynalazcy Reginalda Fessendena. W roku 1900 jako pierwszy człowiek w historii przesłał głos ludzki drogą bezprzewodową za pomocą fal radiowych. 6 lat później nadał pierwszą audycję radiową w Stanach Zjednoczonych. W roku 1889 urodziła się pisarka Maria Dąbrowska.
13: To, co jest w języku moich utworów dobre, zawdzięczam nade wszystko mojej ziemi rodzinnej, ziemi kaliskiej.
11: Zasłynęła powieścią Noce i dnie, uznawaną za kronikę życia polskiej inteligencji z przełomu XIX i XX wieku, za którą 4-krotnie była nominowana do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. 6 października w roku 1924 rozpoczęła emisję pierwsza włoska rozgłośnia radiowa.
14: Unione Radiofoniche Italiane.
11: Brzmiały pierwsze dźwięki rozgłośni. Obecnie stacja działa pod nazwą RAI Radio Uno. 73. urodziny obchodzi dziś dziennikarz i filantrop Jerzy Owsiak. Jest twórcą i szefem Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Utwór, który jest hymnem fundacji, stworzył zespół WW, a charakterystyczną linię saksofonu nagrał obchodzący dziś 61. urodziny muzyk Mateusz Pospieszalski. W roku 1970 zmarł poeta i tłumacz Julian Przyboś, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli awangardy krakowskiej.
15: Z archaniołów gęsich dartym na puch śniegu ów

0: Syjon, ptak słowackiego, zimorodek, nad potokiem ściętym w cieniu cienkim lodem, z bugaju olch i wierzbiny, frunął nagle i ogniście ów dziw.
1: Dla Polskiego Radia czytał fragment jednego ze swoich wierszy. 55 lat temu w proteście przeciwko krwawemu stłumieniu przez władze komunistyczne robotniczych protestów na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku bracia Kowalczykowie zdetonowali bombę w auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.
2: Reakcja była natychmiastowa. Ludzie w tramwaju na ulicy uśmiechali się do siebie, w pracy sobie gratulowali, że jednak znalazł się wśród Polaków ktoś, kto obronił honor nie tylko Gdańska, nie tylko Gdynian, ale całego narodu.
1: Uważa jeden z liderów antykomunistycznej opozycji Andrzej Gwiazda. Do wybuchu doszło tuż przed planowaną uroczystą akademią z okazji Dnia Milicjanta. W roku 1973, w dniu żydowskiego święta Jom Kippur, Egipt i Syria zaatakowały Izrael.
3: Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa rozpoczęło się apelem sekretarza generalnego Kurta Waldheima. Apeluję do wszystkich zainteresowanych, aby zanim nie jest jeszcze za późno, wstrzymali się od przelewu krwi.
1: Przekazywał radiowy magazyn 7 dni w kraju i na świecie. 36 lat temu, dwa dni po swoich urodzinach, zmarł aktor radiowy i filmowy Henryk Vogelfanger. Był gwiazdą przedwojennego programu Wesoła Lwowska Fala, jednego z najbardziej popularnych w historii Polskiego Radia. Wraz z Kazimierzem Wajdą tworzył w nim słynny duet Szczepko i Tońko.
4: Powiedz mi, co stary chciał, Tońciu?
5: Szczepcie, na sumienie ci mówim, że dyrektor Sierka dostał.
4: Co się stało?
5: On przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady. To się świat kończy.
4: Albo zaczyna.
1: Podczas wojny Henryk Vogelfanger był żołnierzem pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Tego dnia, lecz w roku 2007 ruszył kanał informacyjny telewizji polskiej TVP Info. Powstał z przekształcenia TVP3, która od początku 2007 roku zmieniła swój charakter z regionalnego na informacyjny z elementami regionalnymi. 6 lat temu zmarł muzyk Eddie Van Halen. Był współzałożycielem zespołu grającego pod nazwą Van Halen.

0: Kalendarium historyczne.
1: A kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
0: Przegląd prasy.
1: Zaglądamy do prasy, proszę państwa, na pierwszej stronie zarówno Faktu, jak i Superekspresu. Informacja z tych, nazwijmy to, lekkich, gdyż Jan Englert zachwycił na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Hela załatwiła mi występ, tak mówił wielki aktor w trakcie spotkania, bo to było takie rodzinne spotkanie w Tańcu z Gwiazdami. Również na stronie pierwszej Superekspresu Englert skradł show córce. Może państwo oglądali, może byli państwo równie zachwyceni tym tańcem w wykonaniu naszych piłkarzy, którzy z Bośnią i Hercegowiną przegrali 0-1. Zostawmy wielkie widowiska sportowe, gdyż na to jeszcze przyjdzie czas. Natomiast Super Express zwraca uwagę na niespodziewaną waloryzację emerytur. Emeryci mogą dostać w przyszłym roku większe podwyżki niż dziś zakłada rząd. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zdradziła, że rozważana jest zmiana sposobu wyliczania waloryzacji. Jeśli plan wejdzie w życie, świadczenia mogłyby wzrosnąć nie o prognozowane 3,96%, lecz o 4,29%. Dla seniorów oznaczałoby to dodatkowe pieniądze. Na waloryzację emerytur i rent w 2027 roku zaplanowano 19 miliardów złotych. Obecny mechanizm uwzględnia inflację oraz 20% realnego wzrostu wynagrodzeń. Minister Dziemianowicz-Bąk proponuje, by ten drugi składnik zwiększyć do 30%. I przyznała, że o takim rozwiązaniu rozmawiała już z ministrem finansów. I między innymi Super Express pokazuje, o ile można by zyskać na tej waloryzacji przy takiej najniższej emeryturze. Przed waloryzacją 1978 zł, emerytura brutto po waloryzacji to 2063 zł, z kolei no, tutaj się zyska 85 zł. Niewiele, ale przy bardzo wysokiej emeryturze

0: To, żeby się wydawało, w sensie tej najwyższej, o której pisze Super Express, chociaż nie mówimy tu o jakichś gigantycznych pieniądzach. 6208 zł to jest przed waloryzacją, no a można na tej propozycji rządu uzyskać 266 zł. Szanowni Państwo, czasami zdarza się tak, że w trakcie kampanii, w przypadku Krakowa, no to kampanii samorządowej na prezydenta Krakowa, dochodzi do różnych spotkań. Spotkał się m.in. Radosław Sikorski. Oprócz tego, że proponował oczywiście i promował kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta w Krakowie, to spotkał się z Robertem Makłowiczem. No i efekt tego spotkania jest co najmniej zaskakujący, gdyż wiąże się z pewnym żartem.
1: W Krakowie, jak pan wie, był rozkaz wydany do przeprowadzenia akcji Burza, ale nie zgodził się konserwator zabytków.
0: Nie wiem, co jest bardziej zaskakujące. Czy ten żart, czy reakcja Roberta Makłowicza? Do zobaczenia również w formie wideo na profilu facebookowym pana ministra, szefa MSZ. To jeszcze rysie, proszę państwa, ale nie chodzi o zwierzęta. Rysie dla polskich żołnierzy. Po 33 latach Wojsko Polskie dostanie nowe mundury z nowym kamuflażem. Ten kamuflaż tak oficjalnie i bardzo po wojskowemu nazywa się K03, ale jeszcze ma dopisek ryś. Poznaliśmy nowy wzór mundurów, które trafią do żołnierzy. Mają być wytrzymalsze, wygodniejsze i zapewnić lepszy kamuflaż. Robocza nazwa i taka już oficjalna to jest ryś. W 2027 roku resort obrony wyda na zakup mundurów prawie 1 000 000 000 zł. Ogłaszamy zmianę rewolucyjną dla Wojska Polskiego, oznajmił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, przypominając, że obecny wzór kamuflażu Pantera ma już 33 lata. Zmieniliśmy z Pantery na rysia. To Super Express. To jeszcze zajrzyjmy na chwilę do Rzeczpospolitej, albo nie. Zajrzyjmy jeszcze do Gazety Wyborczej, proszę państwa, bo tutaj szykuje się dosyć ciekawa batalia między prezesem UOKiK-u, Tomaszem Chrustnym, a wielkimi big techami. Chodzi o to, jak big techy długo korzystały i wykorzystywały tak naprawdę pracę wydawców za darmo. Relacja wydawców z wielkimi firmami technologicznymi jest trudna, łagodnie mówiąc. Facebook i Google są dominującymi graczami na rynku cyfrowej reklamy, przejmują więc budżety, które wcześniej trafiały do mediów. Korzystają z cudzej pracy. No i jednocześnie firmy te korzystają z treści wydawców, ponieważ użytkownicy zarówno serwisów społecznościowych, jak i wyszukiwarek używają ich również do śledzenia bieżących wydarzeń. Big techy długo korzystały jednak z kosztownej pracy wydawców za darmo. Miała to uregulować nowelizacja prawa autorskiego z 2024 roku, która wdrożyła dyrektywę o prawach autorskich. Prawo to daje wydawcom możliwość ubiegania się o zapłatę za korzystanie z ich treści przez big techy. No i właśnie nieprzestrzeganie tych przepisów zarzuca dziś Google'owi prezes UOKiK-u. Można się spodziewać wielkich procesów, no a w tle oczywiście gigantyczne pieniądze. To jest przegląd prasy w Polskim Radiu 24. Czas na kolejne tematy. No i zostajemy oczywiście przy dużych pieniądzach. Trzecia odsłona pakietu ceny paliw niżej obniży inflację i ograniczy ryzyko znaczącego wzrostu cen produktów w sklepach. Obniżka VAT-u i akcyzy na paliwo będzie kosztować budżet państwa do końca roku ponad 5 miliardów złotych. Podwyższony poziom inflacji wywołany wzrostem cen surowców energetycznych najprawdopodobniej uniemożliwi obniżenie rat kredytów poprzez obniżkę stóp procentowych. Na o szczegółach Michał Makowski.
2: Ceny spadły, ale szczęka mi jeszcze nie opadła.
3: Nie ma nic milszego niż wreszcie zobaczyć obniżkę o ponad złotówkę.
4: Benzyna była po 9 zł?
5: Teraz jest troszeczkę tańsza.
6: Lepiej nie gadać generalnie. Miało być dużo lepiej, no ale niestety cały czas jest podobnie. Coś się powinno zmienić po tym dosyć długim przestoju paliwowym, no ale niestety to nie wygląda na wystarczająco.
7: Na stacjach paliw dało się usłyszeć mieszane opinie dotyczące efektu pakietu ceny paliw niżej. Niemniej wpływ programu CPN będzie odczuwalny także na sklepowych półkach i we wskaźnikach makroekonomicznych.
8: Dzięki temu programowi inflacja w Polsce będzie niższa, bo to mówimy o wpływie na średnioroczną inflację rzędu 0,2-0,3%. W ujęciu miesięcznym to jest spadek pewnie około 0,7% inflacji, czyli bardzo, bardzo dużo. No to ma też bardzo szerokie znaczenie dla całej gospodarki, dla takiej

0: pewności konsumenckiej.
1: Przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Inflacja powinna utrzymać się poniżej 4%, dzięki czemu polska gospodarka powinna uniknąć tak zwanych efektów drugiej rundy wzrostu cen paliw.
2: Gdyby inflacja była wyższa, powyżej 4%, może na poziomie 5%, można by się spodziewać, że nasilałyby się wyraźnie oczekiwania płacowe, co z kolei mogłoby w kolejnych okresach jeszcze bardziej przyspieszać inflację. Tego powinno nam się udać uniknąć.
1: Powiedział Polskiemu Radiu Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP. Jednak obniżka VAT-u na paliwo sprawia, że firmy, które mogą odliczyć podatek VAT od paliwa, nie osiągną z tego tytułu znaczących korzyści.
2: Pakiet CPN nie przeciwdziała wzrostowi kosztów w transporcie. Prywatnym tak, natomiast niekoniecznie w przypadku przedsiębiorców, więc pewien wzrost kosztów będzie jednak odczuwalny.
1: Wysokie ceny paliw wywierają presję na ceny innych produktów, na przykład żywności dostarczanej do sklepów. Pojawia się również pytanie, czy z powodu podwyższonej inflacji Rada Polityki Pieniężnej nie pójdzie śladem Europejskiego Banku Centralnego i nie podniesie stóp procentowych, aby przeciwdziałać inflacji.
3: Inwestorzy na rynku finansowym wyceniają podwyżki stóp procentowych w Polsce. I dlatego w symulacjach kredytowych pojawiają się wyższe raty, bo już dziś jest oczekiwanie na rynku, że bank centralny podniesie stopy procentowe w reakcji na wyższą inflację. To moim zdaniem wisi na włosku, czy rzeczywiście taka podwyżka będzie. Istnieje na pewno takie ryzyko.
1: Mówił Ignacy Morawski, szef zespołu analitycznego Spotdata. Decyzja o ewentualnej podwyżce stóp procentowych i co za tym idzie podwyżce rat kredytów najprawdopodobniej zapadnie w listopadzie, gdy Narodowy Bank Polski otrzyma nowy raport na temat inflacji.
4: Dodajmy, że dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej rozpocznie się już dzisiaj, a więcej o wpływie cen paliw na inflację w magazynie Saldo dziś o godzinie 12:30. Już teraz zapraszam w imieniu Marka Klapy. 12 myśliwców FA-50 Gapfiller jest już strzeże polskiego nieba. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zakupione w Korei Południowej maszyny weszły w skład dyżurów bojowych. Jakie są możliwości maszyn oraz jakie korzyści wynikają z ich eksploatacji, to sprawdzał Michał Fabisiak.
5: FA-50 w końcu będą mogły sprawdzić się w warunkach realnego nadzoru nad polskim niebem, w tym wschodnią granicą. Należy jednak zaznaczyć, że będą uczestniczyć w dyżurach w ograniczonym zakresie. Dwunastka, którą dysponuje Polska, jest w wariancie pomostowym ze skromnym wyposażeniem radioelektronicznym i starszym uzbrojeniem. Nie poradzą więc sobie w starciu z nowoczesnymi myśliwcami, ale jak mówi ekspert do spraw obronności Mariusz Cielma, skutecznie poradzą sobie z rosyjskimi dronami czy niektórymi rodzajami rakiet.
6: Na pewno sobie poradzi z dronami pokroju właśnie te drony odrzutowe, te Gierań-4 na przykład, także z tymi lekkimi pociskami manewrującymi jak Gierań-5, bo taki jest przez Ukraińców też klasyfikowany, ale też i pociski manewrujące.
5: FA-50 są wyposażone w działko kalibru 20 mm oraz w starszą wersję pocisków krótkiego zasięgu AIM Sidewinder do zwalczania celów w powietrzu. Mogą też przenosić różnego rodzaju pociski i bomby do zwalczania celów naziemnych. Dlatego też zdaniem ekspertów to będzie samolot drugiej linii, a nie frontman.
6: W naszych siłach powietrznych można powiedzieć, że mamy takie trzy linie, trzy kategorie maszyn. Ta pierwsza, czyli ci, którzy mają wybijać to miejsce w ugrupowaniu przeciwnika, to oczywiście F-35, zanim F-16. Na FA-50 bardziej trzeba patrzeć jako na samolot na przykład do wykonywania misji uderzeniowych, ale gdzie te prawdopodobieństwo oddziaływania przeciwnika jest mniejsze.
5: Udział FA-50 w dyżurach bojowych obniży ich koszty. Godzina lotu na tych maszynach jest dwa razy tańsza niż w przypadku F-16 i nawet cztery razy tańsza niż w przypadku F-35. Na tę korzyść zwraca były szef BBN generał Stanisław Koziej.
7: Ciągle zmuszani jesteśmy przez te rosyjskie ataki do wydatkowania kosztów na aktywowanie obrony powietrznej, w tym zwłaszcza samolotów. No więc to używanie środków tańszych jest jak najbardziej skazane.
5: Polska zamówiła łącznie 48 samolotów FA-50. 36, których dostawy mają rozpocząć się w połowie przyszłego roku, będzie w wersji PL, a więc z lepszym radarem i celownikiem. W skład ich uzbrojenia wejdzie również najnowsza wersja pocisków krótkiego zasięgu Sidewinder oraz rakiety średniego zasięgu.

0: Księgu Amram. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
1: A my przenosimy się za granicę. Czy Francję czeka czarny tydzień z powodu zamieszek związanych z protestami licealistów? Takie obawy pojawiają się nad Sekwaną, gdzie odbędą się dziś demonstracje w obronie protestujących uczniów. Od ponad tygodnia licealiści wychodzą na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki. Ich protesty przerodziły się w zamieszki, a według władz dziś może nastąpić kulminacja fali przemocy. Sytuację śledzi korespondent Polskiego Radia we Francji, Stefan Folzer.
2: Liczby dotyczące wczorajszego dnia wskazują na nieco słabnącą skalę protestu. Wczoraj do incydentów dochodziło w około 500 liceach. Pod koniec ubiegłego tygodnia było to ponad 800. Dzisiejszy dzień może jednak nadać temu ruchowi nowy impuls. Demonstracje mają odbyć się w około 50 miastach, głównie tych największych. To Toulouse, Lyon, Marsylia, Bordeaux, Lille i oczywiście Paryż. To właśnie tam można spodziewać się największych manifestacji. Wczoraj w Paryżu nie działała ponad 1/3 liceów. Co więcej, protest rozszerza się na kolejne grupy społeczne. Obok licealistów protestować będą dziś nauczyciele i studenci, a w niektórych miejscach nawet rolnicy. Wszyscy oburzeni planowanymi cięciami budżetowymi zapowiadanymi przez francuski rząd. Do demonstracji i strajków wezwały lewicowe związki zawodowe, a poparcie dla akcji deklarują lewicowe partie polityczne. Nauczyciele, którzy wyjdą dziś na ulicę, twierdzą, że gniew licealistów jest zrozumiały i wynika z pogarszających się od lat warunków nauki. Młodzież ma się źle, to bardzo jasne. Brakuje personelu, nie ma dostępu do szkolnych pielęgniarek czy lekarzy, a nieobecni nauczyciele często nie są zastępowani. Uczniowie są też zaniepokojeni wyborem kierunku studiów. Warunki nauki są złe. Uczniowie pracują od 8 do 18, a w salach nie ma wentylatorów. Latem przez miesiąc pracowaliśmy przy temperaturze 34-35 stopni. Francuskie władze obawiają się najbardziej tego, że dziś do manifestantów przyłączą się skrajnie lewicowe bojówki, tak zwane Black Bloc, i że sytuacja wymknie się spod kontroli. Policja już w ostatnich dniach z trudem panowała nad zamieszkami. Dochodziło do podpaleń szkół, ulicznych walk, ataków na personel placówek i przechodniów oraz starć z policją. Zatrzymano niemal 6 tysięcy osób, a straty materialne liczone są w dziesiątkach milionów euro. Protestujący uczniowie, z którymi rozmawiałem, nie potępiają jednak w pełni użycia przemocy. Sprzeciwiamy się strzelaniu petard i paleniu szkół, ale czasami potrzebujemy przemocy, żeby nas usłyszano. Jeśli jesteśmy zbyt mili, czy władze wysłuchają nas bardziej, niż jeżeli trochę je zszokujemy, zastanawiamy się nad tym, ale spróbujemy uniknąć na przykład używania moździerzy do fajerwerków. Uczniowie podkreślają też brutalność francuskiej policji podczas ich protestów. Wczoraj w Lens 15-latek stracił rękę w wyniku wybuchu policyjnego granatu. Władze podkreślają z kolei, że w wyniku wypadków lub działań manifestantów rannych zostało już około 200 uczniów, dziesiątki nauczycieli oraz ponad 600 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że w tej sytuacji toczy się pewnego rodzaju próba generalna konfrontacji, która może czekać Francję podczas zbliżających się wyborów prezydenckich. Z jednej strony młodzież, w tym wielu potomków migrantów z Afryki, w większości popierająca radykalną lewicę, która nawołuje do uzasadnionej przemocy przeciwko faszyzmowi. Z drugiej strony rosnący gniew tzw. cichej większości, wspierającej policję, która za pół roku może odpowiedzieć na chaos, który widać dzisiaj na francuskich ulicach, wysyłając Marine Le Pen do Pałacu Elizejskiego. No a ile może jeszcze potrwać bunt licealistów? No jak okazało się w minioną sobotę i niedzielę, protest protestem, ale weekend weekendem, przez dwa dni powrócił spokój. Wiele wskazuje więc, że najpóźniej za dwa tygodnie zbuntowani uczniowie wrócą do domów, bo właśnie wtedy rozpoczną się we Francji jesienne ferie.
1: Wolne, najważniejsze. Z Paryża, Stefan Folzer. Już niedługo będziemy spotykać się przy okazji informacji sportowych. To po zaskakującym meczu Bośnia i Hercegowina kontra Polska. Przegranym niestety dla nas 0-1. Wcześniej jednak informacje.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy,

0: grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 6.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Trzecia odsłona pakietu Ceny paliwa niżej obniży inflację do końca roku i ograniczy ryzyko znaczącego wzrostu cen produktów w sklepach, tak uważają ekonomiści. Według zapowiedzi ministra finansów program CPN obniży średnioroczną inflację w Polsce o 0,3 punktu procentowego. Inflacja powinna utrzymać się poniżej 4%, dzięki czemu polska gospodarka może uniknąć tak zwanych efektów drugiej rundy wzrostu cen paliw. Tak mówi Polskiemu Radiu główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak.
3: Gdyby inflacja była wyższa, powyżej 4%, może na poziomie 5%, można by się spodziewać, że nasilałyby się wyraźnie oczekiwania płacowe, co z kolei mogłoby w kolejnych okresach jeszcze bardziej przyspieszać inflację. Tego powinno nam się udać uniknąć.
2: Sprawdźmy zatem obowiązujące ceny na stacjach. Litr 95 to 6 zł 79 groszy. 98 kosztuje 7,66 zł, a litr diesla. Za litr diesla trzeba zapłacić 7 zł 82 grosze. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu, który na początku lipca uderzył w 14 samochodów w Warszawie. 6 osób zostało wtedy rannych. Autobus zakończył przejazd na ścianie przejścia podziemnego przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Prokuratura zarzuca mężczyźnie spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień. Wobec tego podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa we właściwej jednostce policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.
2: Śledczy planują badania psychiatryczne kierowcy. Potrzebna będzie także uzupełniająca opinia toksykologiczna. Rolnicy mogą sporo zyskać. Rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie do inwestycji w odnawialne źródła energii i poprawę efektywności energetycznych gospodarstw rolnych. Program obejmuje między innymi budowę biogazowni, wyjaśnia minister rolnictwa Stefan Krajewski.
5: Biogazownie rolnicze, fotowoltaika do 65% zwrotu, maksymalnie do 1 700 000 w tej części ABC. Biogazownie i instalacje fotowoltaiczne do 50 kW, magazyny energii, pompy ciepła, ale też pieniądze na termomodernizację.
2: I na tym nie koniec wsparcia rolników. Od początku października trwa też nabór wniosków dotyczących wsparcia sprzedaży lokalnej żywności. W wieku 109 lat zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce, kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz. Był ostatnim żyjącym żołnierzem pancernego oddziału generała Stanisława Maczka. Informacje o śmierci kapitana podały Wojska Obrony Terytorialnej. Kapitan Tadeusz Lutak był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 roku. Dostał się do niewoli, udało mu się zbiec i powrócić do Żarnowej, skąd pochodził. Od 1940 roku walczył w konspiracji w Związku Walki Zbrojnej, a potem w Armii Krajowej. Uczestniczył w działaniach wywiadowczych, sabotażowych i dywersyjnych.

0: pogodzie. Bardzo ładnie zaczął nam się ten tydzień i oby tak było jak najdłużej. Dzisiaj również ma być pogodnie. Temperatury będą oscylowały w okolicach 20 stopni. Jedynie na Suwalszczyźnie, Mazurach, lokalnie nad morzem i w Tatrach będzie nieco chłodniej, od 16 do 18 stopni. Z kolei w środę w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu temperatury mogą sięgać nawet 23 stopni. No jest takie poczucie, proszę państwa, że nas oszukali, że nie tak to miało wyglądać. No ale z drugiej strony jest...
1: Nie, daj spokój.
0: Dwóch na jednego, no jednak Bośnia i Hercegowina kontra Polska. I od tego zaczniemy spotkanie z Kacperem, którego już państwo mogli usłyszeć.

0: Berberk razem
1: Dzień
0: ze mną.
1: Dobry.
0: Dzień dobry. Jest takie poczucie straty, jest takie poczucie takiego zawodu, że oglądałeś mecz Polska-Bośnia i Hercegowina zamiast Tańca z Gwiazdami, gdzie Helena Englert razem z tatą zachwyciły.
2: No ale daj spokój, Taniec z Gwiazdami oglądałem, Helena Englert z tatą zachwycili w niedzielę. Widzę, że jesteś kompletnie nie na czasie.
0: To było wcześniej?
2: Tak, oczywiście. Nie. Oczywiście, pan Jan, 83 lata, fantastyczny występ to był. Muszę powiedzieć, że widziałem, tak, akurat w niedzielę widziałem.
0: No to zazdro. Nie widziałem, niestety, przegapiłem najwyraźniej.
2: No tak.
0: Gdzieś spoglądałem na ten mecz Polska-Bośnia i miałem takie poczucie, no Taniec z Gwiazdami to nie był.
2: Nie, no to nie był Taniec z Gwiazdami, ale też absolutnie nie możemy powiedzieć, że my przegraliśmy jakoś przypadkowo, nieszczęśliwie, zostaliśmy skrzywdzeni. To znaczy, nawet gdzieś tam z tyłu głowy albo bardzo głęboko w środku swojej głowy staram się zrozumieć trenera Jana Urbana, który faktycznie może powiedzieć, że ten wrzut karny wczoraj był dość miękki. Taki czasem można by go gwiznąć, można by go nie gwiznąć, ale no to cofnijmy się do piątku. My w piątek dokładnie taki sam rzut karny z Rumunią dostaliśmy i wtedy trener Jan Urban absolutnie nie mówił, że no nie, rozumiem, takich rzutów
0: widzenia
2: karnych. Oczywiście, punkt widzenia bardzo często zależy od punktu siedzenia, a fakty są niestety bardzo brutalne dla piłkarskiej reprezentacji Polski, bo my z czterech meczów w tej sesji Ligi Narodów dwa razy graliśmy z Bośnią i Hercegowiną i nawet gdybyśmy założyli, że my wczoraj zostaliśmy skrzywdzeni, nieszczęśliwie z nimi przegraliśmy, to my z nimi u siebie nie zrobiliśmy absolutnie niczego i skończyło się 0-0. W Szwecji zagraliśmy katastrofalnie, przegraliśmy 1-3 i właściwie z tych czterech spotkań wygraliśmy tylko raz, z Rumunią.
0: Ale jak?
2: Zgadzam się, tylko na tak większej próbie badawczej, no bo to już była większa próba badawcza, to nie było jedno spotkanie, my po prostu wypadamy bardzo przeciętnie. Jesteśmy na trzecim miejscu w grupie, mamy ledwie 4 punkty, Bośniacy mają tych punktów 8, zostały 2 spotkania do końca, są bardzo małe szanse, że my tych Bośniaków wyprzedzimy w grupie, już nie mówiąc o Szwedach, którzy mają 10 punktów, do nich nie dościgniemy. I pewnie zajmiemy trzecie miejsce w tej grupie, co będzie oznaczało fakt, że nie będziemy grali o awans do elity Ligi Narodów. I to jeszcze pół biedy, bo my do tej elity po prostu nie przystajemy, ale problem polega na tym, że drugie miejsce w Lidze Narodów ma łatwiejszą ścieżkę kwalifikacji do Euro 2028, a trzecie miejsce ma trudniejszą ścieżkę kwalifikacji i może się tak niefortunnie wydarzyć, że nas w Mistrzostwach Europy w 2028 roku zabraknie, mimo że będzie tam połowa kontynentu, bo po zwiększeniu liczby uczestników Mistrzostw Europy, to tam jadą naprawdę prawie wszyscy.
0: Słuchaj, może tak jest, że my po prostu musimy mieć trochę trudniej. Już mieliśmy łatwą grupę na Mistrzostwa Świata, wiemy jak to się skończyło, więc może teraz powinno być trudniej. Czy Jan Urban jakoś tłumaczy to spotkanie, tłumaczy układ, który zaproponował? No rozumiem, graliśmy bez Roberta Lewandowskiego, no ale...
2: Ale to nie trzeba od dzisiaj wiemy, że Robert Lewandowski kończy karierę i trzeba myśleć o tym, jak ta reprezentacja bez Jana Urbana będzie wyglądała. On mówi, że spodziewał się po prostu takiego spotkania, że spodziewał się tego, jak Bośniacy zagrają, że my byliśmy na to gotowi, przeważaliśmy, ale przegraliśmy nieszczęśliwie.
3: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej, moim zdaniem. No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie.
0: No bo generalnie chyba w tym sporcie chodzi o to, żeby strzelić o jedną więcej niż przeciwnicy.
2: Tak, absolutnie. I serio, są takie mecze, bo każdy kibic piłki nożnej widział takie spotkanie, przynajmniej jedno w swoim życiu. Nie wiem, Hiszpania-Szwajcaria w 2010 roku na Mistrzostwach Świata. Teraz mi przychodzi do głowy, kiedy Hiszpanie oddali 17 strzałów, a Szwajcarzy jeden i przegrali Hiszpanię ze Szwajcarami. Ale no, w piłce nożnej czasem takie rzeczy się zdarzają, że drużyna wyraźnie słabsza pokonuje drużynę wyraźnie lepszą. Wczoraj to nie był ten case, to nie był ten kasus. To znaczy, wczoraj grały dwie przeciętne drużyny i znowu drużyna przeciętna Bośnia pokonała drużynę przeciętną Polskę. I koniec, kropka, nie stawiajmy tutaj narracji pod tytułem, że my zostaliśmy potwornie skrzywdzeni i ojej, ola Boga, jesteśmy teraz pokrzywdzeni przez cały świat. Jan Bednarek kompletnie nie był zainteresowany piłką w tej akcji, w której został podyktowany rzut karny, był zainteresowany przeciwnikiem. Okej, to wszystko działo się w takim miejscu, w którym sędzia mógł ten rzut karny podyktować, mógł nie podyktować, no ale to już jest interpretacja. My o tym będziemy sobie rozmawiali wiele, wiele razy. Fakty są niestety brutalne dla naszej reprezentacji.
0: Też trzeba przyznać, że w obronie, jak zwykle minister obrony na bramce daje radę.
2: No Marcin Bułka tak, wczoraj zrobił co musiał zrobić, no tylko...
0: Wiesz,
2: no,
0: 23 minuta i praktycznie byłoby, przegrywalibyśmy 0-1, tylko że po bramce samobójczej, więc no, mówimy tutaj o sytuacji naprawdę kuriozalnej i zaskakującej.
2: Tak, no trzeba też dodać, że...

0: Rywale strzelili jednego gola nieuznanego. Fakt, że tam był wyraźnie spalony na początku drugiej połowy, no ale to wszystko składa się naprawdę na bardzo smutny obraz piłkarskiej reprezentacji Polski. Dzisiaj już nikt nie może powiedzieć, że to był przypadek, że nas zabrakło na mundialu w tym roku. My nieprzypadkowo na tym mundialu nie zagraliśmy, bo z przeciętną Bośnią, która na mundialu żadnej wielkiej roli nie odegrała, w dwóch meczach nie strzeliliśmy gola. Zremisowaliśmy, przegraliśmy i niech to będzie podsumowanie.
1: Trochę smutny obraz. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jednak jeden Polak w Stanach gra. Kacper Merkel, bardzo dziękuję ci.
0: Do usłyszenia za godzinę.
1: Za to spotkanie. Ja bym jeszcze chciał nawiązać do Igi Świątek, ale to przy okazji kolejnego spotkania. Świetnie sobie wczoraj poradziła. Co najmniej 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 najbliższych lat rząd zamierza przeznaczyć na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Uchwałę w tej sprawie będzie dziś podejmowana przez ministrów. Ministrowie wysłuchają też informacji o działaniach podjętych w celu redukcji nadmiernego deficytu. Początek obrad o godzinie 12. Ja z nami już Sylwia Białek, która będzie dziś obserwować posiedzenie rządu. Dzień dobry, Sylwio.
2: Dzień dobry.
1: Czego można się spodziewać? Jakich decyzji?
2: To zacznijmy od tej uchwały. Rzeczywiście, program ochrony ludności i obrony cywilnej przewiduje budowę nowych, ale też adaptację już istniejących schronów. Zakłada tworzenie miejsc doraźnego schronienia, budowę odpornej infrastruktury medycznej. W programie tym zapisano także, że zapasy magazynowe i sprzęt muszą pozwolić na zachowanie ciągłości dostaw energii, żywności, wody pitnej i ciepła w razie kryzysu. To jest taka uchwała na wypadek godziny W. W przyszłym roku na ten cel rząd zamierza przeznaczyć co najmniej 23,5 miliarda złotych, ale jest to program pięcioletni, więc w 2028 roku ponad 24 miliardy, no i kolejne pieniądze w kolejnych latach. Pieniądze z tego programu zasilą przede wszystkim samorządy. To właśnie samorządy zajmą się uzupełnianiem albo budowaniem właśnie tej infrastruktury, której nie mamy. Dodatkowo program sfinansuje zakup nowoczesnych pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz stworzy także specjalny komponent medyczny szefa ochrony cywilnej i jak podkreślono w projekcie uchwały, w nowym programie wyodrębniono kluczowe cele systemu ochrony ludności, uznane za priorytetowe. Do tej pory takich celów nie wyznaczaliśmy. Ale jak wspomniałeś, ministrowie zajmą się także informacją szefa resortu finansów dotyczącą redukcji nadmiernego deficytu. Procedurą taką zostaliśmy objęci przez Unię Europejską 2 lata temu. No i po prostu teraz musimy się z tego deficytu nie tylko tłumaczyć, ale też wskazywać, jak rząd będzie pracował nad tym, żeby sukcesywnie ten deficyt obniżać. I wczoraj minister finansów Andrzej Domański mówił między innymi tak, że mamy w tej chwili propozycje, które przedstawia rząd, jak chociażby program CPN, 3 zmiany w systemie podatkowym, i to są propozycje, w których pokazujemy uczciwie, jak wygląda źródło finansowania, czyli nie tylko wskazujemy na wydatki, ale też wskazujemy, jakie w tym przypadku dochody do budżetu sprawią, że po prostu będą na to pieniądze. Polska zobowiązała się do obniżenia deficytu budżetowego do poziomu 3% PKB w ciągu 4 lat, zgodnie właśnie z regułami fiskalnymi Unii Europejskiej, a to oznacza po prostu konieczność utrzymania dyscypliny finansowej przy jednoczesnym zachowaniu tempa inwestycji i rozwoju gospodarczego. Ale rząd zajmie się dziś także nowelizacją ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Chodzi tutaj o wydłużenie z 4 do 8 lat szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenach po prostu pod budowę portu. I chodzi o zabezpieczenie gruntów i nieruchomości przed działaniami, które po prostu mogłyby utrudnić lub opóźnić realizację inwestycji. Ale na rządzie dziś także projekt ustawy regulującej prawa do niektórych gruntów znajdujących się we władaniu spółdzielni mieszkaniowych. Regulacja ta po prostu ma rozwiązać aktualny, trwający od czasów transformacji ustrojowej problem braku praw do niektórych gruntów, na których spółdzielnie wznosiły w przeszłości budynki mieszkalne. I według szacunków przepisy mają objąć około 120 spółdzielni mieszkaniowych i około 100 tysięcy posiadaczy praw do lokali spółdzielczych. Czyli ustaw dzisiaj i uchwał na rządzie dużo, ale są to bardzo ważne sprawy do rozwiązania. Rząd, początek, godzina 12.
1: I oczywiście będziemy to śledzić na bieżąco. O szczegółach mówiła Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję ci za tę informację.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dziś poznamy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Wczoraj Instytut Karoliński ogłosił zwycięzców w dziedzinie medycyny. Nagrodę otrzymali naukowcy, którzy odkryli, jak za pomocą światła sterować komórkami nerwowymi. Tydzień noblowski śledzi nasz reporter Piotr Durys, z którym teraz już łączymy się. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
1: Piotrze, no to...

0: Fizyki faktycznie, jak ona była, to ja trochę byłem chory. Powiedz mi, czego można się dzisiaj spodziewać?
1: No dziś przed południem Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosi laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Kto ją dostanie? Tego nie wiadomo, bo nominacje mogą zgłaszać m.in. dotychczasowi laureaci i zaproszeni eksperci, a ich nazwiska pozostają tajne przez 50 lat. Ale zacznijmy od wczorajszego werdyktu, który w Warszawie komentowali naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Wojskowego Instytutu Medycznego. Nagroda z medycyny trafiła za odkrycie, które zaczęło się od obserwacji zielonych glonów. Badacze znaleźli w nich białka reagujące na światło. Wprowadzone do komórek nerwowych pozwalają wyłączać i włączać niczym przełącznikiem. Za tym odkryciem stoi zwykła ciekawość, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Jestem przekonana, że były one prowadzone z czystej ciekawości, po prostu, tak? Bez celu takiego, że kiedyś być może pozwoli to włączać neurony w badanym mózgu. Po prostu chciał się naukowiec dowiedzieć, co sprawia, że alga porusza się w stronę światła. I ja uważam, że to jest właśnie wspaniała siła napędowa, ciekawość.
1: Metoda nazwana optogenetyką zmieniła badanie nad mózgiem. Dzięki niej naukowcy dowiedzieli się więcej, m.in. o mechanizmach strachu i depresji. Czy pomoże też pacjentom? Tu lekarze są ostrożni, mówi profesor Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
3: Na chwilę obecną oczywiście to od tej przysłowiowej probówki do łóżka pacjenta jeszcze droga jest daleka, ale sama technologia jest bardzo atrakcyjna, tak? Bo jeżeli dostarczymy taki kanał do konkretnej komórki, to jesteśmy w bardzo precyzyjny sposób, możemy pobudzać tylko tę komórkę.
1: Najbliżej zastosowania jest leczenie ślepoty, bo do oka światło dociera naturalnie i próby kliniczne takiej terapii już trwają. Wróćmy jednak do dzisiejszego dnia. Nagroda Nobla z fizyki przyznawana jest od 1901 roku zgodnie z testamentem Alfreda Nobla tym, którzy przynieśli ludzkości największe korzyści. Pierwszym laureatem był Wilhelm Röntgen, odkrywca promieni nazwanych później jego nazwiskiem, a dwa lata później tę samą nagrodę odebrała Maria Skłodowska-Curie razem z mężem Piotrem Curie za badania nad promieniotwórczością. 8 lat później jako pierwsza osoba w historii otrzymała drugiego Nobla, tym razem z chemii. Natomiast przed rokiem nagrodę z fizyki przyznawano za badania nad zjawiskami kwantowymi w obwodach elektrycznych. W tym roku każda z nagród to 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 1 000 000 euro, a także złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla i dyplom. Dziś fizyka, natomiast w środę poznamy laureatów z chemii, w czwartek z literatury, a w piątek pokojowej Nagrody Nobla. A wszystkie nagrody zostaną wręczone 10 grudnia w rocznicę śmierci fundatora.
0: To ja tylko zapewniam, że nie tylko opowiemy, kto jest laureatem Nagrody Nobla z fizyki, ale również wytłumaczymy za co. Piotr Durys, który przekazał nam te informacje. Piotrze, dziękuję Ci bardzo za te relacje.
1: Dziękuję.
0: Dziś zbiera się parlament Saksonii-Anhalt. Przypomnijmy, że wrześniowe wybory w tym landzie wygrała prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec. Łączymy się teraz z korespondentem Polskiego Radia w Niemczech, Adamem Górczewskim. Dzień dobry, Adamie.
4: Dzień dobry.
0: Czego możemy się spodziewać po dzisiejszym posiedzeniu Landtagu? Dlaczego to takie ważne? No i czy coś to zmienia w niemieckiej polityce w skali całego kraju?
4: To zmienia o tyle, że prawdopodobnie przedstawiciel AfD, czyli partii skrajnej prawicy, Tobias Rausch, zostanie przewodniczącym tego parlamentu. A to będzie pierwsza taka sytuacja, jak wyliczają przeciwnicy polityczni, od sytuacji, kiedy takim przewodniczącym jakiegokolwiek parlamentu w Niemczech był Göring. AfD wygrała te wybory, jak powiedziałeś, z bardzo dużą przewagą, zdobywając prawie 44%. Brakuje im 3 głosów, co prawda, do większości, ale byli w stanie przekonać do pewnego układu taką prorosyjską partię Sojusz Zary Wagenknecht, która może w Polsce nie jest szeroko znana, ale jednak, a jeżeli jest, to właśnie z tej pozycji głównej swojej politycznej, czyli takiego zbliżenia do Moskwy, i to ich trochę zbliża do alternatywy dla Niemiec, bo wśród posłów tego lokalnego parlamentu jest między innymi 2 ludzi, którzy rok temu bawili się w rosyjskiej ambasadzie w Berlinie na przyjęciu z okazji urodzin Władimira Putina. To też pokazuje, jacy ludzie dostali się do parlamentu. I czy to zmienia coś w skali całego kraju? Tak właśnie, bo to będzie historyczny moment, gdy prawdopodobnie zostanie wybrany na przewodniczącego właśnie przedstawiciel tejże partii skrajnej prawicowej. AfD do tej pory nie miała, nawet tam gdzie wygrywała wybory, nie była w stanie wprowadzić nikogo na jakieś znaczące funkcje. Teraz to się zmieni. A ponieważ szefowie partii zapowiadają, że to jest dopiero początek i że chcą przejmować władzę w całym kraju, wszyscy będą patrzeć po pierwsze, czy dojdzie

0: do tego wyboru, a po drugie, jak będzie wyglądało sprawowanie władzy, bo oczywiście jest jeszcze drugi krok, te lokalne parlamenty. Tym, którzy na co dzień się nie interesują Niemcami, to krótko tylko warto powiedzieć, że to nie są, te lokalne parlamenty to nie są takie sejmiki jak w Polsce, tylko to są pełnoprawne parlamenty dla danego kraju związkowego, czyli w Saksonii-Anhalt ten, kto tam ma swoją władzę, ten praktycznie rządzi. Oni muszą się oczywiście podporządkowywać pod władzę centralną, ale tylko w niektórych obszarach jest to takie bardzo dominujące. Mówiąc krótko, jest to krok AfD do tego, żeby pokazać, że możemy wygrywać wybory, ale możemy też władzę sprawować. I będą chcieli pokazać właśnie, jak to sprawowanie władzy może w ich wykonaniu wyglądać.
1: A o tym wszystkim korespondent Polskiego Radia w Niemczech, Adam Górczewski. Adamie, bardzo dziękuję Ci za tę informację.
0: Dobrego dnia, dziękuję bardzo.
1: A przed nami najważniejsze polityczne rozmowy dzisiejszego poranka. Roch Kowalski razem ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tak szukam cały czas takiego motywu przewodniego dzisiejszego dnia. Co to mogłoby być? Pieniądze, Rada Polityki Pieniężnej, czy ostatnie wydarzenia, o których zresztą też wspominałeś, czyli spotkanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych i taka sugestia, że mógłby na przykład zmienić rządowego partnera?
2: To zdecydowanie ten trzeci wątek jest wątkiem wiodącym, bo on uderza w suwerenność Polski, mówiąc wprost. Zresztą prawica zdaje się być zachwycona tym pomysłem Donalda Trumpa, żeby zmienić premiera w Polsce. Jest wiele wątpliwości co do tej wizyty, co do spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Kto dokładnie organizował, jaki udział w tym spotkaniu miał Adam Bielan i
1: no
2: dlaczego?
1: No właśnie, bo jego nazwisko się pojawia tutaj jako osoby i on zresztą też mówi, że przecież współuczestniczył w organizowaniu tego spotkania, ale dlaczego w związku z jego osobą pojawia się tyle wątpliwości, sugestii, co miał ewentualnie zasugerować Trumpowi takie rozwiązanie?
2: Pewnie samemu Donaldowi Trumpowi nie, ale Adam Bielan chwali się, zresztą tak samo jak środowiska prawicowe i pewnie nie bezpodstawnie, że mają bardzo dobre kontakty z administracją amerykańską, a dokładnie z ruchem MAGA i z osobami, które są blisko ucha Donalda Trumpa. Zresztą wczoraj okazało się, to o tym mówił premier Donald Tusk, że ta rozmowa Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, ona w ogóle nie dotyczyła baz amerykańskich w Polsce, a wiemy jakie mamy doświadczenia, albo inaczej, jakie politycy koalicji rządzącej mają doświadczenia z Adamem Bielanem, że tylko przypomnę organizowanie kolacji w domu Adama Bielana z udziałem Szymona Hołowni i Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński kiedyś mówił, że pewnie inni szatani byli tam czynni, to myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz może w sprawie tego spotkania powiedzieć podobnie. To będzie temat numer jeden naszej rozmowy, bo to też pytanie, jak dalej ufać amerykańskim partnerom, jak zawiązywać z nimi sojusz, jak podpisywać kolejne kontrakty w momencie, w którym prezydent amerykański chce ingerować w politykę polską. Ja tylko przypomnę, że administracja amerykańska chwaliła się także, a właściwie dokładnie ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Grecji, chwaliła się, że to ona doprowadziła do upadku rządu w Rumunii. Tam także chodziło o amerykańskie interesy, z którymi część ugrupowań koalicji rządzącej w Rumunii się nie zgadzała. Przyleciała ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Grecji, w Atenach. Namówiła koalicjantów do wyjścia z koalicji i rząd upadł. No pytanie, czy chcemy być kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych, takim, w którym to prezydent Stanów Zjednoczonych decyduje o tym, kto jest premierem w naszym kraju, a kto nie. Jest jeszcze jedno pytanie, to znaczy, jak daleko możemy się posuwać w takich ustępstwach na rzecz Amerykanów, bo co jeśli Amerykanie, jutro już też się posługiwałem wczoraj tym przykładem, co jeśli Amerykanie, jeśli Donald Trump się obudzi i powie, no dobra, będą bazy amerykańskie w Polsce, ale od jutra, nie wiem, Donald Tusk nie może być premierem, ktoś inny nie może być ministrem. No to są jednak wewnętrzne sprawy danego kraju i pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej całej historii. To znaczy, gdyby takie samo zdanie wygłosił kanclerz Niemiec, to prawica by wyła w momencie, w którym kanclerz Niemiec próbowałby wpływać na to, kto jest premierem w Polsce. Mm-hmm. Ale kiedy robi to Donald Trump i kiedy dotyczy to Donalda Tuska, no to problemu nie ma.
1: Nie wyobrażam sobie scenariusza wenezuelskiego, natomiast wyobrażam sobie sytuację, w której no, przed nami jeszcze przecież wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych i to, że dzisiaj Donald Trump mówi jedno, wcale nie jest powiedziane, że ewentualnie następca Donalda Trumpa będzie za nim powtarzał. Wybory w Krakowie, bo to też takie bliskie nam, bliska koszula ciału. Monika Piątkowska.
2: A ty z Krakowa?

0: Nie, ja z Kielc, ale te okolice niedaleko. Natomiast śledzimy też to, co tam się dzieje. I ja chciałbym zapytać od zupełnie innej strony. Nie czy Piątkowska, czy Gibała, bo to jakby już Kraków decyduje. Natomiast chciałem zapytać, czy twoim zdaniem politycy mają poczucie humoru?
1: Zależy, którzy.
0: Radosław Sikorski, jak oceniasz?
1: To ma. Tak? Specyficzne, ale ma poczucie humoru.
0: To a propos tego specyficznego poczucia humoru. Żart w wykonaniu Radosława Sikorskiego prosto z Krakowa.
2: W Krakowie, jak pan wie, był rozkaz wydany do przeprowadzenia akcji Burza, ale nie zgodził się konserwator zabytków.
0: Ten śmiech w tle, to ja tylko dodam, że to jest Robert Makłowicz.
1: Ach, to takie spotkanie.
0: To takie spotkanie. Szczerze, gdybym miał decydować, to ja bym chciał, żeby Robert Makłowicz został prezydentem Krakowa, ale przynajmniej byłaby to absolutnie kulinarna stolica Polski.
1: Natomiast już to za późno, już swojej kandydatury nie zgłosi.
0: Tak, to już niestety się nie wydarzy. To a propos tego poczucia humoru, bo no, wiem, że u ciebie Grzegorz Puda z Rozwój Plus.
1: Na początek po 8:07 to porozmawiamy o tym, jak byli politycy PiSu patrzą na tę ingerencję amerykańską. Będzie też o wyborach w Krakowie zdecydowanie, tyle że Rozwój Plus swojego kandydata nie wystawił.
0: No nie zdążyli. Nie było
1: nawet chyba nie chcieli
0: czasu
1: do końca. Tak. Natomiast nie chcieli rywalizować z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast przed drugą turą, jak rozumiem, nie ma wskazania, chociaż to niewskazanie pada na Łukasza Gibałę w przypadku środowisk prawicowych. To jeszcze tylko dopowiem, że po 8:07 będzie z nami Piotr Masłowski, świeżo upieczony, jak to mówią, wiceminister energii z Unii Centrum. Też porozmawiamy o wyborach w Krakowie, bo też Unia Centrum nie ma tam swojego kandydata, więc o tym, kogo popierają i czy rzeczywiście liczą na to, że Monika Piątkowska byłaby w stanie prześcignąć Łukasza Gibałę w tej drugiej turze, która już w nadchodzącą niedzielę.
0: Najważniejsze polityczne rozmowy dzisiejszego poranka, 7:07, Roch Kowalski słyszy się.
1: Zapraszam
0: z państwem, a już za chwilę informacje.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
5: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
6: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
5: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
6: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
5: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
6: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19.05
5: i na polskieradio.pl.
6: Zapraszamy.
5: Marta Hoppe
6: i Patryk Michalski.
0: Autopromocja.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura skarży decyzję o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Dziś lub jutro pojawi się oficjalne pismo. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego jest wyrok sądu po brutalnym ataku w Siedlcach. Po serialu i kinowym

0: żelazny nie powinien być wydany.
1: Zielone światło, by Romanowski odpowiadał z wolnej stopy, dał sędzia Konrad Mielcarek. Zdaniem prawnika, europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Wawrykiewicza, istnieją argumenty, które mogą podważyć jego decyzję. Chodzi o przeszłość sędziego, która rzuca cień na jego niezależność.
2: Bardzo liczne koneksje z tym obozem Ziobry, to, że był powołany na komisarza wyborczego w Siedlcach, co wiązało się z apanażami, to, że wspierał innego neosędziego na liście do neo-KRS-u, pana Zduna, jego wpisy w mediach społecznościowych, no to wszystko świadczy o tym, że to nie jest osoba niezawisła.
1: Czekamy na ruch prokuratury. Przypomnijmy, Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie kilkunastu przestępstw związanych z ustawianiem konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Za rządów PiS-u miliony złotych zamiast do ofiar przestępstw płynęły do zaprzyjaźnionych z władzą fundacji i stowarzyszeń. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego. Taki jest wyrok sądu w Siedlcach. W uzasadnieniu usłyszeliśmy, że Adam C. działał celowo. W dodatku w żadnym momencie nie wyraził skruchy i nie przeprosił za swoje czyny. Prokuratura domagała się dożywocia. Śledczy czekają teraz na pisemne uzasadnienie wyroku.
3: Dopiero po zapoznaniu się z pisemnymi motywami wyroku zostanie podjęta decyzja co do akceptacji tego wyroku, czy też wniesienia środka odwoławczego.
1: Mówiła prokurator Anita Żabczyńska-Komor. Do zabójstwa ratownika doszło w styczniu ubiegłego roku. Adam C. uderzył się w głowę w swoim mieszkaniu, po czym wezwał pogotowie. Podczas udzielania pomocy 59-latek chwycił za nóż i śmiertelnie ugodził 64-letniego ratownika. Zranił też drugiego. Dla niego zasądzono 50 tysięcy złotych nawiązki. W informacjach Świnoujście i drugi dzień akcji nurków saperów. Wczoraj udało im się zneutralizować dwie miny morskie z czasów II wojny światowej. Do rozbrojenia pozostały trzy. Na każda z nich ma pół tony materiału wybuchowego. Za godzinę nurkowie 8 Flotylii Obrony Wybrzeża wznowią pracę na Bałtyku. Na odcinku od niemieckiego Albeku po Międzyzdroje, tak jak wczoraj, będzie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody. Plażę obstawia policja.
4: Nie wolno wchodzić do wody, natomiast po plaży można plażować, chodzić i odpoczywać. Plażowicze stosują się do komunikatów. Komenda Miejska Policji w Świnoujściu nie odnotowała radykalnych naruszeń.
1: Mówiła Alicja Biernat z Komendy Miejskiej w Świnoujściu. W sumie podczas oczyszczania morskiego dna pod budowę nowego portu kontenerowego znaleziono 5 min. Wszystkie zostaną usunięte. Blokują chodniki i ścieżki rowerowe, są ciężkie i niebezpieczne. Ministerstwo Infrastruktury chce zrobić porządek z dowolnym parkowaniem hulajnóg elektrycznych. Wśród pomysłów jest utworzenie specjalnych stref parkowania jednośladów. Problem jest poważny, słyszymy od mieszkańców Warszawy.
5: Bardzo mnie denerwują, ponieważ jak jadę rowerem, to muszę je omijać. Ludzie się potykają, no jest to masakra ogólnie. Zdecydowanie zagrażają bezpieczeństwu, bo można mnie wjechać, ktoś może się potknąć.
6: Mi to przeszkadza, ja stawiam tam, gdzie jest wyznaczone miejsce, najbardziej przy miejscach, gdzie są miejsca dla rowerów.
7: No absolutny skandal, jak można tak się zachowywać. Zagraża, sam niejednokrotnie prawie zahaczyłem coś takiego, jadąc na rowerze.
8: Teraz jest pomysł, żeby były specjalne miejsca, gdzie będzie można je parkować.
7: Tak powinno być od samego początku. Nie rozumiem, czemu tego ktoś nie przemyślał, wprowadzając coś takiego do miasta.
1: Za pozostawienie hulajnogi w niedozwolonym miejscu będzie odpowiadała firma, która je wypożycza. Jednak właściciel urządzeń będzie mógł obciążyć finansowo użytkowników, którzy złamali prawo. Zmiany mają wejść w życie do końca roku. Na koniec czytelniczy boom po ekranizacjach Lalki. I wersja kinowa i serialowa biją rekordy popularności, co przekłada się na zainteresowanie powieścią Bolesława Prusa. Konkretne dane przedstawia dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
9: W Bibliotece Kraków, jednej z największych bibliotek miejskich, wzrost wypożyczeń w tygodniu premiery Netflixowej wyniósł 30%. Z tego 3/4 to były osoby dorosłe. Na Polona.pl, największej bibliotece cyfrowej w Polsce, no to jest 500% wzrost czytania Lalki.
1: I taki wzrost bardzo cieszy, bo z czytelnictwem w Polsce jest średnio. W ubiegłym roku przynajmniej jedną książkę przeczytało 41% z nas.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Uwaga na gęste mgły. Na południu kraju mogą się utrzymywać nawet do godziny 9. Ale gdy ustąpią, będzie przyjemnie, słonecznie i ciepło. Maksymalnie 16 stopni na Podlasiu, 20 w centrum, do 22 w pasie od Dolnego Śląska aż po Podkarpacie. Późnym popołudniem na północy kraju.

0: kraju pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: 6 minut po godzinie 7. Kanał na YouTube Przekanał ujawnił taśmy z udziałem polityków Konfederacji Korony Polskiej. Nagrany profesor Jacek Janowski wyraża w nich zaniepokojenie, że Grzegorz Braun chce ściągnąć Hindusów do Polski. To jeden z tematów, który ostatnio dosyć szeroko rozchodzi się w sieci. Dlaczego o tym mówimy? Bo już o godzinie 7.40 nowa pozycja na antenie Polskiego Radia 24, czyli Echa Dnia. Jak te taśmy wpływają na to, co dzieje się w internecie? Będziemy oczywiście rozmawiać. Wcześniej jednak najważniejsza polityczna rozmowa poranka w Polskim Radiu 24, czyli 24 pytania. Już teraz zapraszam.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Ruch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a w naszym studiu jest Grzegorz Puda z Rozwoju Plus. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: To problem, że Donald Trump sugeruje zmianę premiera w Polsce?
5: Ja przede wszystkim nie wiem, czy to prawda, że pan prezydent Stanów Zjednoczonych zasugerował taką zmianę. Widzę za to, że w ramach Koalicji Obywatelskiej panowie się dosyć dobrze bawią, zamiast myśleć o Polsce, ponieważ z informacji, które można odnaleźć, które można odczytać, jeden z organizatorów, pan Bielan, mówił wprost, że to spotkanie bardziej dotyczyło spraw związanych z Fordem Trump, tym tą siedzibą, gdzie miałby...
4: Premier twierdzi, że w ogóle nie o tym była rozmowa.
5: No więc tym bardziej ciekawe, że pan redaktor pyta o to, czy prawdą jest, że czy dobrze jest, że pan prezydent Trump takie rzeczy pyta.
4: No pytam, bo tutaj jest chyba jakaś zgodność, bo mówi o tym i premier, i jak rozumiem sugerował mu to, czy też mówił wprost Władysław Kośniak-Kamysz, i mówi o tym Adam Bielan, no i chociażby telewizja Republika jest rozgrzana do czerwoności na paskach, że amerykański prezydent chce wymiany premiera w Polsce. No coś musi być na rzeczy.
5: No ja nie wiem, no nie byłem przy tej rozmowie, ale rzeczywiście sytuacja jest dosyć ciekawa. Jeszcze raz powtórzę, że...
4: Ciekawa czy niebezpieczna?
5: Ciekawa, bo my tak naprawdę żyjemy informacjami, które ktoś powiela. Nie mamy tego, nie mamy pewności, nie mamy takich informacji bezpośrednio od osób, które w tym brały udział.
4: Ale dementii takich... też nie ma.
5: No i to jest ciekawe, dlaczego nie ma dementii. No zobaczymy. Myślę, że dzisiaj pan premier czy pan wicepremier takie dementii mogą złożyć.
4: Bo tak się zastanawiam, no to w mojej ocenie przynajmniej, może pan się oczywiście ze mną nie zgodzić, no byłoby skrajnie niebezpieczne, jeśli przywódca obcego kraju, nawet jeśli jest to nasz najbliższy sojusznik, próbuje ingerować w to, kto w Polsce rządzi.
5: Ale chyba pan prezydent Trump nie ma możliwości ingerencji w taki sposób, że to Polacy wybrali, niestety oszukani przez wiele obietnic, obecny rząd. Dzisiaj już byłaby ta sytuacja inna i myślę, że samej ingerencji co do tego, w jaki sposób ten rząd miałby powstać, no trudno jest w jakikolwiek sposób oczekiwać.
4: Wie pan, no Amerykanie chwalą się tym, że rozbili rząd w Rumunii.
5: No Amerykanie też wiele rzeczy mówią, robią pod pewien ogólnoświatowy jak gdyby ład, po to, żeby to się układało. No ich zdaniem ład, bo przecież oni... budują też narrację swojego państwa, swojej pozycji, swojej siły, tak? Ja powtórzę jeszcze raz. W naszej sprawie najważniejsze jest, aby to Polacy, rząd polski realizował interesy polskie.
4: No dobrze, a jeśli Donald Trump któregoś dnia, już też się posługiwałem tym przykładem, jeśli któregoś dnia się obudzi i powie, bazy amerykańskie w Polsce tak, ale jak Tusk będzie premierem, to nie. To co mamy wtedy zrobić? Zmienić premiera?
5: No ja myślę, że do takiej sytuacji nigdy nie dojdzie.
4: Dobrze, no to w takim razie możemy mieć nadzieję, chociaż znamy Donalda Trumpa z tego, że lubi się wtrącać w sprawy innych państw.
5: Czym innym jest wtrącać się w sprawy innych państw, a czym innym jest próbować jak gdyby narzucić swoją polityczną jak gdyby narrację. Pan Stany Zjednoczone, proszę pamiętać o tym, są bardzo poważnym graczem na światowym, ogólnoświatowym jak gdyby piedestale. I trudno jest mi uwierzyć w to, że ktokolwiek od pana prezydenta Trumpa przecież go nie znam, ale trudno mi wyobrazić sobie, że administracja prezydenta Trumpa doprowadziłaby do takiej sytuacji.
4: No tak, tylko że ta też rozmowa odbyła się w marcu. Gdyby rząd chciał to nagłośnić, no to już miał pół roku, to nie wypłynęło z rządu.
5: A to już akurat, panie redaktorze, bardzo ciekawe, bo rzeczywiście sam się na tym zastanawiam, dlaczego po tak długim czasie ten temat teraz wypływa.
4: Pewnie rząd się nie chciał przyznać do tego, że Trump chce zmienić premiera w Polsce.

0: Może rząd się nie chciał przyznać, a może pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał się do tego przyznać. To jest ciekawe, o czym ta rozmowa była rzeczywiście, ale mówię, no trochę to jest taka gdybanina nasza w dwójkę z udziałem naszych słuchaczy dotyczącego tego, co mogło być tematem tej rozmowy.
1: Czym naprawdę innym czasem jest publicystyka, jak nie gdybaniem?
0: No oczywiście, tylko że no bądźmy poważni. Sprawy bezpieczeństwa narodowego, sprawy bezpieczeństwa naszego kraju, rozwoju naszego kraju są tak istotne i tak ważne, że no takie gdybanie byłoby też z naszej strony bardzo niepoważne.
1: To jeszcze tylko zapytam, bo mam takie poczucie ewentualnych, potencjalnych podwójnych standardów. Gdyby to kanclerz Niemiec użył takiego sformułowania jak Donald Trump, że może lepiej byłoby zmienić koalicjanta, to co by pan wtedy powiedział?
0: No panie redaktorze, a gdyby to, nie wiem, teraz obecna sytuacja na Filipinach pana prezydenta coś zmieniła w tej sprawie, to jest wszystko gdybanie. Ja jeszcze raz powtarzam.
1: Nie, po prostu staram się udowodnić, że to co uchodzi Donaldowi Trumpowi nie uszłoby na przykład Friedrichowi Marcowi.
0: Ja jestem bardziej ciekawy, co rzeczywiście spowodowało, że o tej wizycie dowiadujemy się teraz, a nie wtedy, kiedy ona się odbyła.
1: Okej. Ceny paliw spadły na stacjach benzynowych, chociaż Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem jak państwo, jak Rozwój Plus, mówią, że to za mało, że powinno być 5,19. Pan też uważa, że powinno być 5,19?
0: A to ja mam tutaj swoją prywatną teorię.
1: To znaczy, proszę.
0: Każda obniżka ceny paliw w Polsce jest dobra. No nie bądźmy hipokrytami. Każdy pan redaktor też się cieszy, że płaci mniej niż płacił tam wczoraj czy przedwczoraj.
1: Ja płacę co miesiąc tyle samo, 98 zł za bilet miesięczny. To jest, tutaj się nie zmienia.
0: No dobrze, ale każdy, kto jeździ samochodem. Natomiast Donald Tusk rzadko to mówi, ale wpadł we własną pułapkę, którą sam na siebie
1: Donald
0: zastawił.
1: Tusk czy Karol Nawrocki?
0: Nie, Donald Tusk. Okay. Ponieważ to Donald Tusk zapowiedział, że to jest dosyć proste w kampanii wyborczej. Przypomnę, on zapowiedział, że to jest dosyć proste, że to nie wymaga skomplikowanych czynności i paliwo będzie po 5,19. I stąd się wzięło to, że teraz wszyscy oczekujemy, że skoro w kampanii wyborczej kandydat wtedy, to ciężko powiedzieć na premiera, ale powiedzmy na jednego z liczących się wówczas graczy, tak, mówi w swoich oświadczeniach, swoich propozycjach programowych, swoich obietnicach, że paliwo będzie po 5,19 i ma taką możliwość, bo przypomnę, że przecież w obecnej sytuacji premier polskiego rządu ma możliwość obniżki jeszcze tej ceny. No więc myślę, że wszyscy oczekujemy, aby to oczekiwanie zostało spełnione.
1: Ale
0: to nie wynika.
1: Ale 5,19, tak?
0: No, ale dlaczego? Ale dlaczego nie? No przepraszam. Panie redaktorze, no, facet wpadł do głupotę jako jedną z wielu głupot, które określił w swoich obietnicach. No więc my jako politycy, a państwo jako słuchacze, mają prawo oczekiwać, że on zrealizuje to, co mówił. Ja pamiętam, kiedy byliśmy w Prawie i Sprawiedliwości, wiele rzeczy, które zostało zapowiedziane, zostało zrealizowane, pomimo tego, że część z nich wymagało od nas naprawdę dużego poświęcenia politycznego, ponieważ po prostu to zapowiedzieliśmy.
1: I no, myślę, wiele rzeczy też zrobiliście, których nie zapowiadaliście.
0: I myślę, no tak, no bo jest sytuacja taka, że jeżeli jest się w rządzie i przychodzą kolejne nowe elementy, pojawiają się nowe okoliczności, to realizuje się więcej niż się zapowiedział. To prawda, ma pan rację, panie redaktorze.
1: Wie pan, natomiast, że nie o to mi chodziło, natomiast, ale dobrze, idźmy dalej.
0: Natomiast no z pewnością jest tak, że skoro Donald Tusk na jednym z tych spotkań, które się nagrało, powiedział, że paliwo po 5,19, no to chyba no, się pan nie dziwi, że Polacy oczekują tego, że będzie po 5,19. I jeszcze do tego dołożę, że premier Donald Tusk zapowiedział to w sytuacji, kiedy, ja nie wiem, może on nie wierzył sam, że wygra te wybory, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, której on objął władzy po rządzie, który realizował swoje obietnice wyborcze. No więc Polacy przyzwyczaili się do tego, że jak pan premier Mateusz Morawiecki coś zapowiada, to realizuje. No i czekali, że jak premier Donald Tusk, nowy premier, zapowiada, to zrealizuje. No dobra, no, ale niestety nie zrealizował.
1: Ale sam pan, panie ministrze, się uśmiecha, panie pośle. No kiedyś no. Ministrze, tak. Sam pan się uśmiecha, bo tak sobie myślę, no to 5,19 było rzucone w zupełnie innych okolicznościach. Już nie chcę wracać, że nie było wojny w cieśninie Ormus na Bliskim Wschodzie. Natomiast mam jeszcze jedną taką refleksję. No jak chcecie niespełnione obietnice znajdować, no to takie bardziej realne, otwórzcie stronę 100 konkretów na 100 dni rządu i tam jest mnóstwo niespełnionych obietnic.
0: To prawda.
1: A to 5,19 to nie jest najgorsza niespełniona obietnica.
0: To znaczy, to prawda, że pan premier Donald Tusk i jego ekipa, czyli jakby obecny rząd, bardzo wiele obietnic nie spełnili. No ale akurat temat paliw jest jednym z takich tematów, które dotykają właściwie wszystkich
1: no
0: Polaków.
1: Dobra, a nie jest, a
0: niezależnie nie od tego, czy ma samochód, czy nie ma samochodu.
1: A czy nie czuje się pan źle z tym, że głosowaliście przeciwko tym przepisom po to, żeby prezydent Karol Nawrocki je ostatecznie podpisał?
0: No, jeżeli, tak jak pan prezydent Karol Nawrocki to wytłumaczył, tak, to jest no, po prostu zakończenie pewnego politycznego

0: również sporu, nie chciał, żeby Polacy byli tymi już przysłowiowymi zakładnikami obecnego rządu, że chcę pokazać również, że należy czasem stanąć na wysokości zadania.
1: Ale to myślę, was też krytykował, tak? No was, posłów opozycji.
0: No nas, posłów opozycji, w takim sensie, że staliśmy za nim murem i jak gdyby zgadzamy się z tym, co on podjął. No nie bardzo, panie. To nie trzyma się kupy ta narracja, którą obecna koalicja dzisiaj jak gdyby buduje. Jednak jest tak, że decyzją Karola Nawrockiego pan premier Donald Tusk został zmuszony do obniżki cen paliw. Co gorsze, trzeba tak powiedzieć, obecny rząd mógł to zrobić bez podpisania ustawy.
1: Panie pastorze, ja tutaj nie chcę być Adamem Szłapką, ale no nie został zmuszony, skoro rząd sam wyszedł z tą inicjatywą. I sam chciał, żeby prezydent tę ustawę podpisał.
0: No tak, ale chyba w polityce było tak, że wielu polityków, to pan redaktor wie lepiej, zaprasza tutaj gości Koalicji Obywatelskiej, sami byli zdziwieni i zaskoczeni tą decyzją prezydenta. No prezydent zrobił pewien ruch wyprzedzający, który doprowadził do sytuacji, w której to Donald Tusk musiał obniżyć cenę paliwa. A jak wiemy, po pierwsze mógł to zrobić szybciej, bez tej ustawy, bez podpisu pana prezydenta. Po drugie mógł to zrobić w większej wysokości, to jest ten temat, o który pan pyta, no bo przecież może tą cenę obniżyć jeszcze bardziej. Ja się zastanawiam, dlaczego tego nie robi.
1: Bo nie ma na to środków w budżecie, tak mówi premier.
0: No tak, premier, ale co on dopłaca z tego budżetu do tej benzyny?
1: Ale pamięta pan, ile wynosi dług finansów publicznych, deficyt na przyszły rok?
0: Oczywiście, że wiem.
1: Ponad 270 miliardów,
0: to prawda. Tylko, że nie, pan premier z własnej kieszeni do paliwa nie dopłaca. To trzeba ustalić fakty. Pan premier obniżył VAT. Z tego jak gdyby są też pewne konsekwencje. Na przykład rolnicy czy przedsiębiorcy, którzy będą korzystali z tej obniżki, nie są zbytnio zadowoleni, że to ich aż tak bardzo jak gdyby poratowało, ponieważ oni, jako ci, którzy odliczają VAT, niewiele na tym zyskują. Ta cena dla nich jest dalej podobna. To my jako konsumenci indywidualni, ale biznes, przemysł, mali sklepikarze, rolnicy, firmy transportowe. Dla nich ta taka obniżka, którą my widzimy na pylonach, tak, de facto to nie jest aż taka obniżka, o jakiej się mówi. I to nie zmienia faktu. Znaczy ta kawa, bo akurat mi państwo przygotowali, od mieszania nie będzie bardziej słodka, nawet jak tam dosypiemy, jak nie dosypiemy cukru. Od samego mieszania ta kawa się nie zrobi bardziej słodka. I tak samo będzie tutaj. To, że przedsiębiorcy mają możliwość jakby wykorzystania tej obniżki w sposób bardzo ograniczony, to nie jest żadna tajemnica. Ja nie mówię nic nowego. Oni o tym bardzo często mówią. Teraz akurat w dyskusji publicznej trochę się o tym zapomina, ale ta cena paliwa jest i tak bardzo wysoka w stosunku do tego, no, co obiecał pan premier w jednej z obietnic i co do tego, czego oczekują Polacy. A jeszcze jedno panu powiem, że w związku z tym, że ta cena paliwa po obniżce VAT-u dla nich jest taka wysoka, to konsumenci indywidualni, klienci indywidualni, czyli mówiąc wprost, wyborcy, tak, w większości, cieszą się z tej obniżki, że ona jest jak gdyby taka, którą poczuć, a z drugiej strony mamy do czynienia, w której towary i częściowo usługi nadal będą bardzo drogie i będą drżały, po prostu będzie drożyzna.
1: Kogo wspieracie w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie jako rozwój? Przepraszam państwa najmocniej za to wiercenie, które państwo słyszą, ale ktoś po raz kolejny wpadł na genialny pomysł wiercenia w radiu o 7.20. Bardzo serdecznie dziękujemy panom, którzy remontują nasz budynek. Komu kibicujecie w drugiej turze wyborów w Krakowie?
0: Na pewno nie wspieramy pani Piątkowskiej. Zresztą po ostatnim artykule, myślę, że już jest po ostatnim tym takim materiale wyemitowanym w jednej z telewizji, która pokazuje, że ona na co dzień mieszka w Warszawie. Trudno byłoby zagłosować mieszkańcom Krakowa. Ja parę lat spędziłem w Krakowie jako student i powiem tak, Kraków jest na pewno miastem, które wspiera ludzi pochodzących z Krakowa. To jest taki, może nie ewenement, bo jednak zawsze jest koszula bliższa ciału, ale no trudno będzie po tym wyemitowanym materiale ludziom z Krakowa zagłosować na Monikę Piątkowską.
1: To jest takie dyskredytujące, że mieszka poza Krakowem? Ja tutaj nie bronię.
0: To nawet nie chodzi o dyskredytujące, ale jest tak w Krakowie jednak, że jest to miasto o pewnej tradycji.
1: Wie pan, w każdym mieście tak jest. Nikt nie chce spadochroniarza.
0: Właśnie. Nikt nie chce. To jest podobnie jak do tych wyborów, w których czasem posłowie, którzy są z namaszczenia jakiejś partii, startują gdzie indziej z pierwszego miejsca i dziwią się, że nie wchodzą. Nikt nie chce spadochroniarza.
1: No tak, tylko że może są inne atuty, które przemawiają na korzyść Moniki Piątkowskiej.
0: No jakie?
1: Ale to ja nie jestem politykiem, ja tutaj nie jestem w sztabie Moniki Piątkowskiej, no, żeby wymieniać jej zalety.
0: To proszę zaprosić sztabowców albo całą panią Monikę Piątkowską.
1: A Łukasz Gibała i jego...

0: no jego powiązania biznesowe.
1: Ja nie znam w ogóle pana Gibału. Jeżeli w ogóle
0: to
1: znam,
0: pana to... nie usprawiedliwia, no.
1: Że co, że mam powiedzieć jak gdyby coś dobrego o nim czy coś złego? Mogę o pani Monice Piątkowskiej parę rzeczy powiedzieć, bo akurat ją znam.
0: Natomiast, o Łukasza Gibałę panie
1: natomiast,
0: pośle pytam.
1: Natomiast no, uważam, że jeżeli ci, którzy jeszcze byli niezdecydowani dotychczas, pójdą do tych wyborów, tak? Mhm. To metodą tego, kogo znam, kogo nie znam, kto jest z Krakowa, kto nie jest, kto ma większy potencjał do tego, żeby zarządzić naszym miastem, a kto nie, no to myślę, że postawią bardziej krzyżyk przy panu Gibale.
0: Tworzycie tę partię 15 października?
1: My tworzymy tą partię.
0: Ale będzie oficjalne założenie partii 15 października?
1: Nie, nie będzie 15 października. Rzeczywiście ta informacja jest prawdziwa, która się pojawiła, że 15 października nie będzie nowej partii Rozwój Plus.
0: Ale to wy to zapowiadaliście.
1: Tak, zapowiadaliśmy. Nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o tworzenie partii. Partia jest jak gdyby bezwzględnie potrzebna po to, żeby realizować interesy polityczne i mieć taki potencjał. Natomiast, także spokojnie uspokajam pana redaktora.
0: Ja się w ogóle nie denerwuję. Poza tym wierceniem się bardzo denerwuję.
1: Widzę, nie, ale to może mi nie. Remonty są też w życiu potrzebne. Natomiast rzeczywiście jest tak, że formuła stowarzyszenia jest dużo szersza niż formuła partyjna. W związku z tym ta formuła stowarzyszeniowa nadal istnieje. I pojawił się pewien w naszym klubie rozgłos, dyskusja, tak, na temat tego, jak, w którym momencie, jak to zrobić, żeby mieć możliwość i funkcjonowania w ramach stowarzyszenia i w ramach partii. I budowanie struktur i tego w tym samym czasie jest bardzo, bardzo pracochłonne. W związku z tym postanowiliśmy, że na ten moment jak gdyby budujemy dalej stowarzyszenie, rozbudowujemy struktury i budujemy partię. To nie jest tak, że my tej partii nie założymy, to spokojnie. Wbrew tutaj już zapowiedziom niektórych, że się zwijamy, my się właśnie rozwijamy, tylko rozwijamy się przez to, że naszą siłą są kolejni przystępujący do nas parlamentarzyści, samorządowcy, ludzie, którzy chcą funkcjonować, a nie wszyscy, i to smutne, chcą funkcjonować w ramach czegokolwiek tworu politycznego o nazwie partia. Ponieważ słowo partia w Polsce zostało tak zobrzydzone, że wielu osobom raz, że kojarzy się z partią PZPR-em, takimi komunistycznymi czasami.
0: Aż tak?
1: Tak, naprawdę. A na przykład młodzi ludzie zupełnie nie rozumią różnic pomiędzy jak gdyby tym, czy czemu mają funkcjonować w ramach partia stowarzyszeniem. Partia
0: ja,
1: na pewno
0: ja panu trochę nie wierzę, bo myślę sobie, tak prowokacyjnie powiem, że chodzi o kasę, że wydawanie pieniędzy w ramach stowarzyszenia nie jest obwarowane takimi obostrzeniami, jak wydawanie pieniędzy w ramach partii politycznej. Po prostu łatwiej wam będzie organizować rzeczy i wydawać pieniądze na tym etapie waszej działalności jako stowarzyszenie niż jako partia.
1: To jest jakaś teza, którą chyba pan na szybko wymyślił. Nie jest tak, panie redaktorze, do końca. Rzeczywiście jest tak, że jak chodzi o środki finansowe, to nie jest tajemnica, łatwiej się rozlicza jako stowarzyszenie. Natomiast partia, panie redaktorze, każdy poważny człowiek powinien też to zdawać sobie sprawę, jest największym możliwym w Polsce do zbudowania wehikułem politycznym, a my będziemy walczyć o poparcie jak największe. Ja nie wiem skąd, słyszałem tutaj kiedyś właśnie w Polskim Radiu od jednego z kolegów, który mówił, że walczycie, do jednego z mojego kolegów klubowych, tak, że walczycie tam o 7-10%. Nie. My walczymy o to, żeby docelowo przegonić Prawo i Sprawiedliwość.
0: Ambitnie. Grzegorz Puda, Rozwój Plus. Bardzo dziękuję, panie pośle.
1: Dziękuję.
0: Staram
1: serdecznie
0: się nad tymi swoimi tezami myśleć trochę wcześniej niż w ostatniej chwili.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
4: No przepraszam, bo się troszeczkę tutaj tak...
0: Wymyślę coś na szybko, to ci powiem.
4: To ja tylko dodam, bo przed chwilą gościliśmy w naszym studiu Grzegorza Pudę z Rozwój Plus. Nikt nie chce spadochroniarzy, na pewno nie wspieramy Moniki Piątkowskiej. Jednocześnie pan poseł dodaje, że nie zna Łukasza Gibały, tak odniósł się do wyborów w Krakowie, ale już za chwilę z Rochem porozmawiamy, czy partia, czy stowarzyszenie, co jest lepsze.

0: Przegląd prasy.
1: Rochu, bo a propos twojej rozmowy z panem posłem, bo przyznam, że troszeczkę się upłakałem, kiedy usłyszałem, że w ostatniej chwili, rozumiem, na bieżąco pojawiła się taka teza. No, no nie do końca, no bo sam pan poseł przyznał, że stowarzyszenie jakoś tak się lepiej rozlicza niż partie.
2: Nie, no zdecydowanie. Partie polityczne, ich wpływy przede wszystkim na partie polityczne, a także wydatki partii politycznych są pod ścisłym rygorem Państwowej Komisji Wyborczej. Partie polityczne składają sprawozdania finansowe, znaczy stowarzyszenia też składają sprawozdania finansowe, ale no, jeśli chcesz wpłacić pieniądze na stowarzyszenie, to wpłacasz pieniądze na stowarzyszenie. Tutaj nie ma żadnego limitu wpłat, nie ma żadnego limitu wydatków, ani nie trzeba przedstawiać też wszystkich konkretnych umów i sprawdzać, czy one mieszczą się w prawie wyborczym. Więc na tym etapie myślę, że pan poseł po tym pierwotnym zarzucie przyznał, że jednak wydawanie pieniędzy, szczególnie w momencie, w którym tworzy się struktury, czyli trzeba zakładać teraz struktury w regionach, trzeba organizować konwencje polityczne, kongresy, wydawać pieniądze na wyjazdy, rozjazdy. To jest wszystko prostsze.
1: Budowanie partii to jest bardzo duży wysiłek też finansowy. No właśnie, bo ważna kwestia padła. Nie będzie 15 października nowej partii. Przecież tak zapowiadał Rozwój Plus. 15 października, nomen omen akurat ten 15 października, jakaś taka wyjątkowa data w kalendarzu. Było zapowiadane, że ta partia ma być, partii nie będzie. Nie przekonała cię ta teza pana posła, że partia to się w Polsce dzisiaj źle kojarzy?
2: Nie, zupełnie nie, bo mi się partia nie kojarzy z PZPR-em. I myślę, że szczególnie wielu młodszym słuchaczom się kompletnie...
1: Co prawda inne pokolenie, to prawda, no ale wiesz...
2: No wydaje mi się, że już to wspomnienie z PZPR-em się zatarło, że jedna partia, jeden naród, to chociaż i to inne realia historyczne. Natomiast myślę, że pospieszono się z tą deklaracją o założeniu partii. Natomiast 15 października i tak chyba Rozwój Plus będzie chciało, bo
1: coś,
2: zapowiada konwencję swoją, tak, więc myślę, że i tak jakiś substytut tego założenia partii zobaczymy.
1: Z Rochem się słyszymy 7 minut po godzinie 8. Ja tylko
2: dzięki,
1: dodam.
2: Do usłyszenia.
1: Piotr Masłowski, wiceminister energii z Unicentrum, będzie gościł Rocha. Roch, do usłyszenia, a już za chwilę informacje u nas.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
9: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
8: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 7.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek ostrzeżenie przed gęstą mgłą. Najtrudniejsza sytuacja jest w południowej i południowo-wschodniej części Polski. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obejmują one obszar od części Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Śląsk, Małopolskę, województwo świętokrzyskie po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a także część województwa mazowieckiego. Czujni muszą być, zwłaszcza kierowcy. Policja ustala przebieg wypadku na placu zabaw w Piotrkowie Trybunalskim. 6-letni chłopiec zakleszczył rękę w elemencie karuzeli.

0: miejsce wezwano strażaków, którzy rozcięli konstrukcję, by bezpiecznie uwolnić dziecko. Sprawdzamy, jak doszło do zakleszczenia ręki w karuzeli, mówi Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
1: Ojciec pokrzywdzonego 6-letniego chłopca zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dotyczącego narażenia jego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, wszystkie urządzenia na placu zabaw posiadają wymagane certyfikaty i atesty. W ostatnim czasie nie było zgłoszeń dotyczących ich stanu technicznego. Dopuszczenie wszystkich dzieci, także tych mniejszych, na ścieżki rowerowe oraz wcześniejsza możliwość uzyskania karty rowerowej. To nowe propozycje Ministerstwa Infrastruktury. Resort planuje zmiany przepisów dla młodych rowerzystów.
2: W tej chwili sytuacja prawna jest taka, że dziecko do 10 roku życia może jeździć na rowerze pod opieką rodzica, opiekuna, ale jest traktowane jako pieszy. Ono może jeździć na rowerze, ale tylko drogą dla pieszych. Zmieniamy to. Nie będzie tutaj żadnego limitu wiekowego.
0: Mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Ministerstwo Infrastruktury chce też uporządkować kwestię parkowania hulajnóg elektrycznych. Teraz ciężkie jednoślady zalegają na chodnikach i ścieżkach rowerowych. Powstać mają specjalne strefy, gdzie będzie można je parkować. Na koniec szczęśliwy finał poszukiwań serwala Gustawa. Potężny kocur uciekł z jednego z domów w Orzeszu. Szukała go policja i mieszkańcy. Ostatecznie Gustaw sam wrócił do domu. To jednak nie kończy tej sprawy, mówi Anna Szczepczyńska z Spiskiej Policji.
3: Będziemy prowadzili czynności mające na celu ustalenie, czy właściciele tego kota zachowali wszelkie środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
0: Nie trzeba mieć specjalnego pozwolenia na hodowanie serwala. Należy jednak zgłosić to w Urzędzie Miasta lub starostwie. W naturze serwale żyją w Afryce. Mogą ważyć nawet 18 kg. Mają krótką sierść barwy piasku z czarnymi centkami, krótki ogon i charakterystyczne duże uszy.

0: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Początek tygodnia pogodny. Temperatury będą oscylować w okolicach 20 stopni. Chłodniej jedynie na Suwalszczyźnie, Mazurach, lokalnie nad morzem i w Tatrach w okolicach 16-17 stopni. Jutro z kolei to aż zaskakujące, no bo przecież mamy październik. No ale w Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu temperatury mogą sięgnąć nawet 23 stopni, a w czwartek w Małopolsce nawet do 24. Powiało jednak chłodem w naszej reprezentacji i o tym już za chwilę. Sport. Kasper Merk razem ze mną.
1: Dzień dobry. Chociaż ja bym wolał o serwalu, Gustawie, niż o chłodzie w reprezentacji.
0: Słuchaj, zgłodniał, to wrócił. No nasi też są głodni, mam na myśli naszych piłkarzy. No są głodni zwycięstwa.
1: No właśnie pytanie brzmi, czy nasi piłkarze są głodni, czy nie. Bo jak się na nich patrzy tak z boku, to ja mam wrażenie, że tam brakuje takiej iskry, takiej ikry. Jak grasz z Bośnią i Hercegowiną, to wiesz, że ci piłkarze z Bałkanów nogi nie odstawią. Wiesz, że będzie bolało. Wiesz, że się trzeba będzie z nimi bić, zderzyć. A nasi piłkarze niekoniecznie w taką walkę wchodzą. I to, że my przegrywamy, remisujemy, nie wygrywamy kolejnych spotkań, to jest jakaś taka historia, która się powtarza. Bo mówiliśmy o tym chociażby przy okazji kwalifikacji na Mundial, czy przy okazji Mundialu. Nie jesteśmy drużyną ze światowej czołówki. To jest bezdyskusyjna historia. Ale jak przypomnisz sobie piłkarskie Mistrzostwa Świata i na przykład Wyspy Zielonego Przylądka, które super zagrały z Argentyną, czymś się zapisały w historii piłki nożnej. Przegrały, oczywiście, na koniec. Argentyna poszła dalej, Argentyna była w finale. Ale oni nie przegrali ani z Hiszpanią, ani po drodze z kilkoma rywalami. Argentynie się postawili, Argentyna po dogrywce musiała wygrać z tymi Wyspami Zielonego Przylądka. Czy inne reprezentacje, które mają jakąś cechę charakterystyczną, oglądając je, przynajmniej jakoś je zapamiętujesz. A reprezentacji Polski po tych czterech meczach, okej, z Rumunią możesz zapamiętać, bo dużo strzeliliśmy, tak. Ale poza tym ta reprezentacja jest przezroczysta, nijaka. I to jest najgorsze.
0: Nie przeszkadzające, ja bym tak to może też określił. To też jest jakieś takie, wiesz, pozytywne, tak mi się wydaje, zachowanie. Pojawiły się nowe nazwiska, nowy pomysł.
1: Bo jeżeli jeszcze mogę, bo ona nie rezonuje, nie emocjonuje.

0: Czy jak włączasz sobie w poniedziałek wieczorem mecz reprezentacji Polski, to włączasz go, nie wiem, z emocjami, z nadzieją, z entuzjazmem, że coś się wydarzy, że coś tam się zadzieje? Nie, ja mam takie poczucie, że wielu ludzi...
1: Że więcej emocji w niedzielę w Tańcu z Gwiazdami.
0: Tak, że wielu ludzi ogląda tę reprezentację tak po prostu, no bo wypada, bo z przyzwyczajenia, bo to jest reprezentacja Polski, bo zobaczmy, ale tam naprawdę brakuje takiej ikry. Ja to tak definiuję.
1: Czy młoda krew, świeża krew, nowe spojrzenie trenera Urbana nie wprowadziły niczego nowego? No bo mówimy też tutaj o następcach Roberta Lewandowskiego. Jego samego zabrakło w tym meczu ze względu na kartki, oficjalnie, i tak się wydarzyło. Natomiast no, gdzieś jest takie poczucie, że... No, Urban cały czas szuka jakiegoś nowego rozwiązania, nowej dziewiątki, nowego Lewandowskiego.
0: No tak, tylko my też tak dobrego pokolenia, jak mieliśmy dekadę temu, po prostu nie mamy. Mówiąc bardzo brutalnie, znowu trzeba nas trochę sprowadzić na ziemię, ale piłkarz poziomu Roberta Lewandowskiego wcześniej w tym kraju był pewnie w latach 80., mam tutaj na myśli Zbigniewa Bońka. Czyli tak średnio raz na dwie czy trzy dekady się taki piłkarz w 40-milionowym państwie rodzi. I to też nie jest nic dziwnego, bo jak się popatrzy na inne kraje, to one też mają lepsze generacje, gorsze generacje, ale u nas znalezienie zastępcy Lewandowskiego to jest cała historia o tym, jak my powinniśmy grać. Jakie powinniśmy cechy uwypuklać, a jakie maskować. A my właściwie nie wiemy, jak my powinniśmy grać. Przez lata utarło się, że my jesteśmy super w ataku skrzydłowym, w kontrataku, że to przynosi jakieś efekty. Pamiętamy Błaszczykowski, Grosicki. Tak. Wcześniej możemy wielu wybitnych polskich...
1: Boki obrona zawsze leżały, ale tak. Z wyjątkiem bramki.
0: Natomiast... Tak. Mieliśmy super bramkarzy, to jest fakt, bo możemy począć... Już nie mówię o Janie Tomaszewskim nawet, ale później był Józef Młynarczyk, później był Jerzy Dudek, Adam Matysek, Artur Boruc. Genialnych, Łukasz Fabiański, genialnych bramkarzy. Polska Szkoła Bramkarzy. I my na poziomie reprezentacyjnym wyróżnialiśmy się właśnie atakami oskrzydlającymi. One czasem były bez głowy, bo nie czarujmy się, skrzydłowi czasem grają bez głowy, ale nawet jak na tym Euro 2016 coś robiliśmy, to przeważnie albo to był Kapustka z jednego skrzydła, albo Błaszczykowski z drugiego skrzydła, albo Grosicki z pierwszego skrzydła. Ataki skrzydłowych. Wymieńmy teraz polskiego skrzydłowego.
1: Husaria musi mieć skrzydła.
0: Jest Nikola Zalewski, być może, okej, okay, ale my jesteśmy tak niecharakterystyczni, nie mamy ani dobrych stałych fragmentów gry, ani dobrze nie bronimy, ani dobrze nie atakujemy. Słuchaj. Jesteśmy, nie wiem, czy mogę takiego słowa użyć na tak dostojnej antenie, ale pozwól mi, że to powiem, jesteśmy bezjajeczni.
1: To jest takie piknięcie, pik z lekkim opóźnieniem. Przy śniadaniu... To ja, jajecznica musi się pojawić. Może po prostu Bośnia była lepsza. A bo akurat no, mieli dobry dzień.
0: O jednego gola była lepsza, ale...
1: Komentują to sami piłkarze?
0: Naprawdę? No dobra, posłuchajmy.
2: Przegraliśmy z drużyną słabszą od nas. Wiadomo, jak to jest z piłką. Jeżeli nie wykorzystuje swojej sytuacji, zazwyczaj one się mszczą, no więc czujemy duży niedosyt.
0: No to jest Przemysław Frankowski. Przegraliśmy z drużyną słabszą od nas. Na jakiej podstawie w ogóle możemy powiedzieć, że ta drużyna jest słabsza od nas? My z nią przegraliśmy wczoraj, tydzień temu zremisowaliśmy. Ona grała na mundialu, pokonała Włochów w drodze na ten mundial. My na mundialu nie graliśmy. Przestańmy się łudzić. No.
1: Byli zmęczeni po mundialu, jeszcze mogli się nie zregenerować.
0: Nie, ale no, fakty są okay. Naprawdę bardzo brutalne dla naszej reprezentacji. I,
1: ale przed nami jeszcze kolejne spotkanie.
0: Tak, gramy jeszcze dwa razy w listopadzie. Gramy u siebie, nie, najpierw gramy na wyjeździe z Rumunią, później u siebie ze Szwecją. No i żeby cokolwiek jeszcze w tym sezonie reprezentacyjnym znaczyć, to my powinniśmy oba te spotkania wygrać, co już jest trudnym wyzwaniem. I jeszcze liczyć na to, że Bośnia żadnego z dwóch swoich pozostałych nie wygra. Taka standardowa historia polskiej reprezentacji wchodzi nam tutaj do gry, czyli nie tyle musimy liczyć na siebie, ale musimy też liczyć, że inni się potkną, żebyśmy my mieli trochę łatwiejszą ścieżkę awansu na Mistrzostwa Europy 2028, albo żebyśmy grali w barażach o awans do elity w Lidze Narodów. Także ta sytuacja polskiej reprezentacji jest bardzo trudna i chciałbym powiedzieć, że też znikąd nadziei wielkiej nie widać, bo jak wczoraj był finał baraży młodzieżówki, czyli tej reprezentacji do lat 21, ona wygrała wcześniej 9 meczów z rzędu i naprawdę można było powiedzieć, że wydawało się, że mamy fajne pokolenie młodych piłkarzy, którzy pojadą na Mistrzostwa Europy w przyszłym roku młodzieżowe. No to w finale tych eliminacji przegrali z Włochami 2-6, tracąc gola z 70 metrów między innymi.
1: Słuchaj, to żeby tak dobrze zakończyć, bo chciałem jakoś tak pozytywnie zakończyć.

0: No to Iga Świątek sobie świetnie poradziła z Uaj.
1: Tak,
0: już miał być po meczu, a wygrała.
1: Odwróciła w sposób nieprawdopodobny
0: Wyborcza
1: spotkanie.
0: Dzisiaj na pierwszej stronie pisze, przegoniła demony.
1: Tak, jeden z najfajniejszych powrotów Igi Świątek, poza tym z Naomi Osaką kilka lat temu we French Open. Przegrywała 4-6 w pierwszym secie, 2-5 w drugim, później 3-5, 0-30 w drugim, a jednak doprowadziła do tiebreaka. W tym tiebreaku po raz pierwszy w karierze wygrała 7-0 i w trzecim secie już rozpędzona zwyciężyła 6-2. Jeżeli u Igi Świątek mówimy o mentalu, że czasem ten mental jej nie dojeżdża i czegoś potrzebuje ekstra, to właśnie takie zwycięstwo wczoraj może jej podbudować głowę i psychikę do końca sezonu. Jeszcze gra w Pekinie, później jeszcze będzie grała w Szanghaju. Kilka turniejów w Azji jest do wygrania, kilka tysięcy punktów do zdobycia i może na koniec sezonu Igę Świątek w WTA Finals zobaczymy.
0: Mogli Państwo prawdopodobnie po raz pierwszy usłyszeć na antenie Polskiego Radia 24 słowo bezjajeczny. Kasper Merk, bardzo dziękuję.
1: Miłego dnia, smacznego.
0: Za to spotkanie. My już za chwilę sprawdzamy, już teraz będziemy sprawdzać, czym żyje internet. No właśnie, proszę Państwa, bo to jest nowa pozycja na antenie Polskiego Radia 24. Pozycja nazywa się Echa Dnia. Kamil Smogorzewski już razem ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Przyglądam się temu, co dzieje się w internecie. Wy również w Resfutura robicie takie badania. Ja chciałbym zacząć od sprawy, która, powiem szczerze, na początku nie wiedziałem, o co chodzi. Musiałem sobie dokładnie to sprawdzić. Otóż kanał na YouTube, Przekanał, ujawnił taśmy z udziałem polityków Konfederacji Korony Polskiej i tam nagrany profesor Jacek Janowski wyraża na nich zaniepokojenie, że Grzegorz Braun chce ściągać Hindusów do Polski. Czym są taśmy Brauna?
2: No, otóż jest to no już nie tylko internetowa afera, ale w gruncie rzeczy to jest historia o tym, że Grzegorz Braun, który w dużej części polskiego społeczeństwa ma wizerunek rasisty, ksenofoba no i skrajnego prawicowca, nagle się okazuje, że w zasadzie to sprowadzanie, a sprowadzanie to też jest trochę kolokwializm, ale zapraszanie Hindusów czy Indusów, w ogóle obywateli Indii do Polski jest w zasadzie w porządku, jeśli oczywiście jest to opłacalne. No i co widzimy? I widzimy w internecie, że uaktywnili się obrońcy Grzegorza Brauna, obrońcy Korony Konfederacji Polskiej, bo jak sobie prześledzimy, jaki odsetek bronił takiego stanowiska Grzegorza Brauna, to mamy 44%, ponad 40% komentarzy mówiło, że to tak naprawdę jest manipulacja, że Grzegorz Braun miał pewnie coś innego na myśli.
0: Czyli więc rozumiem, że ten bastion Brauna stoi za nim murem, ale jest taka jest taka możliwość, że te taśmy mogą się odbić na samym polityku. On się jakoś do tego też chce odnosić, no bo sprawa tak naprawdę jakby zatoczyła koło, bo taśmy Brauna już jakiś czas temu, dlatego pewnie gdzieś mi to wyleciało z głowy, bo te taśmy Brauna już jakiś czas temu krążyły i teraz jakby nabrały, rozumiem, nowego życia.
2: Tak. Zebraliśmy z kilku dni akurat w tym aspekcie te dane. I no, na początku można było się spodziewać, albo mogło się wydawać, że rzeczywiście to trochę zaszkodzi notowaniu Grzegorza Brauna, a przynajmniej, no, że te komentarze będą takie, aha, no kolejny w cudzysłowie prawak, który no tak naprawdę to nie ma takich poglądów. Otóż okazuje się, że wyborcy Grzegorza Brauna, no a jest ich bez mała 8, może 9%, jak sobie uśrednimy sondaże, no są naprawdę przekonani, że po pierwsze nie ma takiej sytuacji, w której Grzegorz Braun zrobiłby albo powiedział coś przeciwko ich poglądom, to na pewno jest manipulacja. No a po drugie, możemy się dzięki temu przyglądać, jak będzie rósł ten elektorat i jakie sytuacje doprowadzą do tego, że w 2027 roku no, być może zmieni nam się krajobraz kraju.

0: Raz partyjny w Sejmie.
1: Ten taki apel również do wszystkich wyborców. Politycy czasami zmieniają swoje poglądy. Bardzo często jest to spowodowane wiatrem. Jak wieje, tak troszeczkę zmieniają. Niektórzy oczywiście.
0: Czasem nawet nie mają tych poglądów, o których mówią. To jest już herezja, ja wiem, ale czasami.
1: Ale czasami
0: tak
1: to się zdarza, to prawda. Jednym z tematów, który również rozgrzał internet, to jest sprawa mrożonej pizzy, sieci sklepów i pewnego recenzenta. Otóż nie trzeba mieć ani wykształcenia gastronomicznego, ani architektonicznego, żeby oceniać hotele i jedzenie. To pozwól proszę, Kamil, żebyśmy Państwu również powiedzieli, kim właściwie jest Książulo i dlaczego wzbudza takie emocje. To fragment jednego z jego filmów.
2: To jest oficjalny olimpijski hotel polski. Pokój, który wziąłem, najdroższy jaki tu mają. Jesteśmy na kolacji.
3: Bolognese dla dzieci. Taka mini porcja. Oj, dziwny. Taki posmak dziwny. Brzydliwy jest ten sos. Nie jestem w stanie wyjaśnić tego posmaku. Nigdy nie jadłem karmy dla psów. A tak się składa, ani dla kotów. Czujesz coś dziwnego w tym? Bardzo dziwne jest to mięso. To wali jakimiś, nie wiem, czy podrobami, czy czymś takim.
1: Generalnie młody człowiek jeździ po Polsce, je różne rzeczy. Najczęściej są to kebaby, ale jak słychać również czasami jest to spaghetti. I ocenia po prostu, czy mu smakuje, czy mu się podoba, jak się z tym czuje. No i do tej pory był absolutnie chyba takim nie tyle księciem, ale wręcz królem internetu. Co się więc, Kamil, wydarzyło, że pojawił się kryzys?
0: To jest absolutnie przeciekawa sytuacja, w której to nieczęsto się zdarza, zdarza się, ale nieczęsto w internecie, że z tematów politycznych schodzimy na mrożoną pizzę. I to jest jeden z tych rzadkich przypadków. No i tak, masz rację, Książulo był królem internetu, a przynajmniej tej części gastronomiczno-testowej. No bo jeździ, testuje kebaby, później też rozszerzył to na różne inne restauracje. No a w tej krótkiej wstawce mieliśmy test jednego z hoteli. Natomiast chodzi o to, że Książulo w pewnym momencie jakby sugerował, czy mówił wprost, że w cudzysłowie oczywiście on się nie sprzeda, to znaczy nie będzie wchodził w
1: słynne
0: we
1: współpracy,
0: współpracę.
1: Tak.
0: Tak, z takimi podmiotami jak na przykład Żabka. Otóż wszedł. No internet oczywiście zapłonął, no bo jak to może być, że Książulo, który jednak miał bardzo mocny mandat do tego, że jako bezstronny człowiek z nizin społecznych ocenia teraz to, co my jemy, jak on mógł to zrobić. Natomiast około 60% komentarzy to rzeczywiście jest krytyka, te hasła, że sprzedał się, że jest hipokrytą, no ale ponad 40% wciąż go broni. No i teraz zobaczymy, czy ten kapitał zbudowany przed tą aferą pozwoli mu utrzymać się w internecie, a utrzymać się, mówiąc, myślę o tym, jaki sentyment wobec tego twórcy internetowego będzie miała sieć za tydzień, za 2 tygodnie, czy za miesiąc. Już wszyscy zapomnimy o tym i będziemy się zajadać na przykład pizzą z Żabki. No bo że Książulo zarobi na tym dużo pieniędzy, no to jest jasne. Choćby te 40%, które bronią w internecie, kupiły tę pizzę, no to już myślę, że będzie hit sprzedażowy. Natomiast no to jest historia o zaufaniu do ludzi, których oglądamy, zaufaniu do jakiegoś rodzaju nowych autorytetów, które mamy w przestrzeni internetu. No i to zaufanie zostało nadszarpnięte.
1: Czyli rozumiem, wspólny mianownik dzisiejszego naszego spotkania to są poglądy i ich zmienność. Kamil Smogorzewski z Res Futury, czyli to jest nowy taki rozdział w poranku w Polskim Radiu 24, Echa Dnia. Kamil, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie informacje.
0: Dziękuję również.
1: Dobrego dnia.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Justyna Galonko pojawiła się.

0: Już w studiu, dzień
1: już
0: dobry.
1: Już jest, dzień dobry.
0: Zatankowana, do pełna, uśmiechnięta, zadowolona, tak. Pełna energii.
1: Zawsze, zawsze tak jest u mnie.
0: Szczególnie, że jest trochę taniej, no i tak. To jest duży plus. Ale aczkolwiek słyszałem ministra finansów, który mówił, że no, będą takie wahania, kilkugroszowe, w górę tak. Albo w dół, w zależności od sytuacji.
1: Ale natomiast... na razie ma być taniej, takie są informacje. I cieszymy się, że państwo widzieli, jak tutaj kciuki podniesione, ile radości. A co z kredytem? My, ale tu nie możemy mówić, czy mamy kredyty, czy nie, czy byśmy chcieli obniżki, czy byśmy nie chcieli obniżki, ale...
0: Są dla kolegi, powiem, że kolega bardzo by chciał oczywiście obniżki
1: 100%. Koleżanka też bardzo.
0: Ale rozumiem, że bo dzisiaj posiedzenie Rady Polityki
1: tak.
0: Pieniężnej...
1: I koleżanka nie będzie zadowolona i kolega też raczej nie, bo aha. Raczej tej obniżki nie będzie. Możesz przekazać. To... Tak wygląda sytuacja.
0: To ja zostawiam cię ze słuchaczami i idę przekazać.
1: Idź szybciutko przekazać, ja zaraz będę dzwoniła do koleżanki. Powodem jest oczywiście wzrost tempa, w jakim rosną ceny. My państwo o tym informowaliśmy i zresztą państwo to widzą, co się dzieje, jeśli chodzi o te ceny na sklepowych półkach i oczywiście o ceny paliw. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała nam, że z tego powodu na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej nie zmieni się wysokość stóp procentowych.
2: To, czego możemy być pewni w 100%, to że Rada nie obniży stóp z tego względu, że inflacja no niestety nam przyspieszyła. No w tej sytuacji oczywiście nie ma przestrzeni na to, żeby stopy procentowe dalej obniżać, a nawet w takiej sytuacji można zastanawiać się, czy stopy nie powinny zostać podwyższone.
1: No i uwaga, Monika Kurtek uważa, że stopy procentowe mogą wzrosnąć już za miesiąc.
2: Z wypowiedzi poszczególnych członków Rady Polityki Pieniężnej wynika, że raczej w listopadzie tutaj jakieś decyzje mogą zapaść, wtedy kiedy Rada Polityki Pieniężnej będzie też dysponowała najnowszymi prognozami dotyczącymi inflacji. Wiemy też, że mamy od kilku dni wdrożony program CPN obniżający ceny paliw, więc to też trochę zmienia sytuację, dlatego że ta inflacja być może w październiku jednak z powrotem wróci na niższe poziomy.
1: A decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy w środę, czyli już jutro i oczywiście będziemy państwa o tym informować. A teraz powiemy o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na nasze decyzje zakupowe, bo AI coraz częściej decyduje o tym, co kupujemy w internecie. No i oczywiście taki chat GPT może oszczędzać nam czasu przy szukaniu najlepszej ceny czy porównywaniu produktów podczas zakupów w sieci. Gorzej jednak, jeśli sam podpowiada, co kupić, korzystając z niepełnych danych albo po prostu je zmyśla. Tak, zmyśla. Takie są właśnie najnowsze wyniki badań. Przy wyszukiwaniu 200 produktów okazało się, że wasz prawie w połowie przypadków algorytmy AI zmyślały, podbijały usterki polskich produktów, a jednocześnie proponowały w ich miejsce zagraniczne alternatywy, przede wszystkim z chińskich platform sprzedażowych. Algorytmy nie weryfikują atestu ani faktycznego wykonania sprzętu, jaki chcemy przykładowo kupić. Po prostu czytają informacje, które są zawarte w sieci. O tym mówi Jarosław Sokolnicki, dyrektor techniczny w XAI.
3: Szukam pięknych butów. No i pojawia się całe mnóstwo informacji i ja muszę teraz doprecyzować. Mam taki ranking, tak? Czyli która informacja jest właściwa. No może być taka sytuacja, na to nie mamy wpływu, że ktoś umieścił niewłaściwą informację albo jakieś zewnętrzne źródła jak gdyby ją zmultiplikowały i ktoś tam doradza coś, co nie jest do końca ani prawdziwe, ani nawet może nie istnieć. Najlepiej sprawdzać wiarygodność źródeł, bo też nam pokazują, skąd one wzięły te informacje, gdzie są te źródła.
1: Ale problem może tkwić w tym, jak te produkty są opisywane w sieci. Polscy sprzedawcy mogą oferować najlepsze towary, ale często mają krótkie opisy i niewiele informacji czytelnych dla AI. I warto zainwestować swój czas w lepsze i dokładniejsze opisy swoich produktów, bo na braku odpowiednich danych... Ci nasi polscy sprzedawcy po prostu tracą, a zyskują azjatyckie platformy. Tak mówi Dawid Cekiera z firmy TrustMate, która przygotowała raport, o którym wspominałam.
4: Każdy obrazek w internecie powinien być na przykład opatrzony opisem, na podstawie którego osoby na przykład niewidome, przeglądając dane zdjęcie, będą mogły wiedzieć, co się na nim znajduje, ponieważ zostanie im to odczytane. No i właśnie te dane w połączeniu z dodatkowymi warstwami kontekstu na stronach internetowych pozwalają sztucznej inteligencji lepiej rozumieć to, co się na tych stronach znajduje. Jest jeszcze kilka poziomów poniżej tego, co widać, dzięki którym te modele językowe lepiej rozumieją, co się na tej stronie znajduje i potrafią dobrze po niej nawigować, szukając odpowiednich informacji.
1: A ponieważ sprzedaż w internecie dynamicznie rośnie i coraz częściej w zakupach w sieci

0: i pomaga nam sztuczna inteligencja, to zdaniem ekspertów problem ten należałoby uregulować prawnie i na poziomie unijnym, i na poziomie krajowym. A teraz powiemy więcej o bezprecedensowym wzroście polskiej gospodarki. Od 1990 roku polska gospodarka urosła o 250%, a przeciętny Polak jest dziś zamożniejszy o około 85% ludności świata. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 4 dekady sukcesu. Polska droga do zamożności. Autorzy raportu wskazują, że polskie bezrobocie pozostaje jednym z najniższych w Unii Europejskiej, a przez ostatnie 35 lat odsetek osób z wyższym wykształceniem wzrósł ponad 3-krotnie. Motorem wzrostu dla polskiej gospodarki były m.in. zagraniczne inwestycje oraz integracja gospodarcza z Unią Europejską. Analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Maciej Klucznik zwraca uwagę, że w najbliższych latach naszą gospodarkę będzie napędzać na przykład ekspansja zagraniczna i skalowanie się polskich firm.
1: Jeżeli zobaczymy sobie na przykład statystyki z ostatnich 15 lat, to liczba polskich firm, które posiadają jednostki zagraniczne, podwoiła się. Polskie inwestycje zagraniczne są dzisiaj obecne na wszystkich kontynentach na świecie. W praktyce widzimy, że nasze firmy po prostu rosną.
0: Jednym z większych sukcesów Polski jest dynamiczny wzrost zatrudnienia w wysokopłatnych usługach, to jest ważne, takich jak działalność profesjonalna, naukowa, techniczna czy informatyka. I właśnie takie gałęzie polskiej gospodarki będą szczególnie widoczne za granicą, tak uważają autorzy tego raportu i dodają, że nawet jeśli negatywne trendy się utrzymają, to jednak jak patrzymy na naszą polską gospodarkę, to ona niesamowicie się rozwija i to też oczywiście widać w danych i z tego się cieszymy.
2: Justyna Golonko, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie informacje. To ja tylko dodam, że już niebawem 24 pytania przy okazji energii i cen energii. Wiceminister energii z Unii Centrum Piotr Masłowski pojawi się u Rocha Kowalskiego. Wcześniej jednak informacje, na które już teraz zapraszam.
3: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek Świnoujście i drugi dzień akcji nurków saperów. Do rozbrojenia są trzy miny na dnie Bałtyku. Nowe progi, wyższe limity. Sejm zajmie się rządową propozycją zmian w podatkach. Wrócimy do Tygodnia Noblowskiego. Dziś poznamy laureata bądź laureatów z fizyki. Minęła ósma, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Nurkowie minerzy znowu w akcji. Rozpoczyna się drugi dzień neutralizacji niewybuchów z dna Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu. Zajmują się tym nurkowie 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Od teraz do odwołania na odcinku od niemieckiego Albeku, aż po Międzyzdroje, obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Szczegóły tej operacji i towarzyszących jej zabezpieczeń zna Aneta Łuczkowska.
2: Łetwonurkowie z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża mają do zneutralizowania jeszcze trzy

Potężne miny z czasów wojny to pozostałości po brytyjskich nalotach na niemiecki wtedy port w Świnoujściu i na okręty III Rzeszy. Pierwsze dwa niewybuchy nurkowie zniszczyły.

0: pod budowę nowego portu kontenerowego znaleziono 5 min. Do czwartku wszystkie zostaną usunięte. Rewolucja podatkowa wchodzi do Sejmu. Dziś początek czterodniowego posiedzenia, a posłowie zajmą się propozycją rządu. Zakłada ona podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Ustawa wprowadza też pośrednią 24-procentową stawkę PIT dla osób zarabiających do 150 tysięcy złotych rocznie. Trzecia, najwyższa stawka, 32%, obejmie osoby, których dochód przekracza 150 tysięcy. Jak informował premier, na zmianach skorzysta nawet 3,5 miliona Polaków. Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce wyjaśnień w sprawie marcowej rozmowy szefa MON-u z prezydentem USA. Do spotkania doszło dzięki zaangażowaniu kancelarii prezydenta, o czym poinformował sam szef resortu obrony. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradził, że podczas spotkania z Donaldem Trumpem podziękował mu za obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Podkreślił, że nie rozmawiał z Trumpem o bazie USA w naszym kraju. A tak twierdzi europoseł PiSu Adam Bielan. Oczekujemy szczegółowych informacji, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Polityka zagraniczna to nie jest wolna amerykanka na rzecz jakiejś partii wbrew państwu. W mediach widzimy informację, że jednym z organizatorów był europoseł Adam Bielan, podobno przy wsparciu urzędników z kancelarii prezydenta. Natomiast nie mamy żadnej notatki z tego spotkania od organizatorów, no chyba, że pan poseł Bielan może publicznie powiedzieć, w jakim celu organizował spotkanie.
0: Według szefa MON rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem miała charakter nieformalny. Teraz Francja i coraz liczniejsze demonstracje w obronie licealistów. Dziś na ulicę wyjdą środowiska oświaty oraz inne grupy zawodowe popierające żądania poprawy warunków nauki oraz krytykujący przemoc ze strony policji. Władze obawiają się, że demonstracje mogą przerodzić się w zamieszki.
2: Protesty odbędą się w około 50 dużych miastach, m.in. w Bordeaux, Marsylii, Lyonie i Paryżu. W marszach wezmą udział uczniowie, nauczyciele, studenci, a także związkowcy, politycy, a nawet rolnicy. Wszyscy deklarują solidarność z licealistami i krytykują tłumienie protestów przez policję. Wczoraj 15-latek stracił dłoń w wyniku wybuchu policyjnego granatu. Młodzież ma się źle. Nie ma dostępu do szkolnych pielęgniarzy czy lekarzy. Nieobecni nauczyciele nie są zastępowani. Warunki nauki są złe. Uczniowie pracują od 8 do 18 w salach bez wentylatorów. Powiedzieli mi nauczyciele wspierający protesty licealistów. Pojawiające się apele do buntu budzą obawy władz, że dzisiejsze demonstracje staną się kulminacją trwającej od tygodnia zamieszek. Od początku protestów zatrzymano ponad 5 tysięcy osób, setki zostały ranne, a straty szacowane są na dziesiątki milionów euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Na koniec Sztokholm i oczekiwanie na ogłoszenie kolejnego laureata bądź laureatów Nagrody Nobla. Dziś rozstrzygnięcie w dziedzinie fizyki. Wczoraj Nobla za medyczne odkrycie przyznano trzem naukowcom. Karl Disserot, Peter Hegemann i Georg Nagel otrzymali Nobla za badania nad kanałami jonowymi aktywowanymi światłem. Odkrycie może zostać wykorzystane do pobudzenia konkretnych komórek w mózgu i pomóc w leczeniu chorób neuropsychiatrycznych, mówi profesor Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
3: Na przykład ognisko padaczkowe, tak? Jeżeli bylibyśmy w stanie wyłączyć taki obszar mózgu za pomocą impulsów świetnych, tak? Albo jakieś obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone, nie wiem, w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia, prawda? Takim potencjalnie najprostszym punktem dostępu jest na pewno oko, tak? Bo tam naturalnie światło dociera.
0: Więcej o znaczeniu nagrodzonych wczoraj badań piszemy na polskieradio24.pl. Uroczystość wręczenia wszystkich wyróżnień 10 grudnia w Sztokholmie.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jeszcze przez godzinę na południu Polski mogą się utrzymywać gęste mgły. Kierowcy powinni zachować czujność. Gdy mgły opadną, będzie słonecznie i dość ciepło. Dziś maksymalnie 16 stopni na Podlasiu, 20 w centrum, do 22 od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Późnym popołudniem na północy kraju zachmurzy się i przelotnie popada.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 8 to oznacza, że czas na drugą, najważniejszą rozmowę polityczną dzisiejszego poranka w Polskim Radiu 24. Zapraszam na 24 pytania.
4: 24.

0: Cztery pytania. Rozmowa polityczna.
1: Widzi pan, panie ministrze? Druga najważniejsza rozmowa w Polskim Radiu 24.
2: Bardzo się cieszę.
1: Piotr Masłowski, wiceminister energii Unia Centrum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nie dało się obniżyć cen paliw bez opodatkowania koncernów paliwowych?
2: No, wszyscy mamy świadomość tego, jak wygląda sytuacja polskiego budżetu. Nie jest ona różowa, dlatego no, musi być pokrycie na tego typu wydatki. No, na początku roku, na ten pierwszy kwartał, w którym CPN był uruchomiony, państwo wydało 4 miliardy 700. No to są jednak duże pieniądze.
1: Mówimy duże o... i nieduże, no.
2: No duże i nie, no jednak duże. Dla mnie duże, nawet jako znaczy, dla ministra to są...
1: Pan, no ja też nie mam na koncie 4 miliardów
2: złotych. To są środki, które z punktu widzenia budżetu państwa mają znaczenie. A poza tym, no mamy do czynienia z taką sytuacją, że zawirowania na międzynarodowych rynkach ropy powodują, jak to zawsze przy konfliktach i takich nietypowych sytuacjach, że ktoś korzysta na tym, ma ekstra premię, no i ta premia jest opodatkowana.
1: No dobra, a to teraz sobie podywagujmy tak akademicko, a co z wolnością gospodarczą, co z prawem do zarobku tych koncernów?
2: No nikt im tego prawa nie odbiera, to znaczy
1: ten zysk
2: będzie,
1: odbiera.
2: Po prostu ten zysk będzie mniejszy. No to znaczy, to jest trochę dyskusja akademicka moim zdaniem. Nie żyjemy w świecie całkowicie liberalnym, chociaż być może czasami bym chciał, żeby to rozwiązanie były gospodarcze, bardziej liberalne, ale my też jesteśmy opodatkowani. No wszyscy te podatki płacimy w wielu różnych miejscach, począwszy od tych osobistych, poprzez podatki akcyzowe, VAT i tak dalej.
1: Szeregowy przedsiębiorca nie ma się co obawiać, że jeśli wskutek jakichś nadzwyczajnych okoliczności zacznie zarabiać bardzo dużo, a budżet państwa będzie w potrzebie, to ktoś się upomni o te jego dodatkowe dochody?
2: No nie było dotychczas takich sytuacji. Te próby opodatkowywania tak zwanym windfall taxem, czyli podatkiem od nadmiarowych zysków, dotychczas dotyczyły sytuacji kryzysowych, właśnie wojennych i jednak dotyczą największych przedsiębiorców. Co więcej, jak mówimy o rynku paliw, to nawet część dużych graczy twierdzi, że nie będzie objęta tym podatkiem, dlatego że ich sytuacja wcale tak różowo nie wygląda. No zobaczymy.
1: A to ściągniemy te 4 miliardy, te 5 miliardów, tyle ile rząd planuje?
2: No myślę, że od dwóch największych graczy na rynku ten podatek będzie ściągnięty i powinno to pokryć te wydatki.
1: A jak długo?
2: No na chwilę obecną mówimy o rozwiązaniu obowiązującym do końca roku. No zobaczymy, co się będzie działo na rynkach międzynarodowych i jak będzie wyglądała cena paliwa na naszych stacjach benzynowych pod koniec roku, chociaż no niestety sytuacja międzynarodowa jakoś tam nie napawa optymizmem. Ja reprezentowałem Polskę w ubiegłym tygodniu na spotkaniu w Dublinie ministrów energii w ramach irlandzkiej prezydencji. No to część naszych kolegów z Europy Zachodniej postulowała, żeby ostrzegać opinię publiczną, że to jest sytuacja na 2-3 lata.
1: Aż na 2-3 lata?
2: Ze względu na brak,
1: no i co, i przez 2-3
2: na
1: lata...
2: brak mocy rafineryjnych.
1: No ale to co, przez 2-3 lata będziemy utrzymywać te sztuczne ceny paliw, te urzędowe ceny paliw?
2: Znaczy ja myślę, że nie wiem, czy budżet na to stać w ogóle, żeby
1: no,
2: to było
1: właśnie.
2: Żeby to było przez 2-3 lata i nie chcę tu też jakichś hiobowych wieści przekazywać i straszyć. Mówię o tym, co się dyskutuje w kuluarach na rynkach i w polityce wśród tych osób, które się tym rynkiem zajmują. No widać, że jakiegoś optymizmu nie ma. No wszyscy mamy świadomość tego, że lada moment wybory w Stanach Zjednoczonych. Listopad będzie jakimś nowym otwarciem. Zobaczymy, co się zadzieje wtedy. No dzisiaj Trump dopuścił sprzedaż tak zwanego czerwonego diesla dla wszystkich.
1: Czyli Unia Europejska też uwolniła zapasy oleju napędowego.
2: Tak, ale to wszystko w skali dużych zawirowań podaży i popytu, no nie ma jednak kluczowego znaczenia. To znaczy, to są bodźce pozytywne, natomiast one nie, no jak na chwilę obecną widzimy, nie powodują jakichś dużych zmian. Z tego, co czytamy w mediach międzynarodowych, myśmy to próbowali wczoraj też jakoś tam potwierdzać kanałami dyplomatycznymi. No Saudowie obniżyli ceny dla rynków azjatyckich, ale podwyższyli ceny dla rynków europejskich.
1: Tak, bo wspomniał pan o wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych, ale ja sobie myślę, że z naszej perspektywy i z perspektywy programu CP,

0: N, to chyba chodzi o wybory parlamentarne i o to, żeby w roku wyborczym paliwo nie było po 10 zł.
1: Znaczy myślę, nie chciałbym tylko i wyłącznie koncentrować się na polityce i na tym, że mamy w przyszłym roku wybory. Oczywiście to ma znaczenie. Mhm. Rozmawia pan z politykiem, nie oszukujmy się, że to ma znaczenie. Natomiast jeżeli my nie opanujemy cen ropy, no to też inflacja po prostu wzrośnie. Nie? Przed chwilą nawet w wiadomościach słyszeliśmy o tym, że zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Coraz częściej dyskutuje się jednak o podwyżce stóp procentowych, no bo te ceny paliwa w oczywisty sposób przekładają się długofalowo.
0: A to nas nie nauczył nas ostatni kryzys inflacyjny, że podwyżki stóp procentowych w sumie nie są w stanie w krótkiej perspektywie zahamować inflacji?
1: No to jest jedno z narzędzi, które się stosuje. No nie chciałbym wchodzić
0: jasne,
1: na rynek.
0: Jasne, dobrze, oczywiście. To pozostańmy przy rynku energii, bo jeszcze chciałem pana zapytać w kontekście zbliżającego się okresu grzewczego, między innymi rosnących cen za pelet, a także nieustannie rosnących cen energii elektrycznej. Czy te podwyżki da się jakoś zatrzymać? Bo wie pan, jak patrzę na swój rachunek za prąd, to tylko jeszcze dopowiem. Przypomina mi się deklaracja ministra Miłosza Motyki, który mówił, że po zdjęciu zamrożenia cen prądu nikomu nie wzrosną ceny prądu. Kiedy była likwidowana obniżka cen prądu, mój rachunek na 2 miesiące wynosił około 200 zł. Wie pan, ile wynosi obecnie?
1: Nie wiem.
0: Ponad 500.
1: Uj, to rzeczywiście bardzo duża różnica. A to bym się temu przyjrzał, z czego to wynika.
0: No wie pan,
1: bo to
0: w
1: jest
0: Warszawie
1: chyba
0: nie mamy, mamy jednego monopolistę dostawcę prądu, więc niespecjalnie mamy wybór.
1: Wie pan co, no, cena energii elektrycznej tak samo rośnie na całym świecie i to pokazuje trochę, że zapowiedzi polityków no, należy jednak
0: no dobra, ale to wy to obiecaliście.
1: Ja nie uciekam od słów swojego szefa. Ja tylko chcę powiedzieć, że sytuacja i to, co się dzieje na rynkach międzynarodowych, powoduje, że my w Polsce także to odczuwamy. No, my nie żyjemy w bańce. Tak jak powiedziałem, byłem w tym Dublinie, no tam były ogromne obawy o to, że któreś z państw będzie miało pomysły typu nasz CPN, bo cała reszta Europy się temu przygląda i im się to nie podoba. Nie podoba ze względu na to, że zmuszamy inne państwa także do podobnej reakcji, bo my teraz mamy no, prawdopodobnie najtańsze paliwo na terenie Unii Europejskiej. No bo w Europie chyba jednak nie, ale na terenie Unii Europejskiej.
0: No dobra, a te ceny energii?
1: No, z cenami energii jest podobnie, to znaczy one jednak są związane szczególnie globalnie z cenami gazu. Ceny gazu przekładają się na ceny węgla i też widzimy, że ceny węgla rosną, a to w polskiej energetyce ciągle jest kluczowy surowiec energetyczny.
0: To czemu rząd zrezygnował z mrożenia cen prądu?
1: To znaczy, no, chociażby ze względu na sytuację budżetową, a poza tym no, sam pan mnie pytał przed chwilą, na ile my możemy żyć de facto w gospodarce centralnie planowanej, jak długo tego typu sztuczne pan, rozwiązania się da utrzymywać, bo one szybciej czy później spowodują jakieś echo ekonomiczne, to znaczy spowodują coś takiego, że pojawią się problemy w innym obszarze.
0: Okej, tylko czy my podejmując, czy wy podejmując, mówimy jako Polska, ale wy jako rząd, czy podejmując decyzję, kierujecie się kryteriami ekonomicznymi czy kryteriami politycznymi? Dlatego, tylko proszę dać mi dokończyć, dlatego przeciwstawiłem te ceny prądu, no bo tak sobie myślę, że z perspektywy rządu Polacy muszą przełknąć wyższe ceny prądu, ale wyższych cen paliw już by nie przełknęli wyborczo.
1: To znaczy, ale tak jak też powiedziałem wcześniej, no rozmawiamy o tym, że i jedna i druga cena oczywiście ma bardzo duży wpływ na kwestię inflacji, no ale w tym wypadku mamy podmioty, które mają nadmiarowe zyski, które możemy opodatkować i ulżyć naszym kierowcom i wpływać na to, żeby ta inflacja była mniejsza. Chciałem jeszcze jedną rzecz dodać. W ministerstwie pracujemy nad tym, żeby coś zrobić z cenami peletu, bo mamy taką sytuację, że no liczba kotłów na pelet rośnie, a liczba podaż peletu jakoś nie wzrasta.
0: Czemu? Bo ja przepraszam, ja się na tym kompletnie nie znam. Dlaczego tak jest?
1: No dlatego, że nie ma takich upraw. No lasy nie są w stanie też nagle zwiększyć podaży drewna, tym bardziej, że na pelet najlepiej się nadaje drobne drewno. Okazuje się w rozmowach z Lasami Państwowymi, że tu jednym z kluczowych problemów jest to, że wyciąganie gałęzi z lasu jest po prostu nieekonomiczne. Koszty wyciągania by i tak nie przełożyły się na obniżenie ceny peletu, dlatego szukamy innych rozwiązań i na rynkach zagranicznych i ministerstwo prowadzi rozmowy z importerami, żeby

0: żeby ilość tego towaru na naszym rynku wzrosła, ale także szukamy rozwiązań poprzez rozmowę z samorządami, poprzez rozmowę z firmami zajmującymi się odpadami, bo to są takie obszary, które naszym zdaniem są do zagospodarowania i mogą poprawić sytuację.
1: Czemu jeszcze tylko pana dopytam, a czemu zapotrzebowanie na pelet tak bardzo wzrosło?
0: No, zapotrzebowanie na pelet wzrosło, dlatego że prowadzimy w Polsce politykę odchodzenia od tak zwanych kopciuchów, czyli kotłów węglowych, i w wielu miejscach, tam gdzie ludzie nie mają dostępu do gazu albo boją się pompy ciepła, to ten kocioł na biomasę jest najbardziej naturalnym wyborem.
1: Zdziwiło panu, albo inaczej, czy wierzy pan w te doniesienia o tym, że Donald Trump miał sondować Władysława Kosiniaka-Kamysza w kwestii potencjalnej zmiany koalicji?
0: Ciekawe. Znaczy, no, wiele na ten temat krąży opowieści. Nie wiem, no nie byłbym zdziwiony, gdyby tego typu pytanie padło, ale też nie mam żadnej wątpliwości, że pan premier Kosiniak-Kamysz jest lojalnym koalicjantem. Tym bardziej, no, słyszeliśmy zarówno z jego strony, tak i ze strony premiera Tuska, że o rozmowie od razu poinformował.
1: A Stany Zjednoczone są lojalnym sojusznikiem?
0: Wolałbym nie odpowiadać na to pytanie. Znaczy, nie...
1: Wie pan, że brak odpowiedzi też już jest odpowiedzią.
0: Tak, jest odpowiedzią. Odpowiem tak, że nie stawiłbym znaku równości pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Donaldem Trumpem.
1: Kult
0: jednostki nigdy się dobrze nie kończy. Tak, on stoi teraz na czele amerykańskiej administracji, ale nie reprezentuje w 100% Amerykanów i sił politycznych, które tam są. Zresztą myślę, że wybory, o których już żeśmy rozmawiali przed chwilą na antenie, pokażą, jak te jego rządy są oceniane przez samych Amerykanów.
1: No tak, ale nie pozbawią go urzędu,
0: no
1: tak
0: nie,
1: czy siak.
0: Nie, nie,
1: tak,
0: oczywiście. Więc... Oczywiście musimy się liczyć z tym, że ten jego egocentryzm, bo powiedzmy wprost, że to jest osoba, która uwielbia zwracać uwagę na siebie, będzie nam towarzyszył jeszcze przez najbliższe 2 lata w polityce międzynarodowej i z jego decyzjami, które bardzo często zmieniają sytuację na świecie. Musimy się
1: liczyć. To co mamy zrobić? Negocjować te bazy amerykańskie,
0: oczywiście,
1: czy się wstrzymać?
0: Że tak, oczywiście, że tak. To znaczy, myśmy powinni o tym myśleć perspektywicznie i długofalowo. To, czy mi się Trump podoba, czy nie, to jest jedno. Natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, jakie my mamy długofalowe interesy. No, Stany Zjednoczone ze względu na swój potencjał militarny, ale także potencjał dotyczący zasobów naturalnych, właśnie takich jak ropa i gaz, no, na świecie w najbliższych latach będą jedynym albo obok Chin drugim najważniejszym mocarstwem. No i my należymy do tego świata zachodniego, podobnie jak oni, dlatego to jest nasz najbardziej naturalny, duży sojusznik.
1: Chociaż ten rozdźwięk czy przepaść między Europą a Stanami Zjednoczonymi, też ta mentalna przepaść, mam wrażenie, że się pogłębia. Na koniec, tak, panie ministrze, co z wami dalej, z Unią Centrum? Kiedy staniecie się częścią Koalicji Obywatelskiej?
0: No, na razie nie mamy takich planów.
1: Zupełnie, panie ministrze.
0: Zupełnie niedawno żeśmy pokazywali nasze założenia programowe. Co więcej, teraz udało nam się z koalicjantami wynegocjować, że to wdowa po Mirosławie Różańskim będzie naszą wspólną kandydatką do Senatu.
1: W okręgu generała Różańskiego.
0: Tak, w wyborach uzupełniających. Także proszę nas nie skreślać. Dajcie nam jeszcze trochę czasu. Myślę, że jeszcze
1: Na co ten czas?
0: Na to, żeby bardziej porozpychać się na scenie politycznej,
1: żeby
0: i pokazać,
1: mieć lepszą pozycję negocjacyjną.
0: Ja tego nie wykluczam. Natomiast cały czas też jako politolog...
1: A wy zarejestrowaliście tę partię? Unię Centrum, czy nie?
0: My tworzymy teraz... Unia Centrum jest partią.
1: Aha, bo
0: de
1: facto przyjęliście struktury...
0: Byłej, tak, Unii Wolności. Okay. To znaczy, nie przyjęliśmy struktur. Te środowiska się rzeczywiście połączyły i ku mojemu ogromnemu zdumieniu...
1: Ja też byłem zdumiony, że Unia Wolności jeszcze istnieje.
0: Duża ilość tych osób współpracuje z nami. Ja miałem świadomość, że to są często...
1: Ale myśli pan, że tak na poważnie, teraz już nie kpię sobie w żaden sposób. Myśli pan, że to jest struktura, która mogłaby wam w ogóle zapewnić start w wyborach?
0: Znaczy,
1: 41 list wystawicie?
0: Ale ja myślę, że ten sentyment dotyczący polityki, która była przewidywalna, ludzi, którzy w polityce byli cywilizowani, eleganccy, jednak w tym narodzie istnieje i że to jest coś, co jest do wykorzystania i na czym można zyskać.
1: Cywilizowany i elegancki. Piotr Masłowski, wiceminister energii z Unii Centrum. Bardzo dziękuję, panie ministrze.

0: za rozmowę. Dziękuję Państwu, dobrego dnia.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ogłoszenie społeczne.
2: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Proszę nas nie skreślać. Dajcie nam czas, żeby porozpychać się na scenie politycznej. Tak przed chwilą mówił gość Rocha Kowalskiego, pan wiceminister energii. No to już za chwilę kolejne polityczne komentarze.
1: Przegląd prasy.
3: Patrzymy na to, proszę Państwa, co dzieje się na scenie politycznej, patrzymy na to, co dzieje się również w internecie. No i kolejne komentarze, które się pojawiają, najnowsze napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego dotyczą m.in. jego budżetu na 2027 rok. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił uwzględnienia wniosku prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego o włączenie budżetu Trybunału do projektu ustawy budżetowej w trybie stanu wyższej konieczności. Święczkowski tłumaczył to brakiem wymaganej uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK i wskazał na obstrukcję części z nich. Czarzasty z kolei argumentował, że inicjatywa budżetowa należy do rządu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucają koalicji próbę finansowego paraliżowania instytucji konstytucyjnych, określając działania te mianem pełzającego zamachu stanu. Więcej na ten temat piszemy na stronie polskieradio24.pl i to oczywiście komentarze również polityczne w tej sprawie. To też ważne w kontekście tego, co dzisiaj dzieje się w polityce, bo to również dzisiaj posiedzenie rządu, na którym będą zapadać decyzje dotyczące podatków. Ale skoro jesteśmy przy podatkach, to firmy płacą coraz wyższe podatki. Tak o tym pisze na pierwszej stronie dziennik Rzeczpospolita. Rząd twierdzi, że chce ulżyć przedsiębiorcom, ale liczby pokazują inny obraz. Efektywna stawka podatkowa giełdowych grup od lat rośnie i sięga już 38%. To pierwsza strona dziennika Rzeczpospolita, ale a propos podatków, to również w tym samym dzienniku na pierwszej stronie czytamy. Parkowanie samochodu pod domem pracownika nie wyklucza pełnego odpisu podatku. Tak wynika z ostatniej interpretacji skarbówki, czyli idzie nowe w odliczaniu VAT od auta. Fiskus przez wiele lat nie zgadzał się na odliczanie 100% VAT, jeśli służbowe auto było garażowane u pracownika. Choć przedsiębiorcy zarzekali się, że samochód jest wykorzystywany tylko na potrzeby działalności. Widać jednak światełko w tunelu. Ostatnia interpretacja jest korzystna dla podatników. Wcześniej pozytywne interpretacje w sprawie wydatków na nabycie i eksploatację samochodów osobowych zdarzały się tylko po wyrokach sądów. Skarbówka regularnie w nich ostatnio przegrywa i chyba to wpłynęło na złagodzenie jej stanowiska. Tak mówi Iwona Golec, doradca podatkowy z kancelarii WMP Doradztwo. No oczywiście nie oznacza to, że wszyscy dostaną teraz od fiskusa zielone światło. Skarbówka nie zgodzi się nigdy na pełen odpis, gdy pracodawca udostępnia pracownikowi pojazd tylko po to, aby jeździł z domu do biura i z powrotem. To pierwsza strona dziennika Rzeczpospolita. A my jeszcze zaglądamy do Gazety Wyborczej, bo tutaj no, rzecz, która wydarzyła się w sporcie i jest absolutnie niesłychana. I nie mówię tutaj o meczu Polska-Bośnia i Hercegowina, bo to, jak to spotkanie się zakończyło, no to jeżeli Państwo nie oglądali, to tylko powiem. Przegraliśmy 0-1. Ale ja chciałbym trochę więcej pozytywnych informacji, bo to rzadko się zdarza, więc jeżeli już się pojawiają, to chyba warto o tym głośno mówić. Iga Świątek rozbita, ale spokojnie. To jest tylko taki dramatyczny początek. Tak mówił komentator, gdy Polka przegrywała z Chorwatką 4-6, 2-5. Ale Absolutnie wszystko wskazywało na sensacyjną porażkę naszej tenisistki już w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Byłaby to kolejna przegrana z niżej notowaną rywalką, ale jeszcze bardziej z samą sobą. Ale, no właśnie, tu się pojawia to ale. Świątek zerwała się do walki i po dreszczowcu, trwającym prawie 3 godziny, wyszarpała zwycięstwo. To by się na pewno nie stało, gdyby Polka nie zrobiła jednej rzeczy. Jaka to rzecz? Otóż Iga Świątek przegoniła

własne demony. Tak twierdzi Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Sensacyjne zwycięstwo polskiej tenisistki. Sensacyjne pod tym względem, że ten mecz już chylił się, że tak powiem, ku końcowi, ku przegranej Igi Świątek, a jednak potrafiła w ostatniej chwili na swoją korzyść przeprowadzić to spotkanie. Trzymamy oczywiście kciuki za Igę, aby jak najlepiej radziła sobie na turnieju w Pekinie. No to skoro jeszcze przy tym sporcie jesteśmy, no to Piotr Zieliński nie krył rozczarowania po przegranej z Bośnią i Hercegowiną. W rozmowie z radiową jedynką Polskiego Radia ujawnił, jakie emocje towarzyszyły piłkarzom po porażce w Lidze Narodów. No i państwo mogli też to usłyszeć na antenie Polskiego Radia 24. Kiedy nasi piłkarze, tak przynajmniej twierdzą, no, graliśmy na ciężkim terenie z rywalem, który fizycznie dobrze wygląda i dobrze się czuje na własnym terenie. Wdaliśmy się później w ich grę, zostawiliśmy im przestrzenie, żeby mogli robić wrzutki. Byli groźni, zbierali długie piłki, no i było trochę smrodu przez to, tak mówi Piotr Zieliński. No to faktycznie nie wiem, czy smród, ale taki niesmak pozostał po tym meczu przegranym 0-1, ale przed nami jeszcze spotkanie z Rumunią, z którą, przypomnę, ostatnio wygraliśmy 6-0. To spotkanie 14 listopada, a 3 dni później rywalem Polaków będą Szwedzi. No, z nimi już troszeczkę gorzej sobie poradziliśmy. Już za chwilę informacje, my wracamy po informacjach.

0: Reklama.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
7: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek Świnoujście i drugi dzień akcji neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej. Prace trwają od pół godziny, dlatego przypominamy, że na odcinku od niemieckiego Albeku aż pomiędzy Zdroje obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Plaże są otwarte dla spacerowiczów, porządku pilnuje policja. Wczoraj udało się zneutralizować dwie miny. Cała akcja ma się zakończyć w czwartek. Zablokujemy ulice Warszawy, jeśli nie zmienicie polityki energetycznej, ostrzegają rządzących górnicze związki zawodowe. W katowickiej filii Ministerstwa Energii złożyli petycję ze swoimi postulatami. Dotyczą one wstrzymania importu węgla i zablokowania likwidacji kopalń Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych i Sośnica w Gliwicach. Zdaniem przewodniczącego Sierpnia 80 Bogusława Ziętka, likwidacja tych zakładów może mieć tragiczne skutki.
9: Jeżeli zlikwidujemy te kopalnie, to zlikwidujemy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, stabilność energetyczną, dostępność do tej energii, bo nikt z nami energią się nie podzieli, bo to jest w tej chwili dobro deficytowe.
8: Ministerstwo Energii nie komentuje protestu. Mówi, że adresatami postulatów są Ministerstwo Aktywów Państwowych i Polska Grupa Górnicza. Ta także nie zdecydowała się na komentarz i zwraca uwagę, że to nie spółka decyduje o terminie zamykania kopalni. To zmiana po 33 latach. Żołnierze zyskają trwalsze i lepiej dopasowane do polskiego krajobrazu mundury. Zaprezentowany wzór nowego munduru taktycznego, ryś, ma o 30%

0: 30% większą skuteczność kamuflażu. Nowy mundur jest jaśniejszy, łączy barwy zielone, brązowe i beżowe. Jak tłumaczy weteran i pełnomocnik ministra obrony do spraw warunków służby wojskowej Paweł Nawal-Mateńczuk, to najlepszy z przebadanych wzorów kamuflażu.
1: Jest dopracowany w ten sposób, że badaliśmy nasze poszycie traw wysokich, krzawów i poszycia leśnego. I dlatego jest takim odwzorowaniem. Nic innego nie wyszło, tylko to, co jest.
0: Nowe mundury zostały zaprojektowane w naszym kraju i tu będą produkowane. Koszt jednego kompletu to około 1000 zł. Wymiana umundurowania potrwa do 2028 roku. W ciągu 3 tygodni przebadali w Kamerunie ponad 240 osób. Dzięki pomocy protetyków słuchu, którzy pojechali do Afryki leczyć najbiedniejszych, ponad 100 osób odzyskało słuch. Prawie połowa diagnozowanych pacjentów otrzymała też dopasowane do ich potrzeb aparaty, mówi dr Olgierd Stiller z Zakładu Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
2: Przebadaliśmy całą szkołę. Zaskoczył nas liczbą odzew miejscowych ludzi i rzeczywiście każdy przychodził z jakimś problemem. Zaopatrzyliśmy też dwie placówki w audiometry. Dwutorowo poszła misja. Jedno to pacjenci zaopatrzenie, praca u podstaw, drugie to zaopatrzenie, tak żeby zdawać wędkę, a nie rybę, żeby zaczęli stawać na własne nogi.
0: I na tym nie koniec. Protetycy słuchu rozważają wyjazd z misją medyczną do Gambii i na Madagaskar. Nie wykluczają też powrotu do Kamerunu.

0: Słońce jeszcze się pojawi. Trzymajmy za to kciuki, bo szykuje się pogodny początek dnia, ale przede wszystkim będzie ciepło i na to trzeba zwrócić uwagę, ponieważ mamy przecież pierwszy tydzień października. Temperatury będą oscylować w okolicach 20 stopni, ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze dopiero przed nami. W środę w Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu temperatury mogą sięgnąć 23 stopni, a w czwartek w Małopolsce nawet do 24 stopni. Ma też być sporo słońca. Ale chyba jakieś takie ciemne chmury pojawiły się nad relacjami polsko-amerykańskimi i o tym już teraz na antenie Polskiego Radia 24.
1: Komentarz.
0: Publicysta tygodnika Angora, Jan Rojewski, razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry, panie redaktorze. Panie redaktorze, jak rzutuje na relacje polsko-amerykańskie to spotkanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem? To spotkanie miało miejsce w marcu. Teraz na światło dzienne wychodzą, nazwijmy to, delikatne kwestie, które zostały poruszone podczas tego spotkania. Podobno Donald Trump miał sugerować, że dla wicepremiera lepszym rozwiązaniem byłaby zmiana koalicjanta.
2: Znaczy, po pierwsze pamiętajmy, że to wszystko to są plotki, tak? To operujemy tutaj w świecie bardzo dużych założeń. One mogą być zupełnie nieprawdziwe, tak? To też miejmy to na uwadze. Natomiast gdyby tak było, to też nie byłoby to chyba niczym zaskakującym. To znaczy, Donald Trump otwarcie poparł Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Jest politykiem znanym z tego, że lubi ingerować w politykę państw tak sojuszniczych, jak i sobie jawnie wrogich, prawda? No, jawnie wrogie najeżdża, sojusznicze co najmniej szantażuje. Tutaj, no nie, szantażuje. No to co z Kanadą, wojna celna, tak, mówienie o Kanadzie jako potencjalnym kolejnym stanie, kwestia grenlandzka, no to jeżeli mamy takiego polityka, prawda? Coś, co jeszcze przypomnijmy, 10 lat temu pierwszy raz Donald Trump został wybrany, to 11 lat temu było nie do pomyślenia całkowicie. Jeżeli mamy polityka, który, najważniejszego polityka na świecie, który zachowuje się w ten sposób, no to powiedziałbym nawet, że przekonywanie jakiegoś sojusznika, żeby ten zmienił koalicję u siebie w parlamencie, to takie sofciarskie zagranie, jak na to, co Donald Trump prezentuje, więc nie byłoby to nic chyba dziwnego w jego emplua.
0: Ale mówimy tutaj o wyjątkowych chyba relacjach polsko-amerykańskich. No my przecież na te relacje amerykańskie stawialiśmy i stawiamy bardzo. Wręcz no, jeżeli chodzi o gospodarkę czy kwestie zbrojenia, to mówimy przecież, wielokrotnie podkreślamy, że Polska jest najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i jednocześnie bardzo często słyszymy ze strony Stanów Zjednoczonych, że Polska jest również ważnym sojusznikiem Ameryki. Ale taka ingerencja, czy

0: taki deal, no wtedy drzwi do gabinetu owalnego to po prostu stały otworem dla Polski. Czy reakcja z kolei Władysława Kosiniaka-Kamysza jest odpowiednia? No bo premier mówi tak, że to spotkanie dotyczyło raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak bym powiedział najdelikatniej. Czyli sugeruje, że no, chyba coś jest na rzeczy, że nie jest to tylko i wyłącznie plotka, skoro sam premier też nie dementuje informacji w tej sprawie. No ale jak w takiej sytuacji powinien się odnaleźć szef MON-u?
1: Znaczy z tego, co, dalej korzystając z tych plotek, prawda, operując na tych plotkach, no to z tego, co usłyszeliśmy, no to on w ramach tej rozmowy miał. Chociaż ja, kurczę, no nie lubię operować na czymś takim, prawda, co jest gdzieś zasłyszane, ale niech już będzie.
0: Jest to w przestrzeni medialnej, no tak jest. No musimy dobrze, się opierać więc, na więc tym, co mamy. Mógłby, tak.
1: Więc on miał był zachować się tak, żeby nie dać po sobie poznać, że jest niezainteresowany tą ofertą, tak? No to jeżeli tak by było, to byłaby to chyba najlepsza reakcja, żeby jego interlokutor mógł uznać, że rozważa coś takiego. No jak wiemy, minęło pół roku i do niczego takiego nie doszło. Natomiast jeżeli to jest wszystko prawdą, to tutaj warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, czyli na to, że no Donald Trump sam nie wpadł na ten pomysł, tak? Tylko mieli mu go podpowiedzieć, suflować politycy polskiej prawicy. Jest tam wymieniany między innymi Adam Bielan.
0: Który był współorganizatorem jakby tego spotkania.
1: Tak, tak. I jakby tak było, gdyby to była prawda, no to by się okazało, że są w polskiej polityce persony, które może niewiele znaczą na naszej układance parlamentarnej, ale jeżeli to jest prawda, to bardzo dużo, to ich znaczenie nagle rośnie w układance międzypaństwowej, co jest trochę niezręczne, bo jednak to jest takie trochę obchodzenie MSZ-u, prawda? To jest takie trochę szukanie sobie alternatywnych kanałów komunikacji. Nie jest to nic nielegalnego oczywiście. No, każdy może utrzymywać relacje towarzyskie z kim chce na świecie. Natomiast to by nam kazało inaczej spojrzeć trochę na niektóre postaci z polskiego życia politycznego i być może należałoby je trochę dowartościować.
0: Panie redaktorze, Adam Bielan jest w jakiś sposób niedocenianym graczem politycznym, no bo z jednej strony tutaj spotkanie z Donaldem Trumpem, a ja przypomnę, że przecież Adam Bielan również uczestniczył w spotkaniu z Szymonem Hołownią u siebie w domu,
1: tak, razem spotkanie,
0: z Jarosławem Kaczyńskim.
1: Tak, tak, więc być może ten człowiek ma talenty, których codziennie nie myślimy, myśląc o jego karierze politycznej. I wtedy należałoby jakoś to docenić. To znaczy mam na myśli skuteczność po prostu. No bo jeżeli ktoś jest w stanie, i mówiąc brzydko z angielskiego, tak spiczować, ustawić rozmowę Trumpa i w zasadzie wsadzić jakieś słowa Trumpowi, to jest dosyć duża umiejętność, prawda? To myślę, że niewiele osób na świecie może się tym pochwalić. Ale to jest wszystko zakładając, że to jest w ogóle prawdziwy scenariusz, że to się wydarzyło. Natomiast samo w sobie to nie jest niczym zadziwiającym, bo też oczywiście, że jesteśmy wielkim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, no ale to będziemy nim tak samo, niezależnie od tego, kto będzie w Polsce sprawował władzę. Ten sojusz opiera się na nie tylko na wartościach, ale też na biznesie amerykańskim, prawda, który w Polsce zainwestował bardzo dużo, skutecznie. Bardzo wiele firm znalazło tutaj swój dom, swoje oddziały, zarabiają miliardy w Polsce. Więc myślę, że to jest tak naprawdę najtrwalszy beton wylany na to nasze sojusznictwo. On jest trwalszy niż pamięć o operacjach wojskowych, bo jak pamiętamy wypowiedzi Donalda Trumpa, to on bardzo często deprecjonował udział państw sojuszniczych w operacjach wojskowych w Iraku i w Afganistanie, a jednak jak się spotka z biznesmenami, ze swoimi przedsiębiorcami amerykańskimi, co mu się zdarza bardzo często, no to być może wtedy ktoś mu przypomni, że my jednak w Polsce zarabiamy duże pieniądze i warto byłoby je bronić.
0: To tak, do Donalda Trumpa chyba zdecydowanie pieniądze bardziej przemawiają. Swoją drogą był taki czas, kiedy żyliśmy serialem House of Cards. Ja mam z kolei takie poczucie, że to takie wyświechtane, ale że jednak życie pisze znacznie lepsze scenariusze. A propos tej skuteczności, to chciałbym o to też zapytać, bo jakiś czas temu było ogłaszane, że po zmianie władzy szef NBP Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu. No i dzisiaj Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie dyskutować na temat sprawozdania z prac nad wstępnym wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Dotychczas w tej sprawie przesłuchano ponad 50 świadków. Dzisiaj

0: Zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale no oczywiście nie w tej sprawie. Ale myśli pan, że to jest w ogóle możliwy scenariusz, czy to, no, jeżeli już jest przesłuchanych ponad 50 świadków, to można powiedzieć piłka w grze?
1: Bardzo wątpię, bo został rok do końca kadencji tego Trybunału Stanu, który jest do końca kadencji parlamentu i do końca kadencji Trybunału Stanu. W związku z tym, patrząc na obecnie sprawy, które udało się tam załatwić, zaznaczam, nie jest to winą Trybunału Stanu, tylko wcześniej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Manowski, prawda, która no, po prostu blokowała jego pracę, to tak trzeba nazwać. Więc to niewiele się dało z tym zrobić tak naprawdę. No ale pozostał rok. No i teraz tak naprawdę w grze jest jeszcze sprawa pana Świrskiego i Polskiej Fundacji Narodowej i być może tam się coś wydarzy, ale nie liczyłbym, że arcyskomplikowana sprawa Adama Glapińskiego w ogóle tam no, zostanie rozpatrzona, bo to będą jakieś całe segregatory dokumentów, tony przesłuchań. Nie wydaje mi się to prawdopodobne w ciągu roku.
0: Czyli to rozumiem, ląduje na półce jeszcze do załatwienia. A sprawa wokół Trybunału Konstytucyjnego, teraz chodzi o te najnowsze napięcia w sprawie budżetu na 2027 rok. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił uwzględnienia wniosku prezesa Bogdana Święczkowskiego o włączenie Trybunału do projektu ustawy budżetowej w trybie, tutaj cytat, stanu wyższej konieczności. I no, prawica tutaj mówi wręcz o pełzającym zamachu stanu. Jak pan to ocenia?
1: No a czym innym jest niby nie zaprzysiężenie legalnie wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego? Nie da się opowiedzieć tej historii dzisiejszej bez całej tak naprawdę, to by nam zajęło bardzo dużo czasu, którego nie mamy tutaj, ale bez całej historii o walki o kolejne nominacje sędziowskie, prawda, która się toczy.
0: No tak, to jest trochę tak, jakby się włączyć w piątym sezonie Gry o Tron. No to się nie da. Albo od początku to oglądamy,
1: trochę tak
0: albo...
1: jest, trochę tak jest, tak. Dokładnie tak. No ale dobrze, no, choćby przypominając ostatnie wydarzenia może tego serialu, trzymając się pańskiej metafory, no to jednak w bieżącym roku Karol Nawrocki nie zaprzysiężył poprawnie wybranych sędziów, tworząc jakąś przedziwną konstrukcję, tak, że ich powinien jeszcze Andrzej Duda zaprzysiąc. No to tym samym, idąc tokiem myśli pana prezydenta, te miejsca powinny być wiecznymi wakatami. Bo prezydent Andrzej Duda tylko może je zapełnić, prawda? To jeżeli Andrzej Duda byłby ponownie prezydentem, to można byłoby je zapełnić. No tym samym już się rozwala całą pracę Trybunału Konstytucyjnego. Jest to robione celowo oczywiście. Przecież był cały ten spór, co oznacza zaprzysiężenie w obecności prezydenta, prawda? Czy zaprzysiężenie w Sejmie, o którym prezydent się dowie, jest w obecności prezydenta? No raczej nie jest, no ale prezydent nie chce być w obecności tych sędziów też, żeby oni się zaprzysięgali przy nim, tak? Czy jeżeli sędzia pojedzie na dożynki do spały, stanie 3 metry od prezydenta Nawrockiego i nagle wypowie główny tekst przysięgi, to czy będzie to przysięga złożona w obecności prezydenta Nawrockiego? No to są tego typu kurioza, do których niestety prezydent doprowadził. I można już teraz na poważnie rozważać tego typu kwestie. I więc to, co my dzisiaj widzimy z tą kwestią tutaj finansów Trybunału, no to jest pokłosie tej sprawy. Zresztą, jeżeli chodzi o finanse, to ci sędziowie, którzy zostali mianowani przez Sejm, są położeni w bardzo niewygodnym położeniu, bo oni jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mogą de facto mieć innej pracy poza chyba pracą akademicką, czyli musieliby swoich etatów się pozbyć, no ale nie są, ale jednocześnie wiedzą, że nie dostaną pieniędzy, no bo nie mieli złożonego tego zaprzysiężenia przed prezydentem. No. Więc prezydent postawił ich w niewygodnej sytuacji. Wydaje mi się, że to jest po prostu pokłosie zachowania prezydenta teraz.
0: No, ja teraz myślę o sytuacji sędziego Berka, który dołączył do sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No, dla niego ten deal chyba wydaje się w tym momencie najmniej opłacalny. No, iść do instytucji, która nie ma budżetu, trochę biednie, ale z drugiej strony to oczywiście tak pół żartem, pół serio.
1: Nie ma budżetu, to nawet nie chodzi o to. Przepraszam, nie, cofnijmy to. Bo jeżeli on iść do instytucji, to jest już za dużo powiedziane moim zdaniem. On nie idzie do instytucji, bo nie był w stanie złożyć ślubowania i patrz, punkt pierwszy, nie dostanie pieniędzy w związku z tym, bo mu prezes Trybunału ich nie wypłaci. Więc to jest, oni są na trochę innym etapie.
0: To nie znam banku, który by udzielił w takiej sytuacji kredytu. No dobrze, ale to tak pół żartem, pół serio. W jakiej sytuacji teraz jest sędzia Berek? No bo przecież miał być tym chyba, rozumiem, tą kropką nad i. Miał być tym game changerem. Miał być człowiekiem, który dokona pewnego rodzaju też zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Przynajmniej rozumiem, takie było oczekiwanie, kiedy jego kandydatura była forsowana przez pana premiera.
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie było oczekiwanie, bo trzech innych sędziów jest dalej niezaprzysiężonych. Więc to trochę... Tutaj ten jeden sędzia niewiele nam zmienia tak naprawdę w tej układance.

0: Więc tak, no, mogę tylko powiedzieć, że to zachowanie teraz i ta próba zagłodzenia Trybunału jest odpowiedzią, jest reakcją na poprzednie zachowanie właśnie wobec tych sędziów, nie przyjmowanie ich zaprzysiężenia. No i takie właśnie umieszczanie ich w martwym punkcie, powiedziałbym, systemu, tak, bo oni nie są, jeżeli oni by dalej pracowali na swoich etatach, no to wtedy może prezydent powiedzieć, oni nie chcą być sędziami, a jeżeli przestaną pracować na etatach, to i tak nie będą sędziami, bo nie złożyli zaprzysiężenia. To jest bardzo trudne położenie, w którym zostali postawieni.
1: Lepiej być partią, czy lepiej być stowarzyszeniem? Ponieważ dzisiaj w Roch Kowalski gościł Grzegorza Pudę z Rozwój Plus, ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, i on mówi tak, że nie będzie 15 października nowej partii, że formuła stowarzyszenia jest szersza, a słowo partia źle się kojarzy. Można to tak tłumaczyć, można to również tłumaczyć tak, że formuła stowarzyszenia lepiej się rozlicza niż partie. Na pewno jest to łatwiejsze i daje większe możliwości. No to w dzisiejszej polityce lepiej być stowarzyszeniem czy partią? Jak pan to ocenia?
0: Znaczy, ja bym ten, jeżeli tak faktycznie będzie, oni nie zarejestrują partii do przyszłorocznych wyborów, no to przypuszczam, że to jest wyciągnięcie ręki w kierunku Prawa i Sprawiedliwości w takim razie i próba rozmów o starcie z jednej listy. Może spójrzmy na to w ten sposób, że aktualne sondaże nie dają niesamowitego poparcia Rozwojowi Plus. On przekracza co prawda próg wyborczy, tak? Tam jest 5-6% mniej więcej poparcia. No ale odłączyło się z PiS-u 40 posłów, a przy 5% wejdzie ich 8 może. No to co za 32 może czuć się rozczarowanych tą sytuacją. No i faktycznie, gdyby nie zakładali partii, no to w ogóle można by z list PiS-u startować wtedy, w tej sytuacji. Nawet nie trzeba by tworzyć koalicji wyborczej. No i oczywiście oni by przekroczyli ten próg koalicyjny, nie do tego zmierzam, natomiast no, to by ułatwiało im życie. Więc może to jest krok w tym kierunku. Jeżeli to jest, nie rozumiem tego z brnięcia w stowarzyszenie w innym razie, no bo jeżeli chce się być poważnym graczem politycznym przez lata, to raczej zakłada się partię polityczną, prawda? To też bardzo wiele ułatwia, tak statusowo czysto, no bo...
1: No ale do tego potrzeba struktur, do tego trzeba kongresów i tak dalej, no.
0: No ale jak już cię powiedziało A, to raczej logiczną konsekwencją byłoby kongres partyjny, prawda? Jakbyśmy sobie przypomnieli wszystkie inicjatywy partyjne w ciągu ostatnich 20 leci, to dokładnie tak było. Tak, najpierw ogłoszenie, wielkie wyjście, Palikota sobie przypomnijmy, prawda? A dopiero za jakiś czas wynajęty torwar i tam jakaś taka próba nowego otwarcia i zyskanie kilku procent. To założenie partii jest potrzebne choćby po to, żeby o sobie przypomnieć, prawda? I spróbować podbić ten słupek poparcia. No bo takiej atencji, jak mieli w lipcu, to Morawieckczycy już mieć nie będą.
1: To na koniec chciałbym jeszcze panu przedstawić, panu i naszym słuchaczom, żart. Ale to nie ja będę opowiadać ten żart, proszę się nie martwić. To będzie Radosław Sikorski w obecności Roberta Makłowicza prosto z Krakowa. Proszę posłuchać.
2: Krakowie, jak pan wie, był rozkaz wydany do przeprowadzenia akcji Burza, ale... Nie zgodził się konserwator zabytków.
1: Panie redaktorze, to na koniec zabawne?
0: Tak. To na tym polega dobry żart właśnie. Tak jest.
1: No to tak właśnie, śmieszkując, kończymy. Jan Rojewski, publicysta tygodnika Angora, był gościem Polskiego Radia 24. Panie redaktorze, dobrego, pogodnego, sympatycznego dnia życzę.
3: Komentarz.
1: Nowoczesne obiekty zbiorowej ochrony, alternatywny dostęp do energii elektrycznej i wody w kryzysie, szybkie systemy ostrzegania oraz szkolenia. To najważniejsze założenia projektu uchwały w sprawie programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-2031, którymi dzisiaj zajmie się rząd. Gościem Polskiego Radia 24 jest dr Piotr Robakowski, politolog i prawnik, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
1: Ten program, o którym ja wspominałem, jest programem na lata 2027-2031. No dosyć to szeroko rozłożone w czasie. Nie za późno się trochę tym zajmujemy?
4: No, nigdy nie jest za późno. Ważne, że ten program powstał i ma jakieś jasne cele. Jest to w ogóle pierwszy taki kompleksowy program ochrony ludności, bo wcześniej ten dwuletni program pokazał też jedną rzecz, że 2 lata to jest też zbyt mało czasu tak naprawdę, żeby wdrożyć czy pewne projekty.

0: związane z obroną cywilną, między innymi budowę schronów czy adaptację pomieszczeń, bo to wymaga czasu, wymaga zaprojektowania, wymaga pewnych badań wcześniejszych, także dobrego planowania. Także no nie dziwi mnie to, że ten program jest programem pięcioletnim, także na pewno i takim kompleksowym programem.
1: A jak to się ma, panie doktorze, a jak ten program ma się do strony gdziesieukryć.pl, na której jest cały wykaz tej bazy schronów i miejsc schronienia, czy punktów schronienia, bo to jest też ważne, żebyśmy nie używali zamiennie schron i punkt schronienia, bo to są dwie różne kwestie. 86 617 tych miejsc takich jest.
0: Zupełnie różne, bo weźmy pod uwagę też jak powstała ta baza, bym powiedział, tych danych odnośnie miejsc tymczasowego ukrycia, byśmy tak to dokładnie musieli nazwać, czyli takich miejsc, w których możemy się schronić w przypadku jakiejś sytuacji kryzysowej, w przypadku jakiegoś zagrożenia, czy to powietrznego, czy jakiejś katastrofy. Nie są to w pełni urządzenia, które nazywamy często schronami, czyli takie, w których możemy bytować przez jakiś czas, przetrwać jakiś czas kryzysu, to są miejsca schronienia. One zostały, pamiętam, początkowo tworzona pierwsza aplikacja schrony, gdzie tak naprawdę wpisano te wszystkie miejsca, które mogą być takim miejscem tymczasowego schronienia. No i należy je dalej, bym powiedział, przystosowywać czy rozbudowywać tą bazę, bo nie jest to w pełni prawna taka baza, którą my powiemy, że to są schrony. Brakuje ciągle tak naprawdę nie tylko schronów, ale brakuje też chociażby tych magazynów ochrony ludności, w których zgromadzono by niezbędny sprzęt, bo weźmy pod uwagę, że w takim miejscu schronienia możemy się schronić na jakiś czas, bym powiedział, ale tam nie ma żadnych urządzeń, żadnych zasobów, dzięki którym byśmy byli w stanie przetrwać jakiś dłuższy czas. Stąd też ten pomysł na tak zwany plecak ewakuacyjny. Ale na chwilę obecną ciągle mamy bardzo mało tych miejsc takich z prawdziwego zdarzenia, w których moglibyśmy uzyskać właściwą pomoc w sytuacji kryzysowej. I po to ten program przede wszystkim. Weźmy pod uwagę, że cały system obrony cywilnej latami był zaniedbany. No nie identyfikowaliśmy tak mocno tego zagrożenia wojennego. Bardziej skupialiśmy się na zagrożeniach kryzysowych i jeszcze te schrony, które powstawały do 63 roku, budynki mieszkalne też były wyposażane w schrony przeciwlotnicze. One były odpowiednio skonstruowane, w odpowiedni sposób przygotowane. Też były tam odpowiednie oczywiście zasoby do tego, żeby w tym miejscu sobie móc bytować, móc poradzić przez jakiś czas. Później no, w jakiś sposób to było zaniedbane. Dużo takich obiektów tak naprawdę niszczało, czy zupełnie zmieniło swoje przeznaczenie.
1: No, było też takie poczucie, że czujemy się bezpiecznie, więc nie było też potrzeby, żeby tak masowo w to inwestować. No teraz MSWiA mówi, że w ciągu 5 lat chce wydać na to 105 miliardów złotych. No wydaje się, że suma gigantyczna. No to wzorem tego, co było kiedyś, będziemy budować takie bunkry z prawdziwego zdarzenia, w których będzie miejsce dla ludności cywilnej, bo o tym, o czym mówimy, czyli o tych miejscach schronienia, no nie tak dawno w książce Wojna w Polsce Marcin Wyrwał z Onetu pisał, że na tych punktach schronienia czasami są to nawet otwarte parkingi oznaczone jako miejsce schronienia, no bo na przykład właśnie można tam trzymać sprzęt, niekoniecznie jest to, nie wiem, ochrona przed dronami czy atakiem z powietrza i tak dalej. Więc to ta absurdalna sytuacja.
0: Tutaj pomysłodawcy właściwie tej aplikacji, tego powiedział pomysłu na określenie tych takich miejsc ukrycia, starali się po prostu wykorzystać te obiekty, które mamy, czyli te zasoby, które mamy. No nie okłamujmy się, tak naprawdę przez lata nie budowano takich prawdziwych schronów, obiektów ochrony ludności z prawdziwego zdarzenia i ich po prostu jest za mało, żeby wypełnić tą lukę. Stworzono nowe pojęcie zupełnie takiego miejsca tymczasowego ukrycia. I to jest na takiej prostej zasadzie. No, jeśli nie mamy tego, co byśmy chcieli, żebyśmy mieli i odpowiednie

0: do zagrożeń, to wykorzystujemy to, co mamy. I też weźmy pod uwagę, na tym też polega zarządzanie kryzysowe, gdzie maksymalnie wykorzystujemy te możliwości i te środki, które mamy. Najważniejsze jest to, że uświadomiono sobie tą dość poważną lukę i ten system obrony cywilnej zaczyna znowu jakoś funkcjonować, czyli w sensie zacznijmy od tego, że trzeba przede wszystkim uświadamiać i tutaj też projekt zakłada edukację, szkolenia. Nie da się tego tak naprawdę zrobić bez zaangażowania ludności, bez zaangażowania też podmiotów. Weźmy pod uwagę, że... No,
1: rozumiem, że czasami ustawa... po prostu też trzeba dmuchać na zimne. Panie doktorze, musimy kończyć, ale zachęcam również do tego, żeby spojrzeć na tę mapę, gdzie się ukryć.pl. No, warto też po prostu z takimi rzeczami się zapoznać.
0: Doktor... Tak, warto nie narzekać, że czegoś brakuje, tylko wykorzystywać ten potencjał, który mamy i myśleć, jak jeszcze lepiej można go wykorzystać i myślę, że ten program powinien temu posłużyć, żeby móc adaptować te miejsca, móc je rozwijać, wyposażać je oczywiście w odpowiednią infrastrukturę, w odpowiednie narzędzia, które będą w stanie nam pomóc nie tylko w kwestii jakichś działań wojennych, ale w kwestii kryzysów, katastrof, braku na przykład zasilania, także
1: to taka wiedza oczywiście jest potrzebna. Doktor Piotr Robakowski, politolog i prawnik, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Gdański. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Małgosiu, powiedz państwu dzień dobry. Dobrze, to już państwo słyszeli.
2: Jaremo.
1: Małgorzata Żochowska, już za chwilę.
2: Dzień dobry.
1: W dniu dzień dobry państwu. Polskim Radio 24. A ja już się żegnam. Czas na informacje. Do usłyszenia.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: by wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Kierowcy zadowoleni z obniżki cen paliw, rząd ostrożny w prognozach. Na początek nowe informacje w sprawie programu CPN. Sąd decyduje o areszcie 21-latka z Nowego Sącza. Brał udział w nielegalnym wyścigu, śmiertelnie potrącił pieszego. Będzie też relacja z Rosji. Mieszkańcy boją się epidemii dżumy. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera, zapraszam. Kierowcy odetchnęli z ulgą. W ramach programu CPN rząd codziennie ustala maksymalne ceny paliw. Dziś benzyna 95 może kosztować najwyżej 6 zł 79 groszy, diesel 7,82.
9: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
10: No musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast dało się to odczuć po rachunkach. Także no zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
11: No taniej, o złoty 50.
12: Jest różnica?
11: No na moich 30 kilometrach w jedną stronę do pracy to jest.
12: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł. Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
13: Jak tam po obniżkach cen paliw?
14: No zaskakująco, ale dobrze. W końcu.
15: Jakkolwiek by to nie przeliczać, był to dużo większy koszt, tak?
8: Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Co będzie dalej? Prognozy dla rynku nie są optymistyczne, przyznaje w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister energii Piotr Masłowski.
16: Ja reprezentowałem Polskę na spotkaniu w Dublinie ministrów energii w ramach irlandzkiej prezydencji. No to część naszych kolegów z Europy Zachodniej postulowała, żeby ostrzegać opinię publiczną, że to jest sytuacja na 2-3 lata. I nie chcę tu też jakichś hiobowych wieści przekazywać i straszyć.

0: Mówię o tym, co się dyskutuje w kuluarach, na rynkach, wśród tych osób, które się tym rynkiem zajmują. No widać, że jakiegoś optymizmu nie ma. No wszyscy mamy świadomość tego, że lada moment wybory w Stanach Zjednoczonych. Listopad będzie jakimś nowym otwarciem. Zobaczymy, co się zadzieje wtedy.
1: Mówił nam wiceminister Masłowski. Obecny program CPN jest finansowany z nowego podatku.

0: zgłaszał już zarzuty i za rajd, i za spowodowanie wypadku. W tej sprawie zatrzymano też 20-latka. On zostanie dziś przesłuchany, ma usłyszeć zarzuty udziału w nielegalnym wyścigu. Rosjanie boją się epidemii dżumy. To po wypadku w jednym z laboratoriów. Opisują go niezależne media. Kreml uspokaja i zaleca obserwowanie komunikatów służb sanitarnych. Tematem zajął się Maciej Jastrzębski.
1: Na początku października w jednym ze szpitali obwodu irkuckiego zmarła pielęgniarka pracująca w Instytucie Chorób Zakaźnych. Lokalne serwisy napisały, że przyczyną śmierci była dżuma płucna. Natomiast służby sanitarne podały, że było to zapalenie płuc. Na niezależnych kanałach pojawiły się tytuły władze milczą, a ludzie biegną do aptek. Blogerzy pytają, czy w Rosji możliwy jest wybuch epidemii dżumy. Niezależna telewizja Deszcz poinformowała, że Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan wprowadziły specjalne środki ostrożności na granicach z Rosją. Prowadzone są kontrole i działają punkty czasowej kwarantanny. Telewizja Deszcz podała również, że pielęgniarka, która zmarła w irkuckim szpitalu, to laborantka instytutu zajmującego się badaniem wirusa dżumy. Kobieta przed śmiercią miała w czasie pracy rozbić próbówkę z wirusem dżumy.
0: Polski sanepid wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia przypadków dżumy w Rosji. Niezależnie od tego odradzono podróże do tego kraju. W Świnoujściu trwa neutralizacja kolejnych niewybuchów na dnie Zatoki Pomorskiej. Wczoraj nurkom udało się unieszkodliwić dwie miny głębinowe. Do rozbrojenia lub bezpiecznej detonacji zostały jeszcze trzy. Zajmują się tym nurkowie 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
2: Prognozy pogody są na ten moment obiecujące. Jeżeli pozwolą warunki na wykonanie więcej, będziemy starali się wykonać możliwie najwięcej i skończyć te prace szybciej.
0: Mówił porucznik marynarki Patryk Zając. Akcja rozpoczęła się godzinę temu. Do odwołania na odcinku od niemieckiego Albeku po Międzyzdroje obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Plaże są otwarte dla spacerowiczów. Porządku pilnuje policja. Na koniec sport i rozczarowanie po wczorajszym meczu z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Nasi piłkarze po mało widowiskowej grze przegrali na wyjeździe 0-1. Gospodarze pod koniec meczu strzelili bramkę z rzutu karnego. Polacy nie zdołali odpowiedzieć golem. To bolesna porażka, przyznaje Przemysław Frankowski.
3: Przegraliśmy z drużyną słabszą od nas. Wiadomo, jak to jest z piłką. Jeżeli nie wykorzystuje swojej sytuacji, zazwyczaj one się mszczą, no więc czujemy duży niedosyt.
0: Podobnie jak kibice, sytuacja w tabeli jest nieciekawa. Polacy oddalili się od czołówki grupy z 4 punktami, pozostają na 3 miejscu. Bośnia jest druga, wyprzedza nas o 4 punkty, liderem pozostaje Szwecja, ma 10 punktów.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Mgły już ustępują, niebo przejaśnia się, w ciągu dnia będzie przyjemnie i słonecznie. Temperatura maksymalna od 16 stopni na Podlasiu do 22, w pasie od Dolnego Śląska po Podkarpacie, w centrum 20 stopni. Późnym popołudniem na północy kraju pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz.
4: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza jest w kilkunastu miejscach w kraju, głównie na Śląsku. Na pozostałym obszarze jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Obecnie 25% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Dopiero wieczorem między 18 a 20 zalecane jest oszczędzanie prądu. W tych godzinach największa część energii będzie powstawała z węgla.
4: Klimat. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój

0: układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry Państwu, 8 minut, prawie 9, po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, dziś wtorek, 6 października. Marzena Perdion, Natalia Jędrzejewska i Adam Waliszewski. To my będziemy z Państwem przez kilka najbliższych godzin, proszę mi wierzyć, redakcja się pięknie do Państwa uśmiecha, życząc miłego dnia. Mnie nie pozostaje nic innego, jak tylko do tych życzeń się przyłączyć. Ostrzeżenie dla Państwa, jeśli jesteście w drodze albo w nią ruszacie, to proszę na siebie uważać, bo jesień to mgły. Mamy na Polskie Radio 24.pl taką mapę, na której widać, gdzie widzialność spada nawet do 100 metrów. Może być niebezpiecznie. Pokazujemy Państwu, gdzie, co i jak. Oczywiście za IMGW, bo tam bieżące informacje. To na początek.
2: Stan dnia.
3: A my już sięgamy do najbliższej niedzieli, 11 października. Państwo wiedzą, co się wydarzy, albo co stoi, jakie wyzwanie stoi przed mieszkańcami Krakowa. No wiemy. Druga tura wyborów prezydenckich w tym mieście. Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska. To też już wiemy. No to teraz Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No temat bardzo gorący, także polityczny. Jakie komentarze udało ci się zebrać?
4: No, za Monikę Piątkowską na pewno trzymają kciuki politycy Koalicji Obywatelskiej. To właśnie ta partia wystawiła tę kandydaturę. Oficjalnie jest to również kandydatka PSL-u, więc poparcie ze strony ludowców też jest. A przydałoby się też pewnie poparcie koalicjantów, na przykład Polski 2050. No i dziś właśnie na antenach Polskiego Radia prowadzący te rozmowy pytali poszczególne partie, czy poprą właśnie Monikę Piątkowską. Poseł tego ugrupowania, więc Polski 2050, Paweł Ślis, był dziś pytany na antenie programu pierwszego przez redaktora Karola Surówkę o to, czy trzyma kciuki za Monikę Piątkowską. No i Paweł Ślis udzielił odpowiedzi, która raczej nie spodoba się koalicjantom.
3: Michale.
4: Spróbujemy.
5: Prezydent, który czuje Kraków. Ja bym chciał mieć prezydenta, który wie, ile się jedzie z jednego na drugi przystanek tramwajem i wie, dlaczego 15 minut nie da się już przejechać spod Bagateli na przykład do sądu przez skrócenie tych biletów. Wie, dlaczego Krakowców denerwuje rozciągnięcie opłaty za parkowanie na 7 dni do 22 w Krakowie. To jest najdroższe parkowanie we wszystkich miastach w Polsce.
6: Monika Piątkowska nie wie.
5: Mogłaby mieć pewne trudności, mi się wydaje.
4: No, ta odpowiedź pewnie się koalicjantom z Koalicji Obywatelskiej ze strony Pawła Śliza nie spodoba. No a wcześniej wcześniej Paweł Ślis mówił, że liderem tego wyścigu jest w jego ocenie Łukasz Gibała. O sprawę wyborców w Krakowie był dziś też pytany przez Rocha Kowalskiego, to już na naszej antenie, Grzegorz Puda z klubu Rozwój Plus. Tutaj odpowiedź była oczywista. Opozycja mówi, że kandydatki KO popierać na pewno w tym wyścigu wyborczym nie będzie. No to posłuchajmy, co mówił Grzegorz Puda.
7: Na pewno nie wspieramy pani Piątkowskiej. Zresztą po ostatnim artykule, takim materiale wyemitowanym w jednej z telewizji, która pokazuje, że ona na co dzień mieszka w Warszawie, trudno byłoby zagłosować mieszkańcom Krakowa. Ja parę lat spędziłem w Krakowie jako student. Kraków jest na pewno miastem, które wspiera ludzi pochodzących z Krakowa. No trudno będzie po tym wyemitowanym materiale ludziom z Krakowa zagłosować na Monikę Piątkowską.
4: No ale oczywiście wyborcy mają swój rozum i nie zawsze kierują się przy urnach tym, do czego namawiają ich politycy. Nie jeden kandydat się już o tym przekonał. Kilka godzin po zamknięciu lokali wyborczych nie wiemy, co wydarzy się w niedzielę w Krakowie. Kandydaci wciąż mają szansę przekonać nieprzekonanych, zwłaszcza tych, którzy głosowali na kandydata czy na kandydata.

0: kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury. Przypomnę, że kampania w Krakowie, a tym samym czas na przekonanie wyborców, to jeszcze 4 dni.
1: Dziękuję ci bardzo, Michale. Będziemy oczywiście śledzić ten wyścig, bo sporo takich kontrowersji także między kandydatami ścierają się w trybie wyborczym. Jesteśmy ciekawi tego rozstrzygnięcia. Dziękuję ci bardzo.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Doktor Jan Świderski, politolog WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: To już chyba możemy spać spokojnie, że te krakowskie rozstrzygnięcia nie oznaczają podobnych na krajowej scenie politycznej. To dwa różne światy.
3: Myślę, że tak. To już od dawna wielu politologów, ja też podkreśla, że no nie należy przekładać Krakowa, bardzo ważnego miasta w Polsce, na cały kraj. Mówi o tym historia różnych potyczek wyborczych w tym mieście. Nie tylko w wyborach samorządowych, ale także w wyborach parlamentarnych czy w wyborach prezydenckich, bo można nawet popatrzeć na okolice Krakowa i z reguły wyniki wyborów w okolicach Krakowa, tych bliższych, tych dalszych, tam na przykład, nie wiem, Nowy Sącz na przykład, to wyniki wyborów je bardzo mocno rozjeżdżały. To, co jest specyfiką Krakowa i no ja to zauważyłem jako nie Krakus z tej optyki polskiej, można powiedzieć, to to, że Koalicja Obywatelska no, chyba popełniła błąd, stawiając na Monikę Piątkowską. Nie wyciągnęła wniosków na przykład z wyborów prezydenckich i nie wrzuciła tam w wyborczy pojedynek no, kogoś takiego, który by może się kojarzył z Koalicją Obywatelską, ale nie byłby członkiem partii. Państwo dzisiaj aż 2 razy przypominaliście na antenie wizytę Radosława Sikorskiego, jego żart z konserwatorem zabytków. No, Robert Makłowicz na przykład, prawda? Wiadomo, że on by nie chciał być prezydentem Krakowa, ale mówię tutaj o takim właśnie jeszcze raz profesorze Majchrowskim, który no, gdzieś tam tą lewicę miał za plecami, ale bezpośrednio mało kto o tym pamiętał. I tutaj Monika Piątkowska jako senatorka z Warszawy, no może być to dla niej problem odkleić się trochę od tej Koalicji Obywatelskiej, chociaż no teraz troszeczkę miodu dla sympatyków koalicji. Koalicja tych wyborów nie przegrywa, chociaż jeszcze nie wygrywa i prawdopodobnie ich nie wygra, wiele na to wskazuje.
1: A jak przegra, to nie przegra? Może inaczej, jak wygra Łukasz Gibała, no to koalicja nie przegra?
3: Może tutaj to nie jest w kontekście Łukasza Gibały, ale na przykład w kontekście tych dwóch polityków, których przed chwilką słuchaliśmy, czyli polityka Polski 2050, a przede wszystkim polityka no jeszcze wcześniej Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj ugrupowania, czy tworzącego się ugrupowania Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Prawica w Krakowie moim zdaniem poniosła sromotną porażkę, 17%. To jeżeli mamy szukać jakichś analogii krajowych, no to w analogię krajową wpisał się tutaj PiS.
1: No tak, ale może powinniśmy na tym krakowskim przykładzie traktować prawicę koalicyjnie i to już w perspektywie kolejnych wyborów, czyli bez kandydata Rozwoju Plus, z porażką kandydata Konfederacji. No i jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, gorszy wynik od spodziewanego, choć byli tacy, którzy głosili sukces, to może w tej sytuacji warto by zrobić odniesienie do krajowej polityki tej koalicyjnej.
3: No tak, i dlatego Koalicja Obywatelska...
1: W perspektywie koalicyjnej, jasne.
3: No właśnie, i dlatego Koalicja Obywatelska, powiedziałam, nie przegrywa, choć być może nie wygrywa tych wyborów. Wiele na to wskazuje, że jednak Łukasz Gibała wygra te wybory, bo jednak ta różnica 6 punktów jest różnicą dość dużą, 6 punktów procentowych. I odrobienie tej straty przez Monikę Piątkowską może być kłopotliwe, biorąc też pod uwagę, że inne partie koalicyjne tworzące ten układ warszawski, układ ogólnokrajowy, osiągnęły stosunkowo niewielki wynik.
1: No polityczny wynik też. Ależ tutaj ja myślę, że za tym, co przyszło panu

0: do głowy kryje się jakieś polityczne rozstrzygnięcie.
1: No,
0: także.
1: Bo te procenty, gdybyśmy jednak popatrzyli, prawda, na puszy się partia Razem, że wygrała z nową lewicą. Ale te procenty to jest raptem kilkanaście tysięcy głosów. To jest bardzo mała liczba głosów. Także problem Moniki Piątkowskiej jest też taki, że ona nie będzie miała skąd już podebrać tych nowych głosów.
0: Ale wie pan, ja będę bardzo uważnie obserwować działania Łukasza Gibały, antysystemowca, człowieka, który próbuje się trzymać z dala od polityki. Ja wiem, samorząd, miasto to jest trochę inny rodzaj zarządzania. Tylko czy da się to zrobić z dala od polityki? Nie jestem przekonana i oczywiście życzę powodzenia i przyszłemu prezydentowi Krakowa, ktokolwiek nim zostanie, i Krakusom, bo samorząd, dobry samorząd to po prostu dobre samopoczucie i dobre życie w mieście, jakby tego nie nazywać. Tylko jestem ciekawa tej pierwszej ściany, z którą się zdarzy ktoś, kto mówi, że jest antysystemowcem.
1: Trochę ten Kraków, my szukamy takich analogii ogólnokrajowych, a mi do głowy przychodzi taka analogia globalna. Czy taki Łukasz Gibała nie jest krakowskim Donaldem Trumpem?
0: O rany!
1: Prawda? Jest to człowiek zamożny. Jest to bardzo znana krakowska rodzina, z której pochodzi Łukasz Gibała. I jednocześnie może właśnie powstać taka sytuacja, w której będziemy mieli prezydenta, który no rzeczywiście, przynajmniej na początku, Donald Trump też w czasie pierwszej swojej kadencji miał taką sytuację, no nie do końca miał poparcie w tej władzy prawotwórczej. Mhm. Także rzeczywiście Łukasz Gibała może zderzyć się ze ścianą, no biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, które ma Kraków.
0: No tak, bo obiecać można nawet metro w Krakowie, prawda? Tylko trzeba.
1: I może też być taka sytuacja, i wtedy wracamy do Warszawy, że tak, mamy właśnie koalicję
0: trzeba
1: obywatelską.
0: Trzeba zejść na ziemię w tej sprawie, zdecydowanie.
1: Mamy koalicję obywatelską w Radzie Miasta i mamy nieprzychylnego prezydenta. No i to jest taka kalka z Warszawy, prawda?
0: Jasne. Panie doktorze, a może wielka polityka toczy się tam, gdzie jest Adam Bielan?
1: Ale czy ona jest uzgodniona z rządem, ja się zapytam.
0: Nie, nie jest. To o tym mówi też minister Sikorski, ale to jedno z drugim może mieć niewiele wspólnego. Wie pan, jak doszło w jego domu do pamiętnego, także dla Szymona Hołowni, brzemiennego w skutkach spotkania, to od tego czasu czasem zadaje, od tego wydarzenia, czasem zadaje naszym gościom, ekspertom pytanie, gdzie jest Adam Bielan i co robi, bo to może wskazywać, wokół czego koncentruje się prawica. No, próbuję sobie wyobrazić jak taką sytuację, w której polityk bardzo ważny, prominentny, choć z drugiego rzędu, kontaktuje się przez swoje źródła z prezydentem Stanów Zjednoczonych, który to prezydent mówi ministrowi obrony naszego kraju, proszę zmienić koalicję.
1: No to jest bardzo nieprzyjazna dla nas sytuacja, niezależnie jakiego rządu dotyczy taka prośba, taka sugestia przywódcy wielkiego mocarstwa. No i oczywiście tutaj w kontekście od razu pojawiają się bazy amerykańskie w Polsce. Ja chyba.
0: Bo co, bo jak Władysław Kosiniak-Kamysz
1: nie załatwi zmiany, nie będzie baz. O.
0: Prawda? No jak nie pójdzie w sojusz z prawicą, to nie będzie baz w Polsce. To jeżeli ktoś podejmuje, jakbyśmy odłożyli Adama Bielana na bok, to jeżeli, nie wiem, próbowali teoretyzować, tak? No to polityk, który próbuje uzyskać taki, czy forsuje taki argument u amerykańskiego prezydenta, to działa. Dla dobra naszego kraju, tak, aż się zawahałam, czy działa przeciwko dobru naszego kraju?
1: No jest to w pewnym sensie przynajmniej taki polityczny delikt, by nie powiedzieć, że
0: pan
1: może
0: jest
1: nawet
0: delikatny, panie doktorze. Ja też próbowałam być delikatna, stąd moje zawahanie.
1: No ja właśnie boję się powiedzieć słowa, którego mam na końcu języka.
0: Mhm. Osoby, które powinny wiedzieć, wiedziały, tak mówił Włodzimierz Czarzasty, pytany o kulisy rozmowy, do której doszło

0: w marcu, to skąd taka cisza tyle miesięcy, jak pan sądzi?
1: No bo to jest temat bardzo niewygodny, a sprawa polskiego sojuszu z Amerykanami jest sprawą bardzo delikatną, no bo jednak powinno nam zależeć na jak największej obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce w kwestiach bezpieczeństwa i dlatego pewnie tak długo ta cisza trwała. Chociaż no ja przypomnę, bo na państwa antenie powiedziałem to właśnie gdzieś w maju czy w kwietniu, że ja się martwię o te bazy amerykańskie w Polsce i stawiam tezę, że tych baz do wyborów, ale nie amerykańskich, tylko do wyborów w Polsce nie będzie.
0: No ale to nawet z przyczyn organizacyjnych ich nie będzie, bo to
1: ale mówię tutaj o decyzji takiej, o umowie formalnej, prawda? Nie, bo wiadomo,
0: budowa... No coś ma się w grudniu wydarzyć w tej sprawie, więc może...
1: Boję się, że to będzie argument taki właśnie w czasie wyborów, że albo wybierzecie tak jak chce, albo tych baz nie będzie. Usłyszymy z ośrodka polskiej prawicy, czy to z dużego pałacu, czy właśnie gdzieś od takiej osoby jak Adam Bielan, że jak źle wybierzecie, to będziemy mieli bardzo duży problem, żeby sfinalizować umowę w sprawie baz amerykańskich w Polsce.
0: No to kim jest Adam Bielan w takim razie?
1: No, szara eminencja, prawda, polskiej polityki. No trudno mi jest ocenić tego człowieka. Jest bardzo, bardzo lojalnym, bardzo lojalną osobą polskiej polityki i wydaje mi się,
0: ale wobec
1: że
0: kogo?
1: Ma,
0: może wobec siebie samego?
1: Właśnie też to chciałem powiedzieć, bo wyliczyłem sobie ostatnio liderów polskiej prawicy. Naliczyłem tam razem z prezydentem 7 osób. No i pomyliłem się, chyba Adama Bielana powoli też trzeba by tam zacząć wliczać w tę grupę.
0: Czy Adam Bielan będzie trwał przy Prawie i Sprawiedliwości do końca i będzie ostatnim, który opuści ten pokład, jeżeli tendencja się utrzyma? A może Adam Bielan jest w sojuszu z kim innym już w tej chwili?
1: Może z sojuszem, w sojuszu z dużym pałacem. Też trzeba rozważać taką
0: jakże pan podąża za moimi refleksjami.
1: A trzeba też pamiętać, że Adam Bielan no też to nie jest człowiek o, że tak powiem, dużej stabilności legitymacji partyjnej w przyszłości.
0: Dlatego jestem przekonana, że najważniejszy interes, za którym stoi Adam Bielan, to jest ten jego własny.
1: No tak. Kolejny lider na polskiej prawicy i pewnie ważniejszy niż nam się może wydawać.
0: Tak, pójdzie za tym, kto będzie miał większe szanse po prostu. To jest koniunktura. Ja nie wiem, czy to jest coś złego. To jest po prostu koniunktura.
1: To jest po prostu polityka, można też powiedzieć.
0: Właśnie. Mhm. Tak, no nie chcemy wiedzieć, z czego jest zrobiona, prawda? Jak w tym słynnym powiedzeniu. Adam Glapiński rusza projekt Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego. Skazane na niepowodzenie projekt, czy może w tym roku wyborczym coś się takiego wydarzy, co podniesie nasze przekonanie, czy przekonanie wyborców o skuteczności rządu, czy większości parlamentarnej też?
1: No też trudno jest się wypowiadać na temat właśnie tych rozliczeń, prawda? Bo Donald Tusk, mimo że zapowiadał w kampanii wyborczej bardzo szybkie i bardzo skuteczne rozliczenia rządów PiS-u, no to z tymi rozliczeniami ma wybitnie duży kłopot, bo co mamy raptem uchylonych kilkanaście immunitetów, aktów oskarżenia niewiele i to w tych takich najmniej ważnych sprawach. Natomiast no, tutaj być może właśnie w tym roku wyborczym Donald Tusk będzie starał się, żeby jakiś taki, no, taką sztandarową osobę kojarzącą się z rządami Prawa i Sprawiedliwości albo generalnie z środowiskiem Jarosława Kaczyńskiego, no, postawić na tym firmamencie odpowiedzialności konstytucyjnej czy odpowiedzialności, no, przynajmniej politycznej. Chociaż myślę, że to nie będzie ta główna arena, która nas czeka, sporu pomiędzy rządzącymi a opozycją.
0: Bogdan Święczkowski. Tutaj... Niech zgadnę. Znowu podąża pan za moimi myślami. Trybunał Konstytucyjny. Bogdan,
1: wydaje mi się, że to może być łatwiejsze, chociaż...
0: Bardziej spektakularne.
1: Tak jest. Chociaż z Trybunałem Konstytucyjnym jest... No ja jestem

0: przynajmniej zwolennikiem takiej teorii Wilfredo Pareto krążenia elit. Szerzej, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w Polsce, no jednak jakieś dogadanie się jednej i drugiej strony musi nastąpić, bo nawet jeżeli Donald Tusk wymusi zmiany, nazwijmy to siłowo, ale nie chodzi mi to o siłę fizyczną, no to po zmianie wektora władzy mogą być w taki sam sposób rządy drugiej strony, na przykład w Trybunale Konstytucyjnym, przywrócone.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Dr Jan Świderski, politolog WSB Merito Wrocław z Państwem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 9.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek Sejm i rewolucja w podatkach. Posłowie zajmą się propozycją rządu. Zakłada ona m.in. podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Na stole są także projekty Polski 2050 i PiS-u podwyższające pierwszy próg do odpowiednio 140 i 180 tysięcy złotych. Sceptycznie do tych ustaw odnosi się minister finansów Andrzej Domański.
3: My w odpowiedzialny sposób podchodzimy do finansów państwa. Ja nie mogę się zgodzić na propozycje, które prowadzą do rozchwiania finansów naszego kraju. Potrzebujemy skończyć z taką szarlatanerią w debacie publicznej, kiedy to są przedstawiane propozycje podatkowe bez jakichkolwiek pomysłów ich sfinansowania.
2: Rządowa ustawa poza podniesieniem pierwszego progu wprowadza też pośrednią 24-procentową stawkę PIT dla osób zarabiających do 150 tysięcy złotych rocznie. Trzecia najwyższa stawka, 32%, obejmuje osoby, których dochód przekracza 150 tysięcy. Jak informował premier, na zmianach skorzysta nawet 3,5 miliona Polaków. Szczegóły niebawem w relacji prosto z Sejmu. Jest tam nasz reporter Michał Makowski. Resort rolnictwa przypomina o dopłatach do paliwa i nawozów. Wsparcie sięga 500 zł na hektar w przypadku nawozów, 52 grosze dopłaty na każdy litr oleju napędowego. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4: Jeśli mówimy o fakturach, które trzeba przedstawić, to faktury za nawozy czy paliwo zakupione pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku.
2: Wyjaśniał minister rolnictwa Stefan Krajewski. Wnioski można składać do 23 października. Taka sytuacja nie zdarza się często. Szpital w Iłży koło Radomia prosi o darowizny pieniężne. Powodem jest fatalna sytuacja finansowa lecznicy. Mamy ponad 6 milionów złotych długu, mówi dyrektorka szpitala Joanna Pionka.
5: Brakuje nam miesięcznie około miliona. Wobec tego odeszli mi lekarze anestezjolodzy. Część, która już nie chciała pracować i czekać cierpliwie z opóźnieniem na wynagrodzenia. Mamy wstrzymane przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej i w trybie nagłym na oddział chirurgii ogólnej.
2: Pieniądze z darowizn zostaną przeznaczone

0: przeznaczone na działalność statutową szpitala, między innymi na drobne wyposażenie. Właścicielem szpitala w Iłży jest powiat radomski. Na koniec dla równowagi dobre wieści. W 2029 roku, za niecałe 3 lata, pociąg dojedzie do Jastrzębia-Zdroju. Potwierdził to w rozmowie z Polskim Radiem Katowice Michał Urgoł, prezydent miasta. Ostatni pociąg odjechał z Jastrzębia-Zdroju w 2001 roku i od tego czasu miasto jest wykluczone. Sytuacja ma się zmienić. Na finiszu są ważne procedury, w tym postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji linii kolejowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Relacją z Jastrzębia kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 10. Zapraszam w imieniu Radosława Siednickiego.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest 9.34, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Dzisiaj Sejm ma się zająć rządowym projektem reformy PIT, druk numer 3147. Gdyby państwo, nawet Aleksandra, dała mi znać, że sprawdzi. Aleksandra Kozera. Reforma ma obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Według Ministerstwa Finansów skorzysta na niej 3,5 miliona podatników. Dziś mamy dwie stawki podatku. 12% do 120 tysięcy złotych dochodu rocznie i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę. No to co się zmieni?
1: Stan dnia.
2: Co się zmieni albo co ma się zmienić, bo kilka decyzji po drodze nas czeka. Teraz Michał Makowski z nami. Michale, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Śpieszę z wyjaśnieniami, jeśli pozwolisz.
2: Proszę bardzo.
3: No to pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. No i mając takie roczne dochody, zapłacimy 12% podatku. Najważniejszym elementem tej reformy wydaje się jednak wprowadzenie nowej stawki podatku PIT, czyli 24%. I ta stawka będzie obowiązywać zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie, a po przekroczeniu tych dochodów wraca znana wcześniej stawka 32%. No i najważniejsze pytanie, jakie korzyści będą wynikać z takiej reformy? Tłumaczył to w rozmowie z Polskim Radiem doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz.
4: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 złotych w jednym roku. Pierwsza oszczędność wynosząca mniej więcej kilkaset do 1000 złotych na rok pojawi nam się, jeżeli w ciągu roku będziemy zarabiać 125 tysięcy, czyli około 12 tysięcy złotych miesięcznie.
3: A to oznacza, że reforma jest skierowana przede wszystkim do klasy średniej. Rząd na razie wykluczył możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. No to kosztowałoby budżet państwa prawie 60 miliardów złotych, a budżetu na to nie stać przy rozbudowaniu wydatkach socjalnych, wydatkach na wojsko czy na inwestycje infrastrukturalne. Z drugiej strony reforma skali podatkowej obniży dochody z podatku PIT w przyszłym roku o około 10 miliardów złotych. No i z czegoś to trzeba będzie uzupełnić, sfinansować. I takim źródłem finansowania mają być między innymi podwyższenie stawki CIT dla firm do 22% i to dla firm potężnych z przychodami powyżej 50 milionów euro rocznie. Wzrośnie tak zwana danina solidarnościowa o 1%, o 1 punkt procentowy z 4 do 5%. Ona obowiązuje najlepiej zarabiających osoby o przychodach przekraczających 1 milion złotych rocznie. No i szykuje się tak zwane obniżenie limitu przychodów uprawniających do ryczałtu. Wtedy firma, która zarabia co najwyżej 250 tysięcy euro rocznie, będzie mogła z tego ryczałtowego sposobu obliczania podatków skorzystać. No i bez takich regulacji, które podnoszą podatki też przedsiębiorcom i osobom najbogatszym, nie uda się wprost wprowadzić tych zmian.
5: Zaproponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują, w związku z czym jest to chyba pierwsza od wielu, wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
3: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wszystkie wspomniane wcześniej rozwiązania znajdą się w jednej ustawie. Zatem nie ma pewności, czy prezydent Karol Nawrocki zgodzi się na pakiet, który obniża podatki pracownikom, ale jednocześnie podwyższa CIT dla firm, podwyższa podatki dla najbogatszych, no i sprawia, że wielu dzisiejszych ryczałtowców zapłaci większe

0: daniny na rzecz państwa. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk alarmował, że wyższy CIT i cięcia limitu ryczałtu uderzą w polską gospodarkę.
1: Pan premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
0: Jeśli przepisy wejdą w życie i zaczną obowiązywać od stycznia, to efekty reformy dla przeciętnego obywatela będą odczuwalne dopiero wiosną 2028 roku przy składaniu deklaracji podatkowych.
2: Michale, bardzo ci dziękuję za to zestawienie, niezwykle precyzyjne.
0: Dziękuję również.
3: Komentarz.
2: Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry, panie Piotrze.
4: Dzień dobry państwu.
2: Zmiany progów podatkowych i ten zysk dla 3,5 miliona obywateli naszego kraju, przepraszam, przy niektórych dochodach minimalny, to jest taka kosmetyka, żebyśmy dostali komunikat, a jednak jest zmiana, ktoś na tym skorzysta? Czy, Tak? O.
4: Ma pani rację.
2: A chciałabym się mylić w tej sprawie, bo chciałabym wierzyć, no, panie Piotrze, w to, że to jest takie programowe działanie tego czy innego rządu w celu, prawda, zmierzania do kwoty wolnej w wysokości 60 tysięcy złotych. Nie.
4: No tak, kwota 60 tysięcy złotych rzeczywiście padła w programie Koalicji Obywatelskiej, to prawda, no, wtedy Platformy Obywatelskiej. Ona jest nierealna do wprowadzenia, za dużo by to kosztowało, niewątpliwie nie będę w to wchodził, bo to są kwestie czysto polityczne.
2: To tylko dopytam, dopytam, bo zapomnijmy na razie o tej kwocie wolnej od podatku, ale myśli pan, że oni, jakbyśmy ich nie nazywali, obiecując 60 tysięcy, to wiedzieli, że się nie da?
4: Panie doktor, zmuszam się pani do tego, żebym się roześmiał. Pomidor, pani redaktor, o tak odpowiem. Pomidor. Nie będę się wypowiadał na ten temat, bo nie wiem, co się działo w głowach polityków. No i ja, gdybym ja był posłem i głosował za taką i coś takiego obiecywał, to wiedziałbym, że wprowadzam ludzi w błąd. O tak powiem. Gdybym ja był posłem. Okej, okay, ale wróćmy do tego, co jest w tym projekcie, który i tak nie wejdzie. No ja z pewnym zniechęceniem na to patrzę i to komentuję, bo przecież wiemy wszyscy, że prezydent to zawetuje. No przecież to jest oczywistość.
2: No tak, ale będzie kolejny argument, jak w przypadku CPN-u. No patrzcie, drodzy obywatele, 3,5 miliona obywateli naszego kraju, no mogliście mieć lżej, mogliście mieć 100 zł miesięcznie jakieś korzyści, a pan prezydent mówi nie.
4: Tak, no będzie taki, będzie znowu tego typu dyskusja, tego typu mecz. Zobaczymy, kto ten mecz wygra w świadomości Polaków, ale nie ulega wątpliwości, że prezydent tym razem nie odważy się pójść wbrew swoim poplecznikom, swoim wyborcom, a jego wyborcy, no to w dużej części jest Konfederacja. Ci, którzy popierają Konfederację, oni są zdecydowanie przeciwni podwyższaniu podatków. No, pamięta pani redaktor tę deklarację toruńską, zdaje się, tak to się nazywa, w tej mowie politycznej, w której prezydent obiecał, że nie będzie się zgadzał na podwyżki podatku. Czy błyskawicznie już to złamał, podnosząc podatek dla sektora bankowego, tylko dla sektora bankowego z 19 do 30%. Jakoś go serduszko nie zabolało, no bo
2: no bo można ułożyć jakąś narrację, można ułożyć narrację, że to ci duzi, no to ci źli, no to trzeba im dołożyć podatków, ale tak, 3% mniej więcej w górę dla nauczycieli, urzędników administracji, żołnierzy, funkcjonariuszy, cywilnych pracowników państwowej sfery budżetowej, ale związki zawodowe chciały co najmniej 15%. Szukam argumentów, żeby podpowiedzieć panu prezydentowi, dlaczego wetować, no to choćby to. No przecież miało być 15% w górę.
4: No nie, 15 jest kompletnie nierealne. Przecież inflacja jest w tej chwili w Polsce między 3 a 4%. No to jak 15%? Dlaczego 15%?
2: A dlaczego nie?
4: No dlatego, że pani redaktor... No
2: nie, ja pana nie prowokuję, panie Piotrze, używam podobnych argumentów jak ci, którzy chcą 15%.
4: Ja to rozumiem. Jeżeli byśmy rzeczywiście poszli w górę bardzo mocno z tymi podwyżkami, no to trzeba byłoby zwiększyć.

0: deficyt budżetowy jest i tak 7,1% przy założeniu, że prezydent zawetuje część ustaw, które zwiększają dochody budżetu. Mówi się nawet o kilkunastu miliardach złotych. To pewno będzie 7,5%. Naprawdę, ja wiem, że to naszym współobywatelom niewiele mówi, no bo to są tylko liczby, ale to naprawdę 7,5% do PKB, taki deficyt jest naprawdę przepotężny. Mało tego, to będzie oczywiście zwiększało zadłużenie Polski i będziemy szli bardzo szybko w kierunku progu zapisanego w ustawach 55%, próg ostrożnościowy, po którym już żadnych podwyżek nie będzie mogła mieć sfera budżetowa. W związku z tym może lepiej niech lepiej ograniczą swoje apetyty teraz, żeby później nie stanąć w przyszłym roku przed tym, że w ogóle nie będą mieli podwyżek.
1: Nie, nie, my nie myślimy, my, którzy dostajemy te 3%, a liczyliśmy na 15, nie myślimy tymi kategoriami. Tak. Po pierwsze, chcielibyśmy więcej, co jest naturalne, prawda? I jasne, tutaj nie można mieć jasne do nikogo pretensji. A po drugie, myślę, nasza ekonomiczna świadomość nie jest zbyt duża i nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jak zarzut, a na pewno nie do tych, którzy oczekują. Może do tych, którzy nam powinni wytłumaczyć precyzyjnie, dlaczego nie tu i nie teraz.
0: Tak, tak, ma pani rację. Jeżeli chodzi o tłumaczenie ludziom tego, co chcemy zrobić, to no, każda ekipa, każda, naprawdę każda ekipa, zaczynając od 1989 roku, ma z tym olbrzymie problemy i bardzo trudno im wytłumaczyć tak, żeby ludzie to chcieli zrozumieć i przyjąć, a powinni to robić. Ma pani absolutnie w 100% rację. Media też powinny, w tej chwili to robimy, to tłumaczyć, że no po prostu pewnych rzeczy się nie da zrobić, bo coś nie da się, to wie pani, to stare powiedzenie, że nie da się zrobić jajecznicy bez rozbijania jajek. To jest to ta sama sytuacja. No,
1: jeżeli, no dobrze, panie Piotrze, a co się stanie, co by się stało? Bo mówi pan, już żadnych podwyżek nie będzie, rok wyborczy przed nami. Obiecać można wszystko, więc będą padały deklaracje, jak się pan pewnie domyśla, jakichś kosmicznych zmian korzystnych dla nas wszystkich. To może nasi słuchacze powinni usłyszeć, panie Piotrze, co się stanie, jeśli przekroczymy ten próg ostrożnościowy.
0: Tak, oczywiście, to powinno się głośno o tym mówić. Zresztą Rada Fiskalna, jak słyszę, zaczęła o tym mówić bardzo słusznie, ale to powinno się też tłumaczyć, bo ten próg ostrożnościowy jest 55% zadłużenia w stosunku do PKB, tak jak my to liczymy, panie redaktor. I to znowu jest trudne do zrozumienia dla większości ludzi, bo część wydatków, które na przykład Eurostat uznaje za wydatki sektora finansów publicznych, my ich nie uznajemy. Na przykład ta Fundacja Wsparcia Sił Zbrojnych, prawda? Tam jest chyba około 60 miliardów złotych. My tego nie uznajemy jako dług państwowy, a to jest dług sektora finansów publicznych. I Eurostat mówi, że w przyszłym roku będziemy mieli 70% do PKB, czyli przekroczymy próg zapisany w Konstytucji, 60%. Dlaczego nie przekroczymy? Bo my to inaczej liczymy. No jest to
1: bo
0: taka,
1: przekazujemy część takiego zadłużenia do fundacji po to, żeby na papierze wyglądało inaczej, a w konsekwencji jest jak jest. I stąd też, ale proszę panie Piotrze, dobrze pamiętam, że po zmianie władzy to właśnie tak policzono deficyt wypracowany przez rząd Mateusza Morawieckiego, prawda? Takie były zarzuty wobec niego, że ukrywano w pewnym sensie, tu w cudzysłowie oczywiście, tak, część zadłużenia w rozmaitych pobocznych fundacjach po to, żeby właśnie na papierze wyglądało kwitnąco.
0: Tak, rzeczywiście. Minister Domański część tych zobowiązań przeniósł do budżetu. Chyba około 60 miliardów. Ja się mogę tu mylić, w związku z tym nie przywiązujcie się państwo do tej liczby, ale chyba około 60 miliardów przeniósł do budżetu i bardzo dobrze zrobił. No ale oprócz tego w tej chwili wyszły nowe zobowiązania, nowe wydatki, przede wszystkim zbrojeniowe. Jestem, jak zawsze mówię, wyznania kołodykowego od profesora Kołodki, czyli nie jestem absolutnym fanem tak dużego zwiększenia wydatków na zbrojenia. No ale tak to właśnie
1: znaczy,
0: wygląda.
1: Znaczy pan
0: wygląda.
1: Profesor Kołodko jest fanem wydatków na zbrojenia, tylko mówi o innych źródłach tych pieniędzy, prawda?
0: Nie, nie jest, zdecydowanie nie jest.
1: A nie mówił o zysku NBP na przykład, żeby właśnie przekazywać pieniądze z zysku NBP na takie działania?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie, naprawdę rozmawiałem z profesorem na ten temat i słyszałem.

0: Pytałem go wiele razy. Profesor walczy z upowszechnianiem tej informacji, że on był ojcem tego pomysłu. On był ojcem wykorzystania części rezerw walutowych na potrzeby zbrojeń, jeżeli już musimy się tak zbroić. Bo on nie jest za tak wysokimi wydatkami zbrojeniowymi, ale jeżeli już lud tego chce, to żeby wykorzystać część rezerw walutowych.
1: No ale jak lud tego chce? Panie Piotrze, no spójrzmy na świat, który nas otacza. To nie lud tego chce.
0: No i?
1: Ale my musimy być bezpieczni. Znaczy, jak inaczej mamy to zrobić, jeśli nie przez inwestycje? Zbrojenia.
0: Ale zbroimy się, jak ja ciągle to mówię, na wojnę, która była. A nie, która ewentualnie nie, kiedyś zbroimy będzie, się, to ja nie
1: zbroimy
0: wierzę.
1: Się, żeby tej wojny nie było. Może dlatego jej nie będzie, że się zbroimy.
0: No panie redaktor, myśli pani, że gdyby była wojna, ja w to nie wierzę, że bo jasna sprawa, ja nie wierzę, żeby Rosja nas zaatakowała, to jest kompletnie bez sensu, ale gdyby już rzeczywiście, to myśli pani, że nasze czołgi i haubice byłyby w takim bardzo dużym użytku i F-35?
1: Ja tego myślę, że nie wiem.
0: Ja myślę, jeżeli się zbroić, to zbroić na wojnę, która będzie. Wojna z autonomicznymi środkami zbrojnymi różnego rodzaju. A nie w coś, co było po prostu lepsze, ale takie z II wojny światowej. No zostawmy to, ja jestem tylko podporucznikiem rezerwy, w związku z tym, co ja tam mogę wiedzieć o obecnej
1: wojnie.
0: A ja
1: byłabym tylko ochotniczką, więc... Tym bardziej, dlatego zaznaczam, że bazuję na zaufaniu do autorytetów w tej sprawie. Ja tylko dodam... Do kogo?
0: Arrivons, czy tam retournons, to jest francuskie powiedzenie. Wracając do naszych baranów, czyli
1: rozumiem.
0: Wracając do rzeczy. Tak, to jest cytat. To nie jest obrażanie kogokolwiek.
1: Dlatego dopytałam, bo nie posądzam pana o to.
0: Tak. Ja kiedyś miałem do czynienia z kimś, kto się straszliwie obraził, kiedy mu powiedziałem, sam do tego chciałeś Grzegorzu Dyndało. Jakoś nie złapał, że to jest cytat z Moliera i się wziął i na mnie obraził. No ale dobra. Okej. Okay. Tutaj jest podobnie. Tak jest. To wróćmy do naszych baranów, czyli wróćmy do rzeczy. Więc rzeczywiście część tych wydatków zbrojeniowych jest przesunięta poza budżet i nie jest w budżecie i dlatego między innymi nie przekraczamy tego 55% do PKB. Proszę zauważyć, te 55%, ten próg ostrożnościowy nie jest wykuty w kamieniu, prawda? To nie jest coś, tego nie można zmienić. To jest ustawa, tylko ustawa, nie konstytucja, tylko ustawa. Tylko pytanie, bo już raz było zmienione, w 2013 roku, bo wtedy było 50%. Politycy przesunęli to w górę, kopnęli puszkę wzdłuż ulicy, mamy spokój, 5 punktów procentowych, 55% teraz jest. Więc niewykluczone, że następni politycy będą chcieli usunąć ten 55% i wydaje mi się to prawie pewne, tylko nie wiem, czy prezydent na to pozwoli.
1: A co by się wydarzyło, gdybyśmy ten próg przekroczyli?
0: Ograniczenie, projekt ustawy budżetowej musi wtedy zaplanować deficyt na poziomie gwarantujący spadek relacji długu do PKB. No czyli
1: ale to tylko ustawa,
0: 50...
1: nie konstytucja, panie Piotrze.
0: No właśnie, o tym
1: można,
0: mówię.
1: Napisać
0: można
1: nową.
0: Zaplanować, tak. Można zaplanować taki. No ale dalej jest brak możliwości podwyżek wynagrodzeń w państwowej strefie budżetowej. No nie bylibyśmy zachwyceni, niektórzy z nas, prawda? No, ograniczenie waloryzacji emerytury i rent tylko do wskaźnika inflacji. Zakaz udzielenia pożyczek, no to czytam, bo to mam przed sobą, i kredytów z budżetu państwa. Samorządy, wydatki budżetowe samorządów na kolejny rok mogą przekraczać dochody wyłącznie o kwoty związane z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej. Potężne ograniczenie. W związku z tym wiele rzeczy byłoby bardzo, bardzo niekorzystnych dla obywateli, gdyby tego progu 55% nie usunięto, a ja jestem przekonany, że politycy będą starali się go usunąć.
1: No i wyobrażam sobie sytuację, w której powstaje nowy projekt ustawy, który jednak uwzględnia waloryzację rent i emerytur ponad ten próg i pan prezydent tego nie podpisuje.
0: No właśnie, no i robi się problem.
1: Tak, panie Piotrze, otóż Główny Urząd Statystyczny podał dane, podwyższył szacunek wzrostu produktu krajowego brutto Polski. Według najnowszych danych gospodarka urosła

0: wzrosła o 3,8% wobec wcześniej szacowanych 3,6%.
1: Tak, zgadza się.
0: No i...
1: Zgadza się. To mówimy o kolejnym, o ostatnim kwartale, prawda?
0: Tak, no to co? No, otwieramy tak butelki z wodą gazowaną?
1: Nie, no bez przesady. No, w tym roku rzeczywiście PKB wzrośnie między 3,8 a 4%. Nie wiadomo do końca, jak to będzie wyglądało, ale mniej więcej tak to powinno wyglądać. Ale w przyszłym roku już będzie około 3%, a później najpewniej niżej. I to jest smutne, że będziemy się powoli osuwać w tej dynamice. Nie w to, że będziemy się kurczyli, tylko dynamika wzrostu będzie się zmniejszała. No i to może nas prowadzić do sytuacji państwa, tej pułapki państw średniego dochodu, prawda, czy średniego wzrostu, kiedy właśnie ten wzrost będzie minimalny, taki tylko, żeby było nam nieco lepiej, a nie żebyśmy szybko doganiali niektóre inne państwa europejskie. Chociaż jak ja tak patrzę na Francję, Włochy, Hiszpanię, to ja nie wiem, czy musimy ich koniecznie doganiać, bo oni mają swoje potężne problemy fiskalne, szczególnie Francuzi i Włosi, których zadłużenie dobrze ponad 100% do PKB wynosi w tej chwili. Dzięki temu, czy przez to euro mocno traci na rynkach walutowych. Właśnie przez te problemy. Więc to coś za coś. To oni mają niby lepsze, wyższe dochody, więcej zarabiają i tak dalej, i tak dalej. Ale z punktu widzenia makro to ich sytuacja jest nie do pozazdroszczenia.
0: Mocne strony projektu. Rząd zakłada 3% realnego wzrostu PKB. Tylko czy założenie w tej sytuacji makroekonomicznej to jest mocna strona projektu?
1: Wie pani, każdy budżet to jest dzieło. Tak jak artysta tworzy, nie wiem, muzykę, czy maluje obraz, czy... tak samo minister finansów, no taka prawda.
0: Prowokuje mnie pan do czegoś. Wie pan, co przyszło mi do głowy? Jeśli artysta i dzieło...
1: Że po śmierci poznaje się miejsce.
0: Nie, pamięta pan jeden z plakatów...
1: Nie życzymy ministrowi tego.
0: Pamięta pan jeden z plakatów Banksiego? Który potem ten, który został przepuszczony przez niszczarkę i trzykrotnie zyskał na wartości, więc takie dzieło można przepuścić przez niszczarkę.
1: No tak, a poza tym budżet można nowelizować, co często się zdarzało różnym ministrom w połowie roku. No przecież wie pani, tak już zupełnie serio mówiąc, to nie zazdroszczę ministrowi finansów, dlatego że ta zmienność panująca na rynkach, ta zmienność panująca w geopolityce jest tak potężna i nie będzie w przyszłym roku mniejsza najpewniej, że prognozowanie czegokolwiek, no to jest z założenia popełnianie błędu. Z założenia. Minister dobrze wie, że popełnia błąd, tylko nie wie jaki. Czy będzie to dochodów więcej, czy może dużo mniej. Zazwyczaj dużo mniej. No i wtedy będzie musiał nowelizować budżet w środku roku albo robić cuda pod koniec roku, przerzucając koszty z tego roku na następny rok. Robiło się tak, robi się i będzie się tak robiło. Mhm.
0: To tylko jeszcze kilka informacji takich precyzyjnych. 198 miliardów, nieco ponad, wojsko i bezpieczeństwo, ochrona zdrowia 274 miliardy złotych, więcej o 26. Emeryci i renciści około 19 miliardów na waloryzację rent i emerytur. I teraz uwaga, nie wiem czy nasi słuchacze wiedzą, ile nas kosztuje 800+ w tym budżecie?
1: 60 parę? 70.
0: Prawie 61 miliardów złotych, aktywny rodzic 7 miliardów, o miliard więcej niż w 2026. Nie mówię, że to nie jest nikomu potrzebne, bo jest, ale koszt jest, ile? No tak 6 razy 4, 1/4 mniej więcej wydatków na ochronę zdrowia.
1: No tak, no to taka jest prawda, dlatego ja mówię i mówiłem od początku, od 2015 roku, czyli mówię już 11 lat. Mhm. Zobaczymy, kiedy zacznę być uznawany za proroka, że idziemy w kierunku greckim, naprawdę. No tylko, że to jest powolny kierunek. Powolny.
0: Nie dlatego, że wspomniał pan o Grecji, bo ja dość często w rozmowach z naszymi gośćmi cytuję pana prognozę. Nieco mało optymistyczną.
1: Trzymajmy kciuki, żeby się nie sprawdziła. O tak mogę powiedzieć.
0: Jeśli pan pozwoli, będę trzymać za to kciuki. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Piotr Kuczyński, główny analityk Seliona z Państwem w Polskim Radiu 24.
1: Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd planuje ogromne inwestycje w program ochrony ludności. Wydatki sięgną ponad 100 miliardów złotych. Nocny pożar w szpitalu w Krakowie. Poszkodowanych zostało 10 osób. Atak dronów na Morzu Czarnym. Bezzałogowce uderzyły w dwa statki handlowe. Jeden z nich zatonął. Minęła 10. Radosław Siennicki. Dzień dobry. Co najmniej 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 najbliższych lat rząd zamierza przeznaczyć na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Ministrowie zajmą się dziś uchwałą w tej sprawie. Początek obrad zaplanowano na godzinę 12. Więcej na ten temat Sylwia Białek.
2: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przewiduje budowę nowych i adaptację już istniejących schronów. Zakłada tworzenie miejsc doraźnego schronienia oraz budowę odpornej infrastruktury medycznej. W programie zapisano, że zapasy magazynowe i sprzęt muszą pozwolić na zachowanie ciągłości dostaw energii, żywności, wody pitnej i ciepła w razie kryzysu. W przyszłym roku na ten cel rząd zamierza przeznaczyć co najmniej 23,5 miliarda złotych. Ministrowie zapoznają się także z informacją resortu finansów dotyczącą redukcji nadmiernego deficytu. Procedurą tą zostaliśmy objęci przez Unię Europejską 2 lata temu. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że rząd będzie pracował nad tym, żeby sukcesywnie obniżać deficyt. Mamy w tej chwili propozycje, które przedstawia rząd, jak chociażby program CPN, czy też 3 zmiany w systemie podatkowym. To są propozycje, w których pokazujemy uczciwie, jak wygląda źródło finansowania. Tak mówił szef resortu finansów. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Ministerstwo Energii pracuje nad zwiększeniem podaży pelletu. Wiceminister Piotr Masłowski zwrócił uwagę na to, że jest ona uzależniona od ilości drewna pozyskiwanego z lasów i nie można jej dowolnie zwiększyć. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że resort energii szuka rozwiązań, które pozwolą na obniżenie kosztów ogrzewania peletem.
3: Pracujemy nad tym, żeby coś zrobić z cenami peletu, bo mamy taką sytuację, że liczba kotłów na pelet rośnie, a podaż peletu jakoś nie wzrasta. No, lasy nie są w stanie też nagle zwiększyć podaży drewna, dlatego szukamy innych rozwiązań. I na rynkach zagranicznych ministerstwo prowadzi rozmowy z importerami, żeby ilość tego towaru na naszym rynku wzrosła, ale także szukamy rozwiązań poprzez rozmowę z samorządami, poprzez rozmowę z firmami zajmującymi się odpadami.
1: Średnia cena peletu drzewnego we wrześniu wyniosła prawie 2200 zł za tonę. Analitycy prognozują, że w sezonie grzewczym cena może wzrosnąć.

0: wzrosnąć do 2,5 tysiąca złotych za tonę. 10 osób zostało poszkodowanych w nocnym pożarze, do którego doszło w szpitalu specjalistycznym na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie. Jak mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, ogień został już ugaszony.
1: Pożar wybuchł na 10. piętrze w sali o powierzchni około 20 m2 na oddziale wewnętrznym.

0: pływający pod banderą Togo został poważnie uszkodzony i zatonął. Los jego załogi pozostaje nieznany, a trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Drugi zaatakowany statek pływający pod banderą Palau stanął w ogniu. Jego 18-osobowa załoga opuściła jednostkę i została uratowana przez bułgarski prom. Wśród rozbitków są ranni, którzy otrzymali pomoc medyczną, a następnie mają zostać przetransportowani do szpitala w Warni. Bułgarskie władze traktują zdarzenie jako poważny incydent bezpieczeństwa. Premier Rumen Radev zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami resortów obrony, spraw wewnętrznych i transportu oraz służb bezpieczeństwa. Wciąż nie ustalono oficjalnie, skąd pochodziły drony ani kto stał za atakiem. Wczoraj również na Morzu Czarnym, tyle że na wodach terytorialnych Rumunii, zatonął turecki statek handlowy. Jego również zaatakowały dwa rosyjskie drony. Dwie osoby zginęły, a z pokładu uratowano 11 marynarzy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: W wieku 109 lat zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. Kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz. Był też ostatnim żyjącym żołnierzem pancernego oddziału generała Stanisława Maczka. Kapitan Tadeusz Lutak był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 roku. Dostał się do niewoli, udało mu się zbiec i powrócić do Żarnowej, skąd pochodził. Od 1940 roku walczył w konspiracji w Związku Walki Zbrojnej, a potem w Armii Krajowej. Uczestniczył w działaniach wywiadowczych, sabotażowych i dywersyjnych. Informacje o jego śmierci podały we wpisie w mediach społecznościowych Wojska Obrony Terytorialnej.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W całym kraju dosyć pogodnie. Więcej chmur jedynie na północy i tam po południu może popadać deszcz. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 22 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na północnym wschodzie okresami dość silny i porywisty.
2: Reklama.
3: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit, spółka z o.o.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.pl.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 7 minut po godzinie 10. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Państwo pamiętają wczorajsze ustalenia prokuratury w sprawie wypadku w Nowym Sączu. 120 km na godzinę, co najmniej z taką prędkością, jechał kierowca, który na pasach śmiertelnie potrącił 51-latka. Są kolejne ustalenia prokuratury i decyzje. Posłuchajmy rzeczniczki prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyny Rataj-Mykietyn.
12: Wczoraj po południu w toku śledztwa prokuratury rejonowej w Nowym Sączu prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem marki Volkswagen Passat spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który wskutek doznanych wielonarządowych obrażeń ciała poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Mężczyzna po przesłuchaniu, w trakcie przesłuchania nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia.

0: Wtrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia osób, rodziny osoby pokrzywdzonej. Ustalono, że mężczyzna ten poruszał się z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, podczas gdy na tym obszarze obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Bezpośrednio po zdarzeniu mężczyźnie została pobrana krew do dalszych badań toksykologicznych. Oczekujemy na wyniki tych badań. Przebadano go również na obecność alkoholu w organizmie. Wynik badania wskazuje, że mężczyzna ten był trzeźwy. Po przesłuchaniu prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Dzisiaj rano odbyło się posiedzenie aresztowe. W toku tego posiedzenia aresztowego podejrzany nie zmienił swojej relacji, to znaczy w dalszym ciągu nie przyznaje się do udziału w nielegalnym wyścigu samochodowym. Wyraża skruchę, a także w dalszym ciągu podtrzymał chęć przeproszenia rodziny pokrzywdzonego. Sąd, rozpoznając wniosek prokuratora, podzielił w całości tę argumentację, którą prokurator zawarł we wniosku i zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy. Ustalono w toku dotychczasowego postępowania, że w przeszłości mężczyzna ten nie był karany sądownie, natomiast w przeciągu ostatniego roku 3-krotnie karany był mandatami karnymi za przekraczanie dozwolonej prędkości. Na dzisiaj zaplanowano również czynności z udziałem drugiego z zatrzymanych mężczyzn, czyli z kierowcą BMW. Ten mężczyzna jest podejrzewany o udział w nielegalnym wyścigu. Zostanie on doprowadzony dzisiaj przed południem do prokuratury rejonowej w Nowym Sączu, gdzie prokurator przedstawi mu zarzuty, a następnie po przesłuchaniu podejmie decyzję w przedmiocie ewentualnych środków zapobiegawczych. W chwili obecnej w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie prowadzona jest również sekcja zwłok pokrzywdzonego.
1: To rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn. Prokuratura jest przekonana, że kierowca, który spowodował śmiertelny wypadek w Nowym Sączu, brał udział w nielegalnym wyścigu. Kierowca, który nie przyznaje się do winy, choć wyraża skruchę, jak państwo słyszeli, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Usłyszał też zarzut.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Pułkownik rezerwy Artur Nowosielski, Fundacja Gotowi.org. Dzień dobry, panie pułkowniku.
3: Dzień dobry, kłaniam się pani redaktor, kłaniam się państwu.
1: Panie pułkowniku, gdybym pana poprosiła o podsumowanie albo jakąś ocenę z pana obserwacji i doświadczenia naszej świadomości potrzeby wspólnego działania, tak bym to nazwała nieco szumnie, w sprawie naszego wspólnego bezpieczeństwa. Ochrona cywilna. Jaką my mamy świadomość w tej sprawie?
3: Bardzo różną. Muszę powiedzieć, że są osoby, które bardzo się tym przejmują i jakby starają się zdobyć wiedzę i doskonalić swoje najbliższe otoczenie tak, żeby rzeczywiście stworzyć sobie taki minimalny, bezpieczny świat wokół siebie i swoich bliskich. Natomiast są też osoby, oczywiście to jest taki druga jakby skrajność. Są osoby, które lekceważą tą problematykę i uważają, że to jest w ogóle zbędne, do niczego niepotrzebne, że nic się w Polsce nie wydarzy. Myślę, że przede wszystkim najbardziej na problemy ochrony osobistej, takiej ochrony cywilnej zwracają uwagę osoby, które mieszkają na obszarach zagrożonych, czy też jakimiś katastrofami ekologicznymi, tak jak na terenach powodziowych, czy też osoby koło olbrzymich, jakichś wielkich kompleksów przemysłowych, gdzie dochodziło już do jakichś katastrof technicznych i te osoby były już dotknięte tą problematyką, także no, tacy ludzie lepiej rozumieją, dlaczego należy być przygotowanym, dlaczego należy mieć przygotowany własny dom, plecak ewakuacyjny. Także bardzo różnie. Jak to w Polsce?
1: No tak, bo może nam się wydaje.
3: To wahadło się wychyla w jedną i w drugą stronę.
1: Tak sądziłam, tak myślałam. A może dlatego, że wydaje nam się, że to są działania niezbędne na wypadek kinetycznego ataku, czy takiego bezpośredniego zagrożenia, na przykład ze strony Rosji. Wtedy, kiedy leci nam ciepła woda w kranie, to my nie potrzebujemy takich zabezpieczeń, nieumiejętności działania w sytuacjach kryzysowych.
3: To prawda.

0: I tutaj jakby należałoby zwrócić uwagę na też kilka rzeczy. Po pierwsze, to przez wiele lat przyzwyczailiśmy się do tego, że żyjemy w państwie, które się dynamicznie rozwija i że praktycznie wszystkie zagrożenia zostały wyeliminowane dzięki temu, że wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i do NATO, że wszyscy będą dbali o nasze bezpieczeństwo, więc my jakby z tego jesteśmy troszkę zwolnieni. No tylko jakby no, zapomnieliśmy o tym, jakich mamy sąsiadów wokół siebie i niestety Rosja nie pozwala nam zapomnieć o tym, że istnieje takie zjawisko jak wojna, które może dotknąć nas osobiście. No i tutaj zaczyna się jakby problem i klucz tego zagadnienia, tak? Bo z jednej strony żyjemy w państwie dobrobytu, takim najbogatszej, właściwie w historii Polski to jest najbogatsze państwo, jakie kiedykolwiek udało się Polakom stworzyć. A z drugiej strony nie zadbaliśmy przez ostatnie 30 lat na tyle o nasze bezpieczeństwo narodowe, że no, nasza suwerenność może być zagrożona przy jakichś działaniach Rosji, które mogłyby przełamać opór naszych sojuszników i nasz osobisty.
1: No tak, 105 miliardów złotych na lata 2027-2031 to rządowy program ochrony ludności cywilnej i obrony cywilnej, program przygotowany przez MSWiA, pięcioletni, który jest kontynuacją tego, co dzieje się w tej chwili. Gdyby pan miał ułożyć taki program, od czego by pan zaczął? Albo na czym się skupił?
0: Przede wszystkim to skupiłbym się na tym, co jest najmniej kosztowe, a przynosi największy efekt, czyli na edukacji i inwestowaniu w odporność społeczną. Dlatego, że edukacja, czyli budowa świadomości z jednej strony i wspieranie odporności społecznej polegającej na tym, żebyśmy jako najpierw we własnych rodzinach, potem w najbliższym otoczeniu budowali tą odporność na zasadzie wzajemnej pomocy. I to dotyczy zarówno mieszkańców bloków, którzy jakby powinni poznać swoich bliskich sąsiadów, dowiedzieć się, czy są w tych blokach osoby niepełnosprawne, które będą wymagały pomocy, co jedna osoba dla drugiej może zrobić, jak i na osiedlach domków jednorodzinnych. I ja na przykład jestem w takiej społeczności sąsiad ochrania sąsiada. Spotykamy się, dyskutujemy.
1: Ale sąsiedzi mają pana. Jak sądzę, był pan inicjatorem albo mógł być inicjatorem takiego wspólnego działania.
0: Akurat koleżanka, która pani lekarz była inicjatorem tego zjawiska. Natomiast ja tak wszedłem w to i rzeczywiście, rzeczywiście te 40 rodzin, które jest w tej naszej grupie, jakby komunikuje się, wspiera i to we wszystkich jakby takich życiowych, podstawowych sprawach, od znalezienia pomocy dla chorej starszej osoby, począwszy na zdobyciu jakichś rzadkich leków. No,
1: tak, takie, ja to
0: od takich typowo życiowych rzeczy. Potem przechodzimy także do tego, co kto ma, jakie zasoby, kto jak może pomóc. Ostatnio nie było prądu 3 dni u nas na osiedlu, no to spotkaliśmy się u mnie, bo ja mam agregat prądotwórczy, tak?
1: To ja tu odpukuję, tak? Załóżmy, że to nie malo... Przepraszam, załóżmy, że to nie malowane, ale gdyby cokolwiek się wydarzyło, to wy jako społeczność wiecie, kto będzie potrzebował pomocy, wiecie na przykład, w czyjej piwnicy można się schować. Jak sądzę, też możecie znać najważniejsze telefony kontaktowe do bliskich, do, no nie wiem, na... Gdyby trzeba było zadzwonić,
0: takie najważniejsze, to każdy u nas ma na drzwiach od lodówki. I to nie tylko do pogotowia energetycznego, ale także do naszego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Powiatowego.
1: Używam waszego przykładu, żeby może nasi słuchacze zadziałali ponownie, bo ta ustawa i te rozwiązania to nie tylko schrony i miejsca ukrycia, to także przygotowanie naszego kraju na awarie infrastruktury, na przykład alternatywne źródła wody, energii, innych podstawowych usług i tworzenie zapasów czy magazynów. I niepotrzebny jest do tego kinetyczny atak ze strony wroga. To się przydaje także w sytuacji powodzi czy innego zagrożenia.
0: Oczywiście ma pani redaktor.

0: rację i mój dom jest w ten sposób przygotowany. Państwo nasze dzisiaj wymaga od nas, żebyśmy osobiście byli przygotowani na 72 godziny takiej sytuacji awaryjnej. Z mojego doświadczenia osobistego wynika, że i to jakby też wynika z miejsca, w którym mieszkam pod Warszawą. Wynika, że 72 godziny w naszym przypadku to może być zbyt mało, zwłaszcza, że musimy być przygotowani na to, że będziemy przyjmowali ewentualnie osoby, które będą ewakuowane z prawego brzegu Wisły. W związku z powyższym mój dom jest przygotowany na 3 tygodnie. Ja mam odpowiednią ilość benzyny, mam odpowiednią ilość jedzenia dla moich bliskich, mam złożoną wodę w garażu, w 5-litrowych baniakach. Oczywiście
1: dokumenty ma pan w jednym miejscu zebrane? Najważniejsze?
0: Dokumenty najważniejsze są zgrane na płycie CD i są w plecaku ewakuacyjnym mojej żony. Dlatego, że ja mam przydział mobilizacyjny, ja po prostu będę w ciągu 4 godzin musiał się zameldować w miejscu służby.
1: Puszki także dla zwierzaków, jeśli pan nie ma?
0: Tak jest. Zawsze to jest zapas dla mojego psa, to jest zapas na około 30 dni.
1: No właśnie. Co jeszcze ważnego powinniśmy przygotować bez względu na to, czy jak szybko będą realizowane założenia takiej ustawy o ochronie cywilnej i czy one będą sprawnie działać, czy też nie, bo myślę sobie, że to wszystko zaczyna się ode mnie, od pana, od każdego z naszych słuchaczy. Potem się rozszerza na wspólnotę, prawda? A kończy? Tak. Nie zaczyna, tylko kończy na gotowości państwa do wykorzystania także naszej gotowości.
0: No tak, oczywiście, absolutnie ma pani rację. Jeżeli coś mógłbym dodać do tego, co mówiłem wcześniej, to na pewno trzeba mieć źródło światła, gdyby nastąpił jakiś blackout. Trzeba mieć źródło ciepła. W moim przypadku to są po prostu zapasy drewna w drewutni. Jeżeli by zabrakło mi nawet benzyny, to jedno pomieszczenie mogę przygotować w taki sposób. A jeżeli mieszkam w bloku, to jest troszkę trudniejsze, ale można też takie źródło ciepła sobie zapewnić chociażby dzięki butli gazowej, do której możemy dokręcać nagrzewnicę. No cóż, w bloku tak naprawdę najgorsze jest to, że może się zdarzyć, że nie będziemy mieli nie tylko światła, ale i wody i wtedy będziemy mieli poważne problemy z zaspokajaniem swoich potrzeb sanitarnych. I wówczas też trzeba być przygotowanym na to, że swoje potrzeby fizjologiczne trzeba będzie załatwiać do jakiegoś wiadra, które powinno być wyposażone w torby foliowe i to należy z domu usuwać.
1: Jasne.
0: Wolno tego przechowywać.
1: Powerbanki, gotówka.
0: Oczywiście,
1: o gotówce zapomnieliśmy, prawda? Gotówka na 3 dni?
0: Nie, myślę, że na więcej i ta gotówka też powinna być, że tak powiem, zdywersyfikowana. Powinna być waluta nasza narodowa, to powinny być twarde pieniądze, takie jak frank szwajcarski, dolar. To powinny być także zapasy złota, 8 gram złota na osobę, jeżeli konflikt zbrojny by się przedłużał, a musielibyśmy to przetrwać. Po prostu wszystko to, o czym opowiadali nam nasi dziadkowie, a ja pochodzę z tego pokolenia, że moja prababcia przeżyła i pierwszą, i drugą wojnę światową, moja babcia drugą wojnę światową, więc jakby te doświadczenia, które oni mi przekazywali, ja po prostu dziś przekazuję swoim dzieciom.
1: No dobrze, a mnie bliscy opowiadali, bo też znam takie relacje, czy słyszałam je od babci, o miejscu schronienia, że tak powiem, dla cennych rzeczy. No nie wszyscy mamy sejfy w domu, ale na przykład wtedy skupiano się też na tym, żeby to, co bardzo ważne dla rodziny i cenne, czego nie można ze sobą zabrać, po prostu schować.
0: Tak, i schować to w takim miejscu, żeby nie było łatwe do zidentyfikowania przez jakikolwiek napastników. I tak na przykład takim podstawowym pomysłem, który mi przychodzi do głowy, to jest pasek mojego dziadka, który był tak skrojony, że złote monety 5-rublowe się znakomicie mieściły pod klamrą. Od wewnętrznej strony. Tak, babcia miała podwójny stanik, w którym przenosiła pieniądze.

0: i dokumenty, żeby jej nie skradziono, także biżuterię. No, tych pomysłów jest po prostu nieograniczona, ilość.
1: Obyśmy nie musieli.
0: Wszystko zależy od naszej inwencji.
1: Właśnie.
0: Obyśmy nie musieli, ale warto pamiętać i znać.
1: Tak, czyli tak, działanie państwa na wypadek awarii infrastruktury, to jest to, o czym mówimy, alarmowanie i łączność, czyli bezpieczna łączność, wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie, alarmowanie ludności, wymiana informacji i cyberbezpieczeństwo. I tu nie chodzi tylko o system alarmowy, ten powiedzmy, który na ostrzega o tym, że alert się zbliża albo że jest odwoływany. Musimy umieć się ze sobą porozumiewać w sytuacji, kiedy ktoś nam wyłączy internet na przykład.
0: To prawda. Ja właśnie złożyłem wniosek w imieniu swoim i moich sąsiadów.
1: Panie pułkowniku, musimy kończyć, więc proszę o podsumowanie.
0: Tak.
1: No,
0: absolutnie ma pani rację, tak? I muszę pani powiedzieć, że czekam z utęsknieniem, aż system push SMS-owy, który jest w tej chwili w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa eksploatowany, zostanie zmieniony na system broadcastowy, który natychmiast będzie każdego informował. I jeszcze dodatkowo będzie wywoływał dzwonienie telefonu komórkowego. To jest jakby podstawa z poziomu rządowego. Natomiast z poziomu takiego sąsiedzkiego, no to jeżeli jeden sąsiad otrzyma taką wiadomość, to natychmiast powinien informować drugiego sąsiada. Czy będzie to robił przez jakikolwiek radiotelefon, czy przez telefon, czy pójdzie i zapuka, to jest zupełnie inna rzecz. Chodzi o skuteczność działania.
1: Dziękuję bardzo. Pułkownik rezerwy Artur Nowosielski z państwem. Dziękuję panu bardzo.
0: Paniom się. Życzę miłego dnia.
1: Zagrożenie ze wschodu jest realne. Dobrze wiemy, jak ważne jest to, żebyśmy byli przygotowani na każdy scenariusz. Tak dosłownie przed chwilą mówił na inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej premier Donald Tusk. Posłuchajmy pana premiera.
2: Otwarcie roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej w tym roku i w tym miejscu na ziemi jest dniem szczególnym. Cała Polska patrzy na ludzi w mundurach, tych, którzy przygotowują się do obrony ojczyzny, ci, którzy za bezpieczeństwo ojczyzny już dziś odpowiadają, patrzy z nadzieją i z pewnością, że nasz dom jest bezpieczny. Bezpieczny o tyle, o ile mamy dobrze wyszkoloną, dobrze przygotowaną kadrę dowódczą. Tak, nasze bezpieczeństwo, nasza wolność, przyszłość Polski zależy od tego, jak silna jest polska armia, jak sprawne jest polskie państwo i gospodarka, jak zjednoczony jest naród, jego przywództwo wojskowe, cywilne, dzisiaj i w chwilach próby. Akademia Sztuki Wojennej to jest miejsce szczególne, bo to tutaj krzyżują się te sposoby działania, myślenia, innowacje, które mają kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa w wymiarze militarnym, ale także w wymiarze cywilnym. Już dawno wasze umiejętności, to czego się uczycie tutaj, przestały być abstrakcyjne. Wojna za naszą granicą jest w dużej mierze naszą wojną. Nikomu dzisiaj już tego nie trzeba tłumaczyć. Zagrożenie ze wschodu jest zagrożeniem realnym, namacalnym, a czasami bezpośrednio nas dotyka, tak jak rok temu w czasie prowokacji, którą nazywamy nocą dronów. Dobrze wiemy, jak ważne jest to, aby polscy żołnierze, polska armia, polskie państwo, służby cywilne, jak ważne jest to, żebyśmy byli przygotowani na każdy scenariusz. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj możemy wszyscy z dumą mówić o tym, że świat patrzy na Polskę, na nasze starania, nasze inwestycje w nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo całej Europy i sąsiadów, patrzy z podziwem, z niedowierzaniem, że tak szybko Polska stała się regionalnym mocarstwem.

0: że tak szybko Polska zaczęła dysponować siłą, którą respektują zarówno nasi sojusznicy, jak i nasi wrogowie. To tu, w tej akademii, uczycie się i wszyscy od was powinni się uczyć. Tu zwracam się do wszystkich polityków, do wszystkich urzędników państwowych, od najwyższego szczebla począwszy. Tutaj ludzie uczą się, jak współpracować, jak budować organizacyjną harmonię, jak budować taką stałą, bardzo profesjonalną, wypracowaną solidarność pomiędzy ludźmi, instytucjami. To coś jest absolutnie nie do przecenienia. Właśnie to coś, co dzisiaj prezentuje polskie wojsko, a ja bardzo bym chciał, aby to było także cechą całego państwa polskiego.
1: I to był premier Donald Tusk. Inauguracja instytucja nazywa się Akademia Sztuki Wojennej. Zagrożenie ze wschodu jest zagrożeniem realnym, przypomina pan premier. Idealnie wkomponowuje się w ważny dziś temat, czyli program ochrony ludności i obrony cywilnej, o którym także za chwilę będziemy mówić.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 10:30. Radosław Siennicki, zapraszam. Jest areszt dla 21-latka zatrzymanego po tragicznym wypadku na przejściu dla pieszych w Nowym Sączu. Informację przekazała Justyna Ratej-Mykietyn, rzeczniczka tamtejszej prokuratury okręgowej.
4: Dzisiaj rano odbyło się posiedzenie aresztowe. W toku tego posiedzenia aresztowego podejrzany nie zmienił swojej relacji, to znaczy w dalszym ciągu nie przyznaje się do udziału w nielegalnym wyścigu samochodowym. Wyraża skruchę, a także w dalszym ciągu podtrzymał chęć przeproszenia rodziny pokrzywdzonego. Sąd, rozpoznając wniosek prokuratora, podzielił w całości tę argumentację, którą prokurator zawarł we wniosku i zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy.
3: Do tragedii doszło w sobotę po południu. Jak ustalili śledczy, mężczyzna uderzył w pieszego z ogromną prędkością, nie mniejszą niż 120 km na godzinę. 50-latek zginął na miejscu. W tej sprawie zatrzymano też 20-latka. Zostanie dziś przesłuchany. Ma usłyszeć zarzuty udziału w nielegalnym wyścigu. Premier Donald Tusk bierze udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej. Podczas swojego wystąpienia podkreślał kwestię bezpieczeństwa.
0: Nasze bezpieczeństwo, nasza wolność, przyszłość Polski zależy od tego, jak silna jest polska armia, jak sprawne jest polskie państwo i gospodarka, jak zjednoczony jest naród, jego przywództwo wojskowe, cywilne, dzisiaj i w chwilach próby.
3: Kwestią bezpieczeństwa zajmą się również dziś ministrowie podczas posiedzenia rządu. Wezmą na tapet uchwałę, która zakłada przeznaczenie co najmniej 105 miliardów złotych w ciągu najbliższych 5 lat na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Ministerstwo Infrastruktury chce zrobić porządek z parkowaniem hulajnóg elektrycznych. Urządzenia te są często pozostawiane na chodnikach i ścieżkach rowerowych, zagrażając bezpieczeństwu. Przedstawiona przez resort propozycja zakłada wyznaczenie specjalnych stref parkowania hulajnóg. Osobom, z którymi rozmawiał nasz reporter, taki pomysł się podoba.
5: Bardzo mnie denerwują, ponieważ jak jadę rowerem, to muszę je omijać, ludzie się potykają, no jest to masakra ogólnie. Zdecydowanie zagrażają bezpieczeństwu, bo można w nie wjechać, ktoś może się potknąć.
6: Mi to przeszkadza, ja stawiam tam, gdzie jest wyznaczone miejsce, najbardziej przy miejscach, gdzie są miejsca dla rowerów.
7: No absolutny skandal, jak można tak się zachowywać? Zagraża, sam niejednokrotnie prawie zahaczyłem coś takiego, jak jazdę na rowerze.
3: Za pozostawione hulajnogi będzie odpowiadać firma, która je wypożycza. Właściciel urządzeń będzie mógł obciążać finansowo użytkowników, którzy pozostawili je w miejscach innych niż do tego przeznaczonych. Zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury zmiany powinny wejść w życie do końca roku.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 10:33. W południe rozpoczyna się posiedzenie rządu. Słyszeli państwo w informacjach o uchwale, wedle której 105 miliardów złotych ma zostać przekazanych w ciągu najbliższych 5 lat na program ochrony ludności i obrony cywilnej.

0: O tym także już mówiliśmy. Ministrowie zajmą się też dziś pomysłami na redukcję nadmiernego deficytu. Jesteśmy tego bardzo ciekawi. Prawdopodobnie wrócą też do marcowej rozmowy wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Doszło do niej przy okazji wizyty szefa MON-u w Waszyngtonie. Czy padły podczas niej argumenty o warunkowości stałej amerykańskiej bazy w Polsce? W zależności od tego, czy pan minister, wicepremier zgodzi się na inną koalicję niż ta dotychczasowa, trwają polityczne dyskusje na ten temat. Czego ta rozmowa dotyczyła? Sylwia Białek teraz z nami. Sylwia, dzień dobry.
1: Dzień dobry i niewykluczone właśnie, że w czasie dzisiejszego posiedzenia temat tej marcowej rozmowy zostanie poruszony, bo tak naprawdę mamy szczątkowe informacje. No i politycy zabierają głos, ale nie wiem, czy omówili ten temat wspólnie, bo premier Donald Tusk rzeczywiście rozmowie został poinformowany przez ministra obrony jeszcze w marcu, tuż po powrocie wicepremiera z Waszyngtonu, ale teraz bardzo powściągliwie na antenie stacji TVN24 tłumaczył, że kwestia amerykańskich baz wojskowych w Polsce nie była tematem tej rozmowy, podkreślał natomiast, że dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak by powiedział najdelikatniej, tak mówił szef rządu. Kilka dni temu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan na portalu X napisał, że pomógł ministrowi obrony zorganizować spotkanie z kimś, i tu cytat, dużo ważniejszym niż sekretarz wojny Pete Hegseth, i na to zareagował szef dyplomacji Radosław Sikorski, który podkreślił, że z tak ważnej rozmowy organizator miał obowiązek sporządzić notatka, a taka do MSZ-u nie dotarła. Czyżby dlatego, że spotkanie służyło też próbie zaangażowania obcego państwa w naszą wewnętrzną politykę? Tak pytał minister Sikorski, a rzecznik resortu Maciej Wewiór w rozmowie z nami z Polskim Radiem podkreślał, że ministerstwo na taką oficjalną notatkę z tego spotkania czeka.
2: Formalnie mamy informację od naszego chargé d'affaires, szefa placówki Bogdana Klicha, z tej części, w której brał udział. Natomiast nieformalnie dostaliśmy informacje bardziej od wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, ale tak jak mówię, formalnie nie mamy notatki od posła Bielana albo od kancelarii prezydenta, czemu służyło i co było na tym spotkaniu. A to organizator powinien coś takiego przedstawić.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że najważniejszym przekazem rozmowy było podziękowanie za obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i takie słowa miały w trakcie tej rozmowy paść. Zaznaczył, że poinformował premiera o spotkaniu niezwłocznie i jak dodał, uważa, że to było jak najbardziej wskazane i wystarczające. Szef dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył jednak, że MSZ nie upoważnił europosła Bielana do prowadzenia rozmów za granicą w sprawie składu rządu w Polsce. Tak napisał na portalu X i właśnie niewykluczone, że w trakcie posiedzenia rządu, które rozpocznie się o godzinie 12. Ta sprawa zostanie poruszona, ale jak wspomniałaś, Małgosiu, oczywiście będzie uchwała o programie ochrony ludności i obrony cywilnej. Przewiduje ona budowę nowych, ale też adaptację już istniejących schronów. Zakłada tworzenie miejsca doraźnego schronienia oraz budowę odpornej infrastruktury medycznej. W programie tym zapisano, że zapasy magazynowe, sprzęt muszą pozwolić na zachowanie ciągłości dostaw energii, żywności, wody pitnej i ciepła w razie kryzysu, w razie godzin i w przyszłym roku na ten cel zamierza rząd przeznaczyć co najmniej 23,5 miliarda złotych, a w ciągu 5 lat co najmniej 105 miliardów złotych. Pieniądze z tego programu zasilą przede wszystkim samorządy, bo to one będą odpowiadały właśnie za budowę, uzupełnianie czy też adaptację tej infrastruktury krytycznej. Ale ministrowie rzeczywiście zapoznają się także z informacją resortu finansów dotyczącą redukcji nadmiernego deficytu. My musimy taki raport przedstawiać, ponieważ procedurą zostaliśmy objęci przez Unię Europejską 2 lata temu, takiego właśnie sprawozdawania i wskazywania, gdzie należałoby takich możliwości redukcji nadmiernego deficytu szukać. Minister finansów Andrzej Domański tłumaczył wczoraj, że rząd będzie pracował nad tym, żeby sukcesywnie obniżać deficyt i podawał takie przykłady. Mówił, że mamy w tej chwili propozycje, które przedstawia rząd, jak chociażby program CPN czy zmiany w systemie podatkowym, i są to propozycje, w których nie tylko wydajemy pieniądze, ale też pokazujemy uczciwie, jak wygląda źródło finansowe. Właśnie chociażby po to, żeby tego deficytu nie pogłębiać, tak mówił szef resortu finansów, a dokładne dane przedstawi właśnie dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów.
0: Sylwia Białek, dziękuję ci bardzo. Jestem ciekawa tych pomysłów na redukcję deficytu. Jak usłyszysz coś ciekawego,
1: trzeba się naprawdę poważnie nagłowić.
0: Koniecznie daj nam znać, bo jesteśmy tym bardzo zainteresowani. Sylwia Białek, dziękuję dla państwa. Bardzo. Dziękuję.
3: Komentarz.
0: A z nami Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Dzień.

0: Dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: To może podpowiemy coś panu ministrowi finansów, panie redaktorze?
1: Jeśli chodzi o redukcję...
0: Jasne, ja mam pomysł. Oszczędzać, mniej wydawać.
1: No tak, oczywiście, że możemy mieć tutaj cały wysyp pomysłów na te oszczędności. Przyznam, że moje osobiste wątpliwości, to takie bardzo duże wątpliwości budzi chociażby program kiedyś 500, teraz 800+. I to nie z tego względu, że nie powinno się pomagać ludziom mniej zamożnym. Oczywiście, że trzeba pomagać. Natomiast no, na przykład ten program, jak i też inne programy, nazwijmy to wsparcia, czy też pomocy w Polsce, nie są programami celowanymi. Są programami dla wszystkich. W związku z tym, czy się jest bardziej zasobnym, czy jest się mniej zasobnym, dostaje się od państwa takie same pieniądze. No i tutaj właśnie sztandarowym przykładem tego typu rozwiązania niecelowanego, rozwiązania, które nie jest wsparciem skierowanym do tych uboższych, no jest właśnie 800+. Tylko my możemy tutaj wymieniać najróżniejsze pomysły, również pomysły chociażby dotyczące no, z emerytur, nie wiem, jakieś rzeczy związane ze służbą zdrowia, tylko że pamiętajmy o jednym. Politycznie jest to nie do przeforsowania. Ta partia, ugrupowanie, które zaproponuje coś takiego, ewentualnie zacznie wręcz to wcielać w życie, no, popełnia polityczne samobójstwo. No w tej rzeczywistości politycznej Polski, którą w tej chwili mamy.
0: Panie redaktorze, myśli pan, w marcu Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Donaldem Trumpem i jeśli w czasie tej rozmowy padła sugestia albo bazy w Polsce, albo sojusz z prawicą, albo bazy w Polsce, wierzy pan w to, że było tak grubo? Przepraszam za to określenie.
1: No tak, przed chwilą Sylwia Białek mówiła na państwa antenie o tym, że informacje dotyczące tego spotkania i tej całej historii są szczątkowe, po prostu szczątkowe. No i tutaj no, możemy tylko poruszać się po takim polu spekulacji, jakichś domniemań. Co się tak właściwie wydarzyło? Bo historia jest no, dosyć dziwna. Mianowicie tak, wspomniała pani o tym spotkaniu marcowym. Tutaj w wersji najbardziej takiej skrajnej, no to mamy rzeczywiście opowieść, nie wiemy czy prawdziwą, o tym, że no, właściwie Donald Trump zaproponował, że złożył taką propozycję, że owszem bazy w Polsce, ale w zamian za to premier Kosiniak-Kamysz zmieni koalicjanta, tak, i rządy z obecnej koalicji mają się stać rządami prawicowymi. Nie wiemy, czy to prawda. Jest mnóstwo zresztą znaków zapytania w tej historii, bo cała rzecz wydarzyła się w marcu, tak jak pani wspomniała. Natomiast no, głośno o sprawie stało się teraz i to nie bez kontekstu. A tym kontekstem są dwie rzeczy. No, po pierwsze jednak deklaracje prezydenta Trumpa, mocniejsze bądź słabsze, i to jest też ta niekonsekwencja, zresztą dosyć słynna ze strony amerykańskiego prezydenta, czyli no, zapewnienie o właśnie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i stałych bazach. Raz Donald Trump w swoich mediach, platformach społecznościowych pisze o tym dosyć twardo i zdecydowanie. Później mówi tak bardziej miękko, no trochę nie wiadomo jak jest.
0: Znaczy, no, wie pan, jeśli amerykański prezydent uważa, że Kanada jest amerykańskim stanem, a Grenlandia mu się należy, to wierzę w to, że takie argumenty mogły paść.
1: No niestety, tutaj oczywiście kłania się kolejna sprawa, czyli no, sposób uprawiania polityki przez Donalda Trumpa i jego no, bezceremonialność i nieprzewidywalność. I teraz trzymając się tej wersji, o której mówimy, że rzeczywiście Donald Trump chciał dobić jakiegoś targu, postawić polskiego wicepremiera pod ścianą. No i oczywiście

0: w sposób ewidentny wtrącać się w polskie...
1: Jasne. Tylko tak. Kto postawił tak naprawdę Władysława Kosiniaka-Kamysza pod ścianą? Nie Donald Trump, w moim przekonaniu, panie redaktorze, tylko ten, kto to spotkanie zorganizował i nadał mu tam.
0: A to oczywiście, swoją drogą tutaj być może użyłem zbyt daleko idącego skrótu myślowego.
1: Dla mnie jest to ważniejszy aspekt tego spotkania i treści tej rozmowy niż to, czego oczekiwałby prezydent Donald Trump. Bo my możemy na to reagować tak, a nie inaczej, ale jeżeli inspirujemy taką rozmowę, to ma większe znaczenie tutaj dla naszej krajowej polityki i bezpieczeństwa niż to, że Donald Trump ma taki czy inny pomysł.
0: To o tym pozwoli pani, że za sekundę tylko dokończę wątek Trumpa. Mianowicie, no to jest tak, że jeżeli rzeczywiście tak było, tego nie wiemy. Tego nie wiemy, to trzeba pamiętać.
1: Ja też dodaję, jeżeli.
0: Mielibyśmy do czynienia jednak z dosyć sporym skandalem, tak? A kwestia organizatorów, no rzeczywiście, tutaj się kłaniają kolejne znaki zapytania. Jaka była rola polityków polskiej prawicy w organizacji tego spotkania? Dlaczego nie ma żadnych śladów po tym spotkaniu, żadnych notatek, które... Tak jak podkreśla polski MSZ, tego rodzaju informacje, tego rodzaju notatki, które mają trafiać do najważniejszych agent w państwie, są po stronie organizatora. I mówiąc wprost, jeżeli organizatorem tego spotkania był Adam Bielan, to w takim razie on właśnie powinien przedstawić organom państwa notatkę z tego spotkania. I wygląda na to, że... takim jaśniejszym punktem w tej historii pełnej zakrętów, tajemniczości, jakiejś takiej dziwnej szarości jest jednak Władysław Kosiniak-Kamysz, tak? Który, no, jak się wydaje, dosyć lojalnie, też w ogóle lojalnie poinformował prezesa o tym, premiera o tym spotkaniu, o tym, że ono się odbyło. I coś takiego miało miejsce. No i tu i jednocześnie zachował całą sprawę jakby dla siebie. Nie próbował, jak się wydaje, robić żadnego kapitału politycznego na tej całej historii. No co tutaj trzeba przyklasnąć i po prostu pochwalić naszego
1: wicepremiera naszego kraju, ministra obrony narodowej w takiej sytuacji jest poniżej dyplomatycznej krytyki. Delikatnie mówiąc.
0: To byłby skandal zresztą. No pamiętajmy, że ta bezceremonialność funkcjonowania właśnie z administracji Donalda Trumpa w sprawach międzynarodowych, jego dyplomacji, no jest widoczna. Tak jak pani wspomniała, nie tylko w odniesieniu do Polski, do najróżniejszych krajów. Przypomnijmy sobie poprzednią kadencję Donalda Trumpa i bardzo daleko idącą aktywność ówczesnej ambasador USA w Polsce, pani Mosbacher. Pamiętajmy o jednym też. To nie jest tak, że czy to Stany Zjednoczone, czy też inne liczące się na świecie państwa nie interesują się tym, co wewnętrznie dzieje się w Polsce, czy też nie wysyłają, no nazwijmy to, pewnych sugestii dotyczących tego, co im się spodoba, a co im się może nie spodobać. Tak się dzieje na całym świecie i na tym polegają również relacje międzynarodowe. Tylko, że dzieje się to jednak w ramach języka dyplomatycznego, że dzieje się to w zaciszach gabinetów i dzieje się to... No, powiedziałbym w takich utartych ścieżkach dyplomacji, może tak bym to nazwał, a nie podczas jakiegoś rodzaju spotkań, no tak trochę zwołanych, tak jak w przypadku tego spotkania, o którym mówimy, no tak trochę bez trybu bądź w dziwnym trybie.
1: Panie redaktorze, nowa twarz, nowa stara, twarz gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości. Pan wie, o kogo chodzi?
0: Tak jest.
1: Daniel Obajtek. Boże święty.
0: A to tutaj są nawet te twarze są dwie, bo tam pan doktor Andrzejewski też był chyba dosyć aktywny, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze z Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale

0: Panie Obajtek, no jest tutaj postacią numer jeden, jak się wydaje.
1: Chciałoby się powiedzieć, to nie kabaret, to życie, bo Mateusz Morawiecki, były premier, twierdzi, że przedsiębiorcy byli gnębieni za czasów Prawa i Sprawiedliwości, za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jakby to Mateusz Morawiecki był wtedy w opozycji? Nie, nie, był premierem. Co więcej, stoi za Polskim Ładem, no, który był utrapieniem i jest do tej pory wielu przedsiębiorców. I co na to Daniel Obajtek? Boże święty, ja naprawdę cenię pana premiera, ale naprawdę się zatraca. Co się dzieje po prawej stronie sceny politycznej?
0: No oczywiście to, co pani opisała, jest no, pochodną rozłamu i sporu na właśnie tejże prawej stronie sceny politycznej. Tutaj mówimy o sporze, no dosyć takim mocno zaawansowanym konflikcie między oczywiście Prawem i Sprawiedliwością i ugrupowaniem z Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. I teraz mieliśmy do czynienia rzeczywiście podczas tej konwencji PiSu, weekendowej konwencji PiSu poświęconej sprawom gospodarczym, no, z dosyć ciekawymi, żeby nie powiedzieć zaskakującymi zwrotami i zaskakującą sytuacją. Rzeczywiście, można było odczytać te propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości jako no, takie anulowanie Polskiego Ładu, tego, co wprowadził już nikt inny jak rząd Prawa i Sprawiedliwości wówczas, którego wówczas premierem był Mateusz Morawiecki, który to Polski Ład, no pamiętamy, jak to wszystko wyglądało. Chaos, zupełne pogubienie się wśród tych nowych przepisów, zarówno przez przedsiębiorców, jak i po prostu no, zwykłych podatników, no i generalnie taką pochodną tego jest no, to, że no, przedsiębiorcy w różnych wymiarach swojej działalności, przede wszystkim tutaj chodzi o składkę zdrowotną, no po prostu muszą płacić państwu więcej, żeby nie powiedzieć znacznie
1: jasne,
0: więcej.
1: Tylko wie pan, zastanawia mnie, czy panowie, państwo politycy naprawdę uważają, że my mamy taką krótką pamięć, że społeczeństwo nie pamięta i premier Morawiecki może jedno, a Daniel Obajtek może drugie. Co prawda Daniel Obajtek twierdzi, zadał właściwie dobre pytanie, a był, że Mateusz Morawiecki był premierem, to ja się pytam, czy ktoś go ubezwłasnowolnił. Takie pytanie zadał w jednej z dyskusji w Wirtualnej Polsce, zdaje się. Naprawdę państwo uważają, że my nie pamiętamy, że wszystko można nam wmówić, przekonać nas, że
0: no,
1: białe jest białe,
0: a
1: czarne
0: tak
1: jest czarne.
0: Przepraszam. Trochę tak jest i pewne fakty, no przede wszystkim jakieś decyzje, niektóre decyzje wyborców przy urnach, przy popieraniu tego czy innego ugrupowania, no potrafią świadczyć o tym, że no, ta krótka pamięć po prostu rzeczywiście istnieje. Natomiast no, też trzeba pamiętać o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o to odkręcanie pomysłów z Polskiego Ładu, no to ma tutaj no, całą stertę różnego rodzaju usprawiedliwień. Tak? Dlaczego tak robi? No po pierwsze, to nie my, tak właściwie, tylko Morawiecki. Jakby to nie była wówczas no, po prostu jedność. Po drugie, to nie my, tylko rząd Tuska, który doprowadził te rozwiązania, no w zasadzie dobre, które wówczas wprowadziliśmy, jakoś tam zmodyfikował, jakoś tam pozmieniał, w związku z tym doprowadził do swego rodzaju wynaturzenia. No i trzecie z tych dyżurnych usprawiedliwień z prawej strony sceny politycznej, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, no jest mniej więcej takie, no, że potrafimy wyciągać wnioski. Tak? Tutaj należy coś zmodyfikować, coś zmienić i jesteśmy gotowi, jesteśmy na tyle odważni, żeby to powiedzieć, o tym powiedzieć jasne, głośno i właśnie próbować to zmienić. Ja przyznam, że jeżeli chodzi o całość tej konwencji i całość tych pomysłów, to wydaje mi się, że było to ze strony Prawa i Sprawiedliwości o tyle nieudane, oczywiście no, większość tych pomysłów jest, bym powiedział, dosyć

0: dosyć kiepska sama w sobie, ale o tyle nieudane, że nie było tam jasnego przekazu, jasnego, mocnego przekazu typu drogi wyborco, będziesz płacił mniej podatków, wiemy jak to zrobić. I tak dalej, i tak dalej. Było taki rodzaj rozdrobnienia tych przekazów, które no, dla normalnego odbiorcy w związku z tym stają się mało czytelne.
1: Ale chcę pana jeszcze zapytać o diagnozę tej prawej strony sceny politycznej, bo tak, z jednej strony ostry spór między PiS-em i Rozwojem Plus. Ja myślę, że jeszcze nie jedną usłyszymy, bo przecież kampania będzie się rozwijać. Jesteśmy w okresie prekampanii, a najmocniejsze działa pewnie zostawiają sobie jedni i drudzy na później. Myślę, że dość zabawny komentarz gdzieś z wnętrza Konfederacji. Jeden z polityków zapytany o spór między panami Bosakiem i Mentzenem powiedział, no żeby się pokłócić, to trzeba ze sobą rozmawiać, a oni ze sobą nie rozmawiają. Więc tam jakiś spór też się tli. Do tego Grzegorz Braun, który... To są taśmy z początku roku, co prawda, ale coraz głośniej o tym, że chciał sprowadzać, czy chce sprowadzać indyjskich pracowników do Polski, a to jest, to pozostaje no, przynajmniej w delikatnym sporze z jego poglądami. Pana diagnoza na temat tej prawej strony, tak na koniec?
0: Przyznam, że wydaje mi się, że prawa strona sceny politycznej, która wydawałaby się, że jest mocno na fali, świadczyło o tym chociażby wybory prezydenckie, w jakiejś części też to, co się wydarzyło po wyborach, że jest na fali, że jest na takiej wznoszącej i ma no, w tej czy innej konfiguracji, bo tutaj możemy rozmawiać o możliwych bądź nie koalicjach, no ale ma zwycięstwo w przyszłym roku w wyborach parlamentarnych no, po prostu w kieszeni. Teraz wydaje się, że troszeczkę to przygasła, może nawet więcej niż troszeczkę, bo w tym krajobrazie, który pani zarysowała, no trzeba pamiętać również o Karolu Nawrockim, jako no, takiej osobie mającej wręcz ambicje tego, żeby być liderem obozu prawicowego w Polsce. I tutaj również mamy do czynienia z tym, że po prostu Karol Nawrocki jednak troszeczkę stracił impet. Musiał się na przykład przy okazji kwestii paliwowej cofnąć do defensywy, że no, jeżeli taka krótka diagnoza, to utrata pewnego impetu z prawej strony.
1: Dziękuję panu bardzo za ten komentarz. Marcin Piasecki, Rzeczpospolita z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
9: Słyszysz?
8: Mhm. Co to?
9: Pszczoły, trzmiele, motyle, no życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
8: O proszę, takie małe, a takie ważne.
9: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
8: O nie, musimy to zatrzymać.
9: No właśnie. Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: Autopromocja.
1: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
2: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
3: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
2: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
3: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
1: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
2: Jacek Czarnecki
3: i Roch Kowalski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: O czym Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Donaldem Trumpem? Na notatkę po marcowym spotkaniu czeka polskie MSZ. Rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Jednym z głównych tematów będzie projekt ustawy budżetowej. Ambasador USA w Polsce reaguje na bulwersującą wypowiedź Tuckera Carlsona. Prawicowy publicysta stwierdził, że Adolf Hitler nie wkroczył do naszego kraju bez powodu. Minęła 11. Radosław Siennicki. Zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych czeka na notatkę po rozmowie ministra obrony narodowej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Do spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem doszło w marcu przy okazji wizyty szefa MON w Waszyngtonie. Wiadomo, że politycy nie rozmawiali wówczas o stałej amerykańskiej bazie w Polsce, bo ten temat pojawił się kilka miesięcy później. Do krótkiej rozmowy miało dojść dzięki pomocy kancelarii prezydenta. Zaangażowany w to miał być też eurodeputowany PiS Adam Bielan. Więcej na ten temat Sylwia Białek.
2: Premier Donald Tusk o rozmowie został poinformowany jeszcze w marcu. Teraz bardzo powściągliwie na antenie stacji TVN24 tłumaczył, że kwestia amerykańskich baz nie była tematem marcowej rozmowy. Podkreślał, że dotyczyła ona raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak by powiedział najdelikatniej. Kilka dni temu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan na portalu X napisał, że pomógł ministrowi obrony zorganizować spotkanie z kimś dużo ważniejszym niż sekretarz wojny Pete Hegseth. Na to zareagował szef dyplomacji Radosław Sikorski, który podkreślił, że z tak ważnej rozmowy organizator miał obowiązek sporządzić notatkę. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że najważniejszym przekazem rozmowy było podziękowanie za obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i takie słowa padły. Zaznaczył, że poinformował premiera o spotkaniu niezwłocznie i jak dodał, uważa, że to było jak najbardziej wskazane i wystarczające. Minister Radosław Sikorski zaznaczył jednak, że MSZ nie upoważnił europosła Bielana do prowadzenia rozmów za granicą w sprawie składu rządu w Polsce. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Posłowie rozpoczną dziś pracę nad rządową propozycją zmian w podatkach. Projekt podwyższa pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Wprowadza też pośrednią 24-procentową stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Powyżej tych dochodów będzie obowiązywać trzecia, najwyższa stawka, która wyniesie 32%. Zmiany w podatkach to jeden z elementów przyszłorocznej ustawy budżetowej. Jak mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, harmonogram prac nie jest zagrożony.
3: Pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej jest na tym posiedzeniu Sejmu. 2 grudnia drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na posiedzeniu plenarnym. 4 grudnia trzecie czytanie projektu ustawy budżetowej na posiedzeniu plenarnym. 8 grudnia przekażemy ustawę budżetową Senatowi. Następnie poczekamy na decyzję Senatu. Już zostało z Senatem wszystko ustalone co do terminu.
1: Jak dodał marszałek Sejmu, ustawa budżetowa trafi na biurko prezydenta po 15 stycznia. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce skrytykował wywiad Tuckera Carlsona. Amerykański dziennikarz i prawicowy publicysta stwierdził, że, tu cytat, w 1939 roku Adolf Hitler nie wkroczył do naszego kraju bez powodu. Ambasador Tom Rose napisał na portalu X, że takie przepisywanie historii jest celowym niszczeniem prawdy moralnej i ohydną obrazą narodu, który zapłacił krwią niezrównaną w annałach zbrodni ludzkich. Tom Rose napisał, że Tucker zadaje pytania, których celem nie jest wyjaśnianie historii, lecz jej odwrócenie.

Do wycofania się z wypowiedzi o Polsce oraz do przeproszenia Polaków wezwał także chargé d'affaires Polski w USA Bogdan Klich. Pod zarzutem szpiegostwa niemieckie służby zatrzymały byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej Augusta Haninga. Polityk stał na czele BND w latach 1998-2005. Wraz z nim zatrzymano również jego

0: 141 posłów. Przewodniczący parlamentu Josas Olekas zapowiedział, że głosowanie planowane jest na 12 stycznia. W jego opinii usunięcie zakazu zwiększy odporność kraju oraz zdolność odstraszania. Obecnie artykuł 137 Konstytucji stanowi, że na terytorium Litwy nie może znajdować się broń masowego rażenia ani bazy wojskowe obcych państw. Rozpatrywana poprawka zakłada usunięcie tego przepisu. Na plany Wilna już wcześniej zareagowała Rosja. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegał, że ewentualne rozmieszczenie broni jądrowej na Litwie oznaczałoby eskalację napięcia. Jak powiedział, litewskie terytorium znalazłoby się na rosyjskim celowniku.
1: O czym z Wilna informował Kamil Zalewski.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W całym kraju dosyć pogodnie. Więcej chmur jedynie na północy i tam po południu może popadać deszcz. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 22 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na północnym wschodzie okresami dość silny i porywisty.
3: Reklama. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Jest 11.07, prawie 11.08. Małgorzata Szuchowska, Polskie Radio 24. Kolejny poważny incydent na Morzu Czarnym. Dziś nad ranem, na wodach terytorialnych Bułgarii. Drony zaatakowały dwa statki handlowe. Jeden z nich niestety zatonął. Trwa akcja poszukiwawcza ratownicza i teraz z nami korespondent Polskiego Radia na Bałkanach Piotr Piętka. Piotrze, dzień dobry.
11: Witaj, dzień dobry, witam państwa.
10: Najważniejsze pytanie, co z marynarzami? Udało się kogoś odnaleźć?
11: Tak, najważniejsze informacje dotyczące załóg są niestety bardzo różne w przypadku obu jednostek. Atak nastąpił, tak jak mówiliśmy, około 4 nad ranem, około 80 mil morskich od bułgarskiego wybrzeża, w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Drony trafiły dwa statki pływające pod banderą Palau Abel oraz jednostkę Alfa Watan pod banderą Togo. Na podkładzie motorowca Abel wybuchł pożar i cała 18-osobowa załoga musiała opuścić statek. Marynarze uratował przepływający niedaleko bułgarski prom Dioskuria. Wśród ocalałych są dwie osoby poważnie poszkodowane. Jedna doznała obrażeń termicznych, druga urazu głowy. Pozostałych 16 marynarzy jest w dobrym stanie. Ci ranni są obecnie dowożeni do kliniki wojskowej w Warnie i będą pod opieką lekarzy. Na razie nie mamy informacji co do ich narodowości. No, znacznie gorsza jest sytuacja tego drugiego statku, tego, który zatonął. Alfa Watan został poważnie uszkodzony, tak powiedziałem, zatonął, ale los jego załogi pozostaje nieznany. Trwa szeroko zakrojona akcja poszukiwawczo-ratownicza. Bułgarskie służby próbują ustalić zarówno miejsce pobytu marynarzy, jak i liczbę osób, które znajdowały się na pokładzie, bo w tej chwili jeszcze takiej informacji dokładnych nie ma. No tyle, że do tej pory kolejne komunikaty mówią właśnie, że nie odnaleziono żadnego z członków załogi i niestety, no bardzo prawdopodobne jest, że utonęli oni wraz ze statkiem.
10: Czy wiadomo oficjalnie,

0: czyje to były drony? Mhm.
1: Nie, na razie nie ma takiego oficjalnego potwierdzenia. Jak wiemy, rządy zawsze starają się bardzo spokojnie do tego podchodzić. Nie wiemy, kto stał oficjalnie oczywiście za atakiem. To bardzo istotne, bo oczywiście pojawiają się bardzo poważne i wiarygodne spekulacje związane z wojną rosyjsko-ukraińską i oczywiście rosyjskimi dronami, ale bułgarskie władze nie przypisały jeszcze odpowiedzialności ani Rosji, ani Ukrainie tym bardziej. Trwa ustalanie okoliczności ataku i pochodzenia tych dronów. Jeśli jednak powiążemy te wydarzenia, nie tylko dzisiejsze, z tym, że statki zaatakowane płynęły z ukraińskich portów i wiozły ukraińskie towary i surowce, no to wniosek nasuwa się sam, to były drony najprawdopodobniej rosyjskie. Reakcja władz Bułgarii na te incydenty jest bardzo poważna. Premier Rumen Radev zwołał spotkanie przedstawicieli Ministerstw Obrony, Spraw Wewnętrznych, Transportu, Środowiska, a także Służb Bezpieczeństwa i Administracji Prezydenckiej. Ma ono dotyczyć nie tylko samego ataku, ale jakby dalszych działań państwa na to, co się dzieje na Morzu Czarnym. Prezydent kraju Ilja Nolotowa także zmieniła swój program w związku z tym incydentem. To szczególnie ważne, ponieważ no jest to pierwszy zgłoszony atak na statki handlowe w bułgarskiej strefie ekonomicznej, na bułgarskim terytorium. Okazuje więc, że działania związane z tą wojną na Morzu Czarnym coraz bardziej zbliżają się, a właściwie już wkroczyły na terytorium wód państw NATO.
0: No właśnie, bo przecież wczoraj na wodach rumuńskiego Morza Czarnego dwa rosyjskie drony zatopiły tym razem turecki statek handlowy. Mhm. No wyraźna eskalacja. Czy prowokacja?
1: Tak. Na tym etapie powiedziałbym, no, rzeczywiście widać wyraźny niebezpieczny ciąg incydentów. I jeszcze nie mamy oczywiście na 100% potwierdzone, ale powiedział o tym na przykład prezydent Wołodymyr Zełenski, że wczoraj to były dwa drony rosyjskie, tam zginął między innymi kapitan tego statku. I tak coraz więcej tych sygnałów wskazuje na to, że rzeczywiście jest to zaplanowana rosyjska operacja, czy wręcz prowokacja. No pytanie jest oczywiście, czy te drony wlatują i atakują specjalnie, czy jest to przypadek, a czy może na przykład efekt ukraińskiego zagłuszania. W poniedziałek, tak króciutko przypomnę, co się działo wczoraj, doszło do ataku na turecki statek Royat Mabanov w Rumunii tym razem, w rumuńskiej strefie ekonomicznej. Jednostka, która płynęła z ukraińskiego Izmaiłu z ładunkiem kukurydzy do Włoch, została trafiona przez drony i zapaliła się i zatonęła. Zginęły dwie osoby, w tym, tak jak powiedziałem, kapitan, 11 osób, uratowano 11 marynarzy. Jedna pozostawała jeszcze zaginiona. Wołodymyr Zełenski, tak jak powiedziałem, powiedział, że to były dwa ukraińskie drony, ale Rumunia jeszcze oficjalnie tego nie potwierdziła. Tego samego dnia doszło do incydentu przy mołdawskim przejściu Palanka, gdzie tutaj mamy pewność, rosyjski dron zaatakował ukraińską infrastrukturę i doprowadził do zagrożenia po mołdawskiej stronie granicy. Tam zraniono funkcjonariusza, tam też został zniszczony autobus liniowy. No w szerszym kontekście warto przypomnieć, że w ostatnich miesiącach państwa regionu wielokrotnie informowało o naruszeniach swojej przestrzeni powietrznej przez właśnie rosyjskie drony, a unijna szefowa dyplomacji Kaja Kallas mówiła wręcz o nasileniu rosyjskich działań hybrydowych zagrażających ludziom w Europie, szczególnie na tej wschodniej flance NATO.
0: Piotrze, bardzo ci dziękuję. Piotr Piętka zebrał dla państwa te informacje.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się do.
0: Czy jest jakikolwiek margines błędu czy przypadkowości w tych działaniach, czy to celowe prowokacje?
3: Znaczy, nie ma marginesu błędu i nie są to prowokacje. Tak naprawdę trzeba się wsłuchać dokładnie w to, co wysyła, komunikaty właśnie, które wysyła strona rosyjska, plus to, co ostatnio Putin mówił, zapytany na Wałdaju, że Rosja rozpoczyna operację, czy będzie prowadzić zakrojone na szeroką skalę operacje wymierzone we wszystkie jednostki morskie, które w jakikolwiek sposób pomagają Ukrainie, że jest to odpowiedź na ukraińskie działania wymierzone we flotę cienia. Więc tak naprawdę mamy tutaj trzy elementy. Po pierwsze, jak co roku kwestia zboża i eksportu jego po zbiorach. Tutaj jest uderzenie w ten turecki statek nieprzypadkowy, dlatego że Turcja tak naprawdę bardzo mocno korzystała z tych zasobów ukraińskich i była głównym eksporterem przetworzonej pszenicy. Drugie uderzenie, te, które poszło na kierunku Bułgarii, też nie jest przypadkiem. Tak naprawdę Rosjanie rozpoczęli na morzu wojnę mającą na celu zamrożenie w ogóle ruchu morskiego

0: który może służyć Ukrainie. Za chwilę ceny fraktów pójdą gwałtownie w górę albo się w ogóle wycofają jednostki z tego obszaru. Trochę taki kasus ciśnienia na Ormus. I Rosjanie będą polować na wszystkie jednostki, nie przejmując się ani wodami terytorialnymi, ani wyłącznymi strefami ekonomicznymi, ani niczym innym, dlatego że to z kolei jest element rosyjskiej strategii, który widać już, że my mówimy o wojnie hybrydowej, a tak naprawdę Rosjanie traktują całą tutaj ścianę wschodnią i granicę Unii Europejskiej jako terytorium, na którym mogą prowadzić działania bojowe w związku z operacjami ukraińskimi. Więc my nazywamy to hybrydą. Oni po prostu atakują Ukrainę i Zachód, który Ukrainie pomaga. I za każdym razem, moim zdaniem, cieszą się z tego, że eskalacja czy próba uniemożliwienia im tego po stronie tutaj NATO i Unii Europejskiej jest bardzo niewielka lub wręcz symboliczna, bo to nie tylko ich onieśmiela, ale pozwala też znacznie ciekawiej projektować z ich punktu widzenia cele ataków.
1: Dlatego, no tak, jestem...
0: Zniszczenie całej infrastruktury granicznej to nie jest działanie tylko wymierzone w jedno państwo.
1: Jestem ciekawa tureckiej reakcji. Spotkał się pan z jakimiś komentarzami na ten temat. Jeden z tych statków był turecki. Kiedy już wiele miesięcy temu właściwie rosyjski bombowiec, tak? To był bombowiec, który wleciał w przestrzeń powietrzną Turcji i oni bez zastanowienia go po prostu strącili.
0: To nie było bez zastanowienia, dlatego że Rosjanie w tym czasie w Syrii mieli taki korytarz powietrzny, który przelatywał właśnie nad terytorium Turcji. To jest właśnie to, czym Rosjanie... To właśnie to, co Rosjanie robią u nas, czyli tworzą sobie korytarze powietrzne, przez które operują drony, operują rakiety kierowane i tak dalej. Turcy ostrzegali wtedy Rosjan bardzo mocno. Rosjanie nie reagowali na to i dlatego Turcy zestrzelili ten samolot wówczas rosyjski. Tylko no, tutaj jest to kwestia raczej tego, że po pierwsze ta jednostka, bo Turcy oczywiście zrozumieją ten sygnał, bo rosyjskie drony, zwłaszcza, że to są drony w większości wodne, one nie atakują przypadkiem, to nie są miny morskie. To jest konkretna osoba, która kieruje tym dronem, a przecież wszystkie te jednostki płyną, mają włączone systemy i wiadomo dokładnie, co to za jednostka, gdzie płynie, jak wygląda jej kurs. Więc tu nie ma żadnego przypadku. Tu jest ten efekt właśnie taki sygnał dla Turcji. Nie wiem, jak go Turcja odbierze, bo Turcja co roku zarabiała dosyć dobrze na tym ukraińskim zbożu. Być może będą znowu jakieś nieformalne naciski, ale na razie nie spodziewałbym się ze strony Turcji gwałtownych ruchów. To jest właśnie to, na czym korzysta Rosja. Nie będzie na razie ze strony Turcji niczego gwałtownego. Bułgaria cóż może zrobić? No, może próbować w tym momencie zwołać naradę na to, czy postawić w Unii Europejskiej pytanie o bezpieczeństwo szlaków morskich. No ale nie sądzę, byśmy tutaj nagle wprowadzili jakieś jednostki, które by zaczęły chronić te statki. Rosjanie pewnie by na to czekali, bo ich celem jest eskalacja w momencie, w którym druga strona cokolwiek robi. Tak więc musimy się nastawić na tą wojnę morską. Obawiam się tylko, czy Rosjanie nie będą chcieli tej wojny morskiej rozszerzyć. No bo powiedzmy to oświadczenie Putina, które on wygłosił kilka dni temu, to było takie stwierdzenie, że ta wojna morska będzie teraz permanentna. Więc może nie dotyczyć tylko akurat portów rumuńskich, czy powiedzmy szczerze tych wód terytorialnych należących do Rumunii, Mołdawii, Bułgarii czy w ogóle jeszcze jakichś innych krajów, bo może dotyczyć też jednostek, które mają w taki czy inny sposób pomagać Ukrainie na innych akwenach morskich. Tutaj
1: tak.
0: Bałtyk też się kłania.
1: Panie profesorze, naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Grynkiewicz, stoi za koncepcją teorii zwycięstwa. To jest strategia, właściwie jeszcze nieoficjalna strategia NATO, czy szczegółowy plan.

0: wojny z Rosją, ale jest to pewna teoria, która sugeruje, jak sobie z Rosją radzić. Odstraszać, zatrzymać natarcie, co proponować zamiast drogiej amunicji, jak wykorzystać sztuczną inteligencję na polu walki, jak budować tak zwaną wielowarstwową obronę, czy uderzać w mózg rosyjskich wojsk. No to jeśli nie strategia, to po co nam teorie?
1: Znaczy, powiem tak, my cały czas budujemy strategię, Rosjanie budują coraz więcej baz wokół naszych granic. I rosyjska strategia jest bardzo jasna i klarowna. Mamy bazy, mamy zapasy, mamy zaplecze. Nawet jeżeli nie mamy żołnierzy, to w najbliższym czasie możemy ich przywrócić. Ostatnie właśnie śledztwa, które robiły Finlandia przy pomocy, czy też jeszcze kraje bałtyckie przy pomocy właśnie wsparcia dziennikarzy z różnych krajów wskazały, że Rosjanie rozbudowują tą infrastrukturę. Więc Rosja prowadzi wojnę z Zachodem. My mówimy o strategiach odstraszania kogoś, kto oficjalnie prowadzi wojnę z nami. Nieważne jakimi metodami, czy to akurat jest pocisk, prawda, który spadnie u nas, czy dron, czy naruszenie przestrzeni powietrznej, czy wojna kognitywna, czy wojna, prawda, w jakichś innych formach. Więc skoro jesteśmy na wojnie, a przynajmniej druga strona tak to uznaje, bo żadna, trudno odstraszać kogoś, kto prowadzi wojnę, bo on już tego się nie boi. Tak naprawdę dzisiaj polityka Europy, jeżeli chodzi o Rosję, to nie powinno być same odstraszanie, tylko powinna być gotowość na podejście do eskalacji. Bo w momencie, w którym nasze działania będą reakcyjne w stosunku do Rosji, to Rosja natychmiast wyeskaluje swoje działania ponad nasze, ponieważ to jest koncepcja w ogóle prowadzenia wojny przez Rosję.
0: Panie profesorze, tak, dodam tylko, że NATO ma według tej teorii stworzyć takie zdolności, żeby Moskwa uznała atak za nieopłacalny po prostu i niemożliwe
1: do szybkiego. Cały czas wojna, więc no tak, co jest nieopłacalne?
0: Ale ona już wie, że im się to, że jej się to nie opłaca, przynajmniej na tu i teraz, prawda?
1: Ukraina też im się nie opłaca.
0: No właśnie, i że jest to niemożliwy do szybkiego.
1: To nie jest myślenie. Znaczy, my myślimy
0: Znaczy, nie jestem w głowie generała Grinkiewicza, ale co się może kryć za tą koncepcją?
1: Znaczy, to jest jedyna koncepcja, którą można teraz przedstawić Europie. To znaczy, musimy...
0: Co nowego? Może tak?
1: Nie ma nic nowego. Nie ma nic odkrywczego w tym, że mamy odstraszać Federację Rosyjską. Problem polega właśnie na tym, jak Federacja Rosyjska rozumie odstraszanie. To znaczy, każde odstraszanie z naszej strony jest propozycją dla Rosji, aby jeszcze bardziej wyeskalować i sprawić, czy to działa. A więc iść cały czas po przysłowiowej bandzie, licząc na to, że druga strona ustąpi. Lub też nie do końca wykorzysta te swoje potencjały. Dlatego, że po jednej stronie mamy Putina, KGB-stę, który ma absolutną władzę razem ze służbami w państwie, a po drugiej stronie mamy szereg państw demokratycznych, które mają swoich wyborców, wybory, problemy, gospodarkę i muszą się dogadywać. To zawsze nas stawia w dużo słabszej sytuacji w stosunku do dyktatora i Rosja to wie. Tak naprawdę nie tyle odstraszanie musi działać, bo odstraszanie nie zadziała, co koszty potencjalnych operacji, a więc nasze zdolności odpowiedzi, ale realnej odpowiedzi. Udałoby się zbudować to w Europie, ale do tego potrzeba czasu, chęci. No i także tego, by Amerykanie traktowali ten obszar także poważnie, wspierając nas.
0: No tak, jest coś, co z punktu widzenia Polski może mieć fundamentalne znaczenie w tej koncepcji, czyli pomysł na szybkie zatrzymanie agresji już na wschodniej flance. Oprócz tego, że cieszy nas sama świadomość, tak? Takiego działania, bo musieliśmy o to walczyć.
1: Wojny graniczne, to wiem, jak to się skończyło. Więc powiedzmy, jednak żadna wojna... Tak, to jest
0: zmieniamy panika. Się, inwestujemy. Też włożyliśmy bardzo dużo pracy, żeby zmienić świadomość Europy i samego NATO w to, jak ważna jest flanka wschodnia.
1: Na razie. Poczekajmy na następne wybory. Mówię brutalnie, ale taka jest prawda. Zobaczmy, co się dzieje w Niemczech.

0: Ale my nie musimy patrzeć, panie profesorze, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, bo plan Mateusza Morawieckiego na przykład zakłada mniej środków na armię. To my nie musimy sięgać daleko na zachód.
1: No tak, tylko że zanim Mateusz Morawiecki wprowadzi swój plan, to we Francji może się zmienić rząd. Oczywiście możemy zawsze twierdzić, że potrzebujemy mniej pieniędzy na armię. Problem nie polega na samej armii, tylko problem polega na odporności państwa w momencie, kiedy następuje kryzys. Bo nie chodzi o granicę. Granica jest tylko narzędziem, które ma dać nam kilka dni czasu na ogarnięcie się, bo nikt nie wie, to wszystko jak w masło w razie czego. Natomiast nasza odporność to jest odporność wewnętrzna, głęboka wewnętrzna odporność. A tą się buduje latami, tak jak to robią Finowie, Norwedzy i też się bardzo mocno tego boją. Więc czy my teraz ograniczymy wydatki na wojsko? To nie jest kwestia wydatków na wojsko. To jest kwestia zdolności społeczeństwa do tego, by poświęcić się, by być gotowym na to, co zawsze mówią Czechy, czyli na krew, pot i łzy. A to jest najtrudniejsze, dlatego że ta wojna jest wygrywana w wielu przypadkach przez Rosję, także dlatego, że rozgrywa skutecznie programy polityczne partii w naszym regionie, a także w naszym kraju.
0: Panie profesorze, niesamowita sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów, zachodnich, przepraszam, sąsiadów. Otóż piszemy o tym także... Tak, polskieradio24.pl. Były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany. Chodzi o szpiegostwo. Proszę.
1: To już katastrofa, dlatego że mówimy o człowieku, który był jednym z najważniejszych osób, nie tylko jeżeli chodzi o wywiad, ale też o dostęp do informacji kluczowych dla całego...
0: Co więcej, panie profesorze, dla mnie, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale kluczowe w tym wszystkim jest to, że to nie jemu płacono, przynajmniej tak wynika z ustalenia niemieckich mediów, tylko on płacił tym, którzy przekazywali mu informacje, czyli był na jakimś szczycie piramidy. Podobno nie chodzi o Rosję.
1: Znaczy, to bym akurat, to, że nie chodzi o Rosję, to też nie jest nic odkrywczego, bo Rosja uwielbia sprawiać wrażenie, że wszystkie pionki przesuwa ona na szachownicach. Natomiast no, gra wywiadów jest bardzo skomplikowana. Zarówno jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, które przecież prowadzą swoje operacje, zarówno jeżeli chodzi o Chiny, jak i o inne państwa. Tutaj założenie, że nasi sojusznicy są zawsze naszymi sojusznikami, w wywiadzie nie istnieje.
0: Nawet jeśli nie chodzi o Rosję, pełna zgoda. Panie profesorze, będziemy o tym więcej mówić w dalszej części programu Polskiego Radia 24, bo to informacja pilna sprzed chwili dosłownie. Profesor Daniel Boćkowski z państwem. Dziękuję panie profesorze za komentarz.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
5: Reklamie. Autopromocja.
6: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
7: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
6: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
7: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
6: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
7: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu.

0: Poznaniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 11.30. Radosław Siennicki, zapraszam. 3 miesiące aresztu za śmiertelne potrącenie na pasach. Na początek Nowy Sącz i decyzja sądu w sprawie 21-letniego kierowcy, któremu prokuratura przedstawiła zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku podczas nielegalnego ulicznego wyścigu. Według śledczych mężczyzna jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60 km na godzinę. 21-latek potrącił 50-letniego pieszego, który zginął na miejscu.
4: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
3: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. To kolejna w ostatnich dniach tragedia na pasach. W niedzielę mężczyzna potrącił kobietę przechodzącą na pasach w Piastowie. Mówi Monika Orlik z policji w Pruszkowie.
5: Kierujący samochodem osobowym potrącił kobietę, która prawidłowo przechodziła przez przejście, nie udzielił pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia. To było po północy, natomiast przed południem wszystkie czynności celem wytypowania i ustalenia sprawcy zostały wykonane i przed południem właśnie ten sprawca został zatrzymany, 32-letni mężczyzna.
3: W ręce funkcjonariuszy trafiła również kobieta, która towarzyszyła kierowcy w momencie wypadku. Generał Wiesław Kukuła pozostanie na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Prezydent Karol Nawrocki postanowił mianować go na drugą kadencję. Przekazał w serwisie X szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Druga kadencja generała rozpocznie się 10 października, a akt mianowania zostanie wręczony 11 listopada. Generał Wiesław Kukuła pełnił funkcję szefa Sztabu Generalnego od października 2023 roku. Zastąpił na tym stanowisku generała Rajmunda Andrzejczaka, który podał się do dymisji. Wcześniej był pierwszym dowódcą sformowanych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na początku lutego 2023 roku został dowódcą generalnym rodzajów Sił Zbrojnych. Ponad 100 strażaków zawodowych i ochotniczych straży pożarnych bierze udział w powiatowych ćwiczeniach przeciwpożarowych Włodawski Las Pożar 2026. W nadleśnictwie Sobibór może jeździć dużo wozów strażackich na sygnałach, dlatego służby apelują do mieszkańców o spokój. Sprawdzamy procedury współdziałania jednostek oraz służb leśnych w przypadku powstania zagrożenia pożarowego. Mówi Michał Tychoniewicz ze Straży Pożarnej we Włodawie.
6: Na terenie nadleśnictwa Sobibór w gminie Wola Opólska będzie stacjonowało i uczestniczyło w ćwiczeniach około 20 zastępów Straży Pożarnej z PSP Włodawa i OSP z terenu powiatu włodawskiego. Jednostki będą używały sygnałów świetlnych i dźwiękowych, będą poruszali się drogami gminnymi, leśnymi przeciwpożarowymi. Będziemy czerpali wodę z punktu czerpania wody z jeziora Płotycze.
3: Ćwiczenia potrwają do 17.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Jest 11.33, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Informacja sprzed chwili. Na polecenie prokuratora z Łódzkiego Wydziału Prokuratury Krajowej funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj 5 byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen S.A., w tym byłego członka zarządu spółki z lat 2018-2024. Nazwisk, inicjałów nie ma, czekamy. Co na to pan minister Żurek? Jesienią 2023 roku Daniel Wszystko Mogę Obajtek, ja cytuję państwu wpis na X-ie pana ministra, ręcznie sterował cenami na stacjach. Zaniżanie cen wbrew rynkowi tuż przed wyborami i bezczelne wmawianie Polakom awarii dystrybutorów to nie był żaden cud gospodarczy, to było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii. Daniel Obajtek nazywa to sukcesem, tu jest cudzysłów. Kodeks karny nazywa to wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Będziemy śledzić te informacje, przekazywać kolejne, jeśli takie się pojawią.
2: Gość Polskiego Radia 24.
7: Adam Godlewski, szef sportu Polska Press, Gol 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
8: Chciałbym odpowiedzieć dzień dobry, ale no wcale dobry z perspektywy.

0: kibica polskiego futbolu nie jest.
1: W ogóle kibica światowego futbolu. Jeśli pan pozwoli, zacznę nie od wczorajszego meczu, tylko od tego, że świat się kończy. Wie pan, co mam na myśli?
0: Messi kończy karierę w reprezentacji.
1: Argentyńscy kibice jak reagują? Interesuje się piłką nożną, bo mój ojciec jest kibicem. To jest coś, czego człowiek się nie spodziewał. Messi, jego gra jest częścią nas wszystkich i chociaż to musiało w końcu nastąpić, czuję się załamana. Kiedy dowiedziałam się o tym, ze łzami w oczach zadzwoniłam do ojca. Początkowo nie chciał mi wierzyć. To tylko jeden głos i co ważne, kobiecy, chociaż dlaczego? Proszę bardzo, kobiety też kibicują piłce nożnej. Proszę posłuchać Małgorzaty Żochowskiej. Dla mnie jest to koniec pewnej epoki, tak już na poważnie. Tak to musiało kiedyś nastąpić.
0: Na poważnie jest to właśnie koniec pewnego etapu, pewnej epoki, nie koniec świata. Kiedyś był Pele, potem Maradona, teraz Ronaldo i Messi.
1: A teraz nie, panie redaktorze, teraz jest Jamal. Teraz jest Lamine Yamal.
0: No już jest, ale zobaczymy, czy będzie aż tak wielki, bo też oddajmy to, co należne tym królom futbolu, a Messi niewątpliwie należy w dalszym ciągu do tych największych, więc jego pożegnanie z reprezentacją to jest piłkarz spełniony na wszystkich niwach i reprezentacyjnej, i klubowej. No to jest geniusz, tak? Geniusz futbolu. Pewnie nie jeden kibic, nie tylko w Argentynie, otrze dzisiaj łzę, no ale tacy piłkarze nie rodzą się co dwa tygodnie, nawet nie co dwie dekady, liczone w latach. Tak jak pani redaktor wspomniała, ten dzień musiał kiedyś nadejść. Natomiast czy ktoś przypuszczał jeszcze 5 lat temu, że Messi będzie odchodził w glorii mistrza i wicemistrza po raz drugi świata? Pewnie nie. Rzadko który piłkarz na ostatniej prostej w karierze osiąga tak wielkie sukcesy. Jest takim kierownikiem z prawdziwego zdarzenia swojej drużyny narodowej jak Leo Messi.
1: Ja myślę, że ten ostatni mecz na Mistrzostwach Świata, o którym pan wspomina, ja wiem, jest tytuł, ale mecz nie przebiegał tak, jakby się tego reprezentacja Argentyny spodziewała i sam Leo Messi. On, o ile dobrze pamiętam, tuż po tym meczu finałowym zapowiedział swoje odejście.
0: Nie od razu, natomiast też ma świadomość tego, że PESEL-u nie oszuka. W moim odczuciu i tak ten finisz miał znakomity, wspaniały, fantastyczny. Tak naprawdę zapisał się złotymi zgłoskami w świecie futbolu. Popatrzmy na naszego Roberta Lewandowskiego, piłkarza z podobnej półki, spełnionego w klubach, wygrał wiele trofeów, pobił wiele rekordów, a jednak z reprezentacją nie dane mu było się cieszyć z medali i trofeów na największych imprezach, więc Messi jest pod tym względem do przodu. Cristiano Ronaldo też na Mistrzostwach Świata jest piłkarzem niespełnionym, równie genialnym jak Messi, ale jednak w swojej reprezentacji nie doprowadził do takich sukcesów jak Leo Messi, więc tutaj bije swoich współczesnych konkurentów na głowę Argentyńczyk.
1: Proszę się nie obawiać, przejdziemy do wczorajszego meczu, ale chcę pana jeszcze o coś zapytać, bo jak Usain Bolt bił rekord świata na 100 metrów, przypominam sobie takie analizy właściwie odbudowy jego mięśni, dwugłowych, czworogłowych, po analizę kondycji, predyspozycji, kraju, z którego pochodzi. No, wszystko było analizowane na rzecz tego sukcesu, skąd się wziął. Czy Messiego też tak właściwie komórkowo przebadano, na czym polega jego fenomen?
0: Messi myślę, że jest nie do końca zbadanym fenomenem, bo tak naprawdę nawet Jan Urban, przejmując reprezentację Polski, zapytałem go o tych najlepszych piłkarzy świata, to stwierdził, że on był bardziej kompletny niż Messi, co też może polegać na prawdzie, bo Urban świetnie grał lewą, prawą nogą i głową, Messi tak naprawdę fantastycznie gra tylko lewą nogą, ale na takim poziomie, na jakim nie gra żaden inny współczesny piłkarz. Na dodatek nie ma fantastycznych warunków fizycznych.
1: No, mierzył się z chorobą, tak? W młodości, w dzieciństwie właściwie, prawda?
0: To prawda, natomiast...

0: finalnie jest człowiekiem niespecjalnie wysokim, a mimo wszystko wśród tych gladiatorów umięśnionych, wyższych czasami o głowę, a może i półtorej, no, dał sobie znakomicie radę. To jest geniusz, którego trudno zdefiniować. Nie przełożymy tego wszystkiego tak kratka po kratce jak Usaina Bolta.
1: Nie próbujmy. Pożyjmy jeszcze trochę wodium tej glorii, chwały, tajemnicy, prawda? Zostańmy w tym. Myślę, że będzie nam lepiej. No dobrze. Wczorajszy mecz. Co nam mówi ten mecz o naszej reprezentacji?
0: Że popadliśmy w bardzo dużą przeciętność. Jeżeli dzisiaj jesteśmy słabsi od Bośni i Hercegowiny, a w dwóch meczu z tym zespołem niżej od nas notowanym w rankingu FIFA byliśmy w stanie zdobyć tylko punkt, to znaczy, że no jest słabo. Jest słabą. Potencjał mamy na pewno nie mniejszy, biorąc pod uwagę samo szkolenie piłkarzy. Potencjał selekcyjny o wiele większy, bo jesteśmy znacznie większym społeczeństwem. Natomiast dzisiaj nasza reprezentacja okazuje się, że nieprzypadkowo nie była na ostatnim mundialu, bo Bośniacy nabrali tam pewności siebie, uwierzyli w swoją moc i dali temu wyraz w drugiej połowie spotkania w Zenicy. Myśmy mieli całkiem przyzwoitą pierwszą. Nie potrafiliśmy jednak wykorzystać doskonałej sytuacji. Konkretnie Sebastian Szymański nie trafił do siatki, mimo że bramka była już opuszczona przez golkipera.
1: Wie pan, rzuty karne się zdarzają, błędy się zdarzają i to jest jedna strona medalu, a druga to jest brak skuteczności. Trener Urban mówi, no nie, w takiej sytuacji nie powinno być kartki, nie powinno być rzutu karnego, no ale był. Jedyne, czym możemy się bronić przed takimi sytuacjami, to są nasze trafienia.
0: Ten zespół jest niedokończony w każdym wymiarze. Brakuje nam skuteczności w ataku, brakuje nam wykończenia. W obronie brakuje nam konsekwencji, nie do końca wiemy, co chcemy grać. Ja rozumiem nawet trenera Urbana, który był w takim, a nie innym stanie emocjonalnym, ale tak naprawdę to kontrowersyjne było nieuznanie bramki, która padła wcześniej dla gospodarzy, a nie rzut karny, który był podyktowany jak najbardziej zasadnie. Oddaliśmy inicjatywę w tym spotkaniu po przerwie, tak jakby odcięło nam prąd. Projekt Jana Urbana jest niedokończony w każdym wymiarze. Tę drużynę stać tylko na momenty. Najwyżej na czasami fantastyczne momenty, jak druga część pierwszej połowy w meczu ze Szwecją, czyli ćwierć meczu, czasami na 45 minut przyzwoitej gry, tak jak wczoraj w Zenicy, tylko że potem brakuje konkretów, to nie przekłada się na gole, nie przekłada się na punkty. A tak naprawdę futbol to nie jest wywiarstwo figurowe, gdzie przyznaje się punkty za grację, elegancję i styl, tylko liczy się to, co wpadnie do sieci, jak na rybach.
1: Panie redaktorze, co dalej? To chyba jest zasadnicze pytanie. Jest jakaś dywizja C w Lidze Narodów? Może my powinniśmy sięgnąć jakiegoś sportowego, piłkarskiego dna, żeby zacząć ją budować od podstaw?
0: Dywizja C Ligi Narodów też jest dla zespołów, też jest dla ludzi i ja bym nie czynił tutaj jakiegoś wielkiego zarzutu, że Jan Urban traktuje Ligę Narodów jako poligon doświadczalny. Tak samo postępuje Jurgen Klopp, nowy selekcjoner Niemców, bo gdzieś tę drużynę trzeba zbudować. Tylko martwi, że te momenty, o których wspomniałem, te dobre momenty, pożądane momenty są takie krótkie, zbyt krótkie, żeby coś z tego konkretnego wynikało, a przypomnę tylko, że Jan Urban pracuje już prawie 15 miesięcy na posadzie selekcjonera i już efekty jego pracy powinny być widoczne, a nie do końca są. Pytanie, bo rozmawialiśmy o Leo Messi, który okazał się fantastycznym kapitanem reprezentacji Argentyny. Pytanie, czy takim fantastycznym kapitanem jest Robert Lewandowski? Pytanie retoryczne, bo miejsce kapitana zawsze jest przy zespole, a ja wczoraj Roberta nie widziałem w Zenicy, ani na ławce, ani na trybunach. To nie tak wszystko powinno wyglądać.
1: Ale to jest kwestia kapitana, czy to jest kwestia koncepcji gry i tego, jak zawodnicy z niesamowitymi osiągnięciami gdzieś w ligach i z potencjałem i z ochotą do gry. No nie wierzę w to, panie redaktorze, że oni przyjeżdżają na zgrupowanie i przestaje im się chcieć. Nie wierzę w to.
0: Ja też nie wierzę, że przestaje im się chcieć, natomiast nie widzę, żeby dawali coś z wątroby.

0: jak mawia klasyk, czyli Tomek Hajto. Z tego charakteru mi brakuje czasami. Natomiast jeżeli tworzymy zespół, budujemy ducha drużyny, no to wszyscy powinniśmy ciągnąć wózek w jednym kierunku. Jeżeli wszystko mamy budować wokół Roberta Lewandowskiego, a w moim odczuciu dalej powinniśmy, bo jak się okazało, nawet w Zenicy nikogo lepszego nie mamy w tym momencie. Robert w dalszym ciągu sportowy jest bardzo potrzebny tej drużynie, no to wszystko powinno... I potem takie detale mają znaczenie. Takie detale mają znaczenie, bo zamiast prowadzić do 45 minuty 1-0, jest tak. 0-0, a potem mecz wymyka nam się spod kontroli.
1: To tak króciutko na koniec, będzie nowy trener? Czy nie?
0: Nie sądzę, żeby to był dobry moment, aczkolwiek wszystkie karty rozdaje w tym momencie prezes PZPN Cezary Kulesza. Jeżeli był z kimś umówiony innym niż Jerzy Brzęczek, który wczoraj też nie dał nawet pół argumentu, że może być lepszym selekcjonerem niż Jan Urban, to moment 35 dni przed kolejnym zgrupowaniem byłby dziwny na zmianę selekcjonera.
1: A drużyna Jerzego Brzęczka 2-6 chyba, tak? Z Włochami?
0: No niestety, to była katastrofa. Spodziewaliśmy się, że...
1: U21, tak?
0: Tak jest, że idzie lepsza, inna, lepsza przyszłość, a zostaliśmy brutalnie sprowadzeni na ziemię jako kibice.
1: Dziękuję panu za rozmowę. Coś optymistycznego na koniec? To jest...
0: Coś optymistycznego.
1: Aha, to zostawiamy. Coś optymistycznego.
0: Tak jest.
1: Adam Godlewski, szef sportu Polska Press i Gol24. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
1: .11:46. Jeszcze jedna informacja dla państwa w tej części programu Polskiego Radia 24. Koniec testamentu urzędowego i podróżnego. Nagranie wideo i audio przy testamencie ustnym. Termin dostarczenia nagrania, nośnik z nagraniem, na przykład pendrive, trzeba będzie przekazać do sądu lub notariusza w ciągu 3 miesięcy od śmierci. Zmiany w testamentach wojskowych, usuwanie podwójnych postanowień i tak dalej. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, który zakłada duże zmiany w zasadach sporządzania testamentów ustnych. Mamy eksperta w tej sprawie, Marcin Sołup, adwokat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Jak to? Mogę po prostu wziąć telefon do ręki i nagrać? Ja, Małgorzata, mam taki plan.
2: W sytuacji,
1: tak?
2: Pani redaktor, obawy rychłej śmierci, ustawodawca dotychczas przewidział szczególne rodzaje testamentu ustnego w ten sposób, że osoba, która, no, mówiąc, stoi nad grobem, nawet miałam ostatnią sytuację podobną w mojej kancelarii, zadzwoniła rodzina około godziny 23, że ojciec właśnie umiera i należy czym prędzej sporządzić testament w formie ustnego oświadczenia w obecności 3 świadków, należało zorganizować 3 świadków. Ja brałem również udział w tej czynności ze względu na to, by dopilnować wszelkich szczegółów, i taki testament został sporządzony. Następnie ten testament jest spisywany w ciągu roku od daty oświadczenia bądź po śmierci, w ciągu 6 miesięcy, w formie pisemnej przez tych 3 świadków. Teraz to prawo ma ulec zmianie, ustawodawca zakłada zmiany w tym zakresie. Sytuacja covidowa, jak również wojenna, stany wyjątkowe, które mieliśmy okazję doświadczyć w ostatnim czasie, myślę, że były źródłem tego rodzaju zmian, ze względu na to, że osoba, która stoi nad grobem, istnieje obawa rychłej śmierci, nie wystarczy sam pobyt w szpitalu. Natomiast osoba, która ciężko choruje i nie jest w stanie sporządzić testamentu w formie pisemnej, jak również nie jest w stanie zorganizować 3 świadków. Na przykład taka sytuacja miała miejsce w okresie COVID-19, kiedy nie można było składać wizyt, jak również była ograniczona liczba pracowników szpitala. Taka osoba może złożyć oświadczenie ostatniej swojej woli w formie zdalnej przed kamerą z głosem, czyli ma zostać
1: utrwalony. Czyli nie tylko telefon, to może być też jakieś nagranie przez komunikatory, tak?
2: Tak.
1: Może to być w takiej formie.
2: W formie audiowizualnej należy złożyć oświadczenie ostatniej woli
1: w
2: obecności 3 świadków.
1: No właśnie. Kto może być takim świadkiem?
2: Świadkiem może być osoba, która nie jest spadkobiercą ustawowym, jak również nie będzie beneficjentem testamentu ustnego. Muszą to być osoby postronne, które...

0: nie będą beneficjentami oświadczenia woli.
1: A czyli... skąd mamy wziąć kogoś takiego w sytuacji zagrożenia, takiej sytuacji śmierci?
0: W ostatnim czasie byli to po prostu pracownicy szpitala, mogą to być sąsiedzi, mogą to być osoby niespokrewnione, znajomi, przyjaciele, czy też nawet osoba napotkana na ulicy, o ile będziemy w stanie zweryfikować jej tożsamość, dlatego że będzie to następnie potrzebne przed sądem, który to sąd będzie przesłuchiwał takich świadków co do treści oświadczenia woli, no i również ustalał, czy oświadczenie woli nie było dotknięte wadą, czy osoba, która takie oświadczenie. Dlatego też istotny jest ten testament złożony w formie audiowizualnej w mojej ocenie, ze względu na to, że biegli będą w stanie to, ten przypadek, o którym przed chwilą wspomniałem, właśnie nagrywaliśmy, aby uniknąć wątpliwości, czy to osoba była świadoma, czy była w stanie złożyć świadomie oświadczenie ostatniej woli. Tutaj to nagranie będzie również nagrywane, może być dostarczone w formie pendrive bądź na innych nośnikach. Następnie biegły zapewne będzie badał treść tego oświadczenia, czy nie jest dotknięty wadą, czy też innymi rodzajami manipulacjami.
1: W świecie sztucznej inteligencji, która potrafi, no wszystko nie, ale prawie wszystko, to weryfikacja takiego oświadczenia będzie też podstawą pewnie do sporów różnych.
0: Oczywiście, takie spory w sprawach spadkowych zdarzają się bardzo często i prowadzę sprawy dotyczące podważania ważności testamentu, również testamentów notarialnych. Ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie zweryfikować, czy też nawet notariusz nie jest w stanie zweryfikować, czy spadkodawca przyszły, który chce sporządzić testament w formie aktu notarialnego, jest świadomy tego, co podpisuje. Dokładnie z taką sytuacją spotkałem się ostatnio na sali rozpraw, kiedy to rodzina podważa treść testamentu notarialnego, że pan, który sporządził ten testament, nie był świadomy. No i niestety prawdopodobnie nie był świadomy akurat w tej sprawie. Istnieje ryzyko, że rodzina skutecznie podważy ten testament. Jest to bardzo rzadka sytuacja, ale się one zdarzają. Podważenie testamentu ustnego oczywiście jest w mojej ocenie no nieco ułatwione ze względu na to, że no, są to świadkowie, którzy mogą przekręcić oświadczenie, mogą zmanipulować, bądź będą w konflikcie między sobą i każdy zezna coś innego. Wtedy mamy problem z weryfikacją, czy ten testament był rzeczywiście w takiej formie złożony. No i będzie nieważny. Natomiast no, ustawodawca przewidział formy szczególne testamentu, które teraz ma zamiar zastąpić właśnie testamentem w formie audiowizualnym, kiedy spadkodawca będzie mógł oświadczyć ostatnią wolę i ta wola będzie nagrana.
1: Czyli te szczególne formy testamentu, czytam o tym, że rezygnujemy, usuwamy opcję testamentu urzędowego i podróżnego. To jest tak zwany testament alograficzny, czyli składany ustnie przed wójtem, burmistrzem czy kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i testament podróżny, tak, sporządzany na polskim statku morskim lub powietrznym. Czyli jeżeli mamy do czynienia z tragiczną sytuacją na statku lub w powietrzu, również możemy nagrać.
0: Zdecydowanie tak. Powiem szczerze, chciałem zobaczyć w praktyce, jak będzie to wyglądało no i dlaczego właśnie rezygnujemy z testamentu alograficznego. Jest to sytuacja może niecodzienna, że składać, że mamy zamiar złożyć oświadczenie woli przed wójtem, burmistrzem.
1: To pytam tylko, jeśli pan pozwoli, bo jeżeli próbujemy złożyć takie oświadczenie przed wójtem, burmistrzem czy kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, rozumiem, nie potrzebujemy wówczas...
0: Potrzebujemy dwóch świadków.
1: Dwóch.
0: Potrzebują dwóch świadków. Jest to sytuacja bardzo rzadka, ale wyobrażam sobie, że w małej gminie, gdzie mamy, prawda, małą społeczność, ktoś po prostu chciałby, aby uczestniczył to w tym urzędnik państwowy, na przykład wójt, który uwiarygodni fakt złożenia takiego oświadczenia. Sam w praktyce się jeszcze z tym nie spotkałem, natomiast z testamentami ustnymi jak najbardziej i to są sytuacje skrajne, wręcz rozpaczliwe, kiedy osoba nie jest w stanie nawet się podpisać, natomiast jest w stanie się wypowiedzieć. I taka forma.
1: Jak rozumiem, taka ustna forma musi zawierać dokładnie wszystkie takie szczegóły, jak ta pisemna.
0: Dokładnie musi wyrażać wprost oświadczenie woli, ostatnie oświadczenie woli swojego.
1: Najlepiej, żeby nie pozostawiała cienia wątpliwości co do decyzji.
0: Zdecydowanie pani redaktor nie może pozostawiać cienia wątpliwości co do formy, co do decyzji i co do kręgu uprawnionych spadkobierców. Natomiast oczywiście, jeżeli spadkodawca ma zamiar wydziedziczyć. Również ta forma musi być zachowana precyzyjnie, jak również muszą zostać wskazane przyczyny tego wydziedziczenia, czyli pozbawienia prawa do zachowku ustawowych spadkobierców. Forma ustawowa

0: ona również przewiduje konieczność spisania tego testamentu i podpisania się przez wszystkich świadków tego i opatrzenia tego datą, miejscem i przyczyną sporządzenia testamentu w takiej szczególnej formie.
1: Jak rozumiem, taki zapis wideo jest na szczególne okazje, czy okazje, sytuacje, o których mówimy, więc to też wymaga dość dużej świadomości od osoby składającej takie.
0: Tak, dlatego też warto, no, dlatego też uważam dzisiejsze spotkanie za istotne ze względu na to, że słuchacze, którzy być może z taką sytuacją mają do czynienia, nie powinni wahać się i skorzystać z pomocy prawnika, czy też przejrzeć chociażby źródła internetowe, aby poszerzyć swoją wiedzę prawną, dlatego że dzisiaj nas to nie dotyczy, jutro może nas to dotyczyć. Życie pokazuje, że piszono różne scenariusze i sam z nimi się spotykam. Dlatego warto zabezpieczać takie sytuacje. Tutaj na przykład mimo posiadania trójki dzieci, pan chciał zapisać wszystko tylko wyłącznie na rzecz żony. Dwoje dzieci z jednego, jedno dziecko z poprzedniego związku i cały majątek miał trafić pod w ręce małżonki po śmierci pana. Dlatego warto zadbać jako spadkodawcy. Jesteśmy spadkodawcami we własnej sprawie. Warto samodzielnie zadbać o to, aby później do takiej sytuacji nie dochodziło. Ale jeżeli dojdzie, no to tak naprawdę wszystko zależy od świadomości osób, które będą zajmowały się taką osobą, która będzie sporządzała testament szczególny.
1: Znam kogoś, kto bez planu B nie wychodzi z domu i to może być ten plan B, który w sytuacji zagrożenia może się okazać czymś, co też ratuje późniejsze relacje rodzinne. Warto o tym pomyśleć, prawda?
0: Pani redaktor, jest to bardzo istotna uwaga. Tak, to pozwala na kontynuowanie relacji rodzinnych, bądź ich niezniszczenie po śmierci spadkodawcy.
1: Lepiej późno niż później.
0: Dokładnie, pani redaktor.
1: Myślę, że to jest dobre określenie. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Proszę szukać, te informacje są w sieci, żeby mogli się państwo przygotować na taką ewentualność. Rozmawialiśmy o zmianach w testamentach. Marcin Sołup, adwokat z państwem. Dziękuję bardzo. Małgorzata Szochowska, dziękuję za wspólny czas. Spokojnego popołudnia. Państwu życzymy, a w południe w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń. Uśmiecham się, bo Francis Halsen wygrał nagrodę, czy otrzymuje nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Na razie więcej na ten temat nie wiemy. Polegamy na kolegach, którzy już od 12 się państwem także w tej sprawie zajmą.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
9: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Radosław Siennicki, dzień dobry. Czy Donald Trump naciskał na zmianę władzy w Polsce? Rodzą się pytania o marcowe spotkanie prezydenta USA z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na notatkę z rozmów wciąż czeka polskie MSZ. Na tej zmianie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Sejm rozpoczyna pracę nad nowymi progami podatkowymi i stawkami podatku PIT. W magazynie sprawdzimy, kto i ile może zyskać. Poznaliśmy laureata tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Otrzymał ją Belg Francis Halsen. Co przełomowego odkrył badacz? Powie o tym nasza reporterka. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: O czym rozmawiali? Dlaczego do MSZ-u nie wpłynęła żadna oficjalna notatka dyplomatyczna? I dlaczego dowiadujemy się o tym dopiero teraz? Nie cichnie polityczna burza po rozmowie ministra obrony z Donaldem Trumpem. Chodzi o spotkanie z marca tego roku, w organizację którego zaangażowana miała być kancelaria prezydenta. Według europosła PiS Adama Bielana tematem rozmowy były amerykańskie bazy wojskowe w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza, że rozmawiał z Trumpem, ale nie o bazach. Nieoficjalnie mówi się, że prezydent USA miał naciskać na zmianę premiera w Polsce. Przed kancelarią szefa rządu jest Sylwia Białek. Sylwio, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co wiemy o kulisach tamtego spotkania, no i co na to sam premier?
2: Do rozmowy doszło przy okazji wizyty szefa MON-u w Waszyngtonie. Wiadomo, że politycy nie rozmawiali o stałej amerykańskiej bazie w Polsce, bo ten temat pojawił się tak naprawdę dopiero kilka miesięcy później. Do tej krótkiej rozmowy miało dojść dzięki pomocy kancelarii prezydenta, ale zaangażowany w to miał być także eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. O tym spotkaniu minister obrony poinformował od razu szefa rządu. Premier Donald Tusk podkreślał, że dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak by to powiedział najdelikatniej, i nawiązał dziś do tej rozmowy, otwierając rok akademicki w Akademii Sztuki Wojennej.
3: Dzisiaj i wróg, i sojusznik dobrze wie, że Polska nie pozwoli sobie na żadne skuteczne akty agresji wobec nas i ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy. Kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię. Na tym polega prawdziwa suwerenność. Nie ma suwerennej ojczyzny bez suwerennej, dobrze wyszkolonej, dumnej z własnych dokonań, patriotycznej armii.
2: Kilka dni temu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan na portalu X napisał, że pomógł ministrowi obrony zorganizować spotkanie z kimś, i tu cytat, dużo ważniejszym niż sekretarz wojny Pete Hegseth. I na to zareagował szef dyplomacji Radosław Sikorski, który podkreślił, że z tak ważnej rozmowy organizator miał obowiązek sporządzić notatkę, a taka do resortu spraw zagranicznych nie dotarła. Czyżby dlatego, że spotkanie służyło też próbie zaangażowania obcego państwa w naszą wewnętrzną politykę? Tak pytał minister Sikorski. Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego dziury w całym, jeśli chodzi o to spotkanie, by jednak nie szukał.
4: Myślę, że to nie tylko Adam Bielan. Jest wielu szatanów, którzy są tu czynni. Natomiast fakt, że wicepremier, minister obrony narodowej przy okazji spotkania w Białym Domu rozmawia także z prezydentem, to raczej trzeba się cieszyć, a nie martwić i szukać tutaj jakichkolwiek podejrzliwości i kruczków, bo no to są takie spekulacje, które w mojej ocenie nie mają w ogóle żadnego sensu, więc jestem zdziwiony, zdumiony i tyle.
2: MSZ czeka na notatkę od organizatora spotkania, czyli albo kancelarii prezydenta, bądź też Adama Bielana. Były premier Mateusz Morawiecki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus winnych by szukał raczej po stronie rządu.
5: Ja nie będę rozwiązywał chaosu komunikacyjnego obecnego rządu. Rzeczywiście jest gigantyczny chaos i widać, że Polacy na tym bardzo dużo tracą. Nie ma wiedzy co do tego, co się tak naprawdę tam dzieje. Ja widzę działania mojego następcy, obecnego premiera, pana premiera Tuska, które zmierzają do wypychania Amerykanów z Polski, wypychania Amerykanów z Europy, w ogóle z Europy. Jego tweety, jego wypowiedzi.

0: Odpowiedzi, każdy sobie może je odszukać.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zauważył z kolei, że zabiegi czy to opozycji, czy też Adama Bielana okazały się ostatecznie nieskuteczne.
2: O spotkaniu pana Kosiniaka-Kamysza wiedziały wszystkie te osoby, które powinny wiedzieć. Do komentowania tego spotkania uważam jest upoważniony pan Kosiniak.

0: upoważnił europosła Bielana do prowadzenia rozmów za granicą w sprawie składu rządu w Polsce. O tym z pewnością będzie dziś mowa, o tym spotkaniu na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu rządu, a ministrowie będą rozmawiać o bezpieczeństwie, bo co najmniej 105 miliardów złotych, tyle w ciągu 5 najbliższych lat rząd zamierza przeznaczyć na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Uchwałą w tej sprawie zajmą się dziś ministrowie, przyjmą tę uchwałę i program ten zakłada budowę nowych, ale też adaptację już istniejących schronów. Zakłada również tworzenie miejsc doraźnego schronienia, a także budowę odpornej infrastruktury medycznej i na ten cel w przyszłym roku rząd zamierza przeznaczyć co najmniej 23,5 miliarda złotych.
1: Mnóstwo pytań o rozmowę szefa MON z prezydentem USA, ale także rozpoczynające się posiedzenie rządu. O tym wszystkim mówiła Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Donald Trump lubi ingerować w sprawy innych państw. Tak, w Polskim Radiu 24 mówił Jan Rojewski z Angory. Publicysta przyznaje, że nie zaskakują go doniesienia o kulisach spotkania ministra obrony z amerykańskim prezydentem.
2: Gdyby tak było, to też nie byłoby to chyba niczym zaskakującym. To znaczy, Donald Trump otwarcie poparł Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Jest politykiem znanym z tego, że lubi ingerować w politykę państw tak sojuszniczych, jak i sobie jawnie wrogich, prawda? No, jawnie wrogie najeżdża, sojusznicze szantażuje. No to co z Kanadą, wojna celna, mówi o Kanadzie jako potencjalnym kolejnym stanie, kwestia grenlandzka, no to jeżeli mamy takiego polityka, przypomnijmy, 10 lat temu pierwszy raz Donald Trump został wybrany, to 11 lat temu było nie do pomyślenia całkowicie. Jeżeli mamy polityka, który, najważniejszego polityka na świecie, który zachowuje się w ten sposób, no to powiedziałbym nawet, że przekonywanie jakiegoś sojusznika, żeby ten zmienił koalicję u siebie w parlamencie, to takie sofciarskie zagranie, jak na to, co Donald Trump prezentuje, więc nie byłoby to nic chyba dziwnego w jego emploi.
1: Mówił Jan Rojewski. Aktualnie najważniejszym tematem w relacjach na linii Warszawa-Waszyngton pozostaje utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Zielone światło już jest, ale na ostateczną decyzję Białego Domu musimy poczekać do końca roku. Coraz bliżej postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Na zamkniętym posiedzeniu zebrała się Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja ma ocenić zebrane dowody i przyjąć sprawozdanie z prac nad wstępnym wnioskiem o postawienie szefa NBP przed Trybunałem. Część politologów wątpi, że wydarzy się to jeszcze w tej kadencji Sejmu. Premier potrzebuje przyspieszenia w rozliczaniu poprzedników, mówi nam dr Jan Świderski, politolog z WSB Merito we Wrocławiu.
3: Donald Tusk, mimo że zapowiadał w kampanii wyborczej bardzo szybkie i bardzo skuteczne rozliczenia rządów PiS-u, no to z tymi rozliczeniami ma wybitnie duży kłopot, bo co mamy raptem uchylonych kilkanaście immunitetów, aktów oskarżenia niewiele i to w takich najmniej ważnych sprawach. Natomiast no, tutaj być może właśnie w tym roku wyborczym Donald Tusk będzie starał się, żeby taką sztandarową osobę kojarzącą się z rządami Prawa i Sprawiedliwości albo generalnie z środowiskiem Jarosława Kaczyńskiego postawić na tym firmamencie odpowiedzialności konstytucyjnej czy odpowiedzialności no, przynajmniej politycznej.
1: Mówił Jan Świderski. We wniosku zarzuca się prezesowi NBP naruszenie konstytucji i ustaw, między innymi poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021 i prowadzenie tego skupu bez należytego upoważnienia od Rady Polityki Pieniężnej. Adamowi Glapińskiemu zarzuca się też brak apolityczności. NBP uznaje te zarzuty za całkowicie bezpodstawne i uważa, że całe postępowanie może sparaliżować pracę Banku Centralnego. Na tych zmianach skorzysta 3,5 miliona Polaków. Sejm bierze się za rewolucję w podatkach. W pierwszym dniu czterodniowego posiedzenia posłowie zajmą się reformą progów podatkowych. Pierwszy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Oprócz tego będą jeszcze dwa inne progi. Szczegóły rządowych propozycji zna Michał Makowski. Witaj.
4: Dzień dobry.
1: Powiedz, co dokładnie czeka podatników? No i najważniejsze, kto na tym zyska?
4: Krótko mówiąc, klasa średnia. Pierwszą korzyść sięgającą kilkuset złotych rocznie odczują zarabiający ponad 12,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, a maksymalny zysk z reformy odczują osoby, które zarabiają około 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie i to zysk sięgający 3600 złotych. A zarabiając między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie zapłacimy nową 24-procentową stawkę. Powyżej 150 tysięcy wraca stara stawka 32%. Marszałek Sejmu z Lewicy Włodzimierz Czarzasty, zapytany przez Polskie Radio, czy klasa średnia zasługuje na taki prezent od rządzących, odpowiada, że jego ugrupowanie popiera spokojną

0: regresję podatków.
1: Chcemy więcej progów podatkowych po to, żeby ludzie w te progi podatkowe wchodzili o wiele spokojniej niż wchodzili do tej pory. Daliśmy moim zdaniem bezprecedensowe na początku kadencji podwyżki dla budżetówki i ta budżetówka szybciej wpadła w próg. W związku z tym podniesienie tego progu to dotyczy również na przykład nauczycieli.
0: Reforma PIT-u będzie kosztować około 10 miliardów złotych. Źródłem tego finansowania będzie między innymi podwyższenie CIT-u do 22% dla firm osiągających co najmniej 50 milionów euro rocznych przychodów. Wzrośnie także danina solidarnościowa o 1 punkt procentowy, to dla osób zarabiających co najmniej 1 000 000 złotych rocznie. Szykuje się też obniżenie limitu przychodów uprawniających do rozliczania się na ryczałcie z 2 milionów do 250 tysięcy euro. A bez tego, bez tych w zasadzie negatywnych propozycji dla firm czy też dla najbogatszych, nie uda się wprowadzić zmian, które znajdą się de facto w jednej ustawie, wyjaśnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
2: My w odpowiedzialny sposób podchodzimy do finansów państwa. Ja nie mogę się zgodzić na propozycje, które prowadzą do rozchwiania finansów naszego kraju. Potrzebujemy skończyć z taką szarlatanerią w debacie publicznej, kiedy to są przedstawiane propozycje podatkowe bez jakichkolwiek pomysłów ich sfinansowania.
0: Opozycja z kolei ma wątpliwości, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę, która obniża podatki jednym, ale podwyższa podatki drugim, czyli korporacjom i Polakom zarabiającym powyżej 1 000 000 złotych rocznie. Posłuchajmy posła PiS-u Andrzeja Kosztowniaka.
3: Kosmetyką, która z jednej strony wprowadza niewielką zmianę, ale z drugiej strony wprowadza też zamieszanie, bo wprowadzamy de facto kolejny próg podatkowy. Czy to jest rozwiązanie, na które Polacy czekali? Myślę, że nie. My cały czas czekamy, myślę, że państwo również, na kwotę 60 tysięcy wolnej od podatku.
4: My jesteśmy zwolennikami tego, żeby podatki były niskie i proste, natomiast rządowi ewidentnie brakuje pieniędzy i szuka po prostu na różne sposoby, gdzie można by jeszcze dodatkowe dochody zrealizować.
0: Dodaje wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak. Koalicja rządząca odpowiada, że propozycje podatkowe są zbalansowane i w granicach możliwości budżetowych. Teraz Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej.
5: Odpowiedzialny rząd powinien szukać odpowiedzialnych rozwiązań podatkowych, tak żeby te podatki były po prostu solidarnościowe i właśnie z taką propozycją dzisiaj mamy do czynienia. To jest propozycja na miarę możliwości dziś polskiego budżetu.
6: Myśmy chcieli zwiększyć próg do 140 tysięcy. No, w tym momencie jest trochę inaczej. Dodatkowy próg został zaproponowany przez rząd. No, myślę, że jest to jakieś rozwiązanie w dobrym kierunku idące.
0: Mówił poseł Kamil Wnuk z Polski 2050, ponieważ jego ugrupowanie złożyło własny poselski projekt ustawy w tej sprawie. A jeśli rządowe przepisy, proponowane przez rząd przepisy wejdą w życie i zaczną obowiązywać od stycznia, to efekty reformy dla przeciętnego obywatela będą odczuwalne dopiero wiosną 2028 roku przy składaniu deklaracji podatkowych.
7: Coraz bliżej reformy progów podatkowych. Rządowymi propozycjami zajmie się dziś Sejm. Za relację dziękujemy Michałowi Makowskiemu.
0: Dziękuję.
7: A co z reformą zrobi głowa państwa? Zmiany w podatkach będą kosmetyczne, ale prezydent i tak je zawetuje. Tak uważa główny analityk Xelion Piotr Kuczyński.
8: Nie ulega wątpliwości, że prezydent nie odważy się pójść wbrew swoim poplecznikom, swoim wyborcom. Jego wyborcy, no to w dużej części jest Konfederacja. Ci, którzy popierają Konfederację, oni są zdecydowanie przeciwni podwyższaniu podatków. No prezydent obiecał, że nie będzie się zgadzał na podwyżki podatków. Czy błyskawicznie już to złamał, podnosząc podatek dla sektora bankowego, tylko dla sektora bankowego z 19 do 30%. Jakoś go serduszko nie zabolało.
7: Zanim decyzja prezydenta, najpierw prace w parlamencie. Przypomnijmy, Sejm zajmie się reformą podatków na obecnym posiedzeniu. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu w rękach ABW. Zatrzymania i zarzuty mają związek z bezpodstawnym zaniżaniem cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku. Informuje o tym minister sprawiedliwości. Obajtek ręcznie sterował cenami na stacjach. Kodeks karny nazywa to wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Skomentował na portalu X minister Waldemar Żurek. Przypomnijmy, tuż przed wyborami parlamentarnymi 3 lata temu paliwa w Polsce należały do najtańszych w Europie. Ceny spadały, mimo że te na światowych rynkach rosły, a kurs złotego słabł. W Polsce rozkwitła turystyka paliwowa. Tańsze paliwo tankowali

0: obcokrajowcy, a to doprowadziło do braku benzyny na stacjach. Aby ukryć problem niedoboru, Orlen nakazał wywieszanie karteczek z napisem awaria dystrybutorów. Teraz ważna informacja z Pałacu Prezydenckiego. Generał Wiesław Kukuła pozostanie szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Prezydent Karol Nawrocki postanowił mianować go na drugą kadencję. Przekazał w serwisie X szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Druga kadencja generała rozpocznie się 10 października, a akt mianowania zostanie wręczony 11 listopada. Generał Wiesław Kukuła stoi na czele Sztabu Generalnego od 10 października 2023 roku. Zastąpił na tym stanowisku generała Rajmunda Andrzejczaka, który podał się do dymisji. Wcześniej był m.in. pierwszym dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: Suma wydarzeń.
0: W magazynie Nowy Sącz. Jest areszt dla 21-latka po tragicznym wypadku na przejściu dla pieszych. W sobotę po południu mężczyzna uderzył w pieszego z ogromną prędkością, nie mniejszą niż 120 km na godzinę. Tak ustalili śledczy. 50-latek zginął na miejscu. Młody kierowca brał udział w nielegalnym wyścigu, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
2: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem marki Volkswagen Passat spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który wskutek doznanych wielonarządowych obrażeń ciała poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.
0: Mężczyzna przyznał, że potrącił pieszego, ale nie do tego, że brał udział w nielegalnym wyścigu.
2: Ustalono w toku dotychczasowego postępowania, że w przeszłości mężczyzna ten nie był karany sądownie, natomiast w przeciągu ostatniego roku trzykrotnie karany był mandatami karnymi za przekraczanie dozwolonej prędkości.
0: Dodała prokurator. Dziś śledczy przesłuchają drugiego z zatrzymanych, 20-letniego kierowcę BMW, który miał się ścigać z 21-latkiem. Śledczy mają mu przedstawić zarzuty.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Groźny incydent na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zostały zaatakowane przez drony. Doszło do tego w odległości około 80 mil morskich na wschód od bułgarskiego miasta Biała. Jedna z jednostek zatonęła. Relacja Piotra Piętki.
3: Do ataku doszło w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Jeden ze statków pływający pod Bandarą Togo został poważnie uszkodzony i zatonął. Los jego załogi pozostaje nieznany, a trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Drugi zaatakowany statek pływający pod Bandarą Palau stanął w ogniu. Jego 18-osobowa załoga opuściła jednostkę i została uratowana przez bułgarski prom. Wśród rozbitków są ranni, którzy otrzymali pomoc medyczną, a następnie mają zostać przetransportowani do szpitala w Warni. Bułgarskie władze traktują zdarzenie jako poważny incydent bezpieczeństwa. Premier Rumen Radev zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami resortów obrony, spraw wewnętrznych i transportu oraz służb bezpieczeństwa. Wciąż nie ustalono oficjalnie, skąd pochodziły drony ani kto stał za atakiem. Wczoraj również na Morzu Czarnym, tyle że na wodach terytorialnych Rumunii, zatonął turecki statek handlowy. Jego również zaatakowały dwa rosyjskie drony. Dwie osoby zginęły, a z pokładu uratowano 11 marynarzy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: U nas teraz tydzień noblowski i kolejny wyróżniony. Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. To Francis Halsen. Przed Uniwersytetem Warszawskim jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Martyno, witaj.
4: Dzień dobry.
0: Martyno, temat nie jest łatwy, ale spróbujmy wyjaśnić, o co chodzi. Powiedz, jak Akademia uzasadniała swoją decyzję?
4: No, Francis Halsen otrzymał Nagrodę Nobla za rejestrację neutrin spoza Układu Słonecznego. No, bez wątpienia brzmi to skomplikowanie, ale jest to jedno z najbardziej niezwykłych osiągnięć fizyki i astronomii w XXI wieku. Ice Cube Neutrino to gigantyczny detektor neutrin wbudowany w lodowiec na biegunie południowym. On fizycznie stoi, można go zobaczyć, nie jest to coś wyimaginowanego, coś, co trzeba sobie wyobrazić. To jest coś, co faktycznie jest, a te neutrina to niemal bezmasowe cząstki elementarne bez ładunku elektrycznego. One przenikają przez materię i przez całą Ziemię, właściwie bez przeszkód i reagują z polami magnetycznymi, ale co wyjątkowe, zanim powstał wynalazek właśnie Halsena, to neutrina były rejestrowane tylko z reaktorów jądrowych lub ze Słońca. Profesor doktor habilitowany Rafał Demkowicz-Dobrzański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UW wyjaśnia, że to

0: nagroda wyjątkowa, no i opowiada, czym jest samo odkrycie.
1: Jest to rzeczywiście Nagroda Nobla, po pierwsze wyjątkowa, dlatego że jedna osoba dostała za gigantyczny projekt naukowy związany z wykrywaniem neutrin spoza Układu Słonecznego. I jest to nagroda czysto naukowa, bo jest to nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić, cząstek, które prawie z niczym nie oddziałują. I żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu, którą na Antarktydzie mamy, na szczęście, którego mamy pod dostatkiem. I dzięki temu detektor tam zbudowany jest w stanie wykrywać neutrina o bardzo, bardzo wysokich energiach, które pochodzą z innych galaktyk.
0: Ten projekt ma kilkanaście lat historii. O tym, jak przełomowe jest to odkrycie właśnie w kontekście astronomii, opowiada profesor doktor habilitowany Maciej Molas z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Jak myślimy, że jak obserwujemy kosmos, no to myślimy o teleskopach, czyli myślimy o świetle, promieniowaniu elektromagnetycznym, no, które jednak jest pochłaniane, tak? Już przechodząc przez Wszechświat jest pochłaniany, natomiast jak już było wspomniane, neutrina są takimi cząstkami, które bardzo słabo oddziałują z materią, tak? Czyli możemy dzięki temu eksperymentowi oglądać jakby jak wygląda Wszechświat w dużo dalszych odległościach, pomijając to, że na przykład światło widzialne czy teleherce czy inne zakresy elektromagnetyczne są pochłaniane. Czyli to jakby ten eksperyment pozwolił nam na oglądanie dużo głębszego Wszechświata.
0: Belgijski fizyk, którego nazwisko ogłoszono w Sztokholmie, otrzyma nagrodę w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. To jest ponad 1 000 000 euro i około 4 700 000 złotych. Laureat pracuje obecnie na Uniwersytecie w Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. No i na koniec dodam tylko, że nie był on faworytem, nie był na tej krótkiej liście faworytów do tegorocznego nagrody, do tego rocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Naukowcy stawiali na innych fizyków, ale zdobywcą tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki został Francis Halsen.
3: Po medycynie fizyka to druga dziedzina, w której poznaliśmy tegorocznego laureata Nagrody Nobla. Czekamy na kolejnych, a za relacje dziękujemy Martynie Szymczakowskiej.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
3: Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Po wygranej z Rumunią aż 6-0 polscy piłkarze znów zawiedli. W wyjazdowym meczu Ligi Narodów przegrali z Bośniakami 0-1. Gol na wagę 3 punktów dla gospodarzy padł z rzutu karnego w 84 minucie. Sędzia odgwizdał 11 po faulu Jana Bednarka na rywalu. Z decyzją arbitra o podyktowaniu karnego nie zgadza się selekcjoner Jan Urban.
5: No takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję, gdzie takie sytuacje nawet na środku boiska często nie są odgwizdywane. Tą piłkę przecina nasz bramkarz. Nie powinno być rzutu karnego po prostu.
3: Piłkarze, nie ma się co dziwić, są niezadowoleni. Czegoś nam brakowało, przyznaje Przemysław Frankowski.
6: Ostatniego podania, gdzieś ostatniego strzału. Ostatnie 20 metrów tak naprawdę zadecydowało to, że tych sytuacji nie było. Przegraliśmy z drużyną słabszą od nas. Wiadomo, jak to jest z piłką, jeżeli nie wykorzystuje swojej sytuacji, zazwyczaj one się mszczą. No więc czujemy duży niedosyt.
3: To jeszcze posłuchajmy kibiców. Ostrzegamy jednak, że dla piłkarzy to nie będzie nic miłego.
7: Patrząc na to, to tam myśli taktycznej nie było widać. Oprócz jednego strzału w pierwszej połowie chyba, w drugiej też nie mieliśmy jakichś klarownych sytuacji.
8: Rozczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie i ten poziom był tutaj rozczarowujący. Nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
9: Jakby był Lewandowski?
8: To nic by to nie zmieniło.
3: Sytuacja w tabeli nie jest dla nas łatwa. Polacy z 4 punktami zajmują 3. miejsce. Bośnia jest druga, liderem pozostaje Szwecja.
4: Suma wydarzeń.
3: A teraz wracamy do tematu, który poruszyliśmy na początku magazynu. Rozpoczęło się posiedzenie rządu. Otworzył je premier Donald Tusk. Posłuchajmy.
10: Przyjmiemy, czyli projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-2031. 5 lat

0: pełnego finansowania programu, więc mówimy tutaj o bardzo dużych pieniądzach zagwarantowanych na ochronę ludności cywilnej i obronę cywilną. W ciągu tych 5 lat zainwestujemy, bo będą to głównie procedury inwestycyjne. Do tej pory w ramach podobnego programu finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy, na przykład generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu, samochody. I samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, aby ten program był dłuższy, lepiej, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej i obronie cywilnej. I to będą 102 miliardy 400 milionów złotych w latach 2027-2031. Z tego dużo ponad 1/3, około 30 miliardów będą do dyspozycji regionów poprzez wojewodów, ale to wnioskować będą samorządy, tak aby one miały głos współdecydujący o tym, jakiego typu inwestycje, czy to jest schron, czy to jest remiza, czy kwestia telekomunikacji, co jest najbardziej potrzebne. Priorytety w ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane z tego projektu to budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii i miejsce i procedura gromadzenia zapasów na wypadek jakichś sytuacji krytycznych, nie tylko wojennych, ale także i innych, typu klęski żywiołowe. Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne. Jak wiecie, szczególnie za wschodnią granicą widać, jak kluczową rolę odgrywa informacja we współczesnych konfliktach i łączność. Bez tego nie ma się szans w konfrontacji z agresją. Bezpieczna łączność państwowa, a więc taka nowoczesna łączność pomiędzy różnego typu instytucjami, urzędnikami, służbami. Łączność, która będzie odporna na rozmaite zdarzenia i zagrożenia. To wszystko, jak powiedziałem, to 102 miliardy złotych w ciągu 5 lat. I jestem przekonany, że już w trakcie realizowania tych projektów wszyscy Polacy będą mieli poczucie, że stajemy się z miesiąca na miesiąc miejscem bezpieczniejszym, nawet w sytuacjach krytycznych. Cieszę się też z zakończenia naszych prac i z podjęcia decyzji o rozbudowie kolei miejskiej metropolitalnej, czyli kolejki trójmiejskiej znanej. I ze względu na rozbudowę miasta potrzebne było takie bardzo nowoczesne połączenie odleglejszych dzielnic ze Śródmieściem. I pracowaliśmy na tym długo, zobowiązaliśmy się, że doprowadzimy do finału ten projekt. I tak samo chcę zapewnić Państwa, że poważnie będziemy traktowali i będziemy czekali na rozpoczęcie przygotowania do podobnych inwestycji w Krakowie. Jak wiecie, o tym głośno z różnych powodów, ale chciałbym, żeby tak jak to się dzieje w Trójmieście w tej chwili, żeby wszyscy poważnie potraktowali to zobowiązanie. Mówimy o przyszłości, ale oczywiście już teraz trzeba by rozpocząć przygotowania do tych projektów miejskich, komunikacyjnych w Krakowie, bo to jest miasto, które wyjątkowo tego potrzebuje.
1: Rząd w ciągu najbliższych 5 lat chce przeznaczyć ponad 100 miliardów złotych na obronę cywilną, zapowiedział premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu. Pieniądze pozwolą sfinansować m.in. budowę i modernizację budowli ochronnych, zakup sprzętu ratowniczego czy rozwój łączności. A w studiu jest już Marek Klapa, co oznacza, że lada moment na antenie Polskiego Radia 24 magazyn gospodarczy Saldo. My kończymy południową sumę wydarzeń.

0: Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski, a ja wracam do Państwa punktualnie o 13. Radosław Siennicki, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń.
2: Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś październikowe posiedzenie i z pewnością w dyskusji, oprócz inflacji, pojawią się ceny benzyny, skrót CPN i wyzwania geopolityczne. A na koniec decyzja o wysokości stóp. Tu Polskie Radio 24, jest 12:31. Czas połączyć to wszystko i odpowiedzieć, czy kredyty mogą zdrożeć. Zaczynamy magazyn o pieniądzach.
1: Saldo. Magazyn gospodarczy.
2: Dziś cztery trzyliterowe skróty: GUS, PKB, RPP i CPN, czyli to wszystko, co mówi nam wiele o polskiej gospodarce i wskazuje na stan naszych portfeli, teraz i w przyszłości. Marek Klapa, zapraszam na saldo. W 2025 roku Polska rozwijała się szybciej niż pierwotnie szacowano. Z najnowszego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w porównaniu z 2024 rokiem polska gospodarka urosła o 3,8%. To o 0,2 punktu procentowego więcej niż wynikało z kwietniowej rewizji. Wtedy szacowano, że PKB w ubiegłym roku wzrósł o 3,6%. Skąd ta zmiana? O to już za chwilę zapytam eksperta. Nie będzie niższego procentowania kredytów. Powodem jest wzrost tempa, w jakim rosną ceny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że z tego powodu na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni wysokości stóp procentowych.
3: Rada nie obniży stóp z tego względu, że inflacja no niestety nam przyspieszyła.
2: Monika Kurtek dodaje, że stopy procentowe mogą wzrosnąć za miesiąc.
3: Z wypowiedzi poszczególnych członków Rady Polityki Pieniężnej wynika, że raczej w listopadzie tutaj jakieś decyzje mogą zapaść, wtedy kiedy Rada Polityki Pieniężnej będzie też dysponowała najnowszymi prognozami dotyczącymi inflacji.
2: A obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy już jutro. A teraz bardzo zielone rynki, to zielone w całej Europie. Właściwie nie ma żadnego dużego indeksu, który by tracił w tej chwili podczas dzisiejszej sesji. I tak samo jest w Warszawie. WIG zyskuje 1,18%, WIG 21,21%, a zatem szykuje nam się drugi dzień takich solidnych wzrostów. MWIG 40 też nieźle, 1,39% i SWIG 80, 14%, no ale na plusie. Zatem wygląda to naprawdę nieźle. Jak wyglądają waluty? Złoty delikatnie odrabia straty, ale tak bardzo delikatnie. 4,37 za euro płacimy w tej chwili. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,88, 3,89. Jeśli chodzi o franka szwajcarskiego, to tutaj w tej chwili na wyświetlaczu 4,67 i funt brytyjski 5,14.
1: Saldo. Magazyn gospodarczy.
2: A moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: To zacznijmy od rewizji. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że jednak ta poprzednia rewizja z kwietnia była za słaba, że wzrost PKB w 2025 roku nie wyniósł rok do roku 3,6%, ale 3,8%. No na wykresach, na infografikach wygląda to oczywiście lepiej. Pytanie, skąd ta zmiana teraz w październiku?
4: Ponieważ GUS tak naprawdę ceni bardziej sobie szybkość niż kompletność danych. Mhm. Dane do Głównego Urzędu Statystycznego spływają z wielu, wielu źródeł i one mają różne okresy sprawozdawcze. I w tym pierwszym momencie, tym szybkim szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, on polega głównie na tych danych miesięcznych, które często też omawiamy tutaj na antenie. Później spływają dane o finansach z firm, a na końcu spływają dane o handlu zagranicznym plus te dane statystyczne dotyczące mikro i małych przedsiębiorstw. Stąd też jest kilka tych rewizji danych i gdy się zmienia też metodologia, no to też mamy wstecznie kilkuletnie rewizje, więc to nie pierwsza i nie ostatnia rewizja. To są dane już historyczne. One trochę poprawiają nam humor, no bo rzeczywiście zamiast 3,6 mamy 3,8 wzrostu. Gdy spojrzymy sobie na składowe tego PKB, no to widzimy, że wszystko

0: rosło poza eksportem. I wiemy, że inwestycje rosły szybciej niż przewidywaliśmy, co też trochę tłumaczy te odczyty obecne. Ta dziura między ten skok między 2025 rokiem, tymi kwartałami, a 2026 rokiem się zmniejszyła. Stąd te 8,4 w inwestycjach w drugim kwartale tego roku już nie jest takim wielkim wow, można było powiedzieć. To, co widać też, że główną część naszego wzrostu finansuje państwo. Wydatki publiczne. To jest blisko 21% całego naszego PKB. Widzimy, że ten deficyt, który tak bardzo
1: ciąży nam wszystkim.
0: Ciąży nam wszystkim, tak, ale ciąży w takim znaczeniu, że ma bardzo negatywny wydźwięk. No jednak wpływa na to, że ten wzrost PKB jest taki, a nie inny.
1: Czyli te pieniądze nie giną.
0: Nie giną, one zostają. Ciężko to przyjąć wielu ekonomistom, że jednak to, co zaciąga rząd, on tego nie trzyma w przysłowiowej skarpecie, a jednak wypuszcza to na rynek raz, że w postaci transferów społecznych, czyli zwiększa majętność obywateli, a dwa, wypuszcza to do firm w postaci różnego rodzaju zamówień inwestycji. Pewnie, jeśli się będziemy zadłużać w kierunku bezmyślności, tak bym to powiedział, czyli wydawać te pieniądze w sposób na przykład, które były wydawane w czasie COVID-u, to one dołożą swoją porządną cegiełkę do tego wzrostu inflacji. W tym przypadku widzimy, że tego nie ma tego efektu. I teraz ten wzrost historycznie ma dwie konsekwencje. Pierwsza jest taka, że trochę nam się zwiększył mianownik we wzorze na ten deficyt, więc może się okazać tak, że 2025 rok ten deficyt do PKB będzie mniejszy, ale mówię, że to już są tylko i wyłącznie historyczne dane. One niewiele zmieniają poza możliwością wykorzystania tego w jakikolwiek sposób komunikacyjny, że jednak mieliśmy wyższy wzrost niż ten, który przewidywaliśmy. A drugi powód to jest taki, że no, punkt startowy nam się zwiększył. Czyli to, co możemy osiągnąć w 2026 roku, nie będzie wyglądało, a może nie wyglądać już tak dobrze.
1: Czyli słynny efekt bazy.
0: Tak, efekt bazy. Ostatecznie ta nasza prognoza w Konfederacji Lewiatan na PKB w 2026 roku nie zmienia się. Nadal będziemy blisko 4% wzrostu, 3,6, 3,7, tak mniej więcej prognozujemy, co będzie ponownie imponującym wynikiem, jeśli chodzi o Unię Europejską. Zmienia nam się struktura tego wzrostu. Wcześniej 2025 rok wyraźnie konsumpcja prywatna, zwiększały nam się szybko wynagrodzenia, inflacja się uspokoiła, ruszyliśmy nawet nie tyle do sklepów, co też po usługi, bo ten sprzedaż detaliczna niekoniecznie tam była aż tak dobra, jakbyśmy się spodziewali. Ten rok, no to ewidentnie przesunięcie w stronę inwestycji, gdzie ta konsumpcja słabnie. I to widzimy. Słabnie też wzrost wynagrodzeń. Inflacja częściowo zjada nam te wynagrodzenia i realnie nam już zostaje w tej chwili te zawirowania z programem CPN, pewnie do którego za chwilę dojdziemy, zostawiają nam w portfelu 1,4-1,5% więcej niż przed rokiem. Więc zmienił nam się ten schemat wzrostu, co nie oznacza, że będzie on gorszy niż w 2025.
1: Z pewnością Radę Polityki Pieniężnej, która dzisiaj rozpoczyna swoje posiedzenie, bardziej interesuje odczyt inflacji, ten wstępny odczyt, który też będzie podlegał rewizji w połowie miesiąca. Poznamy dokładniejsze dane, no ale te wstępne nie wyglądają dobrze. 4% okrąglutkie, jeżeli chodzi o inflację CPI. I teraz pojawia się pytanie, na ile ten odczyt, jeszcze zostawmy CPN z boku, on burzy wyobrażenia o inflacji i tutaj też wyobrażenia o tym, co może dziać się ze stopami procentowymi, bo pamiętamy, jeszcze w lipcu liczyliśmy na to, że we wrześniu będzie obniżka stóp procentowych. Teraz coraz większa część ekonomistów mówi, myślmy bardziej o podwyżce.
0: Rzeczywiście sytuacja jest dynamiczna i ciężko tutaj przewidywać ruch Rady Polityki Pieniężnej. W mojej ocenie jakikolwiek ruch w tej chwili przez RPP byłby błędem. Nasza prognoza jednak mówi o tym, że będzie stabilnie do końca roku, jeśli jakiekolwiek ruchy, no to przy uspokojeniu się sytuacji na rynku paliw. RPP, zakładając, że chciałby podnieść stopy, nie ma żadnego wpływu na cenę paliwa. Mamy w tej chwili szok, który dotyczy jednego produktu i ten szok można by było powiedzieć, że się zaczął rozlewać już po

0: gospodarce, bo o ile to tym medialnym wskaźnikiem jest inflacja konsumencka, mówimy 4%, no to istnieje jeszcze wskaźnik inflacji producenckiej, czyli ten dla firm, i on wyraźnie rośnie szybciej i rośnie więcej, może w ten sposób. Ta reakcja jest szybsza, bo firmy automatycznie przekładają cenę droższego transportu, paliwa i tak dalej, na przykład na cenę usług czy towarów. I teraz RPP czy NBP patrzy na wskaźnik inflacji bazowej i on rzeczywiście wzrasta. Ale nie na tyle w moim odczuciu, żeby można było myśleć o tym, żeby podnosić te stopy procentowe. I też w tych komunikatach, które wysyła Rada Polityki Pieniężnej, widać, że te działania rządu włączamy CPN, wyłączamy, włączamy, wyłączamy, no powodują, powodują to, że nie powinna RPP podejmować żadnych ruchów, bo ta sytuacja się zmienia dynamicznie z miesiąca na miesiąc, a stopy procentowe działają z dużym opóźnieniem, nawet dwóch kwartałów, na to, co się dzieje w gospodarce.
1: Powinniśmy w takim razie zastanowić się, co będzie podczas listopadowego posiedzenia, bo wtedy też poznamy projekcję inflacji. Ja sobie myślę, że to jest zadanie szalenie trudne do wykonania. Taka projekcja inflacji właśnie w perspektywie tych zmian. Bo tak, nie wiemy, jak się będzie zachowywała cena ropy naftowej, czyli zupełnie zewnętrzny czynnik. Kolejna sprawa to oczywiście też program CPN. I o ile jeszcze pod koniec września, 30 września, przed orędziem pana prezydenta, można by było się spodziewać, że ten listopad to na pewno już będzie podwyżka stóp procentowych, bo inflacja będzie rosła. Pytanie, na ile rzeczywiście benzyna wylana na inflację i w tej sytuacji ten program CPN może sprawić, że ułatwi to troszeczkę prowadzenie polityki pieniężnej w Polsce, no bo przecież ceny paliw, wielokrotnie to powtarzamy w naszym programie, no mają wpływ na cenę właściwie każdego produktu na rynku i usługi.
0: Ułatwi i utrudni, dlatego że prawdopodobnie ta projekcja w listopadzie będzie wyglądała wariantowo, czyli mówimy o tym, że będziemy mieli jakąś ścieżkę projekcji inflacji, która będzie mówiła, gdyby się program nie przedłużył w 2027 roku, no to będziemy mieli taką inflację, gdy wejdziemy, tam będą warianty na 100%, więc ułatwiła, że odsunęła te widmo potencjalnych podwyżek stóp procentowych, no bo widzimy, że te paliwa w tej inflacji, nawet tej wrześniowej inflacji czy poprzednich, ciążą. Mm-hmm. I to one są głównie tym motorem zmiany tej inflacji. Wyskoczyliśmy wyraźnie ponad górną granicę ograniczenia tego kanału dopuszczalnego przez Narodowy Bank Polski. Na wprowadzenie tego programu od października w zasadzie sprowadzi prawdopodobnie inflację poniżej tej górnej granicy, czyli mówimy o 3-4-3-3.
1: Czyli wrócimy do tego kanału.
0: Wrócimy do tego kanału, ale jest jedno ale, bo Główny Urząd Statystyczny przez ostatnie 2 miesiące nie łapał całości wzrostów. Mhm. Zbiera dane w pierwszych dwóch i pół tygodnia miesiąca, więc te wzrosty, które mieliśmy we wrześniu, one nie zostały uchwycone. I to widać w tych miesięcznych wzrostach, bo GUS pokazał, że we wrześniu paliwa nam średnio wzrosło 9,2%. Każdy, kto potrafi policzyć procentowy wzrost, widzi, że ten wzrost na stacjach benzynowych był dużo, dużo wyższy. Więc mamy pewną niespójność w tym, co komunikuje Główny Urząd Statystyczny. No i może się okazać, że październik też będzie takim miesiącem, w którym nie do końca wyłapiemy całość tych zmian, albo te zmiany, te dane, które były wcześniej zbierane, one wpłyną na to, jak będzie wyglądała inflacja. Niemniej jednak powinniśmy oprzeć się o tą górną granicę dopuszczalnego celu Narodowego Banku Polskiego, więc de facto można powiedzieć, że ustabilizujemy sytuację, a na pewno poprawimy nastroje obywateli. A politycznie został wytrącony pewien argument opozycji. No i w tej chwili można nieść na sztandarach już hasła, że prezydent skapitulował. Mhm.
1: To teraz pytanie, co zrobi Rada do końca roku? Właściwie pozostał nam ten ostatni kwartał. Jeżeli dzisiaj, a wszystko na to wskazuje, stopy procentowe pozostaną bez zmian, co może wydarzyć się do końca roku, czyli do końca tego okresu, w którym wiemy, CPN będzie, Ceny ropy, jeżeli nic na świecie się nie poprawi, no pewnie będą.

0: będą na podwyższonym poziomie. Czego możemy się spodziewać?
1: Myślę, że kontynuacji sytuacji niepewności, ciągłej niepewności do tego, co by się wydarzy. Spojrzymy chociażby na cenę ropy, która wpływa na cenę na stacjach paliw, to oczywiste, ale tam też dochodzą waluty i tak dalej, i tak dalej. Więc widzimy, że te wahania w ciągu ostatniego tygodnia od 102 do 90 po 89 i tak dalej, i tak dalej, no nie powodują możliwości patrzenia w ten ostatni kwartał z jakimś takim poczuciem stabilności sytuacji. Będziemy prawdopodobnie nadal obserwować, jeśli chodzi o wzrost produkcji. Ta produkcja będzie podwyższona. Ona jest podwyższona dzięki zamówieniom publicznym, jeśli chodzi o modernizację armii szeroko. Będziemy obserwować również wzrost inwestycji. I będziemy obserwować spadek konsumpcji wyrażanej w moim odczuciu bardziej w kupowaniu produktów, bo jednak część tego naszego budżetu w gospodarstw domowych pochłaniają w głównej mierze usługi.
0: Czy Rada Polityki Pieniężnej zaparkuje na dłużej na poziomie 3,75 w obecnej sytuacji? No i w którą stronę pana zdaniem ten kompas bardziej się obraca? W stronę ewentualnych przyszłych podwyżek stóp, a może jednak obniżek?
1: Rada Polityki Pieniężnej nie działa w oderwaniu od tego, co się dzieje na świecie. I widzimy, że banki centralne raczej ustawiły się w pozycji, czy rynki wyceniają ruchy banków centralnych w pozycji podwyższamy stopy procentowe. I to widać bardzo mocno w tym kryzysie długu, czyli mówimy o rentownościach obligacji. Rentowności obligacji długoterminowych, czyli na przykład 10-letnich, wyceniają to, w jaki sposób banki centralne danego kraju będą się zachowywać, jeśli chodzi o stopy procentowe. I dorzucając oczywiście do tego odpowiednie ryzyko dla danego kraju i geopolitycznej sytuacji. Więc widzimy, że świat się nastawia na to, że jednak będą wzrosty stóp procentowych globalnie. I wydaje mi się, że w tej sytuacji, że my nadal mamy stosunkowo wysokie stopy procentowe, Rada Polityki Pieniężnej nie powinna się zdecydować, tak jak już mówiłem, do końca roku na zmianę tych stóp, a prawdopodobnie, gdy nadal będzie taka sytuacja, jaką mamy obecnie, przyszły rok też będzie raczej stabilnie i w pozycji wyczekiwania na to, co będzie robiła Europa, co będą robiły Stany i jak się będzie zachowywała sytuacja na rynku ropy naftowej. I też, co jest istotne z punktu widzenia kształtowania inflacji, na przykład negocjacje systemu ETS i ETS2, no bo tu mamy duży czynnik, o którym często zapominamy, inflacyjno-genny.
0: Zdecydowanie tak. I jeszcze jeden taki czynnik, czyli siła polskiej waluty. Niestety złoty słabnie w ostatnim czasie i to wyraźnie widzimy. Wczoraj nawet mieliśmy przez chwilę dolara po 3,90, teraz to jest 3,88, 3,89, ale słabnie także euro względem dolara. Jak spojrzymy na tę najpopularniejszą na świecie parę walutową, euro-dolar, no to euro cofnęło się do poziomów niewidzianych od ponad roku.
1: To jakby nic nadzwyczajnego w stosunku do tego, co się dzieje na świecie geopolitycznie. Jest ta ucieczka do bezpiecznych przystani. Ten trend utrzymywania się w takim, ten trend słabnącego złotego będzie się w moim odczuciu utrzymywał do końca roku. Przebiliśmy pewne poziomy oporów, jeśli chodzi o analizę techniczną i nie widać tam jakichś zmian ku lepszemu.
0: Czy jest ryzyko, że dolar wróci do 4 złotych? Jest taki...
1: Nie sądzę, że ta ilość zawirowań, która w tej chwili była i nie wypchnęła tego dolara powyżej tej granicy, raczej będzie musiał utrzymywać poniżej tych 4 złotych. Chociaż to już jest bardzo wysoko ustawiona poprzeczka, czy siła, linia oporu.
0: Czy skala osłabienia polskiej waluty już w tej chwili rodzi jakieś konsekwencje po stronie naszej gospodarki?
1: Narodowy Bank Polski produkuje takie dane dotyczące, no bo to wpływa głównie na wymianę handlową i nadal te poziomy, które obserwujemy, są powyżej tej opłacalności eksportu, więc rodzi konsekwencje takie same, jak rodziło każda zmiana na walutach, rodzi konsekwencje w handlu zagranicznym i przedsiębiorcy, handlując z zagranicą, biorą pod uwagę to, że te kursy mogą się zmieniać. Handel zagraniczny też trzeba pamiętać o tym, że opiera się na kontraktach dłuższych niż jeden miesiąc na przykład.

0: więc to nie wygląda tak, że ta zmiana walut nagle powoduje rozchwianie się sytuacji przedsiębiorstwa. Długotrwałe utrzymywanie się tych osłabionej złotówki może powodować konsekwencje w konieczności rewizji umów na dostawy niektórych towarów czy usług.
1: Czy ten trend, który widzimy na rynku walutowym, może być jakimś kamyczkiem do ogródka Rady Polityki Pieniężnej w listopadzie, na przykład przemawiającym za tym, aby jednak stopy procentowe podnieść?
0: Nie, nie sądzę, bo to prezes Glapiński bardzo często podkreśla, że ta płynność i niezależność waluty raz pomaga, raz przeszkadza RBP. Rzeczywiście jednym z tych elementów, które musi Rada brać pod uwagę, jest kurs walutowy, ale to nadal są czynniki, które są chwilowe w moim odczuciu.
1: Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja jeszcze zerknę i powiem Państwu, jak wygląda sytuacja na rynku ropy, bo tu dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Ropa WTI w tej chwili kosztuje $87 za baryłkę i jest tańsza niż wczoraj, mniej więcej o 2%. Natomiast ropa Brent spadła dzisiaj poniżej tej psychologicznej bariery $100 za baryłkę. W tej chwili $97.97 za jedną baryłkę. To był magazyn Saldo. Marek Klapa, bardzo dziękuję. Jeszcze jedno wydanie dzisiaj mamy o godzinie 17.47. Wtedy też podsumujemy całość sytuacji na rynkach, a przypomnę, że w Europie dzisiaj dość intensywne wzrosty i te wzrosty są widoczne także na giełdzie w Warszawie.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Jest 12.52. Prezydent potwierdził starania naszego kraju o stałą amerykańską bazę wojskową w Polsce. Podczas oficjalnej wizyty na Filipinach Karol Nawrocki odpowiedział na pytania dziennikarzy dotyczące zarówno baz, jak i członkostwa naszego kraju w grupie G20. Przenieśmy się zatem na Filipiny.
3: W interesie Polski, panie redaktorze, drodzy państwo, jak pan doskonale wie, jest to, aby powstała stała baza wojsk amerykańskich w Polsce. Stany Zjednoczone są naszym strategicznym partnerem. Ja jako prezydent Polski widzę też potencjał i konieczność tego, aby przedstawiciele polskiego rządu spotykali się z administracją amerykańską. Wspieram te wysiłki. Otworzyłem drzwi do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce za sprawą moich relacji z prezydentem Donaldem Trumpem, ale to oczywiste, że polski rząd musi także utrzymywać relacje z administracją amerykańską. Natomiast spotkania, o które pan redaktor pyta, ja też nie dostałem z tego spotkania żadnej notatki. Myślę, że wicepremier polskiego rządu, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski od swojego kolegi, wicepremiera tego samego rządu, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i ja jako prezydent Polski powinniśmy dostać notatkę z tego spotkania. Nie wiem, o czym pan premier rozmawiał. Trzeba pytać pana premiera i też nie wiem, jaką wiedzę na ten temat ma pan premier Donald Tusk, ale dla Polski to dobrze, jak prezydent Polski, a może tym bardziej prezydent Polski, ale także minister obrony narodowej spotykają się z przedstawicielami administracji amerykańskiej, w tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych. O szczegóły musi pan pytać pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Drugie pytanie. Nie planuję spotkania z Władimirem Putinem, jak pan redaktor doskonale wie. Ja konsekwentnie Władimira Putina uznaję za dyktatora, który rozpoczął teraz wojnę, parę lat temu wojnę na Ukrainie. Natomiast Polska jest częścią wielu formatów, także częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych, a przypominam, że w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jest także Federacja Rosyjska, więc ja nie będę się spotykał z Władimirem Putinem, ale na tym spotkaniu grupy G20 będę gościem, niezależnie od tego, co się wydarzy i kto będzie brał osobiście udział w tym spotkaniu. Ja będę z dumą reprezentował Polskę i cały region inicjatywy Trójmorza. Takie spotkanie nie jest przewidziane w sposób naturalny z Władimirem Putinem. I trzecie pytanie, panie redaktorze.
4: To chodziło już o to, w jakich miejscach, w jakich krajach będzie pan jeszcze zabiegał o to wsparcie.
3: Myślę, że państwo widzą tą ambitną agendę spotkań z przedstawicielami państw G20. Tu też wielkie znaczenie ma to, że Filipiny są liderem w grupie ASEAN i dzierżą teraz przewodnictwo w tej grupie. Tu spotykają się wszystkie kraje Azji Południowo-Wschodniej.

0: Wschodniej. Ja mam jeszcze spotkania zaplanowane w Wielkiej Brytanii. Spotkałem się z przewodniczącym Unii Afrykańskiej. Spotykam się jeszcze z przedstawicielami państw afrykańskich, w tym będę jechał do Senegalu. Swoją ciężką pracę wykonał też w ostatnim tygodniu pan minister Marcin Przydacz jako szerpa Polski w grupie G20, więc ta agenda, myślę, jest wyczerpująca. My robimy od 3-4 miesięcy właściwie wszystko, aby Polska na stałe znalazła się w grupie G20. Liczyłbym też na wsparcie rządu, bo jedna ze sceptycznych stron to niestety Unia Europejska do naszego stałego przedstawicielstwa w grupie G20. No, mam nadzieję, że pan premier Donald Tusk i polski rząd wykonają swoją pracę także w Unii Europejskiej, aby Unia popierała nasze wysiłki do tego, abyśmy byli częścią G20. Ja robię wszystko, co w mojej mocy, jak pan redaktor i państwo widzą. Udało się uzyskać zaproszenie od prezydenta Donalda Trumpa. To wielki sukces Polski i teraz powinniśmy pilnować tego, aby być na stałe w G20.
1: Ja też nie dostałem z tego spotkania żadnej notatki, powiedział prezydent Karol Nawrocki zapytany o spotkanie wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Prezydent Nawrocki odniósł się także do planowanego spotkania G20 z udziałem Federacji Rosyjskiej. Nie planuję spotkania z Władimirem Putinem, konsekwentnie uważam go za dyktatora. Polska jest uczestnikiem wielu formatów. Ja będę gościem spotkania G20, gdzie z dumą będę reprezentował nasz kraj i inicjatywę Trójmorza. Nie jest przewidziane spotkanie z Władimirem Putinem, powiedział podczas konferencji na Filipinach prezydent Karol Nawrocki. Jest 12:57.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599, teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd zapowiada ogromne inwestycje w ochronę ludności. Wydatki sięgną ponad 100 miliardów złotych. ABW zatrzymała 5 byłych i obecnych dyrektorów Orlenu. W tle straty sięgające 4 miliardów złotych. Trwa tydzień noblowski. Dziś poznaliśmy laureata nagrody w dziedzinie fizyki. Minęła 13. Radosław Siennicki. Zapraszam.

0: Ponad 100 miliardów złotych. Tyle w ciągu najbliższych 5 lat rząd chce przeznaczyć na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Uchwałę w tej sprawie ministrowie mają przyjąć na trwającym posiedzeniu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że pieniądze zostaną przeznaczone głównie na inwestycje.
1: Priorytety w ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane z tego projektu to budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii i miejsce i procedura gromadzenia zapasów na wypadek jakichś sytuacji krytycznych, nie tylko wojennych, ale także i innych, typu klęski żywiołowe.
0: Tylko w przyszłym roku wydatki na rozwój ochrony ludności wyniosą co najmniej 23,5 miliarda złotych. 5 byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił w TVP Info, że zdaniem prokuratury doszło do sztucznego zaniżania cen paliw.
2: Straty spółki Orlen szacowane są na ponad 4 miliardy złotych. Jaki był efekt tego? Taki, że pojawiły się braki w paliwie, zamknięte stacje benzynowe, wyłączone dystrybutory. Była to niedozwolona, bezprawna manipulacja.
0: Do bezpodstawnego zaniżania cen paliw miało dochodzić od sierpnia do listopada 2023 roku. Do pomyłkowego wysłania alertu doszło z winy RCB, a nie któregoś z operatorów. Taką informację przekazał Polskiemu Radiu rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wczorajsze ostrzeżenie w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy, które zostało wysłane dla województwa lubelskiego, przez pomyłkę trafiło również do mieszkańców województwa lubuskiego. Rzecznik RCB Piotr Płaszczyk mówi, że pod uwagę brany jest błąd pracownika odpowiedzialnego za wysłanie alertu.
3: Jedną z opcji rzeczywiście może być wina pracownika, ale w tym momencie nie jest to ustalone.
0: Faktyczną przyczynę pomyłki ma wyjaśnić toczące się postępowanie. Pod zarzutem szpiegostwa zatrzymano byłego szefa niemieckiego wywiadu. Według prokuratury August Halnik pozostawał w stałym kontakcie z przedstawicielem służb innego państwa i regularnie przekazywał mu ustalenia niemieckiego wywiadu. Więcej na ten temat Adam Kurczewski.
4: August Hanning kierował BND, czyli wywiadem, do 2005 roku. Ówczesny szef jego biura, Manfred D., razem z nim pracował przez kolejne 4 lata w MSW. Potem Hanning zajął się działalnością doradczą, a były podwładny wrócił do pracy w centrali BND. I to właśnie on pozyskiwał tajne informacje i dostarczał je byłemu szefowi wywiadu. Manfred D. również jest zatrzymany. Usłyszał zarzut pomocnictwa w usiłowaniu zdrady stanu i szpiegostwa na szkodę Niemiec. August Hanning dzięki wspólnikowi miał uzyskać dostęp do 2000 wewnętrznych dokumentów BND. Zawarte w nich informacje przekazywał agentowi obcego wywiadu. Według prokuratury przynajmniej raz przygotował dla innego państwa raport analityczny. Mężczyźni mieli szpiegować od 16 lat. Na trop tej współpracy śledczy wpadli w ubiegłym roku przy okazji innego międzynarodowego śledztwa. Równolegle z dzisiejszymi zatrzymaniami prowadzone są przeszukania w Bawarii, na Drenii Północnej Westfalii i Berlinie. Z Magdeburga Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Poznaliśmy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Wyróżnienie otrzymał belgijsko-amerykański fizyk cząstek elementarnych Francis Hansen. Komitet noblowski docenił go za kluczowy wkład w powstanie detektora Ice Cube Neutrino Observatory i odkrycie neutrin wysokich energii pochodzenia astrofizycznego. Ewa Olson z Komisji Selekcyjnej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki powiedziała, że wyniki pracy zespołu profesora Hansena otwierają drzwi do odległych galaktyk. Ludzie dołączyli do niego w poszukiwaniu tych neutrinowych posłańców. Posłańcy przynoszą informacje z kosmosu, otwierają drzwi do odległych galaktyk i opowiadają nam o procesach eksplozji gwiazd. Ta nagroda jest wyznaniem uznania dla idei i wizji Francisa Hansena i wszystkich jego współpracowników. Fizyk otrzyma nagrodę w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, czyli równowartość niespełna 5 milionów złotych.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju dosyć pogodnie. Więcej chmur jedynie na północy i tam może popadać deszcz. Temperatura od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 22 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na północnym wschodzie okresami dość silny i porywisty.
5: Klimat.
0: Bardzo zła jakość powietrza jest w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie. W Opolu, a także w Nowinach

W województwie świętokrzyskim dostateczna. W pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry. Na północy miejscami bardzo dobry, a na południu umiarkowany. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Między 18 a 20 zalecane jest oszczędzanie. Energochłonne czynności warto zaplanować na inne godziny.

0: Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
8: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
8: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: I już prawie 9 minut po godzinie 13 w Polskim Radiu 24 zaczynamy wczesno-popołudniowy program, który dziś dla Państwa przygotowują i realizują Aleksandra Jasińska, Anna Pałdyna, Adam Waliszewski. Ja nazywam się Ewa Wasążnik i zapraszam do 16.
8: Stan dnia.
11: A zapraszam też do Sejmu, bo tam początek prac nad rządową propozycją zmian podatkowych. Na 20.30 zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu, który podwyższa pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Ustawa wprowadza też pośrednią 24-procentową stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie. Trzecia, najwyższa stawka, 32%, będzie dotyczyć dochodów powyżej 150 tysięcy złotych. Wraz z rządową propozycją zostaną rozpatrzone dwie poselskie, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Tematem zajmuje się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Małgosiu.
12: Dzień dobry.
11: Jak rząd uzasadnia wprowadzenie tych zmian podatkowych oraz jakie są szanse na ich przyjęcie?
12: No to przypomnę, że rząd przyjął projekt na posiedzeniu w ubiegłym tygodniu i premier Donald Tusk mówił wówczas, że zmiana będzie korzystna dla 3,5 miliona podatników, a to tak zwana klasa średnia.
13: Skorzystać będzie można nawet do wysokości 3600 zł rocznie na tych zmianach. I zdajemy sobie sprawę, że wszyscy chcieliby płacić jak najniższe podatki, wiadomo. Ale biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, sytuacji tej wojennej za naszą granicą, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie, etc., szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych. I to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
12: Zmiany podatkowe chwali lider Lewicy. Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, polityk, zwrócił w tym kontekście szczególną uwagę na wprowadzenie dodatkowej stawki podatku PIT. Przypomniał, że jego środowisko opowiada się za podatkową progresją. Marszałek podnosił też, że najbogatsi powinni się w odpowiedniej wysokości dokładać do budżetu państwa.
14: To dotyczy grup ludzi albo najbogatszych, jeżeli chodzi o większą składkę na rzecz państwa polskiego, albo grupy średniej, pozostawiając kwestię ludzi najuboższych, to znaczy najmniej zarabiających, może w ten sposób, w sferze po pierwsze 30 tysięcy kwoty.

0: wolnej od podatku, a po drugie Lewica co roku podwyższa zgodnie z konstytucją i proponuje podwyższenie płacy minimalnej.
1: Rządowe propozycje nie podobają się Prawu i Sprawiedliwości. Poseł Andrzej Kosztowniak nazywa je kosmetyką, a o drugim progu podatkowym mówi, że wprowadza on zamieszanie. Pytany, czy PiS będzie wnosiło do projektu poprawki, powiedział, że decyzja zapadnie po pierwszym czytaniu.
2: Platforma, jeszcze raz powtórzę, obiecywała dużą zmianę w zakresie prawa podatkowego, nie wprowadziła jej, wprowadza kosmetyczne rozwiązanie na sam koniec i wprowadza też rozwiązanie takie, które doprowadzi do sytuacji, w której będzie bardziej złożony ten proces. Pamiętam, jak dziś, myślę, że Państwo również pamiętacie, to bardzo dobrze, jak Platforma mówiła o uproszczeniu tego procesu. On nie ani uproszczony, ani radykalnie zmieniony, więc trudno być zachwyconym z tego, co Platforma zaproponowała.
1: Przypomnę, rządzący podnoszą, że wprowadzenie 60-tysięcznej kwoty wolnej od podatku jest w tej chwili niemożliwe, ponieważ wydajemy bardzo dużo na zbrojenia oraz na służbę zdrowia. A razem z rządowym projektem zostaną rozpatrzone też dwa poselskie Prawa i Sprawiedliwości, które proponuje podniesienie progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie, a druga propozycja to projekt Polski 2050, który podwyższa pierwszy próg podatkowy. Dodatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych.
3: I te wszystkie wyliczenia prosto z Sejmu przedstawiła Państwu Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
4: Komentarz.
3: Pan dr Roland Zarzycki, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, połączony z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
3: Te propozycje podatkowe to jest ukłon w stronę klasy średniej. Czy znajdą poparcie społeczne wśród wyborców, no głównie Koalicji Obywatelskiej?
5: Jak wielokrotnie mówiliśmy, ten, kto chce widzieć szklankę do połowy pełną, ten dostrzeże ją do połowy pełną i odwrotnie, ten, kto chce widzieć ją do połowy pustą, taką ją będzie postrzegał. I tak samo tutaj możemy, dokładnie w ten sam sposób możemy tutaj powiedzieć o wypowiedziach polityków na temat tego, co proponuje obecny rząd. I tak samo myślę wśród wyborców, to znaczy jedni nazwą to kosmetyką, drudzy powiedzą, że faktycznie sytuacja finansowa obecnie nie jest łatwa, czasy nie są łatwe, w związku z tym każdy gest się liczy. I o to, myślę, tutaj toczy się ta walka ze strony premiera Tuska, który chce wykazać dobrą wolę, a jednocześnie w taki sposób skonstruował budżet państwa, że nie jest w stanie zaoferować obywatelkom, obywatelom więcej.
3: No właśnie, bo czy te zmiany podatkowe proponowane teraz to jest swego rodzaju nagroda pocieszenia za to, że nie udało się wprowadzić kwoty wolnej, wyższej kwoty wolnej od podatku? Obiecywanej kampanii?
5: Tak, myślę, że to jest dobrze wymierzone oczywiście w odpowiedni segment wyborczy. To jest także zaprojektowane z perspektywy technologii politycznej w taki sposób, aby dać pewien pretekst do mówienia dobrze o tym rządzie. To znaczy, żeby formalnie on się jednak wywiązał ze swoich zobowiązań, że jednak coś w tej sprawie zrobił, a że, tak jak mówiliśmy, czasy są trudne, to nie mógł zrobić więcej. Ja nie chcę tutaj jakby dyskutować, czy moglibyśmy ten dać więcej, czy nie, dlatego że raczej skupiłbym się na tym, na co my wydajemy pieniądze. Dlatego, że tak jak mówił sam premier Tusk, nikt nie chce płacić podatków i to jest jakby zrozumiałe. Natomiast tam, gdzie społeczeństwa mają poczucie, że to te podatki idą na dobre cele i odczuwają benefity płacenia tych podatków, tam skłonność do ich płacenia, zrozumienie dla ich płacenia jest oczywiście znacząco wyższe niż w krajach, w których te pieniądze gdzieś trafiają w miejsca, z których przeciętny obywatel czy obywatelka nie korzysta. Dlatego myślę, że kluczowa jest raczej sfera wydatków, a nie zarobków. Co ciekawe, to także przenosi się na nasze codzienne, prywatne życie każdego z nas. Ludzie często dążą do tego, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy, podczas gdy niejednokrotnie kluczem jest raczej redukcja niepotrzebnych wydatków niż ciągłe napędzanie swoich zarobków dodatkową pracą.
3: A w jakiej pozycji ta propozycja rządu stawia opozycję?
5: No właściwie w jedynej możliwej, to znaczy ponieważ jednak formalnie jest to jakieś wywiązanie się z tych obietnic, chociaż tu możemy dyskutować o tym progu zwolnienia z podatku, ale jeżeli rzeczywiście gdzieś tam zostało to zrealizowane, no to pojawia się właściwie naturalna ścieżka krytyki, którą tutaj usłyszeliśmy od posła Prawa i Sprawiedliwości, która wskazuje na to, że zmiana jest z jednej strony kosmetyczna, a z drugiej strony, że utrudnia cały system, komplikuje cały system podatkowy. Ta pierwsza uwaga, myślę, że trudno jej odebrać też zasadności. To znaczy rzeczywiście nie jest to znacząca, fundamentalna

0: na zmiana. Natomiast jeśli chodzi o komplikowanie systemu podatkowego, to w dobie, w której posługujemy się komputerami, posługujemy się wysoce zaawansowaną cyfryzacją całego systemu podatkowego, no to kliknięcie trzech pól zamiast dwóch nie powinno być jednak takim wielkim problemem, więc nie sądzę, żeby to był aż taka wielka trudność dla polskiego podatnika, że ma tę dodatkową poprzeczkę w drabince podatkowej.
1: No i jeszcze pytanie o to, co zrobi prezydent, bo po tym ostatnim orędziu, kiedy usłyszeliśmy od prezydenta, że podpisze ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych i po tym, jakie to przyniosło skutki w postaci obniżenia cen na stacjach benzynowych, no to zastanawiamy się, co w przypadku ulgi podatkowej. Czy tutaj prezydent też może ulec presji społecznej, bo tak mówiło się w kontekście tego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach, i zaakceptować to, co przyjdzie do niego z parlamentu, a dotyczy zmian w systemie podatkowym.
0: Myślę, że to jest bardzo trudne do oszacowania, jaką taktykę przyjmie kancelaria prezydenta, dlatego że to jest, niestety tutaj wydaje mi się, że kluczowy nie jest wcale interes Polek czy Polaków, tylko jest to dobre wyważenie tego, jak będzie to postrzegane przez poszczególne elektoraty, przez poszczególne segmenty elektoratów. To znaczy, jeżeli obóz prezydenta, obóz też Prawa i Sprawiedliwości dojdzie do wniosku, że więcej można ugrać na podkreślaniu no właśnie tej kosmetyczności tych ulg podatkowych, no to wtedy prawdopodobnie prezydent będzie wetował. Natomiast jeżeli uznają, że to nie jest dobra akurat narracja i że w tym momencie warto skupić się na innych, no to niezależnie od tego, jaki można powiedzieć jest interes podatnika czy podatniczki w Polsce, no to wtedy będą skłonni podpisać taki dokument.
1: Panie doktorze, odczytuje te propozycje i w ogóle tę całą dyskusję o systemie podatkowym, o ulgach podatkowych już w tym kontekście bardzo, bardzo wyborczym, że to jest obliczone na to, żeby przekonać do siebie określony elektorat, określonych wyborców?
0: Proszę wybaczyć mi ten dystans i ten brak wiary w polskich polityków i polityczki. To nie ma żadnych konkretnych barw partyjnych, ale no niestety na tyle, na ile obserwuję polską scenę polityczną, zresztą nie tylko polską, i przykładam do niej różnego rodzaju narzędzia krytycznej analizy, takiej bardziej z perspektywy naukowej, niezaangażowanej tak bezpośrednio, no to tym bardziej dochodzę do wniosku, że to wszystko jest jednak gra, w której na pierwszym miejscu stawia się interes partyjny, interes wyborczy, a dopiero na dalszych polach znajduje się interes Polek i Polaków. Oczywiście od tej reguły są wyjątki. Są politycy i polityczki, którzy, można powiedzieć, charakteryzuje pewna ludzka postawa, którzy w przeszłości udowodnili to, że nie kierowali się bezpośrednio swoim interesem partyjnym, tylko dobrem sprawy, ale takich nazwisk, nie chcę oczywiście ich wymieniać w tym momencie, natomiast takich nazwisk jest niewiele. No i w kontekście zbliżających się wyborów, które już za chwilę, bo przecież rok to jest niewiele czasu, nie sposób nie patrzeć na to w ten, przez te okulary.
1: A kiedy pan przykłada te same narzędzia analizy naukowej do tych informacji, które pojawiły się wczoraj o spotkaniu prezydenta Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i do tych komentarzy, które także pojawiły się i po stronie rządowej, i po stronie opozycyjnej, do tego wydarzenia, do tego faktu, to co panu wychodzi z tego badania, z tej analizy?
0: Tak, no tutaj widzimy znowu, właściwie to jest kontynuacja rozgrywki, którą obserwujemy już od dawna, to znaczy rozgrywki, w której, no można powiedzieć, prezydent Trump, ruch MAGA, stara się otaczać pewną taką opieką inne ruchy czy inne formacje polityczne, które sprzyjają temu kierunkowi politycznemu, także w Polsce reprezentowane przez na przykład środowisko prezydenta Nawrockiego. To jest oczywiście wielkie pytanie, jak to wygląda z perspektywy polskiego wyborcy, i nie mówię tutaj nawet o wyborcy Platformy Obywatelskiej, ale mówię ogólnie o wyborcy także Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że, tak jak mówiliśmy niejednokrotnie, te notowania prezydenta Trumpa, który jest, no, można powiedzieć, politykiem o wysokiej arogancji, myślę, że nie wzbudzają aż takiej sympatii Polek i Polaków, i być może jest to jednak wizerunkowo trochę niedźwiedzia przysługa, że prezydent Trump sprzyja środowisku prezydenta Nawrockiego, a w jakiś sposób utrudnia życie obozowi rządowemu. Więc jest to dosyć złożona rozgrywka, natomiast no, poszczególne obozy okopały się na swoich pozycjach i konsekwentnie realizują taką właśnie politykę.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Pan doktor Roland Zarzycki, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytet Wrocławski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo.

0: komentarz.
1: A teraz już zmieniamy temat, bo trwa tydzień noblowski. Dzisiaj poznaliśmy nazwisko laureata w dziedzinie fizyki. Z nami już nasz kolejny gość, pan Jacek Błoniarz-Łuczak, fizyk, autor książki popularno-naukowej Fizyka z serii Laboratorium w Szufladzie, Centrum Nauki Kopernik. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaskoczony dzisiejszym werdyktem Komitetu Noblowskiego? Bo słychać takie komentarze, że tegoroczny laureat nie był w tej ścisłej czołówce faworytów, którzy mogli oczekiwać na telefon ze Sztokholmu.
2: I tak i nie. To znaczy, jestem trochę zaskoczony, bo właśnie nie był wśród faworytów, ale z drugiej strony nie dziwi mnie, że jest to nagroda właśnie no, z tego obszaru, który nazwalibyśmy astrofizyką. Mhm. Zresztą to jest nie pierwsza nagroda Nobla. Ostatnie 15 nagród Nobla z fizyki sobie przejrzałem. No i widać taki trend, że pojawiają się stosunkowo często, coraz częściej, Nagrody Nobla z fizyki, gdzie dane właściwie pochodzą z kosmosu. No i to jest...
1: Dosłownie
2: w tym sensie nie jestem zaskoczony.
1: Tym laureatem tegorocznym, jeszcze dla porządku przypomnijmy, pan Francis Halsen, naukowiec, który zajmuje się właśnie, no właśnie czym? Kosmosem? Tym, jaka informacja ze wszechświata płynie do nas, do ludzi o tym, skąd jesteśmy, jak materia powstała, być może też to, co bada tegoroczny laureat z fizyki, laureat Nagrody Nobla, to jest swego rodzaju informacja, którą przysyłają nam ziemianom obce cywilizacje? Czy to jest za daleko powiedziane?
2: Za daleko powiedziane, natomiast jak spojrzymy na uzasadnienie Komitetu Noblowskiego, no to tam jest bardzo, bardzo precyzyjnie napisane, za co ta nagroda jest. To jest za wkład w budowę obserwatorium Neutrin Ice Cube. No i to jest coś bardzo konkretnego, prawda? Czyli tak. I teraz chodzi o to, że dlaczego noblista oraz cały jego zespół, to jest bardzo duży zespół, dlaczego w ogóle oni zechcieli wykrywać neutrina? Ja przypomnę, że neutrina to są tak jakby z definicji cząstki nieuchwytne. To znaczy to są cząstki, w fizyce mówimy o czterech oddziaływaniach, takich elementarnych, nie ma innych oddziaływań. Jest to oddziaływanie elektromagnetyczne, za które odpowiada cała chemia, powiedzmy sobie. Zresztą my też rozumiemy, co to jest elektryczność i magnetyzm. Oddziaływanie grawitacyjne, które też rozumiemy.
1: Bo doświadczamy, prawda?
2: Bo doświadczamy. Natomiast ono z punktu widzenia świata cząstek elementarnych nie ma żadnego znaczenia, więc możemy zapomnieć o grawitacji, jak mówimy o cząstkach elementarnych. No i jeszcze zostaje nam oddziaływanie jądrowe. I to są dwa. Jedno jest silne, które powoduje, że na przykład jądra atomowe są stabilne i się nie rozpadają, oraz oddziaływanie jądrowe słabe. I okazuje się, że te neutrina oddziałują tylko słabo. Czyli, no i oczywiście grawitacyjnie, ale co to też było zresztą ciekawą historią, bo długo się zastanawiano, czy neutrina mają masę w ogóle. No ale chciałem tylko powiedzieć, że neutrina z definicji, ze swej natury nie oddziałują z materią. Wobec tego robienie detektora w celu wykrycia niewykrywalnych cząstek to już jest karkołomne zadanie. Ale po co robić taki detektor? No i tutaj jest taki właśnie cały trend, ja tak to oceniam, że no, my do tej pory obserwowaliśmy wszechświat głównie zaglądając właśnie w tak zwane promieniowanie elektromagnetyczne. To znaczy światło widzialne, wiadomo, światło widzialne. Obserwacje kosmosu zawsze polegały na obserwowaniu światła pochodzącego z gwiazd, z galaktyk i tak dalej. Potem ludzie się nauczyli, że można by obserwować w jakimś innym zakresie, w innym paśmie częstotliwości, czyli na przykład mikrofale, promieniowanie rentgenowskie, ale te wszystkie metody obserwacyjne wykorzystujące fale elektromagnetyczne mają swoje ograniczenie. No na przykład jednym z nich jest takie, że jeżeli po drodze między interesującym nas obiektem a obserwatorium będzie jakiś pył, jakiś inny obiekt, to promieniowanie elektromagnetyczne do nas nie dotrze. Albo będzie bardzo mocno zakłócone, zaburzone. A z neutrinami właśnie wspaniałe jest to, że ponieważ tak niechętnie z czymkolwiek oddziaływują, no to jeżeli jest jakieś niesamowite zjawisko, nawet oddalone miliardy lat świetlnych od nas, no nie wiem, jakieś zderzające się czarne dziury, albo w ogóle jakieś potężne czarne dziury,

0: kwazary, to promieniowanie neutrinowe, które one wysyłają, czyli ten strumień neutrin, dociera do Ziemi, do obserwatora właściwie niezmieniony, nienaruszony, ponieważ te neutrina z niczym po drodze nie oddziałują. Więc w tym sensie, tak jakby umiejętność chwytania tych neutrin jest przydatna z punktu widzenia takiego obserwacyjnego,
1: I
0: jeśli chodzi o
1: temu
0: wszechświat.
1: służy to obserwatorium, które stworzył
0: Dokładnie tak.
1: tegoroczny
0: Dokładnie.
1: laureat Ice Cube.
0: Tak, temu właśnie służy. I tutaj największe dokonanie, jakie oni uzyskali, to jest tak jakby dowiedzenie, że do Ziemi tego typu wysokoenergetyczne neutrina, które nie mogą pochodzić ze Słońca, ani nie mogą pochodzić z czegokolwiek, co jest blisko Ziemi, bo mają tak ogromną energię, że nie ma takiego zjawiska blisko Ziemi, żeby, powiedzmy sobie, naturalne akceleratory jakiekolwiek istniały w naszym pobliżu. Więc oni dowiedli, że do powierzchni Ziemi docierają neutrina z bardzo odległych obszarów kosmosu, z jakichś ekstremalnie silnych źródeł, na przykład z czarnych dziur. I oni tego dowiedli, w sensie pokazali, że to, co widzą dzięki temu obserwatorium Ice Cube, nie da się wyjaśnić tylko neutrinami pochodzącymi ze
1: W
0: Słońca.
1: porządku, mamy
0: I
1: te informacje dzięki pracy tegorocznego laureata. Potrafimy te informacje interpretować?
0: myślę, że tutaj się otwiera cała dziedzina. Tak jak podobnie, wiesz, a propos właśnie tych Nobli tak jakby z danych pochodzących z kosmosu. No, jeszcze nie tak dawno, chyba w 2000, nie chciałbym teraz skłamać, ale chyba w 2019 roku była Nagroda Nobla za detekcję fal grawitacyjnych. I detekcja fal grawitacyjnych to jest tak jakby tam, pamiętam, taka była dyskusja, że to otwiera nowe okno możliwości obserwacji wszechświata. Podam, że możemy zaglądać dalej niż na przykład mikrofalowe promieniowanie tła, czyli możemy sięgać w jakieś ekstremalnie historyczne, bardzo młody wszechświat dzięki falom grawitacyjnym. A tu w tym wypadku, jak tylko nauczymy się robić odpowiednie przyrządy, bo to jest początek, tak? Czyli ten Ice Cube i inne obserwatoria podobnego typu, to jest taki początek, ale już wykazaliśmy, znaczy Noblista na przykład wykazał, że to jest realna możliwość obserwacji wszechświata, ale tak jakby wykorzystujemy nośnik, który przynosi nam inne informacje i z innych obszarów niż do tej pory używane, na przykład promieniowanie elektromagnetyczne. Na przykład to, że do powierzchni, proszę sobie wyobrazić, że do powierzchni Ziemi docierają neutrina o energiach na przykład tysiąckrotnie większych niż najbardziej energetyczne cząstki, które potrafimy wyprodukować w akceleratorze na Ziemi.
1: Moja wyobraźnia, panie Jacku, i pewnie wyobraźnia bardzo wielu naszych słuchaczy nie jest w stanie tego ogarnąć, ale bardzo dziękuję za wyjaśnienie nam, za co tak naprawdę tegoroczny Nobel z fizyki został przyznany. Pan Jacek Błoniasz-Łuczak, fizyk, autor książki popularno-naukowej Fizyka z serii Laboratorium w Szufladzie i Centrum Nauki Kopernik, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję.
2: Autopromocja. Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 2400. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13:30. Radosław Siennicki, zapraszam. Na początek sprawdzamy ceny paliw na jutro. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86 zł. 98 to koszt 7,74 zł, a za litr diesla zapłacimy jutro 7,80 zł. Pięciu byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen w rękach funkcjonariuszy ABW. Sprawa ma związek ze sztucznym zaniżaniem cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Z zatrzymanymi trwają czynności procesowe, mówił w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Na ten moment wszyscy zatrzymani są w dyspozycji prokuratury, trwają czynności procesowe, czyli z reguły jest to przedstawianie zarzutów, i ewentualne wyjaśnianie przez osoby, którym się przedstawia zarzuty. Zobaczymy, czy te osoby będą współpracować z prokuraturą, w jakim zakresie.

0: się, czy wystarczające będą środki wolnościowe, czy też będą musiały być wnioski o tymczasowe aresztowanie.
1: Jak dodał minister Żurek, straty Orlenu szacuje się na 4 miliardy złotych. Służby ustalają przyczyny nocnego pożaru w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera w krakowskiej Nowej Hucie. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, śledczy nie wykluczają, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej. Ogień pojawił się około 1 w nocy na oddziale wewnętrznym. W momencie wybuchu pożaru na oddziale przebywało 38 pacjentów oraz 7 osób personelu medycznego. Jeszcze przed przybyciem służb, 3 dyżurne pielęgniarki rozpoczęły ewakuację w bezpieczne miejsce pacjentów, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Pielęgniarki na dyżurze nocnym zachowały zimną krew, ale też bohaterską postawę. To właśnie one ewakuowały leżących pacjentów.
1: Szpital Rydygiera pracuje normalnie. Wyłączone z użytku jest jedynie 10. piętro, gdzie doszło do pożaru. Na pokładzie 2 statków zaatakowanych dronami na wodach terytorialnych Bułgarii nie było polskich marynarzy, dowiedział się korespondent Polskiego Radia na Bałkanach. Jedna z maszyn zatonęła, a załoga jest ciągle poszukiwana. Z drugiego okrętu uratowano 18-osobową załogę. 2 osoby, w tym kapitan, są jednak ciężko ranni. Zatopiony statek płynął z Turcji do rumuńskiego portu u ujścia Dunaju do Morza Czarnego. Drugi z ukraińskiego portu Izmaju wiózł pszenicę do tureckiego Izbiru. Rada Polityki Pieniężnej nie obniży stóp procentowych. Tak uważają ekonomiści. Powodem wzrost tempa, w jakim rosną ceny.
3: To, czego możemy być pewni w 100%, to że Rada nie obniży stóp z tego względu, że inflacja no niestety nam przyspieszyła. No w tej sytuacji oczywiście nie ma przestrzeni na to, żeby stopy procentowe dalej obniżać, a nawet w takiej sytuacji można zastanawiać się, czy stopy nie powinny zostać podwyższone.
1: Mówiła Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy jutro.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: O godzinie 13:33 w naszym programie teraz zajmiemy się tematyką bezpieczeństwa.
4: Komentarz.
5: Naszym gościem jest pan profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości i politolog, komandor, porucznik rezerwy. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry.
5: Najpierw o dronach porozmawiajmy, bo wojska dronowe będą miały swoją siedzibę w Łukowie. Tak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej. Docelowo mówi się nawet o formowaniu brygady. Co to tak naprawdę oznacza, gdyby miał pan to wyjaśnić osobom z wojskiem zupełnie niezwiązanym?
6: Oznacza to, że rozmaitego rodzaju aparaty bezzałogowe zostały przez wojsko docenione, że tworzony będzie związek taktyczny, struktura organizacyjna, która będzie się zajmowała ich eksploatacją, ale również, jak można mniemać, wypracowaniem elementów taktyki, wypracowaniem, mówiąc krótko, sposobów możliwie efektywnego wykorzystania tych środków na polu walki.
5: I to jest znak, że polskie wojsko i też ten cywilny nadzór nad armią zaczynają drony traktować poważnie i wojska dronowe traktować poważnie jako no, jeden z takich decydujących walorów o tym, jaką wartość bojową przedstawia polska armia?
6: To jest niewątpliwie dowód na to, że podjęte zostały bardzo konkretne działania, by potencjał bezzałogowców włączyć systemowo w możliwości bojowe Wojska Polskiego.
5: Drony to jest to, z czym kojarzy się, stety, niestety, wojna trwająca za naszą wschodnią granicą, wojna w Ukrainie, agresja Rosji na naszego wschodniego sąsiada, pokazały, jaką wartością wojska dronowe są w obronie przed najeźdźcą. No i właściwie bez dronów trudno sobie tę współczesną wojnę wyobrazić. Jakie miejsce wojska dronowe w polskiej armii zajmują teraz?
6: Ja bym ujął to inaczej. Trudno sobie wyobrazić sprawny system bojowy bez wykorzystania, bez załogowców, jako że tak zwane drony, one nie są świętym gralem. Aby je skutecznie wykorzystywać, należy je włączyć w strukturę sił zbrojnych.

0: począwszy od szczebla pododdziału i mniemać można, że wojska dronowe, jeżeli docelowo mówi się o brygadzie, to właśnie zajmować się będą nie tylko pozyskiwaniem i eksploatacją, ale tak jak mówiłem, również wypracowaniem zasad taktyki i implementacją tego środka walki we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
1: No to jest tak, panie profesorze, że trzeba zsynchronizować niejako pracę właśnie tych bezzałogowców z innym rodzajem uzbrojenia, z innymi jednostkami w wojsku?
0: Ja posłużę się cytatem z pewnego znanego podcastera. Wojna to system i żaden pojedynczy środek walki nie zmienia oblicza konfrontacji. Kluczowym jest wyzyskanie efektu synergii, czyli zyskanie możliwości, które daje skoordynowane wykorzystanie całego tego instrumentarium bojowego, które oddajemy w ręce żołnierza.
1: Wojska dronowe to także ochrona przeciwdronowa?
0: Mniemać można, że tak, jako że w istocie kwestia wykorzystania bezzałogowców staje się, jest bardzo ważna, ale równie istotna jest obrona przed nimi i sądzić można, że również tym zadaniem wojska dronowe będą się zajmować, zarówno fizyczną eliminacją tego rodzaju aparatów, jak i całym spektrum działań niekinetycznych, walki radioelektronicznej, które ukierunkowane będą na eliminację tego rodzaju zagrożenia.
1: Tak, żeby unieszkodliwiać te nadlatujące nad nasze terytorium drony, bez konieczności ich zestrzeliwania fizycznego. Dobrze to rozumiem?
0: Znakomita większość tych aparatów po odcięciu od sygnału sterującego traci swoją wartość bojową. Oczywiście można zakładać, że część z nich wykorzystuje z góry zaprogramowany algorytm albo nawet pewne elementy zwane sztuczną inteligencją, ale tak jak powiedziałem, znakomita większość po odcięciu od tego źródła sygnału sterującego traci zdolność bojową. Jest po prostu oślepiona.
1: Wojna w Ukrainie z użyciem tych bezzałogowców pokazuje, że no właśnie ta wojna to jest także wyścig zbrojeń, technologiczny wyścig zbrojeń i tam rzeczywiście te technologie związane z użyciem dronów bezzałogowców galopują w tempie, no, który może robić wrażenie. Słyszymy to co i raz o nowych stosowanych rozwiązaniach. Teraz odrzutowe bezzałogowce to jest temat, który najczęściej się przewija. I pojawia się taka obawa, że my tutaj w Polsce jesteśmy o krok za tym, co dzieje się na froncie. To dobrze, ale z drugiej strony, czy nie przygotowujemy się do wojny dzisiejszej albo wczorajszej, a nie do jutrzejszej, myśląc o stworzeniu na przykład wojsk dronowych i formowaniu tej brygady, o której wspomniałam na początku naszej rozmowy?
0: Każda armia na swój sposób przygotowuje się do wojny, której kształt wynika z obserwowanych doświadczeń. Dopiero rzeczywista konfrontacja te wyobrażenia zestawia z rzeczywistością. Nie sądzę, byśmy pozostawali w jakimś, żeby ten dystans był jakiś rozpaczliwie odległy. Oczywiście ten dystans istnieje choćby dlatego, że nie znajdujemy się w stanie wojny.
1: Wojsko powiedziałam, że na szczęście.
0: Na szczęście. Wojsko działa póki co w procedurach pokojowych. Gospodarka nie jest zmobilizowana pod kątem działań zbrojnych, ale powtarzam, nie traktuje tej luki zupełnie naturalnej jako jakiegoś czynnika krytycznego.
1: To jeszcze spójrzmy na mapę, panie profesorze. Te bezzałogowe statki będą rozwijane w Wojsku Polskim i będą zlokalizowane na Lubelszczyźnie. To także wyimek, cytat z komunikatu, który Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało w świat. No, trudno się dziwić, że właśnie Lubelszczyzna staje się tym miejscem koncentracji nie tylko bezzałogowców, ale w ogóle nowych jednostek wojskowych, które mają tam powstać w najbliższym czasie.
0: Tak, przy czym

0: element konkretnego ulokowania traktowałbym również jako element pewnej polityki socjalnej, bo politykę społeczną również wojsko uprawia. Natomiast wyobrażam sobie w ten sposób, że pododdziały formowane w ramach tej brygady dronowej nie będą dowiązane do miejsca jej stałej dyslokacji, tylko w miarę potrzeb będą przydzielane do innych komponentów ugrupowania bojowego. Natomiast tak jak powiedziałem, ulokowanie określonej struktury wojskowej na określonym terenie jest to również element stymulowania rozwoju tego obszaru.
1: No bo Lubelszczyzna z punktu widzenia tych zagrożeń, które pojawiają się teraz, znowu wydaje się być takim naturalnym wyborem, pierwszym wyborem, bo to tam koncentruje się największe zagrożenie, największe ryzyko. Też te ostatnie doświadczenia o tym nam mówią aż nadto dobitnie. No ale pan wskazuje na ten aspekt społeczny, gdybyśmy ten wątek mogli rozwinąć.
0: Struktura wojskowa generuje określoną ilość miejsc pracy, począwszy od prac budowlanych poprzez prace obsługowe. Ulokowanie jednostki wojskowej w określonej miejscowości to, tak jak powiedziałem, jest wygenerowanie określonej ilości miejsc pracy i to przez płatnika pewnego, wypłacalnego i stabilnego. Tego elementu również nie można pomijać, a jeżeli można efekt społeczny połączyć z efektem wojskowym, to tym lepiej.
1: No ale z drugiej strony ktoś, kto może nie jest też tak bardzo zorientowany i używa, przepraszam za to sformułowanie, takiego zdrowego rozsądku, chłopskiego rozumu, może pomyśleć, no dobrze, ale taka jednostka to jest także swego rodzaju zachęta dla wroga, przeciwnika, żeby to właśnie to miejsce obrał za cel i to może być źródło potencjalnego ryzyka dla okolicznych mieszkańców.
0: Bez wątpienia tak, to jest kwestia zbalansowania korzyści i zagrożeń. To jest troszeczkę tak jak z budową autostrady. Wszyscy chcemy jeździć świetnie zorganizowanymi drogami, ale niewielu z nas chciałoby, żeby ta autostrada ulokowana była w odległości 500 metrów od naszego domu. Przepraszam za pewne strywializowanie.
1: Nie, panie profesorze, to bardzo cenne, żeby właśnie tę trudną tematykę związaną z obronnością tłumaczyć niejako na taki język i realia naszych codziennych ludzkich doświadczeń.
0: No i właśnie to tak jest, aby osiągnąć efekt w postaci przejezdnych, dobrych, świetnie zorganizowanych dróg, ktoś musi się pogodzić z tym, że będzie mieszkał przy autostradzie. Oczywiście rodzi się pytanie, dlaczego akurat ja? No ale ta odpowiedź na to pytanie to już jest kwestia indywidualnego poczucia obywatelskości.
1: Czy podobna dyskusja będzie nas czekać i podobne dylematy staną przed tymi włodarzami, mieszkańcami, których terytorium, obszary, miasta, miejscowości zostaną wskazane być może wkrótce jako potencjalne lokalizacje utworzenia stałych baz amerykańskich w Polsce?
0: Niewątpliwie tak. Z jednej strony to są potencjalne korzyści, z drugiej strony, i tutaj należy o tym mówić otwarcie, niczego nie kamuflując, to jest również wzrost rozmaitego rodzaju zagrożeń.
1: Panie profesorze, to jeszcze wracając do tych naszych polskich jednostek, które mają być rozlokowane na Lubelszczyźnie. Pan wskazuje na ten walor socjalny, społeczny, a jeśli chodzi o zwiększenie realnego bezpieczeństwa, to jest właśnie również to, czy tylko chodzi o taką zmianę organizacyjną?
0: Nie, to jest również przesunięcie czegoś, co moglibyśmy nazwać środkiem ciężkości ugrupowania bojowego Wojska Polskiego w kierunku rejonów nadgranicznych. Myśmy bardzo długo, nawet mimo członkostwa w Sojuszu Atlantyckim, zmagali się z tym, że większość jednostek skoncentrowana była w centrum i na zachodzie kraju, bo tam była infrastruktura rozbudowywana w minionym okresie, gdy układ sojuszy wyglądał zupełnie inaczej. Musimy mieć świadomość, że każde przesunięcie jednostki wojskowej to są olbrzymie idące w miliony złotych nakłady. To są koszary, to jest baza szkoleniowa, to są stacje paliwowe.

0: Lwowe, to są wreszcie mieszkania dla żołnierzy zawodowych. To jest bardzo kosztowne i przez długi czas a i atmosfera w Europie i na świecie była taka, że można było taką konfigurację akceptować. Natomiast obecnie, gdy kwestią kluczową jest obrona terytorium, całego terytorium kraju, te zmiany dyslokacyjne są po prostu konieczne.
1: No i to jest właśnie takie przesunięcie tego środka ciężkości bardziej na wschód, na wschodnią granicę Polski, ale także nie zapominajmy wschodnią flankę NATO, wschodnią granicę Unii Europejskiej?
0: Bez wątpienia tak. Bez wątpienia tak i są to działania jak najbardziej pożądane. Można jedynie zastanawiać się, czemu tego rodzaju decyzje zapadają w czwartym roku wojny.
1: Panie profesorze, to jeszcze prośba o komentarz do informacji, która pojawiła się przed chwilą, spodziewanej, bo zapowiadał to premier Donald Tusk przed rozpoczęciem dzisiejszego posiedzenia rządu. Jest przyjęty projekt uchwały w sprawie programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-2031. 102 miliardy złotych na ten program zostanie przeznaczony. Kwota może robić wrażenie, ale znowu mówimy o tym, że pieniądze to jedno, a sposób, w jaki one są wydawane, to zupełnie inna już historia i warto, żeby te pieniądze były wydawane rozsądnie. Jak pan przyjmuje te informacje o stworzeniu takiego programu?
0: Tak długo, dopóki nie poznamy właśnie szczegółów finansowania, tak długo możemy jedynie poprzestać na konstatacji, że dostrzeżenie problemu i wydzielenie kwot jest ruchem pozytywnym. Natomiast niewątpliwie będą toczyć się dyskusje, jakby to wykorzystać i tutaj również kwestia będzie obracać kontrowersjami. Czy zdecydujemy się na działania najprostsze, polegające na przykład na budowie ukryć, czy też część z tych środków przeznaczona zostanie na rzecz równie istotną, a często niedostrzeganą, czyli na zwiększenie odporności kluczowej infrastruktury bytowej, takiej jak wodociągi, odbiór ścieków, dostarczanie energii elektrycznej, poprawę rozbudowę sieci energetycznej. Musimy pamiętać znów, by patrzeć na tą kwestię stosunkowo szeroko. Nie tylko schron w najbliższym sąsiedztwie decyduje o poprawie stanu bezpieczeństwa. O tym decyduje również na przykład możliwość alternatywnego dostarczania do aglomeracji prądu elektrycznego z innego węzła, z innej elektrowni niż obecnie.
1: Albo to na przykład budowa takich dróg, taka budowa dróg, żeby drogi ewakuacyjne dla ludności cywilnej nie pokrywały się z tymi drogami, którymi na przykład będzie transportowany sprzęt dla wojska.
0: Tak, i to są na przykład takie elementy jak uwzględnienie tego wysiłku obronnego. Tutaj już mówimy o schronieniach przy modernizacji, ewentualnie rozbudowie dworców kolejowych, a nawet takich elementów jak przystanki komunikacji miejskiej.
1: To wszystko ma znaczenie. Rzeczywiście te obecne realia wymagają spojrzenia na to, co nas otacza w kategoriach takiego podwójnego zastosowania. My często to określenie stosujemy do sprzętu, który może znaleźć zastosowanie w armii, a tymczasem okazuje się, że również wszystko, co nas otacza, nawet łącznie z tą infrastrukturą, o której teraz rozmawiamy, panie profesorze, również taki walor podwójnego zastosowania może posiadać.
0: Proszę sobie wyobrazić prostą wiatę przystankową. Można ją skonstruować tak, by była przeszklona, ażurowa i w przypadku podmuchu raziła odłamkami szkła, a można ją zbudować zupełnie inaczej, przy czym musimy mieć świadomość, że ten drugi sposób, budowa wiaty jako miejsca ukrycia wiązać się będzie z tym, że ona będzie zdecydowanie mniej estetyczna.

0: krytyczna.
1: No, ale to jest wyzwanie dla konstruktorów, projektantów, urbanistów, no ale też wykonawców tych różnego rodzaju instalacji czy konstrukcji. To jest zupełnie inny sposób myślenia.
0: Tak, przechodzimy ze sposobu myślenia, w którym wojna sączyła się z ekranów kinowych czy z ekranów telewizorów, wchodzimy w tryb myślenia o bardzo, bardzo realnych zagrożeniach. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele czasu to zajmuje. My wypieramy tą świadomość, nie chcemy się z nią godzić.
1: No nic dziwnego, bo boimy się tego, co ta rzeczywistość może przynieść.
0: Tak, ale ukrywanie czy... Wiemy dobrze, że zaciąganie koca na głowę zazwyczaj nie eliminuje zagrożenia.
1: Nie chcemy straszyć, panie profesorze. Chcemy,
0: nie chcemy.
1: Chcemy przygotowywać?
0: Chcemy odpowiedzialnie i świadomie mówić o zagrożeniach. W pełni się zgadzam, że ostatniej rzeczy, której potrzebujemy, to budowanie atmosfery strachu, a to wymaga zbudowania również całego systemu społecznego komunikowania opartego przede wszystkim o odpowiedzialność za słowo.
1: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za to ważne przypomnienie również na koniec. Odpowiedzialność za słowo i budowanie nie atmosfery strachu, tylko atmosfery odpowiedzialności. Pan profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości i politolog, komandor porucznik rezerwy, był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję, panie profesorze. Wszystkiego spokojnego.
0: Dziękuję.
1: Stan dnia. I zajmiemy się ważnym i poważnym tematem kryzysu zdrowia psychicznego w polskiej armii. Wojskowi psycholodzy dyskutują dziś w Warszawie o problemach, które dotykają żołnierzy, o wsparciu, jakie powinni otrzymywać i o wpływie jego stanu lub dramatycznych czasem decyzji na kolegów z drużyny lub szerzej całej jednostki. Okazuje się, że wojsko nie ma możliwości monitorowania stanu psychicznego swoich podwładnych. To zadanie spada na dowódców i na kolegów. Konferencji ekspertów w tej dziedzinie przysłuchuje się nasza reporterka Agata Król, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry,
2: witam,
1: Agato.
2: Dzień dobry.
1: Czy to oznacza, że nie ma rozwiązań systemowych w polskiej armii, które pomagałyby w takich kryzysowych sytuacjach?
2: No, usłyszałam dziś, że system w tym zakresie nie działa, bo jeśli kompania, w której służy 80 żołnierzy, ma dostęp do jednego psychologa, a potrzeba rozmowy ma na przykład 50 osób, to 50 takich spotkań trwałoby bez przerwy ponad 37 godzin. Żołnierze są badani oczywiście na początku przez komisję wojskową, która decyduje o jego przyjęciu do służby i na tym się właściwie kończy monitoring jego stanu psychicznego, bo po zlikwidowaniu wojskowych lecznic żołnierze korzystają z publicznej służby zdrowia, stąd ważne dane zdrowotne uciekają. I to właśnie dowódca oraz koledzy są tymi, którzy obserwują się nawzajem i dostrzegają nieprawidłowości jako pierwsi. Ale jak powiedział mi pułkownik dr Radosław Tworus, kierownik Kliniki Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego, podstawowym problemem nie jest wychwycenie niepokojących zachowań, ale brak reakcji na nie odpowiednio szybko.
3: Problemem jest to, że nie podejmujemy szybko kroków, bo zawsze staramy się oszczędzić kolegę. Może mu się polepszy. Ze wszystkim tak jest. Jak mamy nawet pracownika, który ma, widzimy, że ma problem alkoholowy, to też przez wiele miesięcy go będziemy kryli, żeby nie stracił pracy, żeby nie było jakiegoś zamieszania, żeby nie być świnią, że się do niego doniosło. A potem się okazuje, że wydarzenie, które miało miejsce, jakieś związane z nim, nie jest wydarzenie pierwszorazowe, tylko wszyscy wiedzą, że problem był od wielu, wielu lat. Więc myślę, że tu jest problem, żeby podjąć taką decyzję, aby tego człowieka usunąć albo przekazać do badania i ocenić, czy on się nadaje, bo ewidentnie ma zaburzenia albo nie nadąża za grupą.
2: Doktor Justyna Klingeman, profesor Wojskowego Instytutu Medycznego, przyznaje, że moment rozpoczęcia służby musi się wiązać z pełnią zdrowia we wszystkich obszarach, ale dodała, że życie toczy się swoimi drogami i te kryzysy czasem są nieuniknione w tym zupełnie zwyczajnym ludzkim wymiarze. Do tego dochodzą działania związane z wojną na Ukrainie.
4: To, że obraz nie jest różowy, no generalnie sytuacja geopolityczna też nie jest różowa, mierzymy się z dużą skalą wyzwań. Armia w tej chwili się powiększa, wiele osób dopiero wchodzi do służby.
5: Gdy pani wspomniała o tej sytuacji geopolitycznej, o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czy to wpływa na ich życie codzienne?
4: po ludzku odpowiem, że

0: tak, jako naukowiec powiem, nie wiemy, nie prowadzimy takich analiz, ja ich nie znam. No oczywiście jest tak, że jeżeli żyjemy w środowisku, które jest chaotyczne, w którym jest zagrożenie, gdzie zaczyna istnieć coraz więcej takiej niepewności jutra, no to oddziaływałoby to na każdego z nas.
1: Jednym z głównych tematów tego dzisiejszego spotkania ekspertów, psychologów wojskowych są samobójstwa w wojsku. Z danych WIM wynika, że śmierć jednego żołnierza pozostawia 135 osób dotkniętych tą stratą, ale do ilu samobójstw mundurowych dochodzi nie wiadomo, bo w statystykach znajdują się tylko te, które dzieją się na służbie lub w związku ze służbą. To nie są jedyne zresztą dane, które pozostają tajemnicą, bo jak mówią wojskowi, upubliczniona kondycja psychiczna armii to podanie informacji potencjalnym wrogom cenniejszej niż amunicja. Usłyszałam dziś i na takie informacje nieprzyjaciel czeka.
2: Agata Król, bardzo dziękuję Agato za te informacje, za te relacje. My w Polskim Radiu 24 będziemy jeszcze zajmować się niejednokrotnie i kwestiami kondycji psychicznej polskich żołnierzy, ale w ogóle tymi tematami związanymi z obronnością i bezpieczeństwem. Po 14 dzisiaj w naszym programie jednak będą tematy przede wszystkim międzynarodowe. Przyjrzymy się temu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych za oceanem, ale także w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o plany jej rozszerzenia. To wszystko po godzinie 14 w Polskim Radiu 24.
3: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
3: Po reklamie. Autopromocja.
5: Warczące motocykle, tramwaje i ciężarówki. Prace remontowe, głośni sąsiedzi, imprezy masowe w pobliżu osiedli. To wszystko to hałas. A hałas szkodzi naszemu zdrowiu. I według WHO jest drugim po smogu największym zagrożeniem środowiskowym wpływającym na ludzkie życie. O tym problemie wciąż jest jednak za cicho. Dlatego zapraszam na nowy podcast na antenie Polskiego Radia 24. Proszę o ciszę w każdą niedzielę po 7 rano. Katarzyna Pilarska, do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy Donald Trump sugerował zmianę władzy w Polsce? Do medialnych doniesień odnieśli się prezydent oraz premier. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Chodzi o straty sięgające 4 miliardów złotych. Protesty licealistów we Francji. Dziś dołączyli do nich nauczyciele oraz studenci. Minęła 14. Radosław Siennicki, zapraszam. Żaden wróg i żaden sojusznik nie będzie decydował o tym, jaką drogę wybiorą Polacy, powiedział premier Donald Tusk. Słowa te padły podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej. Kontekstem było zagrożenie ze wschodu, ale także doniesienia o tym, że Amerykanie mieli naciskać na zmianę premiera w Polsce. Takie sugestie miał usłyszeć od Donalda Trumpa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dzisiaj i wróg, i sojusznik dobrze wie, że Polska nie pozwoli sobie na żadne skuteczne akty agresji wobec nas i ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy, kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię. Na tym polega prawdziwa suwerenność. Nie ma suwerennej ojczyzny bez

0: suwerennej, dobrze wyszkolonej, dumnej z własnych dokonań, patriotycznej armii.
1: Mówił premier. O kwestie spotkania został zapytany także prezydent Karol Nawrocki.
2: Myślę, że wicepremier polskiego rządu, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski od swojego kolegi, wicepremiera tego samego rządu, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i ja jako prezydent Polski powinniśmy dostać notatkę z tego spotkania. Nie wiem, o czym pan premier rozmawiał, trzeba pytać pana premiera, ale dla Polski to dobrze, jak prezydent Polski, ale także minister obrony narodowej spotykają się z przedstawicielami administracji amerykańskiej, w tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: Jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem podziękował mu za obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Według niego rozmowa z prezydentem USA miała charakter nieformalny. Jutro benzyna podrożeje, za olej napędowy zapłacimy nieco mniej. Według rozporządzenia ministra energii za litr benzyny 95 zapłacimy jutro 6,86 zł, za 98 7,74 zł. Litr oleju napędowego będzie kosztował 7,80 zł. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 byłych i obecnych menedżerów spółki Orlen. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu z lat 2018-24. Więcej na ten temat Aleksander Przoniak.
3: Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w prowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział w TVP Info, że działania uszczupliły majątek narodowy.
4: Straty spółki Orlen szacowane są na ponad 4 miliardy złotych. Jaki był efekt tego? Taki, że pojawiły się braki w paliwie, zamknięte stacje benzynowe.
3: Według informacji prokuratury z zatrzymanymi trwają czynności procesowe, a szczegółów i komunikatu należy się spodziewać po ich zakończeniu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Na tej zmianie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Sejm rozpocznie dziś pracę nad rządowym projektem, który m.in. podwyższa progi podatkowe. Pierwszy z nich ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Reforma zmniejszałaby wpływy z podatku PIT do budżetu państwa o ponad 10 miliardów złotych. Dlatego, jak mówi doradca podatkowy z Infact Piotr Juszczyk, nowa skala podatkowa potrzebuje źródła finansowania, która obejmie największe przedsiębiorstwa.
5: Pierwszym z nich to największe spółki. Spółki, które osiągają przychody powyżej 50 milionów euro, zapłacą CIT w wysokości 22% zamiast 19%. Drugie źródło to ryczałtowcy i to ich zmiana dotknie najmocniej. Limit przychodów, do którego można rozliczać się ryczałtem, spada z 2 milionów do 250 tysięcy euro, czyli do około miliona złotych.
1: Żeby zmiany podatkowe mogły wejść w życie od 1 stycznia, ustawa musi zostać ogłoszona do końca listopada. Nauczyciele oraz studenci dołączyli do protestów licealistów we Francji. Uczniowie od ponad tygodnia wychodzą na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki. Ich protesty w ostatnich dniach przerodziły się w brutalne zamieszki. Przed południem jeden z największych marszów odbył się w Lyonie, gdzie zgromadziły się dziesiątki tysięcy osób. Rozmawiał z nimi nasz korespondent Stefan Folzer.
6: Jest nam za gorąco, potrzebujemy więcej wentylatorów. Problemem są też godziny zajęć. Pracujemy od 8 do 18, a jednocześnie zajmujemy tak niskie miejsca w światowych rankingach. Jestem studentką i widzę, że u nas również warunki są bardzo złe. Naszym uczelniom brakuje odpowiedniego finansowania. Liczymy na to, że to właśnie licealiści rozpoczną ten ruch i że świat pracy, pracownicy firm oraz instytucji publicznych pójdzie za ich przykładem.
1: Po południu planowana jest duża demonstracja w Paryżu. Władze obawiają się, że może dojść do zamieszek. Od początku protestów aresztowano ponad 5 tysięcy osób. Rannych zostało około 700 policjantów, 200 uczniów oraz 85 nauczycieli.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W niemal całym kraju dosyć pogodnie. Więcej chmur jedynie na północy i tam może popadać deszcz. Na termometrach od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 22 na południu kraju.
8: Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO

0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Paryżak.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest godzina 14.08. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Teraz czas w naszym programie na tematy związane z polityką międzynarodową.
4: Komentarz.
5: Połączona z nami pani Magdalena Górnicka-Partyka, autorka książki Co po Trumpie, Ameryka na rozdrożu i autorka wywiadu z biografem Tuckera Carlsona. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Ja o tym Tuckerze Carlsonie wspominam nie bez przyczyny, bo jego wypowiedź o Polsce II wojny nieświatowej Adolfie Hitlerze ostatnia wywołała prawdziwą burzę. Jest oczekiwanie z jednej strony od Charge d'Affaires w Waszyngtonie, polskiego Charge d'Affaires, jeśli chodzi o przeprosiny za te słowa. Jest także reakcja amerykańskiego ambasadora w naszym kraju. A my zastanawiamy się, na ile ta kontrowersyjna, to mało powiedziane wypowiedź, no i znowu waham się, czy określić Tuckera Carlsona mianem publicysty, no ale przyjmijmy na potrzeby naszej rozmowy, że właśnie tak go będziemy określać. Czy jego wypowiedź to jest taki no, wypadek przy pracy, czy jednak takie świadome przesuwanie granicy tego, co można w przestrzeni publicznej mówić, nie narażając się na poważne konsekwencje.
6: Wydaje mi się, że tutaj w Polsce chcielibyśmy, żeby to był wypadek przy pracy, który będzie można łatwo zażegnać ewentualnymi przeprosinami, natomiast to nie jest wypadek przy pracy. Tucker Carlson, oprócz tego, że jest publicystą, jest jednym z najważniejszych ideologów amerykańskiej prawicy, który bardzo dobrze czyta nastroje społeczne, czyta gniew ludzi, którzy czują, że ten amerykański sen im się bardzo mocno wymyka z rąk. I on świadomie w dyskursie publicznym przesuwa tę narrację bardzo mocno w prawo. Tucker Carlson przeprowadził wywiad z nikim Fuentesem, radykalnym, skrajnym publicystą, twórcą, podcasterem, który miał mówić, że Hitler jest wspaniały, miał dyskutować na temat zakresu Holokaustu, więc już naprawdę skrajna prawica. No i Tucker Carlson przeprowadził z nim wywiad, wciągając go w ten mainstream, w taką dyskusję, która normalnie się toczy na amerykańskiej prawicy, czy w partii republikańskiej. I to dość dobrze pokazuje, że Tucker Carlson bardzo mocno celuje w swoich działaniach publicznych właśnie w tę skrajną prawicę, i chce ich do siebie przybliżyć, chce ich no, zaangażować do nowego projektu politycznego. Pamiętajmy, że mamy wybory połówkowe już 3 listopada, ale zaraz w przyszłym roku, w 2027 roku już się zacznie taka walka o to, kto będzie następcą Donalda Trumpa, już się zacznie walka o władzę i wydaje się, że Tucker Carlson chce mieć tam dużo do powiedzenia, zwłaszcza, że on do tej pory świetnie stawiał na tych przywódców, którzy zajmują teraz najwyższe stanowisko. On poparł Donalda Trumpa wtedy, kiedy wszyscy się z niego śmiali, uważali, że nie ma szans zdobyć nominacji Partii Republikańskiej w 2016 roku. On też stoi za tym, że J.D. Vance został wiceprezydentem boku Donalda Trumpa. Także on ma bardzo dobrą intuicję polityczną i on doskonale wie, co robi, jeśli chodzi o amerykańską prawicę. Czuje ją, wydaje się, jak nikt. No i z tego powodu ta wypowiedź to nie jest wypadek przy pracy, tylko to jest po prostu szerzej zakrojony polityczny plan i widoczne przesunięcia na amerykańskiej prawicy, które teraz się dzieją i myślę, że które będą się jeszcze rozwijać w najbliższych miesiącach.
5: Mówi pani o tym, że Tucker Carlson ma tę intuicję, ma to wyczucie. Czy wykorzystuje je tylko po to, żeby wskazywać kolejnych liderów, którzy odnoszą sukcesy na scenie politycznej amerykańskiej? Czy ma także swoje polityczne ambicje i siebie widziałby także w roli takiego lidera politycznego w Stanach?
6: Jason Zenger, który jest biografem Tuckera Carlsona, z którym rozmawiałam, powiedział, że on nie wyklucza, że Tucker Carlson, jeśli nie znajdzie żadnego takiego lidera, który będzie realizował ten program ideologiczny, który które on widzi, no to sam decyduje się startować w tych wyborach, ubiegać się o partyjną nominację Partii Republikańskiej. I faktycznie Tucker Carlson pojawia się w tych sondażach już takich bardzo wstępnych, kto może kandydować z Partii Republikańskiej na prezydenta. Nie jest w top 3, bo dominuje cały czas J.D. Vance i Marco Rubio, natomiast jego nazwisko tam się przewija. Pamiętajmy, że jest ponad 2 lata do wyboru, więc jeszcze bardzo dużo może się wydarzyć.

0: I to Tucker Carlson bardziej nawet niż Donald Trump jest twórcą tej ideologii MAGA, Make America Great Again. To on stoi za tym, żeby w tej ideologii znalazł się izolacjonizm, który był bardzo dużą zmianą w partii republikańskiej, która przecież bardzo mocno angażowała się w zagraniczne interwencje. No i teraz to on bardzo mocno stara się wtłaczać czy wyrażać na amerykańskiej prawicy takie negatywne nastawienie czy taką podejrzliwość wobec Izraela, i mówi, że to jest prawdziwa ideologia MAGA, więc Donald Trump na tej, w tej perspektywie no, może się prezentować jako taki odstępca. No i stąd konflikt z Tuckerem Carlsonem właśnie o sprawę wojny w Iranie.
1: I właśnie w kontekście tych ambicji Tuckera Carlsona i możliwości ich realizacji musimy interpretować ten wpis ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Toma Rose'a, który nazwał Carlsona historycznym analfabetą pozującym na współczesnego Herodota. Bo oczywiście dobrze byłoby interpretować te słowa jako tutaj taki wyraz solidarności amerykańskiego ambasadora z Polską i Polakami, ale w sytuacji, kiedy Tucker Carlson wyrasta na poważnego gracza nawet w wyścigu amerykańską prezydenturę, no to te słowa nabierają nowego znaczenia.
0: Pamiętajmy przede wszystkim, że ambasador amerykański no jest, reprezentuje rząd Donalda Trumpa, który jest pokłócony z Tuckerem Carlsonem w tym momencie właśnie o Iran przede wszystkim. Więc no to jasny jest ten komentarz nie tylko w tym sensie, żeby... No, możemy to odczytywać jako stanięcie po stronie Polaków, natomiast to jest oczywiście też walka polityczna wewnętrzna Stanów Zjednoczonych, czy walka o taki rząd duszny amerykańskiej prawicy. Czy ta prawica pójdzie za Tuckerem Carlsonem, czy pójdzie za tym, kogo Donald Trump wyznacza na swojego następcę. Więc to jest bardziej rozgrywka wewnętrzna niż takie stanięcie bardzo mocno za Polską i Polakami. Pamiętajmy też, że no, Tom Rose ma bliskie związki z Izraelem, a Tucker Carlson jest bardzo mocno antyizraelski. Więc tutaj mamy dodatkową tę warstwę, która stoi za tym wpisem. Natomiast tak, no dobrze, że ten temat nie jest przemilczany, czy nie jest ignorowany, no bo to jest bardzo ważna debata taka ideologiczna na amerykańskiej prawicy, na którą Polska jako ważny sojusznik Stanów Zjednoczonych też powinien być tej debaty świadomy i powinien jakoś znaleźć sposób, jak w tej debacie zaznaczyć swoje stanowisko. Bo Tucker Carlson powtórzył tę narrację o II wojnie światowej, jakby rodem usłyszał ją od Władimira Putina. Pamiętajmy, że przeprowadził ten wywiad z Putinem już po otwartej, po pełnoskalowej wojnie, wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. No i tam Putin mu przedstawił tę kremlowską wizję historyczną II wojny światowej. No i teraz Tucker Carlson to powtórzył i wydaje się, że powtórzył bardzo bezrefleksyjnie, więc no to świadczy o tym, że z jednej strony no nie krytycznie podchodzi do tego, co słyszy od światowych liderów, no ale z drugiej strony faktycznie bardzo świadomie buduje takie otwarcie do tej skrajnej prawicy sceny politycznej, bo uważa, że to jest to środowisko, o które warto teraz walczyć, o które toczy się walka w najbliższych miesiącach.
1: I to jest takie badanie, na ile można sobie pozwolić, na ile zradykalizowana jest już ta amerykańska prawica, na ile jest w stanie przyjąć tego rodzaju narrację?
0: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, że wśród ludzi, którzy interesują się amerykańską prawicą, czy wśród młodych wyborców amerykańskiej prawicy, no to duża część z nich to są młodzi mężczyźni, którzy nie pamiętają zimnej wojny, którzy nie pamiętają podziału świata po II wojnie światowej. I pod tym względem po takich elementów związanych z historią II wojny światowej, no to nie podchodzą tak jak my, którzy mieszkamy, gdzie mieszkamy i ta pamięć jest cały czas żywa. Dla nich to jest po prostu jakaś tam część podręcznika, którą można krytycznie interpretować. I to jest taki szerszy trend krytycznej interpretacji historii na amerykańskiej prawicy, gdzie uważają, że ta mainstreamowa historia jest pisana przez tych, którzy nie chcą, czy chcą uciszyć pewne środowiska, w tym amerykańską prawicę, więc amerykańska prawica próbuje to odzyskiwać między innymi takimi skrajnymi wypowiedziami. No i Tucker Carlson bardzo odważnie sięga po tych młodszych wyborców, którzy są zafascynowani silnymi przywódcami z przeszłości, jeśli mogłabym tak to określić, no bo chyba tak oni są interpretowani przez tych ludzi. No i chcę sprawdzić, na ile co może powiedzieć publicznie i za co nie będzie krytykowany, bo wydawało się, że nie ma miejsca na amerykańskiej prawicy na to, żeby krytykować Izrael, czy w ogóle takie wypowiedzi już o tonie neonazistowskim przekazywać. Natomiast okazuje się, że jest na to przestrzeń, że otwiera to zupełnie nowe debaty i przyciąga też nowe

0: nowych wyborców, nowych słuchaczy, nową publiczność. I Tucker Carlson zdecydowanie to wykorzystuje, bo wie, że to jest nowa szansa na nabranie takiego politycznego rozpędu przed kolejnymi kampaniami wyborczymi w Stanach Zjednoczonych.
1: Znajdzie Tucker Carlson także naśladowców? Może już znajduje?
0: Zdecydowanie tak. No, amerykańska scena twórców, podcasterów, publicystów jest bardzo, bardzo żywa na prawej stronie. Ten najbardziej taki skrajny i najbardziej zyskujący chyba wśród młodych wyborców to jest Nick Fuentes. I on wszedł do mainstreamu między innymi właśnie dzięki Tuckerowi Carlsonowi. Nikt nie chciał z nim rozmawiać. Wszyscy się od niego odcinali. Uważali, że jest zbyt skrajny i że te jego poglądy nie mają w ogóle racji bytu. Natomiast Tucker Carlson prowadził go na salony, powiedział, że jego poglądy neonazistowskie to jest jedna z opinii dostępnych na rynku idei, można o niej rozmawiać. Więc pod tym względem Tucker Carlson trochę, można powiedzieć, że albo otworzył puszkę Pandory, albo otworzył amerykańską prawicę na zupełnie nowy kierunek taki ideologiczny. I wydaje się, że trudno będzie się pozbyć tych skrajnych narracji z najbliższych kampanii wyborczych, no bo one już są i to jest, okazuje się, całkiem ważna grupa wyborców, której nie można tak zignorować, no bo może okazać się, że jest zdyscyplinowana, że pójdzie głosować i że może stać się taką jedną z ważniejszych grup, które pozwolą potencjalnemu kandydatowi wygrać prawybory partyjne.
1: Co na to prezydent Donald Trump?
0: Donald
1: On się
0: Trump
1: utożsamia z tymi ludźmi? No pani mówi, że jest pokłócony z Tuckerem.
0: On jest pokłócony z Tuckerem Carlsonem. On raczej nie jest też w najlepszych relacjach z Nickiem Fuentesem, który najpierw go popierał, teraz się od niego odcina, więc widać, że Donald Trump i skrajna prawica się rozchodzą te drogi między nimi. I to jest trochę o tym, że Tucker Carlson będzie mówił, że to on lepiej rozumie, czym jest MAGA, bo przecież on stworzył MAGA, a Donald Trump trochę tę ideologię nadwyrężył, między innymi swoim militaryzmem, interwencjami właśnie w Iranie, wojny w Iranie, czy taką bezwzględnym poparciem dla Izraela. Więc Tucker Carlson może być za tym, żeby oczyścić MAGA z tej naleciałości wprowadzonej przez drugą administrację Donalda Trumpa. I tutaj widać, że bardzo mocno prezydent z Tuckerem Carlsonem się pokłócili o to, kto lepiej interpretuje to, czego oczekują wyborcy na prawicy. No i wydaje mi się, że Donald Trump może być trochę zły na to, że Carlson, który przez wiele lat przecież go bardzo mocno popierał, teraz w kluczowym momencie prezydentury przed wyborami połówkowymi z tego zrezygnował. No i Donald Trump ma niskie sondaże, źle w nich wypada i tu potrzebowałby każdego sojusznika politycznego. W tym momencie Carlson nie przychodzi mu z pomocą i to jest dla Donalda Trumpa bardzo trudne.
1: Donald Trump przestaje być już najważniejszą postacią w tym ruchu MAGA, ruchu, który wyniósł go do prezydentury?
0: Jeszcze nie, ale wydaje się, że jeśli Republikanie przegrają wybory do kongresu już 3 listopada, to może tak być, bo otworzy się trochę taka próżnia na prawicy, bo Donald Trump będzie miał już 2 lata do końca prezydentury i wszyscy zaczną już szukać takiego nowego ośrodka władzy, nowego centrum władzy, nowego człowieka, który będzie wyrastał na takiego dziedzica ruchu MAGA. I Donald Trump może czuć się pomijany w tej całej układance. On na pewno dobrze tego nie zniesie, stąd prawdopodobnie będzie zwlekał ze wskazaniem swojego bezpośredniego następcy, tego, którego poprze. No i może taka walka o władzę się wywiązać, której wszyscy się jeszcze do tej pory nie spodziewamy, bo póki co faktycznie Partia Republikańska jako taka to jest Donald Trump, ale może być już bardzo niedługo, zwłaszcza jeśli Republikanie popierani przez Donalda Trumpa, który bardzo mocno angażuje się w kampanię wyborczą, no, nie wygrają i kongres przejdzie w ręce demokratów.
1: Jeżeli Trump wymknął, a właściwie MAGA wymknęłaby się Trumpowi, to czy przyszłość ma to, co zwykliśmy nazywać po objęciu drugi raz przez Donalda Trumpa amerykańskiej prezydentury trumpizmem? Czy, krótko mówiąc, trumpizm może przetrwać samego Donalda Trumpa i jego czas wpływów i jego wpływy nie tylko w amerykańskiej polityce, ale także na świecie?
0: Wydaje się, że w jakiś sposób może przetrwać, głównie dlatego, że Donald Trump bardzo mocno zmienił amerykańską politykę, zmienił rolę prezydenta. Prezydent ma dużo większą władzę teraz niż miał zanim Donald Trump został prezydentem, zwłaszcza po raz drugi. I nawet jeśli wygrałby prezydent Partii Demokratycznej, to takiej silnej władzy raczej nie będzie chciał już oddać. Druga kwestia to też jest patrzenie na świat. Myślę, że trochę możemy się łudzić w Polsce czy w Europie, że jeśli przyjdzie demokrata, to nagle stosunki transatlantyckie powrócą do tego, co było. Natomiast niezależnie od tego, kto wygra, no to będzie bardzo silny fokus na politykę wewnętrzną.

0: wnętrzną. Nikt nie będzie chciał ryzykować swojej drugiej kadencji po to, żeby naprawiać relacje z Europą nadwyrężone przez Donalda Trumpa. Więc w takiej czy innej formie to dziedzictwo Trumpa z nami zostanie. Pytanie, kto przejmie to dziedzictwo i jak je przeformułuje po prawej stronie. Czy to będzie tak jak Carlson, czy on będzie jakoś to zamieszany, czy jednak będzie to ktoś zupełnie inny. Natomiast będzie to jednak już Ameryka w takim cieniu Donalda Trumpa, spod którego będzie bardzo trudno się wyzwolić, nawet jeśli upłyną już te kolejne lata i nie będzie już Trumpa w Białym Domu.
1: Z naszych polskich, europejskich także doświadczeń wynika to, że jeżeli radykalizuje się któraś ze stron spolaryzowanej sceny politycznej, to wywołuje to no, podobny efekt po skrajnej stronie. Czyli jeżeli tutaj w Stanach mówimy o tym, że prawica się radykalizuje, to czy radykalizuje się także lewica? Czy podobne radykalne ruchy dzieją się po stronie Partii Demokratycznej?
0: Wydaje się, że tak, że to jest ten kierunek, którym demokraci też będą zmierzać. Mówił o tym nawet Jason Zenger w trakcie tego wywiadu, który z nim przeprowadzałam do książki, że Europa nie jest chyba przygotowana na to, że Partia Demokratyczna również pójdzie w stronę populizmu, również będzie szukała
1: tego lewicowego, lewicowego,
0: takich elementów, które dały zwycięstwo Donaldowi Trumpowi, bo one się okazały skuteczne. I my myślimy, że przyjdzie demokrata, który będzie kopią Joe Bidena, będzie takim transatlantyckim prezydentem, natomiast to będzie raczej prezydent, jeśli wygra demokrata, który będzie nastawiony przede wszystkim na to America First, tylko w wydaniu oczywiście lewicowym. I chyba trzeba się na to przygotować, że te Stany Zjednoczone będą zupełnie inne po Donaldzie Trumpie i przez Donalda Trumpa, niż były jeszcze przed tą jego drugą kadencją.
1: Co to oznacza dla Polski, dla Europy? Pani już o tym wspomniała, że nie możemy liczyć na jakąś radykalną odnowę stosunków transatlantyckich. No ale u nas tematem numer jeden teraz jest chociażby sprawa stałych baz amerykańskich w Polsce. No to jest podobno kwestia tygodni, miesięcy może, kiedy dowiemy się o tym, że takie bazy stałe w Polsce powstaną. No i zastanawiamy się, czy to będzie decyzja podjęta raz na zawsze i czy ta decyzja, którą być może ogłosi prezydent Donald Trump, będzie taką gwarancją, że te bazy raz tutaj stworzone z nami zostaną.
0: Donald Trump już chyba nas nauczył, że nie możemy, nic nie jest pewne i zawsze każdą decyzję można odwrócić i wszystko się jeszcze może zmienić jak w kalejdoskopie. I to chyba to jest ta nowa nieprzewidywalność amerykańskiej polityki, która trochę z nami zostanie, bo to jest jednak dyktowane amerykańskimi interesami. Te interesy polskie czy europejskie są zawsze na niższym szczeblu. I to też pokazuje, że trzeba być przygotowanym właściwie na każdy scenariusz. Przede wszystkim budować bardzo szerokie relacje, bardzo szerokie koalicje w Stanach Zjednoczonych. Czyli nie upierać się tylko wyłącznie na relacje z Donaldem Trumpem i wszystko stawiać na relacje z Donaldem Trumpem, bo Donald Trump albo może odejść z polityki w jakiejś tam perspektywie czasowej, albo zmienić zdanie. Więc trzeba też mieć sojuszników, czy to po drugiej stronie sceny politycznej, czy bardzo mocno już eksplorować to, kto przyjdzie po Donaldzie Trumpie, czyli zastanawiać się, kto ma odpowiednio dobre, duże szanse, żeby przejąć to dziedzictwo Donalda Trumpa i już z tą osobą też budować, czy z tymi osobami też budować relacje, no bo każdy potencjalnie nowy lider to jest zupełnie inne interesy, zupełnie inne priorytety, zupełnie inne kraje, które są dla niego ważnymi sojusznikami, więc dobrze już być trochę z przodu tego wyścigu, a nie zajmować się tym, kiedy właśnie taka osoba się pojawi, kiedy już będzie wynik nowych wyborów. Więc to jest teraz ten czas, żeby się tym zająć, żeby nie obudzić się znowu z taką wielką, nie wiadomo jak było, kiedy Donald Trump po raz pierwszy został prezydentem i cały świat się zastanawiał, jak do tego mogło dojść i jak z tym sobie radzić. Więc powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski i przygotować się na to, co przyjdzie, ba już teraz, a nie czekając na wynik wyborów, bo wtedy, kiedy już te wybory się rozstrzygną, to myślę, że będzie za późno, żeby te nasze interesy znalazły się w miarę wysoko, bo nie powiem, że najwyżej, ale nie na samym dole listy.
1: Jak często zdarza się, że prezydent Donald Trump spotyka się z kimś, kto nie odpowiada mu rangą, kto nie jest prezydentem, premierem albo królem w jakimś kraju? Pytam o to oczywiście w nawiązaniu do tych informacji, które pojawiły się wczoraj o spotkaniu prezydenta Trumpa z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
0: Donald Trump prezydent rzadko, no bo pamiętajmy, że on sobie bardzo ceni ten ceremoniał, to żeby spotykać się tylko z największymi szefami, jak to mówiąc kolokwialnie. Natomiast jeśli chce coś załatwić, to wychodzi z niego Donald Trump biznesmen. I wtedy spotka się z każdym, kto może pomóc mu załatwić ten deal, jak to nazywa, czy doprowadzić sprawę do zakończenia, które jest pomyślne dla Donalda Trumpa, czy które on uważa, że będzie jego osobistym sukcesem. Więc pod tym względem, no nic dziwnego, że do takiego spotkania doszło. W

0: sensie, że Donald Trump wie, co mu się by opłacało politycznie w Polsce, jaki plan polityczny by mu się opłacał, żeby go zrealizować. On się nie zawaha, żeby spróbować przynajmniej go osiągnąć. Pamiętajmy, że on zawsze myśli, że on negocjuje z pozycji absolutnej siły, bo jest w końcu prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest gwarantem bezpieczeństwa Polski w dużej mierze, więc no, ma ogromną przewagę negocjacyjną, czy ogromną dźwignię negocjacyjną, więc on może oczekiwać, że rzeczywistość dostosuje się do jego oczekiwań. Oczywiście pytanie, co my z tym zrobimy, jak Polska będzie reagowała na takie działania, natomiast należy się spodziewać, że tych działań może być więcej, bo Donald Trump potrzebuje wejścia do Polski jako takiego furtki jego do Europy, do tego, żeby trochę rozbijać tę jedność europejską, żeby jemu łatwiej było negocjować czy rozgrywać w zależności od interpretacji poszczególne państwa europejskie, no bo Zjednoczona Europa jest dla niego dużo trudniejszym partnerem do dyskusji czy do negocjacji niż poszczególne państwa. No i działania odśrodkowe na integrację europejską mają mu w tym pomóc, stąd Donald Trump nie zawaha się przed niczym, żeby do takiej sytuacji doprowadzić.
1: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, przybliżającą nam to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale także to, jaki to ma wpływ na politykę w naszym kraju, na realia w Polsce i w Europie. Pani Magdalena Górnicka-Partyka, autorka książki Co po Trumpie? Ameryka na rozdrożu, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
4: Tak.
3: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
4: Mhm.
3: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
4: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
5: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
3: Już rozumiem.
4: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
7: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
6: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
7: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
6: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
7: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19:05
6: i na polskieradio.pl.
7: Zapraszamy.
6: Marta Hoppe
7: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 14:30. Radosław Siennicki, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza za błędny alert. Wczoraj ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawa będzie dokładnie zbadana.
9: Pan minister Kierwiński będzie rozmawiał z kierownictwem RCB w tej sprawie. To jest oczywiście błąd, za co bardzo serdecznie przepraszamy. To nie powinno mieć nigdy miejsca, ale no, z każdego takiego błędu są wyciągane konsekwencje i takie rzeczy po prostu nie będą się powtarzać.
8: Wczorajsze ostrzeżenie zostało wysłane w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po kilkudziesięciu minutach alert został odwołany. Znów tajemnicza przesyłka w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Tajemnicza koperta z kartką w środku trafiła do szpitala. Ewakuowano 31 osób z tej placówki, informuje Agnieszka Wilk z Tarnobrzeskiej Komendy.
10: 21 pacjentów i 10 osób z personelu. Na chwilę obecną nikt nie zgłasza żadnych dolegliwości. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Zadysponowano również specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego. Trwają czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia.
8: 30 września po otwarciu przesyłki z Niemiec w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie do szpitala przewieziono 3 osoby. Uskarżały się na duszności, podrażnienia skóry, twarzy i rąk. W kopercie znajdowała się kartka. Wstępnie wykluczono, by została czymś nasączona. Sprawę wyjaśnia prokuratura okręgowa w Lublinie. Ponad 2000 wniosków o odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie z Opolszczyzny czeka na rozpatrzenie w Kancelarii Prezydenta. Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech podkreśla, że dokumenty są na bieżąco przesyłane z Urzędu Wojewódzkiego do Kancelarii Prezydenta. Czas oczekiwania na ich rozpatrzenie to około 15 miesięcy.
11: Z 25 roku 1330, z 26 roku 1031. Jako nadzorujący ten wydział wszystkie wnioski osobiście akceptuję i podpisuję. Co panu prezydentowi zrobili jubilaci, którzy mają 50 lat zgodne?

0: tego pożycia, a o wnioski dla nich wystąpiły właściwa gmina czy właściwy Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Wojewody przekazał je do Kancelarii Prezydenta.
1: Radio Opole zwróciło się do Kancelarii Prezydenta o wyjaśnienia. Redakcja czeka na odpowiedź. W informacjach o 14.30 to już wszystko. Za pół godziny przywita się z Państwem Dorota Wojtalczyk. Spokojnego dnia i do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: W którym przenosimy się na konferencję prasową ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka na temat zatrzymań byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen.
4: Szanowni Państwo, chciałbym Państwa poinformować o tym, na jakim etapie jest sprawa, która dotyczy zaniżenia cen paliw w roku 2023, jakie działania prokuratury zostały dokonane. Tutaj Państwo macie chronologię całego tego procederu. 6 września, data wejścia w życie wewnętrznej procedury nakazującej personelowi stacji zgłaszanie awarii dystrybutora zamiast informowania o braku paliwa. Widzieliśmy to wszyscy, widziała cała Polska, że przez przestępcze działania kilku osób w spółce Skarbu Państwa, kluczowej polskiej spółce, doszło do takiej sytuacji, że na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje. Ale musimy sięgnąć do tego, dlaczego doszło do tego braku paliwa. Jak Państwo widzicie, w styczniu w tej sprawie, w styczniu 2024 roku prokuratura okręgowa w Płocku wszczęła postępowanie. Następnie Wydział Zamiejscowy Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi przejął tą sprawę do prowadzenia. W grudniu 2024 pojawiła się publikacja audytów, które dokonała sama spółka, ale z tej publikacji wynikało, że straty mogą wynieść 3,5 miliarda złotych. Śledczy skierowali następnie dane ze spółki do biegłych. Mamy tutaj chronologię. I widzimy, co było przyczyną tej trudnej sytuacji braku paliwa na dystrybutorach. Było skokowe obniżenie cennika hurtowego paliwa we wrześniu 2023 roku. Jak Państwo wiecie, kiedy były wybory parlamentarne, to wydaje się, że takie właśnie obniżenie cen jest kluczowe w całej tej sprawie. W okresie wyborczym doszło do bezprawnego zaniżenia cen hurtowych paliwa. I musimy mieć świadomość dwóch zasadniczych elementów. Spółka, taka jak Orlen, reguluje rynek cen paliw w sytuacji do tego, jak wygląda rynek paliw na świecie i w kraju. Są określone procedury wewnątrz spółki, które mówią, w jaki sposób może dochodzić do zmiany cen paliwa. W sytuacji, jaką mieliśmy właściwie od sierpnia 2023 roku, dochodziło do celowego, bezprawnego manipulowania ceną paliwa, żeby uzyskać określony efekt w postaci niższej ceny w dystrybutorach. Ale wiemy o tym, że obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie i Polska stała się takim miejscem, gdzie przyjeżdżano po tańsze paliwo, bo było ono tańsze niż paliwo czy ceny paliwa rynkowego w całej Europie. Żadne przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działo się na rynku paliw światowym, europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć.

0: Ponadto taka spółka jak Orlen ma określone procedury, które muszą być dochowane, żeby doszło do zgodnego z prawem obniżenia ceny. Więc w tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki. Prokuratura ustaliła, jakie osoby, zdaniem prokuratury, są odpowiedzialne. Wskazujemy tutaj także przepis artykułu 296 Kodeksu Karnego, który mówi, że kto będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ale w tym przypadku zachodzi jeszcze przesłanka z artykułu 306 punkt B Kodeksu Karnego, gdzie mówi się o tej kwocie wyrządzonej szkody w wielkich rozmiarach. Wtedy zagrożenie karą sięga aż 25 lat. Dolne zagrożenie to 5 lat, górne zagrożenie karą 25 lat. W chwili obecnej mamy zatrzymane 5 osób. Byli to obecni, byli menadżerowie spółki Orlen S.A. Jedna z tych osób była członkiem zarządu w latach 2018-2024. I trwają obecnie czynności procesowe z tymi osobami. Więc możemy się spodziewać dalszych decyzji procesowych po tym, jak te czynności zostaną ukończone. Sprawa ma charakter rozwojowy. Kwota wyrządzonej szkody jest gigantyczna. Biegli oszacowali, że to kwota 4 100 000 000 zł. Więc to jest naprawdę kwota ogromna. Straty, jakie zostały wyrządzone spółce z uwagi na łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych, bo musimy jasno to powiedzieć, że to manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym i dokonywali tego ci, którzy dzisiaj wspierają opozycję, a kiedyś zarządzali Orlenem i ponosili pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się w spółce. Myślę, że to tyle. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę, teraz jest ten moment.
1: Pytań na pewno nie zabraknie, to mówił Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, odnosząc się do tej informacji, która pojawiła się dziś przed południem, że na polecenie prokuratora z Wydziału Łódzkiego Pionu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej doszło do zatrzymania 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Więcej o tej sprawie mówił Waldemar Żurek. Więcej o tej sprawie na pewno będziemy także mówić w Polskim Radiu 24.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz ze mną w studiu pan Wojciech Warski, ekspert Team Europe Direct, publicysta, autor między innymi artykułów w Dzienniku Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam.
1: Będziemy rozmawiać o polityce Rosji i polityce Zachodu wobec Rosji, która wspina się po tej drabinie eskalacyjnej działań wymierzonych właśnie w kraje Zachodu, także w Polskę. My zastanawiamy się, co będzie następnym szczeblem w tej drabinie. Ostatnio jesteśmy świadkami ostrzeliwania statków na Morzu Czarnym. Giną tam ludzie. Coś, co kiedyś wydawało się nie do pomyślenia, zresztą podobnie jak wlatujące drony nad terytorium Polski czy Rumunii, czy rakiety uzbrojone, które tutaj trafiają w nasze terytorium. Kiedyś traktowalibyśmy to jako wypowiedzenie wojny, a teraz zastanawiamy się, jak Zachód demokratyczny może na to adekwatnie, symetrycznie odpowiadać.
3: No, zacznijmy chyba od tego, że ta odpowiedź wcale nie musi być symetryczna, nawet nie powinna być symetryczna i proporcjonalna.

0: wchodząc w środek tego problemu, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że Rosję zastopować można tylko bardzo stanowczym działaniem i bardzo wyraźnym zaznaczeniem swojego stanowiska. To jest to, czego Zachód praktycznie rzecz biorąc od początku wojny w Ukrainie niestety nie robił. No tutaj winę można zrzucić zarówno na tą fragmentację tak zwanego Zachodu, czyli no w Europie to jest 27 państw, Unii Europejskiej, czy w ogóle 30 kilka państw. Do tego od czasu wyboru prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych jako no, tam przywódca największego, najpotężniejszego państwa świata, no to jesteśmy świadkami bardzo dziwnej polityki amerykańskiej, meandrów, dwa kroki do przodu, jeden wstecz i trzy w bok. Ta polityka, przede wszystkim właśnie amerykańska, nie pozwalała na sformułowanie jasnej polityki odpowiedzi tutaj w Europie, tym bardziej, że Europa no, stanęła jeszcze przed innego rodzaju problemem, a ono mianowicie okazało się w momencie wybuchu wojny w 22 roku, że Europa jest do potencjalnego konfliktu chciałem powiedzieć, Związkiem Radzieckim, no tak, Rosją, praktycznie kompletnie nieprzygotowana. Pamiętamy dwa lata temu tą gorączkę amunicyjną. Okazało się, że w Europie są zapasy amunicji na kilka dni wojny, a nie na kilka miesięcy. Dlaczego ta odpowiedź wcale nie musi być ani proporcjonalna, ani symetryczna? Dlatego, że Rosja to jest bardzo specyficzny, powiedziałbym nawet, że trochę dziwny kraj, jak na standardy zachodnie, w którym tylko projekcja siły robi jakiekolwiek wrażenie. To nie jest kraj, który postępuje racjonalnie na zasadzie dealów, jakby chciał prezydent Trump. I w tej materii właśnie ta jego polityka próby dealów z Rosją, przepraszam, za tą trochę, powiem tak, że...
1: Skojarzenie się samo przez siebie.
0: Skojarzenia, te pomyłki moje są pochodną tego, że mentalność obecna decydentów Federacji Rosyjskiej niczym nie różni się od mentalności dawnego Związku Radzieckiego i cały czas mamy do czynienia z tym samym państwem, które brutalnie nazwę państwem zbójeckim, które permanentnie zagrażało kiedyś tylko Polsce i rubieżom na granicach, a teraz zagraża całej Europie.
1: No to stoimy przed dylematem. Nie możemy odpowiadać symetrycznie, ale też musimy odpowiedzieć nie siłą argumentu, tylko argumentem siły.
0: Dokładnie tak.
1: To gdzie jest ta najlepsza, najskuteczniejsza pana zdaniem metoda, która się mieści w tych ramach zachodnich wartości demokratycznych, ale z drugiej strony może być odpowiednio odczytana przez Rosję i potraktowana jako ten element skutecznego odstraszania?
0: Zacznijmy od tego, że to nie jest pojedynczy element. To nie jest jakiś jeden straszak pod tytułem, że my sobie, a tutaj, prawda, tam jedna atomowa. I nic z tych rzeczy. To jest konieczność konsolidacji sumy bardzo wielu działań. Zacznę tą wyliczankę, jeśli można, od zapowiedzi bardzo słusznej co do zasady, tylko bardzo wątpliwej w realizacji, którą zawarła Ursula von der Leyen w swoim expose o stanie Unii niedawno, we wrześniu. A mianowicie ona powiedziała wyraźnie, że będzie kładziony teraz nacisk nie na nowe sankcje, tylko na przestrzeganie starych. Bo rzeczywiście one się te przestrzeganie sankcji kompletnie się rozjechało. Rosjanie sobie normalnie hulają po Europie, samoloty latają, samoloty są remontowane, rosyjskie tankowce pływają po Bałtyku, jak gdyby nigdy nic. No, krótko mówiąc, nie ma adekwatnej odpowiedzi ciągle na te rzekome, przypadkowe wloty dronów na teren Polski, Litwy, Łotwy. I ta granica między wojną, tą gorącą wojną, a stanem pokoju została gdzieś kompletnie rozmyta. My nie wiemy, na pewno nie jesteśmy już w stanie pokoju, ale też i na pewno nie jesteśmy jeszcze w stanie wojny. Jesteśmy gdzieś pomiędzy. Jedyną rozsądną odpowiedzią, jaką w mojej oczywiście opinii

0: ale ona jest dosyć szeroko podzielona wśród fachowców, jest zbudowanie, tak jak Rosjanie eskalują, my też powinniśmy zbudować pewną drabinę eskalacyjną, bardzo wyraźnych zapowiedzi. Jak wy zrobicie jedno, to my zrobimy drugie. I to wcale nie musi być, że na pstryknięcie palców my odpowiemy drugim pstryknięciem palców. Nie. To mogą być odpowiedzi w bardzo różnych, odległych czasami od przedmiotu danego incydentu rejonach. To mogą być odpowiedzi, no powiedziałbym, że najciekawszą, najbardziej chyba taką przemawiającą do wyobraźni odpowiedź sformułował fiński generał Tuomeri, który był szefem fińskiego wywiadu. No, mianowicie zaproponował, a właściwie powrócił on do idei takiej, by to, co jest w tej chwili no, utrapieniem Ukrainy, czyli obrona powietrzna, była przynajmniej w tym pasie nadgranicznym, którym samoloty Sojuszu, które i tak wiszą w powietrzu noc w noc, czy głównie polskie samoloty, mają w swoim zasięgu, żeby granice obrony w odpowiedzi na kolejne naruszenia czy zagrożenia naruszeniem przejęły po prostu samoloty Sojuszu. Ale oczywiście są też, jest też i powinna nawet być zrealizowana groźba powrotu do dyskusji o przejęciu aktywów rosyjskich, tym bardziej, że Rosjanie sami ku temu dają pretekst, dlatego że oni z kolei przejęli aktywa firm, głównie francuskich, które jeszcze tam były dostatecznie, no nie wiem, odważne, to chyba nie jest dobre słowo, ale w każdym razie no, decydowały się ponosić ryzyko to tak zwane biznesowe i tam próbowały jeszcze jakieś geszefty robić na tym rosyjskim rynku. No to zostały w tej chwili skutecznie, przynajmniej na razie skutecznie za to ukarane. Odpowiedź Europy, i tutaj jest właśnie pole do działania dla Unii Europejskiej, odpowiedzią powinna być powrót do przejęcia aktywów, bo to jest coś, co Rosję realnie zaboli.
1: No właśnie, z tego wynika, że te kwestie związane z finansowaniem wojny, z rosyjską gospodarką są tymi, które mogłyby się okazać decydujące w zniechęcaniu Rosjan i Rosji i rosyjskich władz do tego, żeby prowadzić taką politykę, której symbolem stała się wojna w Ukrainie. Moje pytanie brzmi, gdzie kończą się gospodarcze możliwości Rosji do prowadzenia tej wojny z Ukrainą w Ukrainie, ale wojny także tej hybrydowej z szeroko pojętym Zachodem?
0: To, że Rosję można powstrzymać właściwie tylko na polu ekonomicznym, to dla znawców tematu to jest praktycznie aksjomat. Nikt nie próbuje wejść na drogę konfrontacji militarnej, bo to dla wszystkich by się musiało skończyć źle. A skoro zostaje nam droga powstrzymania ekonomicznego, tak jak to zrobił kiedyś przed wieloma laty prezydent Reagan, doprowadzając do upadku Związku Radzieckiego, tak dzisiaj my przynajmniej musimy próbować i problem w tym, że my jako Zachód nie próbujemy lub próbujemy bardzo nieudolnie. Moment jest ewidentnie w tej chwili zły, dlatego że wojna prezydenta Trumpa na Bliskim Wschodzie spowodowała tak duże zaburzenia na rynku ropy i paliw, że Rosja zarabia w tej chwili paradoksalnie więcej. Historycznie zarobki Rosji tygodniowo są w tej chwili najwyższe w historii na eksporcie swojej ropy. Doszło do tego, że ropa Ural w spocie jest droższa od ropy tej brentowej, czyli tej, która jest powszechnie dostępna. Dochodzi do tak dziwnych ruchów, że Korea Południowa zaopatruje w diesla Rosję za no, cichym przyzwoleniem niewątpliwie Amerykanów, bo nie mogłoby się to inaczej odbyć. Więc moment jest bardzo zły, ale właściwie trzeba liczyć tylko na jedno, że ten moment z lada chwila przeminie, dlatego że Rosja jest państwem, które opiera się w tej chwili tylko i wyłącznie na eksporcie ropy i gazu. To jest jedyne istotne źródło zasilające tą wojnę, a te 2,5 miliarda tygodniowo, miliarda dolarów, które zasila gospodarkę rosyjską tygodniowo w tej chwili z eksportu ropy i gazu, to jest ponad 60%, w tym momencie to jest ponad 60% budżetu rosyjskiego. No to jeżeli by to nawet okroić o połowę, to byłby krach praktycznie gospodarczy Rosji. Mm.
1: Tylko że w 2027 roku Rosja w tym budżecie na przyszły rok planuje wydawać na obronność, jak to nazywa, czyli no my rozumiemy to jako na prowadzenie wojny z Ukrainą przede wszystkim, kolejne dodatkowe pieniądze, o 1/4 chyba Rosjanie planują zwiększyć ten budżet obronny swój na przyszły rok.
0: Jakie są prawdziwe możliwości?

0: i zamiary Rosji, chyba nawet samej Rosjanie nie do końca kontrolują. No, pani Nabulina, szefowa Banku Rosji, próbowała bardzo długo, aż w końcu w którymś momencie i ona się poddała. W tej chwili wiemy tylko tyle, że oficjalnie deklarowany w tym roku, co do przyszłego roku liczby dokładnie nie znam, w tym roku oficjalny budżet ten wojenny, znaczy przeznaczany na wojnę, to jest 6,3% PKB, a instytut CPRI mówi, że to jest grubo ponad 9%, bliżej raczej 10% PKB Rosji jest wydawanych na finansowanie wojny. Eskalacja wydatków wojennych, mobilizacja, cztery już w tym roku mobilizacje rezerwistów do armii, zwiększanie stanu liczebnego armii, trwająca od kilkunastu lat, unowocześnianie. Powiedziałbym, że skokowe unowocześnianie armii rosyjskiej, które przynajmniej w tej warstwie dronowo-lotniczo-kosmicznej jest w tej chwili liderem światowym. Nie bójmy się tego powiedzieć. Może z obsługą tego sprzętu jest już trochę gorzej, bo do tego są potrzebni ludzie, ale to jest oddzielny temat. W każdym razie Rosja produkuje tak olbrzymie ilości sprzętu, że sama skala tej eskalacji produkcji i pieniędzy przeznaczanych na wojnę, to, że te wszystkie pieniądze z ropy nie są przeznaczane bynajmniej na infrastrukturę cywilną, na rozwój, na dobrobyt społeczeństwa, tylko wszystko idzie na wydatki wojenne, to po prostu oznacza, że Rosja twardo idzie kursem wojennym i to jest, tą groźbę należy potraktować poważnie.
1: I z tego kursu raczej nie zejdzie w najbliższym czasie.
0: Jeżeli nie będzie zmuszona właśnie na drodze ekonomicznej, to w którymś momencie będziemy musieli próbować zmusić ją na drodze militarnej. Ale ja wolę nawet nie wyobrażać sobie, co oznacza to dla bliskiej zagranicy, jaką jest Polska, dla Bałtów, dla Ukrainy i jaka będzie w tym momencie reakcja Europy Zachodniej, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. No to jest temat na zupełnie oddzielną dyskusję.
1: No skoro mówimy o Polsce, o Bałtach, o tej bliskiej zagranicy dla Rosji, no to musi się pojawić temat obwodu królewieckiego i tych ostatnich słów samego Władimira Putina, który wprost zapowiedział, że jeżeli z perspektywy Rosji pojawiłoby się zagrożenie dla królewca, dla Kaliningradu, takiego określenia on używa, no to wtedy Rosja użyje całego swojego arsenału, w domyśle z jądrowym włącznie, żeby na takie ataki odpowiedzieć.
0: Widać w tej odpowiedzi, w tej zapowiedzi to, że Rosja po pierwsze wie doskonale, że jej, że okręt królewiecki to jest taki niezatapialny lotniskowiec zagrażający całej Europie, nie tylko Polsce. No przecież w końcu jest to największa w całej Rosji baza rakiet taktycznych Iskander, kilka lotnisk, cały wywiad radioelektroniczny, zagłuszanie i tak dalej, i tak dalej. I to, że warto wspomnieć o tym, że Putin powiedział wyraźnie, że nawet próba ograniczania dostępu do Kaliningradu, czyli krótko mówiąc zamknięcia tej enklawy, spowoduje już taką właśnie odpowiedź Rosji.
1: Wszystko może być pretekstem.
0: Krótko mówiąc tak, to właśnie wskazuje, że Rosjanie otwierają sobie taką furtkę do uznania każdego pretekstu za dobry do rozpoczęcia jakichś działań, niekoniecznie militarnych, do jakichś działań odwetowych. I to jest pewna nowość, którą trzeba wziąć pod uwagę. No muszą ci oczywiście wziąć pod uwagę, którzy trzymają palec na spuście różnego rodzaju środków odwetowych, nie tylko militarnych, ale to jest też zapowiedź tego, że Rosjanie mają coś złego na myśli. I to się niestety może okazać już tej zimy.
1: Mają coś złego na myśli dlatego, że czują się tacy rozzuchwaleni, czy dlatego, że najmocniej i na oślep kąsa to zwierzę, które jest najbardziej dotkliwie zranione?
0: Oni wiedzą, oni niestety nie są jeszcze zranieni, to w mojej opinii oczywiście. Natomiast wiedzą, że ten szczęśliwy w sumie przebieg wydarzeń dla Rosji, związany przede wszystkim właśnie z sytuacją na rynku ropy i gazu, że on się zaraz skończy. I chcą wykorzystać ten moment, dlatego że jest pewna doza strachu w tym, co będzie potem.
1: Pan Wojciech Warski, ekspert Team Europe Direct, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za tę rozmowę.
0: Również dziękuję.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl. To się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ceny paliw były bezpodstawnie zaniżane. Orlen poniósł miliardowe straty. ABW zatrzymała w tej sprawie 5 osób. Poszukiwania na ziemi i z powietrza. W Małopolsce policyjna obława na podejrzanego o zamordowanie własnej matki. Areszt tymczasowy dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu potrącił na pasach 50-letniego mężczyznę. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Ma to związek z podejrzeniem bezpodstawnego zaniżania cen paliw. Tak było w 2023 roku, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje.
1: We wrześniu 2023 ówczesny szef Orlenu Daniel Obajtek ręcznie sterował cenami paliw, podkreśla szef resortu sprawiedliwości.
2: W okresie wyborczym doszło do bezprawnego zaniżenia cen hurtowych paliwa.
1: Jak dodał minister Żurek, ceny paliw zaniżano wbrew rynkowi. Było to działanie na szkodę majątku koncernu paliwowego. Szacowane szkody, jakie poniósł wtedy Orlen, wynoszą 4 miliardy złotych. W Małopolsce trwa policyjna obława na blisko 50-letniego mężczyznę. To syn 73-letniej kobiety, której zwłoki członek rodziny znalazł w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. Według policji rany na ciele wskazują na udział osób trzecich. Na miejscu pracują policjanci, także prokurator. W terenie są psy tropiące. Policja używa dronów. Do poszukiwań wykorzystywany jest policyjny śmigłowiec.

0: Policjanci apelują do mieszkańców, aby nie chodzili do pobliskiego lasu. Na 3 miesiące trafił do aresztu 21-letni kierowca, który potrącił śmiertelnie na pasach w Nowym Sączu 50-latka. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wczoraj sprawca śmiertelnego wypadku usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym i znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości. Zarzut udziału w nielegalnych wyścigach usłyszał drugi z kierowców, który ścigał się z podejrzanym, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
1: Kwestie związane z całym tym przejazdem, analiza całej trasy przejazdu jest weryfikowana w toku prowadzonego postępowania. W tym celu przede wszystkim też jest zabezpieczany monitoring. Analizowane są zapisy monitoringu z trasy przejazdu. Będą też badane czarne skrzynki tych samochodów po to, żeby odtworzyć tę prędkość, z którymi samochody poruszały się.
0: Do tragicznego wypadku doszło w ostatnią sobotę. 21-latek wjechał samochodem osobowym na przejście z bardzo dużą prędkością. Uderzył w 50-latka, który przechodził przez przejście. Pieszy zmarł na miejscu wypadku. Szef MSWiA będzie wyjaśniał sprawę wczorajszej pomyłki Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert o zagrożeniu z powietrza w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i województwa lubuskiego. RCB przeprasza za pomyłkę. Dziennikarze pytali o to rzecznika rządu Adama Szłapkę.
2: Rozmawiałem wczoraj jeszcze zarówno z dyrektorem, jak i wicedyrektorem. No tam doszło faktycznie do pomyłki. Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo. I tak, no trzeba przyznać, doszło do pomyłki. I ta sprawa jeszcze na pewno będzie wyjaśniana, dlaczego do tej pomyłki doszło.
0: Rzecznik rządu przeprosił za tę pomyłkę. Według ustaleń posła Janusza Cieszyńskiego osoby, które pracują w RCB, mają długie dyżury i są przepracowane. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot, także personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Szef szwedzkiego rządu informuje, że dzięki temu będzie pewność, że ważny sprzęt dotrze na Ukrainę. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu. Nie więcej niż 6,86 zł będzie kosztował jutro litr benzyny 95, czyli będzie drożej niż dzisiaj. Za benzynę 98-oktanową trzeba będzie zapłacić 7,74 zł. Właściciele samochodów napędzanych olejem zapłacą mniej, 7,80 za litr. Takie ceny maksymalne podał minister energii. Belgijsko-amerykański fizyk cząstek elementarnych Francis Haldane, laureatem tegorocznej Nagrody Nobla, został wyróżniony za odkrycie neutrin wysokiej energii pochodzenia astrofizycznego. Wyniki pracy zespołu profesora Haldana otwierają drzwi do odległych galaktyk, mówi Eva Olson z Komisji Selekcyjnej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
3: People joined him in the quest.
4: Ludzie dołączyli do niego w poszukiwaniu tych neutrinowych posłańców.
0: Posłańcy przynoszą informacje z kosmosu, otwierają drzwi do odległych galaktyk i opowiadają nam o procesach eksplozji gwiazd. Ta nagroda jest wyrazem uznania dla idei i wizji Francisa Hansena i wszystkich jego współpracowników. Tegoroczna Nagroda Nobla dotyczy też wymyślenia detektora Ice Cube, czyli zaawansowanej aparatury do wychwycenia tak nieuchwytnych cząstek jak neutriny. Tak mówi doktor inżynier Paweł Janowski z krakowskiej AGH. Jak dodaje, jest to triumf ludzkiego umysłu.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przeważa słoneczna pogoda z niewielką ilością chmur. Duże zachmurzenie jest na północy, tam popada słaby przelotny deszcz. Wciąż jest ciepło, 22 stopnie w Warszawie, Krakowie i Katowicach, 16 w Białymstoku i Suwałkach. Wieje słaby i umiarkowany wiatr, na północnym wschodzie chwilami dość silny i porywisty.
5: Klimat.
0: Starachowicach i Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana. Na północy kraju jest bardzo dobra, a w pozostałej części dobra. 53% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej ze słońca. Według prognoz od 18 do 21

0: zalecane będzie oszczędzanie prądu.
1: Klimat. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery

0: O, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: I przed nami m.in. komentarz dotyczący spraw krajowych. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
3: Komentarz.
5: Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry pani profesor.
6: Dzień dobry.
5: Jesteśmy świeżo po konferencji prasowej Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który informował o szczegółach zatrzymania pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu, którzy zostali dzisiaj, właściwie wczoraj, w poniedziałek, zatrzymani przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Informował o tym Waldemar Żurek, który ocenił, że jesienią 2023 roku Daniel Obajtek miał ręcznie sterować cenami paliw przed wyborami i bardzo tutaj Waldemar Żurek wskazywał na ten kontekst wyborczy, polityczny tej decyzji ówczesnego szefa koncernu Orlen. Wygląda na to, że no, pieniądze państwowe, najkrócej rzecz ujmując, mogły być wykorzystywane do budowania przedwyborczej pozycji partii ówcześnie rządzącej w naszym kraju.
6: Mamy jeszcze za mało informacji, żeby jednoznaczne tezy stawiać, ale z tego co wiemy do tej pory, no i też myślę, że duża odpowiedzialność samego ministra Żurka za słowo mówione, tym bardziej, że to postępowanie, to dochodzenie trwa 2 lata, więc to nie są fakty, okoliczności, które pojawiły się z dnia na dzień. No i pewnie pojawia się w naszych głowach taka refleksja. Kiedyś mieliśmy powiedzenie chleba i igrzysk. W tej chwili okazuje się, że w miejsce chleba wchodzi po prostu cena paliwa, a polityczne igrzyska mają się dobrze. Natomiast rzeczywiście no, może być to element mimo wszystko zaskoczenia, bo wcześniej mam wrażenie, że takich przecieków medialnych na temat możliwych zatrzymań no, w jakimś szerszym aspekcie nie słyszeliśmy. A okazuje się, że to ręczne sterowanie, któremu jednocześnie przecież pamiętamy, towarzyszyła bardzo taka propaganda sukcesu, jeżeli chodzi o wyniki finansowe Orlenu, no miało miejsce. I po raz kolejny mam wrażenie, że polityka no, pokazała nam to swoje no takie najgorsze oblicze, kiedy to poparcie jest po prostu kupowane. No a jednocześnie te fakty są na tyle nieodległe, że myślę, że przypominany teraz w mediach widok tych kartek na dystrybutorach, że właśnie przepraszamy awaria dystrybutora, no my jeszcze jako wyborcy pamiętamy, więc tym bardziej uwiarygadnia się ta wersja, o której dzisiaj minister Żurek mówił.
5: Ale ta informacja również pojawia się w czasie, kiedy obecna ekipa rządząca wprowadza mechanizmy, które mają ulżyć klientom stacji benzynowych, czyli no, tak naprawdę wszystkim, którzy tankują swoje auta i kupują benzynę. W sytuacji kryzysu międzynarodowego, podobnego do tego, z którym mieliśmy do czynienia w tym 2023 roku.
6: Ja wiem, że tutaj mogą nasuwać się takie paralele, takie skojarzenia, że właściwie czym obecnie ten mechanizm się różni. Ja myślę, że zasadnicza różnica to jest kwestia transparentności. My zgadzamy się na wiele, jeżeli chodzi o relacje z politykami, ale takie poczucie bycia oszukiwanymi, nawet jeżeli to się dzieje w białych rękawiczkach i nawet jeżeli teraz słyszymy byłego prezesa Obajtka, który mówi, że no, nikt nie będzie tutaj

0: chyba stawiał zarzutów wobec tego faktu, że Polacy kupowali wówczas benzynę taniej, ale jednak każde z tych zdarzeń odbywa się w odrębnym kontekście. Wiemy, jakie były deklaracje, mówię o sytuacji aktualnej premiera Tuska, chociaż 5-19, ta słynna tutaj odmieniana liczba, nie była przecież deklaracja wyborcza, ale też wiemy, jak ten kontekst międzynarodowy wpłynął na te ceny benzyny i dlaczego te działania zostały podjęte. I tutaj właśnie w mojej ocenie, jeszcze raz podkreślę, jest to kwestia transparentności. No i można oczywiście mówić, że też to buduje poparcie, tylko tak właściwie poparcie dla kogo? Dla prezydenta, który po raz kolejny nie zawetował i postawił się w roli no, takiego obrońcy ludu i jego dobrostanu, czy premiera, który to polityczne starcie wygrał? Tutaj nie ma jednoznacznie wskazanego zwycięzcy, natomiast sytuacja przed 23 rokiem, przed wyborami, no była jednak inna.
1: To, co dzisiaj się dzieje, te informacje, które się pojawiają, mogą się wpisywać w ten szerszy kontekst rozliczeń, tak? Tej sprawy, o której dużo mówiło się przed wyborami, w kampanii wyborczej, ale teraz też co jakiś czas słyszymy chociażby od premiera Donalda Tuska o tym, że te rozliczenia trwają, że można być oczywiście z jego punktu widzenia rozczarowanym tempem tych rozliczeń, no ale te młyny mielą i pewnie jakichś efektów możemy się spodziewać. Pytanie tylko, na ile ten argument w tej politycznej dyskusji przedwyborczej, przed kolejnymi wyborami, może być przekonujący dla poszczególnych elektoratów, dla elektoratu obecnie rządzącej koalicji i dla największej partii opozycyjnej.
0: Ja myślę, że tutaj pani redaktor zwróciła uwagę na bardzo ważny z perspektywy opinii publicznej aspekt, bo właśnie ta deklaracja o przywracaniu praworządności, o rozliczeniach, to było hasło, które było nośne i które trafiało w mojej ocenie do różnych grup wyborców. My widzimy, że te młyny mielą, ale bardzo powoli. Znamy deklarację i obecnego ministra sprawiedliwości i poprzedniego. Znamy okoliczności tej zmiany na stanowisku szefa resortu właśnie po to, żeby przyspieszyć. Ale pytanie według mnie zasadnicze to jak tutaj czas zadziała na korzyść rządzących. Czy rzeczywiście do kolejnych wyborów, a już mamy czasu bardzo niewiele, zobaczymy konkretne osoby, konkretne nazwiska, które będą skazane, a nie tylko osoby, wobec których prowadzone są działania wymiaru sprawiedliwości. Według mnie ta informacja o właśnie doprowadzeniu pewnych postępowań śledczych do końca, byłaby taką niejako pieczęcią, która przynajmniej w pewnym zakresie odpowiadałaby oczekiwaniom wyborców i mogłaby być ważnym argumentem, że co prawda, no długo ten proces trwa, ale ta deklaracja, która padła, znajduje swój, no szczęśliwy dla części oczywiście wyborców, zależy o którym elektoracie mówimy, ale jednak finał.
1: Gdzie się kończą rozliczenia, a zaczyna rewanżyzm?
0: Och, to jest bardzo trudne. Ja nie wiem, czy da się taką linię wprost wyznaczyć i pewnie to, co powiedziałam przed chwilą, że wszystko zależy, z której strony politycznego sporu spojrzymy, bo to, co dla niektórych będzie rozliczeniem, dla innych będzie już rewanżyzmem. A też sami politycy, zwróćmy uwagę, no bardzo chętnie i sprawnie żonglują tymi argumentami, bo już coraz częściej słyszymy w tej przestrzeni publicznej, że no właściwie ta ekipa to rozlicza bardzo powoli, nie ma tu rewanżyzmu, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość powróci do władzy, no to wtedy dopiero zobaczymy, jak wygląda takie rozliczenie w takiej wersji na twardo, chciałoby się powiedzieć. Więc myślę, że nie znajdziemy tutaj jednoznacznej odpowiedzi, tym bardziej, co dla mnie z perspektywy badaczki politologii jest niezmiernie przykre, że nawet autorytety prawnicze są podzielone jako środowisko, że nawet gdybyśmy chcieli rzeczywiście trzymać się tych aspektów rozwiązań prawnych, pozaprawnych, bez wchodzenia w jakieś mechanizmy falandyzacji, to też będzie nam trudno powiedzieć, czy coś się jeszcze mieści w normach systemu prawnego demokracji, czy też są to te sytuacje specjalne, o których czasami premier mówi, czyli kiedy porzucamy grę w szachy, no bo właśnie okazuje się, że tutaj ta druga strona niekoniecznie tych reguł gry w szachy symbolicznie chce przestrzegać.
1: I wtedy trzeba sięgnąć, kontynuując tę narrację premiera, za

0: kij bejsbolowy, bo chyba to taka była opozycja budowana właśnie między tą rozgrywką szachową a bejsbolem. Pani profesor, jaka jest rola ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, którego cytowałam na początku naszej rozmowy i którego konferencja prasowa stała się pretekstem do tego naszego spotkania? To co i jak mówi, jak go sytuuje właśnie w całym tym kontekście rozliczeń i realizacji tego postulatu, o którym tak dużo słyszeliśmy w kampanii wyborczej i na początku tej kadencji?
1: Ja tę rolę oceniam jako bardzo istotną. To, o czym już tutaj wspominałam, czyli wydawało się na początku, kiedy nastąpiła zmiana władzy, że to minister Bodnar będzie tym, który właśnie ten porządek przywróci. Okazało się, że jednak Vox Populi i tutaj no, to, co widać było ewidentnie w sondażach, że oczekiwania społeczne idą dalej i chciałam by tych rozliczeń szybciej niż poprzedni minister był to w stanie zagwarantować. One doprowadziły do tej zmiany na stanowisku i też inny jest format ministra Żurka niż jego poprzednika. No też chyba mamy, i to mówię nie tylko z perspektywy badaczy czy państwa mediów, ale też opinii publicznej, takie przekonanie, że minister Żurek bardzo wiele poświęcił, jeżeli chodzi o swoją karierę sędziego, żeby właśnie zająć się tym bardzo trudnym resortem. Więc oczekiwania są duże. Mam wrażenie, że też taka gotowość do działania musi być przez ministra na wysokim poziomie utrzymywana. I on przede wszystkim w tej warstwie retorycznej, komunikacyjnej i narracyjnej.
0: Oj, pani profesor, przestałyśmy się słyszeć przez chwilę. Mam nadzieję, że za chwilę wrócimy do rozmowy z naszym gościem. Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rozmawiałyśmy na temat komentarza do tej informacji, która pojawiła się dzisiaj o zatrzymaniu 5 osób, byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Informował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który ocenił, że jesienią 2023 roku ówczesny szef Orlenu Daniel Obajtek miał ręcznie sterować, to cytat z Waldemara Żurka, cenami paliw przed wyborami. Szeroki kontekst tych wydarzeń przedstawiła nam pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, z którą mam nadzieję się znowu słyszymy.
1: Pani profesor, się, tak.
0: Świetnie. To proponuję teraz pani profesor, żebyśmy zmieniły temat, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna i ciekawa, wydaje mi się, informacja dotycząca spotkania prezydenta Trumpa i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dzisiaj słyszymy o tym, że notatki z tego spotkania domaga się prezydent Karol Nawrocki. Głos w tej sprawie zabrał także premier Donald Tusk, który bardzo tak enigmatycznie wyjaśniał, że historia się kiedyś dowie, o czym panowie rozmawiali w gabinecie owalnym. Radosław Sikorski także oczekuje wyjaśnień, chociaż jakoś nie chce mi się wierzyć, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie poinformował kolegów z rządu. Skoro premier wiedział, to pewnie minister spraw zagranicznych także wiedział o tym marcowym spotkaniu.
1: No tak, i ta sytuacja jest doprawdy zaskakująca, szczególnie ta bardzo enigmatyczna wypowiedź premiera Tuska, bo to jest na zasadzie trochę takiej rymowanki, że premier wiedział, nie powiedział, bo jeżeli chodzi o tę wojnę na notatki, ich dostarczanie lub nie, no to jest to kolejna odsłona tego sporu, no właściwie w pewnym zakresie też kompetencyjnego, jak poszczególni politycy widzą swoją rolę, czy to minister spraw zagranicznych, czy to właśnie prezydent, kształtowaniu tych relacji międzynarodowych. O wiele bardziej interesujące, myślę, jest to, co nie zostało przez premiera powiedziane, bo tutaj no, cisną nam się chyba takie do głowy skojarzenia, jaki jest wpływ Stanów Zjednoczonych na politykę no, wewnętrzną poszczególnych państw, szczególnie w okresie przedwyborczym. I już słychać pewne sugestie i insynuacje, że być może no te rozmowy dotyczyły właśnie sytuacji wewnętrznej w Polsce, zadowolenia czy niezadowolenia z osoby samego premiera. I patrząc na wpływy amerykańskie przy okazji chociażby wyborów w Rumunii, czy też te oddziaływania, które jeszcze bardziej niedawno mogliśmy obserwować, czyli przy okazji wyborów na Węgrzech. No więc wydaje się, że rzeczywiście teraz nie jest dobry moment na to, żeby któryś z polityków chciał odsłonić te kulisy, no ale jednocześnie

0: jednocześnie te niedopowiedzenia budują niepewność, ale też budują, myślę, różne możliwe teorie spiskowe, co chyba tak naprawdę nikomu nie służy. No ale ja przyjmuję, nie wiem na ile do Państwa to trafia, takie wyjaśnienie, że jednak jest pewna racja wyższa, która za tym stoi.
1: I oby to była racja stanu. Pani profesor Agnieszka Kasińska, metryka, politolożka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. A teraz z uwagą przyjrzymy się temu, co dzieje się we Francji, bo tam wrze. Mniej więcej o tym opowie nam teraz nasz gość, pan dr Dawid Cherubin, ekspert do spraw ekspansji międzynarodowej z Uniwersytetu Dolnośląskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: We Francji narasta fala społecznego niezadowolenia. Czytamy i słyszymy o kolejnych zamieszkach, tragicznych w skutkach, bo są też bardzo poważnie ranni uczestnicy tych manifestacji. To są młodzi ludzie, uczniowie, studenci, ale także ich nauczyciele i rodzice. Co tych ludzi wygnało na ulicę? Co sprawiło, że protestują w tak gwałtowny sposób?
2: Szanowna pani redaktor, zaczęło się tak naprawdę niewinnie od protestu nauczycieli oraz uczniów względem niedofinansowanej infrastruktury edukacyjnej. W związku z tym na początku 60 liceów zaczęło podejmować strajki. Później fala strajków zaczęła przerastać się, zaczęła wychodzić z Paryża. Bo na początku zaczęło się to wszystko w Paryżu. Później w ramach Solidarności pozostałe uczelnie również dołączyły do strajku i między innymi przyniosło się to do innych miast, takich jak Marsylia, Lyon czy Nicea, gdzie ponad 330 liceów podjęło, prawda, strajki.
1: Ma to teraz bardzo gwałtowny przebieg. Tak jak mówiłam, są bardzo poważnie ranni uczestnicy tych zamieszek, tych protestów, tego strajku. Jak pan ocenia potencjał rozwoju tej sytuacji? Czy te protesty będą trwały nadal? Czy gdzieś widać na horyzoncie próbę dojścia do porozumienia, zaspokojenia postulatów tych, którzy na ulicę wyszli?
2: Pani redaktor, z tego co wiemy, no to premier Francji już zalecił przygotowania, przeciwdziałania tak naprawdę, żeby załagodzić troszeczkę te protesty i zaproponował między innymi zajęcie się tematami takimi jak zastępstwa za nieobecności nauczycieli bądź dofinansowywanie infrastruktury szkolnej. Natomiast jeżeli chodzi o falę tych protestów, jak długo one będą trwać, tak naprawdę sprawa jest bardzo mocno rozwojowa, ponieważ tych protestujących cały czas przybywa. Na chwilę obecną, z tego co możemy się dowiedzieć, zatrzymano ponad 5 tysięcy osób, z czego, tutaj podkreślam, prawie 90% z tych osób zatrzymanych to są osoby niepełnoletnie. A jak sięgniemy sobie pamięcią, szanowna pani redaktor, do roku 2018, mam tutaj na myśli protest żółtych kamizelek, które również te osoby wyszły na ulicę ze względów głównie ekonomicznych, które były podyktowane wzrostem cen paliw i tak dalej, między innymi. No i te zamieszki, jak dobrze wiemy z historii, one trwały dość długo i państwo, mam tutaj na myśli Francję, Francja poniosła ogromne koszty w ogóle w związku z tym protestem. W 2019 roku Senat ocenił te koszty na poziomie około 7,5 miliarda euro.
1: Okej, te wymierne koszty to jedno, ale koszty polityczne to jest już zupełnie inna historia. Czy to, co się teraz dzieje na ulicach francuskich miast, ma jakiś potencjał, no nie chcę powiedzieć rewolucji, bo to w kontekście Francji pewnie byłoby duże nadużycie, ale czy to ma jakiś potencjał zebrania też grupy społecznej gotowej, żeby doprowadzić do jakichś zmian na szczytach francuskiej władzy na przykład?
2: Szanowna pani redaktor, wydaje mi się, że tutaj musielibyśmy w pewnym stopniu zahaczyć o kwestie geoekonomiczne oraz geopolityczne, a zwłaszcza geopolityczne. Jak dobrze wiemy, no to obecny prezydent Macron nie może się już ubiegać o następną kadencję prezydencką, więc wystawił swojego kandydata. Natomiast jego kandydat, mam tutaj na myśli pana Eduardo Philippe, ma według sondaży, na chwilę obecną tutaj mówię, tylko 21% poparcia. Natomiast jego przeciwniczka, mam tutaj na myśli panią Marine Le Pen, ona ma już 35% poparcia społecznego. W związku z tym moglibyśmy tutaj jeszcze zahaczyć, prawda, o strategię bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, to rzeczy odbiegając od tematów, gdzie w tym akurat dokumencie, jeżeli chodzi o kontynent europejski, to jest on bardzo... są tam podyktowane pewne kwestie dotyczące polityki poszczególnych krajów, że jeśli mogę się tak wyrazić. A mianowicie chodzi o wspieranie ugrupowań prawicowych. W tym wypadku mamy tutaj, możemy sobie podać jako przykład AfD, bądź tutaj, jeżeli chodzi o wybory we Francji, które odbędą się za pół roku, podejrzewam, domniemam tak, że pani Marine Le Pen uzyska protekcję Stanów Zjednoczonych.
1: Panie doktorze, niespokojnie we Francji. Będziemy się z uwagą przyglądać temu, co dzieje się nad Sekwaną. Pan doktor Dawid Cherubin, ekspert do spraw ekspansji międzynarodowej, Uniwersytet Dolnośląski, był naszym gościem. Dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot. Ma on chronić lotnisko w Rzeszowie. Dzięki temu będzie pewność, że ważny sprzęt dotrze na Ukrainę, podkreśla szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson. System Patriot ma być rozmieszczony w grudniu. Szwedzka misja w ramach NATO w naszym kraju może potrwać do 7 miesięcy. Lotnisko w Rzeszowie Jasionce to jedno z głównych punktów przeładunku i transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Rosja przygotowuje zmasowany atak na Ukrainę. Takie informacje ukraiński wywiad przekazał prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Podejmujemy kroki, aby temu przeciwdziałać, oświadczył ukraiński przywódca. Mówił o tym po naradzie z przedstawicielami rządu, wojska i kluczowych służb. Dochodziło do celowego, bezprawnego manipulowania ceną paliw, żeby uzyskać niższe ceny przy dystrybutorach. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek tłumaczy zatrzymanie przez ABW 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Przedstawiono im zarzuty w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw. Było to w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku.
7: Jest mowa o 5 osobach, które pewnie staną przed sądem, ale ja również pozwalam swobodnie działać zespołom śledczym w prokuraturze i to jest, myślę, największa wartość dzisiaj. Prokuratura odnosi sukcesy właśnie dlatego, że nikt nie próbuje ingerować w jej działania. Prokuratorzy działają samodzielnie, więc musimy poczekać.
6: Śledztwo w sprawie podejrzenia zaniżania przez Orlen cen paliw prowadzi prokuratura okręgowa w Płocku. Na koniec dobra informacja dla mieszkańców Trójmiasta. Kolej metropolitalna będzie rozbudowywana. Powstanie nowa linia kolejowa Gdańsk-Śródmieście, węzeł Kowale. Będą węzły przesiadkowe i trasa tramwajowa. Ta inwestycja jest konieczna, przekonuje premier Donald Tusk.
8: Ze względu na rozbudowę miasta potrzebne było takie bardzo nowoczesne połączenie odleglejszych dzielnic ze Śródmieściem. Pracowaliśmy na tym długo, zobowiązaliśmy się, że doprowadzimy do finału ten projekt i tak samo chcę zapewnić państwa, że poważnie będziemy traktowali i będziemy czekali na rozpoczęcie przygotowania do podobnych inwestycji w Krakowie.
6: Nowa linia kolejowa w Trójmieście ma mieć długość około 7 km. Rząd przeznaczy na ten cel ponad 2 miliardy złotych.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.

0: 4.
1: Jest godzina 15:33. Ostatnie kilkadziesiąt minut naszego wczesnopopołudniowego programu poświęcimy na tematy międzynarodowe, ale w kontekście kryzysów humanitarnych, które trwają na świecie. Jutro 7 października, trzecia rocznica ataku Hamasu na Izrael, który spowodował rozpoczęcie wojny w Strefie Gazy, której skutki również te humanitarne obserwujemy do dziś.
0: Komentarz.
1: Ze mną w studiu pani Magda Janiszewska, Caritas Polska. Dzień dobry pani Magdo.
2: Dzień dobry.
1: A połączony z nami pan Dominik Derlicki, szef misji w Libanie i w Syrii, również Caritas Polska. Witamy, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Tak jak wspomniałam na początku, 3 lata po rozpoczęciu wojny jesteśmy, 7 października jutro, to także data rozejmu zawartego w 2025 roku, rozejmu, który miał skończyć wojnę w Strefie Gazy i pewnie wielu naszych słuchaczy myśli sobie, no dobrze, skoro rozejm zawarty, skoro wojna zakończona, no to pewnie życie tam wraca powoli do normy. Tymczasem nic bardziej mylnego. Pani Magdo, jak w tej chwili, 3 lata po 7 października i po zawarciu rozejmu w 2025 roku wygląda życie w Strefie Gazy?
2: Pomimo zawarcia rozejmu sytuacja nadal pozostaje krytyczna. Kilka dni temu Google Earth zaktualizowało swoje mapy satelitarne i teraz każdy z dostępem do internetu może zobaczyć, jak naprawdę wygląda teraz Strefa Gazy, która została zasadniczo zrównana z ziemią. I pomimo tego, że zostały przyjęte warunki zawieszenia broni, nie wszystkie warunki są wypełniane, a głównie te związane z doręczeniem pomocy humanitarnej do potrzebujących w Strefie Gazy.
1: Czyli o odbudowie nie ma mowy?
2: Na razie jeszcze nie ma rozmowy o odbudowie. Naukowcy mówią, że kilka dekad nawet może zająć posprzątanie gruzu, który pozostał po tej eskalacji.
1: Jak ludzie tam żyją? W jakich warunkach?
2: Myślę, że trudno nazwać to życiem, jest to bardziej przetrwanie.
1: Egzystencja.
2: Jest to egzystencja. Jeżeli chodzi o infrastrukturę samą, tam już nie ma gdzie mieszkać. Ludzie mieszkają w namiotach, które bardzo często są rozbijane w miejscu, gdzie kiedyś stał ich dom. Jest kompletnie zniszczona infrastruktura sanitarna, co również oznacza, że nie ma dostępu do wody pitnej. Obecnie statystyki pokazują, że taki przeciętny mieszkaniec Gazy ma dostęp do 6 litrów wody dziennie, a takie potrzebne do życia dla każdego to jest około 15 litrów wody dziennie, więc to nawet nie jest połowa dziennego zapotrzebowania. No i mówiąc tak dosyć trywialnie, ludzie mieszkają w brudzie, w tak naprawdę ściekach, bo to cała infrastruktura też została oczywiście zniszczona. Jest ciężko o jedzenie, jeszcze ciężko o leki, jest ciężko tak naprawdę o wszystkie takie podstawowe potrzeby do życia.
1: O edukacji pewnie w ogóle nie ma mowy.
2: Nie, większość szkół została zniszczona albo jest przekazana w celach schronienia dla ludności cywilnej. Działa kilka, że tak powiem, może nawet nie szkół, co klas, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe, ale to oczywiście nawet nie jest to bliskie zapotrzebowania.
1: To są warunki, które nie pozwalają na jakiekolwiek, już na pewno nienagodne życie.
2: Nie, absolutnie nie. To nie jest godne życie. Tak jak mówię, właśnie jest to bardziej forma przetrwania. Mamy nadzieję, że trochę się polepszy z biegiem czasu. Natomiast obecna sytuacja to po prostu nie wskazuje.
1: No właśnie, czas chyba nie jest sprzymierzeńcem ludzi, którzy tam zostali w Strefie Gazy. Myślę o tym także w kontekście zainteresowania opinii publicznej, światowej. Bo dopóki trwała wojna w tej swojej ostrej fazie, no to świat się tym interesował. To gdzieś był, przepraszam za to sformułowanie, nośny temat, a kiedy przyszedł rozejm, odtrąbiony bardzo głośno przez przywódców, między innymi przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, no to wtedy świat uznał i opinia publiczna światowa, że wojna się skończyła, więc już tak bardzo nie trzeba czasu, energii i uwagi Strefie Gazy i jej mieszkańcom poświęcać.
2: To jest niestety właśnie tak, że na świecie gdzieś zawsze jest jakiś kryzys humanitarny czy konflikt zbrojny i kiedy zaczyna się kolejny, tamten jest trochę pozostawiany w niepamięci. Tak się też stało ze Strefą Gazy po tym, jak nastąpiła eskalacja między Izraelem i Iranem, eskalacja między Izraelem a Libanem.

0: co nic jednak nie zmienia faktu, że ta pomoc nadal jest potrzebna i nadal jest potrzebna w naprawdę dużej skali.
1: No to do Libanu się przenieśmy teraz. Tam jest pan Dominik Drlicki. Panie Dominiku, no właśnie, mówi pani Magda Janiszewska, że zawsze gdzieś na świecie jest jakaś wojna i to, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, działo się w Libanie jeszcze do niedawna, odwróciło naszą uwagę od Strefy Gazy. Pewnie można powiedzieć, że to, co działo się w Strefie Gazy, odwróciło uwagę od tego, co dzieje się w Syrii. Taki permanentny kryzys humanitarny na świecie.
2: Tak, jak najbardziej. Zresztą te wszystkie konflikty tak naprawdę, jeśli mówimy właśnie o Palestynie czy Strefie Gazy, Syrii i Libanie, zaczęły się prawie w tym samym czasie, jakby były skoordynowane. Czyli od 2023 mamy również konflikt w Libanie i są różne odsłony tego konfliktu, eskalacje, deeskalacje, ale tak naprawdę wojska izraelskie cały czas stacjonują w Libanie, odcięły sobie częściowo niektóre obszary na południu kraju, ustawiły swoje posterunki tam i cały czas są prowadzone naloty na wybrane obszary Libanu i też jest bardzo podobnie w Syrii. Wojska izraelskie tak naprawdę kontrolują wybrane punkty 25 km od Damaszku, czyli stolicy Syrii.
1: I te kryzysy humanitarne, które dzieją się na świecie, to nie są sytuacje krótkotrwałe, tylko to nie jest sprint, mówię teraz z perspektywy osób, które być może chcą nieść tam pomoc, a nie być może, tylko po prostu niosą tę pomoc. Te osoby muszą być nastawione i organizacje pomocowe na maraton, nie na krótkotrwałe działanie. To wymaga też od was innego podejścia. Panie Dominiku, jak
2: znaczy,
1: to wygląda?
2: Jak najbardziej, ponieważ jeśli weźmiemy pod uwagę tą straszliwą wojnę domową w Syrii, która skończyła się obaleniem reżimu Asada, to ta wojna trwała ponad dekadę. Czyli mówimy o ponad dekadzie samych działań zbrojnych, a przez te działania zbrojne ludzie stają się uchodźcami albo są wewnętrznymi przesiedleńcami. I taki stan wewnętrznego przesiedlenia albo uchodźczy to jest często stan na całe życie. Są dzieci, syryjskie dzieci, które nigdy nie widziały swojego kraju, bo przez całe ich dzieciństwo czy przez całą młodość po prostu były uchodźcami. I teraz nagle mają tam powrócić. Obozy dla uchodźców w Jordanii, obozy dla uchodźców w Libanie są nadal pełne syryjskich uchodźców, więc często bycie uchodźcą, bycie przesiedleńcem jest stanem na całe życie. W samej Syrii nadal 5 milionów osób jest wewnętrznie wysiedlona.
1: Pani Magdo, te kryzysy na siebie się nakładają, można odnieść takie wrażenie. Te nowe warunki wymagają także nowej reakcji od organizacji pomocowych. Jak ta niesiona pomoc wobec tych zmieniających się warunków również się zmieniła?
0: Tutaj jest kilka wyzwań, że tak powiem, z którymi mierzą się organizacje międzynarodowe. Właśnie pierwsza jest taka, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja też wymaga od nas, nie tylko oczywiście od Caritas Polska, też innych organizacji, bardzo szybkiego reagowania, co nie zawsze jest po prostu możliwe, bo w pewnym momencie to może być zapotrzebowanie na wodę pitną, na namioty, też to zależy od powiedzmy pół roku, od tego, co na przykład w wypadku Strefy Gazy, co tam wjeżdża, co może wjechać, bo to też się zmienia dosyć często i to jest takie trochę zrywanie się do biegu bez jakby znajomości tego, gdzie się tak naprawdę biegnie, jak już porównujemy tu do biegu. No i w tej sytuacji też problematyczne dla nas jest też to, że jest nieprzestrzegane prawo międzynarodowe, więc my się też bardzo martwimy o naszych pracowników. W Strefie Gazy współpracujemy z Caritas Jerozolima i wszyscy ci pracownicy, to jest również ludność cywilna, to są też Gazańczycy, którzy mierzą się z takimi samymi problemami, co ludność, której starają się pomóc.
1: To, że te zagrożenia cały czas na świecie istnieją i poziom tego ryzyka rośnie, powoduje, że organizacje pomocowe, ludzie, którzy są tam na miejscu, stają się jeszcze większymi specjalistami w tej dziedzinie pomagania. To wymaga, właśnie narzuca takie tempo budowania nowych umiejętności, nowych kompetencji.
0: Myślę, że na pewno. Teraz jest taka sytuacja, jeżeli chodzi o taką światową sytuację, nazwijmy to tego krajobrazu humanitarnego, że jest coraz mniej źródeł dofinansowania, czy to rządowych, czy z innych źródeł, a zapotrzebowania rosną. Więc też tutaj taką umiejętnością, które wszystkie

0: jakie te organizacje musiały nabyć, to jest robienie projektów z bardzo małymi zasobami. No i na przykład podejmowanie decyzji, jeżeli te zasoby są ograniczone, kto ją otrzyma, bo potrzebujących są miliony, a zasobów jest coraz mniej. I to są takie najcięższe elementy tej pracy właśnie związane tak naprawdę nawet nie z podejmowaniem decyzji, kto tą pomoc dostanie, a kto jej nie dostanie.
1: Bo to jest kwestia, i tutaj nie przesadzam, życia i śmierci.
0: Absolutnie, tak.
1: Panie Dominiku, a na czym polega specyfika niesienia pomocy w Libanie, w miejscu, w którym pan teraz jest?
2: Specyfika polega na tym, że część tych beneficjentów naszej pomocy jest po prostu fizycznie odcięta od reszty kraju, czyli na przykład, żeby dotrzeć do niektórych wiosek. Musimy pamiętać, że wojska izraelskie stacjonują na południu kraju, żeby dotrzeć do niektórych wiosek, zarówno muzułmańskich, jak i chrześcijańskich, po prostu de facto trzeba się w cudzysłowie przebić przez linię frontu, czy przez izraelskie posterunki. Te wioski są totalnie odcięte, trzeba tym ludziom dowieźć jedzenie. Inną rzeczą, która jest problemem, jest to, że w Libanie mamy nadal bardzo dużo osób wewnętrznie przesiedlonych. Właśnie te rodziny, które uciekły z południa, które nie mogą wrócić, bo tam nadal albo wszystko jest zniszczone, albo stacjonują tam wojska. I te rodziny mieszkają na przykład w tymczasowych schroniskach, w szkołach. Ale przez to, że rodziny mieszkają w szkołach, dzieci libańskie nie są w stanie iść do szkoły, więc jeden problem pociąga za sobą drugi problem pociąga za sobą trzeci, to jest taka kaskada problemów i cały czas staramy się jakoś temu przeciwdziałać i przyklejać na to jakieś bandaże, ale to nie są długoterminowe rozwiązania.
1: No to raczej takie plastry, pomoc doraźna, a nie pomoc, która może przynieść trwałe rozwiązanie jakiegoś problemu. Pan Dominik wspomniał o tym, że Caritas Polska jedzie z pomocą zarówno do wiosek chrześcijańskich, jak i muzułmańskich, chociaż kojarzymy Caritas z organizacją, no właśnie, związaną z Kościołem katolickim, ale nie tylko chrześcijanom Caritas pomaga, prawda, pani Magdo?
0: Tak, nie ma, że tak powiem, dyskryminacji ani na tle religijnej czy mniejszości etnicznej. Pomagamy wszystkim. Natomiast sytuacja, szczególnie z mniejszościami religijnymi, w tym chrześcijanami, jest taka, że ta pomoc międzynarodowa nie zawsze do nich dociera. Chociażby dlatego, że tradycyjnie są to trochę mniejsze rodziny, na przykład niż rodziny muzułmańskie, a często kryterium wyboru rodzin do pomocy są rodziny wielodzietne. I też z drugiej strony bardzo często usługi, pomoc społeczeństwa też się, że tak powiem, cementują wokół, wewnątrz tych samych grup religijnych czy etnicznych i w tym wypadku właśnie my też wspomagamy te społeczeństwa chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu, chociaż po to, żeby oni mogli tam zostać też.
1: Chrześcijanie są grupą szczególnie prześladowaną na Bliskim Wschodzie? Można tak powiedzieć, tak stwierdzić?
0: Myślę, że na pewno. Teraz myślę, że jesteśmy świadkami coraz większego prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Wiem, że to może półka pana Dominika, ale w zeszłym roku był zamach w kościele w Damaszku, w którym zginęło 25 osób. I takich sytuacji widzimy po prostu coraz więcej. Ja niedawno wróciłam z zachodniego brzegu Jordanu, gdzie też odwiedzałam społeczności chrześcijańskie. No i prześladowania, ale też ubóstwo i jakby niemożność znalezienia pracy, wysłania swoich dzieci do szkoły też zmusza ludzi do migracji z Bliskiego Wschodu do innych części świata.
1: Sytuacja chrześcijan w Libanie, panie Dominiku, jak wygląda?
2: W Libanie chrześcijanie mają o tyle dobrze, że tak naprawdę w Libanie nie ma dominującej mniejszości religijnej, czyli wszystkie te mniejszości religijne, jakby ich siła czy liczba jest bardzo wyrównana w Libanie, co pozwala zachować balans, ale w sąsiedniej Syrii sytuacja chrześcijan wygląda o wiele gorzej. W Alepo, w którym rozpoczęliśmy program Rodzina Rodzinie, ten nasz flagowy program pomocy lokalnym, bliskowschodnim rodzinom, rozpoczęliśmy ten program w 2016 roku, czyli w połowie tej wojny domowej, to jeszcze przed tą wojną domową chrześcijan w samym Alepo było ponad milion. Teraz mamy pewnie niecałe 200 czy 300 tysięcy w całej Syrii, więc po prostu zarówno wojna, jak i strach przed wojną, czyli chęć emigracji, bardzo zmniejsza te wspólnoty chrześcijańskie, a musimy pamiętać,

0: pamiętać, że to są oryginalni chrześcijanie. To są chrześcijanie, którzy jeszcze przez pokolenia, przez swoją tradycję pamiętają Jezusa Chrystusa, więc to jest bardzo przykre, że właśnie te takie rdzenne, nazwijmy to, wspólnoty religijne nikną na naszych oczach.
1: A ten program Rodzina Rodzinie cały czas funkcjonuje w ramach Caritas?
0: Tak, jak najbardziej. Dziesięciolecie obchodzimy w tym roku.
1: Pani Magdo, to jak można się włączyć do tego programu?
2: Można się włączyć poprzez wpłacanie pieniędzy na naszej stronie i mamy ten program Rodzina Rodzinie ma miejsce właśnie w Libanie, w Syrii, w Palestynie, tutaj mówię i Zachodni Brzeg i Strefa Gaza, także na Ukrainie. I z jednej strony jest to pomoc gotówkowa, czyli takie rodziny dostają od nas pomoc finansową, dzięki czemu mogą sami podejmować decyzje, na co te pieniądze wydać, tak? Czyli każda rodzina ma inny priorytet, czy wydać to na jedzenie, na leki, na czynsz, na opłacę szkoły na przykład, co też przywraca taką sprawczość, decyzyjność, no i godność przede wszystkim. Drugim takim elementem jest wspieranie mikroprzedsiębiorstw. Tutaj na pewno pan Dominik opowie, jak to się rozwijało w Syrii, bo tam naprawdę duże sukcesy odniósł ten program. I dzięki temu, że wspieramy te mikroprzedsiębiorstwa, to te rodziny są w stanie utrzymać siebie, swoje rodziny, pozostać na miejscu, pozostać w swoim domu, mieście i kraju. Także zapraszamy wszystkich, żeby weszli na stronę caritas.pl/rodzina. To można się więcej dowiedzieć o naszych projektach, naszych działaniach, ale też jeśli ktoś chce i może, to też można wpłacić trochę pieniędzy.
1: Panie Dominiku, no to szybkie pytanie i prośba o szybką odpowiedź. Skoro 10 lat w tym roku mija od rozpoczęcia programu Rodzina Rodzinie, no to już pewnie mamy do czynienia z efektami tego programu. Widać je tam na miejscu?
0: Uważam, że liczby mówią same za siebie. Udało nam się właśnie w ramach tego programu Rodzina Rodzinie wesprzeć około 60 tysięcy rodzin w tych różnych krajach, które Magda wymieniła, ale też na przykład w samej Syrii udało nam się ufundować ponad prawie 1200 mikroprzedsiębiorstw i to są naprawdę przeróżne mikroprzedsiębiorstwa od ktoś potrzebował fotelu do gabinetu dentystycznego, piekarze, zakłady krawieckie, rybacy. Naprawdę to odmienia ludzkie życie i często w nieprzewidywalny sposób. Ja widziałem, spotkałem osobiście ludzi, którzy dzięki temu, że zaczęli zarabiać pieniądze, w końcu dostali zgodę od przyszłych teściów na właśnie ożenienie się, na poproszenie o rękę swoich wybranek, więc naprawdę to odmienia życie na bardzo podstawowym poziomie.
1: Bardzo dziękuję Państwu za tę rozmowę, za to spotkanie i z wielkim uznaniem zawsze wyrażamy się o pracy Państwa kolegów, którzy tam na miejscu pomagają. To jest rzeczywiście wielka sprawa i cieszymy się, że możemy włączyć się w to wspaniałe dzieło niesienia pomocy tym, którzy cierpią w związku z kryzysami humanitarnymi na całym świecie. Pani Magda Janiszewska, Caritas Polska ze mną w studiu, pan Dominik Derlicki na miejscu w Libanie, również Caritas Polska. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, pani także. Mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce. Oby w sytuacji, kiedy o kryzysach humanitarnych będziemy mówić jako o zamierzchłej przeszłości. Komentarz. Teraz o temacie wdzięczniejszym, chociaż też niosącym ze sobą ryzyko o pogodzie porozmawiamy. Pani Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy i synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, pani Agnieszko.
3: Dzień dobry.
1: Jak wyglądają te prognozy na najbliższe godziny i dni? Bo wiem z pewnych źródeł, że z babim latem to powoli będziemy musieli się pożegnać niestety.
3: Tak, idziemy w kierunku ochłodzenia. Dzisiejsza noc trudna dla kierowców, ponieważ spodziewamy się silnych zamgleń i mgleń właściwie na przeważającym obszarze kraju, ale tutaj głównie objęte ostrzeżeniami są rejony właśnie północy, centrum, zachodu. I tak, środa jeszcze bardzo ciepła, pogoda słoneczna. Tutaj te temperatury dochodzące do 22, do 23 stopni. I czwartek już będzie takim przełomowym dniem, ponieważ od zachodu nasunie się już strefa frontu atmosferycznego. I jeszcze te temperatury będą w granicach 20 do 24 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie. Natomiast już od piątku spodziewamy się ochłodzenia.

0: Tutaj te temperatury będą w przedziale od 12-15 stopni, więc miejscami w ciągu doby zrobi się nawet około 10 stopni chłodniej do chociażby do środy. Lotne opady w górach wraz tutaj z obniżeniem izotermy zero może pojawić się deszcz ze śniegiem i śnieg. I tutaj weekend także zapowiada się chłodny, zdecydowanie bardziej jesiennie, bo w sobotę i niedzielę przeważnie 13-15 stopni miejscami te temperatury mogą być jeszcze niższe. Będą pojawiały się i przelotne opady deszczu, okresami będzie wiecznie. I początek przyszłego tygodnia, właściwie cały najbliższy z każdym dniem powinno być więcej pogodnego nieba, ale te temperatury nadal będą właściwie to będą tak granic do 15 do 16 stopni, także przed nami ochłodzenie. Także no, najbliższe noce tutaj trudna sytuacja właśnie ze względu na silne zamglenia i mgły.
1: Przygotujmy się na to, kierowcy, ale także ci, którzy za kierownicę nie siadają. Czas chyba się na nowo zaprzyjaźnić z cieplejszą kurtką, bo babie lato nam się kończy, o czym mówiła pani Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy i synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I na przekór tym prognozom gorąco witam. Maciej Wolny, Paweł Pawłowski ze mną w studiu.
2: Dzień dobry. Gorąco i z uśmiechem się witamy.
1: Panowie, po 16:00 popołudniowy program w Polskim Radiu 24. Dużo polityki, ale nie tylko. Jak się domyślam, ale od polityki zacznijmy. Waldemar Żurek dzisiaj wystąpił na konferencji prasowej i mówił na temat tych zatrzymań w Orlenie.
3: Zatrzymanie w Orlenie, kwestia zażalenia na list żelazny. To są absolutnie tematy dotyczące polskiego prawa, ale mamy też kwestię taką ściśle polityczną. Bo okazuje się, że Mateusz Morawiecki krytykuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Te rządy, których, przypomnę państwu, był przecież premierem, prezesem Rady Ministrów. O to będę pytał dzisiaj Piotra Uruskiego z Prawa i Sprawiedliwości, no ale nie zabraknie także innych tematów, które poruszę również z Rafałem Komarewiczem, posłem klubu Centrum, dzisiaj o 16:30 i 17:30.
2: No a propos zatrzymania byłych prezesów Orlenu, no to wracają ceny paliw. No,
1: menadżerów, bez przesady.
2: Menadżerów, tak. Tego się trzymajmy, ale wracają ceny paliw, a te ostatnio dość popularne, jeżeli o tym rozmawiamy. Tematy polityczne o 18:06 w debacie dnia wrócą naszymi gośćmi Wojciech Mościbrocki, politolog Uniwersytet WSB Merito i profesor Akademii WSB. Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego, również będzie razem z nami. Warto wtedy zostać z Polskim Radiem 24, ale nie tylko ta polityka rzeczywiście, bo sprawy międzynarodowe chociażby się pojawią. 16:47 Wojciech Cegielski je przedstawi i będzie o kontrowersyjnych, między innymi o kontrowersyjnych słowach Tuckera Carlsona dotyczących naszego kraju. To sobie omówimy, tak kontrowersyjnych, delikatnie rzecz ujmując, ale Tucker Carlson nie jest chyba, nie wiem czego można określać, komentatorem, dziennikarzem. Trudno chyba tę postać jednoznacznie tutaj zaszufladkować, ale z Wojciechem Cegielskim ten temat przedstawimy, go omówimy. Będzie też sport. Ja tak chwilę się zatrzymałem. Wczoraj rozmawialiśmy o tych tematach sportowych też. Czekaliśmy na spotkanie reprezentacji Polski.
1: Po co jątrzyć? Po co wracać? Po co podnosić ciśnienie naszym słuchaczom?
2: Paweł się tylko uśmiecha.
3: Tak, ja się tylko uśmiecham.
1: Już chyba z dwojga złego wolę polską politykę.
3: Nie ma o czym mówić.
1: Skoro mamy rozmawiać.
2: Zasłona milczenia, ale Jan Urban bezpieczny na razie na stanowisku selekcjonera.
3: Do listopada.
1: Maciej Wolny, Paweł Pawłowski.
2: Zapraszamy.
1: Po 16:00. Ja się nazywam Ewa Wasążnik i bardzo dziękuję za dzisiejsze wczesno-popołudniowe spotkanie.
4: Reklama. Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Nigdy nie sądziłam, że tak łatwo dojdę do porozumienia z kimś z innego kraju.
10: Kiedy uczysz się otwartości i ciekawości innych kultur, nagle świat staje

0: się bliższy.
1: I wiesz co? Każdy może to przeżyć. Wystarczy dołączyć do ludzi, którzy od lat uczą tego w praktyce.
2: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
3: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
4: www.całymżyciem.pl
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
5: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry Państwu. Daniel Obajtek ręcznie sterował cenami paliw przed wyborami, bezprawnie zaniżał ich ceny. W tej sprawie ABW zatrzymała 5 osób. Na konferencji ministra Żurka był nasz reporter, będzie jego relacja. Nie słabnie polityczna wichura po marcowym spotkaniu szefa MONU z prezydentem USA. Głos na ten temat zabierają premier Tusk i prezydent Nawrocki. Więcej komentarzy będzie w relacji naszej reporterki. Patrioty będą chroniły lotnisko w Rzeszowie. System obrony powietrznej przyśle Szwecja. Zapraszam na szczegóły tych i innych wydarzeń.
0: Suma wydarzeń.
1: Słynne awarie dystrybutorów pod lupą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służby zatrzymały 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Chodzi o bezpodstawne zaniżanie cen paliw tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Ceny na stacjach spadały, mimo że te na światowych rynkach rosły, a kurs złotego słabł. W rezultacie ze stacji błyskawicznie znikało tanie paliwo. Aby ukryć problem niedoborów, Orlen wywieszał kartki z napisem "Awaria dystrybutorów". O przestępczym zaniżaniu cen paliw grzmi minister sprawiedliwości. Przed siedzibą tego resortu jest nasz reporter Krzysztof Polasik. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, co wiemy o szczegółach śledztwa w tej sprawie?
2: Przede wszystkim śledztwo potwierdziło to, co wykazywały wcześniejsze audyty Orlenu. Nieuzasadnione rynkowo zaniżanie cen na stacjach paliw doprowadziło do wielkich strat koncernu. Po paliwo przyjeżdżali m.in. Niemcy, przez co doszło finalnie do braków paliwa i wspomnianych słynnych awarii. Prokuratura 5 byłym i obecnym menedżerom postawiła zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia dużej szkody na majątku Orlenu. Prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że ci ludzie odpowiadają za zaniżanie cen paliw bez uzasadnienia.
3: Żadne przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działo się na rynku paliw światowym, europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć. Ponadto taka spółka jak Orlen ma określone procedury, które muszą być dochowane, żeby doszło do zgodnego z prawem obniżenia ceny.
2: Czyli była to sytuacja zupełnie inna niż obecnie. Śledczy twierdzą, że była to manipulacja, której celem były z kolei korzyści polityczne. Przed wyborami w 2023 roku ceny benzyny 95 spadły poniżej psychologicznej bariery 6 zł. To doprowadziło do wspomnianego kryzysu z zaopatrzeniem stacji, podkreślił prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Doszło do takiej sytuacji, że na ponad 600 stacjach Orlenu

0: brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje.
1: Prokuratura oszacowała szkody wynikające z zaniżania ceny na ponad 4 miliardy złotych. Podejrzanym grozi do 25 lat więzienia. Nie wiadomo jeszcze, czy śledczy złożą wnioski o tymczasowe aresztowanie lub inne środki zapobiegawcze. Cały czas trwają czynności. Jak podkreślił minister Waldemar Żurek, będzie to niezależna decyzja prokuratora. I w ten sam sposób odpowiedział na ewentualne kroki i odpowiedzialność skierowane do ówczesnego prezesa Orlenu Daniela Obajtka, który obecnie ma immunitet. Na pewno śledztwo ma charakter rozwojowy.
2: Zatrzymania za sztucznie zaniżane ceny paliw przed wyborami w 2023 roku. Informacje na ten temat zebrał Krzysztof Polasik. Dziękujemy. Jutro więcej o kilka groszy zapłacimy za benzynę, a mniej za olej napędowy. Nowe ceny maksymalne ustalił minister energii. Dzisiaj tankowanie tego paliwa jest o 7 groszy tańsze, o 2 grosze do 7,80 zł za litr. Potanieje olej napędowy. Od weekendu obowiązuje trzecia odsłona pakietu CPN. Rząd ponownie obniżył VAT i akcyzę na paliwa. Resort energii podaje codziennie maksymalne ceny. Tak ma być co najmniej do końca roku. Obniżenie VAT-u na paliwo nie przyniesie Polsce problemów w Brukseli. Stanowisko Komisji Europejskiej w tej sprawie się nie zmieniło, informuje nasza brukselska korespondentka. Komisja zamierza pomóc krajom, które cierpią z powodu wysokich cen surowców energetycznych. Sięgamy po szczegóły i łączymy się z Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, co wiemy na ten temat.
3: Komisja Europejska już w marcu zwracała uwagę, że są przepisy, a zgodnie z nimi obniżonego podatku VAT na paliwa nie wolno w Unii Europejskiej stosować. Mówiła o tym pod koniec marca, a potem wysyłając list także do Polski w kwietniu. To prawda, obniżone stawki VAT są niezgodne na paliwo, są niezgodne z unijnym prawem, ale w tej sprawie trzeba widzieć szerszy kontekst całej sytuacji i tak naprawdę tych oświadczeń Komisji Europejskiej nie można tak dokładnie czytać. A sytuacja najnowsza jest taka, że Komisja Europejska od marca, od kwietnia zdania nie zmieniła. Oczywiście będzie mówić, że analizuje to, co się dzieje w państwach członkowskich, ale na tym poprzestanie, bo czymś niewyobrażalnym, jak słyszę od dyplomatów i urzędników, słyszałam to pod koniec marca, na początku kwietnia, i teraz byłoby rozpoczynanie postępowania o naruszenie unijnego prawa w sytuacji, w której szybują ceny energii, w sytuacji, kiedy są problemy z dostawami ropy i gazu, w sytuacji, kiedy sama przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówi, że wysokie ceny energii to jest najpoważniejszy problem w Unii Europejskiej teraz. Więc owszem, Komisja Europejska może mówić, że się przygląda, ale nie zrobi niczego. Na pewno nie rozpocznie postępowania przeciwko Polsce w związku z tymi obniżonymi cenami, czyli obniżoną stawką podatku VAT. Jeszcze do tego dochodzi jedna rzecz. Polska, z tego co wiem, w marcu informowała Komisję Europejską o swoich działaniach i wtedy mówiła, że w grę wchodzi bezpieczeństwo paliwowe państwa. Jeżeli jakiś kraj powołuje się na zagrożenie dla bezpieczeństwa, w tym przypadku paliwowego państwa, no trudno Komisji Europejskiej z tym polemizować. Poza tym Komisja Europejska mówi, że wszelkie odstępstwa od Unii innych przepisów mogą być, są dopuszczalne, ale one muszą być ograniczone w czasie. I Polska tak Komisji Europejskiej mówiła wtedy, tak i teraz po przyjęciu nowych przepisów, że te działania mają charakter tymczasowy. One mają złagodzić presję cenową, to znaczy mają doprowadzić teraz do obniżki cen paliw i jeżeli wszystko wróci do normy na rynkach światowych, to i Polska z tych swoich nadzwyczajnych działań zrezygnuje. Więc tak właściwie mogłabym powiedzieć, w Komisji Europejskiej w sprawie obniżonych stawek VAT na paliwa bez zmian Komisja Europejska jak w marcu zwracała uwagę, tak i teraz, ale niczego nie zrobi, będzie po prostu patrzeć przez palce. Zresztą jak ja słyszałam pod koniec marca, była też taki problem z wysokimi cenami paliwa wcześniej za rządów Prawa i Sprawiedliwości i wtedy w ramach tarczy antyinflacyjnej rząd przez 11 miesięcy utrzymywał obniżony VAT i Komisja Europejska wtedy nie reagowała, bo sytuacja była trudna. Teraz jest jeszcze trudniejsza.
2: Bruksela monitoruje rosnące ceny surowców energetycznych, ale nie zamierza karać Polski za obniżenie VAT-u na paliwa. Za tę relację dziękujemy Beacie Płomeckiej.
4: Suma wydarzeń.
2: Nie rozmawiali o amerykańskich bazach.

wojskowych, tylko o sytuacji wewnętrznej w naszym kraju. W magazynie dalszy ciąg politycznej burzy po marcowym spotkaniu szefa MON-u z prezydentem Stanów Zjednoczonych.

0: Przedstawiciele rządu twierdzą, że to spotkanie nie dotyczyło amerykańskich baz w Polsce. Na przykład premier Donald Tusk potwierdził w rozmowie z TVN24, że dotyczyło to sytuacji wewnętrznej kraju, ale też z drugiej strony Adam Bielan, europoseł z Prawa i Sprawiedliwości, który miał zaaranżować to spotkanie, przedstawił to, że była to rozmowa jako sposób na odblokowanie negocjacji dotyczących stałej bazy USA. No i też właśnie niektóre media sugerują, że rozmowa mogła dotyczyć ewentualnej zmiany premiera Polski. Czym miałaby być zainteresowana strona amerykańska? No też fakt na ten moment jest w zasadzie jeden. W marcu faktycznie do tego spotkania doszło i gdy pojawiły się tylko o tym informacje, niedawno wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski zażądał notatki z tego spotkania, na co wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że nie jest ona potrzebna, bo to spotkanie było nieformalne. No i głos zabrał też dzisiaj prezydent Karol Nawrocki, który uważa, że notatka z tego spotkania po pierwsze powinna powstać, a po drugie powinna trafić również do niego.
1: Myślę, że wicepremier polskiego rządu, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski od swojego kolegi, wicepremiera tego samego rządu, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i ja jako prezydent Polski powinniśmy dostać notatkę z tego spotkania. Nie wiem, o czym pan premier rozmawiał, trzeba pytać pana premiera, ale dla Polski to dobrze, jak prezydent Polski, ale także minister obrony narodowej spotykają się z przedstawicielami administracji amerykańskiej, w tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Głos w tej sprawie zabrał też dzisiaj jeden z zainteresowanych, czyli europoseł PiS Adam Bielan, który podtrzymał, że faktycznie miał udział w organizacji tego wydarzenia i stwierdził, że rozmowa dotyczyła kwestii tej amerykańskiej bazy.
2: W przypadku pana Kosiniaka-Kamysza jeden z jego bardzo bliskich współpracowników zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc w umówieniu spotkania z prezydentem Trumpem. Dlaczego do mnie? Zapewne dlatego, że obecny kierownik placówki w Waszyngtonie nie ma praktycznie żadnych kontaktów w Białym Domu. To spotkanie było ważne, jak sam stwierdził zainteresowany wicepremier Kosiniak-Kamysz, dotyczyło współpracy wojskowej. Natomiast jeśli chodzi o brak notatki, no to trzeba pytać Kosiniaka-Kamysza i Klicha, dlaczego takie notatki nie sporządzili.
0: Adam Bielan stwierdził, że to właśnie dzięki tej marcowej rozmowie zostały odblokowane polsko-amerykańskie negocjacje dotyczące współpracy wojskowej. I też słowa, które wypowiedział dzisiaj Adam Bielan, są tymi, w które nie wierzy rzecznik rządu. Bo Adam Szłapka twierdzi, że po pierwsze, każdej ze stron politycznej sceny powinno zależeć na dobrych kontaktach ze stroną amerykańską. Ale pytany bezpośrednio o to, co powiedział Adam Bielan, zarzucił mu kłamstwo.
3: Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby kontakty na poziomie państwowym polskim były jak najlepsze z naszymi sojusznikami, niezależnie od tego, czy to jest administracja rządowa, czy to jest kancelaria prezydenta, bo rozumiem, że wszyscy gramy do jednej bramki i mamy wspólny interes, bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, stała obecność amerykańska na terenie Polski. Natomiast to, co słyszymy z ust Adama Bielana, no to jest raczej chęć sabotażu i podważania kontaktów rządowych z naszym partnerem amerykańskim. I to jest zachowanie, którego w żaden sposób nie da się obronić. To jest obrzydliwe.
0: Do sprawy, choć nie bezpośrednio, bo szerszy był kontekst tej wypowiedzi, ponieważ premier odnosił się m.in. do zagrożenia ze wschodu, ale nawiązał też Donald Tusk.
4: Dzisiaj i wróg, i sojusznik dobrze wie, że Polska nie pozwoli sobie na żadne skuteczne akty agresji wobec nas i ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy, kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię. Na tym polega prawdziwa suwerenność. Nie ma suwerennej ojczyzny bez suwerennej, dobrze wyszkolonej, dumnej z własnych dokonań, patriotycznej armii.
0: Niewykluczone, że ten temat był też dzisiaj poruszony na Radzie Ministrów, bo też była to okazja do tego, żeby spotkać się w szerszym gronie. Jednak w tych oficjalnych komunikatach ze strony rządu nie ma żadnej wzmianki o rozmowie dotyczącej tego spotkania. Natomiast Rada Ministrów przekazała, że przyjęła m.in. projekty kilku ustaw i uchwał. Jedna z nich, z tych ważniejszych, dotyczy właśnie obronności, bo rząd zamierza przeznaczyć ponad 100 miliardów złotych na budowę nowych schronów i modernizację już istniejących. Poinformował też, że powstanie nowa linia Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, która będzie prowadzić ze Śródmieścia przez Orunię Górną i Kowale, na czym mają skorzystać mieszkańcy Trójmiasta.
5: To były tematy dzisiejszego posiedzenia rządu, a wcześniej nasza reporterka Dagmara Kędzior mówiła o tym, że wciąż jest mnóstwo pytań dotyczących rozmowy szefa MON-u z prezydentem USA. Dziękujemy za relację. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot, także personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Dzięki temu będzie pewność, że ważny sprzęt dotrze na Ukrainę, tak

0: mówi szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson. Nową informacją jest, że do tej operacji na miejscu włączymy również system obrony powietrznej Patriot. Ich zadaniem jest ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce na lotnisku, które wszyscy wiele razy odwiedzaliśmy podczas wizyty na Ukrainie. Chodzi o zapewnienie, że ważny sprzęt trafi na Ukrainę ze wszystkich krajów wspierających ten kraj w jej obronie przed agresywną Rosją. System Patriot ma być rozmieszczony w grudniu. Szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. Lotnisko w Rzeszowie Jasionce to kluczowy punkt logistyczny. Chodzi o przeładunek i transport sprzętu wojskowego dla Ukrainy.
1: Suma wydarzeń.
0: Prokuratura nie składa broni. Złożyła zażalenie na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Taki dokument pozwoliłby politykowi PiSu odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Ale według śledczych Romanowski nie powinien otrzymać listu żelaznego. Dlaczego? Tym tematem zajmuje się Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Jakie powody wskazuje prokuratura w zażaleniu na decyzję sądu?
2: No to zażalenie jest oczywiście bardzo obszerne. Ja sobie wynotowałem takie najważniejsze punkty. Przede wszystkim prokurator uważa, że sąd błędnie przyjął, że po pierwsze ustały okoliczności uzasadniające realną obawę bezprawnego utrudniania postępowania przez Marcina Romanowskiego. Po drugie, że będzie on przestrzegał warunków listu żelaznego. Prokurator wskazał w szczególności na dotychczasową postawę podejrzanego, czyli jego ucieczkę z Polski, kwestionowanie legalności działania polskich organów oraz posługiwanie się dokumentem wystawionym na inne osoby. Taki drugi zarzut podnoszony przez prokuraturę dotyczy obrazy przepisów postępowania. Przepraszam, chodzi tutaj o przepis, który stanowi, że w postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu. No i jak wiemy, prokurator złożył sprzeciw wobec wydania Marcinowi Romanowskiemu tego właśnie listu żelaznego. Zażalenie, jak już ustaliłem, zostało skierowane do sądu apelacyjnego poprzez Sąd Okręgowy w Warszawie, co zresztą potwierdza jego rzeczniczka Anna Ptaszek.
3: Zażalenie rzeczywiście wpłynęło do Sądu Okręgowego w Warszawie i teraz zgodnie ze wszystkimi zasadami zostanie przekazane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W zależności od tego, jakie będą możliwości Sądu Apelacyjnego, no zostanie ono rozpoznane w możliwie najszybszym terminie. Tak, to są już przygotowane do wysyłki i także to albo jutro, albo pojutrze wyjdzie z sądu naszego.
2: Dodam jeszcze, że prokurator w tym zażaleniu wskazał również, że nie została dostatecznie wykazana jedna z podstawowych przesłanek wydania listu żelaznego, a mianowicie, że sąd może go wydać, jeżeli podejrzany przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Przypomnę, że na prokuraturę spadła fala krytyki z powodu tego, że w pierwszej instancji nie wnioskowała o wyłączenie sędziego. A to dlatego, że jak mówił sam Waldemar Żurek, decyzję podejmował neosędzia związany ze Zbigniewem Ziobrą. Z moich informacji wynika, że jest duże prawdopodobieństwo, że w sądzie apelacyjnym sprawa znów trafi do sędziego powołanego po 2018 roku, bo jak ustaliłem, sekcja, która zajmuje się tymi zażaleniami, składa się z wyłącznie takich sędziów. To oznacza, że to zażalenie tak naprawdę rozpoczyna kolejną batalię sporu o listę żelazną dla Marcina Romanowskiego.
0: Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Rękę na pulsie w tej sprawie trzyma Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację.
1: Suma wydarzeń.
0: Rewolucja w progach podatkowych, coraz bliżej prace nad propozycjami rządu rozpoczyna Sejm. Pierwszy próg będzie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Zarabiający od 130 do 150 tysięcy zapłacą nową 24-procentową stawkę. Pozostałych, najlepiej zarabiających, obejmie 32-procentowa stawka. Na zmianach zyska przede wszystkim klasa średnia, podkreśla marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Chcemy więcej progów podatkowych po to, żeby ludzie w te progi podatkowe wchodzili o wiele spokojniej niż wchodzili do tej pory. Daliśmy moim zdaniem bezprecedensowe na początku kadencji podwyżki dla budżetówki i ta budżetówka szybciej wpadła.

0: w próg. W związku z tym podniesienie tego progu to dotyczy również na przykład nauczycieli.
1: Reforma skali podatkowej będzie kosztowała budżet państwa 10 miliardów złotych. Jak mówi doradca podatkowy Piotr Juszczyk, nowa skala podatkowa potrzebuje źródła finansowania. Więcej zapłacą przede wszystkim największe firmy.
2: Spółki, które osiągają przychody powyżej 50 milionów euro, zapłacą CIT w wysokości 22% zamiast 19%. Drugie źródło to ryczałtowcy i to ich zmiana dotknie najmocniej. Limit przychodów, do którego można rozliczać się ryczałtem, spada z 2 milionów do 250 tysięcy euro, czyli do około miliona złotych. Kto w trakcie roku przekroczy 300 tysięcy euro, od nadwyżki zapłaci 17%, a w kolejnym roku straci ryczałt.
1: Aby zmiany podatkowe mogły wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku, ustawa musi wejść w życie do końca listopada, pod warunkiem, że podpisze ją prezydent Karol Nawrocki.
3: Suma wydarzeń.
1: W Małopolsce trwa policyjna obława na blisko 50-letniego mężczyznę. To syn 73-letniej kobiety, której zwłoki członek rodziny znalazł w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. Według policji rany na ciele wskazują na udział osób trzecich. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. W terenie są psy tropiące. Policja używa dronów do poszukiwań mężczyzny. Wykorzystywany jest też policyjny śmigłowiec. Policjanci apelują do mieszkańców, aby nie chodzili do pobliskiego lasu. Zostajemy w Małopolsce i wracamy do sprawy tragicznego wypadku w Nowym Sączu. Zarzuty usłyszał drugi z zatrzymanych, 20-letni kierowca samochodu osobowego. To z nim miał się ścigać rok starszy sprawca wypadku. W sobotę po południu mężczyzna uderzył w pieszego z ogromną prędkością, nie mniejszą niż 120 km na godzinę. Tak ustalili śledczy. 50-latek, który przechodził przez jezdnię po pasach, zginął na miejscu. Młody kierowca brał udział w nielegalnym wyścigu, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
4: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem marki Volkswagen Passat spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który wskutek doznanych wielonarządowych obrażeń ciała poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.
1: Mężczyzna przyznał się do tego, że potrącił pieszego, ale nie do tego, że brał udział w nielegalnym wyścigu. 21-latek trafił do aresztu na 3 miesiące. Drugi z zatrzymanych odpowie za udział w nielegalnych wyścigach. W tym przypadku prokuratura też wnioskuje o tymczasowy areszt.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: To katastrofa. Tak o zatrzymaniu byłego szefa niemieckiego wywiadu mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Daniel Boćkowski. Według prokuratury August Hanning pozostawał w stałym kontakcie z przedstawicielami służb innego państwa i regularnie przekazywał mu ustalenia niemieckiego wywiadu. Hanning był kluczową postacią niemieckiego aparatu bezpieczeństwa, a także międzynarodowej współpracy wywiadowczej, przypomina profesor Boćkowski.
5: Mówimy o człowieku, który był jednym z najważniejszych osób, nie tylko jeżeli chodzi o wywiad, ale też o dostęp do informacji kluczowych. Akurat to, że nie chodzi o Rosję, to też nie jest nic odkrywczego, bo Rosja uwielbia sprawiać wrażenie, że wszystkie pionki przesuwa ona na szachownicach. Natomiast no, gra wywiadów jest bardzo skomplikowana. Założenie, że nasi sojusznicy są zawsze naszymi sojusznikami, w wywiadzie nie istnieje.
1: August Hanning kierował BND, czyli niemieckim wywiadem, do 2005 roku. Ówczesny szef jego biura Manfred D. razem z nim pracował przez kolejne 4 lata w MSW. Manfred D. też jest zatrzymany. Usłyszał zarzut pomocnictwa w usiłowaniu zdrady stanu i szpiegostwa na szkodę Niemiec. Saksonia-Anhalt, pierwszym niemieckim landem, którego parlamentowi przewodniczy polityk skrajnej prawicy. Tobias Rausch, kandydat alternatywy dla Niemiec, uzyskał poparcie nie tylko swojej partii. Od dzisiaj kieruje pracami Landtagu. Szczegóły zna Adam Górczewski.
6: Na Tobiasa Rausza zgodnie z zapowiedziami zagłosowali politycy AfD i prorosyjskiego BSW. 48 głosów poparcia oznacza jednak, że Rausza poparło przynajmniej czterech polityków HDC lub którejś z partii lewicowych. Posłowie tych ugrupowań zapowiadali, że

0: będą przeciw lub wstrzymają się. Informacji o wyborze Tobiasa Rausza towarzyszy głośny protest przed budynkiem Landtagu, skąd głosowanie śledziło kilkaset osób, głównie z lewicy, ale także z organizacji kościelnych. Kilkanaście osób głośno wyraziło radość ze zwycięstwa polityka AfD. Tobias Rausch nie należy do największych radykałów partii, budził jednak protesty i kontrowersje rasistowskimi wypowiedziami oraz udziałem w nepotycznej aferze AfD. Troje jego rodzeństwa dostało pracę we frakcji skrajnej prawicy w Bundestagu, a żona w biurze jednego z posłów. Część z gremialnie zatrudnionych krewnych i znajomych działaczy AfD nie pojawiało się w ogóle w pracy. Z Magdeburga Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Według ukraińskiego wywiadu Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Takie informacje przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Więcej o tym Paweł Buszko.
2: Ukraiński prezydent nie podał, kiedy dokładnie miałoby nastąpić uderzenie. Jak napisał po zaktualizowanych informacjach od wywiadu dotyczących prawdopodobnego rosyjskiego zmasowanego ataku, przygotowywana jest obrona kluczowych obiektów. Zapewniamy niezbędną amunicję do F-16, środki przechwytywania oraz pociski przeciwrakietowe, podkreślił Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy mają wciąż deficyt pocisków do wyrzutni Patriot, służących do strącania rosyjskich rakiet balistycznych. Mają też trudności w strącaniu rosyjskich dronów odrzutowych. Efektywność ukraińskiej obrony przed tymi bezzałogowcami wynosi około 50%. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Litwa jest gotowa pokryć koszty związane ze stałą obecnością wojskową USA w kraju. Tak deklaruje litewski premier. To reakcja na zapowiedź amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone rozważą taką możliwość. Z Wilna Kamil Zalewski.
3: Szef litewskiego rządu napisał w mediach społecznościowych, że partnerzy muszą jedynie podjąć decyzję polityczną w sprawie stałego rozmieszczenia żołnierzy, a Litwa jest gotowa pokryć związane z tym koszty. Jak dodał, Wilno docenia wkład sojuszników w bezpieczeństwo kraju. Podkreślił, że amerykańscy żołnierze na Litwie są niezwykle ważnym elementem odstraszania i gwarancją bezpieczeństwa. O utworzenie stałej bazy na Litwie prezydent Donald Trump był pytany przez dziennikarzy w Białym Domu. To są moi przyjaciele, wspaniali ludzie, z pewnością to rozważymy, znam wielu ludzi na Litwie, powiedział amerykański przywódca. We wrześniu prezydent Litwy Gitanas Nausėda poinformował, że do kraju przybędzie kolejny kontyngent ze Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem sama obecność tych żołnierzy zmniejsza prawdopodobieństwo konfliktu lub agresji militarnej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Amerykańscy żołnierze stacjonują na Litwie rotacyjnie od 2019 roku. Dotychczasowe kontyngenty liczyły do 1000 żołnierzy. Poprzedni zakończył służbę na początku czerwca, a następny przybędzie tam pod koniec października. Teraz Francja. Dziesiątki tysięcy osób dołączyły do trwających od tygodnia demonstracji licealistów przeciwko złym warunkom nauki. Uczniów wsparli nauczyciele i związkowcy. Większość manifestacji przebiega spokojnie. Relacja Stefana Folcera.
4: Od rana zamkniętych jest niemal 900 szkół, a protestujący blokują także uniwersytety. Poza aglomeracją paryską francuskie władze naliczyły przed południem 86 tysięcy demonstrantów. Według związków zawodowych uczestników było jednak 2,5 razy więcej. Podczas demonstracji słychać antyrządowe i antypolicyjne hasła, widać wiele flag lewicowych ruchów oraz Palestyny, a także transparenty związków zawodowych. Jestem nauczycielką, pracuję w prefabrykowanym budynku, gdzie latem mamy 45 stopni Celsjusza. Budynek przecieka, dziury w podłodze załatano deskami, a toalety są zamknięte. To nie są godne warunki do nauczania. Powiedziała mi Marie, nauczycielka z Lyonu. Liderzy protestu domagają się od rządu przeznaczenia 10 miliardów euro na rozwiązanie kryzysu. Władze zapowiadają dialog i poprawę warunków nauki, ale tłumaczą, że na tak duże wydatki nie pozwala trudna sytuacja finansowa Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń.
1: Teraz kącik naukowy. Powiemy, kto i za co został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. W tym roku Akademia Szwedzka wyróżniła belgijsko-amerykańskiego naukowca Francisa Halsena. Fizyk otrzymał Nobla za stworzenie gigantycznego obserwatorium do łapania kosmicznych duchów, czyli neutrin. To najmniejsze i najbardziej nieuchwytne spotykane cząstki. Powstają podczas kosmicznych katastrof, takich jak wybuchy gwiazd. Są nazywane duchami, bo nie mają ładunku elektrycznego. Potrafią przelecieć przez Ziemię niezauważone. Złapanie tych cząstek daje nowe możliwości w badaniu wszechświata, tłumaczył w Polskim Radiu 24 fizyk Jacek Błoniarz-Łukczak z Centrum Nauki Kopernik.
6: Oni dowiedli, że do powierzchni Ziemi docierają neutrina z bardzo odległych obszarów kosmosu, z jakichś ekstremalnie silnych źródeł.

0: na przykład z czarnych dziur. I oni tego dowiedli, w sensie pokazali, że to, co widzą dzięki temu obserwatorium Ice Cube, nie da się wyjaśnić tylko neutrinami pochodzącymi ze Słońca. To jest taki początek, ale już wykazaliśmy, znaczy noblista na przykład wykazał, że to jest realna możliwość obserwacji Wszechświata, ale wykorzystujemy nośnik, który przynosi nam inne informacje i z innych obszarów niż do tej pory używane na przykład promieniowanie elektromagnetyczne.
1: Podsumujmy, odkrycie Francisa Halsena pozwoli lepiej badać najdalsze zakątki kosmosu. W następnych dniach poznamy laureatów Nagrody Nobla z chemii i literatury. W piątek ma być przyznany pokojowy Nobel, a w poniedziałek ekonomiczny. U nas jeszcze czytelniczy boom po ekranizacjach lalki. Kinowa i serialowa wersja biją rekordy popularności. Przekłada się to na zainteresowanie powieścią Bolesława Prusa. Widać to w danych dotyczących wypożyczeń, przyznaje dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
2: W Bibliotece Kraków, jednej z największych bibliotek miejskich, wzrost wypożyczeń w tygodniu premiery Netflixowej wyniósł 30%. Z tego 3/4 to były osoby dorosłe. Na Polona.pl, największej bibliotece cyfrowej w Polsce, no to jest 500% wzrost czytania lalki.
1: Takie dane cieszą, zwłaszcza że czytanie w naszym kraju bywa różnie. W ubiegłym roku przynajmniej jedną książkę przeczytało 41% Polaków. Mało, za mało. Zaproszeniem do czytania i oglądania lalki kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Po reklamie.
16: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
17: Jest 16.33 i dzisiaj mamy wtorek, to 6 dzień października. Ja sobie zerkam, czy na pewno październik, bo niedawno jeszcze wakacje, lipiec, sierpień, przeleciał nam już wrzesień, a tu był początek października i chyba wpływ na tak szybko biegnący czas ma między innymi polityka, bo cały czas w tej polityce coś się dzieje i taki sezon ogórkowy albo o taki sezon ogórkowy chyba teraz coraz trudniej w tym sezonie wakacyjnym, więc może między innymi właśnie przez politykę i natężenie tych politycznych tematów. Ale zanim polityka, to witamy się z Państwem w składzie. Kamila Kuzer, Anna Pałdyna.

0: Michał Daniluk, przed mikrofonem Maciej Wolny. I do polityki wracamy, bo Paweł Pawłowski razem ze swoim gościem już na Państwa czekają, a jednym z tematów będą, cóż, chyba delikatnie przynajmniej napięte relacje Prawa i Sprawiedliwości z byłym premierem rządów Zjednoczonej Prawicy Mateuszem Morawieckim.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Witam Państwa serdecznie i to, co mówił Maciej, no nie ma tutaj sezonu ogórkowego w polityce, bo chyba żyjemy w czasach permanentnej kampanii bądź prekampanii. O tym porozmawiam z Piotrem Uruskim z Prawa i Sprawiedliwości. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Zgadza się, Panie Redaktorze, pędzimy do wyborów,
2: no
3: coraz
2: właśnie
3: bliżej.
2: A pędzą posłowie Rozwoju Plus, by zasilić z powrotem szeregi Prawa i Sprawiedliwości?
3: Tego nie wiem, trzeba by było porozmawiać z posłami Rozwoju Plus,
2: ale... Przemysław Czarnek mówi, że są tacy, którzy chcą z powrotem zasilić szeregi Prawa i Sprawiedliwości.
3: Myślę, że skoro Przemysław Czarnek tak mówi, to zapewne jest to prawda.
2: Albo prawda, albo gra kampanijna, skoro jesteśmy już w tej tematyce.
3: No, panie redaktorze, szanowni państwo, sondaże chyba nie są zbyt łaskawe.
2: Ani dla jednych, ani dla drugich.
3: Przelicznik Donta, który w przeliczeniu procentów na mandaty poselskie powoduje to, że tych mandatów jest więcej, premiuje organizacje, które są większe i które są razem, więc
2: no to
3: warto
2: Prawo i Sprawiedliwość
3: to
2: po
3: przemyśleć.
2: Rozpadzie na Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus też nie jest jakoś szalenie premiowane przez tą organizację Donta, bo po prostu no, przy mniejszym poparciu wprowadzicie mniej ludzi do parlamentu.
3: Zgadza się, dlatego trzeba rozmawiać, dialogować, deliberować, połączyć się i wspólnymi siłami wygrać te wybory.
2: No
3: i wtedy
2: chodzi...
3: przelicznik Donta będzie premiował, a myślę też, że i ludzie, społeczeństwo, jak rozmawia się z ludźmi, to mówią też wyraźnie, że gdyby to była jedność, gdyby to było razem, to myślę, że te kilka punktów procentowych zawsze za jedność jest.
2: Bo dodatkowo prawica była zjednoczona, teraz mam wrażenie, nie mam wrażenie, to jest jednak fakt, że jest podzielona i zastanawiam się, gdyby znaleźli się tacy posłowie z Rozwoju Plus, którzy chcieliby wrócić do Prawa i Sprawiedliwości, to czy Prawo i Sprawiedliwość przyjmie synów marnotrawnych z otwartymi ramionami, czy po prostu powrót do PiS-u dla zdrajców jest niemożliwy?
3: Ciężko mi mówić, ja nie jestem prezesem Prawa i Sprawiedliwości.
2: Pan jest prezesem, ale ma pan swoje opinie.
3: Jarosław Kaczyński.
2: Więc pytam teraz posła Uruskiego o opinię, a nie o to, co zrobi prezes Kaczyński.
3: Myślę, że tutaj każdy zachowa się pragmatycznie, racjonalnie, a ten pragmatyzm i racjonalność nakazuje to, żeby być razem, żeby starać się, no myślę, że przynajmniej większość z tych osób z powrotem przyjąć. To są też ludzie, którzy przez dłuższy czas funkcjonują, mają swoje elektoraty osobowe, mają swoje zasługi w swoich regionach.
2: Są to
3: jest pokaźna grupa. Dokładnie tak i myślę, że takiego potencjału nie powinno się marnować.
2: A wyobraża sobie pan po wyborach jakąś współpracę z Rozwojem Plus? Bo Rozwój Plus zadeklarował, że idzie do wyborów samodzielnie, a po wyborach tylko właśnie, czy forma jakiejś koalicji, czy współpracy cichej, nieformalnej? Jak no, pan na to patrzy?
3: Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście życzyłbym sobie tego, aby Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie wygrało te wybory, ale gdyby
2: ale
3: się
2: na
3: tak...
2: na razie arytmetyka sondażowa na to nie wskazuje.
3: To wtedy myślę, że trzeba będzie rozmawiać z każdym tak, żeby utworzyć dobry rząd. Mamy bardzo trudne czasy, mamy potężny deficyt budżetowy, mamy mnóstwo problemów w służbie zdrowia i na pewno mądrzy ludzie, sprawdzeni już w sprawowaniu władzy, będą potrzebni do tego, abyśmy mogli z tego wyjść. Mamy gigantyczne zadłużenie, które rośnie i coraz więcej problemów z tym związanych. W związku z tym będą w Polsce trudne czasy.
2: No dobrze, no i właśnie każdy ma tutaj pomysł na to, jak z tymi trudnymi czasami sobie poradzić. Chociażby właśnie rozłamowcy z Rozwoju Plus. Przedstawiamy dzisiaj jako klub parlamentarny, to jest cytat, projekt ustawy, w której proponujemy obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich parlamentarzystów do 60 roku życia. Tak mówił w Sejmie były premier Mateusz Morawiecki. Pan byłby gotowy zgłosić
3: Oczywiście.
2: Się na takie szkolenie?
3: Gdyby było takie szkolenie dla parlamentarzystów, zgłosiłbym się od razu. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobra formuła. My jako parlamentarzyści powinniśmy dać przykład ludziom. Rozbudowa wojsk obrony terytorialnej. Okazuje się, że one są niezwykle skuteczne, zwłaszcza na Ukrainie, gdzie bronią własnego terenu i pokazuje to, jak bardzo ważne i cenne są te jednostki. Niestety były krytykowane, jak powstawały w Polsce.
2: No teraz nikt WOTU już nie krytykuje i wie, że to jest wartość dodana absolutnie do polskich sił zbrojnych, ale czy kilkuset przeszkolonych parlamentarzystów, no, pan mówi, że to byłby przykład, ale właśnie to byłby przykład, czy to by jakkolwiek zwiększyło bezpieczeństwo państwa? A może to są po prostu jakieś polityczne, kampanijne historie?
3: Ludzie muszą
2: to,
3: widzieć przykłady.
2: Premier.
3: Ludzie nie mogą patrzeć na coś takiego, że ja muszę iść do wojska, jestem powołany, a parlamentarzysta nie. Myślę, że

0: Każdy powinien być przeszkolony, wtedy nie da się zająć kraju, gdzie z każdego okna może ktoś wychynąć z bronią i strzelić w stronę przeciwnika. I jeśli będziemy takim krajem, to wtedy nikt nas nie zajmie.
1: No to panie pośle, w takim razie może powrót do obowiązkowej służby wojskowej.
0: Myślę, że to jest dobry kierunek, panie redaktorze. Była dyskusja na ten temat, była też konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Stalowej Woli i rzeczywiście mówi się o tym dość dużo, żeby przeszkolić młodych ludzi.
1: Prawo i Sprawiedliwość chciałby powrotu do obowiązkowej służby, jeśli wróci do władzy?
0: Na pewno trzeba przeszkolić ludzi, na pewno trzeba zwiększyć rezerwy, bo okazuje się, że dzisiejsze konflikty zbrojne są takie, że te zawodowe armie, które są i stanowią trzon i siłę bezpośrednio, one no, niestety jako pierwsze wykrwawiają
1: się pomiędzy
0: sobą. Każdy
1: wojskowy powie, że wojnę zaczynają zawodowcy, a wygrywają rezerwiści. Tylko łatwo jest mówić o tym przeszkoleniu rezerwy, trudniej jest to zrobić. Trudniej jest z konkretem przyjść i powiedzieć, jak to zrobimy. Ilu ludzi, a może obowiązkowa służba, a może poszerzenie rezerwy, tylko w jakiej formie? Kto w Sprawie i Sprawiedliwości będzie odpowiadał za przygotowanie ewentualnie tego elementu programu, bo on jest bardzo istotny w dzisiejszych czasach. Myślę, że pan to przyzna.
0: No, myślę, że jest pan Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej. Jest wiele osób, które ma bardzo duże kompetencje i pojęcie o tym, jak i w jaki sposób to robić. No i myślę, że my też jesteśmy przeszkoleni i dobrze funkcjonujemy w ramach różnego rodzaju wdrażania różnego rodzaju programów. A wydaje mi się, że takim niezwykle potrzebnym programem w chwili obecnej byłby na przykład program strzelnicy w każdym powiecie. Tak jak budowaliśmy kiedyś Orliki, tak robiliśmy wiele programów takich, które wprowadzało Prawo i Sprawiedliwość do poziomów powiatu. W każdym powiecie obowiązkowo strzelnica. Wtedy
1: w każdym
0: już
1: powiecie
0: mamy
1: obowiązkowo strzelnica, ale kto zapłaci za amunicję, kto zapłaci za instruktorów na tej strzelnicy, kto wyda na to pieniądze i skąd to pieniądze, skoro mamy 280 miliardów długu na przyszły rok?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, musimy na to znaleźć pieniądze, bo jak ich nie znajdziemy, to straty związane z ewentualnym uderzeniem na nas Rosji będą nieporównywalnie większe niż te straty budżetowe czy wydatki, które poniesiemy. Polityka odstraszania przynosi rezultaty. Każdy kalkuluje. Kreml też będzie kalkulował, czy warto, czy damy radę. Proszę popatrzeć. Na początku, przed wybuchem, przed agresją Rosji na Ukrainę, przyjeżdżali przywódcy europejscy. Amerykanie wysyłali też swoją delegację i mówiono do Władimira Putina: panie prezydencie, proszę tego nie robić. Zrobił to i teraz on się do tego nie przyzna, ale ja myślę, że on żałuje. W chwili obecnej płoną mu składy ropy, zaczyna się potężny kryzys gospodarczy w Rosji, wyjeżdżają wykształceni ludzie. Jest mnóstwo problemów takich, które nie przewidał. Oczywiście Rosja to imperium, imperium długo schodzi, zanim zrozumieją, że przegrały. Rosjanie w Afganistanie siedzieli 10 lat, 1979-89 i musieli zrezygnować. I na Ukrainie też rysuje się ten scenariusz.
1: To o Rosji porozmawiamy jeszcze przy innej okazji, ale porozmawiajmy o tym, co u nas wewnątrz, w kraju. Prawo i Sprawiedliwość w weekend zapowiadało, że kiedy wróci do władzy, bo o budżecie zaczęliśmy rozmawiać, to wprowadzi zmiany w składce zdrowotnej i powróci do zasad sprzed zmian wprowadzonych Polskim Ładem. Dlaczego Polski Ład to był błąd?
0: Wie pan, panie redaktorze, czasy się zmieniają.
1: Okoliczności czasy się zmieniają. Twarzą Polskiego Ładu był Mateusz Morawiecki. Czasy się zmieniają, bo odszedł z PiSu.
0: Niekoniecznie bym to z tym wiązał dzisiaj bezpośrednio, dlatego że ostatnie lata przynoszą ogromny deficyt budżetowy. Około 300 miliardów rocznie na blisko, na lekko ponad 900 miliardowy budżet państwa. To daje ponad 1 bln złotych zadłużenia. Przez ostatnie, od 89 roku do tego okresu 2023, no też mieliśmy lekko ponad 1 bln złotych zadłużenia. W związku z tym...
1: Ale to nikt nie miał takich prognoz w momencie, kiedy był ten Polski Ład wprowadzany? Nikt o tym nie myślał?
0: Panie redaktorze, sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia.
1: 800+, 13, 14 emerytura,
0: nikt nie przewidział skutków
1: tej kadencji babciowe i tak dalej.
0: Nikt nie przewidział skutków wojny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wie pan, obecna władza już za chwilę rozpocznie czwarty rok sprawowania swojej władzy. W związku z tym nawet jeśli ktoś uznał, że coś można było, coś zostało dane za dużo, to można było to już poprawić. 4 lata to jest już czas,
1: panie pośle,
0: kiedy można
1: gdyby obecna władza cokolwiek odebrała ze świadczeń socjalnych, to przecież nie zostawilibyście na nich suchej nitki.
0: Panie redaktorze,
1: to jest polityka w naszym kraju.
0: Tak, zgadza się, ale zmieniają się okoliczności, zmieniają się czasy, zmieniają się uwarunkowania budżetu.

0: budżetowe na całym świecie. No widzimy, co dzieje się z cenami ropy, jakie są wahania, cen baryłki. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość i władza musi reagować, szanowni państwo, na to, co się dzieje.
1: Władza na razie próbuje reagować na to, co się dzieje i wysyła alerty RCB. Stąd moje pytanie na rozgrzewkę w tym temacie. Czy wie pan, czym się różni województwo lubuskie od lubelskiego?
0: No, różni się całą szerokością Polski.
1: No właśnie, bo w RCB ostatnio nie wiedzieli to, co miało alert RCB, który miał trafić do województwa lubelskiego, trafił do województwa lubuskiego. Pana zdaniem, jak duży to błąd w tej sytuacji, w której jesteśmy?
0: No dramatyczny, panie redaktorze, szanowni państwo. Ja zamieszkuję, pochodzę ze ściany wschodniej. Co chwilę są ogłaszane alerty. Ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co z tym wszystkim robić, bo tak, ani schodzić do piwnicy, ani miejsc nie ma wyznaczonych schronów, czy jakichś miejsc takich, gdzie należałoby się udać.
1: Obecna koalicja mówi, że to Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało obronę cywilną w Polsce. Nie dało na to pieniędzy.
0: Ale już był czas na to, żeby to naprawić, jeśli Prawo i Sprawiedliwość to zrobiło przez te 4 lata. A tu pokażę panu redaktorowi niestety, szanowni państwo,
1: proszę tę stronę, bo mamy kamery, widać
0: tego,
1: nas na YouTubie.
0: Tego nie widzą. To jest obraz z 20 bodajże czerwca, tu jest data, kiedy drony wystrzelone z Rosji leciały w stronę Kijowa. U nas były ogłaszane alerty. Więc czemu służą te alerty? Przecież żaden z tych dronów nie poleciał w stronę Polski. Na ścianie wschodniej te alerty są ogłaszane i później oczywiście podrywane są myśliwce. To bardzo dobrze, no bo to jakby świadczy o tym, że próbujemy...
1: A co by się stało, kto będzie odpowiedzialny, że któryś z tych dronów zmienił kurs jakimś cudem i jednak uderzył w okolicy
0: granicy
1: polskiej?
0: Panie redaktorze, jest tak, że na Ukrainie obliczają trajektorię lotów tych rakiet i tych dronów i oni są świadomi tego, w które miejsca one uderzą. Więc dlaczego my wywołujemy tą panikę u ludzi na ścianie wschodniej? Dlaczego tymi alertami co chwilę tych ludzi straszymy, nie dając żadnych konkretnych później rzeczy i planów do
1: to
0: tego,
1: jest konkretne rozwiązanie?
0: Co należy robić? No to obecna władza powinna wiedzieć.
1: A mi się wydaje, że minister powinna mieć propozycję, skoro chce przejąć władzę.
0: Minister Obrony Narodowej powinien proponować tutaj jasne, wyraźne rozwiązania w tej sprawie. No, jeśli drony zmierzają i okazuje się, że lecą do Kijowa, to po co my alerty ogłaszamy na całej ścianie wschodniej?
1: Ostatnie 20 sekund. Kto powinien ponieść odpowiedzialność za błędnie wysłany alert?
0: Minister Obrony Narodowej, to oczywista sprawa.
1: Piotr Uruski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Tak jak mówiłem, tych tematów politycznych nie brakuje. One wrócą o 17.33 w Polskim Radiu 24 i wtedy wróci też Paweł Pawłowski, żeby z kolejnym swoim gościem porozmawiać. Tematów międzynarodowych również nie brakuje, a dowód już za moment.
2: Światopogląd.
3: A w naszym studiu Wojciech Cegielski. Wojtku, dzień dobry i zaczynamy od słów. Słów, które, jak wiemy, ogólnie potrafią i sprawić przyjemność, ale potrafią też bardzo mocno ranić. W tym przypadku wywołują spore kontrowersje. No i słusznie, zdecydowanie, bo to słowa, które w naszym kraju wywołują sporą burzę. Tucker Carlson, jeden z najbardziej znanych amerykańskich prawicowych komentatorów, przekonuje, że Hitler nie napadł na Polskę tak po prostu bez powodu i że część polskich ziem była właściwie niemiecka. No ale ja to tak w skrócie wszystko zmieściłem. Co on dokładnie powiedział?
4: On powiedział kilka rzeczy naraz i wszystkie prowadzą do bardzo kontrowersyjnej tezy. Tucker Carlson rozmawiał z byłym brytyjskim ministrem Jacobem Rees-Moggiem. Zaczął od pytania, po co Wielka Brytania w ogóle przystąpiła do II wojny światowej. No i potem powiedział mniej więcej tak, że opowieść, że Hitler po prostu pewnego dnia bez powodu wkroczył do Polski, jest nieprawdziwa. No, argumentował, że część terytorium Polski wcześniej należała do Niemiec i mieszkali tam Niemcy. No, Rees-Mogg natychmiast mu odpowiedział, że w ten sposób Carlson właściwie zaczyna bronić Hitlera. No i tu oczywiście trzeba powiedzieć jasno, że spory terytorialne po I wojnie światowej rzeczywiście istniały, że Niemcy kwestionowały m.in. status i przebieg granicy z Polską, status Gdańska, wolnego miasta Gdańska, ale z tego nie wynikało żadne prawo do napaści na sąsiednie państwo. No to jest dość oczywiste. Dokładnie to samo robi dzisiaj Putin, który kwestionuje różne rzeczy w prawie międzynarodowym. Twierdzi, że Ruś Kijowska jest młodsza od Rosji, i tak dalej, i tak dalej. No to nie wynika jeszcze z tego, że może sobie jakby łamać granice, które są powszechnie na świecie uznane. No i oczywiście 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. Jak pamiętamy, jak pamiętamy z opowieści albo z lekcji historii, dwa dni później Wielka Brytania i Francja wypowiedziały

0: Też Niemcom wojnę.
1: Ale Tucker Carlson, o którym tutaj rozmawiamy, o którego słowach rozmawiamy, to nie jest też postać przypadkowa. On chyba bardziej znany stał się za sprawą wywiadu z Władimirem Putinem, o ile się nie mylę?
0: Tak, rzeczywiście to był bardzo słynny wywiad sprzed paru lat, kiedy Władimir Putin już nie był wpuszczany na salony. No a Tucker Carlson, który zaskakująco na przykład w sprawie Izraela i Gazy jest bardzo mocno antyizraelski, co nie jest dosyć częstym połączeniem wśród, nazwijmy to, establishmentu konserwatywnego w Stanach Zjednoczonych. No ale tak, rzeczywiście... Rzeczywiście on był znany między innymi właśnie z tego wywiadu z Putinem, że w ogóle udzielił mu głosu i pozwolił Putinowi na mówienie tych swoich wszystkich bzdur, które Putin powtarza od kilku ładnych lat.
1: A no właśnie, ale warto tutaj zauważyć, że wtedy my o nim szerzej usłyszeliśmy, natomiast to człowiek z ogromnymi zasięgami w samych Stanach Zjednoczonych. Polska na te słowa zareagowała?
0: Tak, polska ambasada w Waszyngtonie zareagowała. Chargé d'affaires Bogdan Klich zarzucił Tuckerowi Carlsonowi fałszowanie historii i napisał, że usprawiedliwianie niemieckie napaści argumentem, że chodziło o niemieckie terytorium z Niemcami, jest także obrazą milionów ofiar nazizmu. No i ten spór jest oczywiście ciekawy nie tylko dlatego, że dotyczy Polski, no bo tak, Tucker Carlson od pewnego czasu kwestionuje rzeczy, które przez dziesięciolecia były na Zachodzie właściwie fundamentem opowieści o II wojnie światowej, że nazistowskie Niemcy były agresorem, a ich zatrzymanie było konieczne. To, co mówił, nie wzięło się znikąd. Teraz mówi, że może Wielka Brytania wcale nie powinna była walczyć, może Hitler miał swoje racje terytorialne, a to już oczywiście jest zupełnie inna opowieść o wojnie niż ta, którą znamy z podręczników historii.
1: A no właśnie, bo ja nie wiem, czy to jest taka rozmowa i debata historyczna, czy zupełnie oderwana od rzeczywistości. Chyba to drugie, no ale...
0: Chyba tak.
1: Biorąc pod uwagę te słowa, to mamy tutaj w pewien sposób jeszcze współczesny kontekst, bo ten argument, że tam mieszkają nasi ludzie, czy te ziemie kiedyś były nasze, no brzmi bardzo znajomo, żeby niedaleko szukać to Ukrainy.
0: Ukraina, co więcej... Władimir Putin, czy w ogóle Rosjanie w ostatnich kilku dniach mówili o tym, że rosyjskojęzyczna mniejszość w państwach bałtyckich, Estonia, Łotwa i Litwa, są zagrożone. Oczywiście wszystkich to postawiło na równe nogi, bo tego typu rzeczy, które są bzdurami, powiedzmy sobie to otwarcie, żeby też nie wprowadzać słuchaczy w błąd. Tego typu bzdury Putin mówił przed inwazją na Ukrainę. Oczywiście w internecie można znaleźć miliony komentatorów, którzy mówią o tym, że albo w 2014 roku w Odessie Ukraińcy zaatakowali Rosjan. Ci ludzie, którzy to piszą, zapomnieli o tym, że Rosjanie zaczęli, a Ukraińcy im oddali, więc to też nie jest... To są wszystko mechanizmy propagandowe. No ale rzeczywiście Tucker Carlson w swoim wywodzie niebezpiecznie zbliżył się do tego, co Putin już od lat właśnie głosi, a w ostatnich dniach głosił wobec państw bałtyckich, że ludność rosyjskojęzyczna jest tam zagrożona i strasznie cierpi i tak dalej.
1: To kolejny temat przed nami, ale trzymamy się w pewien sposób Rosji i historii, która brzmi trochę jak początek filmu epidemicznego, bo rzeczywiście informacja o umierającej, o młodej pracownicy Instytutu Badającego Dżumę, która umiera, około 200 osób trafia pod obserwację, część szpitali zostaje objęta kwarantanną, no są co najmniej niepokojące. Pytanie, czy w Rosji naprawdę pojawiła się dżuma, czy nie? No bo tutaj też warto wrócić do tego, o czym rozmawiałeś, czyli o tej propagandzie, o tej narracji rosyjskiej, że trudno tak naprawdę prawdziwe informacje wydobyć.
0: To prawda, Rosja nie jest państwem przejrzystym. Wiemy, że zmarła 28-letnia pracownica Instytutu Przeciw Dżumie w Irkucku na Syberii. No i to jest placówka, która pracuje z bardzo niebezpiecznymi patogenami. Po jej śmierci w rejonie wprowadzono środki bezpieczeństwa. Około 200 osób, które mogły mieć z nią kontakt, objęto obserwacją. Część szpitali w Irkucku i w okolicach została objęta kwarantanną, a lokalne media podają też wersję, według której podczas pracy ona po prostu rozbiła probówkę zawierającą bakterie dżumy. Ale, i to jest bardzo ważne, rosyjski nadzór sanitarny temu zaprzecza. Czy zaprzecza, bo to nieprawda, czy zaprzecza, bo jak już wspomnieliśmy, Rosja jest państwem mało przejrzystym, tego nie wiemy. Oficjalna diagnoza to w tej chwili zapalenie płuc o nieustalonej etiologii. No i tak naprawdę rosyjskie władze twierdzą też, że nie znaleziono dowodów na wypadek z niebezpiecznym patogenem w laboratorium. Jaka jest prawda? znowu nie wiemy.
1: A no właśnie, no bo środki wyglądają z jednej strony bardzo poważnie, które zostały tutaj podjęte, zaradcze, ale oficjalnie, tak jak mówisz, dżumy nie ma, chociaż oficjalnie też w pewnym momencie nie było katastrofy w Czarnobylu.
0: Oficjalnie nie ma.

0: Oficjalnie, a zgodnie z prawdą, też raczej jest to mało prawdopodobne, żeby tam rzeczywiście coś większego się działo. No, działania władz są oczywiście bardzo szerokie, komunikaty pozostają ostrożne. Do regionu przyjechała nawet szefowa rosyjskiego nadzoru sanitarnego. No, ale dziś nie ma potwierdzenia serii zakażeń dżumą. Nie mamy też informacji o kolejnych przypadkach wśród pracowników Instytutu, co nie znaczy, że tego nie ma. Ale ja bym się raczej skłaniał ku temu, że tam się nic wielkiego nie dzieje, bo raczej mimo wszystko w erze mediów społecznościowych no Rosja nie byłaby w stanie już aż tak przykryć tego typu rzeczy, jak robiła to w przeszłości.
1: Czyli nie czarna śmierć wraca do Rosji?
0: Nie, na podstawie tego, co wiemy dzisiaj, taki nagłówek byłby za daleko idący. Wiemy, że zmarła ta pracownica laboratorium. Mamy bardzo poważne środki sanitarne, ale nie mamy potwierdzenia, że kobieta zmarła właśnie na dżumę, co też jest w tym wszystkim bardzo ważne, ani że doszło do epidemii.
1: To kolejny temat przed nami. Wracamy do historii samolotu Fly Dubai, o której mówiliśmy już kilka dni temu. Wtedy nie było do końca jasne, dlaczego drugi pilot zaatakował kapitana i próbował skierować ten samolot w dół. Teraz pojawiły się nowe ustalenia i wynika z nich chyba, tak stawiam takie pytanie w pewien sposób, że to miał być zaplanowany zamach.
0: Na to wszystko wygląda, przynajmniej według najnowszych informacji amerykańskiej stacji CBS, która powołuje się na izraelskiego urzędnika, który zna już ustalenia śledztwa. No i według tegoż urzędnika drugi pilot podczas przesłuchania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich miał powiedzieć, że planował ten atak jeszcze zanim został zatrudniony przez firmę Fly Dubai. Miał chcieć rozbić samolot na lotnisku Ben Guriona pod Tel Awiwem. To byłoby, jeśli to prawda, byłoby ważne o tyle, że no, po pierwsze mówimy o rozbiciu samolotu, po drugie to główne i w zasadzie no, jedyne, tak można by powiedzieć w uproszczeniu, izraelskie lotnisko. Formalnie nie jedyne, ale to jest okno na świat do Izraela. A po trzecie, na lotnisku Ben Guriona stacjonowały i pewnie nadal stacjonują część amerykańskiego sprzętu. Izrael no, toczy jednak mimo wszystko wojnę w Gazie. Formalnie nie toczy wojny w Iranie, no ale działania trwają, więc tam jeszcze chodzi o sprzęt wojskowy. No i to wszystko bardzo zmienia obraz całej sprawy, bo początkowo można było jeszcze sądzić, że to było załamanie psychiczne, konflikt w kokpicie, próba samobójcza, no ale teraz śledczy badają wersję przygotowanego wcześniej zamachu.
1: No ale to wspomniałeś o tym, że prawdopodobnie ten pilot już przed zatrudnieniem w firmie Fly Dubai planował ten zamach. No to proste pytanie się pojawia, jak taki człowiek w ogóle mógł zostać zatrudniony przez linie lotnicze?
0: A no właśnie, i jak mógł zostać wysłany samolotem do Izraela, a ten samoloty do Izraela są w szczególny sposób poddawane kontroli. Zresztą dzisiaj słuchałem jednego z podcastów izraelskich, jednego z izraelskich mediów i tam szeroko omawiano te potężne dziury w zabezpieczeniach, jeśli chodzi o właśnie bezpieczeństwo lotów do Izraela. W każdym razie według amerykańskich mediów ten mężczyzna był wcześniej związany z linią Oman Air, bo sam pochodzi z Omanu. Pojawiają się takie informacje, że jeszcze przed zatrudnieniem we Fly Dubai zwracano uwagę na jego radykalne poglądy na kwestie bezpieczeństwa. Śledczy, to co wiemy, uważają, że przeszedł radykalizację, a według CBS sam powiedział, że planował jeszcze ten atak jeszcze przed pracą we Fly Dubai, no ale nie wiemy, jak dokładnie wyglądała jego wcześniejsza historia zatrudnienia i kto wiedział o jego poglądach, bo to wszystko nadal jest przedmiotem śledztwa.
1: Wojciech Cegielski te informacje państwu przedstawił. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Światopogląd. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsi. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w

0: Smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W grudniu patrioty będą chroniły lotnisko w Rzeszowie. System obrony powietrznej prześle Szwecja. Ponad 100 miliardów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną. Rząd przyjął odpowiednią uchwałę. Podejrzany o zamordowanie matki w Małopolsce zatrzymany. W jego poszukiwanie policja zaangażowała duże siły. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot, także personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Według szwedzkiego rządu dzięki temu będzie pewność, że ważny sprzęt dotrze na Ukrainę.
2: Premier Szwecji Ulf Kristersson przypomniał, że Szwecja po raz drugi wysyła w ramach natowskiej misji swoje myśliwce do Polski. Teraz zarówno szwedzkie Gripeny, jak i baterie Patriot będą chronić lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce. Szef szwedzkiego rządu przypomniał, że jest to logistyczny hub dla wsparcia Ukrainy. Ich zadaniem jest ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce na lotnisku, które wszyscy wielokrotnie odwiedzaliśmy podczas wizyt na Ukrainie. Chodzi o zapewnienie, że ważny sprzęt trafi na Ukrainę ze wszystkich krajów wspierających Ukrainę w tej obronie przed Rosją. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu, a szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Za decyzję o wysłaniu Patriotów do Polski dziękuję szwedzkiemu rządowi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szwedzi przejmą ochronę hubu logistycznego NATO w Rzeszowie, napisał szef MON-u w mediach społecznościowych. Ponad 100 miliardów złotych będzie przeznaczonych na budowę nowych schronów oraz adaptację istniejących. Rząd przyjął uchwałę w tej sprawie. Pieniądze na ten cel będą wydawane przez 5 lat. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
3: Te pieniądze zostaną przeznaczone na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Do tej pory w jego ramach dokonywano tak zwanych zakupów awaryjnych, czyli na przykład kupowano agregatory, gdy istniało ryzyko przerw w dostawie prądu. Teraz środki zostaną przeznaczone głównie na inwestycje, mówił o tym premier Donald Tusk.
4: Priorytety w ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane z tego projektu to budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii.
3: Środki mają być też przeznaczone na rozwój systemów ostrzegania ludności.
4: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne, bezpieczna łączność państwowa, a więc nowoczesna łączność pomiędzy różnego typu instytucjami, urzędnikami, służbami, która będzie odporna na rozmaite zdarzenia i zagrożenia.
3: Inwestycje mają być zrealizowane w ciągu najbliższych 5 lat. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Obława na 49-latka w Małopolsce zakończona. W Zagórzu, niedaleko Chrzanowa, funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej 73-letniej matki. Zwłoki kobiety znalazł w jej domu przed południem jeden z członków rodziny. W poszukiwaniach podejrzanego brało udział kilkudziesięciu policjantów. Wykorzystywali drony, śmigłowce i psy tropiące. Agenci CBA przeszukują biuro Rzecznika Praw Dziecka. Zabezpieczają tam materiały do śledztwa na zlecenie prokuratury okręgowej w Szczecinie. Sprawa dotyczy postępowania wszczętego na podstawie zawiadomienia, jakie pod koniec września wpłynęło do prokuratury krajowej. Dotyczy ono przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia rodziny dwojga dzieci z warszawskiej Białołęki. Najmłodsi zostali

0: odebrani rodzicom po interwencji, jaką wszczęła rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Mogło dojść do przekroczenia uprawnień przez rzeczniczkę, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Słyszeliśmy też o zastrzeżeniach dotyczących ingerencji w sprawę w sądzie, która się toczyła. I takie zarzuty publicznie były stawiane pani rzecznik. No więc zapewne te działania, mówię zapewne dlatego, że ja nie nadzoruję tego śledztwa, to robi prokurator niezależny. Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w prawidłowej wykonywaniu funkcji rzecznika praw dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień.
0: Dwoje małych dzieci trafiło do pieczy zastępczej dzięki naciskom rzeczniczki. Powodem interwencji miała być wulgarna odpowiedź udzielona Monice Hornie-Cieślak przez napotkaną na ulicy matkę dzieci. Rozpoczęły się prace poszukiwawcze szczątków Ukraińców, którzy zginęli podczas II wojny światowej we wsi Łasków na Lubelszczyźnie. Informuje o tym Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Cywilni mieszkańcy Łaskowa zginęli w wyniku ataku oddziałów Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Było to w marcu 1944 roku. Badania prowadzone są w ramach realizacji uzgodnień, jakie wypracowała ukraińsko-polska grupa robocza do spraw godnych pochówków. Według różnych danych historycznych podczas masowego mordu na Ukraińcach w Łaskowie zginęło ponad 300 osób. Tak podaje ukraiński IPN.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słaby przelotny deszcz pokropi w nocy na północy kraju. W wielu miejscach utworzą się gęste mgły, będą ograniczały widzialność do blisko 200 metrów. Na przeważającym obszarze kraju będzie około 8 stopni. Chłodniej na południowym wschodzie, tam 4 stopnie. Na północy cieplej do 11, w kotlinach górskich około 0 stopni Celsjusza.
3: Południe w Polskim Radiu 24.
4: I przypominamy, dzisiaj mamy wtorek, to 6 dzień października i już 6 minut po godzinie 17. Teraz w Polskim Radiu 24 pora na program Sprawdzam To, czyli nowy program Polskiego Radia mający na celu walkę z dezinformacją na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 17 warto być wtedy z nami. Jaki temat dzisiaj? Śmierć laborantki rosyjskiego laboratorium badającego dżumę wywołało ostatnio chaos informacyjny. W infosferze pojawia się wiele niepotwierdzonych treści na temat przyczyn śmierci pracownicy Irkuckiego Naukowo-Badawczego Instytutu Przeciwdżumowego Syberii i Dalekiego Wschodu. Pojawiają się też liczne teorie spiskowe na temat sytuacji sanitarnej w Rosji oraz działań podejmowanych przez władze na Kremlu. Tematem zajęła się Daria Kania.
5: Sprawdzam to.
6: Dżumy w Rosji nie ma, a sytuacja epidemiologiczna w kraju jest stabilna. Takie komunikaty płyną oficjalnie z Kremla. Rosyjskie media zaczęły nawet usuwać teksty o dżumie, śmierci laborantki i kwarantannie placówek medycznych w obwodzie irkuckim. Komunikatom rosyjskich władz nie dowierzają jednak inne kraje. Uzbekistan, Kirgistan i Kazachstan zaostrzają kontrole sanitarne na granicach, a Donald Trump deklaruje pomoc w walce z epidemią. Co naprawdę dzieje się w Rosji? Dr Michał Marek z NASK.
7: W rosyjskiej infosferze i nie tylko w rosyjskiej infosferze panuje chaos informacyjny dotyczący dżumy. Rosyjska władza usiłuje, jak każda inna dyktatura, przejąć kontrolę nad narracją. Jeżeli rzeczywiście doszło do wyjścia dżumy poza laboratorium strony rosyjskiej, to raczej ta sytuacja jest kontrolowana jeszcze przez stronę rosyjską.
6: Ekspert dodaje, że poza chaosem informacyjnym wytwarzanym przez samych Rosjan, na arenie działań dezinformacyjnych pojawiają się także inni aktorzy.
7: Mamy charakterystyczny przejaw wykorzystania tego zjawiska do działania o charakterze wojny informacyjnej. Więc te doniesienia, które nawet pochodzą z rosyjskiej infosfery, mogły być tam wrzucone przez podmioty zewnętrzne. Czyli mówiąc wprost, tak naprawdę nie wiemy, ile z obecnych informacji, obecnych w rosyjskiej infosferze, to dezinformacja, a ile to manipulacja, a ile to rzeczywiście informacje odnoszące się do faktów.
6: Z jakimi nieprawdziwymi narracjami mamy do czynienia?
7: Przekazy, które najprawdopodobniej przejaskrawiają skalę zjawiska, czyli że już Rosja jest niemalże cała objęta izolacją. Z drugiej strony równolegle prowadzone są działania, ale to najprawdopodobniej nie przez stronę rosyjską, które służą ukazaniu tego zjawiska jako ogromnego zagrożenia dla całej Europy i dla całego świata. Światowo

0: Organizacja Zdrowia ocenia, że na podstawie dostępnych informacji ryzyko dla ogółu ludności wydaje się niskie. Więcej informacji przygotowanych przez zespół sprawdzam to na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
1: Sprawdzam to na antenie Polskiego Radia 24 codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 17.

0: krematorium w Wieluniu powstanie na obrzeżach w dzielnicy przemysłowej. Byłem tam na miejscu i będzie to w odległości około 100 metrów, no może 150, od najbliższych domów jednorodzinnych. Pojawiły się głosy sprzeciwu i komentarze, które możecie Państwo sami sprawdzić na Facebooku Radia Łódź. Ja zapytałem mieszkańców Wielunia, jak oni oceniają tę inwestycję.
1: Jest coraz więcej ludzi, którzy decydują się na kremację zwłok swoich najbliższych i uważam, że powinno być.
2: Nie myślałem o tym, nie mam zdania.
3: Ale też mogliby zrobić rzeczy, które są potrzebne dla mieszkańców.
0: To, gdzie znajdzie się krematorium w Wieluniu, można obejrzeć w rolce, którą nakręciłem na Facebooka i Instagrama Radia Łódź. W filmie pokazałem, jak wyglądają okolice, w których ma powstać ta inwestycja.
4: A no właśnie, bo ten temat budowy krematorium w Wieluniu pojawił się też podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej, o ile się nie mylę, no ale też zastanawia mnie to, o czym dokładnie radni dyskutowali.
0: Tak, ten temat pojawił się na ostatniej sesji i te dyskusje dotyczyły głównie tego, na jakim etapie jest ta inwestycja. Pojawiły się też pytania o przyszły zakres usług tego miejsca, a zapytał o to radny Krzysztof Gagatek.
5: Czy ta spółka będzie oferowała kompleksowy zakres usług, czy tylko usługi związane z krematorium?
6: Czy będą dodatkowe usługi? Nie, chcemy się skupić tylko na budowie krematorium.
0: Dodaje prezes przedsiębiorstwa komunalnego w Wieluniu, Marcin Gorzelak. Jak na razie wiemy, że krematorium będzie należeć w połowie do tak zwanej wieluńskiej komunalki. Budowa krematorium w Wieluniu jest jeszcze na etapie formalnym, ale wygląda na to, że prace cały czas idą do przodu. Wybrano już władzę spółki odpowiedzialnej za inwestycje.
4: Adam Łużyński z Radia Łódź przygotował te relacje o budzącej emocje budowie krematorium w Wieluniu. Adamie, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
4: Patrząc na prognozy pogody, no to możemy powiedzieć spokojnie, że jesień to już mamy chyba w pełni i początek jesieni to też ostatni dzwonek, aby dla naszego bezpieczeństwa sprawdzić chociażby przewody kominowe i wentylacyjne. Problem z tym jednak może być w Białej Podlaskiej, bo w tym 60-tysięcznym mieście brakuje mistrzów kominiarskich z doświadczeniem. A z nami jest Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Małgosiu, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Z tego co wiem, ty również miałaś taki problem z umówieniem wizyty kominiarskiej na przegląd przewodów kominowych, prawda?
7: Tak, wykonałam kilkanaście telefonów, zanim udało mi się dodzwonić i umówić fachowca na przegląd. Zajęło mi to prawie cały dzień, a jak nieoficjalnie ustaliłam, w Białej Podlaskiej jest zaledwie kilku kominiarzy z doświadczeniem. Kominiarze, z którymi rozmawiałam, nie chcieli wypowiadać się do mikrofonu, potwierdzili natomiast, że problem braku doświadczonych specjalistów jest, a oni sami mają już większość zarezerwowanych terminów przeglądów kominowych. Również mieszkanka Białej Podlaskiej, pani Marta, przyznaje, że ma problem z umówieniem wizyty kominiarskiej.
8: Jak się zaczyna sezon grzewczy, jest problem z kominiarzem. Dzwonię, proszę, ale niestety albo po prostu są terminy po pół roku, albo po prostu panowie nie chcą przyjeżdżać. Naprawdę, w Białej Podlaskiej jest bardzo ciężko, a niestety musimy dbać o środowisko, o bezpieczeństwo mojej rodziny i nawet mieszkańców Białej Podlaskiej. Bo a najważniejsze też jest, że brak jest wystawienia oświadczenia, że usługa została wykonana. Jeżeli nie mamy takiego zaświadczenia, coś się stanie, na przykład wybucha pożar. Przeważnie tak, zaświadczenia są potrzebne do ubezpieczenia domu.
7: A problem leży nie w braku ilości kominiarzy, ale mistrzów kominiarskich, prawdziwych rzemieślników, mówi prezes Lubelskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarskiej, mistrz kominiarski z 40-letnim stażem pracy Piotr Szacmajer.
9: Uprawnienia kominiarskie zdobywają osoby bez praktyki, bo normalna procedura, tak jak w każdym rzemiośle, jest 3 lata dla czeladnika, 6 lat dla mistrza. Tutaj jakieś kursy są organizowane, ludzie zdobywają uprawnienia mistrzów kominiarskich, ale to nie są z prawdziwego zdarzenia rzemieślnicy kominiarscy. To ja ich nazywam przeglądaczami. Oni wykonują przeglądy, rejestrują jednoosobowo firmę, a później jak jest problem, coś nie ciągnie, źle działa, jakieś awarie są czy coś, to wtedy się zaczyna szukać kominiarzy, którzy mają doświadczenie.
7: A przypomnijmy, polskie prawo obliguje właścicieli i użytkowników budynków do corocznego przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych przez osoby uprawnione. Dlatego tak ważne są przeglądy przewodów kominowych. A co dzieje się, gdy te przewody nie są czyszczone

0: systematycznie, mówi rzecznik Bialskiej Straży Pożarnej, młodszy kapitan Marek Waszczuk.
1: Zmniejsza się jego przepustowość. Sadza, która jest naturalnym skutkiem procesu spalania, osadza się wewnątrz tego przewodu kominowego, zmniejsza jego światło. Nagromadzona sadza w odpowiednich warunkach może się zapalić, przez co cały nasz przewód dymowy może się zapalić. Nasz przewód kominowy po prostu popęka, przestanie być szczelny. To się z kolei wiąże z tym, że dymy, gazy spalinowe, a także tlenek węgla mogą się przedostawać do pomieszczeń naszego budynku, czyli może wystąpić tam, gdzie byśmy jego nie chcieli.
0: A na koniec warto przypomnieć jeszcze raz o konieczności sprawdzania przewodów wentylacyjnych. Sprawnie działające takie przewody to zmniejsza ryzyko pojawienia się tlenku węgla w procesie spalania.
2: A tutaj przede wszystkim chodzi o nasze bezpieczeństwo, więc warto sobie te słowa wziąć po prostu do siebie, do swojej głowy. Ale zgodzisz się chyba ze mną, że warto też o tym sezonie grzewczym czy sprawdzeniu kominów przewodów wentylacyjnych pomyśleć zawczasu, to znaczy na przykład jeszcze w wakacje albo nawet wiosną.
0: Zgadzam się z tobą w pełni. Tak jak mówiłam, też miałam problem z umówieniem takiej wizyty. No ale na szczęście udało mi się tutaj umówić.
2: I to najważniejsze i te informacje dla państwa zebrała Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
2: A my wędrujemy na Podkarpacie, bo w lasach regionu od kilku dni trwa prawdziwy wysyp grzybów, a to oznacza, że grzybiarze tłumnie ruszyli na grzybobranie. A z nami jest Iwona Piętek z Polskiego Radia Rzeszów. Witaj.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, czy rzeczywiście grzybów w podkarpackich lasach jest dużo i czy może znaleziono już jakieś rekordowe okazy?
3: Tak, to jest prawdziwa klęska urodzaju. Naprawdę, przy drogach, na skraju lasów, szczególnie od ostatniego weekendu można spotkać dziesiątki samochodów, z których nomen omen wysypują się grzybiarze i czym prędzej wchodzą w las. Miałam wielkie szczęście spotkać w lesie gminy Harasiuki w powiecie niżańskim 12-letniego Adasia, który podczas rodzinnego grzybobrania znalazł imponującego borowika, prawie 40 centymetrów średnicy kapelusza. Wspólnie ze swoim tatą Marcinem tak opisali mi tego olbrzyma, którego z dumą trzymał w rękach Adaś.
4: To jest prawdziwek.
5: Bardzo duży, zdrowy okaz. Znaleziony tak naprawdę na polu obok lasu.
3: Ile może mieć centymetrów? Tak popatrzmy.
5: 30?
4: Centymetrów, to może 40? Nie wiem.
5: Zdrowy. Tutaj mamy nogę obciętą, zdrowa nóżka. Mhm.
3: I w koszyku jeszcze są następne, tak, ale też mniejsze troszkę.
5: Mamy trochę mniejsze okazy, ale też mamy prawdziwki, bardzo ładne.
3: Jaki los czeka tego prawdziwka?
4: Ja bym go zostawił, tak na pamiątkę.
5: A może go zjemy?
4: Może. Na sos na pewno wystarczy.
6: Cieszę się z tego, bo no takiego grzyba to jeszcze nie widziałem. Jestem pod wrażeniem.
3: Co jest fajnego w grzybobraniu?
6: Nie wiem, że można się trochę rozerwać, jest świeże powietrze.
5: Radość, jak się znajdzie grzyba.
6: No.
5: I po co? I suszymy grzyby, bo na święta dodamy do bigosu. Ale najważniejszy aspekt to jest chyba spacer po lesie, oderwanie się od telefonów, od rzeczywistości takiej codziennej. Wszyscy razem zadowoleni. Udało się coś znaleźć.
2: No proszę, jaka radość wynikająca z tego grzybobrania, ile zalet tutaj zostało wymienionych, no ale ta radość chyba najważniejsza. Ale w takim razie, czy wiadomo, z czego wynika w ogóle tak duży wysyp grzybów, bo przecież słyszymy często o panującej w lasach suszy.
3: No tak, i zapytałam o to nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa, również na Podkarpaciu, gdzie obrodziły także grzyby. Bartłomiej Peret uważa, że na urodzaj grzybów złożyło się kilka czynników.
7: Nie ma co się dziwić, bo jest jesień, prawdziwa polska jesień. No, myśleliśmy, że może czasami grzybów nie być, bo naprawdę lato, no i na razie początek jesieni są bardzo, bardzo suche. Wszystkie potoki wyschły. No ale na szczęście grzyby obrodziły.
3: Okazuje się, że miłość Polaków do grzybów ma wielowiekową tradycję i znajduje swoje odzwierciedlenie w polszczyźnie, bo wokół słowa grzyb powstała cała rodzina wyrazów. Powiedziała mi o tym językoznawczyni z Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Małgorzata Kłakowska.
8: Rzeczywiście inne dary przyrody, natury, lasu nie mają aż tyle nazw związanych z pozyskiwaniem ich, bo mamy i grzybny las, i właśnie grzybobranie, i nazwy potraw z przymiotnikiem grzybowy, i tego, kto zbiera grzyby, czyli grzybiarza. No nie mamy na przykład jagodziarza, a mamy grzybiarza.
3: O tym, że grzyby ważne były dla Polaków już od wieków, świadczy chociażby to, że trafiły do pana Tadeusza, naszej narodowej epopei.
8: No tak.

0: I poeta wylicza różne grzyby i co ciekawe, pisze też o rydzach. Wszyscy dybią na rydza. Ten wzrostem skromniejszy i mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy.
1: Dodam, że skojarzenia związane z grzybami trafiły do popularnych powiedzeń, no na przykład coś rośnie jak grzyby po deszczu albo lepszy rydz niż nic. No i tutaj uwaga, nie wiem czy wiesz i czy słuchacze też sobie zdają sprawę, że w tym przypadku lepszy rydz niż nic to wcale nie chodzi o grzyba.
2: A powiem ci, że mnie zaskoczyłaś, bo ja całe życie, kiedy mówiłem o tym, że lepszy rydz niż nic, a ja powiedziałem ryż, no dobrze, rydz niż, no właśnie, niż nic, to cały czas właśnie tego grzyba miałem przed oczami, a tu się okazuje, że?
1: Oto okazuje się, że rydz, czyli olej rydzowy tłoczony z lnianki siewnej, cokolwiek by to nie znaczyło, jest taka roślina, to właśnie było coś, co za czym nie przepadali nasi przodkowie i dlatego tak mówili, że lepszy rydz niż nic, no bo nic innego może nie mogli dostać w przydrożnych, pewnie wtedy sklepów jeszcze nie było, ale u przydrożnych kupców, sprzedawców.
2: No to taka ciekawostka na koniec tego tematu, grzybowego tematu. Bardzo ci dziękuję za przedstawione informacje, bo zabrałaś nas w pewien sposób do tych podkarpackich lasów. Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję i pozdrawiam.
2: Godzina 17:21 już mamy i teraz w Polskim Radiu 24 pora na informacje prosto ze świata sportu, a te przedstawi Cezary Gurjew, który już jest w naszym studiu. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Patrzę w twoje oczy, uśmiech widzę na twarzy, ale nie wiem co oczy mówią, bo zastanawia mnie to wczorajsze spotkanie reprezentacji Polski w ramach Ligi Narodów, ale nie tylko tym tematem oczywiście żyjemy, bo będzie tenis, o ile się nie mylę.
3: I szczegóły już za chwileczkę.
2: Zapraszamy.
3: Rzeczywiście można uśmiechać się, gdy patrzymy na dokonania Nowaka Dżokowicza, który wygrał tenisowy turniej w Pekinie. W finale Serb grał z Australijczykiem Alexem de Minorem. Dżokowicz wygrał pierwszego seta 7-6, a w drugim, gdy przegrywał 0-1, rywal pod domek z powodu kontuzji. To siódma wygrana Serba w stolicy Chin i 102 triumf w karierze. Więcej zwycięstw mają tylko Szwajcar Roger Federer 103 i Amerykanin Jimmy Connors 109. A naszym ekspertem jest Wojciech Fiłak.
4: Zachwyca Nowak Dżokowicz swoją formą, swoją energią, swoją taką wizją gry tenisa, wytrzymałością fizyczną, sprawnością, taką gibkością, szybkością poruszania się, no bo nie mówimy o 22-latku czy o 29-latku, tylko mówimy o 39-latku, więc naprawdę nie do uwierzenia i śrubuje kolejne rekordy. Także wielki podziw dla Nowaka, nawet de Minor, który walczy, biega, wydaje się niezniszczony, na korcie musiał poddać mecz w drugim secie, finał turnieju w Pekinie. Okazało się, że nie jest aż tak wytrzymały, nie jest aż tak silny, nie jest aż tak sprawny jak 39-latek, jak Serb. Nowak Dżokowicz poddaje mecz Nowakowi.
3: A z kolei Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał Czecha Jerzego Lecheczkę 7-6, 6-4 w finale tenisowego turnieju w Tokio. Przypomnę, że piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w spotkaniu czwartej kolejki Wizji B Ligi Narodów. A do tego meczu powracają Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
5: 4 punkty w 4 meczach. To dorobek reprezentacji Polski po wrześniowo-październikowym zgrupowaniu.
6: Wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. O ile porażka w Szwecji nikogo nie zdziwiła, punkt zdobyty w 2 spotkaniach z Bośnią i Hercegowiną świadczy o tym, że coś z tą naszą drużyną jest nie tak.
5: Oczywiście wczorajsze spotkanie w Zenicy mogło potoczyć się inaczej. Przy odrobinie szczęścia lub po prostu lepszej skuteczności Polacy prowadziliby do przerwy i pewnie wracaliby z tarczą.
6: A wracają na tarczy ze spuszczonymi głowami, pozbawieni na nadziei. Mimo to powtarzają, że selekcjoner Jan Urban ma u nich pełne zaufanie i chcą z nim dalej pracować.
5: Mówił o tym Piotr Zieliński, który wystąpił wczoraj w roli kapitana reprezentacji Polski.
7: Na pewno punktowo to nie to, czego oczekiwaliśmy. My sami, tak, cały kraj, wszyscy razem. No ale będę podkreślał, no ja wierzę w tą drużynę. Tutaj jest, widzę chłopaków, ten potencjał, to wszystko i trzeba złapać tą kontynuację w grze, w wynikach i Wtedy będzie dobrze. No, tak jak wygraliśmy jeden mecz, teraz znowu przegraliśmy, no to pojawiają się pewne wątpliwości, tak, ale ja w dalszym ciągu wierzę w to i myślę, że będzie dobrze.
6: A trener Jan Urban tak ocenił wczorajsze wydarzenia na stadionie Bilinopolje.
8: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej, moim zdaniem. No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy.

0: pamiętamy to spotkanie. Ja wiem, że nie było nie wiadomo ile sytuacji, natomiast jeśli chodzi o samą grę, to było wiele, wiele takich składnych akcji. Natomiast no, w takich sytuacjach jak końcówka pierwszej połowy po prostu trzeba strzelić bramkę, trzeba wykorzystać, no bo później się ma problemy. Ja takiego meczu się spodziewałem, intensywnego, bezpośredniej gry, dużo bezpośredniej gry ze strony zespołu gospodarzy. To są atuty tej drużyny i ona chciała w ten sposób grać. Wydaje mi się, że przed tym wszystkim w miarę dobrze żeśmy się obronili.
1: Przyczyny porażki analizował również grający na lewej obronie Przemysław Frankowski.
2: Do 20 metra fajnie to się wszystko układało, a później czegoś na pewno tam brakowało. Ostatniego podania, gdzieś ostatniego strzału. Ostatnie 20 metrów tak naprawdę zadecydowało to, że tych sytuacji nie było. Przegraliśmy z drużyną słabszą od nas. Wiadomo, jak to jest z piłką. Jeżeli nie wykorzystuje swojej sytuacji, zazwyczaj one się mszczą, no więc czujemy duży niedosyt.
3: Jest kilku zawodników, do których trudno się przyczepić. Marcin Bułka wielokrotnie ratował nasz zespół, ale strzału Iwana Basicia z karnego nie dał rady obronić.
4: Nie ma co się oszukiwać, porażka to raz, a dwa w jakich okolicznościach? W pierwszej połowie mieliśmy szansę, żeby zacząć wynikiem 1-0 dla nas. Nie udało się i też nie wiem co do karnego, bo nie widziałem dokładnie sytuacji za plecu, odbijałem piłkę i uczyłem, że sędzia sprawdza VAR, ale jak już podchodzisz do tego telewizorka, no to raczej ma czas na obejrzenie i jeżeli zdecydował, że to jest karny, to no tak musiało być. Na pewno 4 punkty to nie jest to, co chcieliśmy. W 4 meczach. Naprawdę ten rezultat nikogo nie cieszy. Skłamałbym, jakby było inaczej.
1: Nasza sytuacja w grupie 4 na drugim poziomie Ligi Narodów jest bardzo trudna, biorąc pod uwagę, że celem biało-czerwonych było co najmniej drugie miejsce w grupie i drugi koszyk w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy.
3: Teraz możemy o tym zapomnieć, bo do Bośniaków Polacy tracą już 4 punkty, mając gorszy bilans bezpośrednich meczów, a do tego czeka ich rewanż ze Szwecją, czyli faworytem w tej grupie.
1: Czy to stracony czas okaże się w najbliższej przyszłości, ale pojawiło się kilka odpowiedzi.
3: Wiemy już, że Wiktor Nowak może być ważnym zawodnikiem na środku pomocy u boku Piotra Zielińskiego, a Marcin Bułka potwierdził, że jest świetnym bramkarzem i stać go na bycie numerem 1 w najbliższych latach.
1: Wiemy także, że granie trójką obrońców nie jest dla nas i już chyba nie ma co kombinować. I niestety brutalnie dotarło do nas, że mamy poważne problemy z pozycją napastnika i lewego obrońcy.
3: Mamy nadzieję, że selekcjoner Jan Urban pozostanie na stanowisku i będzie mu dane dokończyć zmagania w Lidze Narodów, przygotowując zespół do przyszłorocznych kwalifikacji do Mistrzostw Europy.
5: Optymizmu na razie mało, problemów jest sporo, ale czekamy na kolejne mecze piłkarskie reprezentacji Polski, a więcej o sporcie w naszym magazynie po 20.
6: A te informacje przedstawił Państwu Cezary Gurjew. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
7: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
12: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
11: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
12: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te 200.
11: A to akurat bardzo proste.
13: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
14: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem.

0: teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Kilkugodzinna obława w Zagórzu w Małopolsce zakończona. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zamordowanie swojej 73-letniej matki. Policjanci ujęli 49-latka w lesie w pobliżu domu, w którym doszło do morderstwa. Mówi podinspektor Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
3: Około godziny 16 policjanci odnaleźli poszukiwanego 49-latka. Mężczyzna miał przy sobie nóż, który odrzucił na widok policjanta. Został zatrzymany, będzie przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, gdzie będą przeprowadzone z nim czynności.
2: Podczas zatrzymania mężczyzna nie stawiał oporu. Obławę prowadziło ponad 200 policjantów. Do poszukiwań wykorzystywany był śmigłowiec, także drony i psy tropiące. Nie ma zagrożenia chemicznego, biologicznego ani radiologicznego, informują służby po interwencji w szpitalu powiatowym w Nowej Dębie. Z placówki ewakuowano 31 osób. Byli to pacjenci i personel medyczny. Stało się to po tym, gdy do lecznicy trafiła tajemnicza przesyłka adresowana z Niemiec. Służby ustaliły, że w przesyłce nie ma niebezpiecznych substancji, przekazuje rzecznik tarnobrzeskich strażaków Norbert Strojnowski.
4: Jedna z osób, która miała styczność z przesyłką, została odizolowana. Następnie teren miejsca zabezpieczono. Po przybyciu grupy specjalistycznej ratownictwa chemiczno-ekologicznego Leżajsk zostały przeprowadzone badania w obrębie obecności substancji chemicznych, biologicznych i radiacyjnych. Badania te nie wykazały zagrożenia, wobec czego działania zakończono.
2: Ewakuowani podczas akcji czuli się dobrze i nie zgłaszali żadnych dolegliwości. Do podobnej sytuacji doszło w Nowej Dębie w ubiegłą środę. Do miejscowej placówki żandarmerii wojskowej też trafiła przesyłka adresowana z Niemiec. Na koniec nowy rezerwat przyrody na Śląsku. Nazywa się Głębokie Doły. Utworzono go na granicy Rybnika i Książenic. Pod ochroną będzie ponad 180 hektarów lasu. Największą wartością tego miejsca są buczyny. To obszar botanicznie unikatowy, podkreśla Przemysław Skrzypiec z Ochrony Środowiska w Katowicach.
5: Właściwie oddaliśmy te 180 hektarów tych przepięknych buczyn z grabami, z dębami, sosną też starą, we władanie przyrody. Dla społeczeństwa jest to ten walor dodatni, że będą mogli obserwować las w stanie jego takiej dynamiki naturalnej, która nie jest zabuszona żadnymi czynnościami człowieka.
2: Głębokie Doły to 81. rezerwat przyrody w województwie śląskim. O objęcie tego obszaru ochroną przyrodnicy starali się od 30 lat.
0: Południe w Polskim Radiu 24.
6: Jest 17.33. Jak obietnica, to obietnica, czyli wracamy do tematów politycznych. Tych, jak już ustaliliśmy, nie brakuje w naszej krajowej polityce, ale też za granicą. Paweł Pawłowski jest w naszym studiu ponownie, tak jak Państwu wspominałem, razem ze swoim kolejnym gościem. Zapraszamy.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Witam Państwa ponownie, a moim gościem jest Rafał Komarowicz, poseł klubu Centrum. Witam, dzień dobry.
8: Witam pana redaktora, witam Państwa.
7: To panie pośle, pozwolę sobie rozpocząć od nieoficjalnych informacji. Dawid Kacprzyk miał usłyszeć zarzuty, przekazał dziennikarz Radia Z Mariusz Gierszewski, natomiast Wirtualna Polska ustaliła, że dzisiaj prokuratura przeprowadziła czynności z lekarzem i byłym radnym Koalicji Obywatelskiej. Przypomnę, to jest ten człowiek, który brał ciężkie pieniądze ze Szpitala Południowego. Jest pan w stanie powiedzieć, nareszcie...
8: Znaczy tam tutaj, panie rektorze, dwa słowa, to nie, że brał ciężkie pieniądze, tylko po prostu w tym samym czasie był w kilku miejscach i jakby oszukiwał system, oszukiwał Polaków, tak? Bo to, że brał ciężkie pieniądze, powiedzmy, za jakąś pracę, no to jeszcze można mu gdzieś tam coś wybaczyć, ale on po prostu oszukiwał. No ja cieszę się, że w końcu zostanie przesłuchany. Jeżeli prokuratura na końcu go wezwała, to rozumiem, że przesłuchała już wszystkich świadków, ma, można powiedzieć, tam całą wiedzę i teraz będzie weryfikował zeznania jego z...

0: ze świadkami, więc ja uważam, że dobrze, ponieważ tak jak powiedziałem, to nie jest lekarz, który zarabiał jakieś duże pieniądze, tylko on oszukiwał na duże pieniądze Polaków.
1: Że rzecznik dyscyplinarny na razie w tej sprawie jeszcze nie zajął stanowiska, chociaż rozmawiałem z Naczelną Izbą Lekarską i usłyszałem, że gromadzony jest materiał dowodowy. Czy tacy ludzie powinni mieć prawo wykonywania zawodu? Pytam o opinię.
0: Znaczy, wydaje mi się, że Izba Lekarska powinna zdecydowanie szybciej tutaj działać. Ja tutaj dość często polemizuję z Izbą Lekarską w swoich mediach społecznościowych i wydaje mi się, no, że takie osoby, no, które oszukują, no, nie system, ale de facto Polaków, no nie zasługują na to, żeby wykonywać ten zawód. Pamiętajmy, to jest pewien też zawód zaufania publicznego. No, tam my składamy, bo też jestem lekarzem z wykształcenia, stomatologiem, my składamy przysięgę do ich Hipokratesa i my jesteśmy dla pacjentów. No tutaj się okazuje, że pan Kasprzyk był de facto dla mamony.
1: Czekamy w takim razie na oficjalne informacje i konferencje w tej sprawie i zmieniamy temat. Jest propozycja Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Przedstawiamy dzisiaj, to jest cytat, jako Klub Parlamentarny Rozwój Plus, projekt ustawy, w której proponujemy obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich parlamentarzystów do 60 roku życia. Jak pan myśli, parlamentarzyści będą gotowi stawiać się na takie szkolenie ewentualne?
0: To jest taka ciekawa propozycja, natomiast no, myślę, że to jest spowodowane tym, żeby dać jednak Polakom przykład, że takie szkolenie jest potrzebne. Wydaje mi się, że to jest jakby w tym kierunku to idzie.
1: Wie pan co, bo powiedział dokładnie to samo, powiedział poseł opozycji Piotr Uruski, który tutaj siedział kilkadziesiąt minut wcześniej, no, że no, ale trzeba dawać przykład. No, ale, mówicie innym głosem z opozycją, to jest niesamowite.
0: No, nie mówimy, no, bo to jest tak, jeżeli są jakieś propozycje, to uważam, że nie można je a priori odrzucać, ponieważ to jest opozycja. No tutaj rozumiem, trzeba się nad tym zastanawiać. Rozumiem, że mamy sytuację taką, że zmieniają się czasy. Młodzi Polacy no, nie do końca widzą potrzebę. To nie są już lata, powiedzmy, nie wiem, 90. Tak? I w innych realiach byli wychowani. I rozumiem, że potrzebują pewnego rodzaju wzorców. I to jest, rozumiem, dawane po to, żeby pokazać, że to jest potrzebne. To jakoś nie zmieni bardzo sytuacji polskiej armii.
1: Bezpieczeństwa na pewno
0: polskiego.
1: Nie biorąc pod
0: ale
1: uwagę, ilu jest
0: daje, na pewno daje takie pokazanie. Słuchajcie, jest to potrzebne. My was nie straszymy, ale po prostu powinniśmy przeszkolenie wojskowe, bo tu zaznaczmy, przeszkolenie wojskowe odbyć. Ja uważam, że nie ma powrotu do zasadniczej służby obowiązkowej.
1: No właśnie,
0: służby wojskowej.
1: Nie ma powrotu?
0: Myślę, że nie. Ja uważam, że, ponieważ są inne czasy, panie redaktorze, teraz wojna wygląda, jak widzimy na Ukrainie, zupełnie inaczej. My potrzebujemy
1: Ukraina nie
0: dronów,
1: ma ludzi i mierzy się z tym, że nie ma osoby, zasobów ludzkich.
0: Potrzebujemy, no tak, ale sobie bardzo dobrze radzi, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie. My potrzebujemy nie ilości ludzi, tylko jakości. Więc dlatego te przeszkolenia, a przeszkolenie rozumiem, że to jest jakość, czyli odpowiednie kompetencje ludzi wykorzystane w czasie wojny. I one będą te kompetencje właśnie wykorzystywane do tych szkoleń.
1: Kompetencje to jedno, ale każdy generał powie panu, że wojny zaczyna armia zawodowa, a wygrywają rezerwiści.
0: Wie pan, no na pewno, no, bo przeszkolenie wojskowe, no to też jest rezerwa. Każdy z nas ma książeczkę wojskową. Ja już nawet nie pamiętam o tej książeczce, bo kiedyś była taka informacja, stosunek do służby wojskowej i to chyba w 90. latach. Tak, ja już nie pamiętam tak, jak to było, ale coś takiego było, więc myślę, że nikt kategorii nie pamięta swojej wojskowej, ale w ogóle szkolenia wojskowe, te powiedzmy 3-miesięczne są potrzebne. Tylko tutaj musi być trochę nowa umowa społeczna według mnie, dlatego że młodzi ludzie muszą czuć no nie tylko jakby potrzebę ze względu na patriotyzm, ale również na kieszeń, tak mi się wydaje.
1: Ale to ustalmy jedną rzecz, bo pan mówi o szkoleniach, ale to trzeba je w takim razie jakoś ustrukturyzować.
0: Trzeba.
1: Czyli odwiesić pobór?
0: Nie pobór, to nie jest kwestia poboru. To jest kwestia według mnie szkoleń.
1: Ja, ale dla chętnych?
0: Ja, panie redaktorze, w tym momencie nie mówię o projekcie ustawy, tylko mówię o tym, co, jakie są prowadzone rozmowy, jeżeli chodzi o polityków.
1: Widzimy,
0: że tak zwane szkolenie, czyli na przykład mężczyzn i kobiet, bo uważam, że to powinno być równouprawnienie, po skończeniu 18 roku życia, 3-miesięczne, powinno być przeprowadzone, ale za to ci ludzie powinni mieć naprawdę za te 3-miesięczne przeszkolenie wynagrodzenie.
1: Okay, zgodę,
0: to nie może być na zasadzie takiej,
1: na jakiej zasadzie
0: jak była,
1: każdy obowiązkowo, no to w takim razie czym to się będzie różniło od zawieszonego w 2009 roku poboru?
0: Szkolenie jest, czy wie pan co, no pobór, no to było zupełnie co innego, tak? To był żołd, to były marne pieniądze, to było wyjęcie.

0: się z życia ludzi, ponieważ dzisiaj pan ma pobór, tak, i musi pan to zrobić, to zupełnie co innego. Natomiast przeszkolenie powinno być dostosowane do sytuacji, jaka jest, i tego, żeby ludzie nie musieli, nie wiem, zawieszać swojej działalności, a jeżeli muszą to zrobić, to muszą dostać rekompensatę,
1: i
0: która
1: skąd wziąć
0: im satysfakcjonuje.
1: Na to pieniądze w budżecie, gdzie mamy dziurę budżetową w 280 miliardów złotych, to jest.
0: No ja powiem, trochę jestem przerażony, jakby tą dziurą w budżecie. Mm-hmm. Czytałem informację Rady Fiskalnej, która jest w tym momencie dołączona do budżetu, i ona jest niestety, no, według mnie negatywna. No, tutaj wydaje mi się, że jednak minister finansów musi się zastanowić nad tym, bo to jest na bardzo dobre czasy budżet. Mm-hmm. Natomiast to jest tylko i wyłącznie ten taki bardzo optymistyczny wariant. Ale jeżeli będzie normalnie, ewentualnie będzie źle, no to wtedy będziemy mieli problem.
1: No i Prawo i Sprawiedliwość teraz wjeżdża na białym koniu i mówi tak, że jeśli wróci do władzy, to wprowadzi zmiany w składce zdrowotnej i powróci do zasad sprzed zmian wprowadzonych Polskim Ładem. Czy to jest pomysł warty rozważenia?
0: Ja myślę, że na dzień dzisiejszy to nie jest dobry pomysł. Ja jeszcze trzy lata temu, kiedy była trochę inna sytuacja, jeżeli chodzi o budżet, wydawało mi się, że to jest dobry pomysł. Natomiast widać, że to jest pomysł, który zdemoluje w ochronę zdrowia. Widzimy, co się dzieje.
1: Da się jeszcze bardziej?
0: Więc da się, jeżeli wypłyną pewne pieniądze, tak, które w tym momencie są w budżecie. Natomiast na pewno trzeba zreformować i system podatkowy. Bo wie pan, teraz mamy wielkie niesprawiedliwości społeczne. No, osoby, które pracują na etacie i są w drugim progu, płacą 40 parę procent podatku, a ci, którzy są na przykład na ryczałcie, płacą 15, a influencerzy
1: w ogóle
0: jeszcze mniej, niektórzy nawet 8. Więc jakby ten system podatkowy nie jest sprawiedliwy. I tutaj powinniśmy zacząć o tym rozmawiać. Natomiast oczywiście kwestia dotycząca zdrowia, uzmysłowiła politykom, że czas na zmiany, i widzimy, że też jest przyzwolenie społeczne. Szkoda, że rząd niestety nie idzie z dalej idącymi zmianami niż te, które są proponowane teraz w ustawie, którą będziemy przyjmować w tym tygodniu.
1: To w takim razie idźmy dalej, bo jeszcze dwa tematy, a czasu mało. Alert RCB jest coś takiego, i tutaj pytanie na rozgrzewkę. Czy wie pan, czym się różni województwo lubuskie od lubelskiego? Już pan wzdycha, tak?
0: Bo jedno jest przy granicy zachodniej, a drugie wschodnie.
1: No tak? I właśnie, i komuś się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pomyliło.
0: Kompromitacja. No co ma pana powiedzieć?
1: Ten,
0: kto za to odpowiada. No rozumiem, że to powinno być wyjaśnione.
1: Ale kto za to odpowiada? Człowiek, który podjął decyzję i kliknął wyślij, czy jednak ktoś, kto nadzoruje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa?
0: Ja myślałem, że takie alerty są automatyczne, a nie na zasadzie, że przychodzi pan i ma przycisk i naciska.
1: Trzy osoby siedzą w dyżurce, czasem cztery.
0: No, z tego wynika, że to jest system jakiś przestarzały. No, powiem tak, to jest kolejny przykład tego, że po prostu muszą być tutaj zmiany. No, musimy unowocześniać to państwo, rozwijać je. No. Panie redaktorze, ten, kto podjął decyzję, wysyłam alert, źle nacisnął, powinien ponieść konsekwencje. No.
1: Zmiany będą, skoro o tym mówimy, na pewno w Krakowie, i to już niedługo, bo przed nami druga tura wyborów na prezydenta Krakowa. Kampania trwa, więc wykładamy państwowe pieniądze, żeby wygrała nasza kandydatka. Coś takiego zaistniało ostatnio w internecie. Minister sportu, minister Rutnicki, spotkał się z panią Piątkowską, mówi: dajemy 30 milionów złotych na infrastrukturę sportową. No i właśnie tu padły te słynne słowa z ust pani Piątkowskiej: kampania trwa, dziękuję pani ministrze za wsparcie. Niektórzy mówią już wprost, prawicowe media nawet, że to jest korupcja polityczna. Co pan na to?
0: Myślę, że koledzy z Koalicji Obywatelskiej przyjmują wzorce PiS-u, i to można być to najgorsze. No, przypominamy
1: wzorce
0: pana
1: z Funduszu Sprawiedliwości.
0: No, pamiętamy polityków Solidarności Polski, którzy przyjeżdżali, wręczali na różnym OSP nagrody, czeki, inne rzeczy. Znaczy, to jest zły kierunek. My o tym, jak okolica 15 października, szliśmy z hasłami, że tego nie może być.
1: Tak
0: nie
1: było.
0: Może tak być. Natomiast tutaj się okazuje, że to wszystko jest dobre, jeżeli chodzi o innych. Jeżeli chodzi o naszych, to są zasady.
1: Moralność Kalego?
0: No, tak to wygląda.
1: Panie pośle, pan zna się na polityce krakowskiej. Jeśli wygra Łukasz Gibała, to Rada Miasta będzie w stanie z nim współpracować?
0: No ale oczywiście, to jest normalne, że politycy będą współpracować. Wie pan, ja sobie nie wyobrażam tego. Wie pan, w Krakowie jeszcze się jedna rzecz teraz okazała, że 19 radnych Platformy musiało lojalki podpisać. Dokładnie musiało podpisać
1: to... po tych słowach Łukasza Gibała o tym, że
0: tak,
1: mogą
0: zacząć z nim. Pamięta pan, jak w PiS-ie podpisywali lojalki, teraz czy idziesz do, że jesteś w PiS-ie, a nie...

0: odejdzie z Morawieckim. No to są dokładnie te same wzorce, dokładnie te same mechanizmy. Ja naprawdę bym chciał, żeby w Krakowie to się skończyło. Tak? No, spróbujmy naprawdę zmienić ten Kraków i dać szansę komuś po prostu spoza tego układu. No.
1: Łukaszowi Gibale?
0: To już muszą, no to nie ma innej opcji już, za bardzo, muszą wyborcy zdecydować. Natomiast panie redaktorze, jak ja słyszę takie rzeczy, że przyjeżdża, dzisiaj był minister finansów, wczoraj był inny, jakaś jutro przyjeżdża znowu ktoś. No, panie redaktorze, no to, ja mam wrażenie, że niektóre partie zatrzymały się w latach 2000, tak? Kiedy to poparcia były takie ważne. Krakowianie, z tego co z nimi rozmawiam, chcą zmiany, bo naprawdę sprawy Krakowa nie idą w dobrym kierunku. A na pewno nie będzie tych zmian przy pani Monice Piątkowskiej.
1: Rafał Komarewicz, Klub Centrum. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Miłego dnia państwu życzę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Paweł Pawłowski. Bardzo dziękujemy i teraz po polityce będą tematy sportowe. W naszym studiu Marek Klapa. Marku, dzień dobry.
4: Sportowe. Już wiem, do czego nawiązujesz. Pomyliłem się wczoraj.
3: Ale będzie pozytywnie, bo powiedziałeś 1-0, ale tak mówię sobie i liczbowo tutaj przewidziałeś wynik. Z drugiej strony nie przewidziałeś zwycięzcy.
4: To prawda, chociaż z drugiej strony popatrz, wyniki podaje się w ten sposób. Najpierw gospodarze, potem goście, więc wszystko się zgadza. 1-0, tylko że no, nie w tę stronę.
3: W każdym razie nie w tę stronę, ale jeżeli chodzi o liczby, to wszystko się zgadza, więc Marek Klapa najlepszym ekspertem od liczb jest. Mamy tutaj potwierdzenie kolejne już, bo od czasu do czasu bawimy się tutaj z Markiem w takie przewidywanie wyników poszczególnych spotkań naszej reprezentacji, ale my nie o reprezentacji i nie o sporcie, a o sprawach gospodarczych.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Na początek nie sport, nie gospodarka, a polskie tradycje. Chyba nowa taka tradycja dotycząca CPN-u, czyli cen paliw. Ceny paliw niżej, to jest program, no ale ceny paliw na jutro jak wyglądają, powiedz.
4: To podajemy, zacznijmy od tego. Saldo, jutro benzyna niestety podrożeje. Mówię niestety, bo wiem, że ty jesteś akurat z tego gangu benzynowców, tak samo jak
3: tak,
4: ja.
3: Tak, to prawda, ale ja się wstrzymuję jeszcze z tym parkowaniem, tankowaniem.
4: Tak, ale ci, którzy jeżdżą samochodami z napędem diesla, zapłacą o 2 grosze mniej niż dziś. Oczywiście o 2 grosze mniej za litr niż dziś. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw i cena za litr 95 wyniesie 6 zł i 86 groszy. Ta droższa 98 7 zł i 74 grosze, a za litr diesla wychodzi mi 7 zł i 80 groszy.
3: Nie jest źle, choć wiadomo, że chcielibyśmy, żeby było lepiej. Z drugiej strony było zdecydowanie gorzej, więc raczej powinniśmy się nastawić tak pozytywnie do tego, co mamy w tym momencie.
4: Ja i tak bym sobie najchętniej ponarzekał trochę na ceny paliw. Pamiętasz jeszcze, jak to było kiedyś?
3: A pamiętam.
4: Ale przerażaliśmy się, że 6 z przodu wskoczyła.
3: Ale to nie ma co do tego wracać.
4: Nie wracajmy w takim razie.
3: Tak to traktować w ten sposób. W każdym razie ja dzisiaj metrem, więc to też jakieś rozwiązanie przyjechałem.
4: A widzisz, jak ekologicznie pięknie.
3: Na co dzień komunikacja miejska to jest, myślę, dobre rozwiązanie. Od czasu do czasu też, czy samochód, czy motocykl.
4: A ile zaoszczędzić można przy
3: okazji? Można, bo w komunikacji miejskiej, w cudzysłowie, tak tankujemy raz w miesiącu.
4: Tak.
3: No chyba, że raz na 3 miesiące się kupuje kartę
4: można.
3: Miejską.
4: Ja akurat teraz na miesiąc tankuję.
3: Ja też raz
4: kartę
3: na miesiąc. Ja też raz na miesiąc, ale w takim razie odbijamy się od cen paliw. Jak tam ropa naftowa sama w sobie, bo nadal powyżej tych 100 dolarów magicznych za baryłkę?
4: Tutaj będzie uzasadnienie, dlaczego jest tak drogo, chociaż mogłoby być taniej. Ropa Brent, czyli ta, która nas najmocniej interesuje, wyobraź sobie, już nie kosztuje 100 dolarów za baryłkę i nie kosztuje też ani 101, ani 102, tylko 99 dolarów za baryłkę spadła poniżej tej granicy psychologicznej. To nie daje sporej różnicy. Nie no, lepiej to wygląda na moim wyświetlaczu, wiesz, mniej do czytania. Jeśli chodzi o ropę WTI amerykańską, no to tutaj 88 dolarów za baryłkę. To nie są jakieś spadki takie spektakularne, żebyśmy teraz mogli jakiś sukces odtrąbić, że coś się dzieje z trendem. Rzeczywiście są takie zmiany, no jeżeli dzisiaj spadło, to jutro równie dobrze może się to niestety odwrócić w drugą stronę, bo tak na dobrą sprawę, nawet analizując te najważniejsze wydarzenia na Bliskim Wschodzie, czy nawet wpisy prezydenta Trumpa, których trochę mniej jest ostatnio, no to faktycznie no nie widzimy takiego elementu, który faktycznie mógłby pchnąć ceny ropy w jakimś kierunku. A pamiętasz takie miesiące, maj, czerwiec, lipiec, to takich impulsów dla cen ropy.

0: była masa. Teraz mam wrażenie, że jakbyśmy tak uprościli troszeczkę, zaokrąglili te wartości, to byśmy mieli taką linię prostą na wykresie z bardzo niedużymi odchyleniami.
1: No to z jednej strony dobrze, no bo gospodarka w ogóle lubi taką stabilność i stabilizację w różnych funkcjonowania.
0: Ale z drugiej strony, wiesz co oznacza na niektórych monitorach taka linia prosta? No to też nie
1: stagnacja.
0: Jest
1: stagnacja.
0: No tak.
1: To prawda, taka stagnacja to też może być interpretowana właśnie mało pozytywnie, mało optymistycznie. No ale dobrze, CPN za nami, czyli ceny paliw niżej, przed nami kolejny trzyliterowy skrót, czyli RPP. No bo dziś rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie tego gremium, no i czekamy na decyzję w sprawie stóp procentowych, a RPP, żeby też naszym słuchaczom tutaj wyjaśnić, jeśli ktoś zapomniał, jak ten skrót rozwijamy.
0: Rada Polityki Pieniężnej, czyli to gremium przy Narodowym Banku Polskim. O, kolejny skrót trzyliterowy. Dzisiaj tych skrótów NBP, trochę tak. Będzie, tak. RPP przy NBP. Kolejne posiedzenie, tym razem październikowe. No i zdaniem ekonomistów, no właściwie zdecydowana większość analityków i ekonomistów spodziewa się, że Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie. I pamiętajmy o tym, że pozostawienie stóp na niezmienionym poziomie to też jest decyzja. To nie jest tak, że RPP nie podejmuje wtedy decyzji. Jutro o tym się przekonamy. Przypomnijmy, główna stopa referencyjna wynosi obecnie 3,75% i wszystko na to wskazuje, że ten poziom pozostanie. Każda inna decyzja RPP byłaby potężną, ale to naprawdę potężną niespodzianką. Wprowadzenie lub powrót rządowych działań osłonowych, takich jak chociażby wspomniany przez nas CPN, wpłyną na chwilowe złagodzenie presji inflacyjnej, czyli na dobrą sprawę spodziewamy się, że ta inflacja powinna troszeczkę wyhamować, a to daje Radzie taki dodatkowy oddech. Oczywiście tych czynników, na które patrzy RPP, jest bardzo dużo, ale pamiętajmy, inflacja jest na miejscu pierwszym.
1: Dobrze, inflacja to jest temat bardzo obszerny, myślę. Natomiast wracając do tych trzyliterowych skrótów, to też jest, myślę, coś, co będzie nam towarzyszyło jeszcze przez chwilę w naszym spotkaniu. Był CPN, był RPP przy NBP, no to jeszcze do kompletu PKB i GUS.
0: Dobrze.
1: Chyba się nie pomyliłem.
0: Nie. GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, podał dane o PKB, czyli produkcie krajowym brutto. Podał, właściwie to je poprawił. Wyobraź sobie, to tak działa, że Główny Urząd Statystyczny kilka razy podaje jakieś dane, ale te pierwsze dane to są dane wstępne, a potem
1: tak
0: je
1: jest.
0: Rewiduje. To się tak ładnie nazywa rewizja. Nie poprawka, nie dostosowanie. To się nazywa rewizja. I taka rewizja nastąpiła, wyobraź sobie, w przypadku polskiego PKB za ubiegły rok. I okazało się, że nasza gospodarka w 2025 roku wzrosła o 3,8%, a poprzedni odczyt kwietniowy zakładał, że to było 3,6%. 3,6 to jest świetny wynik, to 3,8 to już jest w ogóle fenomenalna sprawa. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego wyjaśniła, że ta rewizja wynika z możliwości uwzględnienia szerszego zakresu danych dotyczących handlu zagranicznego, finansów, przedsiębiorstw oraz samorządów, czyli mówiąc prościej, GUS zebrał trochę więcej danych. No i na podstawie tych danych, które udało się zebrać przez kolejne miesiące, doszedł do wniosku, że drodzy państwo, drodzy Polacy, poprzedni nasz odczyt nie był do końca precyzyjny, no i musimy go podnieść o 0,2 punktu procentowego. Posłuchajmy, jak te rewizje tłumaczy pani Urszula Kryńska z PKO BP.
2: Można powiedzieć, że rewizja była dość szeroka i dotyczyła kluczowych kategorii, ponieważ mieliśmy przyspieszenie konsumpcji, która wzrosła o 4% po wzroście o 2,9% rok wcześniej i te dane za 2025 rok zostały zrewidowane w górę z 3,7%. Silniej niż wcześniej podawano, rosły też inwestycje, one zwiększyły się o prawie 5% i tutaj rewizja była jeszcze większa, bo wyniosła 0,5 punktu procentowego w górę.
0: A dane te potwierdzają, że sytuacja w polskiej gospodarce w ubiegłym roku była naprawdę bardzo, bardzo dobra, a na pewno lepsza niż wynikało z tych wstępnych danych.
2: Jeśli ten impet się utrzyma, to możemy być optymistyczni, jeśli chodzi o rok 2026, no ale z drugiej strony, jako że wzrost gospodarczy to są dynamiki rok do roku, to niewykluczone, że w niektórych momentach będziemy mieć do czynienia z efektem wyższej bazy statystycznej, który może ograniczać wzrost. Natomiast na ten moment utrzymujemy naszą prognozę wzrostu w 2026 roku niezmienioną i wynosi ona 3,5%.
0: Nieźle. To wyjaśnijmy, czym jest ten efekt bazy, bo to jest takie zjawisko, które powoduje, że odczyty w kolejnych latach mogą być słabsze. Dlaczego? Dlatego, że jak wypracowaliśmy niezłe PKB, naprawdę niezłe PKB w jakimś roku, to w kolejnym roku jest nam trudniej pobić dany rekord.

0: jeszcze podgonić tutaj te wskaźniki procentowe i to się nazywa w tym przypadku efekt bazy. W 2026 roku raczej takiego efektu bazy mocno negatywnego nie będzie, ale już ekonomiści, popatrz jak daleko dystansowo patrzą, za horyzontem widzą delikatne osłabienie naszego PKB w 2027 roku. Osłabienie, nie spadek, czyli będziemy dalej rosnąć, ale troszeczkę wolniej.
1: Ale troszeczkę wolniej. To dobre informacje, przynajmniej w pewnym sensie dobre informacje, bo wiadomo, że chcielibyśmy rosnąć jeszcze bardziej niż rośniemy. No, ale...
0: Apetyt rośnie w miarę jedzenia, prawda? Tak samo z gospodarką.
1: No, zdecydowanie tak, ale tutaj wiele tych wskaźników za nami, wiele skrótów trzyliterowych. Kolejne przed nami, mam trochę takie wrażenie, jak sobie to układam też w głowie, że zaczynamy taki ekonomiczny rap trochę tutaj uprawiać w Polskim Radiu 24, no bo był CPN, RPP przy NBP, do kompletu PKB i GUS i jeszcze GPW, o tym Marek Klapa opowie już.
0: Pięknie.
1: No tak w miarę.
0: Dobrze, Gremi czeka na ciebie. Sytuacja z GPW jest taka, to ja dodam do tego jeszcze WIG. Popatrz, kolejny trzyliterowy skrót. A WIG nam rośnie.
1: Wersję trzeba by było tutaj ułożyć teraz.
0: Tak, tak, tak. Coś pomyślimy. WIG, mój drogi, dzisiaj całkiem nieźle sobie daje radę, bo czy dawał radę, bo już giełda zamknięta. 1,58% na plusie. WIG 20, trochę dłuższy skrót, bo z cyferkami. 1,61% na plusie. Druga sesja, drugi dzień tygodnia i drugi dzień naprawdę z niezłymi wzrostami. Trzeba się cieszyć. MWIG 40, 1,84% i te średnie spółki naprawdę tutaj pięknie wyciągnęły najlepszy wynik na warszawskiej giełdzie i SWIG 80, którego ja nazywam takim maruderem, bo on tak radzi sobie ostatnio słabo, ale też nieźle. 0,24% na plusie, więc bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze, ale tak mówisz, że maruderem go nazywasz, to taki trochę poszkodowany przez
0: ciebie. No przeze mnie. Niech się postara jutro, to powiem, że będzie liderem na przykład. Maruder, lider. No.
1: Też się rymuje. Trzymamy się tych rymów i skrótów trzyliterowych.
0: Rymować lepiej, ale rymuje się w całej Europie, mój drogi, bo te wszystkie wskaźniki, tak patrzę na mapę Europy giełdową i na dobrą sprawę wszędzie jest na zielono i zgadnij, jaka giełda jest dzisiaj najmocniejsza.
1: Polska.
0: Tak, Polska górą zdecydowanie. Tutaj wzrosty rzeczywiście w całej Europie i dobry tydzień.
1: Mnie kusiło
0: zapowiada.
1: Powiedzieć, że szkoda, że nie na boisku. Ale...
0: No szkoda, ale to, no, poczekajmy. Już za 4 lata wiesz, co się stanie.
1: No tak, tak. To każdy może sobie
0: to jeszcze wyniki walut podajmy. Za 1 euro płacimy w tej chwili 4,37. O, złoty się umocnił, proszę bardzo. Dolar amerykański 3,88. Też się złoty umocnił. Frank szwajcarski 4,67. Też się złoty umocnił i nawet umocniliśmy się w stosunku do funta brytyjskiego. 5,15. Wygląda to nieźle. To dla porządku jeszcze złoto. 4,165,08 dolarów za jedną uncję trojańską.
1: Marek Klapa ta informację państwu przedstawił. Marku, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: I do zobaczenia dla ciebie.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Po reklamie.

0: Audycje Polskiego Radia 24.
1: Pomyślne prognozy Banku Światowego dotyczące Polski, w tym i w przeszłym roku, nasza gospodarka ma się rozwijać szybciej. Nie było żadnej awarii dystrybutorów. Cena paliwa 3 lata temu była celowo zaniżana. Skutek? Kilkumiliardowa strata Orlenu. Nie słabną protesty licealistów we Francji. W Paryżu zamaskowani demonstranci atakowali policjantów. Ci użyli gazu łzawiącego. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB naszego kraju na ten i przyszły rok. W tym roku polska gospodarka ma urosnąć o 3,6%, w przyszłym o 2,9%. Sukces polskiej gospodarki to fakt, tak mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
2: A fakty są takie, że Polska to dziś najszybciej rosnąca gospodarka w Unii Europejskiej. Fakt jest taki, że Polska uczestniczy dziś w pracach grupy G20. Fakt jest taki, że inflacja spadła z ponad 11% w 2023 roku w okolice 3-3,5% obecnie.
1: W ubiegłym roku nasz kraj rozwijał się szybciej niż wcześniej przewidywano. Z najnowszego odczytu GUS-u wynika, że w porównaniu z 2024 polska gospodarka urosła o 3,8%. Byli i obecni menadżerowie Orlenu z zarzutami za awarię dystrybutorów. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 osób w związku z zaniżaniem cen na stacjach paliw. Doszło do tego przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Straty koncernu śledczy szacują na ponad 4 miliardy złotych. Więcej o tym w relacji Krzysztofa Polasika.
3: Prokuratura wszystkim 5 menedżerom stawia zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia dużej szkody na majątku Orlenu. Prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że ci ludzie odpowiadają za zaniżanie cen paliw bez uzasadnienia.
4: Żadne przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działo się na rynku paliw światowym, europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć.
3: Śledczy nie mają wątpliwości, że to była manipulacja, której celem były korzyści polityczne. Przed wyborami w 2023 roku ceny benzyny 95 spadły poniżej bariery 6 zł. Z tego powodu zabrakło paliwa na 700 stacjach Orlenu, podkreślił prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje.
3: Prokuratura oszacowała straty wynikające z zaniżania cen na ponad 4 miliardy złotych, dlatego podejrzanym będzie groziło nawet do 25 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Powrót do obowiązkowej służby wojskowej to dobry kierunek, tak mówi na naszej antenie poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uruski. Pobór jest zawieszony od 2009 roku. Jego odwieszenie znów jest na ustach polityków. O szczegóły dopytywał gości naszej popołudniówki Paweł Pawłowski. Pawle, to jakie są te konkretne pomysły w tej sprawie?
5: Na razie dotyczą tylko parlamentarzystów. Rozwój Plus proponuje szkolenie dla posłów i senatorów do 60 roku życia. Wspomniany Piotr Uruski zadeklarował na naszej antenie, że byłby gotów zgłosić się na takie szkolenie, nawet pomimo tego, że pomysł zgłosił Rozwój Plus. Musimy dać przykład społeczeństwu jako posłowie, mówi polityk PiSu i przyznaje, że sprawę obowiązkowej służby trzeba będzie przemyśleć. Gdy pytam o konkrety, odpowiada, że w PiSie są tacy specjaliści jak Mariusz Błaszczak, którzy, jego zdaniem, mają kompetencje, by tematem się zająć. Dajmy przykład, wtóruje Uruskiemu Rafał Komarewicz z klubu Centrum i przyznaje, że szkolenie dla posłów to dobry pomysł, natomiast obowiązkowa służba, no do tego powrotu nie ma, twierdzi polityk i dodaje, że trzeba teraz stawiać na rozwój militarnych technologii.
1: To Paweł Pawłowski i podsumowanie rozmów politycznych z posłami Uruskim i Komarewiczem. Dziękujemy. Napięta atmosfera na ulicach Paryża w związku z demonstracjami licealistów. Podczas wielkiego marszu w centrum stolicy Francji doszło do zamieszek. Napięcia przeniosły się do parlamentu. Lewica oskarżyła władze o represjonowanie protestujących.
6: Około 300 zamaskowanych lewicowych ekstremistów zaczęło dewastować ulice i podpalać barykady. Zaatakowali policjantów, którzy odpowiedzieli gazem łzawiącym. W tym samym czasie w Zgromadzeniu Narodowym lewicowi politycy ostro skrytykowali premiera Sébastiana Lecornu, zarzucając mu tolerowanie przemocy policji wobec protestujących. Stracił pan głowę? Oszalał pan? Pana dni na czele ostatniego rządu prezydenta Macrona są policzone. Dzika represja jest przeciwieństwem republikańskiego porządku. Grzmieli deputowani lewicy. Przemoc

0: jest częścią waszego projektu politycznego i dążenia do pogrążenia kraju w chaosie przed wyborami prezydenckimi, odpowiedział francuski premier. Zapowiedział jednocześnie rozmowy z licealistami oraz ograniczenie zajęć w około 900 szkołach do końca tygodnia. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Licealiści protestują od ponad 2 tygodni. W tym czasie policjanci zatrzymali ponad 6 tysięcy osób. Kilkuset mundurowych zostało rannych, także ponad 80 pracowników szkół i przeszło 200 uczniów. Swój las posadzili uczniowie z powiatu wałeckiego w zachodniopomorskim. To kolejna odsłona projektu Pomorze Zachodnie – Zielony Region. Kilka tysięcy sadzonek drzew wkopano na terenie nadleśnictwa Tuczno.
2: Ja kopię dziurę, trzeba zrobić. Później koleżanka wsadza ten takie drzewko. A później zakopię w dół, no i tak nogą.
3: Sadzimy drzewa. Trzeba takim specjalnym narzędziem najpierw zrobić dziurę, a później wsadzić idealnie.
4: Sadzimy las.
5: Trochę męczące, ale
3: fajnie.
1: W najbliższych dniach podobne akcje zaplanowano w innych częściach zachodniopomorskiego. W sumie w ciągu 2 lat w całym regionie będzie rosło około 100 tysięcy nowych drzew.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro nadal będzie przeważnie pogodnie i ciepło na północy kraju, chwilami więcej chmur, na wybrzeżu może popadać słaby przelotny deszcz. Rano miejscami utworzą się mgły. 17 stopni będzie na Pomorzu, około 20 w centrum, do 23 na Podkarpaciu.
6: Klimat.
1: Bardzo dobra jest jakość powietrza na północy kraju. W pozostałej części dobra, w Rzeszowie umiarkowana. Do 20 zaleca się oszczędzanie energii elektrycznej. Nieco ponad 25% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej ze słońca.
6: Klimat. Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: Mamy 7 minut po godzinie 18, a przed nami tematy polityczne. Tych nie brakowało wcześniej, a teraz dochodzą kolejne, dotyczące chociażby Szpitala Południowego.
6: Debata dnia.
7: I przed nami sprawa Szpitala Południowego, Orlen pod lupą, Morawiecki kontra Prawo i Sprawiedliwość, a w tle pytanie o przyszłość prawicy. Czy Daniel Obajtek ma się czego obawiać? Czy Mateusz Morawiecki założy ostatecznie swoją partię? I kto dziś naprawdę rozdaje karty po prawej stronie sceny politycznej? Między innymi te tematy omówimy z naszymi gośćmi. Czas na debatę dnia w Polskim Radiu 24. A razem z nami Wojciech Mościbrocki, politolog, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: I profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Panie profesorze, dzień dobry również.
9: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
7: I zaczynamy od afery dotyczącej Szpitala Południowego. Tutaj cytat przed nami. Potwierdzam, że we wtorek zostały przeprowadzone wielogodzinne czynności procesowe z Dawidem K., które zakończyły się w późnych godzinach popołudniowych. Nie wyraził on zgody na podawanie danych osobowych. Tak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. We wtorek, czyli dzisiaj na świeżo ta informacja się pojawia. I chyba można podsumować te informacje, że lepiej późno niż wcale w kontekście Dawida K. Wojciech Mościbrocki.
8: No cóż, to jest dość typowa procedura ze strony prokuratury, że osoby, które ma się postawić zarzuty, są przesłuchiwane na samym końcu. To jest zresztą zrozumiałe i naturalne. W związku z tym ten takie wzmożenie medialne, że dlaczego jeszcze nie przesłuchano pana K., już musimy mówić pan K., to wynika po prostu troszkę z niezrozumienia, jak działa prokuratura. Prokuratura nie zawsze działa dobrze i rzeczywiście system tego organu ścigania i prokuratury w Polsce jest bardzo daleki od działania optymalnego, ale tutaj no, mamy, że tak powiem, dowiezione, czyli został przesłuchany i jak rozumiem postawiono już zarzuty w związku z tym pan K.
7: Tak, nie wyraził zgody na podawanie swoich danych. Dawid K., z którym zostały przeprowadzone czynności przez prokuraturę. To są te informacje i ponowię swoje pytanie.

0: Z takiego obrotu spraw cieszy się też Rafał Komarewicz z Klubu Parlamentarnego Centrum. Jak mówił na antenie Polskiego Radia 24, młody lekarz oszukiwał system, więc powinien ponieść odpowiedzialność.
1: Cieszę się, że w końcu zostanie przesłuchany. Jeżeli prokuratura na końcu go wezwała, to rozumiem, że przesłuchała już wszystkich świadków, ma, można powiedzieć, tę całą wiedzę i teraz będzie weryfikowała zeznania jego ze świadkami. Więc ja uważam, że dobrze, ponieważ tak jak powiedziałem, to nie jest lekarz, który zarabiał jakieś duże pieniądze, tylko on oszukiwał na duże pieniądze Polaków. I wydaje mi się, no, że takie osoby, no, które oszukują no, nie system, ale de facto Polaków, no nie zasługują na to, żeby wykonywać ten zawód. Pamiętajmy, to jest pewien też zawód zaufania publicznego. No, tam my składamy, bo też jestem lekarzem z wykształcenia, stomatologiem, składamy przysięgę do ich Hipokratesa i my jesteśmy dla pacjentów. No tutaj się okazuje, że pan kazał de facto dla mamony.
0: Jakie znaczenie społeczne ma sprawa Dawida K. Wojciech Mościbrocki?
2: No cóż, tu pan profesor bardzo słusznie zauważył, że to jest sprawa z punktu widzenia politologa, czy też politologicznego punktu widzenia, o tyle istotna, że ona dotyka każdego z nas. Po drugiej stronie barykady mamy aferę paliwową, czy też aferę z obniżaniem cen lub nieobniżaniem cen paliw i ona była dlatego nośno polityczna. Politycznie, że dotykała każdego z nas. W przypadku zdrowia, no każdy z nas prędzej czy później dostanie się w ręce lekarza. Chcemy wierzyć, że państwo jest w stanie nas dobrze się nami opiekować. A to, co okazało się w sprawie pana Dawida K., to jest niewydolność kontroli państwa. Bo tu pełna zgoda znowu z panem profesorem. To nie jest kwestia wysokości zarobków pana doktora K., tylko kwestia tego, że on oszukiwał system. I co więcej, tak jakby z tego systemu wymontowano wszystkie bezpieczniki. I to jest podwójnie niebezpieczne dla nas jako pacjentów i dla obywateli. To nas podwójnie...
0: Halo, halo, czy się słyszymy? Mamy chyba drobny problem z połączeniem z panem Wojciechem Mościbrockim. Mam nadzieję, że uda się ten problem za moment naprawić. Mam nadzieję również, że profesor Krystian Dudek jest razem z nami. Panie profesorze, czy się słyszymy?
3: Tak, słyszymy się.
2: Tak. No więc jest to afera groźna z punktu widzenia politologa dla koalicji rządzącej.
0: Czyli wrócił do nas pan Wojciech Mościbrocki. Dobrze, bo coś na moment miałem wrażenie, że nam przerwało rozmowę. Ale panie profesorze, w takim razie, odbijając się od tego, jakie znaczenie ma ta sprawa w kontekście społecznym, jakie przez to, że dotyka nas wszystkich, ma znaczenie polityczne w tym momencie?
3: Do którego z nas to pytanie?
0: Do pana profesora.
3: Do mnie, tak?
0: Tak, tak, tak.
3: Ja bym powiedział, że... Znaczy to jest karygodne, że ktoś oszukuje system i to lekarz, a lekarz to jest zawód zaufania publicznego. Natomiast ja nie chcę nikogo urazić, ale jestem przekonany, że w ogóle takich sytuacji jak ta jest w Polsce dużo, dużo więcej, bo wiemy jak ten system funkcjonuje. I w ogóle nikt się nie skupia na tym, żeby wreszcie ten system uzgodnić, ustalić, uszczelnić. Rzucone zostało w opinię publiczną bardzo, chyba niefrasobliwie, kwota 240 zł za godzinę dla lekarza. Teraz wiemy, że część szpitali, które naprawdę nie mają pieniędzy, a zatrudniało lekarzy na przykład w niedużych miejsc, w powiatach, na mniejszych budżetach, na przykład za 180 zł za godzinę, mają serię wniosków o podwyżki do 240, więc ktoś po prostu chcąc ratować sytuację, wylał dziecko z kąpielą, tak jakby nie było przeanalizowane, jakie są w ogóle stawki w niektórych szpitalach. I ja bym powiedział, że w ogóle nasza sytuacja w Polsce, klasa polityczna, pozostając w temacie medycznym, choruje nieustannie na jakieś takie schorzenia związane z pieniędzmi, bo mamy po kolei Fundusz Sprawiedliwości, mamy RARS, mamy wybory kopertowe, mamy Ostrołękę, Wille Plus. Teraz się zaczyna nowy rząd, mamy pana Kacprzyka. No, ja się zastanawiam, jak opinia publiczna tego słucha, to czy ona oddziela w ogóle, która afera ile waży, ile kosztuje, bo dla ludzi... Mam wrażenie, że to są kwoty tak obce i tak niemiarodajne, niewyobrażalne, i wszyscy zaczynamy się do tego przyzwyczajać. I później tak naprawdę wygrywa ten, kto lepiej to, sprytniej to zakomunikuje. I to jest przykre.
0: Ta sprawa ma wiele tak naprawdę odsłon, wiele znaczeń.

0: znaczeń również a propos samej polityki. Tu kilka obszarów możemy wymienić, również samego społeczeństwa. Ale też zastanawia mnie to, czy za sprawą przesłuchania Dawida K., podkreślamy, że on nie wyraził zgody na podawanie swoich danych. To też potwierdził Polskiemu Radiu 24 prokurator Piotr Antoni Skiba. Czy ta sprawa sprawi, to przesłuchanie sprawi, że wróci też afera dotycząca Szpitala Południowego, czy właśnie reformy dotyczącej ochrony zdrowia w Polsce? Bo ja mam wrażenie, że w pewnym momencie to był duży kryzys i duży problem dla obecnie rządzącej koalicji, ale udało się to od siebie odsunąć, pojawiły się inne tematy. Czy teraz to wszystko wróci, Wojciech Mościbrocki?
1: Może wrócić, ale też nie przeceniałbym tego, dlatego że mamy sprawę paliw, która jeszcze żyje w świadomości, a zobaczymy, co się będzie działo, czy zaczną się znowu problemy w Bab-el-Mandab, czyli w bramie US, bo to może sprawić, że ceny paliw znowu powędrują w górę, niezależnie od tego, co wprowadza projekt CPN, czy program CPN. Więc ta afera, mówię o aferze Szpitala Południowego, ma potencjał do rozwoju. Tam jest jeszcze jeden, z punktu widzenia takiego marketingu politycznego, tam jest jeszcze jeden element, którego może nie zauważyliśmy jeszcze. To jest ten wywiad, kiedy jeden z dziennikarzy poszedł leczyć się do pana Dawida i tam było widać absolutną butę tego człowieka, prawda? A ja mam to wszystko w, i tutaj w głębokim poważaniu chcę powiedzieć.
0: Tak jest.
1: I rozmowa na temat, czy Porsche pana doktora miało być większe, czy mniejsze, czy on może przyjeżdżać. Bo tu pokazuje też ten wywiad, nie tylko, że system jest patologiczny, ale również absolutny cynizm, butę, a to jest płynącą z ust tego człowieka, a to jest sprawa, czyli takie zepsucie moralne, można powiedzieć do końca. I tutaj można przypomnieć stare skecze Bogdana Smolenia, Hipokrates, a nie, taki to u nas nie pracuje. Da? Więc to ma cały czas możliwość wybuchu. Ale pytanie, czy nie będą silniejsze. No mamy cały czas sytuację dynamiczną na Bliskim Wschodzie i ona będzie nas dotykać codziennie. Mamy dzisiaj, czy też dzisiaj, czy wczoraj pojawiła się ta informacja na taki bulwersujący temat, że dzięki działalności pana Bielana Donald Trump potraktował Polskę jako 51 stan i zaczął nam tutaj rząd meblować.
0: O tym sobie jeszcze porozmawiamy, bo do tego też odnosił się w ciekawy sposób premier Donald Tusk. Też jest w tle brak notatki z tego spotkania między Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: Sprawy zagranicznych o spotkaniu.
0: Tak jest, więc to jeszcze wróci, ale a propos Szpitala Południowego i tej całej afery, prokuratura mówi o tym, że jutro zostaną przekazanych zostanie więcej informacji na konferencji prasowej, ale do pana profesora też się zwrócę. Jak rząd, jak obecnie rządząca koalicja, może przede wszystkim Koalicja Obywatelska, poradziły sobie do tej pory z aferą dotyczącą Szpitala Południowego i kryzysem w ochronie zdrowia w Polsce i czy ten kryzys może teraz wrócić?
2: Tak jak powiedziałem w poprzedniej swojej wypowiedzi, naprawdę mówiąc to z ogromnym szacunkiem i uznaniem dla lekarzy, zapewne to nie pierwszy, nie ostatni lekarz, który takie rzeczy robił, bo wiemy, że w systemie ochrony zdrowia bywa tak, że lekarze wystawiają faktury, później ewentualnie coś prostują, coś zwracają. To się zdarza. Więc gdyby dobrze poszukać, to na pewno można by znaleźć inny szpital z innym lekarzem, który jest radnym w innej partii i absolutnie nie bronię tutaj pana K. Niemniej jednak podkreślam, że kryzys wygrywa ten, kto go lepiej opowie. I jeżeli jutro prokuratura przekaże jakieś informacje, to ja po prostu czekam na to, kto pierwszy wyjdzie z komentarzem i narzuci swoją narrację. Z doświadczenia mogę powiedzieć z obserwacji, że zapewne pierwszy z komentarzem i taką narracją, która będzie wpadała w ucho, wyjdzie PiS. Bo PiS ma takich polityków, którzy potrafią szybko, w punkt, tak chwytliwie. A niestety obóz rządzący nie dysponuje takimi graczami medialnymi, choćby patrząc na to, że rzecznik rządu mógłby być bardziej taki charyzmatyczny i przemawiać do ludzi w sposób taki chwytający. Natomiast kończąc moją wypowiedź,

0: Jedną ze strategii w komunikacji kryzysowej ogólnie, i to zawsze jest w polityce, w marketingu politycznym stosowane, jest awantura zastępcza, temat zastępczy, albo najlepszą obroną bywa atak. Więc zapewne rząd może odbić piłkę, jeżeli PiS będzie podbijał ten temat, pokazując, ile PiS lat rządził, jak PiS sobie nie poradził. A co na przykład ciekawe, no dzisiaj usłyszeliśmy, że PiS się chce wycofać z tych regulacji, które były w Polskim Ładzie, czyli sam PiS zaprzecza temu, co zrobił za swoich rządów, gdy premierem był Mateusz Morawiecki. Tu już mamy kilku graczy na jednej planszy.
1: Ach, można powiedzieć, że przyznanie się do błędu to też jakaś wartość, ale nie wiem, czy w polityce i na ile to wszystko jest też wiarygodne, ale to sobie być może jeszcze rozstrzygniemy na naszej antenie. Natomiast ja dopytam też pana profesora o całą sprawę dotyczącą tego, jak rząd sobie poradził, czy Koalicja Obywatelska poradzili sobie z tą aferą dotyczącą Szpitala Południowego, bo w pierwszym momencie wydawało się, że to będzie afera, no bardzo mocno w rząd uderzająca, że to będzie afera, która też trochę potrwa i że trudno będzie z niej wizerunkowo wyjść. A w pewnym momencie chyba się udało. Nie wiem, czy to za sprawą sprawnego poprowadzenia tej narracji, czy za sprawą innych tematów, które się pojawiły i
0: Innych
1: stały się
0: tematów.
1: ważniejsze? Innych
0: Tak,
1: tematów.
0: tutaj inne tematy wpadają, bo na przykład zonda krypto po drodze się pojawia, prawda? No, tych tematów w Polsce kryzysowych, takich aferalnych, jest niestety bardzo dużo. Gdzie się nie odwrócimy, to jest jakaś afera. Nawet jak mamy pieniądze na sejf, to też jest z tego powodu problem i jest burza, jest wtedy znowu awantura. Więc albo afera, albo awantura.
1: To kolejny temat otwórzmy i kolejny temat przed nami, dotyczący również w pewien sposób afery bieżącej polityki, ale już zupełnie innej strony tego sporu politycznego, bo funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali pięciu byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu z lat 2018-2024. Wszystkim zatrzymanym prokurator postawił zarzuty w prowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli chodzi tutaj po prostu o kwestię dotyczącą wyborów. Jaka jest siła polityczna tej sprawy i czy zatrzymanie tych pięciu obecnych i byłych menadżerów Orlenu to początek być może jednej z najważniejszych spraw rozliczeniowych dotyczących poprzedniej władzy? Wojciech Mościbrocki.
2: Myślę, że śmiem wątpić, dlatego że no znowu opinia publiczna nie zazwyczaj nie koncentruje się na szczegółach. Opinia publiczna słyszy tylko te najważniejsze punkty. Jeżeli powie się w tym komunikacie do mediów, że oto zatrzymani menedżerowie z czasów PiS-u obniżali niesłusznie czy bezprawnie, bez podstawy prawnej ceny, działając na szkodę spółki, to 90, myślę, procent słuchaczy powie: no zaraz, to teraz rząd walczył o to, żeby obniżyć ceny, a tu aresztuje się ludzi, którzy to robili, działając na szkodę spółki, a przecież rząd obciążył dodatkowym podatkiem. No, to zaraz, to jest dobrze czy źle? I oczywiście te dwie sytuacje z ekonomicznego punktu widzenia są ekonomicznego i politycznego są zupełnie nieporównywalne, no ale żeby rozróżniać te niuanse, to trzeba się wsłuchać, trzeba znać sytuację troszkę głębiej niż tylko z headline'ów, że tak powiem. Natomiast tam są w Orlenie jeszcze kilka innych trupów w szafie leży i szkieletów. No mamy słynną kwestię płacenia kryptowalutami za paliwo, którego w sumie nie dostrzegł, za surowiec do paliwa, czyli za ropę, który nie został kupiony. Mamy jakiś, jak z tanich filmów szpiegowskich, menedżer, który ma bitcoiny na pendrive'ie, ten pendrive potem ginie i pojawia się strata na tu miliard złotych, tam miliard złotych, troszkę w odniesieniu do naszego poprzedniego tematu. To są kwoty tak niewyobrażalne, że rzeczywiście, o tym mówił pan profesor, że przeciętny człowiek nie potrafi sobie wyobrazić miliarda złotych, no bo ile on zajmuje, gdzie on, jak zostało ukradzionych 10 tysięcy, to jakoś sobie potrafimy to odnieść do naszych bieżących doświadczeń życiowych, a ten miliard gdzieś nam ucieka. Więc ja nie sądzę, żeby ta sprawa miała jakiś duży ładunek, duży potencjał, który można wykorzystać w marketingu politycznym, chociaż oczywiście jest bulwersująca i sprawcy przestępstw powinni zostać ukarani.
1: I też pytanie, jaki będzie finał tej sprawy i działań prokuratury.

0: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej poinformował, że ta sprawa ma charakter rozwojowy i dodał, że kwota wyrządzonej szkody jest gigantyczna, bo biegli oszacowali, że to kwota ponad 4 miliardów złotych. No ona jest podobna, tak plus minus oczywiście, do tej pierwszej kwoty, która była potrzebna na wprowadzenie pierwszej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. No ale właśnie, z jednej strony ceny CPN, z drugiej strony teraz te informacje dotyczą Orlenu, czy to, że to wszystko w czasie się spotyka, może być problemem właśnie w takim odbiorze społecznym i odbiorze przez wyborców tych informacji, na co przed momentem zwracał uwagę Wojciech Mościbrocki, jak pan profesor Krystian Dudek na to patrzy?
1: Ja myślę, że generalnie Orlen też zaczyna się kojarzyć z wszelkim typem zawirowań i takich niejasności, bo wiemy, że sam prezes Obajtek ma na tapecie, że tak powiem, parę tematów, a to prywatny detektyw, a to jakieś fałszywe zeznania, wycofanie ze sprzedaży gazety, ten cud paliwowy. Mnie natomiast brakuje czegoś takiego, że opinia publiczna i obywatele pomału mogą się zacząć gubić i nie ma niczego, co jest pewne, bo nawet jeżeli coś wydaje się czarno-białe, że jest dobre lub złe, to przychodzi ktoś inny i mówi, że właśnie, że nie. Jeżeli się złapie kogoś za rękę, to on mówi, że to nie jego ręka. Jeżeli mówi się, że ktoś wiedział o tym, że w tamtym okresie, i tu dzisiaj jest podane w przekazach medialnych, o jaki dokładnie okres chodzi, coś się działo, no to słyszymy tłumaczenie, że a ja nic o tym nie wiedziałem. No to jest naprawdę trochę takie mało prawdopodobne i mało poważne. Ja liczę na to, że finał będzie szybszy, bo myślę, że wszyscy się niecierpliwią tym, że te sprawy tyle trwają. Będzie wyjaśnienie, będzie wyciągnięcie konsekwencji, a jeżeli się okaże, że ktoś jest niewinny, no to będzie przeproszenie i zamkniemy temat. Bo naprawdę jest tyle ważnych rzeczy i tyle wyzwań przed Polską stoi obecnie, a my nieustannie szukamy takiej zaczepki na tym naszym podwórku i ciągle są takie przepychanki jak w piaskownicy.
0: I nawet te przepychanki mają miejsce, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Króciutko na koniec naszego spotkania, tej pierwszej części naszego spotkania. Czy to największy problem dla Daniela Obajtka, Wojciech Mościbrocki?
2: No, myślę, że to akurat nie jest największy problem dla Daniela Obajtka. Tam jest kilka czy kilkanaście problemów, począwszy od problemów takich zabawnych, czyli słynne zęby Obajtka, aż po działania, zatrudnianie ludzi o bardzo szemranej przeszłości, ludzi niepoważnych. Tu jest też pytanie o to, jaka jest ochrona kontrwywiadowcza instytucji takich właśnie jak strategicznych, jak nasze koncerny paliwowe. No i trzeba też sobie powiedzieć, że w przypadku pana Obajtka mamy teraz, czy będziemy mieli obronę bardzo mocną ze strony PiS-u, ponieważ PiS po odejściu środowiska Mateusza Morawieckiego, które było kojarzone i w pewnym sensie jest dużo bardziej kompetentne niż średni polityk PiS-u w sprawach ekonomicznych, to tam powstała ta luka, prawda? Nie ma tej kompetencji ekonomicznej. I jednym z kandydatów do bycia twarzą ekonomiczną PiS-u jest Obajtek, drugą zdaje się profesor Andrzejewski.
0: Tutaj
2: i właśnie
0: stawiamy przecinek, ale wrócimy do naszej debaty o 18.33.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dawid K., młody lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej, został przesłuchany w prokuraturze. Wielogodzinne czynności procesowe zakończyły się późnym popołudniem.

0: Dniem, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. To właściwe działanie prokuratorów, podkreślał w Polskim Radiu 24 politolog Wojciech Mościbrocki z Uniwersytetu WSB Merito.
1: Prokuratura nie zawsze działa dobrze i rzeczywiście system tego organu ścigania i prokuratury w Polsce jest bardzo daleki od działania optymalnego, ale tutaj no, mamy, że tak powiem, drogie wione, czyli nie, został przesłuchany i jak rozumiem postawiono już zarzuty, w związku z tym parta.
0: Warszawska prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Pierwsze dotyczy oszustwa na ponad 500 000 zł. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Polski system gazowy jest bardzo dobrze przygotowany do zimy, zapewnia o tym wiceminister energii Piotr Masłowski. Mówił o tym podczas posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Magazyny gazu wypełnione są prawie w 100%. Dostawy gazu ziemnego opierają się na długoterminowych kontraktach, podkreślał wiceminister energii.
2: Dzięki zdywersyfikowanym dostawom gazu ziemnego, rozbudowanej infrastrukturze gazowej oraz wypełnionym magazynom gazu ziemnego, Polska jest wielopoziomowo przygotowana do sezonu zimowego.
0: Wiceszef resortu energii przypomniał, że dodatkowo w 2030 roku ma być uruchomiony drugi taki terminal. 6-osobowa rodzina repatriantów przyjedzie przed Bożym Narodzeniem do Kalisza w Wielkopolsce. To kolejna rodzina potomków Polaków wysiedlonych w głąb Rosji, która wraca do ojczyzny przodków. Miasto przygotowuje dla nich mieszkanie i pomoc na rozpoczęcie nowego życia, mówi Janusz Sibiński z kaliskiego ratusza.
3: W czerwcu przyjechała rodzina, która miała przyjechać w ubiegłym roku, ale tam ze względów swoich rodzinnych ten przyjazd się opóźnił. Teraz jesteśmy w trakcie remontu mieszkania na Wrocławskiej dla 6-osobowej rodziny, która przyjedzie w tym roku.
0: Chętnych na osiedlenie się w Kaliszu jest więcej. W mieście mieszka już kilkanaście rodzin repatriantów.
4: Jest 18.33, a my wracamy do naszej debaty i tematów politycznych, a będzie między innymi o konflikcie między Mateuszem Morawieckim a Prawem i Sprawiedliwością, no i krytyce pewnych pomysłów, które się pojawiają ze strony PiSu.
5: Debata dnia.
4: I w niezmiennym składzie pozostajemy. Razem z nami profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Panie profesorze, witam ponownie.
6: Witam również.
4: I Wojciech Mościbrocki, politolog Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Witam również ponownie.
7: Również ponownie i jeszcze dodam tylko, że Uniwersytet Civitas również.
4: Uniwersytet Civitas dodajemy oczywiście. Zaczynamy od tematu dotyczącego pewnych konfliktów, różnic w zdaniach między Mateuszem Morawieckim a Prawem i Sprawiedliwością. To dość ciekawe, bo Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że po powrocie do władzy zmieni zasady składki zdrowotnej i wróci do zasad sprzed zmian wprowadzonych w Polskim Ładzie. No już samo to jest dość ciekawe, bo panie profesorze, chyba rzadko w polityce się zdarza, żeby politycy do swoich błędów, nie wiem czy tak to w tym wypadku można nazwać, się przyznawali, ale chyba tak należy to odbierać.
6: Dla mnie to nie jest przyznanie się do błędu, mówiąc szczerze. Dla mnie to jest zagranie taktyczne. To jest puszczenie oka do przedsiębiorców. To jest pokazanie, to jest takie przeproszenie, ale za tym przeproszeniem idzie cios adresowany w Mateusza Morawieckiego, bo to jest takie bardzo przepraszam za to, że wtedy, gdy premierem był pan Morawiecki i on firmował wszystkie pomysły i Polski Ład, zrobiony był błąd. Więc moim zdaniem to jest tak naprawdę z takim przeniesieniem twierdzenie. No i jednocześnie, tak jak powiedziałem, pokazanie, że, no, bo jak słyszymy, wielu przedsiębiorców zadaje takie pytanie, czy jeżeli przedsiębiorca, na przykład prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zarobi 5, 10 czy 15 tysięcy, to czy on w związku z tym ma płacić większą składkę zdrowotną, bo o co, bo ma 2 zdrowia, 3 zdrowia, on choruje jak każdy człowiek. I teraz ta wypowiedź i ta polityka, ta taktyka PiSu moim zdaniem adresowana jest do tych odbiorców, którzy naturalnie powinni być bliżej Mateusza Morawieckiego, czyli właśnie ludzi związanych z centrum, z biznesem. No i tu widać, że to jest wewnętrzna rozgrywka na prawicy.
4: Czyli to nie jest przepraszam za nasze błędy, tylko przepraszamy za błędy tego pana, co teraz Stowarzyszenie Rozwój Plus założył, tak to rozumieć. Wojciech Mościbrocki.
6: Tak jest.

0: Zdecydowanie. No, z punktu widzenia marketingu politycznego trzeba jakoś odróżnić się po pierwsze od bardzo podobnego produktu, produktu, który był pod naszym brandem. No i trzeba pokazać, dlaczego my jesteśmy lepsi. Zresztą dokładnie ten sam problem ma Mateusz Morawiecki. Stąd zresztą jego ruch, jeśli chodzi o kwestie polityki zbrojeniowej. Ale rzeczywiście PiS ma strategię nieprzepraszania i chyba nigdy nie zdarzyło się, żeby partia za cokolwiek przeprosiła. A tutaj można wygodnie zrzucić błędy i to, jak to dawniej mówiono, to już najstarsi politologowie pamiętają, prawda, walkę z odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym w PZPR. No to tutaj mamy walkę z niesłusznym odchyleniem ekonomicznym, antyspołecznym w postaci Mateusza Morawieckiego. No ale Mateusza Morawieckiego się pozbyliśmy, więc teraz przed nami jest okres wspaniałej przyszłości. Teraz już możemy realizować nasz program ekonomiczny. Mniej więcej tak to będzie wyglądało. Rzeczywiście będzie tutaj puszczenie oka do przedsiębiorców, do ludzi zarabiających, no nie tylko na etatach, tym bardziej, że pewnie to jest też obszar, na którym będzie się rywalizować z Konfederacją, zwłaszcza tą Konfederacją mencenowską, libertariańską, która każdy pomysł na obniżenie podatków, ale też i w nawiasie obniżenie jakości usług świadczonych przez państwo będzie się zgadzało, więc PiS będzie mówił tak, my zostawiamy wysokiej jakości usługi i obniżamy podatki.
1: Były premier Mateusz Morawiecki też odpowiada Prawu i Sprawiedliwości, odpowiada na ten pomysł. On ten pomysł krytykuje. Wspomina tutaj, że to rozwiązania rodem z Leszka Balcerowicza. Ale czy Morawiecki, krytykując własną partię, bo byłą partię, próbuje jednocześnie zbudować własną markę polityczną i pokazać, że jego wizja prawicy jest inna niż ta proponowana obecnie przez Jarosława Kaczyńskiego, panie profesorze?
2: Myślę, że Mateusz Morawiecki nie ma wyjścia, dlatego że bardziej na prawo od PiSu no nie ma szans się zmieścić. Tam jest Konfederacja jedna i druga. W związku z tym to, co mu zostaje i jeszcze patrząc na scenę polityczną, to jest szukanie w centrum, to jest zbieranie, bym powiedział, pozostałości po Polsce 2050, bo trudno uwierzyć, że ta partia wzniesie się ponad próg wyborczy. I wydaje się, że ten przekaz jego musi być tak adresowany. Zresztą Mateusz Morawiecki no, byłby niewiarygodny jako człowiek wywodzący się z biznesu, z bardzo dużego biznesu, gdyby, no, gdyby nie niósł takich komunikatów i takich wartości nie wnosił do swojej narracji.
1: Tylko czy ta krytyka programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości przez Mateusza Morawieckiego to jest oznaka różnic pomiędzy stronami teraz sporu politycznego? Czy może już otwarty, poważny polityczny konflikt byłego premiera z Jarosławem Kaczyńskim, nawet tak w takim ujęciu bardziej personalnym, Wojciech Mościbrocki?
0: Nie, myślę, że to nie jest kwestia personalna, chociaż mówiło się, że Jarosław Kaczyński usynowił swego czasu Mateusza Morawieckiego, ale jak wiemy, polityczne pobojowisko jest pełne bielejących kości po delfinach w Prawie i Sprawiedliwości. Główny problem teraz polityczny, czy też marketingu politycznego polega na tym, że mieliśmy no, jedno pudełko z chipsami, w której był i były chipsy Kaczyńskiego i chipsy Morawieckiego i one były najlepszym produktem na rynku, a teraz trzeba się jakoś odróżnić, czyli jedne chipsy zaczerpnięte będą sprzedawane w niebieskim pudełku, a drugie chipsy będą sprzedawane w czerwonym pudełku. Gdyby to rozejście się tych dwóch środowisk nie miało też na horyzoncie potencjalnej możliwej współpracy, to byłoby pewnie znacznie ostrzejsze. Pamiętamy, jak odchodził Jacek Kurski z PiSu i zakładali Solidarną Polskę wówczas, to te bitwy były bardzo ostre, ale ten rozłam miał perspektywę 3 lat. Tu obie strony wiedzą, że w 2027 roku są wybory. Wybory, które prawdopodobnie przynoszą, tak w tej chwili wskazują sondaże, zwycięstwo tej stronie prawicowej i wtedy trzeba się będzie dogadywać. Więc zresztą było to widać na samym początku, kiedy się partie rozłączyły. No były poszturkiwania, były kuksańce, ale nie było tak zajadłych ataków jak w stosunku do ugrupowań centrowych. Więc trzeba się rozdzielić, trzeba się odróżnić, trzeba się na siebie boczyć,

0: ale tak, żeby można było potem siąść do stolika.
1: No, Mateusz Morawiecki ma inne wyjście niż założenie partii z tego stowarzyszenia Rozwój Plus, bo na razie różne głosy do nas dochodzą a propos tego, na jakim to jest etapie, czy będzie ta partia, czy jej nie będzie. Panie profesorze, będzie czy nie będzie? Mateusz Morawiecki ma inne wyjście?
2: Myślę, że będzie, bo nie ma innego wyjścia i on o tym wie, dlatego że PiS wszystkich, którzy wychodzą z partii, traktuje jak wrogów. I Mateusz Morawiecki jest teraz tak traktowany. No oczywiście odpowiada, rewanżuje się. Natomiast ja w tej decyzji o tym, że na razie nie otwiera partii, też upatruję taktycznych zagrań, bo jeszcze ten temat nie przycichł, jeszcze nie okrzepł. Jeszcze wyborcy, niektórzy prawicowi tak rozglądają się i podejmują decyzje. Jeżeli teraz Mateusz Morawiecki założyłby partię, chwilę po tym PiS ogłosiłby, że no to już jest ewidentny dowód na zdradę, więc on woli to przeczekać. A druga sprawa, że jeżeli miałby tą partię założyć i miałaby być jakaś feta z tego tytułu, no to trzeba trafić z formą jak na olimpiadę. Trzeba trafić w okres, kiedy te emocje niosą się jakimś echem do wyborów, a nie dwa lata przed, no bo to jest troszkę tak jak Szymon Hołownia, który do parlamentu wszedł, w wyborach prezydenckich już radził sobie bardzo słabo, bo zdążyła się ta jego marka nieco zużyć. Więc tu trzeba bardzo dobrze i umiejętnie patrzeć na ten timing.
1: No tak, wyczuć ten moment, żeby rzeczywiście nie doszło do zużycia tego politycznego w tym wypadku materiału. Czy Wojciech Mościbrocki czeka na partię Mateusza Morawieckiego?
0: Tak, z wypiekami na twarzy i nie mogąc się zdecydować, kiedy już otworzyć popcorn. Ja myślę, że rzeczywiście my wszyscy, my, którzy zajmujemy się sceną polityczną w Polsce, zauważaliśmy, że to zmuszenie Mateusza Morawieckiego do odejścia odbyło się w mało dla niego wygodnym terminie. Pamiętamy ten kontredans, kiedy Mateusz Morawiecki udawał, że chce do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej pozostawać w PiS-ie, a prezes Kaczyński udawał, że Mateusza Morawieckiego w PiS-ie chce, ale no, musi to czynić z zaciśniętymi zębami. Mateuszu, wróć do macierzy ze swoimi poglądami. Idealny scenariusz dla środowiska byłego premiera byłby wtedy, gdyby to pęknięcie można było przeprowadzić na wiosnę przyszłego roku. Ten idealny moment na założenie nowej partii, tak jak tutaj pan profesor mówił, żeby ona się jeszcze nie zdążyła jakby ograć w tym naszym świadku politycznym, to jest od 9 do 6 miesięcy przed wyborami, czyli powiedzmy sobie wiosna przyszłego roku. No ale Mateusz Morawiecki został zmuszony do takiego ruchu, wiadomą sprawą związaną z obecnością stowarzyszenia. Z jednej strony, ze strony Kaczyńskiego było to zręczne, ale z drugiej strony Mateusz Morawiecki pokazał, że jednak sporo posłów razem z nim odeszło. I chociaż tak, zdrady się trudno wybacza, to jednak mamy przykład znowu Daniela Obajtka, który wrócił, był u Morawieckiego przez krótki moment, wrócił, czyli zdradził Morawieckiego i został nagrodzony, że prawdopodobnie zostanie ekonomiczną twarzą PiS-u.
1: Business Insider ma taki artykuł dość ciekawy dotyczący Prawa i Sprawiedliwości i strategii, którą Prawo i Sprawiedliwość obiera. Tutaj cytat ze wstępu do tego artykułu. Prezydent Nawrocki wylicza dług publiczny na obywatela. Przemysław Czarnek mówi o greckiej tragedii, a Mateusz Morawiecki grzmi, że pieniądze nie biorą się z bankomatu. Przekaz z obozu Jarosława Kaczyńskiego przypomina ten, którym niedawno gardził. Prawica społeczna w Polsce właśnie dobiega końca. Są co najmniej 3 powody zmiany tego kursu, a strategia jest ryzykowna. Gdyby Jarosławowi Kaczyńskiemu sprzed lat powiedzieć, że związani z nim politycy będą posługiwać się argumentami profesora Leszka Balcerowicza, zapewne by nie uwierzył. Gdyby dodać, że na konwencji swojej własnej partii będzie oklaskiwał ludzi chwalących państwowe interesy z najbogatszymi ludźmi w kraju, złapałby się za głowę. A gdyby spuentować, że czołowe postulaty podatkowe jego partii będą polegać na cofnięciu wcześniej wprowadzonych w czasach rządów PiS zmian, już z pewnością uznałby swojego rozmówcę za wariata, a tak właśnie się dzieje. Panie profesorze, czy PiS rzeczywiście odchodzi od swojej dotychczasowej tożsamości prawicy społecznej?
2: Mam wrażenie, że PiS generalnie przez te lata rządów, przez różne działania socjalne wychował sobie pewną grupę wyborców, których można nazwać wyznawcami, i PiS naprawdę może sobie pozwolić na więcej. Zresztą doskonałym tego dowodem jest to, że w kampanii

0: Wyborczej PiS poparł kandydata obywatelskiego. Pojawiły się tam liczne zarzuty i związane z traktowaniem osób starszych i, no i temat, który teraz jest na wokandzie sądowej. I zobaczmy, że to w ogóle nie zrobiło wrażenia na tej grupie wyborców. Oni są po prostu karni, zdyscyplinowani, zmotywowani, zdeterminowani. I to jest wielka sztuka, że PiS potrafił tak. I to jest też moim zdaniem taki wniosek i nauka dla innych partii, że jeżeli chcą uzyskać poparcie wystarczające do rządzenia, muszą na tyle zadowolić pewną grupę, żeby ona później, można powiedzieć, szła w ciemno za nimi. No ale mam też wrażenie, że na polskiej scenie politycznej PiS przez wiele lat naprawdę doskonale ten PiR opanował. Zgubiły tą partię pewne też afery i pewne przesilenia już. Natomiast no, gra się tak, jak przeciwnik pozwala i obecnie no, ja widzę dużo braków na scenie politycznej po wszystkich stronach, jeśli chodzi o komunikację, marketing polityczny.
1: Prawo i Sprawiedliwość przebudowuje swoją tożsamość, Wojciech Mościbrocki.
2: No nie pierwszy raz. Tu uśmiecham się trochę, bo pan profesor wspomniał o rzeczniku rządu panu Szłapce, więc ja myślę, że trudno mówić o błędach w komunikacji marketingowej obozu rządzącego, bo tej komunikacji po prostu nie ma. Ona jest tak słaba, że jej nie ma. PiS wielokrotnie zmieniał swoją i sam pan prezes Kaczyński. Ja ostatnio troszkę z naukowych względów sięgnąłem do czasów afery Rewina. No i przecież przypomnijmy sobie, internet nie zapomina i można sobie zobaczyć w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, cytuję, nasi przyjaciele z Platformy. I można tą samą frazę usłyszeć z drugiej strony, pamiętamy negocjacje nad powołaniem rządu PO-PiS. Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński kiedyś z odrazą, podkreślmy z odrazą, i to taką odrazą o charakterze podejrzeń agenturalnych, mówił o Tadeuszu Rydzyku z Radia Maryja, mówiąc, że tam są nadajniki za Uralem, kto dał te urządzenia, a potem pląsał w takt przyśpiewek na urodzinach ojca dyrektora. Jarosław Kaczyński nigdy nie był specjalnie człowiekiem zaangażowanym religijnie. Przypomnijmy, że Marek Jurek odszedł z polityki właśnie dlatego, że Jarosław Kaczyński nie pozwolił mu prowadzić ustawy antyaborcyjnej. Nawiasem mówiąc, postawa Marka Jurka wówczas była postawą rzadką w polskiej polityce, to znaczy rzeczywiście wierności swoim ideałom. Natomiast dzisiaj, jak wiemy, Jarosław Kaczyński jest po tej stronie bardzo radykalnej. I można powiedzieć, czy trwanie przy swoich ideałach popłaca w polityce. No Marka Jurka nie ma, a Jarosław Kaczyński był przez długie lata i do dzisiaj jest demiurgiem.
1: No to chyba też dobra puenta dla tego wątku w naszej rozmowie. A kolejny przed nami też pytanie o to, jakim człowiekiem jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w takim kontekście politycznym. Ale zanim o tym, tutaj cytat. Żaden wróg i żaden sojusznik nie będzie decydował o tym, jaką drogę wybiorą Polacy. Tak powiedział premier Donald Tusk, a słowa szefa rządu padły podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej. Kontekstem było tutaj zagrożenie ze wschodu, a także doniesienia o tym, że podczas spotkania wicepremiera, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem miały paść sygnały o zainteresowaniu strony amerykańskiej zmianą premiera w Polsce.
3: Dzisiaj i wróg, i sojusznik dobrze wie, że Polska nie pozwoli sobie na żadne skuteczne akty agresji wobec nas i ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy, kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię. Na tym polega prawdziwa suwerenność. Nie ma suwerennej ojczyzny bez suwerennej, dobrze wyszkolonej, dumnej z własnych dokonań, patriotycznej armii.
1: Nie mamy też notatki z tego spotkania, nieformalnego spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Czy brak takiej notatki, samo spotkanie to przede wszystkim problem proceduralny, czy może sygnał poważniejszego problemu w polskiej polityce zagranicznej i polityce dotyczącej bezpieczeństwa, profesor Krystian Dudek?
0: Przepraszam, czy mogę prosić o powtórzenie, bo coś zakłóciło?
1: Jasne. Czy a propos tego, że nie mamy notatki z tego spotkania, że w ogóle do tego spotkania doszło Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, to jest problem proceduralny, czy może sygnał jednak takiego poważniejszego problemu w polskiej polityce zagranicznej, ale też problemu dotyczącego naszego bezpieczeństwa?

0: Jestem w ogóle ciekaw, kto tą informację wypuścił, jaki ma cel, bo mieliśmy według tych informacji, do których ja dotarłem, czytając sobie na ten temat, po tej rozmowie Donald Tusk był poinformowany, że ona była. Sam podobno się o niej wypowiedział, że tam nie było tu nic aż tak ważnego. Teraz słyszymy, że niesie się tam jakaś sensacja. I moim zdaniem to znowu jest taki, to jest troszkę takie pompowanie tematu. Ja bym go krótko uciął i wydaje mi się, że premier nawet dzisiaj to zrobił skutecznie, mówiąc, że używając takiej retoryki, która nie wchodzi w jakąś, w jakiś spór z Donaldem Trumpem, ale naprawdę, no my jesteśmy krajem, który potrafi sam sobą zarządzać i trudno, żeby Donald Trump, który jest moim zdaniem na arenie międzynarodowej uznawany za człowieka nieobliczalnego i zburzył całą taką stabilną pozycję Stanów Zjednoczonych na rynku międzynarodowym, na arenie międzynarodowej, jako sojusznika, gwaranta bezpieczeństwa, kolebki demokracji, no trudno, żeby Donald Trump w jakiś sposób sugerował rozwiązania polityczne w naszym kraju. Ja myślę, że on powinien zająć się sobą, może dowieść też parę swoich obietnic, między innymi mógł porozmawiać z Władimirem Putinem, z którym wiemy, że łączą go różne dziwne interesy i jakieś połączenia, które nie powinny w ogóle mieć miejsca, niż wypowiadać się o tym, kto w Polsce z kim powinien się dogadywać.
1: No tutaj w zasadzie spekulujemy na temat tego spotkania, co dokładnie na tym spotkaniu padło, chociaż słowa premiera Donalda Tuska sugerują, że temat dotyczący wewnętrznej krajowej polityki był. I zwracam się do Wojciecha Mościbrockiego. No właśnie, na ile poważnie traktować doniesienia, że Donald Trump miał podczas tego spotkania namawiać Kosiniaka-Kamysza do opuszczenia koalicji rządzącej?
2: Dobrze, zacznijmy od tego, że te informacje wychodzą ze środowiska PiS-u, które no, nie było na tym spotkaniu, natomiast jest żywo zainteresowane do budzenia podziałów pomiędzy Donaldem Tuskiem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Pomiędzy panami do tej pory jest bardzo dobra chemia i myślę, że ona się utrzyma. Natomiast tak, Donald Trump jest rzeczywiście człowiekiem nieodpowiedzialnym i komentowanie jego słów jest o tyle bezcelowe, że on za chwilę powie coś innego i całkowicie się z tego wycofa, albo powie piramidalną bzdurę, czy też nieprawdę. Tu na dowód można przypomnieć, że z okazji 9 września była taka informacja, o której sam Donald Trump powiedział, że to przecież jego strażacy wyciągali z ruin WTC, a przecież jego tam po prostu nie było. Natomiast sytuacja, jeśli chodzi o tą międzynarodowy aspekt tej sprawy, jest bardziej skomplikowana. To znaczy, ja tutaj odniosę się do słów pana profesora. Pan profesor powiedział, że my jesteśmy krajem, który sam się potrafi zarządzać i ja jestem troszkę bardziej pesymistyczny, patrząc na czasem na występy naszych polityków. Ale tak, to, że istnieje nawet podejrzenie, że Donald Trump mógł powiedzieć wicepremierowi polskiego rządu, jak się ma zachowywać i z kim budować sojusze, świadczy o naszej pozycji. Przypomnę też, że my się rzeczywiście tych Amerykanów trzymamy i to widać po tym, w jaki sposób politycy polscy no właściwie stają na baczność przed ambasadorem Rose'em. Widać to po tym, jak prawa strona sceny politycznej fetowała skandowaniem nazwiska Donalda Trumpa po jego wyborach radość w polskim Sejmie, co się chyba nie zdarzyło jeszcze nigdy. No i przypomnijmy też, że minister Sikorski określił kiedyś niestety, być może w pewnym sensie, może nie elegancko, ale robił to na ofie, że nasza postawa, tu będzie cytat, więc bardzo proszę o wybaczenie. Minister Sikorski powiedział, że nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi cechuje pewna, cytuję, murzyńskość. Tak troszkę niestety to wygląda, ale ta informacja, że właśnie istnieje możliwość, że Stany Zjednoczone chcą innej koalicji w Polsce, może się obrócić przeciwko temu ośrodkowi, który ją spinuje, ponieważ ona w pewien sposób pokazuje Polskę jako niesuwerenny kraj, w którym ambasadorowie albo prezydenci, albo władcy ustawiają rząd. I to już było. To się bardzo źle kończyło.
1: I tutaj kończymy nasze spotkanie. Bardzo za nie dziękuję. Wojciech Mościbrocki, politolog, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku i profesor Akademii WSB. Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego, byli naszymi gośćmi. Panowie, dziękuję i dobrego wieczoru życzę.
2: Pięknie, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Dobrego wieczoru życzyłem, bo też wieczór zaczynamy w Polskim Radiu 24. Jakub Kukla już jest w naszym studiu.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Trzymamy się tego, bo wieczór zaczynamy i ty będziesz gospodarzem tego wieczornego pasma. Nasi słuchacze zapewne są ciekawi, co przygotowaliście dla nich.
1: Całe mnóstwo atrakcji. Jak szybko mam mówić?
0: Szybko.
1: No to najbliższe dwa tematy. Po pierwsze, Szlakiem Łosia. To jest nowa ścieżka edukacyjna w Kampinosie. Zaprosimy Państwa na szczególny spacer 3,5 kilometra i ścieżka edukacyjna, która ma być połączeniem przyrody i ludzi, a później kwestia nierówności w dostępie nie tyle do badań, co do wiedzy i do świadomości zdrowotnej. Chodzi o kwestie onkologiczne. Bardzo ważny temat. Do niego wrócimy po 19.30, a potem całe mnóstwo innych atrakcji.
0: Będzie też polityka 21.33. Widzę, że te tematy też wrócą, a w tej polityce niezmiennie, tak jak podkreślamy, dzieje się sporo. Jakub Kukla z Państwem zostaje. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia i dobrego wieczoru.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materialnie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
8: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
7: A dziś?
9: Jestem zadowolona, że żyję.
10: Kawka to jest powód do zadowolenia.
11: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Antybohater w warszawskim szpitalu południowym przesłuchany. Czy usłyszał zarzuty? Do jutra prokuratura milczy. Marcin Romanowski może ignorować warunki listu żelaznego, pisze prokuratura w zażaleniu na decyzję sądu. NATO odpowiada na większe zagrożenie ze strony Rosji. Szwecja prześle do Rzeszowa system Patriot. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Kilka godzin trwało przesłuchanie Dawida K. Zakończyło się późnym popołudniem, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
2: Potwierdzam, że dziś

0: trwały czynności procesowe z Dawidem K. Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie pełnych danych osobowych. Jutro w godzinach popołudniowych odbędzie się konferencja prasowa poświęcona wszystkim ustaleniom związanym ze śledztwami prowadzonymi w prokuraturze okręgowej w Warszawie w związku z nieprawidłowościami w szpitalu południowym.
1: Stołeczna prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie szpitala południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na ponad 500 000 zł. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Lekarz Dawid K. to były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym i były radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus. Podczas specjalizacji z anestezjologii miał zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych ponad 1,5 000 000 zł. Prokuratura złożyła zażalenie na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu, która pozwala podejrzanemu odpowiadać z wolnej stopy. Były wiceminister sprawiedliwości ma postawione zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zażalenie zawiera kilka stron uzasadnienia, dlaczego Romanowski może nie stosować się do warunków listu żelaznego, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Prokurator przedstawił te dotychczasowe działania podejrzanego, no polegające między innymi na ucieczce w grudniu 2024 roku z Polski, w czasie gdy trwało posiedzenie aresztowe mniej więcej, na twierdzeniu, sugerowaniu, że jest w szpitalu podczas dopłat nieprawda.
1: Z informacji prokuratury wynika, że Marcin Romanowski nie przekroczył granicy Mołdawii, czyli nie dotarł do Naddniestrza. Z tego regionu zależnego od Rosji wysłał wniosek o przyznanie mu listu żelaznego. Według śledczych decyzję o wydaniu takiego listu podejmował neosędzia. Zażalenie rozpatrzy Sąd Apelacyjny w Warszawie. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot i żołnierzy, którzy będą chronić lotniska w Rzeszowie Jasionce. To bardzo dobra wiadomość, ocenia Radosław Lubczyk z PSL-u. Poseł mówił w radiowej Jedynce, że coraz więcej państw dostrzega zagrożenie na wschodniej granicy Polski.
3: Jeśli ktoś był na lotnisku w Rzeszowie w Jasionce, to widział, jak ono jest uzbrojone. Tych patriotów naprawdę stoi tam bardzo wiele. To robi wrażenie na zwykłym obywatelu. Widocznie to zagrożenie jest coraz większe. Ja też jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej i widzimy te sygnały, które napływają od służb ukraińskich, bo to oni mają największą wiedzę dzisiaj, że to zagrożenie na naszej wschodniej granicy, na wschodniej ścianie NATO jest coraz większe.
1: System Patriot ma zostać rozmieszczony na rzeszowskim lotnisku w grudniu. Szwedzka misja w ramach NATO może potrwać w naszym kraju do 7 miesięcy. Lotnisko w Rzeszowie Jasionce to ważny punkt przeładunku i transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Ukraina bez dopłat rolnych i z ograniczeniami eksportowymi na unijny rynek wrażliwych produktów. To jeden z elementów strategii rozszerzeniowej, jaki proponuje Komisja Europejska. Potwierdziły się nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Bruksela zamierza rozwiać obawy związane z przyszłym członkostwem Ukrainy we wspólnocie. We fragmencie, który jest poświęcony rolnictwu, Komisja Europejska wskazuje wprost na Ukrainę, informuje unijna komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Skala, struktura i bardzo wysoki poziom wydajności sektora rolnego uzasadniają rozważenie rozwiązań, które znacząco ograniczyłyby wsparcie finansowe i dostęp do rynku wrażliwych produktów rolnych. Musimy też chronić europejskich rolników. Takie stanowisko jest zgodne z oczekiwaniami m.in. Polski i Francji. Oba kraje mają prężne sektory rolne i obawiają się wejścia na unijny rynek ukraińskich produktów. Na koniec zaglądamy do Łodzi. Biblioteka tamtejszego uniwersytetu stawia na nowe rozwiązania. Studenci będą mogli odciąć się od otaczającego świata. To możliwe dzięki trzem kabinom akustycznym, które pojawiły się w nowym gmachu biblioteki. Kabina pomieści dwie osoby. Dzięki specjalnym ścianom i szybom nie przedostają się do niej dźwięki z otoczenia. Pozwala to skupić się na nauce, mówi Aleksandra Łabęcka z działu promocji Łódzkiej Biblioteki.
4: Można tu zarówno spędzić czas ucząc się, na przykład na zajęciach online, rozmawiając także przez telefon czy ze znajomymi, albo po prostu odpocząć, żeby odgrodzić się od otaczającego hałasu.
5: Fantastycznie, super miejsce.
4: Kabiny i fotel są bardzo oblegane, co nas oczywiście cieszy.
1: Fotel jest akustyczny, nie tylko pozwala odseparować się od hałasu, a także uciec od nadmiernego

0: poświetlenia.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro w większości regionów wciąż dużo słońca i ciepło, tylko na północy więcej chmur i tam popada przelotny słaby deszcz. Na Pomorzu termometry pokażą 17 stopni, w centrum będzie około 20, na Podkarpaciu do 23. W rejonach podgórskich umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut po godzinie 19. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Paulina Olak, Szczepan Pawłosek, Michał Daniluk i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 24. Jak zwykle wieczorem nie zabraknie u nas polityki krajowej. Będą też sprawy zagraniczne. Będzie sport. Dziś także odrobina kultury. Ale na początek w związku z tym, między innymi w związku z tym, że pogoda wciąż dopisuje, proponujemy spacer. Spacer zupełnie nowym, jakże atrakcyjnym szlakiem.
4: Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam na wyjątkowe wydanie audycji Zmiana klimatu, bo dzisiaj nie ze studia, a z pięknych okoliczności przyrody. Kampinoski Park Narodowy, to tutaj się dzisiaj znajdujemy, dlatego że no mamy powód, żeby się tutaj spotkać, mamy powód, żeby o tym miejscu porozmawiać i o nowej atrakcji, która pojawiła się i została otwarta w piątek właśnie w parku, a ze mną gość.
6: Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy. Magdalena Gamińska, rzecznik prasowy Kampinoskiego Parku Narodowego.
5: No i to jest to miejsce, które lubią warszawiacy. Ja przyznam szczerze, bywam rzadko, ale to dlatego, że mieszkam zupełnie z drugiej strony Warszawy, więc ten dojazd tutaj zajmuje trochę czasu. Mam swój ulubiony las, czyli Las Kabacki. Natomiast no, Kampinos to jest to miejsce, do którego chyba wszyscy warszawiacy chętnie przyjeżdżają. To jest takie miejsce, gdzie można odpocząć, gdzie można naprawdę poczuć bliskość z naturą.
6: Tak, to prawda. Rzeczywiście mamy coraz więcej odwiedzających. No, można powiedzieć w sumie, że Kampinoski Park Narodowy to jest taki ewenement na skalę światową. Jedyny park narodowy w Polsce, położony na województwie mazowieckim, na Mazowszu. No i graniczący bezpośrednio ze stolicą. To jest, tak jak mówię, ewenement na skalę światową. Nie spotyka się tak często, a raptem kilka razy tylko na świecie. Kilka jest takich przypadków, kiedy park narodowy, a więc najwyższa forma ochrony przyrody, wyjątkowe miejsce, taka perełka przyrodnicza, graniczy z tak wielką aglomeracją, jaką jest Warszawa. Więc tak na dobrą sprawę, na styku wielkiego miasta, no i tej takiej przyrody, którą chronimy, właśnie jest Park Narodowy. I jeśli chodzi o turystów, no to rzeczywiście można tak powiedzieć, że większość tutaj osób odwiedzających park, korzystających z jego zasobów, to są właśnie mieszkańcy Warszawy. My szacujemy, że średnio odwiedza nas każdego roku około 1,5 miliona turystów. I to są ludzie, którzy no, przyjeżdżają, korzystają z tej bliskości, dlatego że wystarczy komunikacją miejską 25 minut przejechać i już można wejść do Kampinoskiego Parku Narodowego.
5: Zależy skąd 25 minut, bo ode mnie godzinę i 25 minut z Ursynowa, ale rzeczywiście są tacy, którzy mają tutaj bliżej.
6: Ja miałam na myśli od stacji metra, także tutaj jak metrem się dojedzie, to rzeczywiście jak się wysiądzie na tej ostatniej stacji Młociny, to stąd już 25 minut do tej bramy tutaj Kampinoskiego Parku Narodowego. Bramy nietypowej, bo my dzisiaj jesteśmy na szlaku Łosia. No i tutaj rzeczywiście, no mówiąc brama, to już teraz będziemy mieli na myśli bramę składającą się z dwóch łosi.
5: No i o ścieżce łosia jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale rzeczywiście dwa łosie patrzą na nas. No, są to łosie, które nie uciekną, z którymi można się sfotografować, ale jak wiemy, w Kampinoskim Parku Narodowym jest 350 w tej chwili łosi, które kiedyś tu wcale nie mieszkały. Udało się przeprowadzić reintrodukcję łosia i dzięki temu tak naprawdę jest duża szansa, żeby go dzisiaj spotkać.
6: Rzeczywiście zwierzęta te, łosie, no jednego mam tutaj nawet na sobie, bo państwo tego nie widzą, ale ja jestem w polarze, chociaż mamy piękną pogodę i na tym polarze mam jednego łosia, ponieważ łoś jest w herbie Kampinoskiego Parku Narodowego i tak jak pani redaktor zauważyła, rzeczywiście te łosie powróciły tutaj, powróciły do Puszczy Kampinoskiej jeszcze przed powstaniem parku. Łosi tutaj nie

Nie było, one zostały niestety wytępione i w połowie XIX wieku i od tej pory rzeczywiście łosi na tych terenach nie było. Powróciły w 1951 roku w wyniku reintrodukcji, a więc to było jeszcze przed powstaniem Kampinoskiego Parku Narodowego. Wtedy sprowadzono 5 osobników

0: roku to na terenie już właśnie parku żyło na wolności 38 łosi. A dzisiaj, tak jak pani redaktor wspomniała, jest ich tutaj, szacujemy, około 350 i one mają się dobrze. Naprawdę my spotykamy je często, nawet dzisiaj tuż przed otwarciem ścieżki. Jedna krępa biegała nam tutaj po polanie. No oczywiście była atrakcją, ale pamiętajmy o tym, że jest to dzikie zwierzę i to jest tak naprawdę Park Narodowy, najwyższa forma ochrony, to jest ich dom. I my przychodząc tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że no musimy zachować jednak ten respekt i szacunek. My nie lubimy, ja zwykle używam takiego porównania, kiedy ktoś przychodzi do naszego domu i na przykład nam hałasuje, straszy nasze dzieci. No dla nas by to było niedopuszczalne, więc przychodząc do Kampinoskiego Parku Narodowego też zwykle mówię i apeluję i edukujemy w ogóle wszyscy, żeby no, z szacunkiem odnosić się do tej przyrody i do jej mieszkańców, czyli właśnie do łosi, do rysi, do bobrów. Tutaj na polanie mamy oprócz dwóch łosi, które nas witają, mamy jeszcze inne zwierzęta. No i tak jak mówię, z szacunkiem musimy do nich podchodzić.
1: Ale wspomniała pani, że w zeszłym roku 1,5 miliona osób odwiedziło Kampinoski Park Narodowy. To jest ogromna liczba. Czy w takim razie ten park dalej pozostaje no, taki dosyć dziewiczy? Czy my umiemy się zachować? Czy jednak ta ilość ludzi, która się tutaj przetoczy, no, powoduje jakieś problemy, zniszczenia? Coś się tutaj w związku z tym zmienia?
0: To znaczy powiem tak, ta świadomość wzrasta. Zdajemy sobie sprawę z tego, że no ale nie wszyscy właśnie. Właśnie nie wszyscy. Ja może powiem tak, park jest bardzo duży, to jest drugi co do wielkości park narodowy w Polsce po Biebrzańskim. Żeby sobie też tak wyobrazić, bo to bardzo działa na wyobraźnię, to powiem, że jest on większy od Krakowa. To wtedy wszyscy mówią, wow, ojej, taki wielki. No to ja wtedy zwykle dodaję, że tak, on jest drugi co do wielkości, jest bardzo duży, ale wszystkie parki narodowe, 23 w Polsce, zajmują tak naprawdę tylko 1% powierzchni Polski. To jest takie, no naprawdę taka perełka przyrodnicza, minimum 1%. Co to jest? Nic tak naprawdę. No i my, czyli służba Parku Narodowego, wszyscy, którzy tutaj pracujemy, którzy jesteśmy w służbie, służymy tej przyrodzie, staramy się edukować, mówić o tym, czego nie wolno, mówić o zasadach, które tutaj obowiązują i zachęcać do tego, żeby przestrzegać regulaminu parku. A regulamin parku mówi na przykład, że poruszamy się tylko i wyłącznie po szlakach pieszych, po szlakach parku. My tych szlaków dla turystów mamy przygotowanych ponad 350. To jest bardzo dużo. Natomiast no, mimo, że ta świadomość wzrasta, to zdarzają się takie sytuacje, kiedy no, turyści chcą wejść gdzieś głębiej. Chcą wejść na przykład zerwać grzyby. Grzybobranie to taki sport narodowy po piłce nożnej Polaków i my bardzo lubimy grzyby zbierać. No ale z kolei tutaj kłania nam się kolejna zasada. My nie zrywamy w parkach narodowych grzybów. Nie dlatego, że mamy takie widzimisię. To jest nałożone ustawowo. To wynika z ustawy o ochronie przyrody. Bo niektórzy mówią, no dobrze, no ale jeden grzybek. Okej, ale tak jak właśnie powiedziałam, 1,5 miliona turystów i to nie jest tylko jeden grzybek. Jeśli każdy by wszedł po jednego grzybka, no to uwaga, przeważnie schodzimy wtedy ze szlaków, no więc robimy pierwsze wykroczenie, tak? Depczemy te cenności, które my, służba parku, tutaj chronimy. Płoszymy zwierzęta, czyli wracamy do tego, o czym mówiłyśmy, tak? Gdzieś w tych ostojach puszczańskich żyją łosie, żyją właśnie rysie, bo mamy tu ich kilka, żyją inne zwierzęta, płoszymy je, tak? One mają tam swoje terytoria, rozmnażają się, na świat przychodzą młode. Cały ten ekosystem, no najlepiej, gdyby on sobie pozostał sam, bez człowieka, bo to jest też takie ciekawe, bo my chronimy puszczę dla człowieka, ale i przed człowiekiem. Więc, no mówię, tych zasad jest tutaj dużo. Po parku oczywiście poruszamy się od świtu do zmierzchu po to, żeby dać tę przestrzeń, to bezpieczeństwo tym zwierzętom, tym mieszkańcom dzikim puszczy, żeby oni mogli odpocząć. Jest wiele takich gatunków zwierząt, które poruszają się głównie w nocy. W nocy wychodzą na żer, potrzebują tego spokoju. Więc ta edukacja jest bardzo potrzebna, ponieważ z roku na rok tych turystów, o których mówimy, liczba wzrasta. Mamy dużo ścieżek turystycznych, dydaktycznych, mamy polany wypoczynkowe, a więc można tutaj sobie wybrać taką formę, formę spędzenia czasu, jaką my preferujemy.

0: wiemy. Puszcza Kampinoska to też takie specyficzne miejsce właśnie z racji położenia. Puszcza była przed polem walk, które toczyły się w Warszawie, a więc tutaj przez te lasy przetoczyły się i powstania, i są ślady II wojny światowej bardzo dużo, bo mamy muzeum na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, muzeum w Palmirach, to jest oddział Muzeum Warszawy, mamy cmentarz właśnie palmirski, mamy cmentarze wojenne w Granicy, w Wierszach, w Laskach, ale też mamy piękne na przykład Muzeum Puszczy Kampinoskiej, właśnie też w Granicy, do którego zapraszamy, zachęcamy. Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli. Piękne, klimatyczne, nawiązujące do charakteru miejsca. Drewniane budynki, które tam są objęte, są opieką konserwatora, więc też tam zachęcamy do tego, żeby odwiedzić.
1: Ale tak sobie jeszcze myślę, że być może część z nas traktuje to miejsce jak trochę swój dom, bo jest to tuż za progiem, jest to tuż koło naszego domu w okolicy, więc trochę możemy to traktować jako nasze wspólne dobro, nasz wspólny dom, a nie miejsce tak jak Tatrzański czy inny Park Narodowy, gdzie przyjeżdżamy, wyjeżdżamy i nas nie obchodzi, co tam się zostawia.
0: Tak, i tutaj właśnie jest ta przestrzeń, żebyśmy pomyśleli sobie o tym, że my możemy z tego miejsca korzystać. Ja też mieszkam na terenie właśnie jednej z gmin kampinoskich w Izabelinie, tu gdzie znajduje się dyrekcja parku, i cieszę się bardzo z tego, że mam park tuż na wyciągnięcie ręki. Natomiast jeśli wszyscy pomyślimy z perspektywą i z taką refleksją, to pomyślimy też o tym, że rzeczywiście to miejsce wymaga dużego szacunku, bo my z niego dzisiaj korzystamy. Ale ważne, żebyśmy z niego korzystali tak, żeby ono zostało też dla naszych dzieci i dla naszych wnuków, żeby z tego miejsca mogły też korzystać kolejne pokolenia.
1: No i jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, gdzie młodzież, jak może Państwo słyszą, radośnie spaceruje. Ścieżka szlakiem Łosia, nowe miejsce, nowa atrakcja, otwarta po to, żeby przybliżyć Łosia, czy żeby było więcej atrakcji w parku?
0: Raczej, żeby właśnie przybliżyć Łosia, żeby mogły, mamy tutaj ścieżkę też sensoryczną, żeby mogły skorzystać z takich miejsc dzieci, dorośli, ale też osoby ze specjalnymi potrzebami. Dlatego, że ta ścieżka jest dostosowana do tego, żeby mogły z niej skorzystać na przykład osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, ale też osoby niedowidzące. Tutaj w bardzo bliskiej odległości mamy ośrodek dla dzieci niewidomych w Laskach imienia Róży Czackiej i nasze tablice, które tutaj na tej ścieżce przygotowaliśmy, mają tam tabliczki w języku Braille'a. Mogą tam z tego korzystać właśnie osoby niedowidzące, które mogą za pomocą specjalnej aplikacji odsłuchać w danych przystankach o miejscach, w którym jesteśmy, więc bardzo się właśnie z tego cieszymy i zapraszamy.
1: No i szczególnie o Łosiu dowiemy się z tej ścieżki tropem Łosia, bo to jest to zwierzę, które jest symbolem Kampinosu, to zwierzę, które tutaj się pojawiło, tak jak wspomnieliśmy, kiedyś go nie było, teraz powrócił w całkiem zacnej liczbie, więc o Łosiu najwięcej informacji tutaj uzyskamy.
0: Myślę, że tak, jak najbardziej. Też zapraszam do tego, żeby odwiedzać oczywiście park, ale skoro tak mówimy, to tutaj jeszcze zachęcę, jeśli ktoś nie może na przykład przyjechać do parku, a chciałby się dowiedzieć czegoś o Łosiu, to też mam okazję, to zaproszę do tego, żeby zerkać sobie na przykład na nasze profile internetowe, na nasze media społecznościowe. My tam mamy dużo informacji, zamieszczamy też filmiki z fotopułapek z łosiami w roli głównej, więc są takie różne narzędzia, z których możemy korzystać i, że tak powiem, czerpać wiedzę. Ale tutaj przyjeżdżając, tak jak najbardziej, nawet mamy ławki takie, tutaj patrzę w tym kierunku, mamy nawet ławki na tej ścieżce szlakiem Łosia, gdzie też są różne informacje, właśnie między innymi Łosiu. Więc rzeczywiście no, zapraszamy i tutaj czy nasi edukatorzy, czy z tablic, czy przez media społecznościowe, rzeczywiście można tą wiedzę poszerzyć dotyczącą Łosia i poznać go. A jak coś poznamy, to wtedy rozumiemy, o czym mówimy i bardziej z większym szacunkiem podchodzimy do tego.
1: A jak będziemy mieć szczęście, to takiego łosia też spotkamy na trasie, bo tak jak pani wspomniała, nie schodzimy ze szlaków, ale chyba jest szansa, że jakiś łoś między drzewami się pojawi, jak będziemy się cicho zachowywać albo trafimy na dobry moment.
0: Nie jest to takie rzadkie, bo nasi turyści rzeczywiście bardzo często łosie spotykają. Na przykład dzisiaj rano tutaj, tuż przed otwarciem ścieżki, biegała właśnie młoda krępa.

0: Jeżeli chodzi o łosia, to można go spotkać bardzo często i no tutaj też przy tej okazji warto zaapelować do wszystkich, żeby w takiej sytuacji, jeśli znajdziemy się, że spotkamy łosia na szlaku, co się zdarza bardzo, bardzo rzeczywiście często, to no nie podchodźmy do niego. Te 50 metrów to jest takie minimum, które jest do tego, żeby rzeczywiście zachować, żebyśmy my czuli się bezpiecznie, żeby łoś się czuł bezpiecznie, ale też nie płoszmy, nie krzyczmy. Raczej bym tutaj proponowała, żeby się spokojnie wycofać. Łosie w ogóle z natury, one jak na nie patrzymy, to sprawiają wrażenie takich ciapowatych, miłych, chętnie byśmy się przytulili do takiego łosia, a to bywa złudne, dlatego że łoś przy całej takim swoim właśnie tutaj pierwszym wrażeniu, po pierwsze jest bardzo dobrym biegaczem i naprawdę może z miejsca zacząć bardzo szybko biec. Tutaj jako ciekawostkę powiem, że on też świetnie pływa. No i zdarza się, że może zaatakować. Myśmy mieli taką sytuację, już dzisiaj tutaj komuś opowiadałam, mieliśmy taką sytuację całkiem niedawno. Przyjechałam rano do pracy, zostawiłam samochód. No i zobaczyłam, że przez siatkę w lesie, który graniczy tutaj akurat bezpośrednio z dyrekcją, że chodzi sobie łoś. No i akurat już w międzyczasie koledzy przez okno też zobaczyli, oczywiście wszyscy wyszli, żeby zrobić zdjęcie. Wiadomo, zawsze pomimo tylu lat pracy w parku zawsze z ciekawością te zwierzęta obserwuję, bo ja je naprawdę, można powiedzieć, kocham. Podeszliśmy do siatki i ona, bo to była taka młoda krępa, była w odległości no rzeczywiście dość dużej od nas. Myśmy stali za siatką, ale zobaczyłam, że ona tak raz i drugi spojrzała w naszym kierunku i nawet powiedziałam, mówię do kolegi, który stał najbliżej mnie, mówię, słuchaj, ona tak patrzy, ja to mam takie wrażenie, że ona chyba jej się nie podoba, że my tu stoimy. I ona zrobiła książkowo dokładnie tak, jak łoś robi. To były ułamki sekund. Odwróciła się w naszym kierunku i jakby z miejsca zaczęła biec od razu z impetem w stronę tej siatki. No my byśmy nie zdążyli absolutnie uciec. Ona podbiegła do tej siatki. Ja jeszcze stałam po prostu przerażona z tym kolegą. Zatrzymała się oczywiście przed tym, zanim wystartowała. Położyła uszy, czyli ona robi podobnie do konia, kładzie uszy po sobie i stanęła jej na grzbiecie cała sierść. To jest w ogóle niesamowite. I jeszcze tak podeszła i podbiegła, jeszcze tak parsknęła. I zatrzymała się za tą siatką i ja mówię do kolegi, mówię, wiesz co, ja to idę. On mówi, no ja też i szybciutko, żeśmy się wycofali, dlatego że proszę państwa, to jest też ciekawe, ale łosie skaczą i one skaczą z miejsca. Nie tak dawno, jak w ubiegłym tygodniu była taka sytuacja, że właśnie do jednej z telewizji był wysłany filmik, jak łoś właśnie zadzwonił na terenie tutaj jednej z gmin kampinoskich. Mówię zadzwonił, bo on rzeczywiście pyskiem dotknął domofonu i przeskoczył z miejsca przez 1,5-metrowe ogrodzenie. One bardzo dobrze skaczą. Skaczą z miejsca, nie muszą brać rozpędu. No i niestety takie starcie z takim łosiem mogłoby się skończyć dla nas tragicznie, dlatego że one atakują w ten sposób, że uderzają przed nimi łapami. No i tutaj, jeżeli tymi badylami, swoimi tymi nogami, takie wielkie zwierzę ważące 400-450 kg by nas uderzyło, no to mogłoby się dla nas to skończyć tragicznie. Także spotykając łosia, nie podchodźmy do niego, ale obserwujmy go z daleka. Cieszmy się tym, co mamy, bo mamy naprawdę piękne miejsce na wyciągnięcie ręki.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dziękuję pani redaktor.
2: Dzień dobry, Krzysztof Dudek, dyrektor generalny Altotera.
1: Jesteśmy w Campinosie, w miejscu, które jest no, takim chyba jednym z ulubionych miejsc dla warszawiaków, bo duża przestrzeń, dużo zieleni, można wyjść na spacer, można tutaj się zregenerować. A co będzie można od dzisiaj, od piątku robić?
2: No dziś otwieramy Szlak Łosia. To jest projekt, który realizowaliśmy wraz z KPN-em od 3 lat. Jest to 3,5-kilometrowa ścieżka, która łączy dyrekcję Campinoskiego Parku Narodowego z ogrodem botanicznym, który znajduje się w głąb lasu.
1: Miejsce, które jest jakoś szczególnie zaaranżowane, czy to jest coś nowego, czy ten teren był wcześniej niedostępny? Jak to się stało, że taka ścieżka śladem łosia powstała?
2: Ta ścieżka była dostępna, natomiast powstała cała infrastruktura tej ścieżki, która po pierwsze zwiększa jej funkcjonalność, dlatego że jest ona też udostępniona dla osób z ograniczeniami ruchowymi, dla dzieci. No więc zbudowaliśmy na całym odcinku 3,5-kilometrowym tą infrastrukturę wspierającą jakby no, tych, którzy chcą tutaj być i jakoś zobaczyć, jak ta natura wygląda.
1: czyli nie ma tutaj barier dla wszystkich,

0: którzy chcieliby przyjść, jest ta ścieżka dostępna, a co zobaczymy po drodze? Jak ona jest zorganizowana, jakie są atrakcje? No bo nie chodzi tylko o same drzewa i łosia, który być może się pojawi. Podobno był tu chwilę przed naszym spotkaniem, ale co jest po drodze na tej ścieżce?
1: No myślę, że z łosiem to jest tak, że tu jest 350 łosi, więc to jest podobno najlepsze miejsce blisko Warszawy, żeby łosia rzeczywiście zobaczyć. Ścieżka ma charakter edukacyjno-rekreacyjny, czyli zarówno mamy tutaj stacje, które są jakby pełnią funkcję edukacyjną dla odwiedzających, mamy też funkcje rekreacyjne, stacje sensoryczne, taki mini plac zabaw dla dzieci, no więc jest taka multifunkcjonalna.
0: W jakim celu jest zrobione to miejsce? Po to, żeby przybliżyć łosia, czy żeby zachęcić ludzi do przychodzenia do Campinosu, jeżeli jeszcze, tak jak ja, nie byli albo rzadko bywają?
1: Tak naprawdę jedno i drugie. Przede wszystkim chcemy pokazać naturę, przybliżyć ją warszawiakom czy komukolwiek, kto chce wizytować, ale chcemy też edukować ludzi i pokazać im, jak ta natura funkcjonuje, jak istotne jest, żeby tą naturę zachowywać i dbać o nią. Na pewno możemy dużo więcej dowiedzieć się o łosiu, który zresztą jest w herbie KPN-u, ale można też dowiedzieć się o gatunkach, które są w tym lesie. Można też skorzystać tutaj z informacji, które znajdują się w KPN-ie, jakie są gatunki roślin i w ogóle zwierząt, które znajdują się w Campinoskim Parku Narodowym. Są ścieżki, jest tutaj ta ścieżka, są stacje takie edukacyjne, gdzie można się w taki prosty sposób, tak naprawdę dostępny dla każdego, dowiedzieć więcej na temat tego, jak funkcjonuje park, jakie są gatunki roślin, zwierząt. No na pewno w tym rezerwacie, którym jest Campinoski Park Narodowy, widać, jak ta natura wygląda w momencie, w którym mniej w nią ingerujemy. Tak, więc jakby w bezpośredni sposób widzimy tą różnicę między tymi miejscami, gdzie ta ingerencja jest większa, a gdzie tej ingerencji nie ma.
2: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat.
4: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane

0: reklamie. Autopromocja.
1: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Młody lekarz Dawidka, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych w Szpitalu Południowym w Warszawie, został przesłuchany. Według nieoficjalnych informacji miał usłyszeć zarzuty. Ta sprawa dotyczy każdego z nas. Świadczy o niewydolności kontroli państwa, ocenił w Polskim Radiu 24 politolog Wojciech Mościbrocki z Uniwersytetu WSB Merito.
4: To nie jest kwestia wysokości zarobków pana doktora K., tylko kwestia tego, że on oszukiwał system. I co więcej, tak jakby z tego systemu wymontowano wszystkie bezpieczniki. I to jest podwójnie niebezpieczne dla nas jako pacjentów i dla obywateli.
3: Szczegóły prokuratura ma podać jutro podczas konferencji prasowej. 200 tysięcy złotych podwyżki przyznał sobie prezes Narodowego Banku Polskiego. O tyle wzrośnie w przyszłym roku wynagrodzenie Adama Glapińskiego. Na wyższe zarobki mogą też liczyć bliscy współpracownicy szefa Banku Centralnego i członkowie Rady Polityki Pieniężnej. 2 lata temu prezes Glapiński też przyznał sobie podwyżkę, przypomina minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
5: Faktycznie te wynagrodzenia zarządu NBP rosną bardzo, bardzo wyraźnie. Również pana prezesa Glapińskiego w czasie, kiedy państwo jednak musi oszczędzać i musi szukać takich racjonalności w wydatkach publicznych. Ale ja na tę decyzję prezesa Glapińskiego nie mam żadnego wpływu.
3: W tym roku prezes

0: NBP może zarobić 1 640 000 zł. W przyszłym jego wynagrodzenie po podwyżce przekroczy 1 800 000 zł. Potrzebne 100 kg ryb. Fundacja Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu apeluje o pomoc w przygotowaniu świątecznego stołu dla potrzebujących. Organizatorzy już myślą o Wigilii, bo przygotowanie posiłku dla kilkuset osób wymaga czasu i pomocy darczyńców. Jak mówi prezes fundacji Roman Żarnecki, liczy się każdy gest wsparcia.
1: Chciałem wyprzedzić trochę tą świąteczną gonitwę, która rozpoczyna się zwykle od choinek w marketach i świecidełek. Chciałem pokazać i podkreślić to, że właśnie robimy tą Wigilię. Zbieramy produkty, pchasze mnie straszą, że ryba bardzo będzie drożała, że jest wysoka cena, więc lepiej to zrobić teraz.
0: Fundacja zamierza kupić ryby i przechować je do świąt, aby każdy uczestnik Wigilii miał tradycyjnego karpia na stole. O 20:00 informacje przedstawi Michał Przerwa. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia jutro.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 33 minuty po godzinie 19. Za chwilę będziemy rozmawiać o zdrowiu, konkretnie o dostępie do badań i o budowaniu świadomości zdrowotnej. Wcześniej mamy dla Państwa istotną informację i zaproszenie równocześnie. Jutro w środę o godzinie 9 w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie przy ulicy Miodowej 15 rozpocznie się kampania profilaktyczna Ustal priorytety. Cel tej kampanii jest prosty. Chodzi o to, żeby zachęcić panie do zadbania o własne zdrowie. Liczby niestety są niepokojące. Z bezpłatnej mammografii korzysta zaledwie 30% uprawnionych Polek, a test na obecność wirusa HPV wykonuje tylko 15%. Chodzi o to, żeby to zmienić. Chodzi o to, żeby głośno zachęcać do badań profilaktycznych. W programie wydarzenia przewidziano m.in. panel dyskusyjny prowadzony przez Małgorzatę Telmińską z Polskiego Radia 24, która porozmawia z ekspertami Narodowego Instytutu Onkologii, influencerami i działaczami lokalnymi. Mamy dla Państwa zaproszenia na jutrzejszą dyskusję. Gdyby chcieli Państwo wziąć w niej udział, proszę wysłać mail na adres dep-ep. Raz jeszcze dep-ep@mz.gov.pl.
4: Samo zdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami profesor Paweł Koczkodaj z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie.
4: Kto ma bardziej pod górkę, jeśli chodzi o profilaktykę? Bo publikacje pana profesora Pawła Koczkodaja, które napisał wspólnie z profesor Irminą Michałek, dotyczą tego, że mamy ogromne nierówności, takie społeczno-ekonomiczne w występowaniu czynników ryzyka nowotworów w Polsce i chyba w dotarciu do profilaktyki. Co takiego się dzieje? Co pokazują te badania?
5: Myślę, że trzeba rozpocząć od tego, że to nasze badanie opiera się na danych pochodzących z reprezentatywnej ankiety, tak zwanej EHIS, czyli European Health Interview Survey po angielsku. I te dane, one nam odzwierciedlają to, co działo się już jakiś czas temu w naszej populacji, bo był to rok 2019, ale jest to ostatnia, że tak powiem, fala tych danych, która jest dostępna i w związku z tym, że one są reprezentatywne, oznacza to, że możemy odwoływać się do naszej populacji, całej populacji w Polsce w wieku 15+, bo taka była grupa wiekowa od 15 roku życia wzwyż. No i któż ma podgórkę, jeśli chodzi o profilaktykę? To jest bardzo szeroki temat. Akurat ta nasza publikacja, o której pani teraz wspomniała, ona dotyczy tych takich, powiedzmy sobie, nierówności właśnie w narażeniu na czynniki ryzyka, w dostępie i tak dalej, i tak dalej.
4: No ja trochę się czuję, gdy zaczynamy o tym mówić, jakbym się przeniosła trochę w czasy, no nie wiem, do XIX wieku, bo te nierówności społeczno-ekonomiczne, no wtedy były bardzo wyraźne. Teraz się chyba troszkę zatarły, no jak się okazuje w wyniku państwa badań, no nie do końca. końca się to zatarło, bo to wciąż jest. Gorzej i pod górkę mają osoby z gorszym wykształceniem i pewnie z mniejszych miejscowości.

0: To znaczy na pewno nie chcemy tutaj stygmatyzować. Wykształcenie, jest pewnym takim indykatorem, czyli wskazuje nam, co dzieje się w naszym środowisku i tak te osoby zostały pogrupowane w naszym badaniu na osoby, które mają wykształcenie podstawowe, średnie i wyższe. No i wyniki naszego badania pokazały tutaj właśnie bardzo duże nierówności. Okazuje się, że właśnie te osoby, które są w grupie osób z najniższym wykształceniem, zdecydowanie częściej palą papierosy na przykład, czyli dwa razy częściej osoby w grupach z niższym wykształceniem te papierosy palą. Ale to pokazuje, to nie chodzi o to, że wykształcenie jest czynnikiem ochronnym, tylko ono nam pokazuje też pewnego rodzaju środowisko, w którym my żyjemy, na co nas stać, gdzie my żyjemy, jakie jest nasze środowisko w takim sensie otoczenia też, a nie tylko zachowań zdrowotnych. I to mówi nam no, wiele na ten temat, co mogłoby się wydarzyć, gdyby i też jakby powołując się na wyniki tych badań, gdyby we wszystkich grupach społecznych częstość tych czynników, o których my mówimy, czyli to jest między innymi narażenie na działanie dymu tytoniowego, choroba otyłościowa, niska czy wysoka aktywność fizyczna, gdyby one były takie jak w grupie osób z wyższym wykształceniem, to moglibyśmy mówić o około 2,5 miliona mniej palaczy w Polsce, około 2,1 miliona mniej osób z chorobą otyłościową, około 4 milionów mniej osób bez tej rekreacyjnej aktywności fizycznej. No i to są takie liczby, wydawałoby się no dosyć duże, które pokazują, że to, w jakim my żyjemy środowisku, jakie my mamy warunki do przeprowadzania tej profilaktyki, są bardzo istotne. No bo my też jako naukowcy bardzo często powtarzamy, ja pracuję akurat w Instytucie Onkologii, więc mówimy o profilaktyce onkologicznej i bardzo często podkreślamy, że bardzo duża część, szacuje się, że około 90-95% przypadków nowotworów złośliwych ma swoje podłoże w czynnikach modyfikowalnych, tych, o których my też w naszej publikacji piszemy. Natomiast około 40-50% nowotworów złośliwych moglibyśmy uniknąć dzięki skutecznej profilaktyce. I bardzo długo o tym mówimy, ale musimy też spojrzeć na sprawy z drugiej strony, to znaczy jakie my mamy warunki do przeprowadzania działań profilaktycznych w naszym życiu. I jeśli mogę, to tutaj podam taki praktyczny przykład z mojego życia, bo kilka lat temu zdarzyło mi się być na stypendium w Stanach i tam występowało takie zjawisko, które jest też opisane w literaturze i ono się nazywa food deserts, czyli takie pustynie żywieniowe.
1: Jak to? W kraju obfitości czy w naszej cywilizacji obfitości?
0: Pani redaktor, i to wyglądało tak. Ja akurat byłem w takim miejscu, gdzie zobaczyłem to na własne oczy i no jesteśmy w radiu, więc nie pokażę państwu zdjęcia. Ale zrobiłem wtedy...
1: Namalujmy to słowami.
0: Tak, ale zrobiłem wtedy zdjęcie w tym sklepie, który był najbliżej mnie i to, co tam było, jeśli chodzi o żywność nieprzetworzoną, było promilem asortymentu tego sklepu. To znaczy tylko przy kasie był mały koszyczek z dwoma smutnymi bananami i jednym jabłkiem, natomiast alejki, w których znajdowały się suplementy diety, żywność wysoko przetworzona i to taka, która jest gotowa w pudełku i ma nadrukowany kod QR, który skanuje się kuchenką mikrofalową, więc nie trzeba wykonywać żadnych właściwie czynności, tylko wrzucić to do podgrzania i zjeść. To był główny asortyment, czyli w momencie, kiedy my żyjemy w takim miejscu, gdzie w sklepach mamy wysoko przetworzoną żywność w głównej mierze, nie mówię, że tylko, ale zdecydowanie w przeważającej większości.
1: No to mamy mizerne szanse, żeby zdrowo funkcjonować i nie mieć choroby otyłościowej.
0: Tak, na przykład przed chorobą otyłościową. Dokładnie. Też te suplementy diety. Mamy suplementy w sklepie dosłownie na wszystko. To jest też pewna pułapka. Proszę też spojrzeć. To było pierwszy raz, to widziałem na własne oczy, gdzie litr wody w butelce był droższy niż litr wysoko słodzonego napoju. I w tym momencie, jeżeli my jesteśmy tutaj w grupie gorzej sytuowanej ekonomicznie, no to ten wybór będzie dla nas prosty, ponieważ wiadomo, że kierując się no, praktycznością, oczywiście ktoś woli kupić jedzenie niż go nie kupić, w szczególności jeżeli mamy rodzinę do wyżywienia. Więc stwarzanie takiego środowiska sprzyjającego profilaktyce i zdrowemu stylowi życia jest ogromnym zadaniem i to właśnie jest jeden z głównych wniosków tej publikacji, że tak naprawdę my możemy mówić bardzo dużo, my możemy reklamować badania, możemy mówić o profilaktyce wtórnej, o której też pani redaktor bardzo dużo

0: rozmawia ze swoimi rozmówcami, ale w momencie, jeżeli dla kogoś nie będzie dostępne to badanie w sensie fizycznym, to znaczy mieszka kilkadziesiąt kilometrów od, no to bardzo trudno będzie mu wykonać to badanie. Pojawia się świetny pomysł na przykład dnia wolnego na badania profilaktyczne i to jest ogromne ułatwienie i stwarza właśnie takie środowisko już wychodzące naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom osób, które powinny uczestniczyć w tych badaniach.
1: Będziemy też mówić dzisiaj o tym, co należy zmienić w takim razie, żeby dotrzeć z profilaktyką pod wskazany adres, czy może ją w jakikolwiek sposób profilować w takim razie. Przede wszystkim pan profesor mówi o paleniu papierosów, otyłości, czy braku takiej rekreacyjnej aktywności fizycznej, bo nie mówię o wysiłku fizycznym. W przypadku którego z tych czynników te nierówności są najbardziej widoczne? Palenie?
0: Nie. Tutaj widzimy tak naprawdę, jeżeli chodzi o otyłość, z naszego badania wynika, że około 48% przypadków otyłości przypada właśnie na tą grupę z niskim wykształceniem i to może też wynikać właśnie z tej dostępności takiej, a nie innej żywności. Popatrzmy też, że łączy nam się to z tą rekreacyjną aktywnością fizyczną, prawda? No bo jest to czynnik protekcyjny, czyli ochronny przed chorobą otyłościową. No i widzimy, że tutaj tej rekreacyjnej aktywności fizycznej w grupie najniżej wykształconych osób to jest brak takiej aktywności, to jest około 60% osób. Więc właściwie my mamy osób o niższym wykształceniu około 41%, natomiast prawie 50% narażenia na te czynniki modyfikowalne, o których my rozmawiamy, jest właśnie w tej grupie. Więc my powinniśmy celować komunikaty właśnie do tych osób. A te czynniki, o których my mówimy, czyli między innymi niska aktywność fizyczna, choroba otyłościowa, czy narażenie na działanie dymu tytoniowego, no to jest grupa tych czynników z jednej strony najbardziej modyfikowalnych i wywołujących największy wpływ na nasze zdrowie, no bo pamiętajmy, że uzależnienie od nikotyny samo w sobie jest chorobą. Choroba otyłościowa również jest chorobą, która rodzi nam
1: kolejnych ponad 200 rozmaitych.
0: Tak.
1: Dlaczego poziom wykształcenia tak mocno wiąże się ze stylem życia, no a w konsekwencji z występowaniem tego typu poważnych, by nie powiedzieć śmiertelnych chorób? Czy chodzi o wiedzę o zdrowiu, sytuację materialną, miejsce zamieszkania, warunki pracy, dostęp do profilaktyki. Pan już częściowo, zresztą panie profesorze, o tym opowiedział.
0: Tak jak powiedziałem, chciałbym na pewno zaznaczyć, że jest to taki indykator, prawda, który nam wskazuje, bo to nie jest tak zero-jedynkowo, że wszyscy w tych grupach konkretnie wyżej wykształconych, wszyscy świetnie z profilaktyką, a w gorzej wykształconych wszyscy źle. To nam pokazuje to nasze środowisko. Na pewno wykształcenie samo w sobie również jest pewnym zasobem, prawda? Ponieważ kiedy my jesteśmy wyposażeni w tę wiedzę dotyczącą zdrowia, czy profilaktyki, czy tego, co należy wykonywać, czy przed czym należy się chronić, to jest również ogromna wartość i też pewnie w kontekście tej dyskusji, która się toczy nieustająco u nas w kraju dotyczącej edukacji zdrowotnej w szkole. Ja jestem ogromnym orędownikiem edukacji zdrowotnej i uważam, że ona powinna się wydarzyć. Nie lubię mówić, że powinna być obowiązkowa, bo to się bardzo źle kojarzy, ale powinna być naturalnym elementem programu szkolnego, tak jak naturalnym elementem jest matematyka. Nikt nie dyskutuje z tym, że matematyka jest obowiązkowa i ludzie nie protestują na ulicach, nie chcemy matematyki w szkole. To jest ten sam poziom rozmowy. Powinniśmy w ten sam sposób komunikować właśnie edukację zdrowotną. I na pewno jest to pewien taki czynnik, który powoduje, że to zdrowie jest lepsze. Z wyższym wykształceniem wiążą się również różne ekonomiczne konotacje, tak jak pani redaktor zauważyła. Możemy też domniemywać, bo tego nie ma już w tym badaniu, ale możemy tak sobie hipotetycznie też rozważać, że osoby, które są lepiej sytuowane, mają wyższe wykształcenie, mają wyższy przychód w rodzinie, to też będą w stanie zapłacić więcej za litr czystej wody niż za napój wysoko słodzony, to o czym powiedziałem wcześniej. Będzie ich stać na to, żeby podjąć ten zdrowy wybór.
1: Albo pojechać daleko do sklepu, gdzie będzie miał ekologiczne produkty i warzywa i owoce prosto od rolnika. Czy można powiedzieć, że zdrowy styl życia w Polsce jest w jakiegoś rodzaju jednak przywilejem, łatwiejszym do osiągnięcia dla osób lepiej sytuowanych?
0: Jest swego rodzaju umiejętnością. Też funkcjonuje takie przeświadczenie, mówiąc o zdrowym stylu życia, że jest to taka dodatkowa praca, to znaczy my

0: sobie wyobrażamy, że jesteśmy teraz w pracy, pani redaktor jest w pracy, rozmawia ze mną i jak wróci pani do domu, to musi pani znowu wykonać dodatkową pracę w sensie zdrowego stylu życia i wkładać w to wysiłek. Jeśli mielibyśmy nieco inny poziom też wyedukowania zdrowotnego ogólnie, rzecz biorąc w naszym społeczeństwie, to byłby to naturalny element naszego życia. Oczywiście, tak jak mówimy o rekreacyjnej aktywności fizycznej, to co się pojawiło w naszym badaniu, to mówimy o takiej aktywności dodatkowej podejmowanej po pracy. Oczywiście, jeżeli ktoś pracuje zmianowo, ma wiele godzin, pracuje fizycznie.
1: Właśnie, ciężką pracę fizyczną wykonuje, więc on już, jemu się wydaje, że naturalnie tą aktywność fizyczną już ma za sobą, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie tak, ale chciałem powiedzieć o tym, że no, część osób może też nie mieć przestrzeni, żeby tą jeszcze, nie wiem, jazdę na rowerze odbyć albo, no nie wiem, pójść na siłownię, bo trzeba wykupić karnet i tak dalej. I tutaj też jest ogromna rola polityki zdrowotnej. Patrząc już szerzej na to na przykład, co dzieje się w naszych miastach czy wsiach też, żeby mieć tą infrastrukturę do ćwiczeń. Proszę zobaczyć, co
1: my
0: się dzieje.
1: My mamy coraz więcej, no bo właśnie. Na przykład pojawiają się siłownie nawet w małych gminach.
0: Dokładnie tak. Ja pochodzę z niedużego miasta na Lubelszczyźnie i tam są siłownie na świeżym powietrzu. Moi rodzice, którzy nadal mieszkają w moim mieście, korzystają z tych siłowni i ludzie się do tego przekonują. Jest budowany pewien taki też styl życia pokazujący publicznie, że ja ćwiczę i sąsiadka wtedy widzi i sąsiad i ktoś znajomy i w taki sposób też się to buduje. Więc odpowiadając na pani pytanie i tak i nie, natomiast na pewno trzeba podkreślić, że zdrowy styl życia nie wymaga tych wszystkich takich rzeczy, które nam się czasami wydają, czyli jakichś wyrafinowanych aktywności fizycznych, karnetu na siłowni, prywatnego trenera, tylko no, też podejmowania takich świadomych wyborów, czyli bardziej też wyposażania w wiedzę tego, co jest zdrowe i jak to można zrobić no, nawet bezkosztowo, tak to nazwijmy.
1: Weźmy palenie papierosów. Dlaczego osoby o niższym statusie, takim społeczno-ekonomicznym, częściej palą? Czy takie tradycyjne kampanie antynikotynowe, o których ciągle słyszymy, no bo każdy wie, że papierosy szkodzą, w ogóle no, nie docierają skutecznie?
0: No właśnie i tutaj pani dotyka takiego bardzo szerokiego zagadnienia, to znaczy, że profilaktyka powinna być skrojona na miarę, to znaczy być skierowana w ogóle taką podstawą jest totalną i do mężczyzn i do kobiet i to są oddzielne już komunikaty, mamy inne badania przesiewowe, inną percepcję różnych pojęć i tak dalej, i tak dalej, więc to jest na pewno coś, co powinno zaistnieć i przez lata no, mieliśmy takie podejście spray and pray, czyli rozprzestrzeniaj i módl się, że ktoś to przeczyta, zrozumie, zastosuje. Ja nie jestem przeciwnikiem ulotek papierowych, bo wiem, że one w dużej mierze trafiają też do pewnych odbiorców, no ale to jest właśnie przykład takiego narzędzia, że czasami no, ktoś nie wie, co zrobić profilaktycznie i mówi, no dobra, to wdrukujmy ulotki i je rozłóżmy gdzieś.
1: I od razu
0: gdzieś,
1: czuje się lepiej,
0: i
1: prawda?
0: Czuje się lepiej. I oczywiście one pewnie docierają do pewnej grupy, natomiast nie jest to najskuteczniejsze narzędzie. No i dlaczego więcej osób z niższym wykształceniem pali? To jest taka zależność, która też jest obecna no, w wielu badaniach, także i zagranicznych, pokazująca właśnie, że tak rzeczywiście jest. I tutaj znowu możemy no, dywagować trochę na ten temat. No my chcielibyśmy widzieć, żeby rzeczywiście te odsetki spadały palących i widać to w danych epidemiologicznych. Obecnie się szacuje, że jest to około 17% dorosłej populacji palącej. W poprzednich latach mówiliśmy nawet o 23-25%. Więc to idzie w dobrym kierunku. Natomiast rzeczywiście powinniśmy trafiać z tym komunikatem właśnie do tych osób. I kiedy mamy różnego rodzaju wyrafinowane kampanie albo narzędzia informatyczne, które są świetnym rozwiązaniem, bardzo dobrym kierunkiem, typu internetowe konto pacjenta. Już 21 milionów osób w Polsce ma internetowe konto pacjenta. Pamiętajmy o tym nadal, że to nie są wszyscy. Mamy osoby wykluczone cyfrowo, mamy osoby, które nie chcą korzystać z tego typu rozwiązań, które się obawiają, które nie czują, że to jest ich narzędzie. I znowu tutaj wchodzimy w te ulotki na przykład.
1: One zawsze będą musiały być, bo zawsze będzie jakaś grupa, do której
0: zawsze jest jakaś grupa,
1: trafią.
0: Do której to powinno trafić. Jest teraz świetny pomysł też pani marszałek, wicemarszałek Wielichowskiej i w ogóle też w Ministerstwie Zdrowia też, żeby wykorzystywać te różne kanały komunikacji na przykład na listach urzędowych, żeby tam dawać informacje, czy kody QR, czy informacje na temat serwisów profilaktycznych finansowanych przez NFZ, ponieważ są to kanały

0: o komunikacji, które nadal docierają. Dla mnie nieco już abstrakcyjne jest otrzymywać papierowy list, natomiast ja jestem w uprzywilejowanej grupie, bo żyję w dużym mieście, jestem młody, zdrowy i no rozumiem, że tak jest, jest to pewna część społeczeństwa, ale wszyscy no nie mogą tak funkcjonować.
1: Więc... Czyli zamiast ogólnopolskich kampanii skierowanych do wszystkich, czyli trochę czasami do nikogo, trzeba by było profilaktykę szyć na miarę, aktywnie docierać do jakichś konkretnych środowisk, do mniejszych miejscowości, do zakładów pracy, osób w innej sytuacji materialnej, czyli bardzo podzielić te swoje komunikacyjne działania na różne grupy docelowe.
0: To jest tak naprawdę o komunikacji, tak jak pani bardzo dobrze powiedziała. To jest o komunikowaniu różnych zdrowotnych sytuacji do przeróżnych osób na różnym etapie życia, z różną możliwością też zrozumienia pewnych rzeczy. Pamiętajmy też, że język zdrowotny bywa bardzo hermetyczny i skomplikowany, więc to też musi być na pewno zastosowane. Nie możemy stosować pojęć, które nam się nawet jako osobom zajmujących zdrowiem wydają proste, bez wyjaśniania ich, ponieważ one też bywają odstraszające. Jest taki artykuł, pojawił się chyba już 2 lata temu w Lancecie, czyli w bardzo dobrej gazecie naukowej, który pokazywał nam, że kampanie zdrowotne są rzeczywiście bardzo istotne, takie ogólnokrajowe i tam na podstawie, zdaje się, że to było tytoniu pokazane, że dopiero po około 7 latach jest widzialny efekt kampanii prowadzonej w sposób ustawiczny, czyli mamy stałe finansowanie, jest non-stop, są komunikaty, to jest ulepszane i tak dalej, i tak dalej. Dopiero po około 7 latach możemy widzieć pewien efekt populacyjny, a i tak on jest bardzo ciężko mierzalny, więc kampanie medialne są, czy społeczne, są bardzo istotne, nie skreślamy ich, ale jest to rozwiązanie komplementarne, uzupełniające do tego, co powinno być podstawą i rdzeniem, czyli do edukacji zdrowotnej w szkołach.
1: No to proszę wskazać 2-3 działania, które mogłyby przynieść taki, pana zdaniem, największy efekt.
0: Na pewno teraz powinniśmy się, my jako eksperci w ogóle i decydenci, osoby, które mówią, które zajmują się polityką zdrowotną, skupiać się też na tym brakującym elemencie, który został pokazany między innymi przy okazji nowej edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. To znaczy... Bardzo często jest tak, że w społeczeństwie jest już pewna wiedza na temat profilaktyki. Co więcej, jest nawet chęć do tego, żeby żyć zdrowo i żeby w taki sposób funkcjonować, ale potrzebują te osoby różnego rodzaju narzędzi, żeby to robić. Potrzebują takich łączników. Na pewno jednym z takich łączników, i tutaj ja też podglądam panią redaktor a propos innych audycji i widziałam, że było o profilaktykach.
1: Tak, i na pewno o nowym zawodzie profilaktyka.
0: Nowy zawód profilaktyk. Jest to na pewno taki łącznik w Polsce, który może się wydarzyć i się wydarza, bo jest to nowy zawód medyczny. Są to osoby po zdrowiu publicznym, które są wykształcone i wyedukowane po to, żeby tę profilaktykę promować i przeprowadzać. To jest jedno i na pewno musimy tworzyć to środowisko takie, które będzie sprzyjać profilaktyce. I to się dzieje. To się dzieje. Oczywiście my byśmy chcieli mocniej, szybciej, więcej i tak dalej, ale te zmiany idą w naprawdę dobrym kierunku. I jeszcze wspomnę tylko o tym drugim badaniu, które też zrobiliśmy i ono się ukazało w Lancet Europe w maju tego roku. I ono dotyczyło tego, jak przezwyciężać te bariery dotyczące wdrażania zasad zdrowego stylu życia a propos profilaktyki onkologicznej. I to było 9 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, badanie jakościowe, czyli wywiady z różnymi osobami. No i tutaj znowu jest ten sam właściwie element. To znaczy te osoby, one mówią, że chcą bardzo, one bardzo tego chcą, żeby żyć zdrowo, tylko proszę mi powiedzieć, jak ja mam to zrobić w praktyce. Ja wiem, że palenie szkodzi, ja wiem, że alkohol szkodzi, ja wiem, że powinienem się ruszać, tylko ja mam dzieci, ja mam do zawiezienia, do przedszkola, nie mam czasu, jestem zestresowany i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ja mam to robić? Jak ja mam to robić? Kiedy ja powinienem wykonywać te badania? Gdzie mam szukać tych informacji? Więc to jest taki kolejny krok i brakująca luka, która akurat w Polsce może być przez profilaktyków zaadresowana.
1: Ja mam czasami wrażenie, że im więcej programów profilaktycznych, a mamy ich całkiem sporo.
0: To prawda.
1: Jeśli tylko zajrzymy na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia, tym bardziej korzystają z tego osoby takie świadome i dbające o zdrowie, ale cały czas jest taka grupa zostająca zupełnie poza tym systemem. Przykre.
0: No właśnie, pani redaktor, bo my trochę

0: trochę przekonujemy przekonanych. I jeżeli spojrzymy sobie na to, jakie grupy wiekowe najczęściej używają, czy IKP, czy ankiety Moje Zdrowie, uzupełniają Moje Zdrowie, zwykle są to osoby takie w średnim wieku, młodsze, które są i tak dbają o swoje zdrowie, a my byśmy bardzo byśmy chcieli dotrzeć do tych osób, które są, no powiedzmy sobie, brzydko oporne. I takim przykładem może być Słowenia, która swego czasu przestała wysyłać zaproszenia na badania przesiewowe do kobiet. Zdaje się, że to był program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy albo raka piersi. W tym momencie już nie pamiętam, nie chcę skłamać. Chodzi jednak o samą koncepcję. W momencie, kiedy wysyłali zaproszenia do kobiet, które nie zgłaszają się na te badania przesiewowe i powtarzali, i powtarzali, i powtarzali i nie było odpowiedzi, oni w końcu zrezygnowali i wysyłali tylko do tych, które odpowiadają, ale zorientowali się, że to nie przynosi żadnej zmiany, ponieważ przekonywali właśnie tylko i wyłącznie te kobiety, które są już dbające o zdrowie, które są przekonane do badania, które wiedzą o bezpieczeństwie i odwrócili te tendencje i zaczęli szukać dróg i narzędzi do tego, żeby przekonywać właśnie te nieprzekonane kobiety i w tym momencie Słowenia ma wspaniałe odsetki uczestnictwa w badaniach przesiewowych.
1: Szanowni Państwo, chcemy dotrzeć do wszystkich, tak? Wiemy już, że musimy ten przekaz i sposób komunikacji różnicować, ale mam nadzieję, że przez tą audycję no też zdołaliśmy do kogoś dotrzeć.
0: Oj tak, miejmy nadzieję.
1: Że ktoś posłuchał, że ktoś skorzysta, że ktoś się zastanowi. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był pan profesor Paweł Koczkodaj, kierownik pracowni prewencji zdrowotnej i profilaktyki zdrowotnej z Narodowego Instytutu Onkologii, Państwowego Instytutu Badawczego. Serdecznie dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
1: A ja zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda?
4: No.
3: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest zażalenie w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Dokument znowu trafi do neosędziego. Dramatyczna sytuacja szpitala w Iłży na Mazowszu. Placówka zwalnia i zamyka oddziały, bo nie ma pieniędzy. Kilkuset tysięczne demonstracje we Francji miało być spokojnie, ale i tak doszło do zamieszek. Minęła godzina 20. Michał Przerwa. Zapraszam. Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Apelacyjnego zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego w wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Sędzia, który ją podjął, zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, został powołany nieprawidłowo. Tymczasem, jak informuje nasz reporter Michał Fabisiak, w drugiej instancji sprawa trafi też do sędziego powołanego po 2018 roku.
2: Zażalenie prokuratury trafi do sekcji, która w sądzie apelacyjnym jest przewidziana do rozpatrywania takich spraw. Jak ustaliłem, orzekają w niej wyłącznie sędziowie powołani po 2018 roku. Potwierdza to zresztą sam prokurator generalny. Waldemar Żurek powiedział mi, że nie zakłada, by prokuratura powtórzyła błąd z pierwszej instancji i nie zawnioskowała o wyłączenie sędziego.
3: Jeżeli prokurator tak nie zrobi, no to ja już będę chyba zmuszony wyciągnąć konsekwencje służbowe. Jeżeli uznam, że to jest złamanie zasad takiego prawidłowego działania prokuratora.
2: Biorąc pod uwagę, że w sekcji, do której trafi sprawa, są wyłącznie sędziowie powołani po 2018 roku, można spodziewać się, że prokuratura będzie wnioskować o wyłączenie całego wydziału. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na

0: Ten i przyszły rok wynika z najnowszego raportu banku. Polska gospodarka w tym roku ma urosnąć o 3,6%, a w przyszłym o 2,2%. Sukces polskiej gospodarki to fakt, mówi minister finansów Andrzej Domański.
1: A fakty są takie, że Polska to dziś najszybciej rosnąca gospodarka w Unii Europejskiej. Fakt jest taki, że Polska uczestniczy dziś w pracach grupy G20. Fakt jest taki, że inflacja spadła z ponad 11% w 2023 roku w okolice 3-3,5% obecnie.
0: W 2025 roku Polska rozwijała się szybciej niż pierwotnie szacowano. Z najnowszego odczytu GUS-u wynika, że w porównaniu z 2024 rokiem polska gospodarka urosła o 3,8%. Szpital w Jórzy na Mazowszu zwalnia pracowników. Wypowiedzenia umów o pracę otrzymało już 8 osób. Docelowo pracę może stracić nawet 19. Powodem są problemy finansowe. Lecznica straciła płynność finansową. Powodem są także nowe przepisy, wyjaśnia dyrektorka szpitala Joanna Pionka.
2: Od nowego roku ma wejść zarządzenie prezesa NFZ-u mówiące o tym, że placówka powinna przeznaczać 60% swoich przychodów na wynagrodzenia, a my w tym momencie przekraczamy 91%. Nasz budżet to są wynagrodzenia.
0: Szpital zamknie 2 zawieszone obecnie oddziały.
2: Tym bardziej, że nie mamy lekarzy anestezjologów. Wiąże się to z zamknięciem w najbliższym czasie oddziału chirurgii ogólnej i anestezjologii intensywnej terapii i rozszerzenie oddziału chorób wewnętrznych.
0: Szpital z powodu trudnej sytuacji finansowej apeluje o darowizny pieniężne. Nadal bez decyzji w sprawie transportu konnego do Morskiego Oka. Dzisiejsze spotkanie w Zakopanem nie przyniosło zgody na powrót zaprzęgów na dawną 7-kilometrową trasę. Od września konie pokonują niespełna 3 kilometry. Testy miały potrwać miesiąc, ale mogą trwać także przez cały październik. Wyniki trzeba omówić z Ministerstwem Klimatu, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
3: Przewoźnicy wypowiedzieli swoje uwagi. Trwa też analiza ankiet, które Tatrzański Park Narodowy robił i pytał turystów. Kiedy to zbiorą razem, dyrektor przekaże te wspólne uwagi do Ministerstwa Środowiska, żeby zasygnalizować i te złe i dobre strony tego pilotażu.
0: Nie wiadomo, jak ankiety turystów wpłyną na decyzję. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego nie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Fiakrzy obawiają się, że błoto i chłód na postoju zaszkodzą koniom. Liczą też straty, mówi prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Andrzej Mąka.
4: Gdzieś około 50-60% straciliśmy jako we wrześniu na zarobkach. Rezygnują z tego powodu, że to jest krótko, rezygnują z tego powodu, że trzeba czekać na komplet tam 10 osób, no to on już ma 15 minut siedzieć na wozie, no to jest już pod wodogrzmotami. No i tak właśnie się też dzieje, bo obserwujemy, jak no, odchodzi turysta, dojeżdżamy go gdzieś tam pod wodogrzmotami, albo nawet go już nie dojeżdżamy, no to też nie ma sensu.
0: Zimą konie mogą wrócić na dłuższą trasę. Starosta zapowiedział powrót do zimowych zasad i wstrzymanie kursów e-busów. Trasy zaprzęgów nie sprecyzował. Kilkaset tysięcy osób wzięło udział w demonstracjach licealistów we Francji. Większość manifestacji przebiegła spokojnie. Wyjątkiem było kilka dużych miast, w których doszło do zamieszek. Licealiści protestują od ponad tygodnia, domagają się poprawy warunków nauki i krytykują cięcia budżetowe.
5: Według francuskich władz na ulicę wyszło około 250 tysięcy osób, w tym około 56 tysięcy w Paryżu. Organizatorzy demonstracji podają jednak dwukrotnie wyższe liczby. Wspierająca protesty lewica mówi o historycznym ruchu i porównuje go do buntu młodzieży z maja 1968 roku, który wówczas wstrząsnął republiką. Podkreśla, że dziś zamkniętych lub zablokowanych było niemal 900 szkół oraz wiele uniwersytetów. Cieniem na demonstracjach położyły się zamieszki, do których doszło pod koniec dnia w kilku miastach, m.in. w Strasburgu i Paryżu. W stolicy kilkuset lewicowych ekstremistów zdewastowało ulice i starło się z policją. W skali całego kraju nie doszło jednak do eskalacji zamieszek, które trwają od tygodnia. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Od początku protestów licealistów we Francji zatrzymano ponad 6 tysięcy osób, a rannych zostało ponad 700 policjantów i 200 uczniów.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro na niebie przewaga słońca, nad morzem lokalnie słabe przelotne opady deszczu, rano miejscami zanikające mgły. 16 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: 6 minut po godzinie 20. Jakub Kukla, witam serdecznie w imieniu całego wieczornego zespołu. Spoglądam na pierwszą stronę jednej z dzisiejszych gazet. Tu zdjęcie Igi Świątek.

0: Piątek, niezbyt wesoła mina, ale jednak ręka uniesiona w zwycięskim geście i tytuł przegoniła demony. Zastanawiam się, czy Iga dziś się pojawi w audycji sportowej, czy jednak porozmawiamy o tych, którzy demonów nie przegonili. Rafał Bała w studiu.
1: Witam serdecznie. O Idze zawsze możemy porozmawiać. I ja mam wrażenie, że ten obraz właśnie Igi Świątek, trochę uśmiechniętej i z tą ręką zaciśniętą pięścią, to jest taki symboliczny, pokazujący nam Igę z ostatnich 2-3 sezonów, że właśnie już jej tak łatwo wszystko nie przychodzi, że musi walczyć, zmienia trenerów, poszukuje też tej swojej dobrej gry. Powiedzmy, że ona już nie zaskakuje rywalek, tak jak to było kilka lat temu, prawda? Kiedy była 19-latką, pamiętam, miała 18 lat, wracałem z nią i z lekkoatletami z Londynu, bo tam wygrywała Wimbledon właśnie i po tym wspaniałym triumfie bały się zawodniczki z nią grać, bo rzeczywiście była dynamiczna i pokazywała coś nowego w tym tenisie. Dzisiaj, no taka jest prawda, że Iga Świątek gdzieś tam już się wtopiła w tę czołówkę tenisową i jest jej bardzo trudno wygrywać, pokazywać coś więcej niż to, co mają inne zawodniczki.
0: No ale jednak cały czas zwycięstwa się zdarzają.
1: A Polakom coraz rzadziej się zdarzają.
0: Trenerów i co?
1: O, to prawda. Piłkarze też się starają, ale te zwycięstwa im się zdarzają dużo rzadziej niż Idze Świątek. Sport. Zanim jednak o piłkarzach reprezentacji Polski, o tym, co robili na tym zgrupowaniu, jak to się wszystko zakończyło w Lidze Narodów na razie, po 4 meczach, to skrót najważniejszych sportowych informacji. Nowak Dżokowicz triumfował w tenisowym turnieju ATP 500 w Pekinie. W finale Serb grał z Australijczykiem Alexem de Minorem. Dżokowicz wygrał pierwszego seta 7-6, w drugim przegrywał 0-1, ale rywal skreczował z powodu kontuzji. O fenomenie 39-letniego Serba mówi były znakomity tenisista Wojciech Fibak.
2: Zachwyca Nowak Dżokowicz swoją formą, swoją energią, swoją taką wizją gry tenisa, wytrzymałością fizyczną, sprawnością, taką gibkością, szybkością poruszania się, no bo nie mówimy o 22-latku czy o 29-latku, tylko mówimy o 39-latku, więc naprawdę nie do uwierzenia i śrubuje kolejne rekordy. Także wielki podziw dla Nowaka, nawet de Minor, który walczy, biega, wydaje się niezniszczalny, na korcie musiał poddać mecz w drugim secie, finał turnieju w Pekinie. Okazało się, że nie jest aż tak wytrzymały, nie jest aż tak silny, nie jest aż tak sprawny jak 39-latek, jak Serb. Nowak Dżokowicz poddaje mecz Nowakowi.
1: To 7 wygrana Dżokowicza w stolicy Chin, 102 w karierze. Więcej mają tylko byli zawodnicy Szwajcar Roger Federer, 103 mecze i Amerykanin, 103 turnieje. Amerykanin Jimmy Connor 109. Lider światowego rankingu ATP Jannik Sinner przedwcześnie zakończył tenisowy sezon z powodu nawracającej kontuzji kolana. Włoch, który po raz ostatni wystąpił w lipcu, wygrywając w Wimbledonie po finale z Aleksandrem Zwiriewem, poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Wycofanie się 25-letniego zdobywcy 5 tytułów wielkoszlemowych otwiera drogę Aleksandrowi Zwiriewowi do wyprzedzenia go w zestawieniu. Polska sztafeta mieszana juniorów zdobyła srebrny medal na trwających w Szczecinie w Słowenii w Mistrzostwach Europy w kolarstwie szosowym. Biało-czerwoni rywalizowali w składzie Mikołaj Legieć, Igor Mito, Mateusz Błaszak oraz Amelia Szymańska, Agata Sekta i Kinga Słomka. Trener kadry juniorów Błażej Janiaczek tak opisuje występ drużyny.
3: Bardzo dobrze pojechaliśmy to przede wszystkim taktycznie. Przejechaliśmy czwarty, ale taki sam czas jak trzeci drużyny w juniorach. To oczywiście dawało dużo optymizmu, bo startowały zaraz po nas dziewczyny, no, które pojechały fenomenalnie. Ten najcięższy odcinek. To jest grupa obiecująca, no bo już drugi rok z rzędu jesteśmy na podium. Tutaj na przykład Mikołaj Lęgieć i Kinga Słomka już mają drugi medal. Obiecujący zawodnicy, którzy niedługo przejdą do wyższej kategorii i myślę, że niedługo o wszystkich możemy usłyszeć jako przyszłość polskiego kolarstwa.
1: Oby tak rzeczywiście było. Zwyciężyli Włosi, brąz dla Szwajcarów. Tuż za podium plasowała się mieszana sztafeta elity. Polacy jechali w składzie Michał Kwiatkowski, Dawid Lewandowski, Filip Maciejuk oraz Dominika Włodarczyk, Nadia Hartmann i Martyna Szczęsna. Wygrała Francja przed Włochami i Luksemburgiem. W tej konkurencji rywalizowało 6 zespołów. To tyle, jeśli chodzi o skrót wiadomości, a teraz już zapowiadany temat piłkarski. Polscy piłkarze rozjechali się już po całej Europie do dobrych klubów, w których grają na co dzień, ale złe wrażenie, jakie pozostawili po sobie po tym zgrupowaniu, pozostało. Zaledwie 4 punkty i małe szanse na awans na poziom A.

0: Ligi Narodów. Mamy połączenie z wysłannikami Polskiego Radia do Bośni i Hercegowiny, Filipem Jastrzębskim i Tomaszem Kowalczykiem. Dobry wieczór, panowie. No to opowiedzcie o swoich wrażeniach z Bośni, ale też z całego tego długiego zgrupowania.
1: Witamy bardzo serdecznie z Sarajewa, czyli stolicy Bośni i Hercegowiny. Co prawda nie jest to miasto, w którym grała reprezentacja Polski, bo to wczorajsze spotkanie było rozgrywane w Zenicy i proszę nam wierzyć, że te dwa miasta dzieli naprawdę przepaść.
2: Tak, żałujemy, że nie graliśmy w Sarajewie i żałujemy, że nie wracamy z

0: drużynę, no i ci fanatyczni kibice pomogli. Pomogli Bośni, nam może tak bardzo nie przeszkodzili, bo to był taki kulturalny doping wspierający drużynę, ale my mamy własne problemy.
1: Właśnie, kibice nam już raczej przeszkodzić nie mogą, bo my sobie sami przeszkadzamy, tak jak we wczorajszym meczu. Przede wszystkim raził nas brak skuteczności, bo co prawda często trenerzy piłkarscy podkreślają, że najważniejsze dla napastników, dla ofensywnych piłkarzy jest to, by tworzyć sytuacje. Nawet jeśli te sytuacje są niewykorzystane, to nie jest to taki problem. Najważniejsze, by te sytuacje tworzyć, żeby je kreować i do nich dochodzić. I rzeczywiście, wczoraj mieliśmy całe mnóstwo tych sytuacji, po których co rusz zastanawialiśmy się, jakim cudem to nie wpadło. Wydaje się, że najlepsza to była ta tuż przed przerwą Sebastiana Szymańskiego. No, chyba nie można mieć bardziej wymarzonej, bardziej dogodnej okazji do zdobycia bramki. Miał właściwie wszystko przed sobą, kilka metrów do bramki. No, w jej świetle było trzech bośniackich zawodników, więc tego może tłumaczyć, no ale to jest zawodnik, który powinien po prostu finalizować takie sytuacje. I mieliśmy tego dużo więcej. Bośniacy nie bardzo, ale właśnie chodzi o to, żeby ten jeden moment w meczu wykorzystać, zachować czyste konto. To się naszym rywalom udało. A z przodu może coś wpadnie. I tak im wpadło pod koniec spotkania, bo to była 83. minuta meczu. Faul Jana Bednarka, niewytłumaczalny raczej i taki niepotrzebny, którego można było zdecydowanie uniknąć.
0: Tak, no nie ma szczęścia Jan Bednarek w ostatnim czasie do udanych interwencji, do dobrych meczów. My nie mamy szczęścia i trener Jan Urban nie ma szczęścia w ostatnim czasie. Co mecz wyjazdowy to porażka. Dwa razy w Szwecji, teraz w Bośni i Hercegowinie. Stracona szansa na wyjazd na mundial. Nie wygląda to wszystko dobrze w Lidze Europy. Trochę odkrywa, szuka, no odkrył Wiktora Nowaka, ale czy właśnie odkrył Jan Urban czy Slavia Praga, to jest pytanie.
1: No i właśnie, no powiedz, jakbyś był selekcjonerem, to byś powołał Wiktora Nowaka? No chyba oczywistość. Grał w Lidze Mistrzów jako jeden z niewielu Polaków w tych elitarnych rozgrywkach. No trudno było go nie powołać, więc chyba nie możemy tego uważać za odkrycie.
0: No tak, po prostu zrobił odpowiedni ruch w odpowiednim czasie i nie można się przyczepić do Jana Urbana. Dał nawet szansę i Wiktor Nowak z niej skorzystał. No szkoda, że nie mamy takich kilku zawodników na różnych pozycjach, a na których nam brakuje. Najbardziej no, przypomina się Euro 2012. Wtedy też nie mieliśmy lewego obrońcy i wsparcia dla Roberta Lewandowskiego, czyli tam drugiego napastnika. Teraz dalej jest Robert Lewandowski. Tego drugiego człowieka nie ma. Na Euro 2012 był Sebastian Benisz i Jakub Wawrzyniak. Benisz szybko zniknął z radaru. Wawrzyniak był zastępstwem zawodnika, który nie istnieje w polskiej piłce, jak sam o sobie mówił. A my dalej nie mamy lewego obrońcy. Lata się zmieniają, pokolenia całe się zmieniają. Selekcjonerzy już pewnie z 7 od Franciszka Smudy. A my dalej z tym lewym obrońcą. I to jest generalnie no, wielki problem dla polskiej piłki.
1: Nie mamy lewego obrońcy. To niestety z żalem musimy Państwu przyznać, bo co prawda możemy chwalić Przemysława Frankowskiego za jakieś ofensywne rajdy, szczególnie nie w tym wczorajszym spotkaniu, ale w meczu z Rumunią na Stadionie Narodowym, ale przede wszystkim od obrońcy żądamy tego i wymagamy tego, by odpowiednio bronił dostępu do naszej bramki i z tym wciąż jest problem, więc po prostu trzeba szukać, tak jak Adam Nawałka wykreował sobie kilku zawodników, no nikt nie wpadłby na to, by powoływać wtedy Tomasza Jodłowca, Krzysztofa Mączyńskiego, czy kilku innych zawodników, on to po prostu zrobił, odkrył to, odkrył Artura Jędrzejczyka wówczas na lewą obronę, no i tego życzymy Adamowi, a na Wałce już nie, choć kto wie, co się jeszcze wydarzy, ale Janowi Urbanowi życzymy tego, żeby jednak coś w tej głowie się pojawiło, jakiś dobry pomysł, który nas po prostu olśni, bo na razie te wszystkie rozwiązania są takie dość oczywiste, można powiedzieć, no i jest sporo takich problemów tej reprezentacji. Oczywiście są też plusy, no bo wspomniany Wiktor Nowak, to wiedzieliśmy się, że to może być naprawdę bardzo ważny element w reprezentacji Polski na środku pomocy. Doskonale czuję się z Piotrem Zielińskim. Obaj panowie się bardzo lubią, chwalą nawzajem, więc to nas bardzo cieszy. Wiemy już, że no, trójka obrońców no, nie jest dla nas. No, przychodzi każdy selekcjoner i kombinuje z tą trójką i to nigdy nie wychodzi. Grajmy czwórką obrońców, dwoma klasycznymi środkowymi obrońcami. do tego dwoma bocznymi, ale znaliśmy w końcu tego lewego obrońcę. No i szukajmy alternatywy dla Roberta Lewandowskiego. No i też to jest kamyczek do ogródka dla trenera Jana Urbana, że brakowało napastników. Jeden z naszych kolegów dziennikarzy zadał na konferencji prasowej przed tym spotkaniem pytanie Janowi Urbanowi, kto zagra w ataku, a Urban powiedział, czy to żart, przecież mamy tylko jednego napastnika. No to pytamy, czyja to jest w takim razie wina? Kto to powoływał, tych zawodników? 4 spotkania w Lidze Narodów. Wiemy, że można się wykartkować, jak Robert Lewandowski.

0: I wiemy, że można doznać kontuzji, jak w przypadku Adriana Benedyczaka, więc chyba tych zawodników powinno być więcej. I to są wnioski też dla trenera Jana Urbana.
1: Z drugiej strony, tak od lat patrzymy też na strzelców w naszej ekstraklasie i brakuje tam Polaków, którzy są napastnikami i potrafią strzelić więcej niż 5 goli. Takim zawodnikiem jest Karol Czubak. No i on szansę dostał na poprzednim zgrupowaniu. Teraz Jan Urban nie zdecydował się go powoływać. No i chyba szkoda. Jednak no co szkodziło by Karola Czubaka powołać i mieć właśnie taką alternatywę, nawet jak nie jest do niego w 100% przekonany i nawet jak potrzebuje jeszcze, nie wiem, zaraz popatrzeć, jak porusza się Karol Czubak i czy jest jakikolwiek z niego potencjał, a nawet jeżeli nie ma tego potencjału, to musi mieć właśnie alternatywę w takiej sytuacji, kiedy są kontuzje, kartki. No nie zdecydował się na to Jan Urban i to my powinniśmy chyba zadać mu pytanie, czy to jest żarcik, a gdzie są ci napastnicy, no gdzie jest jakiś człowiek, jeden więcej, którego można było powołać, skoro on w zeszłym sezonie otarł się o koronę króla strzelców ekstraklasy. No nawet Grzegorz Piech na ten jeden mecz, chociaż nie był wirtuozem piłki, rozegrał w kadrze. Czubak też rozegrał, no ale 2 minuty i to jest kolejny kamyczek do ogródka Jana Urbana. No ile razy można wpuszczać zawodników w tej 88 minucie i co oni mogą zrobić, jak mogą odmienić losy spotkania? No trzeba by też popatrzeć, jak prowadził na przykład Górnika Zabrze. Ile razy wpuszczał zawodników na samą końcówkę, ile razy oni mu te losy spotkania odmienili. No te zmiany trzeba jednak robić wcześniej. Przy takim wyniku, kiedy zaczynamy przegrywać, to w 84 minucie tracimy gola, w 88 zmiany. No nie, można natychmiast, trzeba te zmiany robić jeszcze szybciej i trzeba reagować. I też przespał nam duże fragmenty w drugiej połowie Jan Urban jeszcze przy wyniku remisowym i wtedy też można było reagować, coś zrobić. Widać było, że fizycznie nasi piłkarze opadają z sił, no a tutaj zero reakcji i o to możemy mieć pretensje.
0: No właśnie, bo tu nie chodziło o to, by reagować na ten niekorzystny wynik, tylko jeszcze przy remisie 0-0, jak widać było, że nam nie idzie, a w drugiej połowie nam nie szło kompletnie, no to reagować wtedy, no ale trener Jan Urban nie miał raczej już kim tego łatać, choć na przykład z naszej perspektywy Oskar Pietuszewski, gdyby wszedł trochę wcześniej, oczywiście nie znamy powodów, dlaczego tak późno, ale jeśli był zdrowy, gotowy do gry już, bo on przecież wraca po ciężkiej kontuzji, to mógł może rozruszać troszeczkę naszą grę w tej drugiej połowie spotkania. A wracając do Karola Czubaka, to nie jest też tak, że on zbawi polską reprezentację, ale naprawdę szukajmy napastnika. Czy to będzie Czubak, czy ktoś inny? Po prostu szukajmy napastnika, bo jak widać, Robert Lewandowski nie zawsze może pojechać na mecz z drużyną z różnych powodów. No to nasza sytuacja w tej grupie B4 na drugim poziomie Ligi Narodów jest już, możemy powiedzieć, bardzo trudna, bo marzyliśmy o awansie do elity, o zwycięstwie w tej grupie, to już możemy sobie te marzenia włożyć między bajki. Później myśleliśmy o tym drugim miejscu, i które też dałoby nam drugi koszyk w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy, a przy naszym obecnym potencjale te koszyki mają gigantyczne znaczenie. No i to raczej też już nam odjeżdża, bo 4 punkty straty do Bośniaków, gorszy bilans z nimi. No to właściwie o co my teraz gramy? Chyba tylko o to, by na tym drugim poziomie Ligi Narodów się utrzymać. No a w listopadzie też łatwo nie będzie, bo trzeba będzie Szwecję podjąć we Wrocławiu, wyjechać na wcześniej na rewanżowy mecz z Rumunią w Bukareszcie. No i z takimi, może z nadzieją tak, ale z takimi nastrojami niezbyt ciekawymi będziemy na ten listopad oczekiwać.
1: Tak, szanse na to, żeby wskoczyć na drugie miejsce są iluzoryczne i matematyczne. Żeby spaść na czwarte też niewielkie. No więc to trzecie miejsce na poziomie B. No tak jak niektórzy mówili, to jest nasze miejsce, ten poziom B Ligi Narodów, ale nie spodziewaliśmy się, że tak nisko na tym poziomie B. No ale jednak... No i trzeba patrzeć na tą polską piłkę z niepokojem jednak na te najbliższe 2 spotkania, bo nie wygląda to wszystko najlepiej.
0: Wracamy z Sarajewa, wracamy z Bośni i Hercegowiny, a nasi piłkarze też tylko niestety na tarczy. Pozdrawiamy.
2: No ja też pozdrawiam. Dziękuję serdecznie za relację. Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski. Posłuchajmy jeszcze Andrzeja Janisza, wieloletniego sprawozdawcy Polskiego Radia, który tak na gorąco oceniał to, co zrobili polscy piłkarze w Zenicy.
3: Gdzieś tak od 60 minuty reprezentacja Polski no, przestała istnieć na boisku. I jeżeli nie strzela się bramki, to powtarzam raz jeszcze i będę gadał o tym do znudzenia. Wówczas, kiedy są sytuacje, kiedy jest możliwość strzelenia gola, no to później to się kończy tak, jak się skończyło. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To, że nie grał w tym meczu Robert Lewandowski, czyli potwierdza się to, że bez Roberta Lewandowskiego reprezentacja przegrywa.

0: Robert Lewandowski nie grał dlatego, że miał dwie żółte kartki. I o ile ja jestem w stanie zrozumieć tę kartkę w meczu z Rumunią, to nie jestem w stanie zrozumieć żółtej kartki w meczu ze Szwedami, bo to było po akcji. Dostał tę kartkę za odkopnięcie piłki parę sekund po zakończeniu akcji. Jest niestety źle.
1: No niestety jest źle, chociaż w rozmowach z polskimi piłkarzami, w tym co mówią, wydaje się, że nie jest tak źle, że mają nadzieję, że widzą, że coś się z tą reprezentacją dzieje. Tomasz Kowalczyk rozmawiał po meczu w Bośni z Przemysławem Frankowskim.
2: Gasła ta nasza reprezentacja, zgodzisz się?
3: Czy ja wiem, czy gasła, tak jak tutaj wcześniej powiedziałem, do 20-30 metra nieźle to się układało, a na końcu gdzieś brakowało tego ostatniego podania.
2: A jak to widzisz, co was teraz czeka? Troszkę oczekiwania były większe, prawda, na te 4 mecze?
3: No zgadza się, 4 punkty w 4 meczach to na pewno nie jest to, co chcieliśmy. No co, no trzeba dalej walczyć, najłatwiej się poddać, ale... No mamy jeszcze dwa mecze, w których na pewno chcemy wygrać.
2: Daliście sygnał w tym meczu z Rumunią, zwycięstwo 6-0, że jesteście za trenerem. Teraz no też walczycie do końca.
3: Zostały 2 mecze, my na pewno chcemy te 2 mecze wygrać. Dzisiaj na pewno jest duży niedosyt, no ale taka jest piłka, trzeba się podnieść i po prostu dążyć dalej do tego, żeby gdzieś te mecze wygrywać.
2: Ten drugi koszyk może nam jednak uciec, prawda? No to sytuacja jest już nie do pozazdroszczenia w naszej grupie.
3: Tak, ale wszystko jest możliwe, wszystko jest w naszych rękach, nogach, głowach, więc najważniejszy mecz będzie z Rumunią. Na tym będziemy musieli się skupić i przede wszystkim wygrać ten mecz.
2: Wiemy, że w takich sytuacjach zawsze w Polsce rozpalany jest ten grill pod stołkiem selekcjonera. Jak spodziewasz się, jak to będzie wyglądało w ogóle w tych najbliższych dniach? Wy jesteście cały czas trenerem, tak?
3: Tak, u nas się nic nie zmienia. Chcemy, żeby trener był dalej naszym trenerem. Tyle w temacie.
1: Jednym z nielicznych polskich piłkarzy, którzy byli chwaleni po meczu w Zenicy i po całym zgrupowaniu, był Marcin Bułka. Bramkarz reprezentacji dobrze wywiązał się ze swojego zadania, ale po starciu z Bośniakami był przygnębiony.
4: Nie ma co się oszukiwać, porażka to raz, a dwa w jakich okolicznościach? W pierwszej połowie mieliśmy szansę, żeby zacząć wynikiem 1-0 dla nas. Nie udało się i też nie wiem co do karnego, bo nie widziałem dokładnie sytuacji za plecu, odbijałem piłkę i zobaczyłem, że sędzia sprawdza VAR, no ale jak już podchodzisz do tego telewizorka, no to raczej ma czas na obejrzenie i jeżeli zdecydował, że to jest karny, to no tak musiało być. Na pewno 4 punkty to nie jest to, co chcieliśmy. W 4 meczach. Na pewno ten rezultat nikogo nie cieszy. Skłamałbym, jakby było inaczej. Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie. Pewnie więcej niż w drugiej. Dobrze wchodziliśmy w pole karne. Brakowało tej kropki na D. No i cóż, też zaczęliśmy drugą połowę utratą bramki, no ale był spalony. Potem rzut karny i no nic na to nie poradzisz. Dostajesz w końcówce na 1-0 i możesz tylko żałować.
1: Kolejne mecze polscy piłkarze rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i u siebie ze Szwecją. Ogromne zwycięstwo Bośni i Hercegowiny nad Polską. Tak bośniackie media komentują wygraną swoich piłkarzy w Zenicy. Komentarze po meczu z Polską w Lidze Narodów zebrał korespondent Polskiego Radia na Bałkanach Piotr Piętka.
5: Reprezentacja Bośni pokonała biało-czerwonych 1-0 po golu Iwana Basicia z rzutu karnego w 84 minucie. Portal Klix podkreśla, że dzięki zwycięstwu Bośniacy znaleźli się w bardzo dobrej sytuacji w walce o 2 pierwsze miejsca w grupie Ligi Narodów. Bośniacka prasa szczególnie chwali Basicia, który zdobył swojego 1. gola dla reprezentacji oraz zespołową grę drużyny Sergeja Barbareza. Sam selekcjoner mówił, że tabela nie kłamie, a jego zespół z każdym spotkaniem robi krok do przodu. Dużo miejsca poświęcono również reakcji Polaków. Jan Urban uznał decydujący rzut karny za śmieszny i przekonywał, że jego drużyna zasłużyła na więcej. Bośniackie media odnotowują jednocześnie rosnącą krytykę polskiego selekcjonera. Portale cytują polskie media, które po porażce pytają nawet o przyszłość Urbana. Dla Bośni to zwycięstwo ma także szczególny wymiar. Kilka dni po pożegnaniu Edina Dzeki reprezentacja pokazała, że potrafi wygrywać również bez swojej największej gwiazdy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Bośniacy zadowoleni ze swojej drużyny. Natomiast my mamy dziś powody do wielkiego smutku. Zmarł Jacek Zióber, jeden z najjaśniejszych punktów polskiej piłki przełom lat 80. i 90. O śmierci byłego kadrowicza poinformował Jacek Bogusiak, kustosz tradycji łuskiego klubu sportowego. Zióber to wychowanek UKS-u, z którego po latach udanych występów trafił do francuskiego Montpellier, następnie do hiszpańskiej Osasuny. W swojej karierze reprezentował również barwy Amiki Wronki, a profesjonalną grę w piłkę z

0: Tańczyła w amerykańskim Tampa Bay Martini. W reprezentacji występował w latach 88-93, rozgrywając 46 spotkań i zdobywając 8 bramek. Razem z nim w biało-czerwonych barwach grał Piotr Czachowski, który jest zdruzgotany informacją o śmierci przyjaciela.
1: To jest moja półka, Jacek był ode mnie rok starszy. Jeszcze nie tak dawno się spotkałem z nim, ale to w jakiś sposób, tylko jak popatrzyłem na jego sylwetkę, na tą twarz taką smutną. No wiedziałem od samego początku, że coś tam nie jest halo i coś tam się gryzie z tym wszystkim. No i potem jeszcze taki jeden, drugi wywiad, który też przeczytałem, no przecież to jest mój kolega z reprezentacji. Jeszcze w to nie wierzę. Ja nie dowierzam, że to miało miejsce. Grał fenomenalnie, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o piłkę klubową, w tej reprezentacji też starał się nadawać ton. No szybkość przede wszystkim, szybkość, technika, tak? Nic w miejscu, tylko na pełnym gazie. On to miał po prostu wrodzone, że tak powiem, wykorzystywał to w sposób szczególny, zwłaszcza na początku tej swojej kariery i był takim zawodnikiem kluczowym, możemy tak powiedzieć, znakomitym. No dawał to, co dawał, tak? To, co kibic, jak kupował bilet na mecz i to przychodził, myślę, przy Alei Unii, bo myślę cały czas tutaj o ŁKS-ie, tak? Bo on stamtąd wyszedł, tam się narodził ten Ziober. On był bohaterem.
0: Jacek Ziober zmarł w wieku 60 lat. I w dzisiejszej audycji to już wszystko. Rafał Bała, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
0: Minęła 20.30, Michał Przerwa, zapraszam. Młody lekarz Dawid K., który zarabiał olbrzymie pieniądze w Szpitalu Południowym w Warszawie, usłyszał zarzuty. Informację potwierdził Polskiemu Radiu mecenas Jacek Dibuła, adwokat oskarżonego. Wcześniej prokurator Piotr Antoni Skiba poinformował, że lekarz był przesłuchiwany przez wiele godzin w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w związku z tą sprawą. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, a drugie z kolei chodzi o nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Dochodziło do celowego, bezprawnego manipulowania ceną paliwa, żeby uzyskać niższe ceny przy dystrybutorach. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek tłumaczy zatrzymanie przez ABW 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Przedstawiono im zarzuty w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku.
6: Jest mowa o 5 osobach, które pewnie staną przed sądem, ale ja również pozwalam swobodnie działać zespołom śledczym w prokuraturze i to jest, myślę, największa wartość dzisiaj. Prokuratura odnosi sukcesy właśnie dlatego, że nikt nie próbuje ingerować w jej działania. Prokuratorzy działają samodzielnie, więc musimy poczekać.
0: Kwota wyrządzonej szkody jest gigantyczna. Biegli oszacowali, że wynosi 4 100 000 000 zł, poinformował minister. Jest wniosek do Sejmowej Komisji Etyki o ukaranie posła Konfederacji Sławomira Mencena za jego słowa odnoszące się do kobiet służących w policji. Złożyła go posłanka PSL-u Magdalena Sroka, która kiedyś służyła w policji. Wypowiedź Mencena została już wcześniej skrytykowana przez szefa MSWiA. Marcin Kierwiński ocenił, że nagranie jest bardzo głupie i bardzo nierozsądne. W policji służy ponad 40 tysięcy kobiet. Sezon grypowy już się rozpoczął. W ciągu 2 tygodni sprzedaż leków na przeziębienie i kaszel wzrosła o ponad połowę. To odpowiedni moment, żeby zaszczepić się przeciw grypie, tak mówi Tomasz Śmiatacz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
7: W przypadku grypy i COVID-19 je naprawdę polecamy to wszystkim, ale w szczególności seniorom, osobom z zaburzeniami układu odpornościowego, osobom z niewydolnością różnych układów typu układ krążenia, układ oddechowy, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca.
0: Eksperci podkreślają, że szczepienia zmniejszają ryzyko zachorowania, a przede wszystkim chronią przed ciężkim przebiegiem infekcji i powikłaniami.

0: Polskim Radiu 24.
1: 33 minuty po godzinie 20 w studiu Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Spoglądamy na Francję z pewnym zaskoczeniem, z niepokojem również, bo dochodzi od dłuższego już czasu do protestów, co zaskakujące poniekąd na pewno. Protestują i uczniowie, i nauczyciele.
2: Tak, protestują licealiści, protestują studenci, protestują rodzice oraz nauczyciele. Co ciekawe, to wszystko zaczęło się, cały ten ruch, od buntu właśnie nauczycieli na podparyskich przedmieściach. Później do nich dołączyli się licealiści, a do nich również studenci i rodzice. Także to jest taki szerszy ruch sprzeciwu wobec tego, co się dzieje we francuskiej szkole.
1: A my próbujemy to zrozumieć.
0: Świat w powiększeniu.
2: $450 000 według organizatorów, niecałe $260 000 według francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tyle osób wzięło dziś udział w protestach licealistów, do których dołączyli się studenci, rodzice i nauczyciele. Protestujący domagają się przede wszystkim większych nakładów na edukację, uzupełnienia braków kadrowych oraz poprawy warunków nauki. Spór szybko przerodził się jednak w konflikt z rządem. Doszło do starć z policją. Ranni są zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i funkcjonariusze policji. Od początku manifestacji co najmniej 6000 osób zostało aresztowanych. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś o sytuacji we Francji będę rozmawiała z Katarzyną Stańko, korespondentką portalu XYZ w Paryżu. Dobry wieczór, witaj.
3: Dobry wieczór.
2: To może na początku wyjaśnijmy, co jest źródłem tego gniewu, przeciwko czemu buntują się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Czy tu chodzi przede wszystkim o warunki w szkole francuskiej, mówiąc już tak ogólnie, czy to jest taki wyraz szerszego niezadowolenia na to, co się dzieje we Francji?
3: Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo te protesty trwają już drugi tydzień. Wszyscy, opinia publiczna, politycy próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, co jest źródłem. Tak naprawdę chyba chodzi o to, że jest wiele problemów. Mamy do czynienia z niedofinansowanym sektorem edukacji. Mamy do czynienia z inflacją 3% obecnie we Francji. Siła nabywcza Francuzów, czyli to, ile za swoją pensję mogą kupić, zdecydowanie się pogarsza. To już od kilku lat, ale teraz, kiedy mamy do czynienia z dużymi podwyżkami cen energii, również we Francji, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie Wschodniej, z dużymi podwyżkami cen paliw, te nastroje ogólnie społeczne zaczęły buzować. Także mamy do czynienia z ogólnym niezadowoleniem. Natomiast szkoła francuska już od kilku dobrych lat jest niedofinansowana. Rzeczywiście brakuje nauczycieli, brakuje osób chętnych, które chciałyby uczyć w szkołach, bo nie jest to łatwa praca, jest to praca pełna wyzwań za relatywnie niewielkie pieniądze, jak na inne sektory francuskiej gospodarki, czy inne sektory nawet budżetowe. We Francji nie istnieje na przykład instytucja zastępstwa. Kiedy nauczyciel zachoruje albo z jakichś powodów nie może prowadzić lekcji, te lekcje po prostu się nie odbywają. Są przypadki, że nawet tygodniami czy miesiącami nie ma lekcji francuskiego, matematyki czy innych kluczowych przedmiotów w danej klasie czy w danej szkole. Ponieważ z jednej strony nie ma nauczyciela, ale z drugiej strony nauczyciele, którzy są, nie chcą brać nadgodzin, ponieważ im się to nie opłaca, ponieważ mamy zabetonowany system, który zniechęca do brania nadgodzin, bo jak weźmiemy nadgodziny, będziemy wbrew pozorom mniej zarabiać, bo dostaniemy mniej zasiłków. Także to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Do tego dochodzi sytuacja studentów, którzy skarżą się rzeczywiście na coraz gorsze warunki pracy i nauki, na mniej wykładów, mniej zajęć, na niższy poziom. Jeżeli spojrzymy szerzej na przykład na wyniki francuskich uczniów, ten znane badanie 15-latków prowadzone w wielu krajach przez OECD, to jest to badanie PISA, no, francuskie nastolatki wychodzą słabo w tych badaniach. Mamy 30 któreś miejsce z matematyki czy z zrozumienia tekstu. Także no, problemy są wielorakie.
2: Tych zaniedbań jest rzeczywiście dużo. Ja jak słuchałam wypowiedzi niektórych manifestantów, to też słyszałam, że narzekali oni na

0: warunki sanitarne w szkołach, zwłaszcza w tych biedniejszych częściach Francji. Oni mówili, że zimą jest bardzo zimno, nawet do 15 stopni. Latem jest z kolei bardzo duszno i gorąco. W niektórych szkołach latają, czy też chodzą szczury. No to są warunki, w których rzeczywiście trudno się uczyć albo trudno się skutecznie uczyć.
1: Tak, są takie przypadki, że w szkołach jest chłodno i chodzi się nawet w kurtkach momentami, jesienią czy zimą. I nie wynika to nawet z tego, że mamy jakieś ekstremalne zimne temperatury we Francji, bo tak nie jest. Klimat jest o wiele łagodniejszy niż w Polsce. Natomiast mamy politykę oszczędzania energii we Francji od kilku lat, którą wprowadził prezydent obecny Emmanuel Macron. I w salach użyteczności publicznej, w instytucjach temperatura nie powinna przekraczać 19 stopni. Natomiast ponieważ często szkoły i inne budynki nie mają izolacji, to ogrzewanie jest takie generalnie słabo działające. Rzeczywiście zdarza się, że trzeba siedzieć w kurtce zimą. A latem nie ma klimatyzacji. Mieliśmy do czynienia w tym roku rzeczywiście z bardzo gorącym czerwcem, lipcem. To nie jest nic nadzwyczajnego, bo klimatyzacji nie tylko nie ma w szkole, ale nie ma też w innych instytucjach we Francji. Klimatyzacja nie jest popularna. Takie są po prostu warunki, tak troszeczkę ekstremalne, jeżeli chodzi o temperatury latem.
0: Co może niektórych naszych słuchaczy dziwić, te ekstremalne warunki, też warunki zatrudnienia wielu nauczycieli we Francji, ten poziom francuskiej edukacji, no mówimy o kraju pierwszego świata, o kraju Europy Zachodniej, który oczywiście ma problemy finansowe, ma problemy budżetowe, no ale żeby dojść do takiego poziomu, w którym no i uczniom szkół średnich, i studentom, i nauczycielom tak trudno w tym systemie edukacji trwać, no może być dla niektórych zaskoczeniem. Jak myślisz, z czego to wynika? Dlaczego tyle lat, na tyle lat zaniedbań francuskie władze sobie pozwoliły?
1: Ja myślę, że możemy mówić o zaniedbaniach, bo rzeczywiście nauczyciele zarabiają mało we Francji. Mało mam na myśli średnio między 2 a 3 tysiące euro. Jeżeli porównamy to z innymi krajami, to może się wydawać dużo, natomiast koszty życia we Francji są nieco wyższe. Rzeczywiście, ale jeżeli spojrzymy tak na liczby, bo przygotowując się do rozmowy z Państwem, zerknęłam na dane. Francja nie wydaje znacząco mniej czy znacząco więcej niż inne kraje na edukację. Jest to taka średnia krajów OECD i tych najbogatszych krajów świata, do których też zaliczana jest Polska w tym momencie. Około 5% PKB jest przeznaczanych na edukację. To jest ani dużo, ani mało. Być może problemem jest to, że te pieniądze jakoś nie są może dobrze gospodarowane. I tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, mamy do czynienia z takim socjalnym systemem, gdzie rzeczywiście nauczyciele zarabiają nie za dużo, ale mają mnóstwo dodatków na mieszkania, na zresztą nie tylko nauczyciele, tak? To są też inni pracownicy budżetówki, czy też osoby mało zarabiające. I to powoduje, że koszty pracy są bardzo wysokie i nikomu nie opłaca się pracować więcej, czy brać nadgodzin. Więc można powiedzieć, że zarobki nie są oszałamiające, ale jeżeli podliczymy wszystkie zasiłki, wszystkie dodatki, to tak naprawdę każdy jakoś tam sobie radzi i jakoś żyje i nie chce mu się więcej pracować, nie chce mu się brać nadgodzin. Ja bym powiedziała, że problemem jest raczej zabetonowanie systemu i tego, że nauczyciele za dużo od siebie nie dają, uczniowie za dużo od siebie nie dają, na co pokazują te wyniki OECD PISA w różnych przedmiotach. Wyniki są przeciętne. Francja wydaje przeciętne pieniądze na edukację w porównaniu z innymi krajami, tak średnio. I jest jakieś takie ogólne poczucie, że trochę nam się nie chce, tak? Z jednej strony nauczycielom uczyć, z drugiej strony uczniom uczyć się, tak? Lepiej pójść na demonstrację, lepiej mieć więcej wakacji.
0: No ale trudno by znaleźć kogoś, zarówno wśród polityków czy komentatorów, kto by nie zgodził się z tym, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mają prawo oczekiwać dobrych warunków, prawda, czy nauki, czy też nauczania, to z czym nie ma, to z czym nie ma zgody, prawda, i to, co budzi niepokój we Francji, ale także mi się wydaje wśród wszystkich obserwatorów, które patrzą na rozwój tej sytuacji, no to jest ta przemoc, która pojawiła się na francuskich ulicach. Ten protest, który początkowo miał taki pokojowy charakter, no coraz częściej wiąże się z przemocą, ze starciami

0: z policją. Minister edukacji Francji dziś poinformował, że od początku protestów rannych zostało 85 pracowników oświaty, 215 uczniów i 715 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. I jak powiedział, to po raz pierwszy w historii edukacji narodowej dziesiątki pracowników padło ofiarą agresywnych osób. Nigdy wcześniej coś takiego się nie zdarzyło. Powiedz, co doprowadziło do takiej eskalacji i na ile powinniśmy obwiniać za tą eskalację samych protestujących, a na ile jednak tutaj jest dość ważny ten udział grup chuligańskich, które, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, gdzieś tam włączają się w ten bunt, ten sprzeciw, te manifestacje.
1: Te protesty licealistów nie są jednorodne. Są grupy uczniów, do których dołączyli studenci, tak jak wspomniałaś na początku naszej rozmowy, którzy rzeczywiście w demokratycznym procesie pokazują swój głos. Mówią, że w sektorze edukacji nie dzieje się za dobrze, że wiele rzeczy wymaga poprawy. Natomiast jest zdecydowana chyba jednak większość, jeżeli spojrzymy na skalę przemocy, do której dochodzi, uczniów, którzy szukają zamieszek, tak? Chcą jakiejś zadymy, są niewiarygodnie pełni przemocy w stosunku do nauczycieli. Wielu nauczycieli było uderzonych. Jeden nauczyciel został oblany benzyną. Jedna policjantka była ścigana przez grupę uczniów, którzy krzyczeli, że chcą ją zabić, tak? Inna policjantka straciła oko. Jeden z uczniów stracił rękę. Takich przykładów. Dzisiaj doszło do bardzo przykrego wydarzenia. Matka z dzieckiem zostali odwiezieni do szpitala. Roczne dziecko zostało ranne z powodu jakiegoś odłamka, który trafił na marginesie demonstracji, w którym oczywiście nie uczestniczyli, natomiast znajdowali się w pobliżu nieszczęśliwym splotem okoliczności. Także skala przemocy jest bardzo duża. W samym Paryżu dzisiaj policja podała, że zidentyfikowano około 300 osób niezwiązanych z ruchem studenckim, czy też z tymi manifestacjami uczniowskimi, którzy szukali zamieszek. To są osoby zamaskowane, często reprezentujące bardzo skrajne ruchy antypaństwowe w Francji. Takich ruchów jest dosyć dużo. One były już widoczne 6 lat temu w czasie protestów żółtych kamizelek. Teraz również się ujawniają. Politycy zarówno z prawej, jak i z lewej strony politycznej Francji reagują w różny sposób. Lewica i ta skrajna lewica, między innymi partia Francja Nieużmiona, popiera te protesty, mówiąc, że uczniowie, zwracając się do nich bezpośrednio, że są świadkami czegoś wyjątkowego, porównując do protestów 68 roku.
0: Ale też niektórzy politycy zarzucają skrajnej lewicy, zwłaszcza Francji Nieujarzmionej, że jej politycy tę przemoc podsycają. Czy to jest uzasadnione według ciebie?
1: Tak, oczywiście. Jednym z pierwszych polityków Francji Nieujarzmionej jest znany medialny taki mer pod paryskiego Saint-Denis, pan Bali Bagayoko, który podsycał te protesty na samym początku, mówiąc, żeby wręcz atakowali szkoły i nauczycieli. Także tak, na pewno te protesty stały się też kwestią polityczną. Przypomnę, że mamy wybory we Francji prezydenckie za kilka miesięcy, w kwietniu pierwsza tura wyborów prezydenckich, w maju druga tura. I na tych protestach niewątpliwie korzystają skrajne siły polityczne, jak skrajna lewica, jak Francja Nieujarzmiona, ale też skrajna prawica, która mówi, popatrzcie, co się z naszym krajem stało, tak? Jak wielką skalę przemocy mamy na naszych ulicach, że strach posyłać dzieci do szkoły, tak? Że nauczyciele są podpalani. Także skrajne siły we Francji korzystają na pewno politycznie na tych protestach i skrajne siły w jakiś sposób o tym mówią politycy, również bardziej umiarkowani, a także policja i siły specjalne, że w jakiś sposób jest to podsycane również w internecie przez przeciwników systemu i przeciwników spokoju w kraju.
0: A co w takim razie na to sam system, czyli co na to rząd premiera Sebastiana Lecornu? Czy ma jakiś plan, czy ma jakąś propozycję dla tych protestujących, czy minister edukacji

0: ma dla nich jakąś propozycję, czy może spotkał się już z nimi i czy w ogóle ma jakąś siłę przebicia we francuskim rządzie, żeby te oczekiwania ze strony protestujących wcielić w życie?
1: Właśnie teraz w Pałacu Elizejskim na zaproszenie prezydenta Macrona trwa spotkanie kryzysowe ministrów rządu, którzy debatują na temat obecnej sytuacji, na temat obecnego kryzysu, który trwa już drugi tydzień. Minister edukacji we Francji nie jest znanym politykiem. Szczerze mówiąc, dopiero niedawno w tym tygodniu się pierwszy raz pojawił i zaczął, próbował tonować nastroje, mówiąc, że przemoc jest niedopuszczalna. Rząd i premier twierdzi i według liczb rzeczywiście tak jest, że na edukację co roku idzie coraz więcej pieniędzy. Że to, no, to są 200 milionów więcej w tym roku było w budżecie niż w zeszłym roku. Natomiast no, biorąc pod uwagę inflację i malejącą siłę nabywczą Francuzów, co jest takim głównym tematem debaty politycznej we Francji, no te pieniądze niewiele zmieniają. Tak? Także do tej pory podsumowując, nie padły żadne konkretne propozycje dla licealistów, które mogłyby ich przekonać, bo tutaj też mamy przedstawicieli związków zawodowych licealistów, którzy wypowiadają się, mówiąc właśnie o potrzebie inwestycji w edukację, o tym, że im więcej wydamy w tym momencie, tym będzie lepsza przyszłość narodu, mówiąc górnolotnie, no ale oczywiście trudno się z tym nie zgodzić.
0: No coś w tym jest, tak, chociaż wydaje się, że te oczekiwania, jakie mają manifestanci, żeby je zaspokoić, to potrzeba miliardów euro, prawda? Bo to nie są proste rzeczy, ani tanie rzeczy te, o których oni mówią.
1: Poza tym, tak jak wspomniałam, Francja nie wydaje na tle innych krajów zdecydowanie mniej na edukację. 5% PKB to jest drugi budżet po budżecie obronnym, który w sensie podwyżek, tak, bo na obronę wydawanych jest mniej. Natomiast jeżeli chodzi o podwyżki w ostatnich latach, to są dwa budżety, na które łoży się coraz więcej, obrona i edukacja, a efektów przynajmniej w edukacji nie widać, biorąc pod uwagę wyniki uczniów i biorąc pod uwagę nastroje nauczycieli. Część nauczycieli rzeczywiście poparła te protesty, ale zdecydowana część nauczycieli jest przeciwna. Przede wszystkim przemocy, bo to nie jest tylko ta przemoc, z którą się spotykają od dwóch tygodni podczas trwania tych protestów, ale zawód nauczyciela jest we Francji zawodem wysokiego ryzyka, zwłaszcza na przedmieściach miast, z różnych powodów, także etnicznych. Tak.
0: Czego przykładem były chociażby zamachy na nauczycieli, prawda?
1: Zamachy na nauczycieli, bardzo, bardzo brutalne, obcięcie głowy, tak, jednemu z nauczycieli za to, że pokazywał karykatury Mahometa. Nawet teraz na marginesie obecnych demonstracji pod Orleanem dochodziło często do popierania terrorystów, tak? Wspominano Mahomada Meracha, który mordercy siedmiorga dzieci w szkole żydowskiej w 2012 roku. Tego typu okrzyki, tak, popierające terroryzm pojawiają się na marginesie tych demonstracji licealistów, a także wielu licealistów pokazuje i niesie flagi palestyńskie. Bo tutaj mamy kolejny konflikt między mniejszością żydowską i muzułmańską w związku z sytuacją w Strefie Gazy.
0: Wspomniałyśmy o tej propozycji, czy też braku propozycji ze strony rządu. Wiemy, że do tych protestów dochodzi w momencie, w którym parlamentarzyści francuscy rozmawiają na temat przyszłorocznego budżetu. Kilka dni temu premier przedstawił taki plan budżetowy, w którym przewidział kilkadziesiąt miliardów euro oszczędności, ale tam również pojawiła się taka zapowiedź większych środków na edukację narodową, chociaż mniej stanowi nauczycielskich. Powiedz, czy te propozycje budżetowe, czy te plany budżetowe zostały przyjęte z jakąś ulgą, czy może z niepokojem przez protestujących? Czy oni oczekują, że zostaną wprowadzone tam jeszcze jakieś zmiany? Być może fundusze z jednej puli zostaną właśnie przeznaczone na edukację? I czy to w ogóle jest możliwe na tym etapie?
1: Rząd Sebastiana Lecornu próbuje zrównoważyć budżet, co jest bardzo trudne. Dług publiczny Francji sięgnął 119% PKB. Rzeczywiście zaproponowano w tej pierwszej wersji

0: budżetu ponad 54 miliardy euro oszczędności, ale na edukację zdecydowano się dorzucić dodatkowe 2 miliardy euro. Jaki będzie ostateczny budżet, zobaczymy, ponieważ teraz trwa debata w parlamencie i te manifestacje, które były początkowo też popierane przez związki zawodowe, związki zawodowe półtora tygodnia temu wyszły też na ulicę we Francji i wielu pracowników budżetówki, one trwają, odbywają się właśnie dlatego z uwagi na te debaty i na kształtowanie budżetu na przyszły rok. Także każdy trochę chce uszczknąć dla siebie i jak najwięcej ugrać dla swojej grupy, czy to wyborców, czy pracowników, jeżeli mówimy o związkach zawodowych.
1: Czy myślisz, że rząd ugnie się pod tymi żądaniami, które, no tak jak wspomniałaś, są z różnych dziedzin, prawda, społecznych i zawodowych? Czy on w ogóle jest otwarty na rozmowy, czy to ze związkami zawodowymi, z grupami zawodowymi na temat zmian? Czy to jest już raczej taka hermetyczna dyskusja w gronie samych polityków?
0: Raczej jest to dyskusja w gronie samych polityków. Przypomnę, że budżet w zeszłym roku został przyjęty dekretem we Francji. Nie ma zgody w parlamencie francuskim. Francuski parlament jest zdominowany przez skrajne siły. Z jednej strony mamy blok lewicy, z tą największą partią Francja Nieujarzmiona. Z drugiej strony mamy jako największą partię w samym parlamencie partię Marine Le Pen. Także cokolwiek przeforsować przez parlament jest rządowi bardzo trudno. I kto wie, być może przyszły budżet również zostanie przyjęty przez dekret, co oczywiście przez polityków i przez parlamentarzystów nazywane jest procesem antydemokratycznym.
1: I budzi duży sprzeciw. To wszystko, tak jak wspomniałaś, jest zaledwie kilka miesięcy przed wyborami. No i tutaj znowu powracamy do postaci Marine Le Pen, czyli tej czołowej kandydatki w tych wyborach. Czy myślisz, że w kampanii prezydenckiej, już stricte kampanii prezydenckiej, ten temat edukacji narodowej, znaczenie edukacji narodowej, funduszy na edukację narodową i właśnie tych protestów będzie jednym z kluczowych tematów?
0: Zdecydowanie tak. I do tego Marine Le Pen, jak i całe jej zgrupowanie, na pewno dorzuci kwestię bezpieczeństwa i przemocy na francuskich ulicach, złą sytuację służb bezpieczeństwa i policji, bo tak jak wspomniałaś, ponad 700 policjantów zostało od początku tych protestów rannych i policja rzeczywiście stosuje gaz łzawiący i stosuje te kule gumowe, ale bardzo ostrożnie. Tak jak widzimy relacje w mediach i jak podejdziemy do demonstracji, które są prawie we wszystkich miastach Francji, chociażby w Paryżu, to policja raczej stoi i obserwuje, boi się interweniować, żeby nie być posądzoną tuż przed wyborami prezydenckimi o przemoc wobec nieuzbrojonych nastolatków. Także spodziewam się, że te protesty będą trwały. Nie, być może jeszcze tydzień, może dwa, bo zbliżamy się do ferii jesiennych. We Francji mamy w połowie października ferie jesienne, które trwają dwa tygodnie, więc być może wtedy nastroje na ulicy troszeczkę opadną i uczniowie przestaną protestować, bo i tak nie będą mieli wtedy lekcji.
1: Czyli z tego, co mówisz, tak jak dziś mieliśmy akt trzeci mobilizacji, tak został przedstawiony przez organizatorów, to należy się spodziewać, że będzie i akt czwarty i piąty.
0: Myślę, że tak. Tym bardziej, że skrajne siły polityczne we Francji podsycają te nastroje i to nie tylko Francja Nieujarzmiona, z drugiej strony mamy też skrajną prawicę, dla której tego typu demonstracje też są jakąś tam siłą napędową w tej kampanii wyborczej, która trwa. Kwestia bezpieczeństwa, kwestia migracji, bo Marine Le Pen zawsze kwestię bezpieczeństwa łączy z kwestią migracji. To jest jej retoryka i jej narracja. I o tym się będzie mówić, a przypuszczam, że nie tylko uczniowie, ale także związkowcy i kolejne grupy zawodowe będą wychodzić na ulicę, aby coś dla siebie ugrać w tym całym procesie kampanijnym.
1: Będziemy się temu przyglądać i będziemy o tym mówić także na antenie Polskiego Radia 24. Dzisiaj o napiętej sytuacji we Francji mówiła Katarzyna Stańko, korespondentka portalu XYZ w Paryżu i w Brukseli. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to wszystko w dzisiejszej audycji. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie. Autopromocja.
5: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 14 miliardów złotych. Tyle będzie wynosiła dziura w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Stacja TVN zmieniła właściciela, przejął ją nowo utworzony koncern Skydance. Prezydent Nawrocki jest na Filipinach, zabiega tam o poparcie w staraniach o stałą obecność Polski w G20. Minęła godzina 21. Michał Przerwa, zapraszam. Dziura w Narodowym Funduszu Zdrowia wyniesie w tym roku około 14 miliardów złotych, potwierdziła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Sytuacja dotycząca przyjęć planowych w ostatnim kwartale jest podobna do tej, jaka była w tym samym czasie w ubiegłym roku, tak mówi szefowa resortu zdrowia.
2: Rozmawiamy z Ministerstwem Finansów na temat kolejnych środków, które miałyby wspomóc oddział NFZ-u. Natomiast co do zabiegów planowych, no pamiętajmy, że każdy szpital ma podpisane umowy na określoną ilość i to już decyzja zarządzającego, w jaki sposób w przestrzeni całego roku zaplanuje funkcjonowanie swojego podmiotu.
1: Zaplanowany na przyszły rok budżet Narodowego Funduszu Zdrowia jest rekordowy i wynosi 274 miliardy złotych, co stanowi 7% PKB. Ponad 100 miliardów złotych zostanie przeznaczone na budowę nowych schronów i adaptację już istniejących. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. Środki będą wydatkowane przez 5 lat.
3: Te pieniądze zostaną przeznaczone na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Do tej pory w jego ramach dokonywano tak zwanych zakupów awaryjnych, czyli na przykład kupowano agregatory, gdy istniało ryzyko przerw w dostawie prądu. Teraz środki zostaną przeznaczone głównie na inwestycje, mówił o tym premier Donald Tusk.
4: Priorytety w ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane z tego projektu to budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii.
3: Środki mają być też przeznaczone na rozwój systemów ostrzegania ludności.
4: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne. Bezpieczna łączność państwowa, a więc nowoczesna łączność pomiędzy różnego typu instytucjami, urzędnikami, służbami, która będzie odporna na rozmaite zdarzenia i zagrożenia.
3: Inwestycje mają być zrealizowane w ciągu najbliższych 5 lat. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Należące do Skydance studio Paramount sfinalizowało przejęcie Warner Bros. Discovery, do którego należy polska stacja TVN, za 81 miliardów dolarów. Firmy dopięły transakcję, powołując do życia nowego hollywoodzkiego giganta, który będzie funkcjonował pod

0: skróconą nazwą Skydance.
1: Tym samym HBO Max, tytuły takie jak Harry Potter czy Sinners, a także stacje pokroju CNN trafiają pod jeden dach z Paramount Plus, CBS oraz takimi markami jak Top Gun czy Ojciec Chrzestny. Wszystkie te podmioty znajdą się pod kierownicą miliardera Davida Ellisona oraz nowego wiceprezesa Jona Kreitza. To jeszcze bardziej koncentruje władzę w branży, w której i tak dominuje zaledwie garstka kluczowych graczy. Należące do Ellisona studio Skydance przejęło Paramount za 8 miliardów dolarów zaledwie w zeszłym roku, a wkrótce potem obrało za cel Warnera, jeszcze większego giganta. Dalszy rozwój wydarzeń przerodził się w burzliwą, trwającą blisko rok walkę o przyszłość Warnera. Skydance Corporation wyłania się z jednej z największych fuzji w historii branży medialnej i rozrywkowej. Uwzględniając miliardy dolarów zadłużenia, wartość przejęcia Warnera wyniosła blisko 111 miliardów dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Polski prezydent zabiega o poparcie filipińskich władz w staraniach o stałą obecność naszego kraju w G20. Co prawda Filipiny nie są członkiem grupy najbogatszych państw świata, ale przewodniczą w tym roku ASEAN, formatowi zrzeszającemu najbogatsze państwa południowo-wschodniej Azji. Według prezydenta Karola Nawrockiego to dobra płaszczyzna do dyplomatycznej ofensywy i rozmów z przywódcami ASEAN o naszych aspiracjach.
2: Chcemy przy tym mówić nie tylko własnym głosem, ale także zwracać uwagę na perspektywę tych części świata, które mimo swojego rosnącego znaczenia gospodarczego i demograficznego pozostają niedostatecznie reprezentowane w najważniejszych formatach globalnego dialogu.
0: Przed grudniowym szczytem G20 w Miami Karol Nawrocki ma rozmawiać także z prezydentem Argentyny, która jest stałym członkiem G20. Polski prezydent liczy na wsparcie władz tego kraju. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał Francis Holzen, pomysłodawca obserwatorium Ice Cube na biegunie południowym. W lodzie Antarktydy zatopiono tam około 5000 czujników, które wyłapują neutrina, czyli cząstki prawie nieoddziałujące z materią. Dzięki temu w 2013 roku po raz pierwszy zarejestrowano neutrina o bardzo wysokiej energii pochodzące spoza naszej galaktyki. To nagroda wyjątkowa, tak mówi profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Jest to rzeczywiście Nagroda Nobla, po pierwsze wyjątkowa, dlatego że jedna osoba dostała za gigantyczny projekt naukowy związany z wykrywaniem neutrin spoza Układu Słonecznego i jest to nagroda czysto naukowa.
0: Neutrina w przeciwieństwie do światła nie są pochłaniane w drodze przez wszechświat, dlatego pozwalają zajrzeć do jego najodleglejszych zakątków, na przykład w okolice czarnych dziur. Francis Holzen jest jedynym tegorocznym laureatem z fizyki, więc dostanie całą nagrodę 12 milionów koron szwedzkich.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro na niebie przewaga słońca, nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu rano, miejscami zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów, 16 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu.
4: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 11% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach większości polskich rzek.
4: Klimat.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 21. W studiu pojawił się już Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Z racji zawodu staramy się być uzbrojeni w strzały partyjskie, czyli w celne riposty, ale tu i ówdzie pojawiają się głosy, że być może należałoby rozszerzyć dostęp do broni i zastanawiam się, czy to jest potrzeba chwili, bo czasy są niepewne, czy może wyraz braku zaufania do państwa, czy może jakieś teksańskie inspiracje.
7: Twierdzisz, sam nie wiem, biorąc pod uwagę, że w rękach prywatnych obecnie jest ponad milion jednostek broni, tak to ładnie się nazywa, jednostki broni. Oczywiście jest to broń myśliwska, ale też oprócz tej broni myśliwskiej samo obronie też niektórzy kupują. Pamiętasz jednego znanego polityka, który drugiemu znanemu politykowi w windzie pistolecik mały pokazywał. Więc to ja myślę, że to też takie motywacje są. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Ukrainie i przed wojną na Ukrainie, mówiło się, że jest wielkie zainteresowanie zakupem broni? Nie wiem. Sam nie wiem.
4: Pomówmy o tym.
7: Pomówię dziś z panem profesorem

0: profesorem Wojciechem Kuleszą, psychologiem społecznym Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Panie profesorze, milion sztuk jednostek broni to dużo chyba jak na Polskę, chociaż z drugiej strony mówi się, że jesteśmy zapóźnieni w stosunku do innych krajów europejskich z tą ilością broni na statystycznego Polaka.
1: Nie, to bardzo mało. Jeżeli pomyślimy, że broni w Ameryce jest o wiele więcej niż obywateli, to u nas by musiało być, no powiedzmy, jakieś 40 milionów, żeby dojść do poziomu amerykańskiego, czyli jeszcze nam dużo brakuje.
0: No tak, ale skutki posiadania broni w Ameryce są ogólnie znane i czasami są bardzo głośne, tragiczne i nieprzewidywalne.
1: A wbrew pozorom, te, które są najbardziej dotkliwe, nie są nagłaśniane medialnie, bo słyszymy o strzelaninach masowych, mass shootings, czyli w wolnym tłumaczeniu właśnie takie masowe strzelaniny, podczas gdy pierwszą przyczyną śmierci z użyciem broni jest samobójstwo. I to pokazuje aspekt zdrowia psychicznego, że z tego punktu widzenia lepiej, żeby broni było jak najmniej. Broń jest o tyle specyficznym środkiem do popełnienia tego czynu, który jest taką tragedią społeczną. Ginie człowiek, już go nie będzie nigdy z nami. Ten człowiek ma jakąś rodzinę, jakąś przeszłość, ale też przyszłość. To broń jest zero-jedynkowa w swoim zastosowaniu, kiedy człowiek czyni to w inny sposób, jeszcze
0: i
1: można
0: jest prosta w życiu?
1: Stosunkowo prosta, a inne metody, nie chcę ich rozwijać, co ma pewne uzasadnienie medialne, dają szansę na ratowanie człowieka dużo większe. W Stanach zwrócono na to uwagę. W wielu Stanach są takie procedury, czasem nazywane jako red flags, takie czerwone flagi, czerwone sygnały ostrzegawcze, że rodzina może zgłosić, że człowiek, który ma kryzys zdrowia psychicznego, posiada broń i na pewien czas ona może być mu odebrana. Właśnie z tego powodu, ale z tego wynika też druga rzecz, że w wielu miejscach na świecie, również w Polsce, żeby posiadać broń, trzeba przejść przez badania psychologiczne, czasem psychiatryczne też. I tu jest pewien błąd myślenia, ponieważ ustawodawca pewnie myśli, że my jako psychologowie potrafimy orzec, kto powinien mieć broń, a kto nie. W pewnym małym stopniu potrafimy, ale dużo mniejszym niż myślę przeciętny ustawodawca, poseł albo nasz radiosłuchacz myśli. Amerykanie już to pokazali. My nie mamy dobrych testów przesiewowych. Potrafimy wyłapać bardzo mały procent, jeżeli nawet nie promil, ludzi, którzy rzeczywiście broni nie powinni mieć. Ale z doświadczeń amerykańskich wiemy, że my nie wiemy, kim ten człowiek będzie za pewien czas. Na przykład, czy nie zachoruje poważnie na depresję i nie postanowi odebrać sobie życia. W przypadku Polski badania na broń do ochrony osobistej odbywają się co 5 lat. Więc żaden psycholog czy psychiatra powie, nie weźmie właśnie na siebie tej odpowiedzialności, żeby powiedzieć, nie wiem, za pół roku, co u tego człowieka się wydarzy. I ustawodawca myśli, że my odsiejemy dobre osoby, które powinny mieć, o tych, którzy nie powinni. Podkreślę, w małym stopniu tak, ale nie ma takich testów, które by potrafiły to zrobić z wysoką skutecznością.
0: No tak, ale jest bardzo duża grupa posiadaczy broni. Ja mówię o myśliwych, którzy tak naprawdę raz przechodzą te badania psychologiczne, kiedy zostają myśliwymi, kiedy występują pozwolenie na broń, a potem bez względu na wiek. Ja rozmawiałem tutaj kilkukrotnie z różnymi znamienitymi gośćmi na ten temat. No bo te wypadki z bronią, gdzie przez przypadek zostaje ktoś postrzelony przez nieuwagę, nie biorąc udziału w polowaniu, gorzej jeszcze, jak to są na przykład, nie gorzej, tak samo tragicznie, jak są to osoby, które biorą udział w tym polowaniu. I tak naprawdę tutaj niewiele się dzieje, panie profesorze. Jakoś nie ma chęci albo woli politycznej i zauważalnej woli politycznej, żeby ową sprawę wyprostować i też wyprostować, no bo jeżeli jestem kierowcą i mam 90 lat i mogę być bardzo dobrym kierowcą, to powinienem przejść badania, chociażby psychologiczne czy psychomotoryczne, żeby sprawdzono, czy ja jeszcze mając 90 lat reaguję na bodźce zewnętrzne w sposób właściwy.
1: Pełna zgoda. Takie lekkie podejście, że badanie przechodzimy raz w życiu.

0: życiu jest delikatnie mówiąc niepokojące.
1: A skutki widzimy.
0: Tylko żeby też w drugą stronę pokazać, że w ogóle kwestia posiadania broni

0: No tak, ale mówi pan o broni, którą się otrzymuje i bo wnioskuje się o samoobronę. Ja no przed naszą rozmową powiedziałem panu to, co kiedyś mi powiedział dawno, dawno temu, to na początku lat 90. Policjant z dużym doświadczeniem. No tak rozmawialiśmy, pistolet, no wiesz, strzelisz? I potem się, jak to, czy pytasz się, czy strzelę? No strzelę, na pewno strzelisz do człowieka? Musisz być zdecydowany. To nie jest tak w momencie zagrożenia, no właśnie. I to występuje ten dylemat, no zabiję człowieka. To bo wolę tego nie mieć.
1: To jest bardzo poważny dylemat i dużo bardziej złożony, niż pewnie też znowu myślimy. Dylemat jest człowieka, który sięga po broń i ma oddać strzał. I załóżmy, że ten człowiek jest naprawdę zaatakowany i broni swoje życie albo życie innych ludzi, nie przekroczył prawa.
0: I na chwilę obrona jest konieczna.
1: Obrona jest konieczna, uzasadniona, broni życie, więc odbiera życie. Ale postawmy to w szerszym kontekście. Jeżeli prowadzę samochód, przyjeżdżając tutaj do studia, prowadzę samochód, nie przekroczyłem prędkości i nagle ktoś mi wskakuje pod koła i zabiłem tego człowieka. Ja prawdopodobnie dość szybko będę oczyszczony ze wszystkich zarzutów. To było wtargnięcie, tak to się określa. I ja wiem, że nie zawiniłem, tylko ja zostaję być może z tym obrazem człowieka, którego zabiłem.
0: Do końca życia.
1: Do końca życia ja z tym zostaję. Jestem niewinny, ale ja z tym zostaję. To w przypadku strzelania, żebyśmy zrozumieli obciążenie dla tego człowieka, nawet jeżeli to jest uzasadnione użycie, ale postawmy w jeszcze szerszym kontekście. I wróćmy tutaj do strzelanin tych masowych w Stanach Zjednoczonych głównie. Kiedy wpada oficer i załóżmy, że odbiera życie napastnikowi, uratował wiele istnień. Ale i ten policjant, a już z całą pewnością mnóstwo tych dzieci będzie potrzebowało wieloletniej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, ponieważ to dziecko doświadczyło czegoś, co się nie mieści w głowie. Jeżeli myślimy w takim razie o obronie koniecznej, no to warto podkreślać te dylematy, które się podejmuje nie tylko o odebraniu życia, ale też zostawienia piętna na tych, którzy tego doświadczają, a się na to nie pisali. No i wreszcie mamy taką odpowiedzialność już też na poziomie religijnym. No, kto nam daje prawo do odebrania życia? Więc tych dylematów i obciążeń psychologicznych, czy to ogólnie mówiąc dla zdrowia psychicznego, jest niezwykle dużo, często ich nie dostrzegamy, a niestety możemy to też spieniężyć. Pomoc tylu dzieciom, tylu nauczycielom, tylu również policjantom czy żołnierzom, którzy bronią życia i absolutne tutaj podziękowanie za służbę, jest bardzo kosztowne. I im więcej tym broni jest, to już z prawdopodobieństwem, no jak nie ma samochodów, to nikt pod kołami nie zginie. To gdy tej broni nie ma, nie ma prawdopodobieństwa takich strzelań praktycznie. My w Polsce nie mamy tych strzelań. I problemem z niezwykle powszechnym, ale mówię wielokrotnie bardziej niż obecnie, czyli na przykład poziom Stanów Zjednoczonych, gdzie jednostek broni, jak pan redaktor powiedział, jest więcej niż obywateli.
0: To pan powiedział. To jest ja powiedziałem, że w Polsce jest około miliona, a pan
1: tak,
0: powiedział.
1: Nie, mówi o samym słowie jednostki broni.
0: Jednostki broni, tak.
1: Do tego się odwołuje.
0: Tak, ładna terminologia.
1: Że to zaczyna być takie wysycenie, które już zaczyna być niebezpieczne. Podkreślam, my jesteśmy od tego horyzontalnie, biegunowo odlegli. O, może to będzie lepsze określenie.
0: No takim krajem europejskim, gdzie broni rzeczywiście jest bardzo dużo w prywatnych rękach, to jest Finlandia, tylko że tutaj też pewne, moim, tak mi się wydaje, proszę mnie sprostować, pewne zaszłości kulturowo-historyczne, wojna zimowa i tak dalej. Nieduży kraj, nieduży naród. I zawsze ten miecz Damoklesa w postaci tego sąsiada gigantycznego, który raz już napadł, to ja taki właśnie czytałem wypowiedzi Finów na ten temat, że oni muszą być gotowi, że oni muszą być przygotowani, że oni już raz swojej ojczyzny bronili w sposób no, niesamowity, a to przecież było pospolite ruszenie, wojna zimowa z lat 40. ubiegłego wieku.
1: To rzeczywiście Finlandia jest bardzo ciekawym przypadkiem. Dlaczego tak dużo

0: broni, a jest stosunkowo tak mało ofiar. Ale nie zgodzę się z jednym fragmentem, to jest bardzo duży kraj.
1: Więc on ilościowo, znaczy ludnościowo jest mały.
0: Ludnościowo na metry kwadratowe, tak. On jest dość, jest dużym pustkowiem. No i siłą rzeczy, żeby była strzelanina, trzeba ludzi do tego i całe szczęście, że to się tam nie dzieje. Jest to, odwołam się jeszcze do innego aspektu wypowiedzi pana redaktora, że założenie, że kultura powoduje pewne zabezpieczenie albo niebezpieczeństwo jest pewnym mitem. W Polsce co pewien czas też się nam mówi, że my to od Sieczy Wiedeńskiej z szablą w dłoń, Powstanie Warszawskie, my tę broń to mamy we krwi. Nikt nie wykazał, że jakaś kultura ma jakieś geny czy możliwości zabezpieczeń albo wyjątkowe predyspozycje do mordowania. I taki szeroki bardzo nawias wykazał to Stanley Milgram w swoich badaniach po II wojnie światowej, też zafascynowany zbrodniami Niemców, że normalni ludzie czynili te zbrodnie, a nie, to czy w bardzo małym procencie, jacyś byśmy powiedzieli zwyrodnialcy, że to byli bardzo porządni ludzie przed i w ogóle po wojnie. Więc kulturowo nie dało się uzasadnić, że akurat Niemcy to zrobili. To był wpływ sytuacji, więc wiemy, że to sytuacja może spowodować niezwykłe bestialstwo z użyciem broni, albo sytuacja może spowodować, że tego bestialstwa nie będzie. I podam taki szerszy przykład, jak ważne jest wyjście na dziedziny, w której się nie specjalizuje, a mianowicie prawo, że dlaczego żołnierzy się tak kształci z międzynarodowego prawa humanitarnego, konfliktów zbrojnych, odpowiedzialności osobistej. Że ten człowiek jest uczony o tym, jaka to jest odpowiedzialność mieć broń. I to jest bardzo potrzebne szkolenie jako zatrzymanie pewnych tendencji do ewentualnego na przykład odwetu. No, to jest, no, niezwykłe dylematy mogą stać przed takim człowiekiem z użyciem broni, że on broni na przykład zranionego dziecka, które widział, albo nie daj Boże zamordowanego. Więc na przykład to użycie broni musi być niezwykle usankcjonowane prawnie. Nie zdajemy sobie sprawy z odpowiedzialności również na przykład policjantów, którzy są uzbrojeni i muszą w ułamkach sekund decydować o niezwykle złożonych decyzjach. Więc ten aspekt kulturowy niczego nie tłumaczy, ale już na takim mikropoziomie kulturowym, czyli na przykład przechodzenie bardzo poważnych szkoleń o odpowiedzialności jest no, niezwykle ważne, bo tu się też odwołujemy do wyższych wartości, do moralności.
1: I to się dzieje, panie profesorze?
0: Tak, bardzo, bardzo poważnie. Wystarczy porozmawiać naprawdę z ludźmi, którzy są na początku drogi mundurowej, jak szybko przechodzi się bardzo poważne szkolenie na temat prawa. Jest SPB, środki przymusu bezpośredniego, o stopniowalności, o ostrzeżeniach, które policjant musi wydać. To są te zabezpieczenia, żeby ten człowiek nie zakładał, że na przykład na pewno dobrze użyje tej broni. Człowiek jest uczony cały czas, tak, moim zdaniem, tej pokory, że ja muszę cały czas analizować sytuację, że dana mi władza, co też wiemy z psychologii władzy, jest bardzo ryzykowna, że ludzie, którzy mają władzę, zaczynają jej nadużywać. Władza korumpuje. Jest na przykład danie komuś munduru i broni i pewnych uprawnień może skłaniać do tego, więc nakładamy kulturowo raczej
1: ograniczenia.
0: Ograniczenia, kagańce, żeby ktoś się nie rozpasał, bo wiemy, że bardzo ciężko jest wykazać, że ktoś ma wyjątkowe predyspozycje do bycia z bestią, a ktoś ich absolutnie nie ma. Stanley Milgram wykazał, że 2/3 z nas w specyficznej sytuacji, ale nie bardzo dziwnej, zabije drugiego człowieka, do którego nic nie ma. Stosując kilka prostych trików, które stosowali Niemcy podczas wojny, na przykład odwołując się do autorytetu, czy biorąc odpowiedzialność, czyli kontynuuj odpowiedzialność, biorę za siebie, czy wydaję komuś rozkaz. Więc zmierzam do tego, że kultura, po raz kolejny to podkreślę, niewiele tłumaczy. Raczej mikrokultura, czyli na przykład dana organizacja potrafi, no bo policja musi być uzbrojona, czy żołnierze, na bardzo wczesnym etapie nałożyć kagańce, żeby ograniczyć ryzyko niewłaściwego użycia broni, bo ten policjant czy ten żołnierz na bardzo wczesnym etapie dostaje tę broń realnie. A policja dużo częściej wychodzi uzbrojona na ulicę. W przypadku Polski zaczyna się to powoli też już dziać, że wojsko wychodzi. Ale tutaj wracam do tego obciążenia właśnie psychologicznego, zdrowia psychicznego. To jest, no, niebywała odpowiedzialność, której często jako cywile sobie nie zdajemy sprawy, że decydować o życiu i śmierci jest straszną odpowiedzialnością. I to są często bardzo młodzi ludzie.

0: którzy wbrew pozorom mogli sobie do końca nie zdawać z tego sprawy, że na przykład teraz zróbmy tego policjanta, który wbiega i walczy o życie uczniów. To jest niezwykle chwalebne, ale ten człowiek ma do podjęcia w ułamku sekund, w bardzo dużych nerwach, do podjęcia straszne decyzje. Na przykład, czy zabić tego człowieka, czy nie. Albo druga decyzja, czy ja w ogóle trafię. Rozmawialiśmy o zdrowiu, na przykład badanie wzroku. Więc ten człowiek do końca życia zostanie z tą sytuacją.
1: Jeszcze jedna rzecz, panie profesorze. Nam się pewne rzeczy skróciły. To znaczy, tak mi się wydaje, proszę mnie sprostować. Biorąc pod uwagę kulturę masową i pokazywanie, że właściwie zabicie drugiego człowieka przy pomocy karabinu maszynowego to jest jak splunąć, że to jest właściwie tak, to my też być może się nieco znieczuliliśmy na to, że to już nas aż tak nie poraża.
0: Nie mam na to bezpośrednich danych, pośrednie mam. Wbrew pozorom zabijanie ludzi jest niezwykle trudne psychologiczną, niezwykle trudną psychologicznie czynnością. Wiemy z wielu wojen, Ameryka jest dobrym tego przykładem, bo prowadzi wiele takich badań, że w niektórych wojnach dziesiątki procent, powiedzmy, oddania strzału w kierunku wroga było świadomie niecelnych. Ludzie nie chcieli zabijać na wojnie. Były z kolei inne wojny, że ten procent wielokrotnie spadał i bardzo mały procent unikał zabicia wroga. Więc kwestia niestety też przygotowania człowieka, jeżeli już ma walczyć z bronią w ręku, jest niezwykle złożonym procesem, również uwaga psychologicznym. W jaki sposób się człowieka przygotowuje do tego, też od czego zaczęliśmy, to co pan redaktor mówił, ten policjant, czy jesteś gotowy oddać strzał. To przygotowanie tego człowieka jest niezwykle złożonym procesem i też on się odbywa.
1: A kultura masowa mająca wpływ? Jest to swoistego rodzaju utrudnienie we właściwej ocenie?
0: Raczej poszedłbym w inną stronę. Niestety urealnia czy uprawdopodabnia. Jeżeli ja bym nie grał w gry agresywne i nie widział bardzo agresywnych filmów, mi by się w głowie nie mieściło, że można wpaść na przykład do szkoły i strzelać. A jeżeli zaczynam to wykonywać w grze, niestety rośnie prawdopodobieństwo. Mówimy o dostępności poznawczej. Jest takie powiedzenie przecież w języku polskim, to się w głowie nie mieści. No to niestety, jeżeli zaczyna się mieścić, to jest pewne przekroczenie, ale nie chciałbym też wieszać psów na wszystkich filmach czy grach.
1: Nie.
0: Czy czynników na przykład, żeby wytłumaczyć,
1: nie o to chodzi, tylko
0: kiedy wystąpi prawdopodobieństwo na przykład strzelaniny w Stanach Zjednoczonych w szkołach, to da się przewidzieć. Musi wystąpić od zdrowych kilku do kilkunastu czynników równolegle, żeby to się wydarzyło. Jest to, żeby nie demonizować broni, że ona sama wystrzeli, bo człowiek się zdenerwuje. Musi nastąpić seria bardzo pechowych, ale niestety zazębiających się czynników.
1: To chyba dobrze, panie profesorze, że nie mamy w supermarketów z bronią, tak jak w Stanach.
0: W Polsce w porównaniu do Stanów bardzo rozsądnie do tego podchodzimy. Zawsze można dyskutować, czy wystarczająco dobrze. Prawo się coraz bardziej liberalizuje w przeciągu ostatnich 20 lat. Obecnie, żeby wystąpić o broń, jest to stosunkowo łatwe. To nie jest mój cytat, tylko z bardzo znanego też analizatora broni z kanału Fragout Królika, który mówi, że to jest tak proste jak zdobycie prawa jazdy, więc to nie jest aż tak łatwe jak w Stanach, ale też nie jest to tak szalenie trudne.
1: Bo sobie tak pomyślałem, odwiedziłem w Stanach właśnie taki supermarket i powiem panu, jako Europejczyk, Polak, byłem tym zszokowany, co widziałem. Jak zobaczyłem ciężkie karabiny maszynowe wiszące na ścianach. Dziwnie mi się zrobiło.
0: Ja jak mieszkałem w Stanach i po raz pierwszy zobaczyłem kontrolę drogówki, to byłem przekonany, że jest atak terrorystyczny. Ponieważ broń jest tak powszechna, że policjant w ogóle inaczej podchodzi do samochodu i zawsze musi w kilka radiowozów w sposób oświetlony, oślepiający ewentualnego napastnika, więc rzeczywiście kontakt z bronią w Stanach Zjednoczonych jest niebywałym doświadczeniem.
1: No właśnie, no a pan prezydent ostatnio powiedział, że właściwie trzeba zwiększyć możliwość Polaków w uzyskaniu broni. Nie wiem, czy to jest słuszna droga, ale po rozmowie z panem dochodzę do wniosku, niech bronią zajmują się ci, którzy się na niej znają i jest im naprawdę potrzebna.

0: Bardzo panie profesorze, serdecznie panu dziękuję. Profesor Wojciech Kulesza, psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: O reklamie. Autopromocja.
6: Świat nie kończy się na nagłówkach. Wojny, wielka polityka i ludzie, którzy znaleźli się w samym środku wydarzeń. Podcast Świat w każdą sobotę o 20.30 w Polskim Radiu 24. Zapraszam, Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest 21.30, Michał Przerwa, zapraszam. Prokuratura złożyła zażalenie na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu, która pozwala podejrzanemu odpowiadać z wolnej stopy do zakończenia sprawy. Były wiceminister sprawiedliwości ma postawione zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, zażalenie zawiera kilka stron uzasadnienia, dlaczego Romanowski może nie stawiać się do warunków listu żelaznego.
8: Prokurator przedstawił te dotychczasowe działania podejrzanego, no polegające między innymi na ucieczce w grudniu 2024 roku z Polski, w czasie, gdy trwało posiedzenie aresztowe, mniej więcej, na twierdzeniu, sugerowaniu, że w szpitalu podczas dopłynie nieprawda.
7: Z informacji prokuratury wynika, że Marcin Romanowski nie przekroczył granicy Mołdawii, czyli nie dotarł do Naddniestrza, z którego wysłał wniosek o list żelazny. Kolejny zarzut prokuratury to pominięcie przez sąd sprzeciwu prokuratora generalnego. Śledczy wskazali także w zażaleniu, że decyzję podejmował neosędzia. Ponad 102 miliardy złotych rząd przeznaczy w ciągu 5 lat na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na inwestycje, powiedział premier Donald Tusk i wyliczył na co konkretnie.
9: Budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii i miejsce i procedura gromadzenia zapasów na wypadek jakichś sytuacji krytycznych, nie tylko wojennych, ale także i innych, typu klęski żywiołowe.
7: 1/3 środków będzie w dyspozycji samorządów. Choć to dopiero początek sezonu grzewczego, strażacy mają znacznie więcej pracy niż rok temu. Odnotowano więcej pożarów i osób poszkodowanych, ale mniej ofiar śmiertelnych. To skutek powszechnego montowania w domach i mieszkaniach czujników tlenu, węgla i dymu, uważa rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
10: Można powiedzieć, że to jest pozytyw w całej tej sytuacji, że zdążymy dotrzeć w porę z tą pomocą do osób poszkodowanych, albo to sami mieszkańcy mają szansę na to, by uratować się.
7: Strażacy przypominają także o regularnym czyszczeniu przewodów kominowych i spalinowych. Do wielu pożarów dochodzi właśnie wtedy, gdy w kominie zapala się nagromadzona sadza.
11: Polskim Radiu 24.
0: 32 minuty po godzinie 21 wracamy do polskiej polityki.
2: Stan dnia.
0: W studiu Mateusz Multan, dziennik Fakt. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Zacznijmy może od tego, o czym słuchaliśmy przed momentem, od zażalenia prokuratury na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Rozumiem, że to uzasadnienie jest bardzo obfite, ale zastanawiam się, dlaczego prokuratura nie chce, żeby Romanowski pojawił się w Polsce?
12: Mówiąc może przysłowiowo, lepiej gonić króliczka niż go złapać. Więc być może o to chodzi w sprawie Marcina Romanowskiego, żeby ten temat był grzany przez koalicję rządzącą. Dlatego, że jeżeli Marcin Romanowski wróciłby do Polski, zaczęłyby się jakieś przesłuchania, to mielibyśmy kolejny etap takiego spektaklu, który zmierzałby do końca być może postawienia panu Romanowskiemu zarzutów. Ale możemy się też spodziewać, inaczej rząd być może nie

0: jest pewny, jak ta sprawa by się potoczyła. Więc to gdyby pan Romanowski stanął przed wymiarem sprawiedliwości, mogłoby być tak, że część zarzutów zostałaby umorzona, a przecież nie o to tutaj chodzi. Chodzi generalnie, żeby cały czas sprawą pana Romanowskiego, no mówiąc tutaj kolokwialnie, grzać. Dlatego, że jeżeli pan Romanowski ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, no to rząd ma właśnie takie narzędzia, mówi, nie, zobaczcie, to jest groźny przestępca, który oto jak najbardziej chce się przed nami schować, bo wie, że my go tutaj rozliczymy.
1: Prawda? A nawet jeśli się odnosi do zarzutów, to jako uciekinier jest mało wiarygodny.
0: No jeśli się odnosi, właśnie pan Romanowski dość rzadko korzysta czy to z platform społecznościowych, no, do końca nie wiadomo właściwie, gdzie w tym momencie się znajduje. Notabene to jest bardzo ciekawe i to jest jeden z powodów, dlaczego chciałbym, żeby wrócić do Polski, dowiedzieć się, jak wyglądała ta jego ścieżka pobytu po wyjeździe z Węgier i gdzie dokładnie pan Romanowski przebywał, bo to jest, wydaje się, bardzo interesujące w całej tej sprawie.
1: No dzisiaj usłyszeliśmy, że najprawdopodobniej granicy z Mołdawią nie przekroczył. No, to wcześniej też pojawiały się głosy, że raczej na pewno tam był.
0: To też kłóci się z wypowiedzią pana premiera, prawda, który mówił, że na 99% ma informacje od swoich zagranicznych partnerów, że Marcin Romanowski znajduje się właśnie na terenie tego państwa. W związku z tym no, mamy tu też pewne zawirowania, ale w tym momencie miejsce pobytu pana Romanowskiego jest najmniej ważne. Mecenas pana Romanowskiego, pan Lewandowski, mówi, że to jest bardzo istotny krok, jeżeli ten list zostanie tak już oficjalnie, zostanie tu uprawomocnione, żeby Marcin Romanowski przyjechał do Polski. I patrząc po tym, jak zachowuje się Waldemar Żurek, koalicja rządząca, no wydaje się, że trochę nie na to liczyli. Prawda? Że ten list Romanowski, tutaj pojawia się narracja ze strony ministra Żurka, tu wpis na X-ie sprzed paru godzin, że list żelazny wydaje się tylko osobom, którym można ufać. Pan Romanowski nie jest godzien zaufania, więc on nie rozumie, dlaczego sędzia taki wyrok wydał, więc stąd to zażalenie.
1: I był to neosędzia, to też się pojawia w komunikatach.
0: Cóż, jeśli był to neosędzia, no to patrząc na stan polskiego wymiaru sprawiedliwości, to powinno zostać w pewien sposób ponownie rozpatrzone, jeżeli doszliśmy do tego konsensusu przywracania praworządności. Natomiast są też pewne sprawy w koalicji rządzącej, których orzekał na sędzia i wtedy to już nie przeszkadzało niektórym osobom, prawda? Więc to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia bardzo często.
1: Przewiduje pan, że Marcin Romanowski pojawi się w Polsce przed jesienią przyszłego roku?
0: Wydaje się, że na ten moment byłoby to bardzo wygodne dla Prawa i Sprawiedliwości i jeżeli Marcin Romanowski będzie myślał tymi kategoriami i, co istotne, zaufa w pewien sposób temu, że nawet jeśli ten list żelazny zostanie tak już oficjalnie wydane, to zażalenie zostanie odrzucone, to mam nadzieję, że przyjedzie i będziemy mieli w końcu normalny proces w tej sprawie, bo o to tak naprawdę w całej tej sprawie chodzi, że jeżeli są zarzuty, to żeby je zweryfikować przez niezawisły, niezależny sąd i wtedy sąd podejmie już decyzję na drodze prawnej, czy trzeba pana Romanowskiego skazać, czy też należy te zarzuty oddalić i tak to się powinno odbywać. Natomiast ja osobiście cieszę się, że ten list został wydany, dlatego że jestem generalnie przeciwnikiem stosowania aresztów tymczasowych. One moim zdaniem są nadużywane, a podejrzenie o tym, że pan Romanowski będzie w tej sprawie mataczył, no w jaki sposób miałby mataczyć, można by zadać pytanie. Więc myślę, że z wolnej stopy mógłby w Polsce spokojnie odpowiadać, więc cały ten teatr, który został tutaj zrobiony, mnie osobiście się nie podoba.
1: Na razie pytań jest wiele. Czy otrzyma list żelazny? Czy on zostanie zatwierdzony? Jeśli tak, czy w Polsce się pojawi i stanie przed sądem, czy też niekoniecznie. Z pewnością jeszcze do tej kwestii będziemy wielokrotnie wracali. Ale dziś też pojawił się zupełnie inny temat, który swój początek bierze w marcowym spotkaniu, do którego doszło w USA. Dlaczego dziś dyskutujemy o wizycie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i o jego rozmowie z prezydentem Trumpem?
0: O tym to trzeba zapytać Adama Bielana, dlaczego zdecydował się ujawnić te informacje. Tutaj podrzucić taką plotkę, że oto Donald Trump miał przekonywać Władysława Kosiniaka-Kamysza o tym, żeby stanął na czele polskiego rządu. To jest bardzo interesujące. Ja, zastanawiając się nad tą sprawą, czemu taka informacja wypływa akurat teraz, z jednej strony może chodzić o to, żeby zdyskredytować Władysława Kosiniaka-Kamysza w koalicji rządzącej, żeby wzbudzić pewne wątpliwości, żeby zaczęły pojawiać się pytania i oczywiście od części takich gorących zwolenników premiera Donalda Tuska, części osób, którym PSL w tym rządzie się nie podoba, bo trzeba pamiętać, że różne frakcje w rządzie są i niektórzy niechętnie widzą różnych partnerów. Tam trwają nieustanne napięcia, mniej lub bardziej skutecznie zwalczane. Natomiast to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest być może taka, żeby uderzyć trochę w Donalda Tuska.

0: i pokazać, że zobaczcie, Donald Trump widzi w Kosiniaku-Kamyszu kogoś, kto byłby lepszy od Donalda Tuska. W związku z tym koalicjo rządząca, zastanów się nad tym, czy nie lepiej przed wyborami wymienić premiera. Być może są tu pewne kalkulacje ustawione na to, że z Kosiniakiem-Kamyszem zdecydowanie łatwiej byłoby wygrać wybory, gdyby był na czele rządu, łatwiej byłoby w ten rząd uderzać, a z drugiej strony mógłby być też trochę bardziej konserwatywny, trochę łagodniejszą politykę prowadzić w stosunku do opozycji i Kosiniak-Kamysz może też nie mieć głowy do tego, co ma Donald Tusk i Waldemar Żurek. W związku z tym no, różne scenariusze możemy tutaj rozważać.
1: Spodziewa się pan, że ten temat będzie się pojawiał, że on ma jakiś potencjał, czy to raczej będzie muszka jednodniówka?
0: Osobiście stawiałbym na to, że to będzie muszka jednodniówka, chyba że wypłyną jakieś nowe, bardziej konkretne fakty. Na ten moment wiemy, że ani Radosław Sikorski i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ani prezydent Karol Nawrocki i Pałac Prezydencki nie otrzymały notki z tego spotkania. Tutaj Donald Tusk gasi emocje, mówiąc o tym, że on o tym spotkaniu wiedział, natomiast używa takiego sformułowania, które jest dosyć trafne, że dyplomacja lubi ciszę, w związku z tym, skoro spotkanie było dyskretne, no to na ten moment takie powinno pozostać, a być może kiedyś dowiemy się, o czym było, przy czym premier sam zaznacza, że to spotkanie, jeśli się nie mylę, dotyczyło spraw wewnętrznych w kraju, a nie stałej bazy wojska Stanów Zjednoczonych, które ma powstać w Polsce.
1: Do tej kwestii również odnoszą się politycy, czyli do ewentualnej stałej bazy. Adam Szłapka na przykład mówił, że to absolutna nieprawda, jakoby w Polsce rząd miał próbować blokować powstanie bazy amerykańskiej. Sam fakt, że rzecznik rządu musi tego rodzaju zdania wypowiadać, mnie trochę przeraża, bo mogłoby się wydawać, że co jak co, ale kwestie bezpieczeństwa i ewentualna stała baza w Polsce to jest konsensus polityczny. I wokół tego nie będzie rytualnych tańców.
0: Co do bezpieczeństwa, mamy jedną fantastyczną sprawę, że Pałac Prezydencki i rząd porozumieli się w sprawie szefa sztabu generalnego. Wiesław Kukuła, generał Wiesław Kukuła zostanie szefem sztabu na kolejne 3 lata i to rokuje, że Pałac Prezydencki nie blokuje kolejnej kandydatury, tak jak w przypadku na przykład komendanta SOP. Jest afera, że Karol Nawrocki nie chce się zgodzić, nie chciał wcześniej odwołać generała, teraz nie chce powołać pana pułkownika na to stanowisko i właściwie minister Kierwiński mówi tutaj o komendancie rotacyjnym, różne kwestie się pojawiają, ale trochę abstrahuję od tego tematu. Generalnie są pewne kwestie, które pozostają ponad podziałami. W przypadku stałej bazy USA trochę tak jest, bo i rząd, i prezydent, i prawica, i lewica nie kwestionują tego, że stała baza w Polsce jest potrzebna. Natomiast chodzi o to, kto zgarnie tak naprawdę tę nagrodę za to, że doprowadził do tego, że stała baza powstanie, bo to będzie ten puchar polityczny, który przed wyborami będzie służył właśnie temu, kto go podniesie. I rząd bardzo chce, nie ma nic dziwnego, żeby to on. Natomiast Karol Nawrocki ma dość silny argument w tym, że sam Donald Trump ma różne wypowiedzi. W związku z tym też nie zdziwiłbym się, gdyby w przypadku Kosiniaka-Kamysza namawiał go do tego, zwłaszcza, że Donald Trump ma taką tendencję do tego, żeby namaszczać liderów w Europie i pokazywać, że to on stworzył prezydenta Nawrockiego, między innymi, tak Donald Trump twierdzi. Może w tym przypadku też chodziło, żeby też namaścić w Polsce premiera jako Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale co do stałej bazy mówi o, że Donald Trump jest jego wielkim przyjacielem i on uwielbia Polskę. I na razie to są główne jego wypowiedzi, a co do stałej bazy, tak, ale zobaczymy kiedy, więc też przydałyby się tutaj konkrety. Padają różne terminy, które nie są dosyć konkretne. Mówimy, że w przyszłym roku być może, że takie decyzje wkrótce będą, na zimę, na wiosnę, więc czekajmy na konkrety, ale chodzi o to, żeby właśnie ten sukces polityczny ogłosić, że to dzięki nam ta baza powstała. No, na razie nic nie powstało, więc poczekajmy.
1: Ale miejmy nadzieję, że powstanie i dobrze byłoby, żeby w tym czasie, do momentu, kiedy decyzja nie zapadnie i nie zostanie ogłoszona, Polska nie wysyłała żadnych sprzecznych czy wątpliwych sygnałów. Polska jako całość, jako państwo.
0: Tu dygresja, panie redaktorze, jedna, dlatego że jeżeli te sygnały pozostają w sferze polityki wewnętrznej, no to jest jeszcze to akceptowalne, bo tutaj nie chodzi, tu nie kłócimy się o rację stanu, bo jeżeli te sygnały do Stanów Zjednoczonych idą, że my chcemy teraz te stałe bazy, to jest okej. I tutaj na tym naszym polu może się to toczyć, to jest też normalna kwestia polityki, dopóki jest to zdrowa, taka, będzie to zdrowa rywalizacja, kto ma większe zasługi, to w porządku.
1: Jeśli chodzi o ten wyścig, kto ma większe zasługi, dziś rząd zajmował się projektami zmian dotyczących podatków, chodzi między innymi o podwyższenie progu podatkowego do do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie 24% stawki

0: dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych. Załóżmy, że te ustawy zostaną przegłosowane. Co zrobi pana zdaniem prezydent?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja mam wrażenie, że Donald Tusk i Andrzej Domański, minister Andrzej Domański, zgłaszając te projekty ustaw, mieli nadzieję, że prezydent Nawrocki to zawetuje. Dlatego, że oto postawiłoby to premiera i ministra finansów w takiej sytuacji, no chcieliśmy ulżyć podatnikom. Chcieliśmy pokazać, że my jesteśmy za wami, ale zobaczcie, no ten zły prezydent zawetował tę ustawę, powołując się na tam różne kwestie, że to uderzy w tych, to uderzy w tamtych, a tak naprawdę to była mowa o kilku milionach osób, które mogłyby na tym skorzystać, że zobaczcie, my robimy to dla obywateli. Z drugiej strony jest to bardzo kosztowne dla budżetu państwa. W związku z tym, kiedy rośnie nam deficyt, kiedy mamy pewne problemy z... Nie wiadomo, czy nie będzie trzeba ciąć wydatków. A cięcie wydatków przed wyborami to nigdy nie jest coś dobrego. Więc jeżeli nie będzie starczać pieniędzy, no to trzeba będzie robić różne zagrywki z przesuwaniem pieniędzy, pożyczać więcej i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym Donald Tusk, myślę, wychodząc z taką propozycją, liczył na to, to jest moja interpretacja, mogę się mylić, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje. I Karol Nawrocki ma w tym momencie dwie rzeczy, dwie możliwości. Pierwsza to jest taka, że faktycznie zawetować i prowadzić swoją narrację, a druga to jest zrobić dokładnie to, co zrobił w przypadku tego programu Ceny Paliw Niżej, czyli zrobić pewnego psikusa i zaskoczyć wszystkich i podpisać tę ustawę i wtedy rząd będzie mieć poważny problem, moim zdaniem, z finansowaniem tych propozycji.
0: A, czyli pan uważa, że podpis pod ustawą to był psikus pod tą dotyczącą obniżek cen paliw. To do tego jeszcze wrócimy, ale słowo o podatkach. Załóżmy, że pod tą ustawą podpis się znajdzie. Czy klasa średnia, bo o niej myślano, projektując te zmiany, doceni ten gest?
1: Tu mam... chodzi o pewną wątpliwość. Myślę, że na pewno osoby, które zobaczą więcej pieniędzy na swoich rachunkach, znaczy na swoich wypłatach, jeśli by to weszło, docenią. No znowu pytanie, kogo docenią? Dlatego, że Karol Nawrocki zbudował sobie na tyle silną pozycję, że już postrzegamy go nawet w rozmowie z panem redaktorem jako osobę, która musi pozwolić na to, żeby ustawa weszła w życie. No to nie jest ustrojowa rola prezydenta w polskim systemie, żebyśmy tak postrzegali głowę państwa. Natomiast Karol Nawrocki swoją ambicjonalną polityką i dość silną ręką doprowadził do tego, że my to tak postrzegamy, co jest niewątpliwie jego sukcesem politycznym, dlatego, że podniósł rangę po pierwsze urzędu prezydenta, po drugie swoją pozycję bardzo mocno na tym zbudował. I to jest pierwsza kwestia, więc pytanie, kogo docenią. Natomiast ja mam problem z tą klasą średnią, dlatego, że klasa średnia to pojęcie, które nie dotyczy stricte finansowania, prawda? To jest też pewien poziom uczestnictwa w kulturze, to są kwestie pewnego wykształcenia, więc może tutaj czuję taką politologiczną trochę dyskusję na ten temat, czy klasa średnia. Myślę, że osoby, które dostaną więcej pieniędzy po prostu na rachunkach, to docenią. W ten sposób odpowiedział na to pytanie.
0: No dobrze, to przechodzimy płynnie do psikusa. Dlaczego uważa pan, że tamten podpis, który owszem był zaskoczeniem dla wielu, chyba też dla rządzących, to jest psikus?
1: No, samo to, że był zaskoczeniem, to już pokazuje, że niespodziewane się
0: tego. No tak, ale od razu za podpisem pojawiły się komentarze, że prezydent po raz pierwszy jednak musiał się wycofać. Musiał uznać, że rząd zapędził go w kozi róg.
1: Cóż, trzeba było jakoś z tej sytuacji, może nie tyle wybrnąć, bo to jest znowu złe słowo, żebym ja nie stawiał rządu jako takich osób, których się niczego nie spodziewałem. To jest strategia. Oczywiście strategia, która powoduje, żeby pokazać, że to jest nasz sukces, że prezydent ugiął się, że my jesteśmy tak silni, że może sobie prezydent grozić i tę ustawę podpisał. Jednocześnie psikus też z tej strony, że przypominam, że ta ustawa jest w Trybunale Konstytucyjnym w trybie kontroli następczej i tu mam dość negatywną opinię o funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego. Nie chcę mówić, że Trybunał działa na telefon, ale mam wrażenie, że jeżeli politycznie by się to opłacało, to Bogdan Sienczkowski zwoła sędziów i stwierdzą, że ustawa wysłana o obniżeniu cen paliw stwierdzą, że jest niekonstytucyjna.
0: A kto to uzna? Ten wyrok?
1: No właśnie pytanie, kto to uzna, ale wtedy będziemy mieli kwestię taką, czy ta ustawa będzie funkcjonować, czy nie będzie funkcjonować. Rząd będzie stwierdził, że być może tak i te przepisy dalej będzie wprowadzać pomimo uznania tego przez Trybunał. Prezydent będzie twierdził, że to Trybunał tak uznał, więc rząd znowu robi coś nielegalnego i mamy kolejny, prawda, etap sporu o Trybunał Konstytucyjny, o praworządność i tak dalej. Notabene ta kwestia, którą podnosi prezydent, że ta ustawa działa wstecz.

0: że to obejmuje pewien okres właśnie prawa wstecz, kwestia niekonstytucyjności i prezydent sam to podkreślał, że on wie, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, ale mimo wszystko ją podpisze, no bo skoro on jest przedstawiony jako ten zły, który blokuje obniżki, no to spoko. To ja to zrobię, przepraszam za kolokwializm, ale proszę bardzo, nie będę tutaj hamulcowym polityki rządu. Zobaczcie, jak te ceny spadają i odwołuję się do tego mitycznego, prawda, 5.19 premiera.
1: Skoro o paliwach mowa, na polecenie prokuratora z Wydziału Łódzkiego Pionu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratury krajowej doszło wczoraj do zatrzymania 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Do tej kwestii odniósł się m.in. minister Żurek, stwierdzając, ci, którzy wspierają opozycję, kiedyś bezprawnie manipulowali ceną paliwa.
0: Tu są dwie kwestie znowu, albo nawet więcej, bo po pierwsze chodzi o miliardowe straty dla spółki Skarbu Państwa i dla Orlenu. Druga kwestia jest podnoszona już w przypadku również Funduszu Sprawiedliwości, czyli o pewnej korupcji wyborczej prowadzonej do tego, że ceny paliw były sztucznie utrzymywane, taki jest zarzut, sztucznie utrzymywane po to, żeby Polacy przed wyborami płacili mniej za paliwo. Ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, żeby być sprawiedliwym, w tym okresie również pojawiały się wypowiedzi premiera o niskich cenach paliw i utrzymywaniu cen 5 zł za litr, 5,19 za litr, około takich kwot były wtedy podawane. W związku z tym pytanie, skoro Orlen sztucznie obniżał ceny paliw, a opozycja ówczesna mówiła o tym, że da się te ceny jeszcze obniżyć, no to z takiego punktu widzenia nawet komunikacji politycznej ten zarzut trochę może się nie trzymać. Narracja po prostu tutaj się nie zgadza, prawda? Notabene pytanie, co jest ważniejsze dla obywateli w tej sprawie? Czy to, że spółka Skarbu Państwa, której obywatel nie czuje, że straciła kilka miliardów złotych, czy to, że mieli po prostu mniej płacili za paliwo? No, tu obywatele raczej bardziej przemawia do nich ten argument, że płacili wtedy mniej za paliwo. Im jest wszystko jedno, czy te ceny były sztucznie. Oni by marzyli teraz, żeby te ceny były sztucznie obniżane. I trzeba obserwować, czy rząd nie zagra jakąś taką podobną kartą w związku z nadchodzącymi wyborami. No, notabene jedna z posłanek Koalicji Obywatelskiej już w swoim okręgu rozdawała, może nie rozdawała, ale uczestniczyła w przekazaniu karetek dla szpitali, a słyszałem, że Fundusz Sprawiedliwości, oczywiście tu główny zarzut, że po pierwsze Fundusz Sprawiedliwości nie jest po to, żeby przekazywać wozy Straży Pożarnej, bo to jednak nie to ministerstwo powinno się zajmować takimi sprawami, ale z drugiej strony, no jeżeli podnosi się taki argument, no to nie robi się tego samego, prawda? Nie robi się kampanii wyborczej na publicznych pieniądzach.
1: No tak, ale też chodzi mi o samą wypowiedź ministra łączącą działanie dzisiejszej opozycji czy funkcjonowanie dzisiejszej opozycji z jego zdaniem kiedyś bezprawnym manipulowaniem cenami paliw. Czy nie należałoby poczekać, aż w tej kwestii wypowie się sąd? Bo jak rozumiem, teraz zadziałała prokuratura.
0: Minister Żurek i koalicja rządząca potrzebują sukcesu, jeśli chodzi o rozliczenia, więc każdy, nawet uchwalenie tych zarzutów, to już jest coś. Zwłaszcza, że ostatnio rząd prowadzi taką narrację, że zobaczcie, mówicie o tym, że rozliczenia idą za wolno. I dlatego Donald Tusk nagrywa różne filmiki, Waldemar Żurek wychodzi na briefing prasowy i mówi, zarzucacie nam to, ale zobaczcie, tylu i tylu ma zarzuty, tylu i tylu jest w areszcie, tylu i tylu już usłyszało wyroki, więc to też chodzi o taki przekaz, żeby pokazać, my coś robimy. Te rozliczenia idą, one pewnie się nasilą z uwagi na to, że zbliża się kampania wyborcza, ale to jest to pilne poszukiwanie jakiegoś sukcesu, tak, żeby pokazać, że no my rozliczamy. I to rozliczanie jest skuteczne. Co zrobi potem sąd? To będzie, jeżeli sąd oddali te zarzuty, to oczywiście zostanie przemilczone. Natomiast ja się zastanawiam, czy to nie jest pewne podejście pod to, żebyśmy zobaczyli obrazek Daniela Obajtka w kajdankach. I to, czy nie jest właśnie taka podstawka pod to, żeby pokazać obywatelom, bo to byłoby już duże nazwisko, bo w tym momencie mamy jakieś 5 dyrektorów Orlenu. Nazwiska raczej, no nie oszukujmy się, niezbyt przemawiające opinii publicznej. Nawet gdyby pan redaktor, gdybyśmy poznali te nazwiska dzisiaj, to nawet nam prawdopodobnie, którzy tą polityką się gdzieś zajmujemy, obserwacją, niewiele by nam powiedziały, przynajmniej większość. A Daniel Obajtek, to już by było coś. W związku z tym to jest robienie takiej podstawki, no i kolejne szukanie sukcesów.
1: Jeśli chodzi o sukcesy bądź porażki, kto się będzie cieszył w najbliższą niedzielę, późnym wieczorem w Krakowie?
0: Na ten moment wybory wygra, moim skromnym zdaniem, Łukasz Gibała.
1: To będzie miało jakiś szerszy oddźwięk, bo tu też narracje się ścierają.

0: Z jednej strony słyszymy, że Kraków to miasto ważne, ale jednak specyficzne i to, co tam się dzieje, nie ma większego przełożenia na sytuację w kraju. Z drugiej strony przede wszystkim partie opozycyjne już widzą w tym, co wydarzyło się przed niespełna 2 tygodniami w Krakowie, jakiś zwiastun szerszych zmian.
1: Wybory w Krakowie nie są miarodajne dla tego, co się wydarzy za rok w wyborach parlamentarnych. Po pierwsze, pierwszy wynik osiągnął tam w pierwszej turze Łukasz Gibała, który jest kandydatem no bezpartyjny, po prostu bez szerszego poparcia jednej partii. W związku z tym...
0: Z partyjną przeszłością.
1: To partyjną przeszłość to ma nie jedna osoba, to teraz pan Gibała się dystansuje od partii politycznych. No, moglibyśmy to tak zostawić, no ale okej, okay, prawda, każdy, kto robił politykę, może kiedyś jakieś przeszłości mieć, żałować jej albo nie, to już inna kwestia. Ale gdyby tak naprawdę Koalicja Obywatelska popierała Łukasza Gibałę, to by nie wystawiała przeciwko niej senator Piątkowskiej, nie? Więc to jest bardzo istotna kwestia, że koalicja wolałaby mieć kogoś od siebie jednak, zaufanego. Porażka byłaby ciosem pani Piątkowskiej, oczywiście, że tak, no bo to jednak jest utrata w mieście po dość kompromitującym odwołaniu prezydenta miasta i jego ludzi. Pokazuje to nawet decyzja Donalda Tuska o rozwiązaniu struktur Platformy Obywatelskiej, wtedy obecnie Koalicji Obywatelskiej, więc ta decyzja bardzo rozruszyła premiera. Porażka byłaby dotkliwa, ale jednocześnie nie wróżyłbym z tego jakiegoś wielkiego sukcesu i triumfu prawicy, że to nagle Koalicja Obywatelska słabnie. Po prostu wybory samorządowe też rządzą się pewną swoją specyfiką, nawet w dużych miastach, w związku z których ludzie też głosują na jakieś nazwiska. Dla pana Gibały to jest kolejny start, prawda, którym wreszcie może sięgnąć po ten fotel, ale to też pokazuje, że może to być kwestia pewnym zmęczenia, a być może tym, że Donald Tusk po prostu postawił na złego konia.
0: Zastanawiam się, dlaczego te duże szanse Łukasza Gibały tak bardzo cieszą przedstawicieli partii opozycyjnych. Przecież ten kandydat ma tyle wspólnego z opozycją, co, nie wiem, ja z baletem na przykład. Podpowiem niewiele.
1: No, panie redaktorze, nie widziałem pana w balecie, powiem szczerze. Ale mógłby to być widok
0: egzotyczny, na pewno.
1: Natomiast, oczywiście, przepraszam za drobną złośliwość, natomiast...
0: Sam się podłożyłem.
1: Jeśli chodzi o to, każda porażka naszego przeciwnika cieszy. Jest takie powiedzenie w polityce, jeżeli coś nie może być nasze, to zróbmy, żeby było niczyje, a najlepiej nie było przeciwnika, nie było naszego przeciwnika. W związku z tym, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość za całe złotego świata uznaje Koalicję Obywatelską, no to każda jej porażka będzie tym bardziej cieszyć, nawet jeżeli nasz kandydat no osiągnął jakiś tam wynik, zdobył trzecie miejsce, 18,5%, bodajże około coś koło tego. Jeden z najgorszych wyników Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość cieszy się z mobilizacji i uznają, że to jest niezły wynik. Jest to jakiś prognostyk. No, trzeba by było przeliczyć, gdyby Prawo i Sprawiedliwość w każdym z dużych miast zostało po 20%, czy to byłoby dobre, czy to nie byłoby dobre. Ale jak mówię, no fakt, że tam jest pan Gibała, który jest tym kandydatem, nazwijmy go niezależnym, trochę fałszuje ten obraz dla wyborów parlamentarnych.
0: To jeszcze jedna kwestia na koniec. Została nam mniej więcej minuta. Dawid K., lekarz i były radny KO w jednej z warszawskich dzielnic, stawił się dziś w prokuraturze i jak słyszymy, miał usłyszeć zarzuty. Ta sprawa będzie miała polityczny ciąg dalszy?
1: Z całą pewnością, dlatego że to jest głośna sprawa. No, najsłynniejszy lekarz w Polsce, może tak określę pana Dawida. Głośna sprawa, sprawa dotykająca w pewien sposób serce Koalicji Obywatelskiej, dlatego że to jest były działacz koalicji. Działacz, który bardzo dobrze rokował i też, który pokazuje na to, że pewne nieprawidłowości, których my byśmy sobie w polityce nie życzyli, dosięgają już działaczy młodzieżowych, czyli gdzieś od początku rokujący politycy są już taką wizją brania publicznych pieniędzy, czy w ogóle brania pieniędzy, taką pozbawieni etyki, prawda, w działaniu politycznym. I to jest duży problem, dlatego PiS też grzeje, bo to też jest głośna sprawa. Poza tym szpitale, służba zdrowia to temat, który dotyka ludzi stąd.
0: Mateusz Multan, dziennik Fakt. Dziękuję pan serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
1: No kto, no wiadomo.
0: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jeszcze niespełna tydzień i poznamy końcowy raport Komisji do spraw Pegasusa, to zapowiedzi jej szefowej. Areszt i zarzuty dla kierowcy, który w sobotę w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych mężczyznę. Czechów nie zobaczymy na przyszłorocznej Eurowizji, zrezygnowali z powodów finansowych. Minęła godzina 22, Michał Przerwa, zapraszam. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawi końcowy raport ze swoich prac w poniedziałek 12 października. Przedmiotem prac komisji było badanie legalności, prawidłowości i celowości zakupu oraz używania oprogramowania szpiegowskiego w latach 2015-2023. Oprogramowanie Pegasus miało być wykorzystywane w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy do inwigilowania polityków ówczesnej opozycji, np. Krzysztofa Brejzy, Romana Giertycha czy Michała Kołodziejczaka. Część raportów pozostanie niejawna, zapowiada szefowa komisji, posła PSL Magdalena Sroka.
2: Raport liczy prawie 700 stron. To są bardzo konkretne wnioski, które będziemy prezentować. Do tej pory złożyliśmy już zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez określone osoby, w tym byłych szefów służb. Pierwszy raz w historii mamy do czynienia z sytuacją, w której już na podstawie przez nas zebranego materiału dowodowego ci byli szefowie służb usłyszeli zarzuty.
1: Szefowa Komisji Śledczej zwraca uwagę, że jeszcze przed pełną publikacją raportu uszczelniono przepisy dotyczące kontroli operacyjnej i wykorzystywania podsłuchów.
2: Zmieniło się rozporządzenie, które mówi, jak ma wyglądać wniosek i jak służba ma informować o tym, jakiego narzędzia będzie używała do stosowania kontroli operacyjnej. Zmieniały się również przepisy dotyczące nadzoru sądów, także to wszystko dzieje się równolegle.
1: Pod koniec września prezydent podpisał ustawę wzmacniającą nadzór sądowy nad kontrolą operacyjną. Sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu aresztowany na 3 miesiące. 21-letni mężczyzna usłyszał wczoraj zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym i znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości. Sąd przychylił się do argumentacji prokuratora, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.
3: Sąd, rozpoznając wniosek prokuratora, podzielił w całości argumentację, którą prokurator zawarł we wniosku i zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy. Ustalono w toku dotychczasowego postępowania, że w przeszłości mężczyzna ten nie był karany sądownie, natomiast w przeciągu ostatniego roku 3-krotnie karany był mandatami karnymi za przekraczanie dozwolonej prędkości.
1: Podczas przesłuchania w prokuraturze 21-latek nie przyznał się do udziału w nielegalnych wyścigach. Do tragicznego wypadku doszło w sobotę. Kierujący Volkswagenem 21-latek wjechał na przejście z bardzo dużą prędkością i uderzył w 50-letniego mężczyznę, który przechodził przez jezdnię na przejściu. Pieszy zmarł na miejscu wypadku. Służby ustalają przyczyny nocnego pożaru w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. Wstępnie mówią, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej. Ogień pojawił się około 1:00 w nocy na oddziale wewnętrznym placówki. Na 10. piętrze szpitala, gdzie doszło do pożaru, oględziny przeprowadzili technicy policyjni, biegli z zakresu pożarnictwa i prokurator. Ogień wybuchł w izolatce, w której przebywał pacjent chory na COVID. W sali znajdowało się wiele urządzeń wykorzystujących tlen do terapii.

0: mówi dyrektor szpitala Dariusz Asztapski.
1: W pomieszczeniu było trochę tlenu w związku z tym, że był leczony tlenoterapią. Natomiast co spowodowało tą iskrę? No, podejrzewamy instalację, ale trudno powiedzieć i nie chciałbym wyrokować. Pożar na szczęście ograniczył się do tego jednego pomieszczenia. Szybka interwencja również straży pożarnej, policji spowodowała, że ten pożar był ograniczony.
0: W momencie wybuchu pożaru na oddziale leżało 38 pacjentów. Jeszcze przed przybyciem służb trzy dyżurne pielęgniarki rozpoczęły ewakuację w bezpieczne miejsce pacjentów. Czechy zrezygnowały z udziału w przyszłorocznym konkursie Eurowizji. Jak wyjaśnia publiczny nadawca telewizyjny, powodem są oszczędności.
2: Swoim komunikatem czeska telewizja potwierdziła wcześniejsze spekulacje dotyczące cięć w budżecie i anulowania niektórych programów. Oszczędności ma przynieść m.in. wycofanie się, na razie na rok, z konkursu piosenki Eurowizji. Jest to projekt wiążący się ze znacznymi wymaganiami programowymi, produkcyjnymi i organizacyjnymi. W związku ze zmianami wprowadzanymi w budżecie, czeska telewizja postanowiła nie uczestniczyć w przyszłorocznej edycji konkursu, napisano w oświadczeniu. Po zmianie władzy w Czechach sytuacja finansowa publicznego nadawcy stała się niepewna. Gabinet Andreja Babisza planuje zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i finansować media publiczne z budżetu państwa. Zmiany mają się wiązać z ograniczaniem wydatków. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Ponad 2300 wniosków o odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie z Opolszczyzny czeka na rozpatrzenie w Kancelarii Prezydenta. Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech podkreśla, że dokumenty są na bieżąco przesyłane z Urzędu Wojewódzkiego do Kancelarii. Czas oczekiwania na ich rozpatrzenie to około 15 miesięcy.
3: W naszym województwie 2361 wniosków oczekuje w Kancelarii Prezydenta na rozpatrzenie. Z 25 roku 1330, z 26 roku 1031. Jako nadzorujący ten wydział wszystkie wnioski osobiście akceptuję i podpisuję. Co panu prezydentowi zrobili jubilaci, którzy mają 50 lat zgodnego pożycia, a o wnioski dla nich wystąpiły właściwa gmina czy właściwy Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Wojewody przekazał je do Kancelarii Prezydenta.
0: Radio Opole zwróciło się do Kancelarii Prezydenta o wyjaśnienia. Redakcja czeka na odpowiedź.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro na niebie przewaga słońca, nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Rano miejscami zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. 16 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 22.06, Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w imieniu całego wieczornego zespołu. Zapraszamy serdecznie jeszcze do północy. Porozmawiamy dziś jeszcze między innymi o współpracy wojskowej Chin z Laosem, ale na początek kwestie, na których z powodów obiektywnych znam się słabo. Katarzyna Senacka w studiu, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Fryzury.
7: Tak jest, fryzury, ale wiesz, to takie fryzury jak rzeźby, więc z całą miłością do ciebie zawodową no nie miałbyś szans rzeczywiście.
6: Właśnie. Czekamy na szczegóły.
8: Między sztukami.
7: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak powiedział przed chwilą Jakub Kukla, będziemy mówić o fryzurach, ale nie byle jakich. Ze mną w studiu Adam Krupiński, fryzjer, charakteryzator i biograf Ksawerego Dunikowskiego, wspaniałego rzeźbiarza, a także Antoniego Cierplikowskiego, czyli Antoana de Paris, fryzjera królów i króla fryzjerów. Witam cię bardzo serdecznie, Adamie.
9: Dobry wieczór Państwu.
7: Jakiś czas temu spotkałam się w Polskim Radiu 24 z Martą Orzeszyną i rozmawiałyśmy o jej książce Antoine de Paris. Książce, która została napisana przez autorkę już kilka ładnych lat temu i zupełnie niedawno została przetłumaczona na język francuski. Wiem, że zrobiła tam furorę, ale to nie jest jedyny powód, dla którego się spotykamy, bo ja dzisiaj chciałabym porozmawiać przede wszystkim o tobie i co ty niedawno robiłeś w Paryżu na legendarnej scenie Teatru Folie Berger. Tytułem wstępu zdradzimy Państwu, że we Francji powstała nagroda imienia polskiego fryzjera Antoniego Cierplikowskiego. Nagroda imienia właśnie Antoine de Paris. Przyznawana artystom, fryzjerom, którzy no, wyróżniają się w swojej fryzjerskiej sztuce prawdziwym mistrzostwem,

0: stylem, klasą, no i tworzą wielką sztukę. Jak to się stało? Jak do tego doszło? I jak Francuzi postrzegają tego polskiego artystę, który zrobił międzynarodową karierę? O to wszystko dziś zapytam Adama. Ale najpierw, Adam, opowiedz proszę, co to był za piękny wieczór w Paryżu, kiedy mogłeś stanąć na tej legendarnej scenie Folies Bergère?
1: Zacznę od początku. Bardzo ważne stowarzyszenie Haute Coiffure Française zakochało się w książce, biografii Antoine'a napisanej przez Martę Orzeszyna. Paryż oszalał. Naprawdę odkryli na nowo Antoine'a. Każdy chce mieć kawałek Antoine'a. I stowarzyszenie, które założył, które powstało jako odpowiedź do Wielkiego Krawiectwa Francji, żeby również dyktować modę.
0: Czyli tak jak od couture, prawda?
1: Dokładnie. Powoli zaczyna przeżywać kryzys. Współcześni francuscy fryzjerzy odchodzą od organizowania się. Szkoły wyglądają coraz słabiej, coraz mniej sobą reprezentują jako klasę, tylko i wyłącznie na masowo. I nagle z nieba im spada napisana przez Polkę biografia twórcy ich zawodu. Zakochali się, oszaleli i zobaczyli w tym szansę, żeby przekonać młodych ludzi do tego, czym jest nasz zawód, że potrafi być artystycznym rzemiosłem, bo zanim będziesz artystą, musisz być rzemieślnikiem. I wpadli na pomysł, musimy o tym powiedzieć więcej. I raz w roku odbywa się elitarna gala. Zjeżdżają się członkowie tego stowarzyszenia z całego świata i prezentują zwycięskie konkursy kolorystyczne, strzyżeń, które firma, która to sponsoruje, ale potem prezentują dorobek artystyczny tych członków, którzy należą z całego świata. I prezydent francuskiego odłamu od razu zrozumiał, żeby dać przykład młodym, trzeba stworzyć coś więcej. I tak stworzył nagrodę imienia Antoine'a, którą będzie przydzielać tym, którzy najwięcej wkładają do naszego zawodu. Sztukę, zabawę, klasę. To nie tylko to, co umiesz ręcznie zaprezentować, ale to, kim jesteś i jak reprezentujesz swój zawód.
0: Trudno sobie wyobrazić lepszego patrona tej nagrody niż właśnie Antoniego Cierplikowskiego. Antoine de Paris, urodzony w Sieradzu, młody chłopak, który zakochał się we fryzjerstwie i po prostu poszedł w świat tak daleko, że przylatywały po niego samoloty po to, by mógł jednego wieczoru czesać w różnych miejscach na świecie. O tym jeszcze wspomnimy za chwilę, ale chciałam cię jeszcze zapytać o to stowarzyszenie Haute Coiffure Français, które jest stowarzyszeniem skupiającym właśnie fryzjerów, artystów. Jak rozumiem, ty do tego stowarzyszenia nie należysz.
1: Nie, nie należę. Znam wielu fryzjerów. To stowarzyszenie ma pewne określone warunki, żeby przynależeć. Dlatego dla mnie zaproszenie mnie, żebym wręczał tą nagrodę i był Polakiem, który na zaproszenie przyjeżdża i nie jest z ich świata, i stanąć na równi z nimi na tej scenie legendarnej, gdzie Josephine Baker zaczynała, gdzie bawił się Paryż Belle Époque.
0: Antoine czesał?
1: Oczywiście.
0: Josephine Baker?
1: Oczywiście, to on stworzył jej wizerunek.
0: No
1: to
0: proszę.
1: I wszystkie gwiazdy, które były tam na scenie, w tym pięknym kabarecie, były czesane przez Antoine'a. On na pewno też był. I ja nagle jakimś cudem, bo bardzo dużo pomagałem przy książce, która wyszła pierwszy raz w Polsce, drugi raz, wystawa w Operze Narodowej, milion innych rzeczy. Teraz robimy wystawę w Paryżu. Przy wszystkim jestem mocno zaangażowany i nagle ktoś mówi, hej, przyjedź. I to mówi poważny prezydent jednego z najważniejszych stowarzyszeń fryzjerskich, które kiedyś był postrzegane, że było tylko dla elit.
0: Wiesz, powiedziałeś teraz, jakimś cudem dostałem to zaproszenie. No a ja myślę, że to jest błąd, że absolutnie tutaj to nie jest żaden cud. To wszystko jest naturalna kolej rzeczy. My bardzo często, kiedy się spotykamy w radiu czy w przestrzeni medialnej, to ty zawsze opowiadasz o kimś. Opowiadasz o Antoine'ie, opowiadasz o tym, jak współtworzyłeś i pomagałeś Marcie Orzeszynie przy tworzeniu książki o Antonim Cierplikowskim. Spotkałam się z tobą jakiś czas temu tutaj w Polskim Radiu 24 w audycji Między Sztukami, kiedy opowiadałeś o Maksymilianie Faktorze przy okazji książki, która została wydana. Ale ja chciałabym porozmawiać o tobie, bo skąd u ciebie ta miłość do fryzjerstwa? Wiem, że jesteś uczniem. ostatniego z uczniów, mistrza Antoniego Cierpikowskiego. Powiedz o tej historii, bo ja jej nie znam zupełnie. Ona jest fascynująca.

0: To jest bardzo długa opowieść.
1: Nie cały kwadrans mamy.
0: Wiem. Zakochałem się we fryzjerstwie, kiedy musiałem, bo miałem dwoje mistrzów. Mhm. Panią Marię Górecką serdecznie pozdrawiam. Bardzo ważna mistrzyni na etapie rozwoju młodego człowieka i była we właściwym momencie, we właściwym

0: strzygł u mistrza. To był najbogatszy fryzjer ówczesnej Polski. To był Antoine Polski od lat 70. Wprowadził twój styl. Był jednym z tych, którzy wprowadzali. Miał własny odłam magazynu Twój styl fryzury i był jego redaktorem. To był człowiek, który osiągnął wszystko i dotknął. I dzięki temu, że wygrał konkurs w latach 70., pojechał do Antoana na 3 miesiące i został 3 lata.
1: Wow, cudowne. Powiedz, tak. Jak ty do niego trafiłeś w takim razie?
0: I raz w życiu się czegoś wstydziłem i krępowałem. I tutaj bardzo dziękuję mojej mistrzyni, pani Marii. Kiedy już byłem zaangażowany w Antoana, poznał moja nauczycielka od WF-u, uczyła się francuskiego od przyjaciela Antoana, Janusza Daniela Atrasa. Człowiek znał 14 języków, pisał książki w 4 i przetłumaczył ostatnią autobiografię Antoana na język polski. I ona mi ją przynosiła, ja ją czytałem, tak pogłębiałem tą wiedzę. Czytając, jeszcze wtedy nie wiedząc, że to była 4. autobiografia Antoana, wydawało się, że jest 1, coraz głębiej wchodziłem. No i przychodzi moment wielkiego pokazu w Wiktorii, hotelu Wiktoria. Mój przyszły mistrz jest na tej scenie. On nigdy z tej sceny nie wszedł. I jak do niego podejść, porozmawiać? Moja mistrzyni 1,50 m chwyta mnie, 1,86 m, ciągnie do mojego...
1: pana Janusza, tak? Szymańskiego. Tak,
0: tak. Klepie go. Janek, to jest mój uczeń. Ma do ciebie parę pytań. Zaczęliśmy rozmawiać, przyjeżdżałem do niego, opowiadał mi Antoanie, uczył mnie technik strzyżeń, tworzenia peruk, wszystkiego to, czego Antoine go nauczył przez te 3 lata. Pracowałem u niego i to było niesamowite i poszerzałem tą wiedzę. To był naprawdę wielki mistrz. Był dla mnie jak ojciec i nie tylko dla mnie, ponieważ jako jeden z nielicznych był tej klasy, o której marzy, żeby przywrócić HCF.
1: Czyli to stowarzyszenie francuskie, które stworzyło nagrodę
0: Prix. Tak, HCF pragnie właśnie tego, żebyśmy nie ukrywali zawodu, żebyśmy mogli swobodnie uczyć nowe pokolenia. Ale nie tak, że wyuczecie i wynocha, tylko przekazywać mistrz na mistrza.
1: Tak.
0: I on taki był.
1: To chciałam cię zapytać w takim razie, bo to fascynujące, jakie techniki i nie wiem, czy możesz je zdradzić, ale czego się nauczyłeś od swojego mistrza, od Janusza Szymańskiego i co ci zapadło szczególnie w pamięć z tych rzeczy, które opowiadał o Antoanie, o tym jak Antoine de Paris, Antoni Cierplikowski, nasz wspaniały fryzjer z Sieradza, co on takiego zrobił, w jaki sposób on podchodził do czesania, fryzowania, upinania włosów, że zrobił taką karierę i że stał się ówczesnym celebrytą. No bo chyba bez tutaj pejoratywnego wydźwięku absolutnie był gwiazdą i był człowiekiem pożądanym w towarzystwie i chciały u niego czesać się wszystkie kobiety od królowych przez aktorki, tancerki, no i każdą jedną panią.
0: Mamy za mało czasu, żeby w pełni to wytłumaczyć, ale Antoine, jego odwaga mu pomogła. On był bardzo, bardzo odważny. Przychodzi, jest nowa rzeczywistość i on odmawia czesania, jeśli nie umyje głowy.
1: A kiedyś to było powszechne, prawda?
0: Oczywiście, jeszcze treski, bardzo dużo tresek. I przez to, że był młody i miał tą odwagę, te stare gwiazdy chciały się trochę odmłodzić, więc przychodziły do niego. One miały rzesze znajomych. Oczywiście w międzyczasie bardzo bogate damy i nie tylko. I mężowie pozwalali do Antoana i ze względu na jego orientację. Bo to były czasy, gdzie kobieta, żeby poczuć dotyk innego mężczyzny, chodziły do luksusowej galerii w Paryżu, żeby przymierzać rękawiczki. I jednym z wielu elementów sukcesu Antoana, poza naprawdę ciężką pracą, bo tam nie ma czegoś, czego nie zrobił. On bardzo ciężko pracował na swój sukces. Ci mężowie widzieli, że one są tam bezpieczne, że nie będą obmacywane.
1: Poza tym są zaopiekowane, tak holistycznie powiedzielibyśmy dzisiaj, są wtedy zadowolone, bo przecież to nie tylko fryzura, ale też zaopiekowanie się kobietą od stóp do głów.
0: Tak, to wymyślił. Tylko, że mężczyźni na pewno, mężowie o tym nie myśleli, że w ten sposób. Po prostu wracały szczęśliwe i był piękniejszy. On był specjalistą od przypadków nadzwyczajnych i beznadziejnych. Przyprowadzano mu kobiety, to on wprowadził makijaż dzienny. On przedłużał i zagęszczał rzęsy naturalnymi włosami podgalanymi z karków mężczyzn. Wszystko, co kojarzymy z pięknem, to on wprowadził. Dalej jego minimalne.

0: Totalna rywalizacja z Heleną Rubinstein i Maxem Faktorem. No, każdy był innej klasy, ale przez to, że każdy się prześcigał, żeby dać kobiecie jeszcze coś lepszego.
1: Jeszcze więcej.
0: Taki lepszy krem odmładzający. No to kobiety na tym zyskały, a zdrowa konkurencja rozwijała rynek.
1: A personalnie, tak osobiście, co ty przejąłeś od Antoana? Czego się od niego nauczyłeś? Czego on cię
0: cały uczy? Czas się uczę. To, że skończyliśmy pracę nad książką, nie oznacza, że już jest Antoan zatrzymany, reszta. Cały czas są digitalizowane nowe archiwa. Odkrywamy kolejne jego nowe odkrycia. Czego ja się nauczyłem? Mam nadzieję, że moje klientki łatwiej będzie im odpowiedzieć na to pytanie, bo to, że ja mam wizję tego, czego się nauczyłem, niekoniecznie może się pokrywać, ale nauczyłem się wierzyć w siebie i tej odwagi, bo to jest najważniejsze. Nieważne, co robię, w którym elemencie działa, zawsze muszę mieć tą odwagę. No, bardzo bym chciał się od niego nauczyć takiego spokoju, który potrafił oczarować wszystkimi, ukryć gdzieś tą swoją wrażliwą duszę, dlatego sypiał w szklanej trumnie, dlatego były zamówione obrazy, 3 twarze Antoana, 2 twarze Antoana.
1: Mieszkał w jakiejś nieprawdopodobnie pięknej willi, prawda? Zaprojektowanej, ja nie pamiętam w tym momencie przez kogo, ale...
0: Przez Sarę Lipską.
1: Przez Sarę Lipską.
0: Tak, czyli... o której biografia będzie w przyszłym roku, bajeczna.
1: To też wspaniała artystka i temat na naszą kolejną audycję.
0: I mieszkał w szklanym domu. I szklany dom, dom ze szkła, 10 lat po przedwiośniu, on sobie wymyśla, że ten budynek ma stać i do dzisiaj istnieje. I to jest niesamowite. I to nie był tylko dom ze szkła. On jako świetny biznesmen sprzedawał, że jest to jest dom ze szkła, a to również było studio filmowo-fotograficzne, gdzie kreował i nie musiał wynajmować za grube pieniądze studiów na wiele godzin, ponieważ jego własny budynek do tego służył, a niżej była szkoła jego żony.
1: Biznesmen po prostu i wspaniały artysta. Czy to jest tak, że Antoine de Paris, ponieważ takiego używał imienia, prawda, jest i był bardziej znany, rozpoznawalny we Francji niż w Polsce? Był taki moment. Mam wrażenie, że teraz wy, ty, Marta Orzeszyna, przywracacie pamięć o Antoanie. Ale to wcale nie było takie oczywiste jeszcze jakiś czas temu.
0: Nie było oczywiste, ale... No bo czasem trzeba ludziom przypominać pewne elementy. No, Francuzi go pokochali. Zawsze. Wpuścili go do swojego świata. Mało kto może wejść do świata. I teraz, kiedy twórca Canal Plus jest zachwycony Antoanem i mówi o książce, mi kopara opadła, za przeproszeniem. Kiedy człowiek, który odpowiada za jedną z piękniejszych telewizji, dyrektor programowy w Cannes, jest zachwycony Antoanem, wow.
1: A powiedz mi, czy bo wspomniałeś na początku o tym, że ta nagroda została ustanowiona też między innymi dlatego, że fryzjerstwo przeżywa swego rodzaju kryzys. Czy to jest związane z tym, że istnieje jakiś minimalizm, czy że kobiety są, nie wiem, może bardziej zachowawcze, a być może jest za mało okazji, żeby czesać się tak, jak czesał Antoine Marlene Dietrich?
0: Nie,
1: albo
0: problem
1: królową...
0: polega niestety w social mediach. Że... Wszystkie kobiety, które kochają chodzi do fryzjera, wiedzą, o co chodzi. O to zaufanie, o to ciepło. Milion rzeczy, które składa się na to, dlaczego tu jesteś. Ale moment, w którym stajesz się kontentem jako klientka i wszyscy się o ciebie tłuką, twoje zdjęcie tłuką w tym sensie, że ja ci zrobię za darmo włosy, ja ci zrobię za darmo włosy, ja ci zrobię za darmo włosy i nagle fryzjer chce być większą gwiazdą niż ty, i nagle odkrywa koło na nowo.
1: W jednym miejscu.
0: Tak, i zapominają o tym, że razem powinniśmy się wspierać. Nie znam francuskiego rynku fryzjerstwa. Jak to, co usłyszałem właśnie od pana prezydenta, od innych fryzjerów z tego innego stowarzyszenia, no my jesteśmy trochę wyżej na razie, jak w Polsce z fryzjerstwem, bo dalej zdarza się, że mamy mistrzów, jeszcze mamy rzemieślników, a u nich jest to skierowane w content. Nie w stworzenie czegoś pięknego, intymnego, tylko content. Tylko, że ten content się kiedyś wypali. Teraz już mamy problem z social mediami. Widzimy, jak u dzieci jest problem w konsumowaniu. I co? I oni też tak tak robią.
1: A czy na przykład przestrzeń teatru jest dla ciebie taką przestrzenią, w której możesz się spełniać jako, no tak ośmielę się powiedzieć, jeden z, no i uczniów, i

0: takich spadkobierców tej tradycji, która została przekazana twojemu mistrzowi, panu Januszowi. No jesteś w jakimś sensie spadkobiercą twórczości Antoine'a de Paris.
1: Tak, jestem jego wnukiem. To mój mistrz był jego synem, duchowym następcą, co wielokrotnie podkreślał. A ja jestem ostatnim męskim uczniem mojego mistrza. On był ostatnim uczniem. Kocham teatr. Kocham tworzyć w teatrze. Niestety od czasów COVID-u ten świat się naprawdę bardzo zmienił. Współpracuję na szczęście dla siebie z wybitnymi charakteryzatorkami filmowymi, które zapraszają mnie, żebym pomagał im tworzyć do wielkich dzieł. Między innymi do serialu Król. Tworzyłem fryzury, pomagałem, szkoliłem charakteryzatorki i oczywiście jedna z głównych aktorek jest uczesana w hołdzie Antoine'owi, kiedy zaglądasz, bo charakteryzatorka Pola przeczytała książkę, zakochała się i dla mnie właśnie oddzielenie życia fryzjera domowego, salonowego jako charakteryzatora pozwala mi się spełnić tak, jak to robił Antoine.
0: Powiedziałeś, że to, że wyszła francuska wersja książki o Antoine de Paris, to nie koniec. Powstają kolejne projekty związane z tą niezwykłą postacią. Na wiosnę we Francji otworzy się wystawa poświęcona Antoniemu Cierplikowskiemu. Antoine de Paris będzie znów we Francji królował. Jeżeli możesz, to zdradź proszę szczegóły, co, gdzie i kiedy.
1: Zdradzę, ile mogę. Tutaj bardzo, bardzo chcę podziękować Instytutowi Polonika, który dał nam tę możliwość, i wspaniałemu Instytutowi Polskiemu w Paryżu, bo przy ich współpracy z nami powstaje fantastyczna wystawa pokazująca troszeczkę tego Antoine'a, który chciał się ukryć, ale też pokazująca jego wielki międzynarodowy sukces. Udało się połączyć kilka kolekcji Antoine'a, które były od jego śmierci rozproszone. I naprawdę serdecznie zapraszam.
0: Ale kolekcji, czyli kolekcji czego dokładnie? Jakich, czy to są...
1: Wszystkiego.
0: Jego...
1: Będzie jedna, jedyna ocalała rzeźba, którą Antoine stworzył.
0: A i peruki, które tworzył, to jest możliwe, że one przetrwały? Czy
1: przetrwały. Niestety, peruki przetrwały. Zostały skradzione jeszcze za życia Antoine'a. I jesteśmy na ich tropie. Wszystkie rzeźby, wszystkie kostiumy i wszystkie peruki zostały skradzione.
0: A czy wiadomo w jakich okolicznościach, kiedy to się stało?
1: Tak, bardzo dużo wiadomo, ale to go nie mogę powiedzieć.
0: Rozumiem.
1: W radio.
0: Rozumiem.
1: Zapraszam na pewno do czytania rozszerzonej wersji książki, na pewno będziecie państwo wiedzieć, bo jeżeli na coś człowiek nie ma dokumentu, nie może publikować.
0: Oczywiście.
1: I na wystawie, dzięki naprawdę ciężkiej pracy obydwu instytutów, Instytutu Polonika i Instytutu Polskiego w Paryżu, będzie odtworzona szklana trumna Antoine'a, w której będzie można się położyć.
0: Osobliwe doświadczenie, jak sądzę, ale warte wszystkiego.
1: Tak.
0: A powiedz w takim razie, skoro już zdradziłeś, a kiedy wystawa się otworzy?
1: 20 kwietnia 2027 roku, w Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. I jest to jeden z najważniejszych elementów Roku Przyjaźni Polsko-Francuskiej.
0: To skoro mamy już za sobą informację o wystawie, to jeszcze, no to chyba nie jest tajemnica, że powstaje również film o Antoine'ie.
1: Tak.
0: Rozumiem, że prace w toku. Jak rozmawiałam kilka miesięcy temu z Martą Orzeszyną, to już wówczas mówiła, że są takie plany, aby film powstał, więc opowiedz, jeżeli możesz, proszę, na jakim ten projekt jest etapie.
1: Niestety nie mogę powiedzieć. Wiemy, że aktorzy są już wybrani.
0: Ale to będzie fabularny film, czy to będzie fabularyzowany dokument?
1: Są dwa filmy. Jeden jest to dokument, który robi Francja. Francuski reżyser właśnie dokończył. Udało mu się jeszcze porozmawiać z najbliższymi Antoine'a, którzy zmarli na przestrzeni lat. Jak i również będzie, jest w przygotowaniach film fabularny. Z aktorami, którzy są podobno wybrani, reszta. Więcej nie mogę powiedzieć, bo to są to, ale... Znaki są w internecie, proszę oglądać i szukać, i pewne informacje są publiczne.
0: Na zakończenie powiedz, jakie emocje ci towarzyszą po takiej nagrodzie, jaką jest to, że zostałeś zaproszony do tego, by wręczać jedną z nagród imienia Antoine de Paris?
1: Coś niesamowitego. Wyszedłem na scenę zaproszony jako reprezentant. Oczywiście Marta też była zaproszona, tylko ze względów nie mogła lecieć, bo pewna książka jest właśnie kończona i będzie bajka. Ale kiedy ja wychodzę, jako

0: polski reprezentant, nie płacący za udział, żeby być członkiem tego stowarzyszenia, i najwięksi, najważniejsi wiedzą, kim jestem i po co jestem, zapraszają mnie, żeby móc wręczyć mentalnemu i duchowemu spadkobiercy Antoana nagrodę, którą wymyślili, która będzie początkiem nowych wielkich wydarzeń przez lata, i staje na scenie legendarnego kabaretu, na samym środku, patrzę na tą publiczność i ja w tym momencie, no, zdobyłem coś, czego nigdy nie marzyłem, i to jest tak piękne.
1: Gratuluję ci tego wspaniałego momentu i bardzo ci dziękuję za wizytę w audycji Między Sztukami w Polskim Radiu 24. Adam Krupiński opowiadał o francuskiej nagrodzie imienia Antoana de Paris. Ja powiem imienia Antoniego Cierplikowskiego, naszego polskiego wielkiego fryzjera. Dziękuję ci,
0: Dokładnie.
1: Adamie, bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Dobranoc.
1: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Między Sztukami. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22.30. Michał Przerwa, zapraszam. Sędzia Maciej Berek nie może dłużej czekać na złożenie ślubowania, twierdzi profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Na antenie TVP Info zaznaczył, że sytuacja jest bez precedensu.
4: Już nie powinien czekać, że to już nastąpił ten moment, w którym musi nastąpić rozwiązanie sytuacji. Trzeba zastanowić się nad alternatywnym sposobem złożenia ślubowania, ponieważ ta sytuacja jest nieakceptowalna z punktu widzenia konstytucyjnego. Podobnie jak w odniesieniu do całej tej czwórki sędziów, która w dalszym ciągu przecież jest niedopuszczona do orzekania. To jest sytuacja absolutnie bez precedensu. To oczekiwanie na dopuszczenie do orzekania, które jest takim przeciągającym się nieustannym deliktem konstytucyjnym.
3: Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. Jego kadencja miała rozpocząć się 16 września. Warner Bros. Discovery, właściciel TVN-u, został przejęty przez studio Skydance należące do Paramount. Firmy sfinalizowały fuzję, powołując do życia nowego hollywoodzkiego giganta, który będzie funkcjonował pod skróconą nazwą Skydance. Koszt tej fuzji to 81 miliardów dolarów. Spółka TVN SA jest ujęta w wykazie podmiotów w ustawie o kontroli niektórych inwestycji. Według Przemysława Kuka z Ministerstwa Aktywów Państwowych oznacza to, że spółka musi powiadomić ministra o zmianach właścicielskich.
5: Nabycie pośredniej dominacji nad spółką TVN SA w rozumieniu tej ustawy powoduje konieczność zawiadomienia Ministerstwa Aktywów Państwowych o tym fakcie w tak zwanej formule ex post, czyli po tym, kiedy już ta umowa zostaje sfinalizowana. Minister Aktywów Państwowych, działający jako organ kontroli, będzie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie.
3: Ministerstwo ma 90 dni na przeprowadzenie postępowania. Ma ono na celu weryfikację wpływu fuzji spółek na bezpieczeństwo Polski. Łódzkie schronisko dla zwierząt ma nową aplikację, która ma ułatwić pracę pracownikom i wolontariuszom. Smart Shelter służy przede wszystkim do prowadzenia ewidencji spacerów i zbierania informacji o psach. Wolontariusze korzystają z niej w telefonach, a pracownicy mają dodatkowo dostęp do panelu administracyjnego. System podpowiada m.in., które psy wychodzą na spacery najrzadziej. Dzięki temu zwierzęta mają być wyprowadzane bardziej równomiernie. Będzie też mniej wypełniania dokumentów, mówi jeden z twórców aplikacji, Piotr Tomalak.
6: Cała ewidencja jakby jest prowadzona troszkę przez aplikację. Dzięki temu pracownicy już w przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej nie muszą marnować czasu na przeszukiwanie dokumentów i zlepanie raportu. W naszym systemie zrobią to w moment, tak naprawdę jednym kliknięciem, i wszystko jest gotowe.
3: Aplikacja pozwala też zapisywać informacje o zachowaniu psów, ich stanie zdrowia i dodawać zdjęcia ze spacerów.
7: Reklama.
8: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
8: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
11: Wieczór w Polskim Radiu 24.
12: 34 minuty po godzinie 22. Czy Unię Europejską czeka gospodarcze starcie z Chinami?

0: I kolejne stolice wypowiadają się za ograniczeniami importowymi. Co to oznacza? Między innymi o tych kwestiach porozmawiamy teraz.
1: Powtórka programu. Wiek Azji.

0: Wiekazji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. W co gra Wołodymyr Zełenski? To pytanie na moim koncie w serwisie X wywołało dyskusję, lawinę komentarzy, prób wyjaśnień i spekulacji. Ale to wiek Azji, więc mnie interesuje głównie to, co w kontekście Ukrainy i rosyjskiej agresji na Ukrainę Azji właśnie dotyczy. A ostatnie dwa tygodnie, to jak pokazuje wymiana ciosów na słowa na razie, zaostrzający się konflikt dyplomatyczny między Koreą Południową i Ukrainą właśnie, w której centrum pozostaje Korea Północna. To na początek streszczenie faktów. Niespełna dwa tygodnie temu w ONZ prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłasza publicznie, że dwóch północno-koreańskich jeńców wojennych zostało przekazanych przez Ukrainę Korei Południowej. Jak wiemy, północno-koreańscy żołnierze walczą u boku Rosjan przeciwko Ukrainie. Z publicznych informacji wiadomo o dwóch jeńcach. Jednakże przy skali strat szacowanej przez brytyjskie MI6 jako łączna suma trwale rannych i zabitych na około 40% kontyngentu, a ten znów szacunkowo to co najmniej 10 tysięcy żołnierzy, dwóch jeńców to zastanawiająco mało. Ale wracając do sedna. Zełenski ujawnia, że doszło do ich przekazania. Dodam, w mediach południowo-koreańskich. Jeszcze w lipcu publikowano artykuły o tym, że do takiego przekazania w przyszłości rzeczywiście mogłoby dojść. Korea Południowa uruchamia całe instrumentarium dyplomatyczne protestów na tak zwany dywanik do MSZ w Seulu. Wezwany zostaje szef ukraińskiej placówki dyplomatycznej, bo przekazanie żołnierzy, jak twierdzą Koreańczycy z południa, dla dobra samych żołnierzy. Miało być utrzymywane w tajemnicy. MSZ domaga się oficjalnych przeprosin od Kijowa. Do tego, i to naprawdę jest ciekawe, południowo-koreańska agencja wywiadowcza na utajnionym w tym tygodniu, ale później relacjonowanym przez niektórych parlamentarzystów z Korei Południowej posiedzeniu parlamentu przekonuje, że to Kijów pierwszy prosił o utajnienie procesu przekazania północno-koreańskich żołnierzy. Ukraińskie władze twierdzą, że to kłamstwo. Do tablicy tymi słowami poczuł się wywołany prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung, który o zgrozo w mediach społecznościowych w serwisie X zażądał od Zełenskiego przeprosin w przypadku ich niespełnienia, grożąc podjęciem dodatkowych kroków. Co może Korea Południowa zrobić Ukrainie? Tego nie wiemy. Wiemy, że Kijów bezskutecznie wcześniej zabiegał o możliwość kupna południowo-koreańskiego uzbrojenia. Korea Południowa nie chce tego robić, bo w swoich relacjach międzynarodowych balansuje na granicy utrzymania co najmniej poprawnych relacji z Rosją i Chinami. Do tego obecne południowo-koreańskie władze robią naprawdę dużo, aby doprowadzić do zbliżenia z Koreą Północną. Problem w tym, że w Korei Północnej na zbliżenie z południem naprawdę nikt obecnie nie czeka. Ale ujawnienie informacji o przyjęciu dwóch żołnierzy z północy przez władze w Seulu to poważny problem dla słonecznej polityki Lee Jae-myunga wobec Korei Północnej. O co w tym wszystkim chodzi? Powtórzę. Fakty są takie, że Ukraina i Korea Południowa rzeczywiście rozmawiały o przyjęciu żołnierzy, że Kijów chciał zakupów południowo-koreańskiego uzbrojenia i w oficjalnych dokumentach sugerował, że skoro sąsiad południa zaangażowany jest w wojnę na Ukrainie, to może czas na to, żeby i zaangażowała się w jakiś sposób Korea Południowa. Obydwie strony, ukraińska i południowo-koreańska, mają własne wersje ustaleń. Jak to wszystko rozumieć? Od ponad dwóch dekad południowo-koreańską politykę i to w jej północno-koreańskim wektorze obserwuje od wewnątrz dr Joanna Hosaniak, Citizen Alliance for North Korean Human Rights. To największa organizacja w Korei Południowej, pomagająca uciekinierom z Korei Północnej. Jak rozumieć to, co dzieje się obecnie w relacjach Seulu i Kijowa? Z Seulu, Joanna Hosaniak.
1: Ta sytuacja jest dosyć nielogiczna chyba dla wielu osób i dla wielu obserwatorów spraw koreańskich przede wszystkim. Taka budząca też duże zażenowanie tutaj również przynajmniej w części społeczeństwa czy grup politycznych, które są w opozycji w stosunku do obecnego prezydenta i jego partii. Wydaje mi się, że należy to tłumaczyć przede wszystkim tym, że Korea Południowa bardzo się wystraszyła reakcji Korei.

0: Korei Północnej. Jednak rządy, które w tej chwili mamy, to są rządy liberalne, które zawsze prowadziły politykę zbliżenia w stosunku do Korei Północnej, a oprócz tego obecny prezydent prowadzi politykę zbliżenia z Rosją i z Chinami, więc bardzo nie chciałby szczególnie tutaj Rosji denerwować czymkolwiek. Tym bardziej, że z tego co wiemy, liczy też na to, że Rosja może umożliwić w jakiś sposób czy naciskać na Koreę Północną, aby doszło do porozumienia czy sojuszu między dwoma państwami koreańskimi. I przede wszystkim należy na ten konflikt patrzeć z tej strony. Pan prezydent powiedział, że chodzi o godność Koreańczyków i Półwyspu Koreańskiego i że Ukraina dąży do przeniesienia wojny na Półwysep Koreański. Myślę, że w tej wypowiedzi jest trochę prawdy, w sensie takim, że może nie chce przeniesienia wojny na Półwysep, ale po prostu Ukraina chce rozbić sojusz, który mógłby powstać, a o którym się mówi, że jest, że się zbliża szczyt czy spotkania między Trumpem, prezydentem Lee Jae-myungiem i Kim Jong-unem, czyli rozbić sojusz między państwami USA, Koreą Północną i Koreą Południową. Wydaje mi się, że to trzeba rozumieć w tym kontekście i to spowodowało tak gwałtowną reakcję tutaj osób, które no, za wszelką cenę w tej chwili dążą do złagodzenia stosunków z Koreą Północną, niezależnie od tego, co Korea Północna robi, bo przecież w ostatnich dniach w zasadzie mieliśmy problem na przykład z złamaniem tak naprawdę no, rozejmu między Koreą Północną a Południową przez to, że kilku żołnierzy południowo-koreańskich zostało rannych na skutek min, które zostały podłożone po stronie południowo-koreańskiej właśnie przez Koreę Północną. W zasadzie i opinia międzynarodowa i my, którzy jesteśmy tutaj na miejscu, widzimy już od dawna, że cokolwiek Korea Północna by nie zrobiła, nie wywołuje to żadnej odpowiedzi ze strony Korei
1: Z
0: Południowej.
1: tego, co mówi Joanna Hosaniak, jasno wynika, że z jednej strony, i to jest cała lista przykładów, jak Lee Jae-myung stara się o polepszenie relacji z północą. Przypomnę tylko wyłączenie megafonów nadających propagandowe treści skierowane na północ, penalizacja wysyłania na północ przez organizacje pozarządowe balonów z treściami demaskującymi reżim Kim Jong-una i drobnymi sumami pieniędzy. A ostatnia, o czym wspomniała Joanna, wybuch miny po południowo-koreańskiej stronie koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej. Rannych zostało 3 żołnierzy z Korei Południowej. Są już wstępne, oficjalne wyniki śledztwa. Ta mina nie została zniesiona przez wodę na granicy obu państw. Ona została tam podłożona. Gdzie przebiega granica takich prowokacji? Co musiałoby się stać, żeby władze Korei Południowej zmuszone byłyby reagować?
0: Wydaje mi się, że po raz kolejny widzimy, że wielka polityka poświęca ludzi. Nie liczą się zwykli ludzie. To jest nie tylko kwestia właśnie tych jeńców wojennych północno-koreańskich, ale też tutaj ludzi zamieszkałych w Korei Południowej. Pan prezydent chyba jest w stanie poświęcić swój własny kraj i oblicze swojego kraju po to tylko, żeby dążyć do jakiejś tam, no nie wiem, snu, który ma, jeżeli chodzi o właśnie spotkanie między Koreą Południową a Koreą Północną i być może podpisanie jakichś umów, a może nawet pewnie będzie chodzić o zakończenie wojny koreańskiej jakąś umową pokojową. Wydaje się, że wszystkie chwyty dozwolone w tej chwili i w zasadzie polityka południowo-koreańska dąży tylko do tego, aby osiągnąć swój cel, nie zważając na to, że może na przykład czy zagrozić bezpieczeństwu państwa, ośmiesza się też trochę na arenie międzynarodowej, bo takie obrzucanie się błotem publiczne na platformie X, żądanie przeprosin, no to troszeczkę wygląda tak, jakby pan prezydent zupełnie stanął po stronie Korei Północnej i zupełnie nic innego, że tak powiem, go nie interesuje w tym momencie. I wygląda to bardzo dziwnie dla wszystkich, bo muszę powiedzieć, że ja otrzymuję w tej chwili bardzo dużo pytań i telefonów o to, że jak to w ogóle tłumaczyć.
1: Chciałbym, żebyśmy na chwilę jednak w centrum tej uwagi postawili tych żołnierzy. Nakręcono o nich nawet dokument, z tego co wiem, w Korei Południowej. Tam był południowo-koreański zespół. Oczywiście mówimy o żołnierzach z Korei Północnej, mówimy o osobach, które są w pełni zindoktrynowane, które na pewno.

0: widziały straszne rzeczy w różnych sytuacjach i w Korei Północnej, i na wojnie. Co się z nimi teraz stanie, tak? Bo w tej chwili wszyscy analizujemy ten konflikt dyplomatyczny, ale tych dwóch żołnierzy wiemy, że jest w Korei Południowej. Co się z nimi stanie, bo co się dzieje teraz wokół nich, ani im, ani zapewne ich rodzinom w Korei Północnej nie pomoże.
1: No na pewno znaleźli się od samego początku w bardzo nieszczęsnym położeniu, ze względu na to, że przede wszystkim ujawniono ich twarze i zidentyfikowano ich w tym momencie, kiedy Ukraina zatrzymała jako jeńców wojennych. Od tego momentu są w niepotrzebnym centrum uwagi, no bo oczywiście ta uwaga też przyciąga uwagę na pewno władz północno-koreańskich, jeżeli chodzi o ich rodziny i krewnych. Niestety Korea Północna, jak wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, nie tylko jest państwem totalitarnym, ale jest również państwem, w którym dochodzi do rażącego łamania praw człowieka na skalę zbrodni przeciwko ludzkości, i tam za jakiekolwiek zbrodnie czy przewinienia polityczne płaci cała rodzina. To jest jedno z nielicznych państw na świecie, gdzie całe rodziny pokoleniami odpowiadają za przewinienia kogoś. I w tym momencie, od samego początku, ten ich los i los tej rodziny, no niestety wiadomo, że oni w jakiś sposób są już skazani. Przez to, że ujawniono ich tożsamość, nie mogli wrócić do Korei Północnej, obawiając się o swoje życie, jednocześnie dalej, że tak powiem, narażając życie swoich rodzin i swoich krewnych. Natomiast w tej chwili ten cały konflikt dyplomatyczny dalej przyciąga uwagę, bo tak naprawdę dla nich prawdopodobnie byłoby lepiej, gdyby cicho mogli jednak cały czas być na terytorium Ukrainy, a nie zostać przesyłani właśnie do Korei Południowej. I też chcę powiedzieć o tym, że w zasadzie mówimy o nim trochę tak, jakbyśmy przesyłali paczki pocztowe, a tak naprawdę chodzi tutaj o ludzi i ogromny, że tak powiem, dramat. Nie tylko ich, bo za tym mogą iść kolejne przypadki, o których na przykład może nie wiemy. Nie wiemy, ile tak naprawdę takich jeńców zostało złapanych, czy jest przetrzymywanych przez Ukrainę. Także.
0: Ja mam takie właśnie jeszcze pytanie, mam o taki wymiar ludzki, tak? Bo nakreśliłaś dokładnie kontekst tego, w jakim trzeba patrzeć na ich pojmanie, na ich sytuację. Zdajemy sobie sprawę, jaki jest kontekst Korei Północnej, ale my nie współczujemy jeńcom pojmanym rosyjskim jeńcom. Tutaj po ludzku, w tym kontekście rodzi się współczucie. I tak po ludzku zapytam właśnie. No jak to rozumieć, jak podchodzić do tej sytuacji, tak? Przecież oni też występują w roli agresora.
1: Ta sytuacja wydaje mi się, że jest troszeczkę inna, ponieważ jednak Rosjanie, nawet jeżeli są przymuszani do uczestnictwa w tej wojnie, a wiemy, że no, 2 czy 3 dni temu miałam rozmowę z ludźmi z mniejszości rosyjskiej, którzy mówili, że w ich wsiach nie ma zupełnie mężczyzn, że tam są po prostu łapanki przymusowe, jeżeli chodzi właśnie o pobór do wojska rosyjskiego. Natomiast oni zdawali sobie sprawę z tego, że jest ta wojna, że jest zagrożenie tego, że mogą właśnie zostać wciągnięci i powołani do wojska. Mają więcej wiadomości. Natomiast Koreańczycy z północy, oni zostali wysłani pod nakazem i z tego, co wiemy, oni myśleli, że jadą po prostu na ćwiczenia wojskowe. Nie wiedzieli, że są przy granicy z Ukrainą, nie wiedzieli, że uczestniczą w wojnie, i dopiero w momencie, kiedy na tych ćwiczeniach wojskowych nagle ich koledzy zaczęli umierać, to się okazało, że sytuacja jest no, dużo bardziej poważniejsza. Ponieważ rozniosły się te wiadomości, część osób w Korei Północnej zdaje sobie z tego sprawę, no ale społeczeństwo północno-koreańskie nie ma takiego dostępu do wiadomości, jak my mamy gdzie indziej, nawet w takim kraju jak Rosja. I nie mają możliwości też się bronić. Dla nich to jest zesłanie, a jednocześnie tak jakby przymusowa praca, którą muszą wykonać po to, żeby reżim mógł zarobić pieniądze, czy wrócą żywi, czy wrócą martwi.
0: Dla północno-koreańskiego reżimu wysyłanie żołnierzy na północ to sposób na zarabianie pieniędzy na żołnierzach bez względu na to, jak mówiła Joanna Hosaniak, czy wrócą do Korei Północnej żywi czy martwi.
2: kolejny temat, którego nie znajdziecie Państwo tak łatwo w innych mediach. I nie, odchodzimy daleko od Półwyspu Koreańskiego. Kto współcześnie może zawierać sojusze wojskowe z Koreą Północną? Ano na pierwszy plan obecnie wysuwa się oczywiście

0: oczywiście Rosja i podpisany 2 lata temu pakt wojskowy przez Putina i Kima w Pjongjangu. Wojskowe parasol ochronne, nazwijmy to w ten sposób, na pewno rozpościerają nad Koreą Północną Chiny. Nie mają wyjścia, bo nie tak daleko od chińskich granic. Po południowej stronie Półwyspu Koreańskiego mamy 38,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Ale ostatnio o zacieśnieniu współpracy wojskowej z Koreą Północną rozmawiają także wietnamskie władze. Skąd taki sojusz kraju, który też na swój sposób stara się balansować w relacjach międzynarodowych między Rosją, Chinami i Zachodem? Z Sajgonu dr Michał Zaremba z Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Ta współpraca wynika z chęci intensyfikacji relacji dwustronnych. One nigdy nie były złe, bo obydwa kraje zachowywały zawsze przyjazny stosunek do siebie. Natomiast widać, że jeszcze w zeszłym roku Wietnam zaczął te relacje z Koreą intensyfikować i to jest jeden z elementów tego procesu. W październiku zeszłego roku mieliśmy wizytę Tolama, czyli nowego, ale już od 2 lat sekretarza generalnego partii, natomiast teraz już po zjeździe Komunistycznej Partii Wietnamu został również wybrany na prezydenta po wyborach 2026 roku i on już Koreę odwiedził północną w październiku 2025. W tym roku z kolei również na północy Półwyspu Koreańskiego był Lech Wai-chung, czyli minister spraw zagranicznych, był również minister bezpieczeństwa publicznego Lung Tang-kwang. Obecna wizyta czy spotkania na poziomie wiceministrów obrony są kolejnym etapem ocieplenia tych relacji, które, tak jak mówię, nigdy nie były złe. Być może troszeczkę w ostatnich latach w XXI wieku ze względu na COVID rzadziej spotykali się przedstawiciele jednej i drugiej strony, ale ten odsłonięcie tego pomnika, upamiętnienie poległych pilotów północno-koreańskich w wojnie wietnamskiej jest takim kolejnym symbolicznym aktem do stworzenia takiego dobrego gruntu pod intensyfikację tych relacji, no i legitymizowanie tego ocieplenia, które obserwujemy.
2: No ile na przykład w przypadku Chin to jest współpraca, powiedzmy, gospodarcza, takie deklaracje dotyczące ewentualnego wsparcia w przypadku zagrożenia. O ile z Rosją jest to realna współpraca wojskowa, na ile to są deklaracje, na ile pana zdaniem tam jest taka współpraca, której rzeczywiście, no chyba jednak jak każdej współpracy wojskowej z Koreą Północną należałoby się obawiać. Czy są to tylko deklaracje?
1: Obserwując te relacje dwustronne, na pewno nie są one tak bardzo intensywne jak z partnerami, których tutaj pan wymienił, bo te relacje handlowe między Wietnamem a Koreą Północną są praktycznie marginalne, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no też wietnamski przemysł obronny pewnie nie będzie mógł aż tak rozwinąć współpracę z Koreą Północną ze względu na innych partnerów, jak chociażby Stany Zjednoczone, bo tutaj jest wyraźna różnica w podejściu do obecności USA w regionie Azji, Pacyfiku, Korei Północnej i Wietnamu. Co więcej, trzeba pamiętać też, że Wietnam ma bardzo dobre relacje z Koreą Południową, tak? I tutaj właśnie nawet Koreańczycy zaproponowali swoje uzbrojenie jako element dywersyfikacji uzbrojenia Wietnamu, bo po nałożonych sankcjach na Rosję Wietnam też musi właśnie szukać nowych partnerów, jeśli chodzi o handel uzbrojeniem. No i oczywiście też trzeba pamiętać, że z Koreą Południową łączy Wietnam chociażby kompleksowe partnerstwo strategiczne zawarte w 2022 roku. Korea jest największym inwestorem w Wietnamie, więc jest pewna granica, której Wietnam na razie nie może przekroczyć i współpracuje w tych sferach, gdzie tylko jest to możliwe. Bardzo często są wymieniane kwestie opieki zdrowotnej, kultura, sport, tak? No chociaż pojawiały się tam teraz elementy związane z współpracą między ministerstwami obrony, chociaż szczegółów tutaj nie ma, więc ta współpraca też będzie miała swoje ograniczenia, no bo polityka Wietnamu polega na balansowaniu między różnymi stronami, tak? I jest zbliżenie, tutaj widzimy, Koreą Północną, no ale trzeba pamiętać też o tym innym graczu, jakim jest Korea Południowa.
0: O relacjach Korei Północnej i Wietnamu z Sajgonu opowiadał państwu dr Michał Zaremba. To, co deklarują Chiny, tego nie muszę państwu opowiadać. Między innymi deklarują pokojowy rozwój, a także to, że nie mają swoich zagranicznych baz wojskowych. To są deklaracje oczywiście, bo rzeczywistość jest inna. Kolejna po Dżibuti i Kambodży zagraniczna baza wojskowa Chin, tym razem w Laosie. I jak zawsze w przypadku Chińczyków kluczowe jest nazewnictwo, bo obiekt w Pangkun to baza wsparcia i chińsko-laotańskie Centrum Szkolenia Lotniczego, będące częścią chińsko-laotańskiej Akademii Lotniczej. Jak stworzyć zagraniczną bazę wojskową i nie nazwać jej zagraniczną bazą? O tym Łukasz Kobierski, współzałożyciel think tanku Instytut Nowej Europy. Zapraszam na rozmowę.
3: Nowa baza oficjalnie jest przedstawiana jako

0: centrum logistyczno-szkoleniowe i takiego wsparcia lotniczego, czy szkolenia lotniczego. Ona daje Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej taki przyczółek w głębi Półwyspu Indochińskiego. Obie instytucje, wspólnie utrzymywane i zarządzane przez obie strony, mają na celu pomóc Laosowi w wzmocnieniu szkolenia pilotów sił powietrznych, tak głosi oświadczenie przynajmniej chińskiego MON-u. MON oczywiście chiński nie podał żadnych szczegółów na ten temat, jaki tam ma być personel, sprzęt lub obiekty, które znajdują się na tym lotnisku. Podobnie ambasada Laosu w Bangkoku nie odpowiedziała na prośbę o komentarz w sprawie nowego obiektu. Dlaczego w ogóle taki obiekt się pojawił? Bo Chiny, wbrew temu, co często mówią, one systematycznie przechodzą od takiej doktryny obrony bliskich granic do szukania bardziej oddalonych przyczółków. Laos, sąsiadujący z Chinami, Wietnamem, Tajlandią i Kambodżą, umożliwia Pekinowi monitorowanie regionu, szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz zabezpieczenie szlaków handlowych i inwestycji. Sam Laos to kraj ściśle związany z Pekinem gospodarczo i politycznie. Można tutaj wyróżnić m.in. megaprojekty infrastrukturalne w Laosie. Są to w dużej mierze finansowane z chińskich pożyczek, a Laos to kraj o stosunkowo małej gospodarce i też zmaga się z ogromnym zadłużeniem wobec Pekinu, co daje jeszcze Chinom potężną dźwignię polityczną i gospodarczą. Chiny są właśnie największym inwestorem zagranicznym w Laosie oraz głównym partnerem handlowym. Chińskie firmy masowo wykupują różne koncesje też na wydobycie surowców naturalnych, co oczywiście jest bardzo istotne we współczesnym świecie, niby zglobalizowanym mówimy, ale z drugiej strony takie surowce jak miedź, potas, no, złoto, też są bardzo istotne. Chińczycy też inwestują w Laosie w rolnictwo i energetykę wodną. No i jeszcze taka ciekawostka, zarówno Chiny, jak i Laos, no to państwa rządzone przez partie komunistyczne i to daje dodatkowy fundament pod stały dialog na szczeblu ideologicznym, ale też jakąś taką lepszą współpracę między nimi.
1: Jak to jest z Chinami i z ich obecnością militarną poza granicami? No bo Chińczycy cały czas mówią właśnie o tym swoim pokojowym rozwoju. Kiedy zarzuca im się, że zbroją się za bardzo, to mówią, ale przecież Amerykanie mają o wiele większe uzbrojenie, to oni mają bazy wojskowe na całym świecie, my nie mamy, ale z drugiej strony, no, Chińczycy nawiązują tej współpracy wojskowej w innych państwach, właśnie biedniejszych, zależnych od nich państwach i afrykańskich, i azjatyckich, to coraz więcej. Jak to jest z tymi bazami chińskimi? Chińczycy mają bazy wojskowe poza swoimi granicami, czy ich nie mają?
0: Chińczycy oczywiście punktują i pokazują, że nie mają setek baz rozsianych po całym globie, tak jak Stany Zjednoczone, bo akurat Stany posiadają sieć kilkuset instalacji w dziesiątkach krajów i taki grafik też możemy znaleźć wiele w internecie, który akurat bardzo też lubią Chińczycy i Rosjanie pokazywać, także tutaj my jesteśmy bardziej pokojowo nastawieni, a Amerykanie wszystkich próbują otoczyć. To jest jeden z propagandowych, pokazywanych stylów, tak graficznych tej hegemonii amerykańskiej. Strategia Pekinu jest inna. Zamiast takich dużych, klasycznych baz, na które oni są jeszcze nie są gotowi, myślę, i tak logistycznie, i mentalnościowo myślę, to tworzą takie małe punkty logistyczno-infrastrukturalne, albo coraz częściej widzimy współpracę i ćwiczenia wojskowe pomiędzy państwami. Mit taki o całkowitym braku baz zagranicznych, on pękł wraz z otwarciem bazy w Djibouti.
1: To był Łukasz Kobierski, współzałożyciel think tanku Instytut Nowej Europy. Ta rozmowa kończy dzisiejsze wydanie Wieku Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia za tydzień.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. A dziś w magazynie. Menadżerowie Orlenu z zarzutami. Chodzi o zaniżanie cen paliwa za rządów PiSu. Lekarz Dawidka przesłuchany. Jutro prokuratura opowie o szczegółach śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Jest zażalenie na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura ma wątpliwości w sprawie bezstronności niektórych sędziów.
0: Suma wydarzeń.
1: Byli i obecni menadżerowie Orlenu z zarzutami za awarię dystrybutorów. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 osób w związku z zaniżaniem cen na stacjach paliw. Doszło do tego przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Straty koncernu śledczy szacują na ponad 4 miliardy złotych. Relacja Krzysztofa Polasika.
2: Prokuratura wszystkim 5 menedżerom stawia zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia dużej szkody na majątku Orlenu. Prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że ci ludzie odpowiadają za zaniżanie cen paliw bez uzasadnienia.
3: Żadne przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działo się na rynku paliw światowym, europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć.
2: Śledczy nie mają wątpliwości, że to była manipulacja, której celem były korzyści polityczne. Przed wyborami w 2023 roku ceny benzyny 95 spadły poniżej bariery 6 zł. Z tego powodu zabrakło paliwa na 700 stacjach Orlenu, podkreślił prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje.
2: Prokuratura oszacowała straty wynikające z zaniżania cen na ponad 4 miliardy złotych, dlatego podejrzanym będzie groziło nawet do 25 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
4: Bo po pierwsze chodzi o...
1: O komentarz w tej sprawie zapytaliśmy naszego eksperta. Dziennikarz Faktu Mateusz Muldan powiedział, że sztuczne obniżanie cen paliw było celowym zabiegiem przed wyborami.
4: Bo po pierwsze chodzi o miliardowe straty dla spółki Skarbu Państwa i dla Orlenu. Druga kwestia jest podnoszona już w przypadku również Funduszu Sprawiedliwości, czyli o pewnej korupcji wyborczej prowadzonej do tego, że ceny paliw były sztucznie utrzymywane, taki jest zarzut, sztucznie utrzymywane po to, żeby Polacy przed wyborami płacili mniej za paliwo. Ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, żeby być sprawiedliwym, w tym okresie również pojawiały się wypowiedzi premiera o niskich cenach paliw i utrzymywaniu cen 5 zł za litr, 19 za litr, około takich kwot były wtedy podawane. W związku z tym pytanie, skoro Orlen sztucznie obniżał ceny paliw, a opozycja ówczesna mówiła o tym, że da się te ceny jeszcze obniżyć, no to z takiego punktu widzenia nawet komunikacji politycznej ten zarzut trochę może się nie trzymać. Narracja po prostu tutaj się nie zgadza, prawda?
1: Więcej na ten temat piszemy na stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Prokuratura przesłuchała lekarza Dawida K. Informację potwierdził Polskiemu Radiu Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
5: Potwierdzam, że dziś trwały czynności procesowe z Dawidem K. Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie pełnych danych osobowych. Jutro w godzinach popołudniowych odbędzie się konferencja prasowa poświęcona wszystkim ustaleniom związanym ze śledztwami prowadzonymi w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym.
1: Prokuratura prowadzi 2 śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, a drugie nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Sędzia Maciej Berek nie może dłużej czekać na złożenie ślubowania, powiedział profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Na antenie TVP Info zaznaczył, że sytuacja jest bez precedensu.
6: Prokurator przedstawił te dotychczasowe działania podejrzanego, polegające m.in. na ucieczce w grudniu 2024 roku z Polski, w czasie, gdy trwało posiedzenie aresztowe mniej więcej, na twierdzeniu

0: sugerowani, że w szpitalu podczas dłoni, prawda?
1: Sędzia Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. Jego kadencja miała rozpocząć się 16 września. Prawnik podkreślał, że uważa złożenie ślubowania sędziowskiego wobec prezydenta za swój obowiązek, który jest gotów wypełnić. Wcześniej Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od czterech innych sędziów. Złożyli oni ślubowanie w gmachu Sejmu. Mimo to przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do pracy.
2: Sumę wydarzeń.
1: Prokuratura złożyła zażalenie na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu, która pozwala podejrzanemu odpowiadać z wolnej stopy. Były wiceminister sprawiedliwości ma postawione zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zażalenie zawiera kilka stron uzasadnienia. Dlaczego Romanowski może nie stosować się do warunków listu żelaznego? Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
0: Prokurator przedstawił te dotychczasowe działania podejrzanego, polegające między innymi na ucieczce w grudniu 2024 roku z Polski, w czasie gdy trwało posiedzenie aresztowe mniej więcej, na twierdzeniu sugerowaniu, że w szpitalu podczas dłoni, prawda.
1: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w rozmowie z Polskim Radiem stwierdza, że Marcin Romanowski nie jest wiarygodny, mówiąc, że będzie przestrzegał warunków listu żelaznego.
3: Tutaj mamy człowieka, który mówił zupełnie coś innego, że będzie współpracował wcześniej z organami wymiaru sprawiedliwości. Później pokazywał zdjęcia, które miały pokazywać, że jest chory, a w rzeczywistości uciekł za granicę, ukrywa się. Mówi, że posługuje się fałszywą tożsamością, a wniosek wysyła z Naddniestrza, czyli z enklawy, która jest zarządzana przez Rosję. Więc jest to bardzo niewiarygodne, że on będzie honorował warunki listu żelaznego.
1: Minister Waldemar Żurek zauważa też, że sędzia, który podjął decyzję w pierwszej instancji, został nieprawidłowo powołany.
3: Ten sędzia został kiedyś negatywnie zweryfikowany przez Sąd Wyższej Instancji składający się z legalnie powołanych sędziów, gdzie wskazano, że no, jego powołanie jest wadliwe. Ponadto podpisał tak zwane listy poparcia.
1: Z informacji prokuratury wynika, że Marcin Romanowski nie przekroczył granicy Mołdawii, czyli nie dotarł do Naddniestrza, z którego wysłał wniosek o list żelazny. Kolejny zarzut prokuratury to pominięcie przez sąd sprzeciwu prokuratora generalnego. Śledczy wskazali także w założeniu, że zażaleniu, że decyzję podejmował neosędzia. Zażalenie rozpatrzy teraz sąd apelacyjny w Warszawie, chociaż prokuratura ma wątpliwości co do bezstronności niektórych sędziów tego sądu w sprawie dotyczącej byłego przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości.
2: Suma wydarzeń.
1: Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten i przyszły rok. Tak wynika z najnowszego raportu banku. Polska gospodarka w tym roku ma urosnąć o 3,6%, a w przyszłym o 2,9%. Sukces polskiej gospodarki to fakt, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: A fakty są takie, że Polska to dziś najszybciej rosnąca gospodarka w Unii Europejskiej. Fakt jest taki, że Polska uczestniczy dziś w pracach grupy G20. Fakt jest taki, że inflacja spadła z ponad 11% w 2023 roku w okolice 3-3,5% obecnie.
1: W 2025 roku Polska rozwijała się szybciej niż pierwotnie szacowano. Z najnowszego odczytu GUS-u wynika, że w porównaniu z 2024 rokiem polska gospodarka urosła o 3,8%. Zgoda w Sejmie w sprawie ucywilizowania rynku najmu krótkoterminowego. Posłowie przeprowadzili drugie czytanie rządowego projektu ustawy w tej sprawie. Zgodnie z nim gminy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mają mieć prawo do zakazywania najmu krótkoterminowego. Projekt zakłada także obowiązkowe wykreślenie z ewidencji obiektów, w których w ciągu 6 miesięcy od pierwszego stwierdzonego przypadku odnotowano łącznie 3 naruszenia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jak mówił wiceminister sportu Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej, w projekcie starano się pogodzić racje najemców i mieszkańców.
5: Staraliśmy się połączyć wszystkie te interesy i spróbować zbalansować tak naprawdę rozwiązaniami. Z jednej strony oczywiście prawo mieszkańców do zachowania ciszy i miru domowego, ale także możliwością funkcjonowania najmu krótkoterminowego prowadzonej w większości przez Polaków, prywatnych przedsiębiorców, którzy oczywiście zainwestowali bardzo często oszczędności swojego życia.
1: Daria Gosek-Popiołek z Lewicy argumentowała, że funkcjonowanie, jak to określiła, patohoteli wiąże się nie tylko z jakością życia stałych mieszkańców kamienic, w których lokale na wynajem powstają. Posłanka zwracała m.in. uwagę na kwestie bezpieczeństwa, na przykład gdy wybuchnie pożar.
6: Nie ma tam portiera, nie ma tam ochrony, nie ma tam żadnych dróg ewakuacyjnych, które powinny być przewidziane dla tego typu działalności. Hotele, pensjonaty,

0: wszystkie tego typu przedsięwzięcia muszą spełniać wyśrubowane normy bezpieczeństwa. W przypadku lokali oferowanych w najmie krótkoterminowym tak nie jest.
1: Rządowy projekt ustawy regulujący najem krótkoterminowy z poprawkami został ponownie odesłany do komisji. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot, także personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Dzięki temu będzie pewność, że ważny sprzęt dotrze na Ukrainę, mówi szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson. Nową informacją jest to, że do tej operacji na miejscu włączymy również systemy obrony powietrznej Patriot. Ich zadaniem jest ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce na lotnisku, które wszyscy wielokrotnie odwiedzaliśmy podczas wizyt na Ukrainie. Chodzi o zapewnienie, że ważny sprzęt trafi na Ukrainę ze wszystkich krajów wspierających Ukrainę w jej obronie przed Rosją. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu. Szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. To bardzo dobra wiadomość, ocenia Radosław Lubczyk z PSL-u. Poseł mówił w radiowej Jedynce, że coraz więcej państw dostrzega zagrożenia na wschodniej granicy Polski.
2: Jeśli ktoś był na lotnisku w Rzeszowie w Jesionce, to widział, jak ono jest uzbrojone. Tych patriotów naprawdę stoi tam bardzo wiele. To robi wrażenie na zwykłym obywatelu. Widocznie to zagrożenie jest coraz większe. Ja też jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej i widzimy te sygnały, które napływają od służb ukraińskich, bo to oni mają największą wiedzę dzisiaj, że to zagrożenie na naszej wschodniej granicy, na wschodniej ścianie NATO jest coraz większe.
1: System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu. Szwedzka misja w ramach NATO może potrwać w naszym kraju do 7 miesięcy. Lotnisko w Rzeszowie-Jasionce to kluczowy punkt logistyczny. Chodzi o przeładunek i transport sprzętu wojskowego dla Ukrainy.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Prezydent Donald Trump zasugerował, że Iran mógłby zniszczyć Los Angeles i San Diego, gdyby pozwolono mu na stworzenie broni nuklearnej. Te słowa skrytykowały władze Kalifornii, w tym gubernator Gavin Newsom, który określił je jako szalone i niebezpieczne.
4: Wypowiedź Donalda Trumpa na wiecu w Nebrasce padła po udaremnieniu w ostatnich tygodniach dwóch spisków terrorystycznych. Jeden z nich dotyczył planowanego ataku na samolot pasażerski lecący do Izraela, a drugi potencjalnego zamachu na brytyjską bazę lotniczą wykorzystywaną przez amerykańskie siły powietrzne. Broniąc swoich działań wojennych, Donald Trump zasugerował, że gdyby Teheran wszedł w posiadanie broni nuklearnej, mógłby zniszczyć amerykańskie miasta i wskazał na te w Kalifornii, rządzone przez demokratów. Niech zniszczą Los Angeles, niech zniszczą San Diego, powiedział. Zebrani na wiecu zareagowali aplauzem. Los Angeles jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem w Stanach Zjednoczonych, natomiast San Diego jest kilka ważnych amerykańskich obiektów wojskowych. Wypowiedzi amerykańskiego prezydenta natychmiast krytykowały stanowe władze, w tym gubernator i burmistrzowie miast. Dezaprobatę wyraził też co najmniej jeden republikanin, kandydujący do kongresu w okręgu, który jest kluczowym miejscem wyścigu o głosy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Ukraina bez dopłat rolnych i z ograniczeniami eksportowymi na unijny rynek wrażliwych produktów. To jeden z elementów strategii rozszerzeniowej zaproponowanej przez Komisję Europejską. Bruksela chce w ten sposób rozwiać obawy związane z przyszłym członkostwem Ukrainy we wspólnocie. We fragmencie poświęconym rolnictwu Komisja Europejska wskazuje wprost na Ukrainę, poinformowała komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Skala, struktura i bardzo wysoki poziom wydajności sektora rolnego uzasadniają rozważenie rozwiązanie, które znacząco ograniczyłyby wsparcie finansowe i dostęp do rynku wrażliwych produktów rolnych. Musimy też chronić europejskich rolników. To zgodne z oczekiwaniami m.in. Polski i Francji, które mają prężne sektory rolne i obawiają się wejścia na unijny rynek ukraińskich produktów. Dokument komisji to nowe podejście do rozszerzenia i przyjmowania nowych krajów. Teraz dokumentem zajmą się unijne kraje, do których będzie należała ostateczna decyzja. Pierwsza dyskusja w przyszłym tygodniu na unijnym szczycie w Brukseli. Kilkaset tysięcy osób wzięło udział w demonstracjach licealistów we Francji. Większość manifestacji przebiegła spokojnie. Wyjątkiem było kilka dużych miast, w których doszło do zamieszek. Licealiści protestują od ponad tygodnia, domagają się poprawy warunków nauki i krytykują cięcia budżetowe.
5: Według francuskich władz na ulicę wyszło około 250 tysięcy osób, w tym około 56 tysięcy w Paryżu. Organizatorzy demonstracji podają jednak dwukrotnie wyższe liczby. Wspierająca protesty lewica mówi o historycznym ruchu i porównuje go do buntu młodzieży z maja 1968 roku, który wówczas wstrząsnął republiką. Podkreśla, że dziś zamkniętych lub zablokowanych było niemal 900 szkół oraz wiele uniwersytetów. Cieniem na demonstracjach położyły się zamieszki, do których doszło pod koniec dnia w kilku miastach, m.in.

w Strasburgu i Paryżu. W stolicy kilkuset lewicowych ekstremistów zdewastowało ulice i starło się z policją. W skali całego kraju nie doszło jednak do eskalacji zamieszek, które trwają od

0: Kłodzkiego to dobra płaszczyzna do dyplomatycznej ofensywy i rozmów z przywódcami ASEAN o naszych aspiracjach.
1: Nasz sukces gospodarczy i doświadczenie udanej transformacji dają nam prawo do ambitnego myślenia o miejscu Polski w światowej gospodarce. I chcemy przy tym mówić nie tylko własnym głosem, ale także zwracać uwagę na perspektywę tych części świata, które mimo swojego rosnącego znaczenia gospodarczego i demograficznego pozostają niedostatecznie reprezentowane w najważniejszych formatach globalnego dialogu.
0: Prezydent, który jest z oficjalną wizytą w Manili, zapowiedział, że w najbliższych tygodniach odwiedzi jeszcze inne państwa, które mogą nas poprzeć w staraniach o stałe zaproszenie do G20.
1: Ja mam jeszcze spotkania zaplanowane w Wielkiej Brytanii. Spotkałem się z przewodniczącym Unii Afrykańskiej. Spotykam się jeszcze z przedstawicielami państw afrykańskich, w tym będę jechał do Senegalu. Więc ta agenda, myślę, jest wyczerpująca. My robimy od 3-4 miesięcy właściwie wszystko, aby Polska na stałe znalazła się w grupie G20.
0: Przed grudniowym szczytem G20 w Miami Karol Nawrocki ma rozmawiać także z prezydentem Argentyny, który jest stałym członkiem G20. Polski prezydent liczy na wsparcie władz tego kraju. Pół roku więzienia za atak na ratownika medycznego. Sąd rejonowy w Elblągu skazał 48-letniego Tomasza M., który w kwietniu zaatakował medyka podczas transportu karetką z Pasłęka do Elbląga. Skazany ma też zapłacić ratownikowi 5000 zł nawiązki.
2: Do ataku doszło 9 kwietnia. 48-latek, który był pod znacznym wpływem alkoholu, miał zostać przywieziony do szpitala w Elblągu. W trakcie transportu odpiął pasy bezpieczeństwa i dwukrotnie uderzył ratownika w brzuch i klatkę piersiową. Medyk nie odniósł poważniejszych obrażeń. Tomasz M. przyznał się do winy, a swoje zachowanie tłumaczył alkoholem. Sąd uznał go za winnego naruszenia nietykalności cielesnej osoby korzystającej z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Przy wymiarze kary wziął pod uwagę także jego wcześniejszą karalność. 48-latek był już 20-krotnie karany, również za podobne przestępstwa. Sąd podkreślił, że ataki na ratowników medycznych muszą spotykać się ze stanowczą reakcją.
0: Wyrok nie jest prawomocny.
3: Suma wydarzeń.
0: Uczą przetrwać zagrożenie, a później znaleźć bezpieczne miejsce do ewakuacji. Radomska Caritas w ramach umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje mieszkańców do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W sumie w bezpłatnych warsztatach może wziąć udział 1500 osób. To ważny i potrzebny projekt, tłumaczy ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor Caritas diecezji radomskiej.
4: Żyjemy w kraju i w szerokości geograficznej, gdzie coraz częściej dochodzi do podtopień, zalań, przychodzą różnego rodzaju trąby powietrzne, mamy różnego rodzaju zdarzenia, kataklizmy. Jeżeli do tego się nie przygotujemy, no to potem mogą być różnego rodzaju konsekwencje i możemy zachować się bardzo czasem irracjonalnie, a te szkolenia przygotowują nas do tego.
0: Cyberataki czy blackout to zagrożenia, na które musimy być dziś gotowi, przekonuje Tomasz Paprocki, odpowiedzialny za tę część szkolenia.
5: Odkładamy ewakuację taką, powiedzmy sobie, wojenną. Bardziej uczymy, jak przetrwać kryzys typu blackoutu, czyli brak prądu, bo to nam może grozić, a przed blackoutem byliśmy w lipcu, w sierpniu. Wszyscy drżeli, bo mogły elektrownie przestać działać.
0: Warsztaty prowadzone będą do połowy grudnia. Sezon grypowy na Pomorzu już się rozpoczął. To odpowiedni moment, żeby zaszczepić się przeciw grypie, tak mówi Tomasz Śmiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
6: W przypadku grypy i COVID-19 je naprawdę polecamy wszystkim, ale w szczególności seniorom, osobom z zaburzeniami układu odpornościowego, osobom z niewydolnością różnych układów typu układ krążenia, układ oddechowy, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca.
0: Eksperci podkreślają, że szczepienia zmniejszają ryzyko zachorowania, a przede wszystkim chronią przed ciężkim przebiegiem infekcji i powikłaniami.
3: Suma wydarzeń.
0: Belgijski fizyk Francis Halsen został tegorocznym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Komitet Noblowski docenił go za kluczowy wkład w powstanie detektora Ice Cube Neutrino Observatory i odkrycie neutrin wysokich energii pochodzenia astrofizycznego. Martyna Szymczakowska.
7: Na biegunie południowym zespół profesora Halsena postawił lodowy sześcian, w którym umieszczono detektory wykrywające neutrina, wyjaśnia profesor Maciej Molas z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Dlaczego neutrina są szczególne? No dlatego, że one nie oddziałują z materią. Jak nawet leci tego miliardy przez nas w danej sekundzie, ale oddziałuje bardzo słabo z materią, no to jest bardzo małą szansą, żeby wykryć takie neutrino.
7: I choć Halsen nie był faworytem, a jego nazwisko nie było na krótkiej liście pretendentów do tegorocznej nagrody, Nagrody Nobla to astronom profesor Tomasz Bulik.

0: przekonuje, że to zasłużona nagroda.
1: To jest otwieranie nowego okna na badania wszechświata.
0: Na razie nie ma wymiernego efektu dla odkrycia profesora Halsena, ale naukowcy przekonują, że to tak pionierskie badania, że z czasem będą miały praktyczne zastosowanie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
2: Jutro przyznana zostanie Nagroda Nobla w dziedzinie chemii. I na koniec magazynu sprawdźmy prognozę pogody. To już ostatnie dni złotej polskiej jesieni. Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że jeszcze jutro będzie słonecznie i ciepło.
3: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale niewykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
2: I w wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała dziś Paulina Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Michał Przerwa, dziękuję i do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: I 22 minuty po godzinie 23. Wracamy teraz do tematu Rosji i jej polityki wobec państw Zachodu. O tym, jakie mogą być kolejne kroki w drabinie eskalacyjnej działań wymierzonych także w nasz kraj, mówił Wojciech Warski, ekspert Team Europe Direct, z którym rozmawiała Ewa Wasążnik.
10: Ostatnio jesteśmy świadkami ostrzeliwania statków na Morzu Czarnym. Giną tam ludzie. Coś, co kiedyś wydawało się nie do pomyślenia, zresztą podobnie jak wlatujące drony nad terytorium Polski czy Rumunii, czy rakiety uzbrojone, które tutaj trafiają w nasze terytorium. Kiedyś traktowalibyśmy to jako wypowiedzenie wojny, a teraz zastanawiamy się, jak Zachód demokratyczny może na to adekwatnie, symetrycznie odpowiadać.
11: No zacznijmy chyba od tego, że ta odpowiedź wcale nie musi być nawet nie powinna być symetryczna i proporcjonalna. Wchodząc w środek tego problemu, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że Rosję zastopować można tylko bardzo stanowczym działaniem i bardzo wyraźnym zaznaczeniem swojego stanowiska. To jest to, czego Zachód praktycznie rzecz biorąc od początku wojny w Ukrainie niestety nie robił. Winę można zrzucić zarówno na tą fragmentację tak zwanego Zachodu, czyli no w Europie to jest 27 państw Unii Europejskiej, czy w ogóle 30 kilka państw. Do tego od czasu wyboru prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych jako tam przywódca największego państwa świata, no to jesteśmy świadkami bardzo dziwnej polityki amerykańskiej, meandrów, dwa kroki do przodu, jeden wstecz i trzy w bok. Ta polityka, przede wszystkim właśnie amerykańska, nie pozwalała na sformułowanie jasnej polityki odpowiedzi tutaj w Europie, tym bardziej, że Europa no, stanęła jeszcze przed innego rodzaju problemem, a ono mianowicie okazało się w momencie wybuchu wojny w 22 roku, że Europa jest do potencjalnego konfliktu z Związkiem Radzieckim, no tak, Rosją, praktycznie kompletnie nieprzygotowana. Pamiętamy dwa lata temu tą gorączkę amunicyjną. Okazało się, że w Europie są zapasy amunicji na kilka dni wojny, a nie na kilka miesięcy. Dlaczego ta odpowiedź wcale nie musi być ani proporcjonalna, ani symetryczna? Dlatego, że Rosja to jest bardzo specyficzny, powiedziałbym nawet, że trochę dziwny kraj, jak na standardy zachodnie, którym tylko projekcja siły robi jakiekolwiek wrażenie. To nie jest kraj, który postępuje racjonalnie na zasadzie dealów, jakby chciał prezydent Trump. I w tej materii właśnie ta jego polityka próby dealów z Rosją, przepraszam, za tą trochę, powiem tak, że...
10: Skojarzenie się samo przez
11: te skojarzenia są, znaczy te pomyłki moje są pochodną tego, że mentalność obecna federacji, decydentów Federacji Rosyjskiej niczym nie różni się od mentalności dawnego Związku Radzieckiego i cały czas mamy do czynienia z tym samym państwem, które brutalnie nazwę państwem zbójeckim, które permanentnie zagrażało kiedyś tylko Polsce i rubieżom, a teraz zagraża całej Europie.
10: No to stoimy przed dylematem.

0: tematem. Nie możemy odpowiadać symetrycznie, ale też musimy odpowiedzieć nie siłą argumentu, tylko argumentem siły.
1: Dokładnie tak.
0: To gdzie jest ta najlepsza, najskuteczniejsza pana zdaniem metoda, która się mieści w tych ramach zachodnich wartości demokratycznych, ale z drugiej strony może być odpowiednio odczytana przez Rosję i potraktowana jako ten element skutecznego odstraszania?
1: Zacznijmy od tego, że to nie jest pojedynczy element. To nie jest jakiś jeden straszak pod tytułem, że my sobie, a tutaj, prawda, tam jedna atomowa. I nic z tych rzeczy. To jest konieczność konsolidacji sumy bardzo wielu działań. Zacznę tą wyliczankę, jeśli można, od zapowiedzi bardzo słusznej co do zasady, tylko bardzo wątpliwej w realizacji, którą zawarła Ursula von der Leyen w swoim expose o stanie Unii niedawno, we wrześniu. A mianowicie ona powiedziała wyraźnie, że będzie kładziony teraz nacisk nie na nowe sankcje, tylko na przestrzeganie starych. Bo rzeczywiście one się, to przestrzeganie sankcji kompletnie się rozjechało. Rosjanie sobie normalnie hulają po Europie, samoloty latają, samoloty są remontowane, rosyjskie tankowce pływają po Bałtyku, jak gdyby nigdy nic. No, krótko mówiąc, nie ma adekwatnej odpowiedzi ciągle na te rzekome, przypadkowe wloty dronów na teren Polski, Litwy, Łotwy. I ta granica między wojną, tą gorącą wojną, a stanem pokoju została gdzieś kompletnie rozmyta. My nie wiemy, na pewno nie jesteśmy już w stanie pokoju, ale też i na pewno nie jesteśmy jeszcze w stanie wojny. Jesteśmy gdzieś pomiędzy. Jedyną rozsądną odpowiedzią, jaką w mojej oczywiście opinii, ale ona jest dosyć szeroko podzielona wśród fachowców, jest zbudowanie, tak jak Rosjanie eskalują, my też powinniśmy zbudować pewną drabinę eskalacyjną, bardzo wyraźnych zapowiedzi. Jak wy zrobicie jedno, to my zrobimy drugie. I to wcale nie musi być, że na pstryknięcie palców my odpowiemy drugim pstryknięciem palców. Nie. To mogą być odpowiedzi w bardzo różnych, odległych czasami od przedmiotu danego incydentu rejonach. To mogą być odpowiedzi, no powiedziałbym, że najciekawszą, najbardziej chyba taką przemawiającą do wyobraźni odpowiedź sformułował fiński generał Tuomeri, który był szefem fińskiego wywiadu. No, mianowicie zaproponował, a właściwie powrócił on do idei, takiej, by to, co jest w tej chwili no, utrapieniem Ukrainy, czyli obrona powietrzna, była przynajmniej w tym pasie nadgranicznym, którym samoloty sojuszu, które i tak wiszą w powietrzu noc w noc, czy głównie polskie samoloty, mają w swoim zasięgu, żeby granice obrony w odpowiedzi na kolejne naruszenia czy zagrożenia naruszeniem przejęły po prostu samoloty sojuszu. Ale oczywiście są też, jest też i powinna nawet być zrealizowana groźba powrotu do dyskusji o przejęciu aktywów rosyjskich, tym bardziej, że Rosjanie sami ku temu dają pretekst, dlatego, że oni z kolei przejęli aktywa firm, głównie francuskich, które jeszcze tam były dostatecznie, no nie wiem, odważne, to chyba nie jest dobre słowo, ale w każdym razie no, decydowały się ponosić ryzyko, to tak zwane biznesowe i tam próbowały jeszcze jakieś geszefty robić na tym rosyjskim rynku, no to zostały w tej chwili skutecznie, przynajmniej na razie skutecznie zatrzymane. To ukarane. Odpowiedź Europy, i tutaj jest właśnie pole do działania dla Unii Europejskiej, odpowiedzią powinna być powrót do przejęcia aktywów, bo to jest coś, co Rosję realnie zaboli.
0: No właśnie, z tego wynika, że te kwestie związane z finansowaniem wojny, z rosyjską gospodarką są tymi, które mogłyby się okazać decydujące w zniechęcaniu Rosjan i Rosji i rosyjskich władz do tego, żeby prowadzić taką politykę, której symbolem stała się wojna w Ukrainie. Moje pytanie brzmi, gdzie kończą się gospodarcze możliwości Rosji do prowadzenia tej wojny z Ukrainą w Ukrainie, ale wojny także tej hybrydowej z szeroko pojętym Zachodem?
1: To, że Rosję można powstrzymać właściwie tylko na polu ekonomicznym, to dla znawców tematu to jest praktycznie aksjomat. Nikt nie próbuje wejść na drogę konfrontacji militarnej, bo to dla wszystkich by się musiało skończyć źle. A skoro zostaje nam droga powstrzymania ekonomicznego, tak jak to zrobił kiedyś przed wieloma laty prezydent Reagan, doprowadzając do upadku Związku Radzieckiego, tak dzisiaj my przynajmniej musimy próbować i problem w tym, że my jako Zachód nie próbujemy lub próbujemy bardzo nieudolnie. Moment jest ewidentnie w tej chwili zły, dlatego że wojna prezydenta Trumpa w

0: na Bliskim Wschodzie spowodowała tak duże zaburzenia na rynku ropy i paliw, że Rosja zarabia w tej chwili paradoksalnie więcej. Historycznie zarobki Rosji tygodniowo są w tej chwili najwyższe w historii na eksporcie swojej ropy. Doszło do tego, że ropa Ural w spocie jest droższa od ropy tej brentowej, czyli tej, która jest powszechnie dostępna. Dochodzi do tak dziwnych ruchów, że Korea Południowa zaopatruje w diesla Rosję. Za cichym przyzwoleniem niewątpliwie Amerykanów, bo nie mogłoby się to inaczej odbyć. Więc moment jest bardzo zły, ale właściwie trzeba liczyć tylko na jedno, że ten moment z lada chwila przeminie, dlatego że Rosja jest państwem, które opiera się w tej chwili tylko i wyłącznie na eksporcie ropy i gazu. To jest jedyne istotne źródło zasilające tą wojnę, a te 2,5 miliarda tygodniowo, miliarda dolarów, które zasila gospodarkę rosyjską tygodniowo w tej chwili z eksportu ropy i gazu, to jest ponad 60%, w tym momencie to jest ponad 60% budżetu rosyjskiego. No to jeżeli by to nawet okroić o połowę, to byłby krach praktycznie gospodarczy Rosji. Mm.
1: Tylko że w 2027 roku Rosja w tym budżecie na przyszły rok planuje wydawać na obronność, jak to nazywa, czyli no my rozumiemy to jako na prowadzenie wojny z Ukrainą przede wszystkim, kolejne dodatkowe pieniądze, o 1/4 chyba Rosjanie planują zwiększyć ten budżet obronny swój na przyszły rok.
0: Jakie są prawdziwe możliwości i zamiary Rosji, chyba nawet samej Rosjanie nie do końca kontrolują. No, pani Nabulina, szefowa Banku Rosji, próbowała bardzo długo, aż końca w którymś momencie i ona się poddała. W tej chwili no wiemy tylko tyle, że oficjalnie deklarowany w tym roku, co do przyszłego roku, liczby dokładnie nie znam. W tym roku oficjalny budżet ten wojenny, znaczy przeznaczany na wojnę, to jest 6,3% PKB, a Instytut CPRI mówi, że to jest grubo ponad 9%, bliżej raczej 10% PKB Rosji jest wydawanych na finansowanie wojny. Eskalacja wydatków wojennych, mobilizacja, 4 już w tym roku mobilizacje rezerwistów do armii, zwiększanie stanu liczebnego armii. Trwające już od kilkunastu lat unowocześnianie, powiedziałbym, że skokowe unowocześnianie armii rosyjskiej, która przynajmniej w tej warstwie dronowo-lotniczo-kosmicznej jest w tej chwili liderem światowym. Nie bójmy się tego powiedzieć. Może z obsługą tego sprzętu jest już trochę gorzej, bo do tego są potrzebni ludzie, ale to jest oddzielny temat. W każdym razie Rosja produkuje tak olbrzymie ilości sprzętu, że sama skala tej eskalacji produkcji i pieniędzy przeznaczanych na wojnę, to, że te wszystkie pieniądze z ropy nie są przeznaczane bynajmniej na infrastrukturę cywilną, na rozwój, na dobrobyt społeczeństwa, tylko wszystko idzie na wydatki wojenne, to po prostu oznacza, że Rosja twardo idzie kursem wojennym i tą groźbę należy potraktować poważnie.
2: Z Wojciechem Walskim, ekspertem Team Europe Direct, rozmawiała Ewa Wasążnik.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 34 minuty po godzinie 23. Na zakończenie spotkania wieczornego mamy jeszcze kilka podpowiedzi dla seniorów, jak odnaleźć się na współczesnym rynku pracy.
4: Powtórka programu.
5: Portfel seniora.
6: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy dziś rozmawiać o edukacji seniorów na uniwersytetach, ale nie tylko, w tych form jest naprawdę bardzo dużo i będziemy też mówić o tym, jaki ma to wymiar finansowy pod kątem pewnej opłacalności, czy też tego, żeby nie stracić swoich pieniędzy, bo to, że też, że nauka na przykład jest sposobem aktywizacji zawodowej, to chyba już jest bezdyskusyjne i nikt w to nie wątpi. Może przynieść też dodatkowy dochód, no, przykład przy oszczędzaniu, pewien poziom wiedzy może uchronić przed utratą naszych środków, jeżeli potrafimy przeanalizować to, co się na rynku dzieje, a więc różne aspekty tutaj w grę nam wchodzą, a moim gościem jest pani Maryna Kondrat, prezes Stowarzyszenia Fundacja Długowieczności. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu.
6: To może tak, kiedy mówimy o edukacji seniorów, ja bym powiedziała, od tego bym chciała może zacząć. To przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, ale coraz częściej i chyba powinniśmy tak myśleć, tutaj wchodzimy trochę na ścieżkę przystosowania seniorów do potrzeb obecnego rynku pracy, ale ja szerzej to powiem, również

0: do potrzeb obecnych technologii. O, tak to nazwę. Narzuca nam się oczywiście w tym miejscu, i od tego może zacznijmy właśnie pytanie o pracodawców, no bo skoro społeczeństwo polskie, i to powtarzamy tutaj w tej audycji, żeby jakoś utrwalić pamięć o tej kwestii, szybko się starzeje, a nawet bardzo szybko. I mówi się o znaczącym braku pracowników na rynku, też w perspektywie, no to osoby starsze, wydaje mi się, nasuwają się jako pierwsze, poza pewnie aktywizacją bezrobotnych, które mogłyby się w tym miejscu i na tym rynku pracy odnaleźć. Jakie są w tym zakresie pani obserwacje? Czy pracodawcy jakby sprzyjają? Czy jak tutaj właśnie nowe technologie na to oddziaływują? Czy są w stanie się seniorzy na rynku pracy z nowymi technologiami odnaleźć? O!
1: Może zanim zacznę od tego, czy mamy system zachęt oferowanych przez pracodawców, czy w ogóle jest to z ich strony taką świadomą potrzebą, to zacznę od tego, że po raz pierwszy w historii Polski mamy przełom, bo pracuje więcej osób po 60 roku życia niż osób do 25 roku życia. I te dane są punktem wyjścia do tego, żeby uświadomić sobie, że pracodawcy już nie mają wyjścia. I zatrzymanie tych osób starszych to już nie jest kwestia dobrej woli, żeby wspierać te osoby, ale też kwestia biznesowa. Nie możemy mówić tutaj o dowolności. To jest niestety, albo też stety, konieczne, bo nie dość, że sprzyja aktywizacji i w kontekście też niepodnoszenia tematu związanego z koniecznością podniesienia wieku emerytalnego, to te kwestie tutaj bardzo mocno wybrzmiewają. Więc po pierwsze, osoby starsze są coraz bardziej świadome, że powinny pozostać na rynku pracy. Z drugiej strony wiedzą też o tym pracodawcy. Z różnych obszarów, czy to jest sektor małych, średnich przedsiębiorstw, czy dużych organizacji, tutaj ta konieczność wybrzmiewa na wszystkich możliwych szczeblach, czyli to doświadczenie jest bardzo ważne. Ta wiedza, te kompetencje, które posiadają osoby starsze, a które zderzają się też z dużą barierą związaną z wykluczeniem technologicznym. I myślę, że to jest ten punkt wyjścia, który też skłania do konieczności rozmowy o edukacji osób starszych, które skądinąd mają ogromną wiedzę i tej wiedzy nie da się zdobyć tak po prostu poprzez edukację szkolną czy na uczelniach wyższych, ale ta edukacja, ta wiedza, te kompetencje powinny być połączone z tą wiedzą związaną z nowymi technologiami.
0: A jakbyśmy wróciły do tej kwestii, o której pani powiedziała, że zanim jeszcze rozpoczniemy mówić o zachętach dla pracodawców, to proszę powiedzieć, czy jakby zajmując się tak kwestiami senioralnymi, czy widzi pani takie zachęty? Bo jak ja się nad tym zastanawiam, to tak sobie myślę, że dużo łatwiej tak naprawdę jest stworzyć takie zachęty, bo to po prostu można zadekretować ustawą, mówiąc najkrócej, stworzyć pewne zachęty, nie wiem, podatkowe, jakieś preferencje kosztowe, cokolwiek, dla osób starszych, czy dla tych, którzy zatrudniają osoby starsze, niż same osoby starsze przekonać do tego, żeby na przykład chciały, tak, angażować się w te nowe technologie, krótko mówiąc, zostawać w pracy dłużej, jeżeli wymaga ona nauki związanej z tymi nowymi technologiami. Wydaje mi się, że ten pierwszy punkt jest łatwiej zrobić. Czy takie zachęty są, czy jest ich ciągle za mało?
1: I to jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo powinniśmy na to spojrzeć dwutorowo. Z jednej strony pracodawcy coraz częściej oferują takie rozwiązania, czyli zachęty w postaci tych dodatkowych kursów. Te kursy są skierowane nie tylko do osób starszych, ale też tak zwany mentoring odwrócony, więc szkolimy osoby starsze, które będą mentorami dla młodszych pokoleń i to jest bardzo ciekawe podejście. Natomiast osoby starsze też stoją przed takim dużym wyzwaniem, bo bardzo często nie chcą się uczyć, bo nie są świadome tego, że ta edukacja nie kończy się na tym pierwszym etapie życia, tak jak mieliśmy kiedyś taki trójpodział, jeżeli chodzi o to nasze całe życie, czyli najpierw edukacja, później praca zawodowa, na koniec emerytura. Teraz edukacja wplata się w każdy etap naszego życia i nawet gdybyśmy z tej pracy odeszli, to jesteśmy poniekąd zobligowani do tego, żeby cały czas dostosowywać się poprzez naukę, bo nawet wyjście na ulicę, transport, komunikacją miejską wymusza od nas nawet posiadanie tych podstawowych kompetencji cyfrowych. I to też jest widoczne w miejscu pracy, gdzie pracodawca może tworzyć oczywiście ergonomiczne miejsca pracy, czyli dostosowywane do potrzeb związanych też z starzeniem się, też fizycznym takiej osoby, czyli inna czcionka.
0: Nie można tego pominąć.
1: Bardziej intuicyjne systemy, które usprawnią tę pracę i też dostosowywanie do stale zmieniających się technologii. Bo to nie jest tak, że raz wyślemy naszego pracownika na kurs i już mamy odhaczone, mówiąc kolokwialnie, bo ta technologia zmienia się średnio co pół roku, jeżeli chodzi o narzędzia z obszaru AI. I jednorazowe szkolenie nie wystarczy. Dlatego konieczne jest regularne dostosowywanie się do tych zmieniających się technologii.
0: To ja od razu już wchodzę w słowo, bo mówię, że to kosztuje, tak? I będę trochę bardziej sceptyczna i powiem, że pracodawcy niechętnie

0: inwestują w taką edukację, bo to nawet były takie badania prowadzone swego czasu, że przedsiębiorca najchętniej, tam był też wniosek jakby i analiza, najchętniej chciałby, aby jeden pracownik uczył drugiego. Czyli na przykład ten doświadczony pracownik uczył pewnych konkretnych zadań, które wykonuje w danym miejscu pracy tego młodszego, no to jest jakby jasne, ale też odwrotnie, to znaczy, żeby ten młody pracownik nauczył nowych technologii pracownika starszego. No i tu mam pewne wątpliwości w tym zakresie, czy to się uda, bo jeżeli to zostanie zrobione tak, jak jest bardzo często robione, że na jakiejś platformie e-learningowej lub innej platformie, która jest w firmie, zostanie wysłany jakiś, nie wiem, film instruktażowy, z którego to ten pracownik senior 62 lata, żeby tak jakoś to ustawić, albo 59, bo żebyśmy też tak nie rozgraniczali, ma się nauczyć obsługi jakiegoś nowego programu i tak dalej czegoś, czego on połowy tych sformułowań, które są tam użyte, nie rozumie, to się po prostu tego nie nauczy. I właśnie czy te jakby szkolenie, ta edukacja są dostosowane do możliwości, bo one mogą bardzo drogo kosztować. Być może za taki właśnie projekt, za taką naukę, edukację, nawet właśnie tak jak powiedziałam w tej formie, ten pracodawca musi dużo zapłacić, a ona będzie nieefektywna.
1: Dokładnie. I dlaczego to jest istotne? Bo ta edukacja powinna iść w parze właśnie ze zrozumieniem. I tak jak pani zauważyła, z jednej strony osoby starsze nie chcą się uczyć, bo to jest za trudne. Jest to właśnie język, który nie jest dostosowany do ich potrzeb i do tego świata, w którym dorastali. I bardzo często pracodawcy nie mają tej świadomości, że punktem wyjścia do tego, żeby tworzyć odpowiednie materiały edukacyjne dla osób starszych, jest odpowiednia komunikacja. Nawet jeżeli mówimy o współpracy międzypokoleniowej w miejscu pracy, bo to jest bardzo teraz wręcz modne hasło, czyli ta międzypokoleniowość.
0: Ale podobno tak, coraz bardziej trudne, to znaczy jest spora niechęć.
1: Tak, i to właśnie wynika z komunikacji. Inaczej komunikują się osoby młode w miejscu pracy, które bardzo często skupiają się na bardzo krótkich przekazach. Emotikonki, często ten język jest bardzo prosty i kompletnie niezrozumiały, co może być przejawem braku szacunku dla osoby starszej, tak, która też przyzwyczajona jest do tego, żeby w sposób dłuższy wyrażać swoje opinie.
0: To jest ta klasyczna sytuacja, rozmawiają dwie osoby i w pewnym momencie młoda osoba zaczyna szukać czegoś w telefonie, bo ona już usłyszała, co zostało powiedziane i teraz szuka nawet odpowiedzi na to. A ta starsza osoba myśli, on mnie tutaj lekceważy, prawda? Więc no...
1: Tak, czyli nawet wyszukiwanie informacji w zrozumieniu takich podstawowych potrzeb. Osoba starsza zazwyczaj sięga do swojego zaplecza umysłowego, zastanawia się. Tak. Osoba młodsza tak po prostu z przyzwyczajenia sięga do telefonu, do wyszukiwarki, albo właśnie pyta narzędzia właśnie z obszaru AI, jak rozwiązać dany problem. I tu jest ten pierwszy punkt wyjścia dotyczący języka i komunikacji tych pokoleń. I świadomy pracodawca powinien skupić się na tym, jak stworzyć odpowiednią przestrzeń do tego, aby te dwa pokolenia, czyli na przykład pokolenie Z-tek i pokolenie osób 60+, bo to też jest bardzo, bardzo odrębna grupa, specyficzna grupa, żeby połączyć, żeby znaleźć pomosty komunikacyjne po to, żeby siebie nawzajem uczyć, jeżeli już mówimy o tym dialogu.
0: No to teraz zapytam panią. Również jest pani członkinią rozmaitych gron, tak powinnam powiedzieć, mówiąc o grona, które są związane jakby z ministrem. No, to kiedyś było do spraw polityki senioralnej, teraz to jest trochę inaczej, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że można coś tam oczywiście proponować, coś tam generować, jakieś pomysły. To w takim razie ja mam takie pytanie, kto powinien na przykład wprowadzić taką formę i czy powinien edukacji osób starszych do potrzeb rynku pracy. Bo ja sobie wyobrażam, że może powinien być taki program po prostu rządowy, no tak mniej więcej, który by właśnie edukował osoby starsze. Ja wręcz, no nie chcę powiedzieć, że to jest uczelnia, ale to jest coś na wzór jakiegoś, nie chodzi mi właśnie o taki kurs, że zrobi dany pracodawca albo powie, no to dobra, dzisiaj się spotykamy, młodzi nauczą starszych, bo to jest trochę rzemieślnicza metoda, tak? Ja trochę mam na myśli coś takiego bardziej sformalizowanego. Czy widzi pani taką możliwość i taką potrzebę, żeby to się tak odbywało? Trochę takie, nie wiem, może w uniwersytetach trzeciego wieku, może w jakiś, nie wiem, no klub seniora to nie do tego jest przeznaczony, ale no jak to można by było zrobić?
1: Tutaj bardzo ważna jest synergia właśnie biznesu, organizacji pozarządowych i państwa, które w połączeniu powinny tworzyć takie narzędzia, czy już gotowe materiały dla takich pracodawców i osób starszych. Bardzo dużo dobrego robią organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, które bardzo często w trudzie pozyskują dofinansowanie z różnego rodzaju projektów.
0: Chciałam powiedzieć, skąd mają na to pieniądze.
1: Tak, z różnego rodzaju programów na projekty. I rzeczywiście tych szkoleń odbywa się dosyć sporo w skali całej Polski. Czy to na uniwersytetach trzeciego

0: wieku, czy w różnych ośrodkach gmin, które udostępniają takie placówki, takie przestrzenie do tego, żeby można było zapraszać osoby starsze. I
1: czy to są
0: ich...
1: środki europejskie? Czy...
0: Również. To są programy rządowe, na przykład program Aktywni Plus. Tutaj też można pozyskać różnego rodzaju dofinansowanie. Natomiast co jest tutaj dużą barierą? No z pewnością te bariery biurokratyczne. Czyli wiele organizacji próbuje i wdraża rzeczywiście te programy i to jest wielki sukces, o którym warto mówić, ale też jest wiele takich, które no niestety tak mają problemy z wypełnianiem wniosków, mniejszą świadomość w zakresie tego, jak pozyskiwać te środki na szkolenia, ale z perspektywy kilku lat dostrzegam, że dużo dobrego już w tym obszarze się dzieje. Patrząc właśnie na te programy, które zostały zrealizowane, ile osób zostało przeszkolonych, ile tysięcy osób w skali na przykład jednego województwa i to też jest sukces, ale pamiętajmy o tym, że to też nie może być jednorazowa pomoc, czyli jednorazowe szkolenie, albo co najgorsze, brak świadomości, jak szkolić. Bo bardzo często osoby starsze podczas takich szkoleń otrzymują laptopa czy smartfona w ramach takiego programu rządowego. I co zrobi taka osoba?
2: Czy dostają na własność?
0: Tak, czasem też się zdarza. I co taka osoba zrobi z tym urządzeniem? Przekaże wnuczce, córce, synowi, bo...
1: Ja już myślałam, że szuka w internecie przepisów.
0: Właśnie nie, bo nie umie obsłużyć. Dlatego ta świadoma edukacja jest kluczem do tego, żeby ta osoba rzeczywiście czerpała benefity z tego świata cyfrowego i mogła się skutecznie uczyć. Czy to dla własnych potrzeb, czy to dla potrzeb właśnie rynku pracy, żeby dłużej pozostać aktywną. I to jest właśnie ta bariera związana z brakiem świadomości, jak uczyć. Czyli z jednej strony cierpliwość, prosty język, zrozumiały, dostosowany
2: do
0: potrzeb.
2: Do tego nawet nie potrzeba dodatkowych pieniędzy. Po prostu albo są na to pieniądze, albo nie ma. A już kwestia na umiejętności to jest osobna. Ale pani powiedziała jedną rzecz, ja bym chciała do tego nawiązać. Mianowicie, to znaczy jeszcze tylko odnosząc się do pracodawców, to znowu jestem bardziej sceptyczna. Znamy takie pojęcie, a niestety też były badania pokazujące, czy znają je polscy przedsiębiorcy, głównie ci mniejsi, niestety nie. Niemal w 100%, no trochę przesadziłam. Mam na myśli zarządzanie wiekiem. To jest obce pojęcie małym przede wszystkim firmom, czy też szefom tych małych firm i to jest pewna bolączka. To jest niestety, bo to tu by nam się wszystko przydało. Ale ja chciałam zapytać, pani powiedziała coś bardzo ciekawego, że dzisiaj jakby edukacja seniora wymaga tego, żeby nawet po odejściu już z rynku pracy, on nadal się kształcił, nawet wychodząc na ulicę i tak dalej, korzystając ze środków transportu. No właśnie. I to jest jeszcze kolejna kwestia. Czy tutaj znowu ma to miejsce? Kto to organizuje? Czy ma na to pieniądze, środki? Żeby szkolić tych seniorów, na przykład, patrz, w tym, żeby on potrafił kupić bilet kolejowy, którego już nie można kupić w kasie. Trzeba tylko kupić go w aplikacji. Nie wiem, na jakikolwiek inny przejazd. Też tak jest. Albo żeby na przykład wiedział, jak, jeśli nawet już umie obsłużyć ten komputer, ale jak, że tak powiem, zachować się w kontakcie, w relacji z bankiem, tak? Czy tam popłacać sobie podstawowe rzeczy i tak dalej. Żeby tu nie było tego ryzyka. Żeby też nie klikał w nie wiadomo co, prawda, jakieś linki, które zamiast do banku przekierują go na zupełnie czyjeś inne konto. Kto w tym zakresie powinien tych seniorów szkolić? Już mówimy, oni są nieaktywni zawodowo, tak? Już są po tym momencie. Kto i za co zawsze pytam, bo bez pieniędzy się niestety nie uda.
0: I tu podam ciekawy przykład, bo bardzo ważne jest szkolenie samych edukatorów. Zanim przejdziemy do tego, żeby taki edukator, szkoleniowiec szkolił osobę starszą, sam powinien mieć solidne przeszkolenie, czyli rozumieć, jakie są specyficzne potrzeby tej grupy wiekowej. Wiedzieć, że tutaj nie chodzi o to, żeby trudnym technologicznym językiem powiedzieć, że tutaj odbędzie się weryfikacja dwuetapowa, żeby uzyskać dostęp, że mamy tutaj logowanie w chmurze, prawda? No to są pojęcia abstrakcyjne dla osoby starszej, więc to wyczucie i to zrozumienie tej drugiej osoby w przypadku edukatora jest absolutnie najważniejsze. Jeżeli sam edukator nie wie, z kim rozmawia, z kim się komunikuje i co rzeczywiście ma przekazać tej osobie, to jest to właśnie poważne wyzwanie. Dlatego też na przykład w ramach mojego stowarzyszenia będziemy realizować taki projekt, gdzie będziemy szkolić edukatorów, zanim edukatorzy przeszkolą osoby starsze w zakresie kompetencji cyfrowych.
2: Rozumiem, że z zakresu bankowości, informatyki, tak? Tak.
0: Z rzeczy przydatnych przede wszystkim, bo szkolenia dotyczące jeszcze pozostania na rynku pracy, a szkolenia z takiego dostosowywania się w życiu codziennym, to są oczywiście dwie różne drogi. ale one się mocno ze sobą łączą, bo jeżeli korzystamy właśnie z takich rozwiązań cyfrowych typu skanowanie QR-kodu, czy korzystanie z prostych aplikacji, czy realizacja prostych płatności bankowych drogą telefoniczną, to wszystko się ze sobą łączy. Te systemy, z których korzystamy na co dzień w pracy, pomagają nam na przykład kontaktować się w życiu codziennym z naszymi bliskimi, prawda?

0: popularne komunikatory. Także ta edukacja z jednej strony odbywa się dwutorowo, bo dotyczy albo życia codziennego, albo pozostania na rynku pracy, ale wiele z tych obszarów jest, ma taki wspólny mianownik, czyli to umiejętność sprawnego poruszania się w tym świecie cyfrowym, czy właśnie rozwiązywanie prostych problemów drogą internetową.
1: To ja teraz
0: internetową.
1: Podam taki konkretny przykład na przykład. Jak to rozwiązać w takiej sytuacji? Idzie senior i kupuje telefon komórkowy. Normalna rzecz w dzisiejszym świecie, tak? Kupuje ten telefon i podpisuje umowę. No i następnie ze strony młodej jednak, zwykle w takich miejscach są to młode osoby, sprzedawczyni, mówi, dobrze, to ja tam panu czy pani prześlę wszystko na maila. Mam umowę, wszystko co jest, ile pan będzie płacił, kiedy pan będzie płacił, jakie pan ma tam możliwości, ile tam pan ma takich rozmów, innych rozmów, wszystko prześle pan na maila. No i my świetnie. Ale ten senior mówi, ja nie mam maila, co to jest mail?
0: I tu też chciałabym wspomnieć o takim haśle, które teraz bardzo mocno wybrzmiewa w dyskursie publicznym, zwłaszcza kiedy rozmawiamy czy to podczas komisji sejmowych, czyli hasło, które po angielsku brzmi dosłownie digital by default, but not digital only, czyli cyfrowo, ale nie wyłącznie. Nie możemy od razu skierować tej osoby starszej do maila, kiedy ta osoba, tak jak pani wspomniała, nie posiada maila, więc dajemy furtkę. Tak, możemy skorzystać, mogę przesłać to pani na maila, ale prześlę pani również regulamin za chwilę, tak, na papierze wydrukuję, podpiszę i co ważne, tworzenie takich regulaminów za pomocą prostego języka. Zobaczmy tutaj, nawet niezależnie od wieku, bardzo często sami gubimy się w tych przestrzeniach właśnie prawno, tak, regulacyjnych, gdzie to wszystko może być bardzo trudne do zrozumienia. Zwłaszcza kiedy tutaj mówimy o tych urządzeniach, które kupujemy, jakie są warunki, jakie są ryzyka. Dlatego z jednej strony świat analogowy cały czas pozostaje dostępny, z drugiej strony tworzymy też te regulaminy prostszym językiem.
1: To ja teraz zadam pytanie tak, a czy nie można tego zrobić, znowu trochę przejdę do pieniędzy i powiem, bezkosztowo, międzypokoleniowo. To znaczy wyobrażam sobie, że na przykład ten senior, który idzie kupować komórkę, nie idzie tam sam, tylko idzie tam z wnuczkiem i ten wnuczek ma maila i ta sprawa jest rozwiązana. Ta indywidualna sprawa, no ale to raczej powinniśmy rozmawiać systemowo, bo zaraz możemy powiedzieć, nie każdy będzie miał tego wnuczka, tak, nie każdego wnuczek będzie obok niego, nie każdy z nim pójdzie, no i tysiąc różnych powodów może się tam zdarzyć. Czy można taką edukację, czy pani widzi, bo kiedyś była o tym rozmowa, ja mam wrażenie, że to zanika, właśnie załatwić bezkosztowo, międzypokoleniowo.
0: Rozmawiamy też o takich programach jak wprowadzenie asystenta cyfrowego dla osób starszych, bo tak jak tutaj słusznie pani zauważyła, nie każdy ma wnuczka pod ręką, nie każdy ma sąsiada, który pomoże. Natomiast w gminach, na przykład w takich mniejszych ośrodkach, wprowadzenie takiej funkcji, takiej osoby, którą zawsze można poprosić o pomoc, która świadomie wytłumaczy, pójdzie z osobą starszą do sklepu, to już jest bardzo duże wsparcie i to mówimy od strony systemowej. Czyli znowuż obowiązkiem przede wszystkim państwa powinno było, jest właśnie tworzenie takich rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim społecznościom, bo nie mówimy tutaj tylko o dużych miastach, bo jeszcze...
1: Właśnie chciałam powiedzieć, duże miasta, małe miasta, jaka to jest jeszcze różnica?
0: To jest bardzo duża przepaść, gdzie tam mamy jeszcze wykluczenie transportowe, czyli ta cała infrastruktura jest niedostosowana do potrzeb osób starszych.
1: Też edukacyjna jest różnica, to też nie ma co udawać. Bardzo często jest duża różnica w wykształceniu tych seniorów też.
0: Tak, i dostęp do placówek, w których mogłyby tę wiedzę zdobywać. Tak. Nawet wiedzę z zakresu podstawowych kompetencji cyfrowych, bo nie mówimy tutaj o tych zaawansowanych, bo tak, te zaawansowane kompetencje cyfrowe nawet ze strony osób młodszych tak nie wyglądają, nie są bardzo wysokie. Także tutaj nawet ten dostęp do placówek, dojazd, dojście, to powinno odbywać się też w...
1: To gmina powinna to zorganizować. Znowu gmina powie, nie mam pieniędzy. Jak rozmawiamy o gminach, to niestety zawsze ten punkt się pokazuje.
0: Albo nie wiedzą, jak pozyskać, bo programy są też napisane bardzo takim enigmatycznym językiem i nie wiadomo, czy...
1: Pozyskać tutaj... pieniądze, środki na to, żeby
0: Tak,
1: to
0: żeby
1: zrobić.
0: Pozyskać właśnie. To jest to wyzwanie. To jest też, jak tak. pozyskać środki? Bo te środki są. One są dostępne w ramach różnych programów, ale bariera już pojawia się na etapie tego, jak dotrzeć.
1: I to czasami aż szkoda, jak się na przykład widzi jakąś gminę, w której właśnie jest ten niedosyt, w której ci seniorzy są, no nie zaopiekowani, mówiąc krótko, tylko właśnie dlatego, że ta gmina nie pozyskała tych środków. Ona ich w ogóle nawet o niej nie wystąpiła i nie spróbowała, no bo nie wiedziała, obawiała się, nie uda mi się, nie wiem jak to zrobić, tak? Za dużo by trzeba. Oczywiście sami wtedy urzędnicy nie posiadają odpowiednich kompetencji, ale to jest osobna kwestia, która ma miejsce. Ale jeszcze chciałam do jednej rzeczy nawiązać, bo jak mówiłyśmy o dużych, małych miejscowościach, to trochę nam się tutaj to nasuwa. Jak to jest z uniwersytetami? Czy uczelnie wyższe mają jakąś ofertę dla seniorów? Ja odnoszę wrażenie, no

0: niestety pewnie tylko w większych ośrodkach albo blisko tych większych ośrodków, ale odnoszę wrażenie, że sporo osób starszych chciałoby się edukować. I tutaj bym powiedziała, że też może jeśli chodzi o wiek. Niekoniecznie byśmy powiedzieli, że to 70-latkowie by chcieli, ale myślę, że 50-para programy tak są adresowane do osób starszych, więc też powiedzmy to jasno. Myślę, że by chcieli na przykład na takich uczelniach, nie wiem, wręcz wprost jakby kończyć, nie wiem, studia podyplomowe, może jakieś dodatkowe. Ja znam na przykład osobę, która skończyła kompletnie inny kierunek, który był marzeniem z przeszłości, kiedyś zrobiła coś innego, a po 50-ce skończyła zupełnie inne studia i jakby zastanawia się nad zmianą zawodu, wtedy nie myśląc o odchodzeniu, tak? Bo raczej zaczyna.
1: Bardzo pozytywny przykład, gdzie te osoby są coraz bardziej świadome tego, że można realizować się na każdym etapie życia, ale właśnie wracając do tego, co oferują nam ośrodki szkoleniowe, czy właśnie szkolnictwo wyższe w tym zakresie. Duże miasta, zdecydowanie mamy tutaj kilka propozycji. Znane już nam wszystkim uniwersytety trzeciego wieku, których w Polsce mamy obecnie ponad 700.
0: Przy uczelniach.
1: Przy uczelniach, zazwyczaj przy uczelniach, ale pamiętajmy o tym, że tam jesteśmy słuchaczami, a nie studentami.
0: Właśnie.
1: To jest taka wiedza, która niekoniecznie wiąże się z podniesieniem naszych kwalifikacji zawodowych, a raczej na pewno nie.
0: Tak,
1: tam
0: tak.
1: Możemy dowiedzieć się takiej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów, edukacji cyfrowej, takiej w życiu codziennym, czy na przykład jakieś wyjazdy integracyjne. Tak. Natomiast to, co jest oferowane obecnie przez uczelnie, to na przykład kursy w ramach Uniwersytetu Otwartego na Uniwersytecie Warszawskim. One są adresowane do osób 16+, czyli de facto do wszystkich grup wiekowych. I to rzeczywiście czasem jest płatne, ale jest też wiele opcji bezpłatnych, gdzie można dowiedzieć się, czy to właśnie pod kątem własnego hobby, czy konieczności podniesienia kompetencji językowych.
0: Przepraszam, wejdę pani w słowo, bo to jest taka rzecz, ja widziałam takie ogłoszenia. Było to podzielone na grupy wiekowe. Na przykład dla osób urodzonych od któregoś tam roku i potem od któregoś tam roku. No to oczywiście pokazywało, że to jest, nie wiem, to dla 40-latków, to dla 50, a to już nawet dla 60. Tam już powiedzmy górnej nie było granicy w tej ostatniej grupie, ale tak te lata urodzenia było to podzielone. To rzeczywiście też takie oferty są.
1: Staramy się od tego odchodzić, bo ja też czasem pracuję nad takimi programami na Uniwersytecie Warszawskim, więc często pojawiały się początkowo zwłaszcza takie błędy, gdzie określano osoby starsze 45+. Mhm. Czy osoba 45+ jako pracownik już powinna być określona jako starsza?
0: To jest oceniane przez pracodawcę jako najbardziej pożądany pracownik 45-55.
1: Tak, więc te błędy w komunikacji czy adresowaniu konkretnych ścieżek edukacyjnych, to jest coś, nad czym uczelnie pracują i uczą się chyba dosyć szybko na tych błędach, bo sami zainteresowani zgłaszają, że potrzebują określonych kompetencji, ale one nie wiążą się z wiekiem. Czyli projektujemy te rozwiązania edukacyjne z myślą o umiejętności i kompetencjach, a nie przez pryzmat tego, ile dana osoba ma lat. Więc to jest bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę.
0: Ja dzisiaj serdecznie pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dr Marlena Kondrat, prezes Stowarzyszenia Fundacja Długowieczności. Dodam, że Uniwersytet Warszawski też, o którym pani wspomniała. Uprzejmie dziękuję i zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo państwu. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora. Powtórka programu.
3: A my tymczasem wszystkich państwa, i tych młodszych, i tych starszych, żegnamy bardzo serdecznie. Paulina Olak, Szczepan Pawłosek, Wiktor Sudyka i Jakub Kukla. Spokojnej nocy. Do usłyszenia.
2: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Lekarz Dawid K. przesłuchany, chodzi o nieprawidłowości w działaniu Szpitala Południowego. W Sejmie o obniżce podatków posłowie zajęli się propozycjami rządu. Nobel z fizyki za badania na neutrin to kolejny krok w historii obserwowania kosmosu. Minęła północ.

0: Moc, Michał Przerwa, zapraszam. Prokuratura przesłuchała lekarza Dawida K. Informację potwierdził Polskiemu Radiu Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
1: Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie pełnych danych osobowych. W godzinach popołudniowych odbędzie się konferencja prasowa poświęcona wszystkim ustaleniom związanym ze śledztwami prowadzonymi w prokuraturze okręgowej w Warszawie w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, z kolei drugie nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Wyższy pierwszy próg podatkowy i dodatkowa stawka PIT to propozycje rządu, którymi zajmuje się Sejm. Obniżkę podatku dla części osób mają sfinansować większe obciążenia najzamożniejszych i firm. Pierwszy próg ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki 12%. Kolejne przedziały przedstawił wiceminister finansów Jarosław Neneman.
2: Drugi przedział ze stawką 24% będzie obowiązywał dla dochodów między 130 a 150 tysięcy, a trzeci z tą samą stawką, która jest dzisiaj, czyli 32%, będzie obejmował dochody przekraczające 150 tysięcy.
0: Według rządowych szacunków na zmianie skali PIT skorzysta około 3,5 miliona podatników. Byli obecni menedżerowie Orlenu z zarzutami za awarię dystrybutorów. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 5 osób w związku z zaniżaniem cen na stacjach paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Śledczy oszacowali straty koncernu na ponad 4 miliardy złotych.
3: Prokuratura wszystkim 5 menedżerom stawia zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia dużej szkody na majątku Orlenu. Prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że ci ludzie odpowiadają za zaniżanie cen paliw bez uzasadnienia.
4: Żadne przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działo się na rynku paliw światowym, europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć.
3: Śledczy nie mają wątpliwości, że to była manipulacja, której celem były korzyści polityczne. Przed wyborami w 2023 roku ceny benzyny 95 spadły poniżej bariery 6 zł. Z tego powodu zabrakło paliwa na 700 stacjach Orlenu, podkreślił prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje.
3: Prokuratura oszacowała straty wynikające z zaniżania cen na ponad 4 miliardy złotych, dlatego podejrzanym będzie groziło nawet do 25 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Coraz więcej niejasności związanych z rozmową wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Do spotkania doszło przy okazji wizyty szefa MON-u w Waszyngtonie na początku marca tego roku. Wiadomo, że w czasie rozmowy nie poruszano tematu stałej bazy amerykańskiej, bo ta kwestia pojawiła się kilka miesięcy później. Pojawiają się głosy, że mogła być mowa o zmianie rządu w Polsce. Do krótkiej rozmowy miało dojść dzięki pomocy kancelarii prezydenta. Zaangażowany w to miał być także eurodeputowany PiS-u Adam Bielan. Notatki ze spotkania domagają się prezydent Karol Nawrocki i szef dyplomacji Radosław Sikorski.
5: Później mieliśmy radioteleskopy. Kilka lat temu była Nagroda Nobla za fale grawitacyjne, czyli za kolejne źródło informacji o wszechświecie w postaci fal grawitacyjnych. I teraz jest jeszcze kolejne źródło informacji o wszechświecie w postaci neutrin.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W ciągu dnia przewaga słońca, nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu, rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. 16 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu. Jest 5 minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam na wyjątkowe wydanie audycji Zmiana klimatu, bo dzisiaj nie ze studia, a z pięknych okoliczności przyrody. Kampinoski Park Narodowy, to tutaj się dzisiaj znajdujemy, dlatego że no, mamy powód, żeby się tutaj spotkać, mamy powód, żeby o tym miejscu porozmawiać i o nowej atrakcji, która pojawiła się i została otwarta w piątek właśnie w parku, a ze mną gość.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam panią redaktor, witam

0: Radio Słuchaczy, Magdalena Gamińska, rzecznik prasowy Kampinoskiego Parku Narodowego.
1: No i to jest to miejsce, które lubią warszawiacy. Ja przyznam szczerze, bywam rzadko, ale to dlatego, że mieszkam zupełnie z drugiej strony Warszawy, więc ten dojazd tutaj zajmuje trochę czasu. Mam swój ulubiony las, czyli Las Kabacki. Natomiast no, Kampinos to jest to miejsce, do którego chyba wszyscy warszawiacy chętnie przyjeżdżają. To jest takie miejsce, gdzie można odpocząć, gdzie można naprawdę poczuć bliskość z naturą.
0: Tak, to prawda. Rzeczywiście mamy coraz więcej odwiedzających. No, można powiedzieć w sumie, że Kampinoski Park Narodowy to jest taki ewenement na skalę światową. Jedyny park narodowy w Polsce, położony na województwie mazowieckim, na Mazowszu. No i graniczący bezpośrednio ze stolicą. To jest, tak jak mówię, ewenement na skalę światową. Nie spotyka się tak często, a raptem kilka razy tylko na świecie. Kilka jest takich przypadków, kiedy park narodowy, a więc najwyższa forma ochrony przyrody, wyjątkowe miejsce, taka perełka przyrodnicza, graniczy z tak wielką aglomeracją, jaką jest Warszawa. Więc tak na dobrą sprawę na styku wielkiego miasta, no i tej takiej przyrody, którą chronimy, właśnie jest Park Narodowy. I jeśli chodzi o turystów, no to rzeczywiście można tak powiedzieć, że większość tutaj osób odwiedzających park, korzystających z jego zasobów, to są właśnie mieszkańcy Warszawy. My szacujemy, że średnio odwiedza nas każdego roku około 1,5 miliona turystów i to są ludzie, którzy no, przyjeżdżają, korzystają z tej bliskości, dlatego że wystarczy komunikacją miejską 25 minut przejechać i już można wejść do Kampinoskiego Parku Narodowego.
1: Zależy skąd 25 minut, bo ode mnie godzinę i 25 minut z Ursynowa, ale rzeczywiście są tacy, którzy mają tutaj bliżej.
0: Ja miałam na myśli od stacji metra. Także tutaj jak metrem się dojedzie, to rzeczywiście jak się wysiądzie na tej ostatniej stacji Młociny, to stąd już 25 minut do tej bramy tutaj Kampinoskiego Parku Narodowego. Bramy nietypowej, bo my dzisiaj jesteśmy na szlaku Łosia. No i tutaj rzeczywiście, no mówiąc brama, to już teraz będziemy mieli na myśli bramę składającą się z dwóch łosi.
1: No i o ścieżce łosia jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale rzeczywiście dwa łosie patrzą na nas. No, są to łosie, które nie uciekną, z którymi można się sfotografować, ale jak wiemy w Kampinoskim Parku Narodowym jest 350 w tej chwili łosi, które kiedyś tu wcale nie mieszkały. Udało się przeprowadzić reintrodukcję łosia i dzięki temu tak naprawdę jest duża szansa, żeby go dzisiaj spotkać.
0: Rzeczywiście zwierzęta te, łosie, no jednego mam tutaj nawet na sobie, bo państwo tego nie widzą, ale ja jestem w polarze, chociaż mamy piękną pogodę i na tym polarze mam jednego łosia, ponieważ łoś jest w herbie Kampinoskiego Parku Narodowego i tak jak pani redaktor zauważyła, rzeczywiście te łosie powróciły tutaj, powróciły do Puszczy Kampinoskiej jeszcze przed powstaniem parku. Łosi tutaj nie było, one zostały niestety wytępione i w połowie XIX wieku i od tej pory rzeczywiście łosi na tych terenach nie było. Powróciły w 1951 roku w wyniku reintrodukcji, a więc to było jeszcze przed powstaniem Kampinoskiego Parku Narodowego. Wtedy sprowadzono 5 osobników z Białorusi i one zamieszkały na takim dużym terenie właśnie wewnątrz parku, wewnątrz puszczy, bo wtedy jeszcze tego parku nie było, po to, żeby na dużym terenie przystosować się, zapoznać się z zapachami, osłuchać, przystosować się do tych dźwięków, które tutaj są w puszczy, no i zostały wypuszczone na wolność. Kiedy powstawał park w styczniu 1959 roku, to na terenie już właśnie parku żyło na wolności 38 łosi. A dzisiaj, tak jak pani redaktor wspomniała, jest ich tutaj, szacujemy, około 350 i one mają się dobrze. Naprawdę my spotykamy je często, nawet dzisiaj tuż przed otwarciem ścieżki. Jedna krępa biegała nam tutaj po polanie. No oczywiście była atrakcją, ale pamiętajmy o tym, że jest to dzikie zwierzę i to jest tak naprawdę park narodowy, najwyższa forma ochrony. To jest ich dom. I my przychodząc tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że no musimy zachować jednak ten respekt i szacunek. My nie lubimy, ja zwykle używam takiego porównania, kiedy ktoś przychodzi do naszego domu i na przykład nam hałasuje, straszy nasze dzieci. No dla nas by to było niedopuszczalne, więc przychodząc do Kampinoskiego Parku Narodowego też zwykle mówię i apeluję i edukujemy w ogóle wszyscy, żeby no, z szacunkiem odnosić się do tej przyrody i do jej mieszkańców, czyli właśnie do łosi, do rysi, do bobrów. Tutaj na polanie mamy prócz

0: dwóch łosi, które nas witają, mamy jeszcze inne zwierzęta. No i tak jak mówię, z szacunkiem musimy do nich podchodzić.
1: Ale wspomniała Pani, że w zeszłym roku 1,5 miliona osób odwiedziło Kampinowski Park Narodowy. To jest ogromna liczba. Czy w takim razie ten park dalej pozostaje no, taki dosyć dziewiczy? Czy my umiemy się zachować? Czy jednak ta ilość ludzi, która się tutaj przetoczy, no, powoduje jakieś problemy, zniszczenia? Coś się tutaj w związku z tym zmienia?
0: To znaczy powiem tak, ta świadomość wzrasta. Zdajemy sobie sprawę z tego, że no ale nie wszyscy właśnie. Właśnie nie wszyscy. Ja może powiem tak, park jest bardzo duży, to jest drugi co do wielkości park narodowy w Polsce po Biebrzańskim. Żeby sobie też tak wyobrazić, bo to bardzo działa na wyobraźnię, to powiem, że jest on większy od Krakowa. To wtedy wszyscy mówią, wow, ojej, taki wielki. No to ja wtedy zwykle dodaję, że tak, on jest drugi co do wielkości, jest bardzo duży, ale wszystkie parki narodowe, 23 w Polsce, zajmują tak naprawdę tylko 1% powierzchni Polski. To jest takie, no naprawdę taka perełka przyrodnicza, minimum 1%. Co to jest? Nic tak naprawdę. No i my, czyli służba Parku Narodowego, wszyscy, którzy tutaj pracujemy, którzy jesteśmy w służbie, służymy tej przyrodzie, staramy się edukować, mówić o tym, czego nie wolno, mówić o zasadach, które tutaj obowiązują i zachęcać do tego, żeby przestrzegać regulaminu parku. A regulamin parku mówi na przykład, że poruszamy się tylko i wyłącznie po szlakach pieszych, po szlakach parku. My tych szlaków dla turystów mamy przygotowanych ponad 350. To jest bardzo dużo. Natomiast no, mimo, że ta świadomość wzrasta, to zdarzają się takie sytuacje, kiedy no, turyści chcą wejść gdzieś głębiej. Chcą wejść na przykład zerwać grzyby. Grzybobranie to taki sport narodowy po piłce nożnej Polaków i my bardzo lubimy grzyby zbierać. No ale z kolei tutaj kłania nam się kolejna zasada. My nie zrywamy w parkach narodowych grzybów. Nie dlatego, że mamy takie widzimisię. To jest nałożone ustawowo. To wynika z ustawy o ochronie przyrody. Bo niektórzy mówią, no dobrze, no ale jeden grzybek. Okej, ale tak jak właśnie powiedziałam, 1,5 miliona turystów i to nie jest tylko jeden grzybek. Jeśli każdy by wszedł po jednego grzybka, no to uwaga, przeważnie schodzimy wtedy ze szlaków, no więc robimy pierwsze wykroczenie, tak? Depczemy te cenności, które my, służba parku, tutaj chronimy. Płoszymy zwierzęta, czyli wracamy do tego, o czym mówiłyśmy, tak? Gdzieś w tych ostojach puszczańskich żyją łosie, żyją właśnie rysie, bo mamy tu ich kilka, żyją inne zwierzęta. Płoszymy je, tak? One mają tam swoje terytoria, rozmnażają się, na świat przychodzą młode. Cały ten ekosystem, no najlepiej, gdyby on sobie pozostał sam, bez człowieka. Bo to jest też takie ciekawe, bo my chronimy puszczę dla człowieka, ale i przed człowiekiem. Więc, no mówię, tych zasad jest tutaj dużo. Po parku oczywiście poruszamy się od świtu do zmierzchu po to, żeby dać tę przestrzeń, to bezpieczeństwo tym zwierzętom, tym mieszkańcom dzikim puszczy, żeby oni mogli odpocząć. Jest wiele takich gatunków zwierząt, które poruszają się głównie w nocy. W nocy wychodzą na żer, potrzebują tego spokoju. Więc ta edukacja jest bardzo potrzebna, ponieważ z roku na rok tych turystów, o których mówimy, liczba wzrasta. Mamy dużo ścieżek turystycznych, dydaktycznych, mamy polany wypoczynkowe, a więc można tutaj sobie wybrać taką formę spędzenia czasu, jaką my preferujemy. Puszcza Kampinoska to też takie specyficzne miejsce właśnie z racji położenia. Puszcza była przed polem walk, które toczyły się w Warszawie, a więc tutaj przez te lasy przetoczyły się i powstania, i są ślady II wojny światowej bardzo dużo, bo mamy muzeum na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, muzeum w Palmirach, to jest oddział Muzeum Warszawy, mamy cmentarz właśnie palmirski, mamy cmentarze wojenne w Granicy, w Wierszach, w Laskach, ale też mamy piękne na przykład Muzeum Puszczy Kampinoskiej, właśnie też w Granicy, do którego zapraszamy, zachęcamy. Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli. Piękne, klimatyczne, nawiązujące do charakteru miejsca. Drewniane budynki, które tam są objęte, są opieką konserwatora, więc też tam zachęcamy do tego, żeby odwiedzić.
1: Ale tak sobie jeszcze myślę, że być może część z nas traktuje to miejsce jak trochę swój dom, bo jest to tuż za progiem, jest to tuż koło naszego domu w okolicy, więc trochę możemy to traktować jako nasze wspólne dobro, nasz wspólny dom, a nie miejsce, tak jak Tatrzański czy inny

0: park narodowy, gdzie przyjeżdżamy, wyjeżdżamy i nas nie obchodzi, co tam się zostawia.
1: Tak, i tutaj właśnie jest ta przestrzeń, żebyśmy pomyśleli sobie o tym, że my możemy z tego miejsca korzystać. Ja też mieszkam na terenie właśnie jednej z gmin kampinoskich w Izabelinie, tu gdzie znajduje się dyrekcja parku i cieszę się bardzo z tego,

0: otwarta po to, żeby przybliżyć łosia, czy żeby było więcej atrakcji w parku?
1: Raczej, żeby właśnie przybliżyć łosia, żeby mogły, mamy tutaj ścieżkę też sensoryczną, żeby mogły skorzystać z takich miejsc dzieci, dorośli, ale też osoby ze specjalnymi potrzebami, dlatego że ta ścieżka jest dostosowana do tego, żeby mogły z niej skorzystać na przykład osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, ale też osoby niedowidzące. Tutaj w bardzo bliskiej odległości mamy ośrodek dla dzieci niewidomych w Laskach imienia Róży Czackiej i nasze tablice, które tutaj na tej ścieżce przygotowaliśmy, mają tam tabliczki w języku Braille'a. Mogą tam z tego korzystać właśnie osoby niedowidzące, które mogą za pomocą specjalnej aplikacji odsłuchać w danych przystankach o miejscach, w którym jesteśmy, więc bardzo się właśnie z tego cieszymy i zapraszamy.
0: No i szczególnie o łosiu dowiemy się z tej ścieżki tropem łosia, bo to jest to zwierzę, które jest symbolem Campinosu. To zwierzę, które tutaj się pojawiło, tak jak wspomnieliśmy, kiedyś go nie było, teraz powrócił w całkiem zacnej liczbie, więc o łosiu najwięcej informacji tutaj uzyskamy.
1: Myślę, że tak, jak najbardziej. Też zapraszam do tego, żeby odwiedzać oczywiście park, ale skoro tak mówimy, to tutaj jeszcze zachęcę, jeśli ktoś nie może na przykład przyjechać do parku, a chciałby się dowiedzieć czegoś o łosiu, to też mam okazję, to zaproszę do tego, żeby zerkać sobie na przykład na nasze profile internetowe, na nasze media społecznościowe. My tam mamy dużo informacji, zamieszczamy też filmiki z fotopułapek z łosiami w roli głównej, więc są takie różne narzędzia, z których możemy korzystać i, że tak powiem, czerpać wiedzę, ale tutaj przyjeżdżając tak jak najbardziej, nawet mamy ławki takie, tutaj patrzę w tym kierunku, mamy nawet ławki na tej ścieżce szlakiem łosia, gdzie też są różne informacje, właśnie między innymi łosiu, więc rzeczywiście no, zapraszamy i tutaj czy nasi edukatorzy, czy z tablic, czy przez media społecznościowe, rzeczywiście można tą wiedzę poszerzyć dotyczącą łosia i poznać go, a jak coś poznamy, to wtedy rozumiemy, o czym mówimy i bardziej z większym szacunkiem podchodzimy do tego.
0: A jak będziemy mieć szczęście, to takiego łosia też spotkamy na trasie, bo tak jak pani wspomniała, nie schodzimy ze szlaków, ale chyba jest szansa, że jakiś łoś między drzewami się pojawi, jak będziemy się cicho zachowywać albo trafimy na dobry moment.
1: Nie jest to takie rzadkie, bo nasi turyści rzeczywiście bardzo często łosie spotykają. Na przykład dzisiaj rano tutaj, tuż przed otwarciem ścieżki, biegała właśnie młoda klępa. Jeżeli chodzi o łosia, to można go spotkać bardzo często i no tutaj też przy tej okazji warto zaapelować do wszystkich, żeby w takiej sytuacji, jeśli znajdziemy się, że spotkamy łosia na szlaku, co się zdarza bardzo, bardzo rzeczywiście często, to no nie podchodźmy do niego. Te 50 metrów to jest takie minimum, które jest do tego, żeby rzeczywiście zachować, żebyśmy my czuli się bezpiecznie, żeby łoś się czuł bezpiecznie, ale też nie płoszmy, nie krzyczmy. Raczej bym tutaj proponowała, żeby się spokojnie wycofać. Łosie w ogóle z natury, one jak na nie patrzymy, to sprawiają wrażenie takich ciapowatych, miłych, chętnie byśmy się przytulili do takiego łosia, a to bywa złudne, dlatego że łoś przy całej takim swoim właśnie tutaj pierwszym wrażeniu, po pierwsze jest bardzo dobrym biegaczem i naprawdę może z miejsca zacząć bardzo szybko biec. Tutaj jako ciekawostkę powiem, że on też świetnie pływa. No i zdarza się, że może zaatakować. Myśmy mieli taką sytuację, już dzisiaj tutaj komuś opowiadałam, mieliśmy taką sytuację całkiem niedawno. Przyjechałam rano do pracy, zostawiłam samochód, no i zobaczyłam, że przez siatkę w lesie, który graniczy tutaj akurat bezpośrednio z dyrekcją, że chodzi sobie łoś. No i akurat już w międzyczasie koledzy przez okno też zobaczyli, oczywiście wszyscy wyszli, żeby zrobić zdjęcie. Wiadomo, zawsze pomimo tylu lat pracy w parku, zawsze z ciekawością te zwierzęta obserwuję, bo ja je naprawdę, można powiedzieć, kocham. Podeszliśmy do siatki, ona, bo to była taka młoda klępa, była w odległości no rzeczywiście dość dużej od nas. Myśmy stali za siatką, ale zobaczyłam, że ona tak raz i drugi spojrzała w naszym kierunku i nawet powiedziałam, mówię do kolegi, który stał najbliżej mnie, mówię, słuchaj, ona tak patrzy, ja to mam takie wrażenie, że ona chyba jej się nie podoba, że my tu stoimy. I ona zrobiła książ

0: Szkowo, dokładnie tak, jak łoś robi. To były ułamki sekund. Odwróciła się w naszym kierunku i jakby z miejsca zaczęła biec od razu z impetem w stronę tej siatki. No my byśmy nie zdążyli absolutnie uciec. Ona podbiegła do tej siatki. Ja jeszcze stałam po prostu przerażona z tym kolegą. Zatrzymała się oczywiście przed tym, zanim wystartowała. Położyła uszy, czyli ona robi podobnie do konia, kładzie uszy po sobie. I stanęła jej na grzbiecie cała sierść. To jest w ogóle niesamowite. I jeszcze tak podeszła i podbiegła, jeszcze tak parsknęła. I zatrzymała się za tą siatką i ja mówię do kolegi, mówię, no wiesz co, ja to idę. On mówi, no ja też i szybciutko żeśmy się wycofali, dlatego, że proszę państwa, to jest też ciekawe, ale łosie skaczą i one skaczą z miejsca. Nie tak dawno, jak w ubiegłym tygodniu była taka sytuacja, że właśnie do jednej z telewizji był wysłany filmik, jak łoś właśnie zadzwonił na terenie tutaj jednej z gmin kampinoskich. Mówię zadzwonił, bo on rzeczywiście pyskiem dotknął domofonu i przeskoczył z miejsca przez 1,5-metrowe ogrodzenie. One bardzo dobrze skaczą, skaczą z miejsca, nie muszą brać rozpędu. No i niestety takie starcie z takim łosiem mogłoby się skończyć dla nas tragicznie, dlatego że one atakują w ten sposób, że uderzają przednimi łapami. No i tutaj, jeżeli tymi badylami swoimi, tymi nogami, takie wielkie zwierzę ważące 400-450 kg by nas uderzyło, no to mogłoby się dla nas to skończyć tragicznie. Także spotykając łosia, nie podchodźmy do niego, ale obserwujmy go z daleka. Cieszmy się tym, co mamy, bo mamy naprawdę piękne miejsce na wyciągnięcie ręki.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję Pani redaktor.
2: Dzień dobry, Krzysztof Dudek, dyrektor generalny Altotera.
1: Jesteśmy w Kampinosie, w miejscu, które jest no, takim chyba jednym z ulubionych miejsc dla warszawiaków, bo duża przestrzeń, dużo zieleni, można wyjść na spacer, można tutaj się zregenerować. A co będzie można od dzisiaj, od piątku robić?
2: No dzisiaj otwieramy Szlak Łosia. To jest projekt, który realizowaliśmy wraz z KPN-em od 3 lat. Jest to 3,5-kilometrowa ścieżka, która łączy dyrekcję Kampinoskiego Parku Narodowego z ogrodem botanicznym, który znajduje się w głąb lasu.
1: Miejsce, które jest jakoś szczególnie zaaranżowane, czy to jest coś nowego, czy ten teren był wcześniej niedostępny? Jak to się stało, że taka ścieżka śladem łosia powstała?
2: Ta ścieżka była dostępna, natomiast powstała cała infrastruktura tej ścieżki, która po pierwsze zwiększa jej funkcjonalność, dlatego że jest ona też udostępniona dla osób z ograniczeniami ruchowymi, dla dzieci. No więc zbudowaliśmy na całym odcinku 3,5-kilometrowym tą infrastrukturę wspierającą jakby no, tych, którzy chcą tutaj być i jakoś zobaczyć, jak ta natura wygląda.
1: Czyli nie ma tutaj barier dla wszystkich, którzy chcieliby przyjść. Jest ta ścieżka dostępna, a co zobaczymy po drodze? Jak ona jest zorganizowana? Jakie są atrakcje? No bo nie chodzi tylko o same drzewa i łosia, który być może się pojawi. Podobno był tu chwilę przed naszym spotkaniem. Ale co jest po drodze na tej ścieżce?
2: No myślę, że z łosiem to jest tak, że tu jest 350 łosi, więc to jest podobno najlepsze miejsce blisko Warszawy, żeby łosia rzeczywiście zobaczyć. Ścieżka ma charakter edukacyjno-rekreacyjny, czyli zarówno mamy tutaj stacje, które są jakby pełnią funkcję edukacyjną dla odwiedzających. Mamy też funkcje rekreacyjne, stacje sensoryczne, taki mini plac zabaw dla dzieci, no więc jest taka multifunkcjonalna.
1: W jakim celu jest zrobione to miejsce? Po to, żeby przybliżyć łosia, czy żeby zachęcić ludzi do przychodzenia do Kampinosu, jeżeli jeszcze, tak jak ja, nie byli albo rzadko bywają?
2: Tak naprawdę jedno i drugie. Przede wszystkim chcemy pokazać naturę, przybliżyć ją warszawiakom, czy komukolwiek, kto chce wizytować, ale chcemy też edukować ludzi i pokazać im, jak ta natura funkcjonuje, jak istotne jest, żeby tą naturę zachowywać i dbać o nią. Na pewno możemy dużo więcej dowiedzieć się o łosiu, który zresztą jest w herbie KPN-u, ale można też dowiedzieć się o gatunkach, które są w tym lesie. Można też skorzystać tutaj z informacji, które znajdują się w KPN-ie, jakie są gatunki roślin i w ogóle zwierząt, które znajdują się w Kampinoskim Parku Narodowym. Są ścieżki, jest tutaj ta ścieżka, są stacje takie edukacyjne, gdzie można się w taki prosty sposób, tak naprawdę dostępny dla każdego, dowiedzieć więcej na temat tego, jak funkcjonuje park, jakie są gatunki roślin, zwierząt. No na pewno w tym rezerwacie, którym jest Kampinoski Park Narodowy, widać, jak ta natura wygląda w momencie, w którym mniej w nią ingerujemy. Tak? Więc jakby w bezpośredni sposób widzimy tą różnicę między tymi miejscami, gdzie ta ingerencja jest większa, a gdzie tej ingerencji nie ma.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Światopogląd.
4: A w naszym studiu Wojciech Cegielski. Wojtku, dzień dobry. I zaczynamy od słów. Słów, które...

0: jak wiemy, ogólnie potrafią i sprawić przyjemność, ale potrafią też bardzo mocno ranić. W tym przypadku wywołują spore kontrowersje. No i słusznie, zdecydowanie, bo to słowa, które w naszym kraju wywołują sporą burzę. Tucker Carlson, jeden z najbardziej znanych amerykańskich prawicowych komentatorów, przekonuje, że Hitler nie napadł na Polskę tak po prostu bez powodu i że część polskich ziem była właściwie niemiecka. No ale ja to tak w skrócie wszystko zmieściłem. Co on dokładnie powiedział?
1: On powiedział kilka rzeczy naraz i wszystkie prowadzą do bardzo kontrowersyjnej tezy. Tucker Carlson rozmawiał z byłym brytyjskim ministrem Jacobem Rees-Moggiem. Zaczął od pytania, po co Wielka Brytania w ogóle przystąpiła do II wojny światowej. No i potem powiedział mniej więcej tak, że opowieść, że Hitler po prostu pewnego dnia bez powodu wkroczył do Polski, jest nieprawdziwa. Argumentował, że część terytorium Polski wcześniej należała do Niemiec i mieszkali tam Niemcy. No, Rees-Mogg natychmiast mu odpowiedział, że w ten sposób Carlson właściwie zaczyna bronić Hitlera. No i tu oczywiście trzeba powiedzieć jasno, że spory terytorialne po I wojnie światowej rzeczywiście istniały, że Niemcy kwestionowały m.in. status i przebieg granicy z Polską, status Gdańska, wolnego miasta Gdańska, ale z tego nie wynikało żadne prawo do napaści na sąsiednie państwo. No to jest dość oczywiste. Dokładnie to samo robi dzisiaj Putin, który kwestionuje różne rzeczy w prawie międzynarodowym. Twierdzi, że Ruś Kijowska jest młodsza od Rosji i tak dalej, i tak dalej. No to nie wynika jeszcze z tego, że może sobie jakby łamać granice, które są powszechnie na świecie uznane. No i oczywiście 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. Jak pamiętamy, jak pamiętamy z opowieści albo z lekcji historii. Dwa dni później Wielka Brytania i Francja wypowiedziały też Niemcom wojnę.
0: Ale Tucker Carlson, o którym tutaj rozmawiamy, o którego słowach rozmawiamy, to nie jest też postać przypadkowa. On chyba bardziej znany stał się za sprawą wywiadu z Władimirem Putinem, o ile się nie mylę?
1: Tak, rzeczywiście to był bardzo słynny wywiad sprzed paru lat, kiedy Władimir Putin już nie był wpuszczany na salony. No a Tucker Carlson, który zaskakująco na przykład w sprawie Izraela i Gazy jest bardzo mocno antyizraelski, co nie jest dosyć częstym połączeniem wśród, nazwijmy to, establishmentu konserwatywnego w Stanach Zjednoczonych. No ale tak, rzeczywiście... Rzeczywiście on był znany między innymi właśnie z tego wywiadu z Putinem, że w ogóle udzielił mu głosu i pozwolił Putinowi na mówienie tych swoich wszystkich bzdur, które Putin powtarza od kilku ładnych lat.
0: A no właśnie, ale warto tutaj zauważyć, że wtedy my o nim szerzej usłyszeliśmy, natomiast to człowiek z ogromnymi zasięgami w samych Stanach Zjednoczonych. Polska na te słowa zareagowała?
1: Tak, polska ambasada w Waszyngtonie zareagowała. Chargé d'affaires Bogdan Klich zarzucił Tuckerowi Carlsonowi fałszowanie historii i napisał, że usprawiedliwianie niemieckie napaści argumentem, że chodziło o niemieckie terytorium z Niemcami, jest także obrazą milionów ofiar nazizmu. No i ten spór jest oczywiście ciekawy nie tylko dlatego, że dotyczy Polski, no bo tak, Tucker Carlson od pewnego czasu kwestionuje rzeczy, które przez dziesięciolecia były na Zachodzie właściwie fundamentem opowieści o II wojnie światowej, że nazistowskie Niemcy były agresorem, a ich zatrzymanie było konieczne. To, co mówił, nie wzięło się znikąd. Teraz mówi, że może Wielka Brytania wcale nie powinna była walczyć, może Hitler miał swoje racje terytorialne, a to już oczywiście jest zupełnie inna opowieść o wojnie niż ta, którą znamy z podręczników historii.
0: A no właśnie, bo ja nie wiem, czy to jest taka rozmowa i debata historyczna, czy zupełnie oderwana od rzeczywistości. Chyba to drugie, no ale...
1: Chyba tak.
0: Biorąc pod uwagę te słowa, to mamy tutaj w pewien sposób jeszcze współczesny kontekst, bo ten argument, że tam mieszkają nasi ludzie, czy te ziemie kiedyś były nasze, no brzmi bardzo znajomo, żeby niedaleko szukać to Ukrainy.
1: Ukraina, co więcej... Władimir Putin, czy w ogóle Rosjanie w ostatnich kilku dniach mówili o tym, że rosyjskojęzyczna mniejszość w państwach bałtyckich, Estonia, Łotwa i Litwa, są zagrożone. Oczywiście wszystkich to postawiło na równe nogi, bo tego typu rzeczy, które są bzdurami, powiedzmy sobie to otwarcie, żeby też nie wprowadzać słuchaczy w błąd. Tego typu bzdury Putin mówił przed inwazją na Ukrainę. Oczywiście w internecie można znaleźć miliony komentatorów, którzy mówią o tym, że albo w 2014 roku w Odessie Ukraińcy zaatakowali Rosjan. Ci ludzie, którzy to piszą, zapomnieli o tym, że Rosjanie zaczęli, a Ukraińcy im oddali, więc to też nie jest... To są wszystko mechanizmy propagandowe. No ale rzeczywiście Tucker Carlson w swoim wywodzie niebezpiecznie zbliżył się do tego, co Putin już od lat właśnie głosi, a w ostatnich dniach głosił wobec państw bałtyckich, że ludność rosyjskojęzyczna jest tam zagrożona i strasznie cierpi.

0: To kolejny temat przed nami, ale trzymamy się w pewien sposób Rosji i historii, która brzmi trochę jak początek filmu epidemicznego, bo rzeczywiście informacja o umierającej, o młodej pracownicy Instytutu Badającego Dżumę, która umiera. Około 200 osób trafia pod obserwację. Część szpitali zostaje objęta kwarantanną. No są co najmniej niepokojące. Pytanie, czy w Rosji naprawdę pojawiła się dżuma, czy nie? No bo tutaj też warto wrócić do tego, o czym rozmawiałeś, czyli o tej propagandzie, o tej narracji rosyjskiej, że trudno tak naprawdę prawdziwe informacje wydobyć.
1: To prawda, Rosja nie jest państwem przejrzystym. Wiemy, że zmarła 28-letnia pracownica Instytutu Przeciw Dżumie w Irkucku na Syberii. No i to jest placówka, która pracuje z bardzo niebezpiecznymi patogenami. Po jej śmierci w rejonie wprowadzono środki bezpieczeństwa. Około 200 osób, które mogły mieć z nią kontakt, objęto obserwacją. Część szpitali w Irkucku i w okolicach została objęta kwarantanną, a lokalne media podają też wersję, według której podczas pracy ona po prostu rozbiła probówkę zawierającą bakterie dżumy. Ale, i to jest bardzo ważne, rosyjski nadzór sanitarny temu zaprzecza. Czy zaprzecza, bo to nieprawda, czy zaprzecza, bo jak już wspomnieliśmy, Rosja jest państwem mało przejrzystym? Tego nie wiemy. Oficjalna diagnoza to w tej chwili zapalenie płuc o nieustalonej etiologii. No i tak naprawdę rosyjskie władze twierdzą też, że nie znaleziono dowodów na wypadek z niebezpiecznym patogenem w laboratorium. Jaka jest prawda? Znowu, nie wiemy.
0: A no właśnie, no bo środki wyglądają z jednej strony bardzo poważnie, które zostały tutaj podjęte, zaradcze, ale oficjalnie, tak jak mówisz, dżumy nie ma, chociaż oficjalnie też w pewnym momencie nie było katastrofy w Czarnobylu.
1: Oficjalnie nie ma, nieoficjalnie, a zgodnie z prawdą, też raczej jest to mało prawdopodobne, żeby tam rzeczywiście coś większego się działo. No, działania władz są oczywiście bardzo szerokie, komunikaty pozostają ostrożne, do regionu przyjechała nawet szefowa rosyjskiego nadzoru sanitarnego. No ale dziś nie ma potwierdzenia serii zakażeń dżumą. Nie mamy też informacji o kolejnych przypadkach wśród pracowników Instytutu, co nie znaczy, że tego nie ma. Ale ja bym się raczej skłaniał ku temu, że tam się nic wielkiego nie dzieje, bo raczej mimo wszystko w erze mediów społecznościowych no Rosja nie byłaby w stanie już aż tak przykryć tego typu rzeczy, jak robiła to w przeszłości.
0: Wojciech Cegielski te informacje państwu przedstawił. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo zdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami profesor Paweł Koczkodaj z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie.
3: Kto ma bardziej pod górkę, jeśli chodzi o profilaktykę? Bo publikacje pana profesora Pawła Koczkodaja, które napisał wspólnie z profesor Irminą Michałek, dotyczą tego, że mamy ogromne nierówności, takie społeczno-ekonomiczne w występowaniu czynników ryzyka nowotworów w Polsce i chyba w dotarciu do profilaktyki. Co takiego się dzieje? Co pokazują te badania?
4: Myślę, że trzeba rozpocząć od tego, że to nasze badanie opiera się na danych pochodzących z reprezentatywnej ankiety, tak zwanej EHIS, czyli European Health Interview Survey po angielsku. I te dane, one nam odzwierciedlają to, co działo się już jakiś czas temu w naszej populacji, bo był to rok 2019, ale jest to ostatnia, że tak powiem, fala tych danych, która jest dostępna i w związku z tym, że one są reprezentatywne, oznacza to, że możemy odwoływać się do naszej populacji, całej populacji w Polsce w wieku 15+, bo taka była grupa wiekowa od 15 roku życia wzwyż. No i któż ma podgórkę, jeśli chodzi o profilaktykę? To jest bardzo szeroki temat. Akurat ta nasza publikacja, o której pani teraz wspomniała, ona dotyczy tych takich, powiedzmy sobie, nierówności właśnie w narażeniu na czynniki ryzyka, w dostępie i tak dalej, i tak dalej.
3: No ja trochę się czuję, gdy zaczynamy o tym mówić, jakbym się przeniosła trochę w czasy, no nie wiem, do XIX wieku, bo te nierówności społeczno-ekonomiczne, no wtedy były bardzo wyraźne. Teraz się chyba troszkę zatarły, no jak się okazuje w wyniku państwa badań, no nie do końca się to zatarło, bo to wciąż jest. Gorzej i pod górkę mają osoby z gorszym wykształceniem i pewnie z mniejszych miejscowości.
4: To znaczy, na pewno nie chcemy tutaj stygmatyzować. Wykształcenie jest pewnym takim indykatorem, czyli wskazuje nam, co dzieje się w naszym środowisku i tak te osoby zostały pogrupowane w naszym badaniu na osoby, które mają wykształcenie podstawowe, średnie i wyższe. No i wyniki naszego badania

0: pokazały tutaj właśnie bardzo duże nierówności. Okazuje się, że właśnie te osoby, które są w grupie osób z najniższym wykształceniem, zdecydowanie częściej palą papierosy na przykład, czyli dwa razy częściej osoby w grupach z niższym wykształceniem te papierosy palą. Ale to pokazuje, to nie chodzi o to, że wykształcenie jest czynnikiem ochronnym, tylko ono nam pokazuje też pewnego rodzaju środowisko, w którym my żyjemy, na co nas stać, gdzie my żyjemy, jaki jest nasze środowisko w takim sensie otoczenia też, a nie tylko zachowań zdrowotnych. I to mówi nam wiele na ten temat, co mogłoby się wydarzyć, gdyby. I też jakby powołując się na wyniki tych badań, gdyby we wszystkich grupach społecznych częstość tych czynników, o których my mówimy, czyli to jest między innymi narażenie na działanie dymu tytoniowego, choroba otyłościowa, niska czy wysoka aktywność fizyczna, gdyby one były takie jak w grupie osób z wyższym wykształceniem, to moglibyśmy mówić o około 2,5 miliona mniej palaczy w Polsce, około 2,1 miliona mniej osób z chorobą otyłościową, około 4 milionów mniej osób bez tej rekreacyjnej aktywności fizycznej. No i to są takie liczby, wydawałoby się, no dosyć duże, które pokazują, że to, w jakim my żyjemy środowisku, jakie my mamy warunki do przeprowadzania tej profilaktyki, są bardzo istotne. No bo my też jako naukowcy bardzo często powtarzamy, ja pracuję akurat w Instytucie Onkologii, więc mówimy o profilaktyce onkologicznej i bardzo często podkreślamy, że bardzo duża część, szacuje się, że około 90-95% przypadków nowotworów złośliwych ma swoje podłoże w czynnikach modyfikowalnych, tych, o których my też w naszej publikacji piszemy. Natomiast około 40-50% nowotworów złośliwych moglibyśmy uniknąć dzięki skutecznej profilaktyce. I bardzo długo o tym mówimy, ale musimy też spojrzeć na sprawy z drugiej strony, to znaczy jakie my mamy warunki do przeprowadzania działań profilaktycznych w naszym życiu. I jeśli mogę, to tutaj podam taki praktyczny przykład z mojego życia, bo kilka lat temu zdarzyło mi się być na stypendium w Stanach i tam występowało takie zjawisko, które jest też opisane w literaturze i ono się nazywa food deserts, czyli takie pustynie żywieniowe.
1: Jak to? W kraju obfitości czy w naszej cywilizacji obfitości?
0: Pani redaktor, i to wyglądało tak. Ja akurat byłem w takim miejscu, gdzie zobaczyłem to na własne oczy i no jesteśmy w radiu, więc nie pokażę państwu zdjęcia, ale zrobiłem wtedy...
1: Namalujmy to słowami.
0: Tak, ale zrobiłem wtedy zdjęcie w tym sklepie, który był najbliżej mnie i to, co tam było, jeśli chodzi o żywność nieprzetworzoną, było promilem asortymentu tego sklepu. To znaczy tylko przy kasie był mały koszyczek z dwoma smutnymi bananami i jednym jabłkiem, natomiast alejki, w których znajdowały się suplementy diety, żywność wysoko przetworzona i to taka, która jest gotowa w pudełku i ma nadrukowany kod QR, który skanuje się kuchenką mikrofalową, więc nie trzeba wykonywać żadnych właściwie czynności, tylko wrzucić to do podgrzania i zjeść. To był główny asortyment, czyli w momencie, kiedy my żyjemy w takim miejscu, gdzie w sklepach mamy wysoko przetworzoną żywność w głównej mierze, nie mówię, że tylko, ale zdecydowanie w przeważającej większości.
1: No to mamy mizerne szanse, żeby zdrowo funkcjonować i nie mieć choroby otyłościowej.
0: Tak, na przykład przed chorobą otyłościową. Dokładnie. Też te suplementy diety. Mamy suplementy w sklepie dosłownie na wszystko. To jest też pewna pułapka. Proszę też spojrzeć, to było pierwszy raz to widziałem na własne oczy, gdzie litr wody w butelce był droższy niż litr wysoko słodzonego napoju. I w tym momencie, jeżeli my jesteśmy tutaj w grupie gorzej sytuowanej ekonomicznie, no to ten wybór będzie dla nas prosty, ponieważ wiadomo, że kierując się praktycznością, oczywiście ktoś woli kupić jedzenie niż go nie kupić, w szczególności jeżeli mamy rodzinę do wyżywienia, więc stwarzanie takiego środowiska sprzyjającego profilaktyce i zdrowemu stylowi życia jest ogromnym zadaniem i to właśnie jest jeden z głównych wniosków tej publikacji, że tak naprawdę my możemy mówić bardzo dużo, my możemy reklamować badania, możemy mówić o profilaktyce wtórnej, o której też pani redaktor bardzo dużo rozmawia ze swoimi rozmówcami, ale w momencie, jeżeli dla kogoś nie będzie dostępne to badanie w sensie fizycznym, to znaczy mieszka kilkadziesiąt kilometrów od, no to bardzo trudno będzie mu wykonać to badanie. Pojawia się świetny pomysł, na przykład dnia wolnego na badania profilaktyczne i to jest ogromne ułatwienie.

0: ułatwienie i stwarza właśnie takie środowisko już wychodzące naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom osób, które powinny uczestniczyć w tych badaniach.
1: Będziemy też mówić dzisiaj o tym, co należy zmienić w takim razie, żeby dotrzeć z profilaktyką pod wskazany adres, czy może ją w jakikolwiek sposób profilować w takim razie. Przede wszystkim pan profesor mówi o paleniu papierosów, otyłości, czy braku takiej rekreacyjnej aktywności fizycznej, bo nie mówię o wysiłku fizycznym.
0: Tak.
1: W przypadku którego z tych czynników te nierówności są najbardziej widoczne? Palenie?
0: Nie. Tutaj widzimy tak naprawdę, jeżeli chodzi o otyłość, z naszego badania wynika, że około 48% przypadków otyłości przypada właśnie na tą grupę z niskim wykształceniem i to może też wynikać właśnie z tej dostępności takiej, a nie innej żywności. Popatrzmy też, że łączy nam się to z tą rekreacyjną aktywnością fizyczną, prawda? No bo jest to czynnik protekcyjny, czyli ochronny przed chorobą otyłościową. No i widzimy, że tutaj tej rekreacyjnej aktywności fizycznej w grupie najniżej wykształconych osób, to jest brak takiej aktywności, to jest około 60% osób. Więc właściwie my mamy osób o niższym wykształceniu około 41%, natomiast prawie 50% narażenia na te czynniki modyfikowalne, o których my rozmawiamy, jest właśnie w tej grupie. Więc my powinniśmy celować komunikaty właśnie do tych osób. A te czynniki, o których my mówimy, czyli między innymi niska aktywność fizyczna, choroba otyłościowa czy narażenie na działanie dymu tytoniowego, no to jest grupa tych czynników z jednej strony najbardziej modyfikowalnych i wywołujących największy wpływ na nasze zdrowie, no bo pamiętajmy, że uzależnienie od nikotyny samo w sobie jest chorobą. Choroba otyłościowa również jest chorobą, która rodzi nam
1: kolejnych ponad 200 rozmaitych.
0: Tak.
1: Dlaczego poziom wykształcenia tak mocno wiąże się ze stylem życia, no a w konsekwencji z występowaniem tego typu poważnych, by nie powiedzieć śmiertelnych chorób? Czy chodzi o wiedzę o zdrowiu, sytuację materialną, miejsce zamieszkania, warunki pracy, dostęp do profilaktyki. Pan już częściowo, zresztą panie profesorze, o tym opowiedział.
0: Tak jak powiedziałem, chciałbym na pewno zaznaczyć, że jest to taki indykator, prawda, który nam wskazuje, bo to nie jest tak zero-jedynkowo, że wszyscy w tych grupach konkretnie, w wyżej wykształconych wszyscy świetnie z profilaktyką, a w gorzej wykształconych wszyscy źle. To nam pokazuje to nasze środowisko. Na pewno wykształcenie samo w sobie również jest pewnym zasobem, prawda? Ponieważ kiedy my jesteśmy wyposażeni w tę wiedzę dotyczącą zdrowia, czy profilaktyki, czy tego, co należy wykonywać, czy przed czym należy się chronić, to jest również ogromna wartość i też pewnie w kontekście tej dyskusji, która się toczy nieustająco u nas w kraju dotyczącej edukacji zdrowotnej w szkole. Ja jestem ogromnym orędownikiem edukacji zdrowotnej i uważam, że ona powinna się wydarzyć. Nie lubię mówić, że powinna być obowiązkowa, bo to się bardzo źle kojarzy, ale powinna być naturalnym elementem programu szkolnego, tak jak naturalnym elementem jest matematyka. Nikt nie dyskutuje z tym, że matematyka jest obowiązkowa i ludzie nie protestują na ulicach, nie chcemy matematyki w szkole. To jest ten sam poziom rozmowy. Powinniśmy w ten sam sposób komunikować właśnie edukację zdrowotną. I na pewno jest to pewien taki czynnik, który powoduje, że to zdrowie jest lepsze. Z wyższym wykształceniem wiążą się również różne ekonomiczne konotacje, tak jak pani redaktor zauważyła. Możemy też domniemywać, bo tego nie ma już w tym badaniu, ale możemy tak sobie hipotetycznie też rozważać, że osoby, które są lepiej sytuowane, mają wyższe wykształcenie, mają wyższy przychód w rodzinie, to też będą w stanie zapłacić więcej za litr czystej wody niż za napój wysoko słodzony, to o czym powiedziałem wcześniej. Będzie ich stać na to, żeby podjąć ten zdrowy wybór.
1: Albo pojechać daleko do sklepu, gdzie będzie miał ekologiczne produkty i warzywa i owoce prosto od rolnika. Czy można powiedzieć, że zdrowy styl życia w Polsce jest w jakiegoś rodzaju jednak przywilejem, łatwiejszym do osiągnięcia dla osób lepiej sytuowanych?
0: Jest swego rodzaju umiejętnością. Też funkcjonuje takie przeświadczenie, mówiąc o zdrowym stylu życia, że jest to taka dodatkowa praca. To znaczy my sobie wyobrażamy, że jesteśmy teraz w pracy, pani redaktor jest w pracy, rozmawia ze mną i jak wróci pani do domu, to musi pani znowu wykonać dodatkową pracę w sensie zdrowego stylu życia i wkładać w to wysiłek. Jeśli mielibyśmy nieco inny poziom też wyedukowania zdrowotnego ogólnie,

0: rzecz biorąc w naszym społeczeństwie, to byłby to naturalny element naszego życia. Oczywiście, tak jak mówimy o rekreacyjnej aktywności fizycznej, to co się pojawiło w naszym badaniu, to mówimy o takiej aktywności dodatkowej podejmowanej po pracy. Oczywiście, jeżeli ktoś pracuje zmianowo, ma wiele godzin, pracuje fizycznie.
1: Właśnie, ciężką pracę fizyczną wykonuje, więc on już, jemu się wydaje, że naturalnie tą aktywność fizyczną już ma za sobą, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie tak, ale chciałam powiedzieć o tym, że no, część osób może też nie mieć przestrzeni, żeby tą jeszcze, nie wiem, jazdę na rowerze odbyć albo, no nie wiem, pójść na siłownię, bo trzeba wykupić karnet i tak dalej. I tutaj też jest ogromna rola polityki zdrowotnej. Patrząc już szerzej na to na przykład, co dzieje się w naszych miastach czy wsiach też, żeby mieć tą infrastrukturę do ćwiczeń. Proszę zobaczyć, co
1: my
0: się
1: jej
0: dzieje.
1: Mamy coraz więcej, no bo właśnie. Na przykład pojawiają się siłownie nawet w małych gminach.
0: Dokładnie tak. Ja pochodzę z niedużego miasta na Lubelszczyźnie i tam są siłownie na świeżym powietrzu. Moi rodzice, którzy nadal mieszkają w moim mieście, korzystają z tych siłowni i ludzie się do tego przekonują. Jest budowany pewien taki też styl życia pokazujący publicznie, że ja ćwiczę i sąsiadka wtedy widzi i sąsiad i ktoś znajomy i w taki sposób też się to buduje. Więc odpowiadając na pani pytanie, i tak i nie, natomiast na pewno trzeba podkreślić, że zdrowy styl życia nie wymaga tych wszystkich takich rzeczy, które nam się czasami wydają, czyli jakichś wyrafinowanych aktywności fizycznych, karnetu na siłowni, prywatnego trenera, tylko no, też podejmowania takich świadomych wyborów, czyli bardziej też wyposażania w wiedzę tego, co jest zdrowe i jak to można zrobić, no, nawet bezkosztowo, tak to nazwijmy.
1: Weźmy palenie papierosów. Dlaczego osoby o niższym statusie, takim społeczno-ekonomicznym, częściej palą? Czy takie tradycyjne kampanie antynikotynowe, o których ciągle słyszymy, no bo każdy wie, że papierosy szkodzą, w ogóle no, nie docierają skutecznie?
0: No właśnie, i tutaj pani dotyka takiego bardzo szerokiego zagadnienia. To znaczy, że profilaktyka powinna być skrojona na miarę. To znaczy być skierowana w ogóle taką podstawą, jest totalną, i do mężczyzn, i do kobiet. I to są oddzielne już komunikaty. Mamy inne badania przesiewowe, inną percepcję różnych pojęć i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest na pewno coś, co powinno zaistnieć. I przez lata no, mieliśmy takie podejście spray and pray, czyli rozprzestrzeniaj i módl się, że ktoś to przeczyta, zrozumie, zastosuje. Ja nie jestem przeciwnikiem ulotek papierowych, bo wiem, że one w dużej mierze trafiają też do pewnych odbiorców. No ale to jest właśnie przykład takiego narzędzia, że czasami no, ktoś nie wie, co zrobić profilaktycznie i mówi, no dobra, to wdrukujmy ulotki i je rozłóżmy gdzieś.
1: I od razu czuje się lepiej,
0: prawda? I czuje się lepiej. I oczywiście one pewnie docierają do pewnej grupy, natomiast nie jest to najskuteczniejsze narzędzie. No i dlaczego więcej osób z niższym wykształceniem pali? To jest taka zależność, która też jest obecna no, w wielu badaniach, także i zagranicznych, pokazująca właśnie, że tak rzeczywiście jest. I tutaj znowu możemy no, dywagować trochę na ten temat. No my chcielibyśmy widzieć, żeby rzeczywiście te odsetki spadały palących i widać to w danych epidemiologicznych. Obecnie się szacuje, że jest to około 17% dorosłej populacji palącej. W poprzednich latach mówiliśmy nawet o 23-25%. Więc to idzie w dobrym kierunku. Natomiast rzeczywiście powinniśmy trafiać z tym komunikatem właśnie do tych osób. I kiedy mamy różnego rodzaju wyrafinowane kampanie albo narzędzia informatyczne, które są świetnym rozwiązaniem, bardzo dobrym kierunkiem, typu internetowe konto pacjenta. Już 21 milionów osób w Polsce ma internetowe konto pacjenta. Pamiętajmy o tym nadal, że to nie są wszyscy. Mamy osoby wykluczone cyfrowo, mamy osoby, które nie chcą korzystać z tego typu rozwiązań, które się obawiają, które nie czują, że to jest ich narzędzie. I znowu tutaj wchodzimy w te ulotki na przykład.
1: One zawsze będą musiały być, bo zawsze będzie jakaś grupa, do której
0: trafią. Zawsze jest jakaś grupa, do której to powinno trafić. Jest teraz świetny pomysł też pani marszałek, wicemarszałek Wielichowskiej i w ogóle też w Ministerstwie Zdrowia też, żeby wykorzystywać te różne kanały komunikacji, na przykład na listach urzędowych, żeby tam dawać informacje, czy kody QR, czy informacje na temat serwisów profilaktycznych finansowanych przez NFZ, ponieważ są to kanały komunikacji, które nadal docierają. Dla mnie nieco już abstrakcyjne jest otrzymywać papierowy list, natomiast ja jestem w uprzywilejowanej grupie, bo żyję w dużym mieście, jestem młody, zdrowy i no, rozumiem, że tak jest to pewna część społeczeństwa, ale wszyscy no, nie

0: mogą tak funkcjonować.
1: Więc... Czyli zamiast ogólnopolskich kampanii skierowanych do wszystkich, czyli trochę do, czasami do nikogo, trzeba by było profilaktykę szyć na miarę. Aktywnie docierać do jakichś konkretnych środowisk, do mniejszych miejscowości, do zakładów pracy, osób w innej sytuacji materialnej. Czyli bardzo podzielić te swoje komunikacyjne działania na różne grupy docelowe.
0: To jest tak naprawdę o komunikacji, tak jak pani bardzo dobrze powiedziała. To jest o komunikowaniu różnych zdrowotnych sytuacji do przeróżnych osób na różnym etapie życia, z różną możliwością też zrozumienia pewnych rzeczy. Pamiętajmy też, że język zdrowotny bywa bardzo hermetyczny i skomplikowany, więc to też musi być na pewno zastosowane. Nie możemy stosować pojęć, które nam się nawet jako osobom zajmujących zdrowiem wydają proste, bez wyjaśniania ich, ponieważ one też bywają odstraszające. Jest taki artykuł, pojawił się chyba już 2 lata temu w Lancecie, czyli w bardzo dobrej gazecie naukowej, który pokazywał nam, że kampanie zdrowotne są rzeczywiście bardzo istotne, takie ogólnokrajowe i tam na podstawie, zdaje się, że to było Tytoniu pokazane, że dopiero po około 7 latach jest widzialny efekt kampanii prowadzonej w sposób ustawiczny, czyli mamy stałe finansowanie, jest non-stop, są komunikaty, to jest ulepszane i tak dalej, i tak dalej. Dopiero po około 7 latach możemy widzieć pewien efekt populacyjny, a i tak on jest bardzo ciężko mierzalny, więc kampanie medialne są, czy społeczne, są bardzo istotne, nie skreślamy ich, ale jest to rozwiązanie komplementarne, uzupełniające do tego, co powinno być podstawą i rdzeniem, czyli do edukacji zdrowotnej w szkołach.
1: No to proszę wskazać 2-3 działania, które mogłyby przynieść taki, pana zdaniem, największy efekt.
0: Na pewno teraz powinniśmy się, my jako eksperci w ogóle i decydenci, osoby, które mówią, które zajmują się polityką zdrowotną, skupiać się też na tym brakującym elemencie, który został pokazany między innymi przy okazji nowej edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. To znaczy, bardzo często jest tak, że w społeczeństwie jest już pewna wiedza na temat profilaktyki. Co więcej, jest nawet chęć do tego, żeby żyć zdrowo i żeby w taki sposób funkcjonować, ale potrzebują te osoby różnego rodzaju narzędzi, żeby to robić. Potrzebują takich łączników. Na pewno jednym z takich łączników, i tutaj ja też podglądam panią redaktor a propos innych audycji i widziałam, że było o profilaktykach.
1: Tak,
0: i na pewno
1: o nowym zawodzie
0: profilaktyka. Nowy zawód profilaktyk. Jest to na pewno taki łącznik w Polsce, który może się wydarzyć i się wydarza, bo jest to nowy zawód medyczny. Są to osoby po zdrowiu publicznym, które są wykształcone i wyedukowane po to, żeby tę profilaktykę promować i przeprowadzać. To jest jedno i na pewno musimy tworzyć to środowisko takie, które będzie sprzyjać profilaktyce. I to się dzieje. To się dzieje. Oczywiście my byśmy chcieli mocniej, szybciej, więcej i tak dalej, ale te zmiany idą w naprawdę dobrym kierunku. I jeszcze wspomnę tylko o tym drugim badaniu, które też zrobiliśmy i ono się ukazało w Lancet Europe w maju tego roku. I ono dotyczyło tego, jak przezwyciężać te bariery dotyczące wdrażania zasad zdrowego stylu życia a propos profilaktyki onkologicznej. I to było 9 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, badanie jakościowe, czyli wywiady z różnymi osobami. No i tutaj znowu jest ten sam właściwie element. To znaczy te osoby, one mówią, że chcą bardzo, one bardzo tego chcą, żeby żyć zdrowo, tylko proszę mi powiedzieć, jak ja mam to zrobić w praktyce. Ja wiem, że palenie szkodzi, ja wiem, że alkohol szkodzi, ja wiem, że powinienem się ruszać, tylko ja mam dzieci, ja mam do zawiezienia, do przedszkola, nie mam czasu, jestem zestresowany i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ja mam to robić? Jak ja mam to robić? Kiedy ja powinienem wykonywać te badania? Gdzie mam szukać tych informacji? Więc to jest taki kolejny krok i brakująca luka, która akurat w Polsce może być przez profilaktyków zaadresowana.
1: Ja mam czasami wrażenie, że im więcej programów profilaktycznych, a mamy ich całkiem sporo.
0: To prawda.
1: Jeśli tylko zajrzymy na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia, tym bardziej korzystają z tego osoby takie świadome i dbające o zdrowie, ale cały czas jest taka grupa zostająca zupełnie poza tym systemem. Przykre.
0: No właśnie, pani redaktor, bo my trochę przekonujemy przekonanych i jeżeli spojrzymy sobie na to, jakie grupy wiekowe najczęściej używają, czy IKP, czy ankiety Moje Zdrowie, uzupełniają Moje Zdrowie, zwykle są to osoby takie w średnim wieku, młodsze, które są i tak dbają o swoje zdrowie.

0: a my byśmy bardzo byśmy chcieli dotrzeć do tych osób, które są, no powiedzmy sobie, brzydko oporne. I takim przykładem może być Słowenia, która swego czasu przestała wysyłać zaproszenia na badania przesiewowe do kobiet. Zdaje się, że to był program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy albo raka piersi. W tym momencie już nie pamiętam, nie chcę skłamać. Chodzi jednak o samą koncepcję. W momencie, kiedy wysyłali zaproszenia do kobiet, które nie zgłaszają się na te badania przesiewowe i powtarzali, i powtarzali, i powtarzali, i nie było odpowiedzi, oni w końcu zrezygnowali i wysyłali tylko do tych, które odpowiadają, ale zorientowali się, że to nie przynosi żadnej zmiany, ponieważ przekonywali właśnie tylko i wyłącznie te kobiety, które są już dbające o zdrowie, które są przekonane do badania, które wiedzą o bezpieczeństwie, i odwrócili te tendencje i zaczęli szukać dróg i narzędzi do tego, żeby przekonywać właśnie te nieprzekonane kobiety, i w tym momencie Słowenia ma wspaniałe odsetki uczestnictwa w badaniach przesiewowych.
1: Szanowni Państwo, chcemy dotrzeć do wszystkich, tak? Wiemy już, że musimy ten przekaz i sposób komunikacji różnicować, ale mam nadzieję, że przez tą audycję no też zdołaliśmy do kogoś dotrzeć.
0: Oj tak, miejmy nadzieję.
1: Że ktoś posłuchał, że ktoś skorzysta, że ktoś się zastanowi. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był pan profesor Paweł Koczkodaj, kierownik pracowni prewencji zdrowotnej i profilaktyki zdrowotnej z Narodowego Instytutu Onkologii, Państwowego Instytutu Badawczego. Serdecznie dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
1: A ja zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
4: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
3: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
4: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
3: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
4: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19:05
3: i na polskieradio.pl.
4: Zapraszamy.
3: Marta Hoppe
4: i Patryk Michalski.
5: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Policja po kilkugodzinnej obławie zatrzymała poszukiwanego 49-latka z Zagórza koło Chrzanowa w Małopolsce. Mężczyzna podejrzewany o zabicie swojej 73-letniej matki został zatrzymany w lesie w pobliżu domu, w którym doszło do morderstwa. Nie stawiał oporu, mówi podinspektor Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
1: Policjanci odnaleźli poszukiwanego 49-latka. Mężczyzna miał przy sobie nóż, który odrzucił na widok policjanta. Został zatrzymany, przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, gdzie będą przeprowadzone z nim czynności.
0: W obławę zaangażowanych było ponad 200 policjantów. Wykorzystywany był śmigłowiec, a także drony i psy tropiące. Były lekarz Szpitala Południowego i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. z zarzutami. Medyk był przesłuchiwany przez wiele godzin w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Nie wyraził zgody na podawanie danych osobowych. Dziś śledczy przedstawią ustalenia w sprawie nieprawidłowości w szpitalu. Warszawska prokuratura prowadzi dwa śledztwa w związku z tą sprawą. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół

0: miliona złotych, a drugie nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Jest zgoda w Sejmie w sprawie ucywilizowania rynku najmu krótkoterminowego. Posłowie przeprowadzili drugie czytanie rządowego projektu ustawy w tej sprawie. Zgodnie z nim gminy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mają mieć prawo do zakazywania takiego najmu. Projekt zakłada także obowiązkowe wykreślanie z ewidencji obiektów, w których odnotowano łącznie 3 naruszenia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy argumentowała, że funkcjonowanie, jak to określiła, patohoteli wiąże się nie tylko z jakością życia stałych mieszkańców kamienic, w których lokale na wynajem powstają.
1: Nie ma tam portiera, nie ma tam ochrony, nie ma tam żadnych dróg ewakuacyjnych, które powinny być przewidziane dla tego typu działalności. Hotele, pensjonaty, wszystkie tego typu przedsięwzięcia muszą spełniać wyśrubowane normy bezpieczeństwa. W przypadku lokali oferowanych w najmie krótkoterminowym tak nie jest.
0: Rządowy projekt ustawy regulujący najem krótkoterminowy z poprawkami został ponownie odesłany do komisji. Kiedyś kierował niemieckim wywiadem, teraz został aresztowany za zdradę kraju. Prokuratura uważa, że August Hanning wyciągał tajne dokumenty i przekazywał je przedstawicielom innych państw.
2: Policja znalazła tajne dokumenty w domu legendy niemieckiego wywiadu przy okazji innej sprawy. Niemiecka miliarderka zleciła porwanie w Danii własnych dzieci od byłego męża. August Hanning miał jej pomagać. Zatrudnił firmę z Izraela i brał udział w próbie zdyskredytowania ojca dzieci przez podrzucenie mężczyźnie materiałów pedofilskich. Przy przeszukaniu domu Hanninga okazało się, że były szef wywiadu ma zbiór dokumentów z BND, Federalnej Służby Informacyjnej. Śledczy ustalili, że Hanning udostępniał je przedstawicielom innych państw. Według mediów szpiegował dla Azerbejdżanu. August Hanning kierował BND do 2005 roku. Pracował też w MSW i Urzędzie Kanclerskim. Od 2010 roku działał prywatnie. Według prokuratury prowadził również nielegalne działania. Razem ze wspólnikiem odpowie za szpiegostwo na szkodę Niemiec i na rzecz obcego wywiadu, pozyskiwanie tajemnic państwowych oraz usiłowanie zdrady stanu. Z Magdeburga Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego stawia na nowe rozwiązania. Studenci mogą odciąć się tam od otaczającego świata. To dzięki 3 kabinom akustycznym, które pojawiły się w nowym gmachu. Kabina mieści 2 osoby, a dzięki specjalnym ścianom i szybom nie dostają się do niej dźwięki z otoczenia, co pozwala skupić się na nauce. Mówi Aleksandra Łabęcka z Łódzkiej Biblioteki.
4: Można tu zarówno spędzić czas ucząc się, na przykład na zajęciach online, rozmawiając także przez telefon czy ze znajomymi, albo po prostu odpocząć, żeby odgrodzić się od otaczającego hałasu.
5: Fantastycznie, super miejsce.
4: Kabiny i fotel są bardzo oblegane, co nas oczywiście cieszy.
0: Poza kabinami na miejscu jest fotel akustyczny, który nie tylko odgradza od hałasu, ale także pozwala uciec od nadmiernego oświetlenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy przelotnie padać może tylko na północy i północnym wschodzie kraju, na Pomorzu i w centrum mgliścia. Około 7 stopni na przeważającym obszarze Polski, chłodniej na południowym wschodzie i w centrum około 4 stopni, a cieplej nad morzem. Tam około 13. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1006 hektopaskali.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
6: Publicysta tygodnika Angora, Jan Rojewski, razem z nami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu.
6: Dzień dobry panie redaktorze. Panie redaktorze, jak rzutuje na relacje polsko-amerykańskie to spotkanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem? To spotkanie miało miejsce w marcu. Teraz na światło dzienne wychodzą, nazwijmy to, delikatne kwestie, które zostały poruszone podczas tego spotkania. Podobno Donald Trump miał sugerować, że dla wicepremiera lepszym rozwiązaniem byłaby zmiana koalicjanta.
7: Znaczy, po pierwsze pamiętajmy, że to wszystko to są plotki, tak? To operujemy tutaj w świecie bardzo dużych założeń. One mogą być zupełnie nieprawdziwe, tak? To też miejmy to na uwadze. Natomiast gdyby tak było, to też nie byłoby to chyba niczym zaskakującym. To znaczy Donald Trump otwarcie poparł Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Jest politykiem znanym z tego, że lubi ingerować w politykę

0: państw tak sojuszniczych, jak i sobie jawnie wrogich, prawda? No, jawnie wrogie najeżdża, sojusznicze co najmniej szantażuje tutaj. No nie, nie, szantażuje. No to co z Kanadą, wojna celna, tak, mówienie o Kanadzie jako potencjalnym kolejnym stanie, kwestia grenlandzka, no to jeżeli mamy takiego polityka, prawda? Coś, co jeszcze przypomnijmy, 10 lat temu pierwszy raz Donald Trump został wybrany, to 11 lat temu było nie do pomyślenia całkowicie. Jeżeli mamy polityka, który, najważniejszego polityka na świecie, który zachowuje się w ten sposób, no to powiedziałbym nawet, że przekonywanie jakiegoś sojusznika, żeby ten zmienił koalicję u siebie w parlamencie, to takie sofciarskie zagranie, jak na to, co Donald Trump prezentuje, więc nie byłoby to nic chyba dziwnego w jego emplua.
1: Ale mówimy tutaj o wyjątkowych chyba relacjach polsko-amerykańskich. No my przecież na te relacje amerykańskie stawialiśmy i stawiamy bardzo. Wręcz no, jeżeli chodzi o gospodarkę czy kwestie zbrojenia, to mówimy przecież, wielokrotnie podkreślamy, że Polska jest najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i jednocześnie bardzo często słyszymy ze strony Stanów Zjednoczonych, że Polska jest również ważnym sojusznikiem Ameryki. Ale taka ingerencja, czy taki deal, no wtedy drzwi do gabinetu owalnego to po prostu stały otworem dla Polski. Czy reakcja z kolei Władysława Kosiniaka-Kamysza jest odpowiednia? No bo premier mówi tak, że to spotkanie dotyczyło raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak bym powiedział najdelikatniej. Czyli sugeruje, że no, chyba coś jest na rzeczy, że nie jest to tylko i wyłącznie plotka, skoro sam premier też nie dementuje informacji w tej sprawie. No ale jak w takiej sytuacji powinien się odnaleźć szef MON-u?
0: Zresztą z tego, dalej korzystając z tych plotek, prawda, operując na tych plotkach, no to z tego, co usłyszeliśmy, no to on w ramach tej rozmowy miał. Chociaż ja, kurczę, no nie lubię operować na czymś takim, prawda, co jest gdzieś zasłyszane, ale niech już będzie.
1: Jest to w przestrzeni medialnej, no tak jest. No musimy dobrze, się opierać więc na tym, co mamy.
0: Więc on miał był zachować się tak, żeby nie dać po sobie poznać, że jest niezainteresowany tą ofertą, tak? No to jeżeli tak by było, to byłaby to chyba najlepsza reakcja, żeby jego interlokutor mógł uznać, że rozważa coś takiego. No jak wiemy, minęło pół roku i do niczego takiego nie doszło. Natomiast jeżeli to jest wszystko prawdą, to tutaj warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, czyli na to, że no Donald Trump sam nie wpadł na ten pomysł, tak? Tylko mieli mu go podpowiedzieć, suflować politycy polskiej prawicy. Jestem wymieniany między innymi Adam Bielan,
1: który był współorganizatorem tego spotkania.
0: Tak. I jakby tak było, gdyby to była prawda, no to by się okazało, że są w polskiej polityce persony, które może niewiele znaczą na naszej układance parlamentarnej, ale jeżeli to jest prawda, to bardzo dużo, to ich znaczenie nagle rośnie w układance międzypaństwowej, to jest trochę niezręczne, bo jednak to jest takie trochę obchodzenie MSZ-u, prawda? To jest takie trochę szukanie sobie alternatywnych kanałów komunikacji. Nie jest to nic nielegalnego oczywiście. No, każdy może utrzymywać relacje towarzyskie z kim chce na świecie. Natomiast to by nam kazało inaczej spojrzeć trochę na niektóre postaci z polskiego życia politycznego i być może należałoby je trochę dowartościować.
1: Panie redaktorze, Adam Bielan jest w jakiś sposób niedocenianym graczem politycznym, no bo z jednej strony tutaj spotkanie z Donaldem Trumpem, a ja przypomnę, że przecież Adam Bielan również uczestniczył w spotkaniu z Szymonem Hołownią u siebie w domu,
0: tak,
1: razem
0: spotkanie,
1: z Jarosławem Kaczyńskim.
0: Tak, więc być może ten człowiek ma talenty, których codziennie nie myślimy, myśląc o jego karierze politycznej. I wtedy należałoby jakoś to docenić. To znaczy mam na myśli skuteczność po prostu. No bo jeżeli ktoś jest w stanie, i mówiąc brzydko z angielskiego, tak spiczować, ustawić rozmowę Trumpa i w zasadzie wsadzić jakieś słowa Trumpowi, to jest dosyć duża umiejętność, prawda? To myślę, że niewiele osób na świecie może się tym pochwalić. Ale to jest wszystko zakładając, że to jest w ogóle prawdziwy scenariusz, że to się wydarzyło. Natomiast samo w sobie to nie jest niczym zadziwiającym, bo też oczywiście, że jesteśmy wielkim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, no ale to będziemy nim tak samo, niezależnie od tego, kto będzie w Polsce sprawował władzę. Ten sojusz opiera się na nie tylko na wartościach, ale też na biznesie amerykańskim, prawda, który w Polsce zainwestował bardzo dużo, skutecznie. Bardzo wiele firm znalazło tutaj swój dom, swoje oddziały, zarabiają miliardy w Polsce. Więc myślę, że to jest tak naprawdę najtrwalszy beton.

0: plany na to nasze sojusznictwo, on jest trwalszy niż pamięć o operacjach wojskowych, bo jak my pamiętamy wypowiedzi Donalda Trumpa, to on bardzo często deprecjonował udział państw sojuszniczych w operacjach wojskowych w Iraku i w Afganistanie, a jednak jak się spotka z biznesmenami, ze swoimi przedsiębiorcami amerykańskimi, co mu się zdarza bardzo często, no to być może wtedy ktoś mu przypomni, że my jednak w Polsce zarabiamy duże pieniądze i warto byłoby jej bronić.
1: To tak. Do Donalda Trumpa chyba zdecydowanie pieniądze bardziej przemawiają. Swoją drogą był taki czas, kiedy żyliśmy serialem House of Cards. Ja mam z kolei takie poczucie, że to takie wyświechtane, ale że jednak życie pisze znacznie lepsze scenariusze. A propos tej skuteczności, to chciałbym o to też zapytać, bo jakiś czas temu było ogłaszane, że po zmianie władzy szef NBP Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu. No i dzisiaj Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie dyskutować na temat sprawozdania z prac nad wstępnym wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Dotychczas w tej sprawie przesłuchano ponad 50 świadków. Dzisiaj zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale no oczywiście nie w tej sprawie, ale myśli pan, że to jest w ogóle możliwy scenariusz, czy to, no, jeżeli już jest przesłuchanych ponad 50 świadków, to można powiedzieć piłka w grze?
0: Bardzo wątpię, bo został rok do końca kadencji tego Trybunału Stanu, który jest do końca kadencji parlamentu i do końca kadencji Trybunału Stanu. W związku z tym, patrząc na obecnie sprawy, które udało się tam załatwić, zaznaczam, nie jest to winą Trybunału Stanu, tylko wcześniej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Manowskiej, prawda, która no, po prostu blokowała jego pracę, to tak trzeba nazwać. Więc to niewiele się dało z tym zrobić tak naprawdę. No ale pozostał rok. No i teraz tak naprawdę w grze jest jeszcze sprawa pana Świrskiego i Polskiej Fundacji Narodowej i być może tam się coś wydarzy, ale nie liczyłbym, że arcyskomplikowana sprawa Adama Glapińskiego w ogóle tam no, zostanie rozpatrzona, bo to będą jakieś całe segregatory dokumentów, tony przesłuchań. Nie wydaje mi się to prawdopodobne w ciągu roku.
1: Czyli to rozumiem, ląduje na półce jeszcze do załatwienia. A sprawa wokół Trybunału Konstytucyjnego, teraz chodzi o te najnowsze napięcia w sprawie budżetu na 2027 rok. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił uwzględnienia wniosku prezesa Bogdana Święczkowskiego o włączenie Trybunału do projektu ustawy budżetowej w trybie, tutaj cytat, stanu wyższej konieczności. I no, prawica tutaj mówi wręcz o pełzającym zamachu stanu. Jak pan to ocenia?
0: No a czym innym jest niby nie zaprzysiężenie legalnie wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego? Nie da się opowiedzieć tej historii dzisiejszej bez całej tak naprawdę, to by nam zajęło bardzo dużo czasu, którego nie mamy tutaj, ale bez całej historii o walki o kolejne nominacje sędziowskie, prawda, która się toczy.
1: No tak, to jest trochę tak, jakby się włączyć w piątym sezonie Gry o Tron. No to się nie da. Albo od początku to oglądamy,
0: trochę tak
1: albo...
0: Jest, trochę tak jest, tak. Dokładnie tak. No ale dobrze, no, choćby przypominając ostatnie wydarzenia może tego serialu, trzymając się pańskiej metafory, no to jednak w bieżącym roku Karol Nawrocki nie zaprzysiężył poprawnie wybranych sędziów, tworząc jakąś przedziwną konstrukcję, tak, że ich powinien jeszcze Andrzej Duda zaprzysiąc. No to tym samym, idąc tokiem myśli pana prezydenta, te miejsca powinny być wiecznymi wakatami. Bo prezydent Andrzej Duda tylko może je zapełnić, prawda? To jeżeli Andrzej Duda byłby ponownie prezydentem, to wtedy można byłoby je zapełnić. No tym samym już się rozwala całą pracę Trybunału Konstytucyjnego. Jest to robione celowo oczywiście. Przecież był cały ten spór, co oznacza zaprzysiężenie w obecności prezydenta, prawda? Czy zaprzysiężenie w Sejmie, o którym prezydent się dowie, jest w obecności prezydenta? No raczej nie jest, no ale prezydent nie chce być w obecności tych sędziów też, żeby oni się zaprzysięgali przy nim, tak? Czy jeżeli sędzia pojedzie na dożynki do spały, stanie 3 metry od prezydenta Nawrockiego i nagle wypowie główny tekst przysięgi, to czy będzie to przysięga złożona w obecności prezydenta Nawrockiego? No to są tego typu kurioza, do których niestety prezydent doprowadził. I można już teraz na poważnie rozważać tego typu kwestie. I więc to, co my dzisiaj widzimy z tą kwestią tutaj finansów Trybunału, no to jest pokłosie tej sprawy. Zresztą, jeżeli chodzi o finanse, to ci sędziowie, którzy zostali mianowani przez Sejm, są położeni w bardzo niewygodnym położeniu, bo oni jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mogą de facto mieć innej pracy poza chyba pracą akademicką, czyli musieliby swoich etatów się pozbyć. No ale nie są, ale jednocześnie wiedzą, że nie dostaną pieniędzy, no bo nie mieli złożonego tego zaprzysiężenia przed prezydentem. No. Więc prezydent postawił ich w niewygodnej sytuacji. Wydaje mi się, że to jest po prostu pokłosie zachowania prezydenta teraz.
1: No, ja teraz myślę o sytuacji sędziego Berka, który dołączył do sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No, dla niego ten deal chyba wydaje się w tym momencie najmniej

0: mniej opłacalne. No iść do instytucji, która nie ma budżetu, trochę biednie, ale z drugiej strony to oczywiście tak pół żartem, pół serio.
1: Ale nie ma budżetu, to nawet nie chodzi o to, przepraszam, nie, cofnijmy to, bo jeżeli...

0: Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie było oczekiwanie, bo trzech innych sędziów jest dalej niezaprzysiężonych. Więc to trochę tutaj ten jeden sędzia niewiele nam zmienia tak naprawdę w tej układance. Więc tak, no, mogę tylko powiedzieć, że to zachowanie teraz i ta próba zagłodzenia Trybunału jest odpowiedzią, jest reakcją na poprzednie zachowanie właśnie wobec tych sędziów, nie przyjmowanie ich zaprzysiężenia. No i takie właśnie umieszczanie ich w martwym punkcie, powiedziałbym, systemu, tak, bo oni nie są, jeżeli oni by dalej pracowali na swoich etatach, no to wtedy może prezydent powiedzieć, oni nie chcą być sędziami, a jeżeli przestaną pracować na etatach, to i tak nie będą sędziami, bo nie złożyli zaprzysiężenia. To jest bardzo trudne położenie, w którym zostali postawieni.
1: Lepiej być partią, czy lepiej być stowarzyszeniem? Ponieważ dzisiaj w Roch Kowalski gościł Grzegorza Pudę z Rozwój Plus, ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, i on mówi tak, że nie będzie 15 października nowej partii, że formuła stowarzyszenia jest szersza, a słowo partia źle się kojarzy. Można to tak tłumaczyć, można to również tłumaczyć tak, że formuła stowarzyszenia lepiej się rozlicza niż partie. Na pewno jest to łatwiejsze i daje większe możliwości. No to w dzisiejszej polityce lepiej być stowarzyszeniem czy partią? Jak pan to ocenia?
0: Znaczy, ja bym jeżeli tak faktycznie będzie i oni nie zarejestrują partii do przyszłorocznych wyborów, no to przypuszczam, że to jest wyciągnięcie ręki w kierunku Prawa i Sprawiedliwości w takim razie i próba rozmów o starcie z jednej listy. Może spójrzmy na to w ten sposób, że aktualne sondaże nie dają niesamowitego poparcia Rozwojowi Plus. On przekracza co prawda próg wyborczy, tak? Tam jest 5-6% mniej więcej poparcia. No ale odłączyło się z PiS-u 40 posłów, a przy 5% wejdzie ich 8 może. No to co tam 32 może czuć się rozczarowanych tą sytuacją. No i faktycznie, gdyby nie zakładali partii, no to w ogóle można by z list PiS-u startować wtedy, w tej sytuacji. Nawet nie trzeba by tworzyć koalicji wyborczej. I oczywiście oni by przekroczyli ten próg koalicyjny, nie do tego zmierzam, natomiast no, to by ułatwiało im życie. Więc może to jest krok w tym kierunku. Jeżeli to jest, nie rozumiem tego z brnięcia w stowarzyszenie w innym razie, no bo jeżeli chce się być poważnym graczem politycznym przez lata, to raczej zakłada się partię polityczną, prawda? To też bardzo wiele ułatwia, tak statutowo czysto. No, bo
1: no ale do tego potrzeba struktur, do tego trzeba kongresów i tak dalej. No.
0: No ale jak już się powiedziało A, to raczej logiczną konsekwencją byłoby kongres partyjny, prawda? Jakbyśmy sobie przypomnieli wszystkie inicjatywy partyjne w ciągu ostatnich 20 leci, to dokładnie tak było. Tak, najpierw ogłoszenie, wielkie wyjście, Palikota sobie przypomnijmy, prawda? A dopiero za jakiś czas wynajęty torwar i tam jakaś taka, takie próba nowego otwarcia i zyskanie kilku procent. To założenie partii jest potrzebne choćby po to, żeby o sobie przypomnieć, prawda? I spróbować podbić ten słupek poparcia. No bo takiej atencji, jak mieli w lipcu, to Morawieccy już mieć nie będą.
1: To na koniec chciałbym jeszcze panu przedstawić, panu i naszym słuchaczom, żart. Ale to nie ja będę opowiadać ten żart, proszę się nie martwić. To będzie Radosław Sikorski w obecności Roberta Makłowicza prosto z Krakowa. Proszę posłuchać.
2: W Krakowie, jak pan wie, był rozkaz wydany do przeprowadzenia akcji Burza, ale nie zgodził się konserwator zabytków.
1: Panie redaktorze, to na koniec zabawne?
0: Tak. To na tym polega dobry żart właśnie. Tak jest.
1: No to tak właśnie, śmieszkując, kończymy. Jan Rojewski, publicysta tygodnika Angora, był gościem Polskiego Radia 24.
3: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
4: Doktor Jan Świderski, politolog WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
4: To już chyba możemy spać spokojnie, że te krakowskie rozstrzygnięcia nie oznaczają podobnych na krajowej scenie politycznej. To dwa różne światy.
5: Myślę, że tak. To już od dawna wielu politologów, ja też podkreśla, że no nie należy przekładać Krakowa, bardzo ważnego miasta w Polsce, na cały kraj. Mówi o tym historia różnych potyczek wyborczych w tym mieście. Nie tylko w wyborach samorządowych, ale także w wyborach parlamentarnych czy w wyborach prezydenckich, bo można nawet popatrzeć na okolice Krakowa i z reguły wyniki wyborów w okolicach Krakowa, tych bliższych, tych dalszych, tam na przykład, nie wiem, Nowy Sącz na przykład, to wyniki wyborów je bardzo mocno rozjeżdżały. To, co jest specyfiką Krakowa, i no ja to zauważyłem jako nie Krakus,

0: z tej optyki polskiej, można powiedzieć, to to, że Koalicja Obywatelska no, chyba popełniła błąd, stawiając na Monikę Piątkowską, nie wyciągnęła wniosków na przykład z wyborów prezydenckich i nie wrzuciła tam w wyborczy pojedynek no, kogoś takiego, który by może się kojarzył z Koalicją Obywatelską, ale nie byłby członkiem partii. Państwo dzisiaj aż dwa razy przypominaliście na antenie wizytę Radosława Sikorskiego, jego żart z konserwatorem zabytków. No, Robert Makłowicz na przykład, prawda? Wiadomo, że on by nie chciał być prezydentem Krakowa, ale mówię tutaj o takim właśnie jeszcze raz profesorze Majchrowskim, który no, gdzieś tam tą lewicę miał za plecami, ale bezpośrednio mało kto o tym pamiętał. I tutaj Monika Piątkowska jako senatorka z Warszawy, no może być to dla niej problem odkleić się trochę od tej Koalicji Obywatelskiej, chociaż no, teraz troszeczkę miodu dla sympatyków koalicji. Koalicja tych wyborów nie przegrywa, chociaż jeszcze nie wygrywa i prawdopodobnie ich nie wygra, wiele na to wskazuje.
1: Jak przegra, to nie przegra? Może inaczej, jak wygra Łukasz Gibała, no bo, to koalicja nie przegra?
0: Może tutaj to nie jest w kontekście Łukasza Gibały, ale na przykład w kontekście tych dwóch polityków, których przed chwilką słuchaliśmy, czyli polityka Polski 2050, a przede wszystkim polityka no jeszcze wcześniej Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj ugrupowania, tworzącego się ugrupowania Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Prawica w Krakowie moim zdaniem poniosła sromotną porażkę, 17%. To jeżeli mamy szukać jakichś analogii krajowych, no to w analogię krajową wpisał się tutaj PiS.
1: No tak, ale może powinniśmy na tym krakowskim przykładzie traktować prawicę koalicyjnie i to już w perspektywie kolejnych wyborów, czyli bez kandydata Rozwoju Plus, z porażką kandydata Konfederacji. No i jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, gorszy wynik od spodziewanego, choć byli tacy, którzy głosili sukces, to może w tej sytuacji warto by zrobić odniesienie do krajowej polityki tej koalicyjnej.
0: No tak, i dlatego Koalicja Obywatelska...
1: W perspektywie koalicyjnej, jasne.
0: No właśnie, i dlatego Koalicja Obywatelska, powiedziałem, nie przegrywa, choć być może nie wygrywa tych wyborów. Wiele na to wskazuje, że jednak Łukasz Gibała wygra te wybory, bo jednak ta różnica 6 punktów jest różnicą dość dużą, 6 punktów procentowych. I odrobienie tej straty przez Monikę Piątkowską może być kłopotliwe, biorąc też pod uwagę, że inne partie koalicyjne tworzące ten no, układ warszawski, układ ogólnokrajowy osiągnęły stosunkowo niewielki wyrok, przepraszam, wynik.
1: No polityczny wynik wyrok też, ależ tutaj ja myślę, że za tym, co przyszło panu do głowy, kryje się jakieś polityczne rozstrzygnięcie.
0: No,
1: także.
0: Bo te procenty, gdybyśmy jednak popatrzyli, prawda, na... Puszy się partia Razem, że wygrała z nową lewicą. Ale te procenty to jest raptem kilkanaście tysięcy głosów. To jest bardzo mała liczba głosów. Także problem Moniki Piątkowskiej jest też taki, że ona nie będzie miała skąd już podebrać tych nowych głosów.
1: Ale wie pan, ja będę bardzo uważnie obserwować działania Łukasza Gibały, antysystemowca, człowieka, który próbuje się trzymać z dala od polityki. Ja wiem, samorząd, miasto, to jest trochę inny rodzaj zarządzania. Tylko czy da się to zrobić z dala od polityki? Nie jestem przekonana i oczywiście życzę powodzenia i przyszłemu prezydentowi Krakowa, ktokolwiek nim zostanie, i Krakusom, bo no bo samorząd, dobry samorząd to po prostu dobre samopoczucie i dobre życie w mieście, jakby tego nie nazywać. Tylko jestem ciekawa tej pierwszej ściany, z którą się zdarzy ktoś, kto mówi, że jest antysystemowcem.
0: Trochę ten Kraków, my szukamy takich analogii ogólnokrajowych, a mi do głowy przychodzi taka analogia globalna. Czy taki Łukasz Gibała nie jest krakowskim Donaldem Trumpem?
1: O rany!
0: Prawda? Jest to człowiek zamożny. Jest to bardzo znana krakowska rodzina, z której pochodzi Łukasz Gibała. I jednocześnie może właśnie powstać taka sytuacja, w której będziemy mieli prezydenta, który no rzeczywiście, przynajmniej na początku, Donald Trump też w czasie pierwszej swojej kadencji miał taką sytuację, no nie do końca miał poparcie w tej władzy prawotwórczej. Mhm. Także rzeczywiście Łukasz Gibała może zderzyć się ze ścianą, no biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, które ma Kraków.
1: No tak, bo obiecać można nawet metro w Krakowie, prawda? Tylko trzeba.
0: I może też być taka sytuacja, i wtedy wracamy do Warszawy, że tak. Mamy właśnie koalicję
1: tylko
0: obywatelską.
1: Trzeba zejść na ziemię w tej sprawie, zdecydowanie.
0: Mamy koalicję obywatelską w Radzie Miasta i mamy nieprzychylnego prezydenta. No i to jest taka kalka z Warszawy, prawda?
1: Jasne. Panie doktorze, a może wielka polityka toczy się tam, gdzie jest Adam Bielan?
0: Ale czy ona jest uzgodniona z rządem, ja się zapytam.
1: Nie, nie jest. To o tym mówi też minister Sikorski, ale to jedno z drugim może mieć niewiele wspólnego. Wie pan, jak doszło w jego domu do pamiętnego, także dla Szymona Hołowni, brzemiennego w skutkach spotkania, to od tego czasu czasem zadaje, od tego wydarzenia czasem zadaje naszym gościom, ekspertom pytanie, gdzie jest Adam Bielan i co robi, bo to może wskazywać, wokół czego koncentruje się prawica. No, próbuję sobie wyobrazić taką sytuację, w której polityk bardzo ważny, prominentny, choć z drugiego rzędu, kontaktuje się przez swoje źródła z prezydentem Stanów Zjednoczonych, który to prezydent mówi ministrowi obrony naszego kraju, proszę zmienić koalicję.
0: No to jest bardzo nieprzyjazna dla nas sytuacja, niezależnie jakiego rządu dotyczy taka prośba, taka sugestia przywódcy wielkiego mocarstwa. No i oczywiście tutaj w kontekście od razu pojawiają się bazy amerykańskie w Polsce. Ja chyba...
1: Bo co, bo jak Władysław Kosiniak-Kamysz...
0: Nie załatwi zmiany, nie będzie baz. O.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Dr Jan Świderski, politolog WSB Merito Wrocław z Państwem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: To może podpowiemy coś panu ministrowi finansów, panie redaktorze?
3: Jeżeli chodzi o redukcję...
1: Jasne, ja mam pomysł. Oszczędzać, mniej wydawać.
3: No tak, oczywiście, że możemy mieć tutaj cały wysyp pomysłów na te oszczędności. Przyznam, że moje osobiste wątpliwości, to takie bardzo duże wątpliwości, budzi chociażby program kiedyś 500, teraz 800+. I to nie z tego względu, że nie powinno się pomagać ludziom mniej zamożnym. Oczywiście, że trzeba pomagać. Natomiast no, na przykład ten program, jak i też inne programy, nazwijmy to wsparcia, czy też pomocy w Polsce, nie są programami celowanymi. Są programami dla wszystkich. W związku z tym, czy się jest bardziej zasobnym, czy jest się mniej zasobnym, dostaje się od państwa takie same pieniądze. No i tutaj właśnie sztandarowym przykładem tego typu rozwiązania niecelowanego, rozwiązania, które nie jest wsparciem skierowanym do tych uboższych, no jest właśnie 800+. Tylko my możemy tutaj wymieniać najróżniejsze pomysły, również pomysły chociażby dotyczące no, emerytur, nie wiem, jakieś rzeczy związane ze służbą zdrowia, tylko że pamiętajmy o jednym. Politycznie jest to nie do przeforsowania. Ta partia, ugrupowanie, które zaproponuje coś takiego, ewentualnie zacznie wręcz to wcielać w życie, no, popełnia polityczne samobójstwo. No w tej rzeczywistości politycznej Polski, którą w tej chwili mamy.
1: Panie redaktorze, myśli pan, w marcu Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jeśli w czasie tej rozmowy padła sugestia albo bazy w Polsce, albo sojusz z prawicą, albo bazy w Polsce, wierzy pan w to, że było tak grubo? Przepraszam za to określenie.
3: No tak, przed chwilą

0: Sylwia Białek mówiła na państwa antenie o tym, że informacje dotyczące tego spotkania i tej całej historii są szczątkowe, po prostu szczątkowe. No i tutaj no, możemy tylko poruszać się po takim polu spekulacji, jakichś domniemań. Co się tak właściwie wydarzyło? Bo historia jest no, dosyć dziwna. Mianowicie tak, wspomniała pani o tym spotkaniu marcowym. Tutaj w wersji najbardziej takiej skrajnej, no to mamy rzeczywiście opowieść, nie wiemy czy prawdziwą, o tym, że no, właściwie Donald Trump zaproponował, że złożył taką propozycję, że owszem bazy w Polsce, ale w zamian za to premier Kosiniak-Kamysz zmieni koalicjanta, tak, i rządy z obecnej koalicji mają się stać rządami prawicowymi. Nie wiemy, czy to prawda. Jest mnóstwo zresztą znaków zapytania w tej historii, bo cała rzecz wydarzyła się w marcu, tak jak pani wspomniała, natomiast no, głośno o sprawie stało się teraz i to nie bez kontekstu. A tym kontekstem są dwie rzeczy. No, po pierwsze jednak deklaracje prezydenta Trumpa, mocniejsze bądź słabsze, i to jest też ta niekonsekwencja, zresztą dosyć słynna ze strony amerykańskiego prezydenta, czyli no zapewnienie o właśnie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i stałych bazach. Raz Donald Trump w swoich mediach, platformach społecznościowych pisze o tym dosyć twardo i zdecydowanie. Później mówi tak bardziej miękko, no trochę nie wiadomo jak jest.
1: Znaczy, no, wie pan, jeśli amerykański prezydent uważa, że Kanada jest amerykańskim stanem, a Grenlandia mu się należy, to wierzę w to, że takie argumenty mogły paść.
0: No niestety, tutaj oczywiście kłania się kolejna sprawa, czyli no, sposób uprawiania polityki przez Donalda Trumpa i jego no, bezceremonialność i nieprzewidywalność. I teraz trzymając się tej wersji, o której mówimy, że rzeczywiście Donald Trump chciał dobić jakiegoś targu, postawić polskiego wicepremiera pod ścianą. No i oczywiście w sposób ewidentny wtrącać się w polskie...
1: Jasne. Tylko tak. Kto postawił tak naprawdę Władysława Kosiniaka-Kamysza pod ścianą? Nie Donald Trump, w moim przekonaniu, panie redaktorze, tylko ten, kto to spotkanie zorganizował i na domu tam.
0: A to oczywiście, swoją drogą tutaj być może użyłem zbyt daleko idącego skrótu myślowego.
1: Dla mnie jest to ważniejszy aspekt tego spotkania i treści tej rozmowy niż to, czego oczekiwałby prezydent Donald Trump. Bo my możemy na to reagować tak, a nie inaczej, ale jeżeli inspirujemy taką rozmowę, to ma większe znaczenie tutaj dla naszej krajowej polityki i bezpieczeństwa niż to, że Donald Trump ma taki czy inny pomysł.
0: To o tym pozwoli pani, że za sekundę tylko dokończę wątek Trumpa. Mianowicie, no to jest tak, że jeżeli rzeczywiście tak było, tego nie wiemy. Tego nie wiemy, to trzeba pamiętać.
1: Ja też dodaję, jeżeli.
0: Mielibyśmy no, do czynienia jednak no, z no, dosyć sporym skandalem, tak? A kwestia organizatorów. No rzeczywiście, no, tutaj się kłaniają kolejne znaki zapytania. Jaka była rola polityków polskiej prawicy w organizacji tego spotkania? Dlaczego nie ma żadnych śladów po tym spotkaniu, żadnych notatek, które... Tak jak podkreśla polski MSZ, tego rodzaju informacje, tego rodzaju notatki, które mają trafiać do najważniejszych agent w państwie, są po stronie organizatora. I mówiąc wprost, jeżeli organizatorem tego spotkania był Adam Bielan, to w takim razie on właśnie powinien przedstawić organom państwa notatkę z tego spotkania. I wygląda na to, że... Takim jaśniejszym punktem w tej historii pełnej zakrętów, tajemniczości, jakiejś takiej dziwnej szarości jest jednak Władysław Kosiniak-Kamysz, tak? Który, no, jak się wydaje, dosyć lojalnie, też w ogóle lojalnie poinformował prezesa o tym, premiera o tym spotkaniu, o tym, że ono się odbyło. I że coś takiego miało miejsce. No i tu i jednocześnie no, zachował całą sprawę jakby dla siebie.

0: siebie, nie próbował, jak się wydaje, robić żadnego kapitału politycznego na tej całej historii. No co tutaj no, trzeba no, przyklasnąć i po prostu pochwalić naszego wicepremiera
1: naszego kraju, ministra obrony narodowej w takiej sytuacji jest poniżej dyplomatycznej krytyki. Delikatnie mówiąc.
0: To byłby skandal zresztą. No pamiętajmy, że ta bezceremonialność funkcjonowania właśnie z administracji Donalda Trumpa w sprawach międzynarodowych, jego dyplomacji no, jest widoczna. Tak jak pani wspomniała, nie tylko w odniesieniu do Polski, do najróżniejszych krajów. Przypomnijmy sobie poprzednią kadencję Donalda Trumpa i bardzo daleko idącą aktywność ówczesnej ambasador USA w Polsce, pani Mosbacher. Pamiętajmy o jednym też. To nie jest tak, że czy to Stany Zjednoczone, czy też inne liczące się na świecie państwa nie interesują się tym, co wewnętrznie dzieje się w Polsce, czy też nie wysyłają, no nazwijmy to, pewnych sugestii dotyczących tego, co im się spodoba, a co im się może nie spodobać. Tak się dzieje na całym świecie i na tym polegają również relacje międzynarodowe. Tylko, że dzieje się to jednak w ramach języka dyplomatycznego, że dzieje się to w zaciszach gabinetów i dzieje się to, no, powiedziałbym, w takich utartych ścieżkach dyplomacji, może tak bym to nazwał, a nie podczas jakichś rodzaju spotkań, no tak trochę zwołanych, tak jak w przypadku tego spotkania, o którym mówimy, no tak trochę bez trybu bądź w dziwnym trybie.
1: Panie redaktorze, nowa twarz, nowa stara twarz gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości. Pan wie, o kogo chodzi?
0: Tak jest.
1: Daniel Obajtek. Boże święty.
0: A to tutaj są nawet te twarze są dwie, bo tam pan doktor Andrzejewski też był chyba dosyć aktywny, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze z Prawa i Sprawiedliwości. No tak, Daniel Obajtek no, jest tutaj postacią numer jeden.
1: Chciałoby się powiedzieć, to nie kabaret, to życie, bo Mateusz Morawiecki, były premier, twierdzi, że przedsiębiorcy byli gnębieni za czasów Prawa i Sprawiedliwości, zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Jakby to Mateusz Morawiecki był wtedy w opozycji? Nie, był premierem. Co więcej, stoi za Polskim Ładem, no, który był utrapieniem i jest do tej pory wielu przedsiębiorców. I co na to Daniel Obajtek? Boże święty, ja naprawdę cenię pana premiera, ale naprawdę się zatraca. Co się dzieje po prawej stronie sceny politycznej?
0: No oczywiście to, co pani opisała, jest no, pochodną rozłamu i sporu na właśnie tejże prawej stronie sceny politycznej. Tutaj mówimy o sporze, no dosyć takim mocno zaawansowanym konflikcie między oczywiście Prawem i Sprawiedliwością i ugrupowaniem z Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. I teraz mieliśmy do czynienia rzeczywiście podczas tej konwencji PiSu weekendowej, konwencji PiSu poświęconej sprawom gospodarczym, no, z dosyć ciekawymi, żeby nie powiedzieć zaskakującymi zwrotami i zaskakującą sytuacją. Rzeczywiście można było odczytać te propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości jako no, takie anulowanie Polskiego Ładu, tego co wprowadził już nikt inny jak rząd Prawa i Sprawiedliwości wówczas, którego wówczas premierem był Mateusz Morawiecki, który to Polski Ład, no pamiętamy jak to wszystko wyglądało, chaos, zupełne pogubienie się wśród tych nowych przepisów, zarówno przez przedsiębiorców, jak i po prostu no, zwykłych podatników, no i generalnie taką pochodną tego jest no, to, że no, przedsiębiorcy w różnych wymiarach swojej działalności, przede wszystkim tutaj chodzi o składkę zdrowotną, no po prostu muszą płacić państwu więcej, żeby nie powiedzieć znacznie
1: jasne,
0: więcej.
1: Tylko wie pan, zastanawia mnie, czy panowie, państwo politycy naprawdę uważają, że my mamy taką krótką pamięć?

0: być, że społeczeństwo nie pamięta i premier Morawiecki może jedno, a Daniel Obajtek może drugie. Co prawda Daniel Obajtek twierdzi, że... Znaczy, zadał właściwie dobre pytanie, a był, że Mateusz Morawiecki był premierem, to ja się pytam, czy ktoś go ubezwłasnowolnił. Takie pytanie zadał w jednej z dyskusji w Wirtualnej Polsce, zdaje się. Naprawdę państwo uważają, że my nie pamiętamy, że wszystko można nam wmówić, przekonać nas, że
1: no,
0: białe jest białe,
1: trochę
0: a czarne
1: tak
0: jest czarne.
1: Trochę tak jest i pewne fakty, no przede wszystkim jakieś decyzje, niektóre decyzje wyborców przy urnach, przy popieraniu tego czy innego ugrupowania, no potrafią świadczyć o tym, że no ta krótka pamięć po prostu rzeczywiście istnieje. Natomiast no, też trzeba pamiętać o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o to odkręcanie pomysłów z Polskiego Ładu, no to ma tutaj no, całą stertę różnego rodzaju usprawiedliwień. Tak? Dlaczego tak robi? No po pierwsze, to nie my, tak właściwie, tylko Morawiecki. Jakby to nie była wówczas no, po prostu jedność. Po drugie, to nie my, tylko rząd Tuska, który doprowadził te rozwiązania, no w zasadzie dobre, które wówczas wprowadziliśmy, jakoś tam zmodyfikował, jakoś tam pozmieniał, w związku z tym doprowadził do swego rodzaju wynaturzenia. No i trzecie z tych dyżurnych usprawiedliwień z prawej strony sceny politycznej, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, no jest mniej więcej takie, no, że potrafimy wyciągać wnioski. Tak? Tutaj należy coś zmodyfikować, coś zmienić i jesteśmy gotowi, jesteśmy na tyle odważni, żeby to powiedzieć, o tym powiedzieć jasne, głośno i właśnie próbować to zmienić. Ja przyznam, że jeżeli chodzi o całość tej konwencji i całość tych pomysłów, to wydaje mi się, że było to ze strony Prawa i Sprawiedliwości o tyle nieudane. Oczywiście no, większość tych pomysłów jest, bym powiedział, dosyć kiepska sama w sobie, ale o tyle nieudane, że nie było tam jasnego przekazu, jasnego, mocnego przekazu typu drogi wyborco, będziesz płacił mniej podatków, wiemy jak to zrobić. I tak dalej, i tak dalej. Było taki rodzaj rozdrobnienia tych przekazów, które no, dla normalnego odbiorcy w związku z tym stają się mało czytelne.
0: Dziękuję panu bardzo za ten komentarz. Marcin Piasecki, Rzeczpospolita z państwem w Polskim Radiu 24.
1: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się do.
0: Czy jest jakikolwiek margines błędu czy przypadkowości w tych działaniach, czy to celowe prowokacje?
3: Znaczy, nie ma marginesu błędu i nie są to prowokacje. Tak naprawdę trzeba się wsłuchać dokładnie w to, co wysyła, komunikaty właśnie, które wysyła strona rosyjska, plus to, co ostatnio Putin mówił, zapytany na Wałdaju, że Rosja rozpoczyna operację, czy będzie prowadzić zakrojone na szeroką skalę operacje wymierzone we wszystkie jednostki morskie, które w jakikolwiek sposób pomagają Ukrainie, że jest to odpowiedź na ukraińskie działania wymierzone we flotę cienia. Więc tak naprawdę mamy tutaj trzy elementy. Po pierwsze, jak co roku kwestia zboża i eksportu jego po zbiorach. Tutaj jest uderzenie w ten turecki statek nieprzypadkowy. Dlatego, że Turcja tak naprawdę bardzo mocno korzystała z tych zasobów ukraińskich i była głównym eksporterem przetworzonej pszenicy. Drugie uderzenie, te, które poszło na kierunku Bułgarii, też nie jest przypadkiem. Tak naprawdę Rosjanie rozpoczęli na morzu wojnę mającą na celu zamrożenie w ogóle ruchu morskiego, który może służyć Ukrainie. Za chwilę ceny fraktów pójdą gwałtownie w górę albo się w ogóle wycofają jednostki z tego obszaru. Trochę taki kasus ciśnienia Ormus. I Rosjanie będą polować na wszystkie jednostki. Nie

0: zajmując się ani wodami terytorialnymi, ani wyłącznymi strefami ekonomicznymi, ani niczym innym, dlatego że to z kolei jest element rosyjskiej strategii, który widać już, że mówimy o wojnie hybrydowej, a tak naprawdę Rosjanie traktują całą tutaj ścianę wschodnią i granicę Unii Europejskiej jako terytorium, na którym mogą prowadzić działania bojowe w związku z operacjami ukraińskimi. Więc my nazywamy to hybrydą. Oni po prostu atakują Ukrainę i Zachód, który Ukrainie pomaga. I za każdym razem, moim zdaniem, cieszą się z tego, że eskalacja czy próba uniemożliwienia im tego po stronie tutaj NATO i Unii Europejskiej jest bardzo niewielka lub wręcz symboliczna, bo to nie tylko ich onieśmiela, ale pozwala też znacznie ciekawiej projektować z ich punktu widzenia cele ataków.
1: No dlatego, tak, jestem.
0: Zniszczenie całej infrastruktury granicznej to nie jest działanie tylko wymierzone w jedno państwo.
1: Jestem ciekawa tureckiej reakcji. Spotkał się pan z jakimiś komentarzami na ten temat. Jeden z tych statków był turecki. Kiedy już wiele miesięcy temu właściwie rosyjski bombowiec, tak? To był bombowiec, który wleciał w przestrzeń powietrzną Turcji i oni bez zastanowienia go po prostu strącili.
0: To nie było bez zastanowienia, dlatego że Rosjanie w tym czasie w Syrii mieli taki korytarz powietrzny, który przelatywał właśnie nad terytorium Turcji. To jest właśnie to, z czym Rosjanie co Rosjanie robią u nas, czyli tworzą sobie korytarze powietrzne, przez które operują drony, operują rakiety kierowane i tak dalej. Turcy ostrzegali wtedy Rosjan bardzo mocno. Rosjanie nie reagowali na to i dlatego Turcy zestrzelili ten samolot wówczas rosyjski. Tylko no, tutaj jest to kwestia raczej tego, że po pierwsze ta jednostka, to Turcy oczywiście zrozumieją ten sygnał, bo rosyjskie drony, zwłaszcza, że to są drony w większości wodne, one nie atakują przypadkiem, to nie są miny morskie. To jest konkretna osoba, która kieruje tym dronem, a przecież wszystkie te jednostki płyną, mają złączone systemy i wiadomo dokładnie, co to za jednostka, gdzie płynie, jak wygląda jej kurs. Więc tu nie ma żadnego przypadku. Tu jest ten efekt właśnie taki sygnał dla Turcji. Nie wiem, jak go Turcja odbierze, bo Turcja co roku zarabiała dosyć dobrze na tym ukraińskim zbożu. Być może będą znowu jakieś nieformalne naciski, ale na razie nie spodziewałbym się ze strony Turcji gwałtownych ruchów. To jest właśnie to, na czym korzysta Rosja. Nie będzie na razie ze strony Turcji niczego gwałtownego. Bułgaria coś może zrobić. No, może próbować w tym momencie zwołać naradę na to, czy postawić w Unii Europejskiej pytanie o bezpieczeństwo szlaków morskich. No ale nie sądzę, byśmy tutaj nagle wprowadzili jakieś jednostki, które by zaczęły chronić te statki. Rosjanie pewnie by na to czekali, bo ich celem jest eskalacja w momencie, w którym druga strona cokolwiek robi. Tak więc musimy się nastawić na tą wojnę morską. Obawiam się tylko, czy Rosjanie nie będą chcieli tej wojny morskiej rozszerzyć. No bo powiedzmy to oświadczenie Putina, które on wygłosił kilka dni temu, to było takie stwierdzenie, że ta wojna morska będzie teraz permanentna. Więc może nie dotyczyć tylko akurat portów rumuńskich, czy powiedzmy szczerze tych wód terytorialnych należących do Rumunii, Mołdawii, Bułgarii czy w ogóle jeszcze jakichś innych krajów, bo może dotyczyć też jednostek, które mają w taki czy inny sposób pomagać Ukrainie na innych akwenach morskich. Tutaj
1: tak.
0: Bałtyk też się kłania.
1: Panie profesorze, naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Grynkiewicz, stoi za koncepcją teorii zwycięstwa. To jest strategia, właściwie jeszcze nieoficjalna strategia NATO, czy szczegółowy plan wojny z Rosją, ale jest to pewna teoria, która sugeruje, Jak sobie z Rosją radzić? Odstraszać, zatrzymać natarcie? Co proponować zamiast drogiej amunicji? Jak wykorzystać sztuczną inteligencję na polu walki? Jak budować tak zwaną wielowarstwową

0: obronę czy uderzać w mózg rosyjskich wojsk. No to jeśli nie strategia, to po co nam teorie?
1: Znaczy, powiem tak, my cały czas budujemy strategię, Rosjanie budują coraz więcej baz wokół naszych granic. I rosyjska strategia jest bardzo jasna i klarowna. Mamy bazy, mamy zapasy, mamy zaplecze. Nawet jeżeli nie mamy żołnierzy, to w najbliższym czasie możemy ich przywrócić. Ostatnie właśnie śledztwa, które robiły Finlandia przy pomocy, czy też jeszcze kraje bałtyckie przy pomocy właśnie wsparcia dziennikarzy z różnych krajów, wskazały, że Rosjanie rozbudowują tą infrastrukturę. Więc Rosja prowadzi wojnę z Zachodem. My mówimy o strategiach odstraszania. Kogoś, kto oficjalnie prowadzi wojnę z nami, nieważne jakimi metodami, czy to akurat jest pocisk, prawda, który spadnie u nas, czy dron, czy naruszenie przestrzeni powietrznej, czy wojna kognitywna, czy wojna, prawda, w jakichś innych formach. Więc skoro jesteśmy na wojnie, a przynajmniej druga strona tak to uznaje, to żadna, trudno odstraszać kogoś, kto prowadzi wojnę, bo on już niczego się nie boi. Tak naprawdę dzisiaj polityka Europy, jeżeli chodzi o Rosję, to nie powinno być same odstraszanie, tylko powinna być gotowość na podejście do eskalacji. Bo w momencie, w którym nasze działania będą reakcyjne w stosunku do Rosji, to Rosja natychmiast wyeskaluje swoje działania ponad nasze, ponieważ to jest koncepcja w ogóle prowadzenia wojny przez Rosję.
0: Panie profesorze, tak, dodam tylko, że NATO ma według tej teorii stworzyć takie zdolności, żeby Moskwa uznała atak za nieopłacalny po prostu i niemożliwe
1: do szybkiego. Rosja prowadzi cały czas wojnę, więc
0: no tak,
1: co
0: ale
1: jest nieopłacalne?
0: Ale ona już wie, że im się to, że jej się to nie opłaca, przynajmniej na tu i teraz, prawda?
1: Ukraina też im się nie opłaca.
0: No właśnie, i że jest to niemożliwy do szybkiego.
1: To nie jest myślenie. Znaczy my myślimy
0: to co mógł mieć. Znaczy nie jestem w głowie generała Grinkiewicza, ale co się może kryć za tą koncepcją?
1: Znaczy, to jest jedyna koncepcja, którą można teraz przedstawić Europie. To znaczy, musimy.
0: Co nowego? Może tak.
1: Nie ma nic nowego. Nie ma nic odkrywczego w tym, że mamy odstraszać Federację Rosyjską. Problem polega właśnie na tym, jak Federacja Rosyjska rozumie odstraszanie. To znaczy, każde odstraszanie z naszej strony jest propozycją dla Rosji, aby jeszcze bardziej wyeskalować i sprawić, czy to działa. A więc iść cały czas po przysłowiowej bandzie, licząc na to, że druga strona ustąpi lub też nie do końca wykorzysta te swoje potencjały. Dlatego, że po jednej stronie mamy Putina, kagiebistę, który ma absolutną władzę razem ze służbami w państwie, a po drugiej stronie mamy szereg państw demokratycznych, które mają swoich wyborców, wybory, problemy, gospodarkę, tak, i muszą się dogadywać. To zawsze nas stawia w dużo słabszej sytuacji w stosunku do dyktatora i Rosja to wie. Tak naprawdę nie tyle odstraszanie musi działać, bo odstraszanie nie zadziała, co koszty potencjalnych operacji, a więc nasze zdolności odpowiedzi, ale realnej odpowiedzi. Udałoby się zbudować to w Europie, ale do tego potrzeba czasu, chęci. No i także tego, by Amerykanie traktowali ten obszar także poważnie, wspierając nas.
0: No tak, jest coś, co z punktu widzenia Polski może mieć fundamentalne znaczenie w tej koncepcji, czyli pomysł na szybkie zatrzymanie agresji już na wschodniej flance. Oprócz tego, że cieszy nas sama świadomość, tak, takiego działania, bo musieliśmy o to walczyć.
1: Jak słyszę wojny graniczne, to wiem, jak to się skończyło. Więc powiedzmy, żadna wojna. Tak,
0: ale zmieniamy się, inwestujemy. Też włożyliśmy bardzo dużo pracy, żeby zmienić świadomość Europy i samego NATO w to, jak ważna jest flanka wschodnia.
1: Na razie. Poczekajmy na następne wybory. Mówię brutalnie, ale taka jest prawda. Zobaczmy, co się dzieje w Niemczech.
0: Musimy patrzeć, panie profesorze, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, bo plan Mateusza Morawieckiego na przykład zakłada mniej środków na armię. To nie musimy sięgać daleko na zachód.
1: No tak, tylko że zanim Mateusz Morawiecki wprowadzi swój plan, to we Francji może się zmienić rząd. Oczywiście możemy

0: zawsze twierdzi, że potrzebujemy mniej pieniędzy na armię. Problem nie polega na samej armii, tylko problem polega na odporności państwa w momencie, kiedy następuje kryzys. Bo nie chodzi o granicę. Granica jest tylko narzędziem, które ma dać nam kilka dni czasu na ogarnięcie się, bo nikt nie wie, to wszystko jak w masło w razie czego. Natomiast nasza odporność to jest odporność wewnętrzna, głęboka wewnętrzna odporność. A tą się buduje latami, tak jak to robią Finowie, Norwedzy i też się bardzo mocno tego boją. Więc czy my teraz ograniczymy wydatki na wojsko? To nie jest kwestia wydatków na wojsko. To jest kwestia zdolności społeczeństwa do tego, by poświęcić się, by być gotowym na to, co zawsze mówią Czechy, czyli na krew, pot i łzy. A to jest najtrudniejsze, dlatego że ta wojna jest wygrywana w wielu przypadkach przez Rosję, także dlatego, że rozgrywa skutecznie programy polityczne partii w naszym regionie, a także w naszym kraju.
1: Profesor Daniel Boćkowski z Państwem. Dziękuję Panie Profesorze za komentarz.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
5: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.

0: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzajewska. Po ponad 3 latach dobiega końca proces w sprawie Sebastiana M., oskarżonego o zabicie samochodem 3 osób na A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Zginęło małżeństwo z 5-letnim synem. Dziś wygłoszone zostaną umowy końcowe w tej sprawie. Prokuratura będzie wnioskowała o najwyższy możliwy wymiar kary. Zgodnie z kwalifikacją czynu to 8 lat więzienia. Obrona oskarżonego nie zdradziła, czy będzie domagała się uniewinnienia Sebastiana M. Według ustaleń śledczych mężczyzna w momencie wypadku na A1 jechał z prędkością nawet 329 km na godzinę. Uderzył w jadącą przed nim kiję, auto stanęło w płomieniach. Obrona oskarżonego próbowała dowieść przed sądem, że kija poruszała się na kole dojazdowym i zajechała drogę Sebastianowi M. Nie potwierdzili tego jednak sądowi biegli. Po wypadku M. uciekł z Polski, przebywał m.in. w Dubaju. Stamtąd w marcu 2025 roku został sprowadzony do Polski. Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Apelacyjnego zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Sędzia, który ją podjął, zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, został powołany nieprawidłowo. Tymczasem, jak informuje nasz reporter Michał Fabisiak, w drugiej instancji sprawa trafi też do sędziego powołanego po 2018 roku.
1: Zażalenie prokuratury trafi do sekcji, która w sądzie apelacyjnym jest przewidziana do rozpatrywania takich spraw. Jak ustaliłem, orzekają w niej wyłącznie sędziowie powołani po 2018 roku. Potwierdza to zresztą sam prokurator generalny. Waldemar Żurek powiedział mi, że nie zakłada, aby prokuratura powtórzyła błąd z pierwszej instancji i nie zawnioskowała o wyłączenie sędziego.
2: Jeżeli prokurator tak nie zrobi, no to ja już będę chyba zmuszony wyciągnąć konsekwencje służbowe. Jeżeli uznam, że to jest złamanie zasad takiego prawidłowego działania prokuratora.
1: Biorąc pod uwagę, że w sekcji, do której trafi sprawa, są wyłącznie sędziowie powołani po 2018 roku, można spodziewać się, że prokuratura będzie wnioskować o wyłączenie całego wydziału.